0: trzecia taka rzecz. Coś, co nie nastąpiło tak naprawdę od wielu, wielu, wielu lat na rynku osób niewidomych, pojawił się na naszym rynku, powiedzmy, że na razie ledwo, bo ledwo, ale się zaczyna pojawiać.
1: Nowy czytnik ekranu.
0: Kolejny, tak, czytnik ekranu, kolejny konkurent do tego miana, bo Windows Eyes już jakiś czas temu z tego rynku zniknął, został nam tak naprawdę JOS NVDA, no i gdzieś
1: I
0: tam
1: narrator
0: narrator.
1: ewentualnie.
0: Tak, no a teraz wchodzi nowo, wchodzi ZDSR.
1: Dokładnie. I o tym sobie na pewno też kilka słów powiemy, ale zanim przejdziemy do szczegółów, to jeszcze pozostałych dzisiejszych współprowadzących pozwolę sobie zapytać o te kwestie. Pawle, a jak w twoim przypadku? To był dobry rok tak ogólnie, jeżeli chodzi o technologię?
2: Ja myślę, że każdy tylko przegląd, jaki prowadzimy, jakoś to pokazuje, że tyle się dzieje, że wbrew pozorom te podsumowania roku dużo ciężej się robi, niż się robiło rok temu.
1: Może dlatego, że my
2: Bo.
1: tak naprawdę teraz, no, siłą rzeczy, robiąc te tyfloprzeglądy, to po prostu jeszcze bardziej jesteśmy w tych tematach, jeszcze głębiej w nie wchodzimy.
2: Tak, ale wyszukujemy też różne rzeczy, których może nie byliśmy świadomi wcześniej, bo nie było
1: Zgadza
2: potrzeby
1: się.
2: produkowania tyle tego. Kiedyś to się przejrzało całego Twittera i z całego roku, o czym na przykład tweetowałem, czy co tam udostępniałem i się z tego coś zbierało, moją część na przykład. A teraz wystarczy przejrzeć tyfloprzeglądy i to jakieś trendy nam wyznacza. Na pewno narzędzia do konferencji online i do różnych spotkań wideo zagrały dużą rolę, że się tym zainteresowaliśmy, bo to nie jest jakieś nowum, powiedzmy. Ale to, że nagle temu Zoomowi poświęciliśmy trochę, to, że gdzieś te Teamsy zaczęły się pojawiać, jakieś googlowskie tam Meet, te jakieś Big Blue Buttony, że zaczęliśmy testować, co jest w sumie dostępne, co się do czego nadaje, bo to też nie jest tak, że każde narzędzie w każdym kontekście jest odpowiednie.
1: Oczywiście.
2: I się okazuje na przykład, że dla osób, które chcą prowadzić zajęcia z muzyki, ważne jest to, żeby ten dźwięk był w miarę czysty, nieprzetworzony i niczym nie przefiltrowany, i nie każde narzędzie to oferuje. Jak ktoś potrzebuje, tak jak na przykład Wojtek, nasz słuchacz, prowadzić zajęcia z tłumaczeń, to potrzebuje mieć w jednym okienku YouTube'a, który puszcza tekst, w innym okienku studentów, którzy sobie tłumaczą i tak dalej. I to znowu nie każde narzędzie te wymogi spełnia. I nagle się okazało, że nie potrzebujemy jednego narzędzia, tylko kilku, i żeby tych kilka narzędzi było dostępnych. No i się okazało, że trochę tego się poodkrywało, trochę się tego też pousprawniało. No i też w pewien nowy wymiar wkroczyliśmy, jeśli chodzi o uczestnictwo w webinariach, jeśli chodzi o to, że na przykład nagle się okazało, że wydarzenia są ogólnie dużo bardziej dla nas dostępne, chociażby przez to, że
1: Że
2: nie wiem,
1: organizuje się ich więcej online.
2: tak, ale to z jednej strony, że dostępne w sensie osiągalne, ale dostępne też z perspektywy takiej dostępności dla osób niepełnosprawnych, bo no nie wiem, bierzemy udział w wydarzeniu w obcym języku. Wydarzenie ma napisy. Ja mogę nawet jako osoba niewidoma, mimo że nie mam problemów ze słuchem, popatrzeć w te napisy później i sobie doczytać to, czego nie zrozumiałem z wypowiedzi osoby mówiącej. Albo dzięki funkcji Zooma czy Big Blue Buttona pokazywania, kto mówi, można przyporządkować łatwiej głosy do imion, nazwisk osób mówiących. Te udostępniania ekranu, które tam w niektórych sytuacjach pozwalają na odtwarzanie też jakiegoś dźwięku i jakiś dostęp do treści z czytnika ekranu. Ja myślę, że to też na nas wpłynęło, w ogóle ile się w Tyflo Podcaście zmieniło, to my też zaraz pewnie o tym powiemy, że no, mamy aplikacje przecież dzięki Dawidowi, mamy rozdziały od początku roku,
1: Dzięki
2: wróciliśmy na...
1: tobie, tak naprawdę.
2: No to tak, gdzieś się tak zainteresowałem tematem, że akurat w nowy rok strzeliło. Wróciliśmy na YouTube, jesteśmy na Spotify'u, Deezerze, no, wróciliśmy
1: Dzięki
2: na
1: Patrykowi.
2: Facebooka. Tak, to tak. Trafiliśmy na Facebooka, w sumie wróciliśmy do publiczności, że teraz można znowu do nas dzwonić, pisać, jest Zoom, więc u nas też się sporo zmieniło dzięki temu.
1: Oczywiście i na pewno o tym sobie też powiemy, ale jeszcze dajmy Tomkowi powiedzieć kilka słów. Tomku, jak to w twoim przypadku? To był dobry rok technologicznie?
3: Zapewne tak, choć w technologii dzieje się dużo, u mnie w domu dzieje się dużo, bardzo, w tej chwili, co pewnie słychać. I
1: oj, słychać.
3: To może być jakiś problem.
1: I to może być jakiś problem, no, ale to takie po prostu, wiesz, no, z wydarzenia losowe, na które nie masz wpływu, ale no, to jest, proszę państwa, audycja na żywo i to już po prostu to tak jest i pewnie no, przez najbliższych kilka lat jeszcze będzie.
0: Jakby nie było, uroki zdalnego prowadzenia audycji.
1: Oczywiście, że tak. I to w tym momencie, ja tak w ogóle myślę, że my przez ten rok, kiedy to wiele redakcji pracowało zdalnie, to nabraliśmy takiego nieco większego dystansu na takie, wobec takich różnych sytuacji. No bo kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby tam jakieś odgłosy skądś tam, żeby coś się wydarzyło. No teraz no to po prostu no, najważniejszy jest tak naprawdę, coraz ważniejszy jest ten przekaz, a ta otoczka taka technologiczna też jest ważna. Ja bym sobie życzył, żeby nadawcy rzeczywiście przykładali większą wagę na przykład do dźwięku, ale po prostu no to, że tam się jakieś gdzieś dziecko odezwie w tle, gdzieś coś, ktoś przebiegnie, no to już okej, to po prostu przymyka się nieco na to oko. Ale dobrze, co do naszych tych rzeczy, o których właśnie mówiliśmy, to myślę, że warto rozpocząć w ogóle od tego, od tego, co się działo, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast. No bo tak, dostaliśmy aplikację od Dawida Piepera, bardzo zresztą fajną aplikację, którą możecie wykorzystywać do słuchania zarówno Tyflo Radia, jak i słuchania podcastów. Możecie z poziomu tej aplikacji do nas pisać. Możecie także przeglądać ten nasz katalog podcastów, bo tych podcastów jest naprawdę sporo i to już nie każdy czytnik RSS sobie z taką ilością podcastów radzi. Więc myślę, że to może być fajna sprawa dla każdego, kto lubi mieć to wszystko w jednym miejscu. Co jeszcze? Rzeczywiście, tak jak Pawle zauważyłeś, wróciliśmy na YouTube'a, bo kiedyś podejmowaliśmy jakieś takie próby związane z tym, żeby na YouTubie być. Natomiast no, problem był taki, że po prostu trzeba było no, sporo wysiłków to włożyć, żeby każdy taki plik przekonwertować, wysłać, opisać i tak dalej. A dzięki uprzejmości Patryka Deringa no, po prostu mamy takie narzędzie, które automatycznie pobiera pliki MP3, wrzuca na YouTuba dozbraja je w warstwę wizualną, w jakąś ładną okładkę. Jesteśmy też na Facebooku, jesteśmy na żywo na Facebooku. A jeżeli chodzi o YouTube'a, to słuchajcie, ponad 160 subskrypcji już mamy na YouTubie. Także myślę, że jak na tak niszowe, to nie bójmy się tego słowa, niszowe medium, to jest całkiem nieźle. Więc myślę, że jest w porządku. No i cóż... teraz przechodzimy, myślę, że dalej. Przechodzimy do kolejnych tematów. Zmiany w screenreaderach. To już, Mikołaju, ty gdzieś tu zajawiałeś ten temat, więc możesz go troszeczkę rozwinąć. ZDSR.
0: Tak, ZDSR. Pierwsze, co się na pewno zmieniło, to ZDSR. No jak już mówiłem, kolejny gdzieś tam konkurent na Windowsie do tego screen readera. No to coś, czego tak naprawdę no, nie mieliśmy od bardzo dawna. Nowy screen reader, który jest używalny, który nie jest zabawką, tylko który naprawdę coś zmienia, coś wnosi. Ma coś ciekawego. Ja się sam osobiście zacząłem trochę tym ZDSR-em osobiście szczerze mówiąc bawić, bo go mam od jakiegoś czasu. No i ma to swoje, parę swoich fajnych rzeczy. Chociażby na przykład ta szybkość. Chociażby to, że na syntezatorach, które mówią no, mową naturalną, typu jakiś vocalizer, ja jestem w stanie osiągnąć większą responsywność niż na NVDA-u z Aspic-iem czy nawet z Eloquence'em. Gdzie NVDA z Eloquence'em to była kombinacja, nic tego nie pobiło. NVDA z Aspic-iem był trochę gorszy, a NVDA w ogóle SAPI, Vocalizer, to można było o responsywności zapomnieć. Gdzie ZDSR? No ZDSR, Vocalizer, ciężka synteza, dużo potrzebujące zasobów, a to wszystko działa natychmiast. Zwinność, myślę, tego screen readera to będzie chyba jego jedna z największych zalet. te wszystkie myszki, jakieś tam regiony, znaczniki, monitory, jest tych funkcji trochę i to takich, myślę, funkcji no dla power userów, nie bójmy się użyć tego słowa, dla użytkowników, którzy wymagają jednak trochę więcej od tego komputera. Jeżeli mamy jakieś programy, zwłaszcza myślę programy takie zwykłe, Windowsowe, nie aplikacje web, to myślę, że sobie będziemy takiego ZDSR-a, może jeszcze nie jako screen reader główny, ale jako jeden z screen readerów, których używamy, będziemy sobie cenić. I warto go mieć gdzieś w zapasie.
1: Jak to wie się wydaje, Mikołaju, ZDSR to jest takie coś pomiędzy JOS-em a NVDA? Czy to można porównać do JOS-a już?
0: To ja bym trochę powiedział, że chyba bliżej JOS-a. Ja bym mimo wszystko skłonił się, że to bardziej JOS niż że to bardziej NVDA. Bo to jednak mimo wszystko... To filozofią to ja uważam, że bardziej zdecydowanie JOS-owe niż NVDA-owe. Bo to jest jednak screen reader z dużą ilością dziwnych funkcji, nastawiony na produktywność, a nie tylko na to, żeby to było używalne i żeby to jakoś działało.
1: I oczywiście o ZDSR-ze jest podcast, jeżeli macie ochotę posłuchać, z Arkiem Świętnickim rozmawiamy o tym programie, tam jest jego demonstracja, no oczywiście wiadomo, nieszczegółowa, bo to by trzeba było kilkanaście godzin zrobić na temat posługiwania się tym czytnikiem ekranu, ale co ciekawsze, rzeczy można sobie przeczytać, a właściwie posłuchać. Ja już tak wyprzedzam trochę myślą to, co chcę powiedzieć, bo właśnie przed momentem przeczytałem taki komentarz od naszego słuchacza Łukasza. Siema tyfloświry, jak was nie było, to nie było, ale jak jesteście, to codziennie. No ba, trzeba w końcu nadrobić, Łukaszu, ale fajnie, że nas słuchasz, a może coś powiesz na temat tego, co tam dla ciebie było jakimś takim zeszłorocznym technologicznym przełomem. Zapraszamy bardzo serdecznie, to akurat jest komentarz z Facebooka. Kolejna rzecz, która się wydarzyła jakoś tak na przełomie 2019 i 2020 roku, jeżeli chodzi o świat czytników ekranu NVDA, no to wtedy było głośno i tak naprawdę to się powinno wydarzyć w 2019, ale to się wydarzyło na początku 2020. To było celowo tak zrobione, żeby po prostu na święta ludziom za bardzo humorów nie popsuć. NVDA i nowy Python.
0: Tak, 2000 wersja jeszcze sygnowana, 2019.4 bodajże, no ale tak jak już Michale powiedziałeś, wypuszczona na rynek w roku 2020. Przepraszam. No i wiele zmian. Myślę, że tak wiele zmian, jak jeszcze no, w ciągu przynajmniej ostatnich wielu lat w NVDA-u nie było. Ja jak NVDA-a używam od roku 2011, od wersji 2011.1, to ja takiej wersji nie pamiętam, szczerze mówiąc. Bo tak, bo nowy Python, czyli zmiana pod maską, ale zmiana nie pozostająca bez wpływu na użytkowników.
1: Zwłaszcza tych, którzy używali dodatków niekoniecznie z oficjalnej strony NVDA.
0: Dokładnie, no różnych dodatków, oficjalnych i nieoficjalnych, zwłaszcza na początku. Bo zwłaszcza na początku, po wydaniu tej wersji, to było bardzo często tak, że jakieś dodatki jeszcze nie były do końca przeportowane, nie były do końca przerobione na tego nowego Pythona, nie były do końca przepisane na tego nowego Pythona. No a to wiązało się z tym, że nie mogliśmy tych dodatków używać z nowszą wersją NVDA. Jeżeli chcieliśmy, to musieliśmy pozostać na starszej. Teraz jest już oczywiście z tym znacznie lepiej. Ja, jak i myślę, że większość osób już od dłuższego czasu z tej nowszej wersji NVDA korzysta i no z powodzeniem, bo tak naprawdę większość z tego, co byśmy chcieli, to już spokojnie jest. Ale nowy Python i zmiany w dodatkach to nie była jedyna nowość, bo spotkały nas też duże zmiany pod maską w kwestii obsługi syntezatorów mowy, co też wymusiło spore zmiany na twórcach dodatków, no jeżeli były to dodatki, które były właśnie syntezatorami mowy. Efekt tego miały być takie, że łatwi się tworzenie wszelkiego rodzaju rozszerzeń lub nowych funkcjonalności w NVDA-u, które będą reagować na to, gdzie w danym miejscu, w danym momencie, przepraszam, jest synteza. O co chodzi? Mamy na przykład dokument w Wordzie, w którym w środku zdania jedno słowo jest pogrubione, ma błąd pisowni, ma jakiś atrybut czcionki, który nas interesuje, no ma jakąś tam charakterystykę, o której my byśmy chcieli wiedzieć. I teoretycznie przy tym nowym systemie mowy będzie się dało zrobić tak, że NVDA będzie wiedzieć, że ok, teraz syntezator zaczyna czytać słowo, teraz syntezator kończy czytać to słowo, więc na przykład w tym momencie zmienić charakterystyki głosu, no taki gruby, że jest pogrubiony tekst. Albo jakiś ton umieścić w tle, że jest błąd pisowni. No, możliwości jest sporo. Na razie, wbrew temu, co się mówiło, to z tych możliwości mam wrażenie, że mało kto chce korzystać. Jedyny był taki dodatek chyba, jaki ja znam, to jest to Punctuation Sounds, chyba to się nazywa, czyli dźwięki interpunkcji. Na znaki interpunkcyjne możemy słyszeć odpowiednie dźwięki. No, ale może coś się jeszcze z tego urodzi, może coś jeszcze z tego wyjdzie. A skoro i tak były zmiany w dodatkach, to NVDA stwierdził, że dlaczego by nie zrobić dwóch rzeczy za jednym razem. No i trzecia zmiana, która też nas spotkała w tej wersji 2019.4, to było wprowadzenie kurtyny już jako natywnej funkcji NVDA, czyli funkcji pozwalającej nam na zaciemnienie ekranu w taki sposób, że osoby widzące no, nie widzą nic, nie widzą kompletnie, co się na tym ekranie dzieje. I też w tej samej aktualizacji, bo to te funkcje są gdzieś tam programistycznie ściśle ze sobą powiązane, weszło podświetlenie kursora, tak aby osoby widzące z kolei, jeżeli chcemy, żeby nam gdzieś pomogły, względnie jeżeli chcemy im zademonstrować, jak się screen readera używa, wiedziały, gdzie znajduje się nasz kursor.
1: I żeby nie było tego klasycznego pytania, ale gdzie ty jesteś? Bo ja nie wiem, co ty robisz.
0: Dokładnie tak. No i to też jest jakiś taki, to się Visual Framework bodajże nazywa, to też będzie programistom ewentualnych dodatków pozwalało jakieś wizualne modyfikacje ekranu, że tak powiem, wykonywać zgodnie z tym, co robi screen reader. Mówi się o jakimś powiększalniku do NVDA na przykład, że coś takiego ma być, który będzie jakoś po prostu no, działał jako dodatek, działał spójnie, dlatego że teraz po prostu programistycznie no, NVDA ma już funkcjonalności, które tworzenie takich narzędzi znacznie ułatwią.
1: I też zdaje się, że sporo umożliwia również to, że jest Windows 10 i że ten Windows 10 jest coraz to popularniejszym systemem i tego typu nowości, jak właśnie kwestia chociażby kurtyny czy OCR ekranowy, no to są rzeczy, które działają na Windowsie 10 i wykorzystują jakieś tam mechanizmy też dostępnościowe tego systemu. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o NVDA, natomiast teraz Tomku, może będziesz ty mógł coś powiedzieć, bo nam się państwo bardzo cyfryzuje i to tak. Ze względu na COVID właśnie coraz więcej tych różnych cyfrowych rzeczy się pojawiło.
4: Tak, cyfrowych rzeczy dużo więcej się pojawiło. To znaczy generalnie w 2020 przeszliśmy już na e-recepty. Przeszliśmy, to znaczy, że generalnie z tego, co pamiętam, lekarze powinni w pierwszej kolejności wystawiać e-receptę i dopiero, gdy się nie da, to wystawić zwykłą receptę. Z tego, co pamiętam, ale tutaj mogę się mylić, bo szczerze mówiąc, nie zdążyłem tu się jeszcze przygotować, mea culpa. Oprócz tego, no z tego, co tak, oprócz tego pojawiła się chyba w 2020 roku aplikacja Edo App, czyli aplikacja obsługująca dowody osobiste. też ze względu, już w ogóle ze względu na COVID, pojawiła się możliwość wyrobienia profilu zaufanego przez, no zdalnie powiedzmy, bo wcześniej, przepraszam, muszę, ale na to zdrowie. COVID. Wcześniej trzeba było to robić albo no, przez wizytę w urzędzie, albo przez bank. Natomiast teraz da się jeszcze to zrobić troszeczkę inaczej.
1: Ale
4: albo
1: to
4: się
1: są
4: da,
1: chyba
4: albo się
1: te,
4: dało.
1: Te, wiesz co, to były jakieś takie tymczasowe te profile zaufane.
4: Tak, ale mimo wszystko, no dało się, tak? To jakby nie było, że a w sumie to... Co jeszcze? No przede wszystkim bardzo, ale to bardzo dużo nowych profili właśnie zaufanych, nowych instalacji tych różnych usług cyfrowych i podobno kiedyś, z tydzień czy dwa tygodnie temu czytałem jakieś takie podsumowanie, gdzie w 2020 roku z reguły ludzie się rejestrowali w tych różnych e-usługach, czy elektroniczny portal pacjenta, czy nawet te ZUS-owskie różne rzeczy, czy właśnie profil zaufany, to było dwa lub trzy razy więcej z reguły niż w latach ubiegłych, a z profilem zaufanym to podobno w ogóle było tak, że w końcówce tego roku mamy dwa razy więcej ludzi, którzy mają profil zaufany niż na końcu 2019 roku. I mam wrażenie, że to też trochę było spowodowane czymś takim, że wcześniej to ludzie, no zwłaszcza widzący, powiedzmy, którzy jakby nie muszą mieć niczego cyfrowego, bo sobie przydają z kartki.
1: Ja no sobie pójdę gdzieś tam, załatwię coś tego.
4: To... Dokładnie. A w tym roku to trochę.
1: A to ten internet przez ten komputer tam robić.
4: To nie wiadomo, jak to działa. Czy to działa, to podobno to jest jakieś dziwne i tu podobno są problemy i w sumie to po co mnie to? No okazuje się, że niekoniecznie po co mnie to. Zresztą w tym roku tym bardziej to będzie potrzebne, chociażby dlatego, że są e-skierowania, o których mówiliśmy, zdaje się, albo w ostatnim, albo w tym bonusowym tyfloprzeglądzie.
2: W bonusowym nawet bym się upierał, bo...
4: Tak, to warto przypomnieć, bo do e-skierowań będzie wymagany portal pacjenta, ponieważ tam trzeba będzie podać numer SMS, znaczy numer telefonu, na którym można będzie wysłać SMS lub maila, na którym dostaniemy...
1: Znaczy to w ogóle z tym portalem pacjenta to jest chyba tak, że jak mamy profil zaufany, to my tak naprawdę już tam jesteśmy. Tylko po prostu trzeba się tam zalogować.
4: Tak, trzeba się tam zalogować. Tam zostają już wysyłane też historia choroby i na przykład jak ja u siebie patrzyłem, to miałem chyba do 2012 czy 2010 roku jakieś różne swoje informacje o wizytach, kiedy przecież no nie było tych wszystkich rzeczy, więc to jest chyba sukcesywnie gdzieś tam uzupełniane, te elektroniczne bazy.
0: Te rzeczy z tego co wiem były, tylko one po prostu nie było ich dla nas. Lekarze nadal musieli to robić, nadal musieli się rozliczać i to nadal trafiało do tego systemu i NFZ to miał, tylko po prostu to nie do końca było dawane nam. A teraz
4: możliwe, no w każdym
0: jest
4: razie.
0: To po prostu nam dawane.
4: W każdym razie teraz to jest nam dawane. No i tego jest coraz więcej. I no tym, którzy jeszcze nie mają albo się wahają, czy założyć profil zaufany, czy spróbować się zaprzyjaźnić z tymi usługami, które może nie zawsze są najlepiej dostępne, w ogóle najlepiej wyglądają i nie są może jakoś najbardziej intuicyjnie zrobione, to tak. To zdecydowanie warto się z tym zaprzyjaźnić, szczególnie w naszym przypadku, no gdy no nie możemy różnych rzeczy czytać sobie tak prosto z kartek, zwłaszcza pisanych ręcznie, co niestety w przypadku niektórych urzędów zdarza się do tej pory.
1: No i też warto pamiętać, że recepty to zdecydowanie dobry wynalazek, bo już legendy krążą o pismach lekarskich, o tym, tak, jak lekarze piszą, więc no te recepty to myślę, że nie tylko dla nas, ale też i dla pracowników aptek są istnym wybawieniem. Łukasz do nas napisał na Facebooku: ponieważ jestem użytkownikiem sprzętu z logiem nadgryzionego jabłka, to bardzo czekam czekam na rozwój LiDARa, jak i funkcji opisów obrazów. To tak w kontekście tego mojego pytania, cóż tam cię, Łukaszu, zaskoczyło, jeżeli chodzi o ten miniony rok, jeżeli chodzi o tyfloinformatykę. Tak, Mikołaju?
0: Jeszcze myślę, że warto powiedzieć o usługach, o państwie, co się dzieje. Podzieje się kilka takich ciekawych rzeczy dla nas. Po pierwsze, usługi, no na razie niewiele nam dające, ale które w tym roku albo powstały, albo zaczęły się gdzieś tam mocniej rozwijać, czyli moje ID, czyli EID, które potencjalnie nam pozwolą w internecie, w firmach też prywatnych, nie tylko w instytucjach państwowych, się uwierzytelniać, podawać nasze dane bez konieczności bawienia się w czy to jakieś wideo weryfikacje, robienie zdjęć dowodów, zdjęć naszej twarzy, co z dostępnością ma bardzo często niewiele wspólnego i jest to bardzo często proces, którego bez osoby widzącej nie dokonamy, czy nawet kwestia typu podpisanie umowy z jakimś operatorem, na przykład komórkowym, gdzie do tej pory to była kwestia podpisania fizycznej kartki, którą musieliśmy w jakiś sposób mieć przeczytaną. Czy nam to przeczytała zaufana osoba, czy nam to przeczytał pracownik salonu, to już jest inna kwestia, ale to też była jakaś niedogodność. No a teraz myślę, że dają nam te usługi właśnie, moje ID, EID, szansę na to, żeby jakoś to zadziałało elektronicznie i dostępnie.
1: To znaczy, ja w ogóle bardzo żałuję, że nie została do tej pory jakoś prawnie usankcjonowana ta kwestia podpisu elektronicznego, tak. Takiego powszechnie dostępnego. Naprawdę, tak. To już niewiele, to już by się wydawało, że to tak naprawdę niewiele brakuje do tego. Jest ta e-podpisywarka, gdzie możemy podpisać dokumenty, dowolne pliki tak naprawdę, tam w rozmiarze do kilkunastu megabajtów profilem zaufanym. Jest e-do-app, możemy podpisywać dowodem osobistym dokumenty, pliki PDF, więc to już zmierza w dobrą stronę, ale jeszcze mam wrażenie, jeszcze że tu gdzieś ten ostateczny podpis by się przydał i żeby to już naprawdę każdy, kto chce, żeby mógł to podpisywać, bo dla osoby niewidomej naprawdę podpis, można sobie mówić, że można sobie ten podpis wyrobić, oczywiście wszystko fajnie, tylko ktoś, kto będzie chciał się przyczepić do tego podpisu naszego, to zawsze to zrobi, bo ja po prostu najzwyczajniej w świecie nie wierzę, że ten podpis może być taki powtarzalny, bo my najzwyczajniej w świecie po prostu zdecydowanie mniej piszemy niż osoby widzące, nie mamy tej ręki takiej wyrobionej do podpisywania.
0: Znajdzie się urzędnik, a i tacy się zdarzają, którzy nam powiedzą, że przyjdź z opiekunem i dyskutuj.
1: Dokładnie.
0: Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć. Też właśnie w kwestii państwa i w kwestii dostępności tych usług. To jest skrzynka Poczty Polskiej. To jest usługa, która działała bodajże jakoś marzec, kwiecień do chyba końca września. Z dostępnością tego było różnie, ale się dało. I była to usługa, która tak naprawdę po raz pierwszy i myślę, że jako jeden z pierwszych krajów na świecie, bo niewiele krajów z tego co wiem ma taką opcję, pozwalała nam, osobom niewidomym, czytać listy. Oczywiście nadal musieliśmy posiadać oprogramowanie OCR na naszym komputerze, ale nie musieliśmy się już przejmować skanem, nie musieliśmy się już przejmować tym, że ktoś nam coś wysłał i nie do końca wiemy, który to list, a która to koperta i tak dalej. Po prostu, jeżeli przychodził do nas list, oczywiście tam określonej kategorii, czyli polecony raczej z instytucji i coś tam jeszcze, i chyba nie z sądu i nie z jakichś jeszcze kilku tam instytucji wyłączonych, to ten list automatycznie trafiał do naszej skrzynki, dostawaliśmy maila, mogliśmy sobie ten list zeskanować. Teraz, z tego co wiem, i to Jacek ostatnio Zadrożny pisał na Twitterze, że podobno została reaktywowana ta usługa i że podobno można znowu konta zakładać. Więc ja się muszę przyjrzeć, ja muszę sprawdzić, szczerze mówiąc, Bo jeżeli tak, to myślę, że warto.
1: To jest
0: sobie
1: dobra rzecz.
0: Takie konto, tak, bo to jest bardzo dobra rzecz.
1: Oczywiście, że tak. Kolejna rzecz i kolejna kwestia, która to w zeszłym roku była na topie i o której już tu zresztą wspominaliśmy, to ty, Pawle, też wspominałeś te kwestie, to wszelkiego rodzaju aplikacje do komunikacji zdalnej, do łączenia się na odległość, do telekonferencji. Z którymi po prostu chciał, nie chciał, no musieliśmy się zaprzyjaźnić. I moim zdaniem to jest kwestia bardzo pozytywna, w tym wszystkim też taka, że te trzy największe aplikacje, czyli Zoom, Teams i Google Meet, które są używane w środowisku, to w zasadzie wszędzie, no to one po prostu są dla nas bez większych problemów dostępne. Że my nie zostaliśmy tak z automatu po prostu wykluczeni z tego.
2: Tak, to prawda. I rzeczywiście okazało się, że no nie tylko obecność w internecie ogranicza się do tego, że możemy gdzieś się wpiąć i z kimś porozmawiać, ale okazało się po prostu, jak ważnym jest to, żebyśmy mogli tym sprawnie zarządzać. Zarówno jako uczestnicy, jako osoby prowadzące. Jakimś wyciszaniem mikrofonu, tym, że w ogóle wiemy po wejściu, że nas słychać albo nie, że kamerę mamy włączoną albo nie. Teraz cała kwestia właśnie tego, jak my na tej kamerze się pojawiamy, czy powinniśmy, czy nie. Jak się pojawiamy, to jak się upewnić, że nie widać w tej kamerze czegoś, czego nie chcielibyśmy, żeby było widać. Jakieś tworzenie tła zielonego czy innego, jakieś różne triki i tak dalej. Że my tego wszystkiego zaczęliśmy się jakoś uczyć, w związku z tym, że ta pandemia przyszła. I okazało się, że to ma duży potencjał w ogóle robienia całych nawet wydarzeń, bo zaczęło się od prostych jakichś może rozmów w kilka osób, potem jakieś webinaria, jakieś konferencje, jakieś powiedzmy właśnie jak nasz Tyflo Podcast, po ICC Weekend, który tak naprawdę się okazał wielkim sukcesem, gdzie to się już rozwinęło potem w takie rzeczywiście spotkanie towarzyskie, na którym było mnóstwo osób, w ramach jednego spotkania na Zoomie, porozdzielanych, z jakąś muzyką, która leciała w tle i tak dalej, więc widać, że to nie jest tylko to, że możemy sobie wejść, wyjść i powiedzieć sobie, że odbyliśmy spotkanie, ale możemy w tym wszystkim być kreatywni i w tym możemy się też wykazać jako organizatorzy i to myślę jest tak najbardziej super, że odkryliśmy to, że te programy mają wiele funkcji, bardzo przydatnych funkcji, dość zaawansowanych funkcji, które pomagają nam to wszystko organizować.
1: Dokładnie, no powiem szczerze, dla mnie to odkryciem technologicznym zeszłego roku to jest Zoom.
2: Tak.
1: To jest program, który już był przecież z nami przez ileś lat obecny, ale gdzieś tam tak dzięki książce Jonathana Mosena, która została udostępniona w tej wersji audio, tak się nieco bardziej z tym programem zapoznałem i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę narzędzie, które nawet tutaj, w tym momencie, jak tak sobie siedzimy i realizujemy naszą audycję, to już chociażby z tego powodu ułatwia mi pracę. Bo tak jak kiedyś, to jeszcze trzeba było zadbać o jakąś aplikację do telefonu, trzeba było zadbać jeszcze o jakieś dodatkowe rzeczy, a w tym momencie to tak naprawdę bez względu na to, czy komuś jest wygodniej do nas się połączyć przez telefon, czy przez aplikację mobilną, czy przez przeglądarkę internetową, ja to wszystko mam w jednej aplikacji, mogę tym zarządzać, mogę łatwo wpuszczać osoby, które do nas się dodzwonią i po prostu ten realizacja tej audycji przebiega nam sprawnie. A gdyby była taka sytuacja, że już kompletnie nie miałbym możliwości sprzętowych, żeby po prostu poprowadzić audycję w Tyfloradiu, to zawsze można by było zrobić transmisję bezpośrednio z Zooma na Facebooka albo YouTube'a. I może nie wyglądałoby to tak fajnie, może byłoby troszeczkę gorzej słychać, ale dałoby się to poprowadzić i nie trzeba by było użyć do tego tak naprawdę żadnego zewnętrznego sprzętu. Można by było to zrealizować po prostu z poziomu komputera. Także to są naprawdę fajne rzeczy.
0: Już nie mówię nawet o możliwości dołączenia do jakiegoś spotkania ze zwykłym telefonem.
1: Oczywiście.
0: Takim zwykłym, naprawdę najzwyklejszym telefonem. Co mi tutaj już na przykład w Tyfloradiu uratowało raz skórę, bo mi coś internet chyba odmówił wtedy posłuchania i się raz wdzwaniałem. No i też na przykład ja chyba najbardziej z nas wszystkich ten rok przeżyłem na Zoomie, bo i ostatnia klasa liceum, klasa maturalna i teraz studia, no to wszystko stało właśnie pod znakiem Zooma. I też były nie raz i nie dwa takie sytuacje, że się komuś wydzwanianie telefonem przydawało.
2: No, chociażby też ta funkcja nagrywania. Teraz załóżmy, że coś by się stało nam z technologią i totalnie by wszystko padło, to nawet smartfonem możemy do chmury zoomowej nagrać tą audycję. I to nagranie też nie będzie jakieś cudowne, jak chodzi o jakość, ale zawsze jakiś backup.
1: Pawle, ale właśnie tak a propos tych backupów. Ja jestem niemal na 90% pewien, że słuchacze Tyflo-Przeglądu nie zauważyli, jeżeli nie słuchali nas na żywo, a była jedna taka audycja, ja już teraz nie pamiętam, która, ale była taka audycja, z której kawałek musiałem po prostu dokroić właśnie z takiego nagrania, które się zarejestrowało w chmurze zoomowej. Ta jakość tego dźwięku, o ile jeszcze jakiś czas temu była no taka dość słyszalna, zauważalna, to oni ją teraz też poprawili i naprawdę w tym momencie, jeżeli coś się dzieje, jeżeli technika nas zawodzi, to wy sobie tu możecie rozmawiać. Oczywiście audycja na żywo no bierze w łeb, tak, bo mamy przerwę, ale później, kiedy robimy z tego audycję, to odpowiednia obróbka, skrawanie i w zasadzie, jeżeli kogoś nie było na żywo, to nie ma wrażenia jakiejś awarii, nie ma wrażenia jakiegoś problemu w tej audycji, bo można to sobie wszystko tak ładnie przyciąć, dociąć i po prostu posklejać.
2: To prawda, plus wszystkie oczywiście tweaki zoomowe, fajnie, że Zoom poszedł też w to, że istnieją użytkownicy o ponadprzeciętnych potrzebach co do jakości i że pewne właśnie rzeczy można poulepszać, powyłączać, powłączać i brzmi to dużo lepiej niż na większości takich tych platform webowych, powiedzmy. No i rzeczywiście, ile już rzeczy zrealizowano w tym roku przez to, tak nawet sam po sobie patrzę, brałem udział w ogóle w jakichś konferencjach zagranicznych, które były w innej strefie czasowej, bo się dało. Brałem udział w turnieju gier audio, bo się dało. Brałem udział.
1: A to pamiętam, bo pomagałem ci w tym.
2: Tak, tak, tak. I właśnie ja zdecydowałem się na transmisję mojego dźwięku z komputera sędziemu w mojej grze przez Zooma, bo tak po prostu było chyba najłatwiej, niż to jakoś przez telefon
1: puszczać się.
2: I wymyślać jakieś cuda. No właśnie ICC, więc dużo rzeczy tak naprawdę w tym roku. Człowiek nie wyszedł z domu, ale był wirtualnie w tylu różnych miejscach dzięki tym technologiom. No ty, Mikołaju, na przykład, ty zaliczyłeś zarówno edukację na poziomie szkolnym, jak i na poziomie studiów, więc to jest w ogóle...
0: Konwencje NFB, bo przecież też. Coś, czego no nie miałbym, nie ma opcji zrobić tego w świecie rzeczywistym, bo to są koszty ogromne.
1: Jeszcze jakieś wizy.
0: Stanów, dokładnie.
1: Chociaż nie, no już teraz nie. No
0: teraz nie ma wiz, nie ma, ale tak. Wyjechać do Stanów, ogarnąć się z tym wszystkim.
1: Oczywiście.
0: To przecież koszty to są niesamowite, gdzie ja na Zoomie byłem to w stanie zrobić za darmo, kompletnie za darmo. Jeszcze pieniądze dostałem, bo podcast o tym był. Więc to bardzo wyrównuje to szanse niesamowicie. Ja właśnie tak myślałem ostatnio, że to może tak naprawdę sporo zmienić. Oczywiście nie mówię na przestrzeni roku, ale powiedzmy na przestrzeni 5-10 lat po pandemii, jak to się wszystko skończy i ludzie zaczną myśleć, jak tego Zooma można też wykorzystać, gdzie on jednak sprawdza się lepiej niż świat rzeczywisty. Ja na przykład widzę rzeczy typu jakieś przedmioty szkolne, czy nawet zajęcia, powiedzmy, dla osób niewidomych, organizowane na cały kraj po Zoomie, jako jakiś dodatek na przykład do szkoły masowej.
1: Ale przyznajcie, chcielibyście mieć.
0: Bardzo przydało.
1: Chcielibyście mieć tak w rzeczywistym życiu taką możliwość, jak na Zoomie, po prostu nacisnąć sobie tak klawisze Ctrl 2 i wiedzieć, kto mówi aktualnie.
0: O, chociażby.
1: Zwłaszcza jeżeli to są jakieś duże spotkania, jeżeli po prostu jest ileś osób, ktoś podchodzi i zaczyna coś do nas mówić, a no po prostu nie pamiętamy tej osoby ze słuchu. No to jest naprawdę, to jest super, jak sobie możesz na Zoomie nacisnąć Ctrl 2 i już wszystko wiesz.
0: To ja doświadczyłem tego w realiach szkolnych, jeszcze mi się udało. I dla mnie to To jest jeden z większych powodów, dla których mimo wszystko Zoom wygrywa ponad szkołą rzeczywistą. Ja to mogę Państwu powiedzieć, ja czułbym się lepiej kończąc edukację całkowicie zdalnie. Może z założeniem powiedzmy kilku dni w miesiącu max, to co się naprawdę nie da robić w rzeczywistości. Myślę, że dla osoby niewidomej coś takiego to jest cudowna rzecz.
1: Znaczy ja myślę, że to też jest kwestia bardzo osobnicza.
0: Osobista, tak.
1: I to jedni będą mieli tak, inni inaczej, ale fajnie, że coś takiego jest i że rzeczywiście no, są takie możliwości. Natomiast co do jeszcze innych komunikatorów, to warto wspomnieć, że komunikator, który też był wykorzystywany niejednokrotnie na różnego rodzaju zajęciach zdalnych, czego efekty są widoczne na YouTubie i chyba najwięcej tam z tego, jest z tego komunikatora, stał się dla nas również całkiem nieźle dostępny. Mowa tu o Discordzie.
2: Ja w ogóle myślę, że w tym roku jest taki jakiś wzrost tych wszystkich bazujących na interfejsach webowych komunikatorów, które stały się dostępne z Arią. Bo mamy Discorda, którego... Tam jest teraz aktualnie błąd niestety, więc te wiadomości, no nie da się ich czytać. Ja przynajmniej nie mogę strzałkami i z tego co widzę na forum Audio Games nie jestem jedyny. No ale powiedzmy, że w teorii można strzałkami chodzić po liście i dzięki Arii czytać po prostu tak, by to był natywny komunikator w natywnym jakimś języku programowania i kodowania interfejsów. To samo WhatsApp Web, gdzie to też się ostatnio zepsuło, ale na jakimś etapie działało. To samo Messenger, gdzie to rzeczywiście działa. I widziałem też tak wstępnie jakoś to działa w Signalu na desktopie. Więc to jest rzeczywiście fajny trend, że te webowe rzeczy też stają się bardziej dostępne niż tylko tyle, że po prostu tutaj robimy nagłówki, tu zrobimy jakieś listy, tu jakieś przyciski i spoko. Tylko rzeczywiście kilka firm sobie zadało trud, żeby to zrobić w miarę sensownie dostępne i myślę, że to jest też całkiem super. Ale tak, tu masz rację, Michale, Discord to jest też takie moje troszkę odkrycie tego roku, aczkolwiek aż tak się w niego nie wkręciłem jak właśnie w Zooma. Nie mam aż tylu tam na przykład społeczności, w których coś by się działo. Ale jest to ważny krok, bo na Discordzie dużo się dzieje rzeczy.
1: I to już nie jest tylko komunikator dla graczy.
2: Dokładnie, tam przeszło dużo właśnie jakichś takich społeczności, które w jakichś celach się po prostu regularnie zbierają. Myślę, że to jest też na swój sposób super.
0: Ja mam wrażenie, że Discord to jest poniekąd taki trochę powrót do korzeni i powrót do tego, czym kiedyś był IRC.
1: No,
0: dużo projektów teraz, czego mam wrażenie, że kiedyś nie było, że jeszcze kilka lat temu to tak nie za bardzo, otwarło się właśnie teraz na Discorda i ma tę swoją społeczność. I to naprawdę z różnych dziedzin. Ja na przykład gdzieś tam w jakichś bardzo technicznych rzeczach siedzę, więc wiem, że na przykład takie projekty mają. Ale też wiem, że na przykład wszelkiego rodzaju streamerzy na YouTubie, czy nawet niektórzy artyści, piosenkarze, względnie społeczności fanowskie.
1: Kiedyś streamerzy na YouTubie to mieli na TeamSpeakach swoje serwery, teraz mam wrażenie, że to się wszystko przeniosło na Discorda.
0: Tak, nie dość, że kanały głosowe, to mamy kanały tekstowe, mamy rzeczy typu zadajemy komuś pytanie, bo nie wiemy, jak coś zrobić. Mamy społeczność poświęconą konkretnemu tematowi. Jest podobno, ja szczerze mówiąc sam nie jestem członkiem, ale słyszałem takie informacje, że ponoć dość prężnie działa społeczność na przykład deweloperów gier audio z podkanałami dla różnych języków programowania, dla różnych technologii, w których te gry audio są tworzone, dla jakichś tematów typu, nie wiem, dźwięki, sound design, i tak dalej. I teraz, jeżeli jesteśmy w to zaangażowani, to wchodzimy sobie po prostu na taką społeczność, wchodzimy w kanał, powiedzmy, nie wiem, o Pythonie i pytamy, jak zrobić w grze audio takie i takie, bo ja bym chciał, a nie wiem. Gdzie przed Discordem no, mało było takich możliwości. Co no, serwer na IRC-u, kanał na IRC-u, ale postawienie czegoś takiego i dołączenie do czegoś takiego to też było mam wrażenie, że z tym sporo zabawy. No
1: to już trochę takie trącące myszką, bo dokładnie. Gdzieś tam powiedzmy współcześni, nawet ludzie zajmujący się technologią, to mam wrażenie, że oni już po prostu nie wiedzą, co to jest IRC i dla nich to jest jakaś taka przebrzmiała technologia, chociaż jakby gdzieś tam pogrzebać, to by się podejrzewam, okazało, że nie jedna rzecz na tym IRC-u gdzieś tam się zasadza, chociaż w dzisiejszych czasach to IRC głównie trochę wykorzystują te złośliwe różne tam programy jako swoje centra dowodzenia.
0: Ale też gdzieś w ogóle warto tak nadmienić, może to jest na razie lekkie nadmienienie, że nam tutaj znowu kolejna potęga rośnie na rynku komunikatorów, bo Matrix gdzieś zaczyna coś robić i to już naprawdę w poważnych, coraz poważniejszych instytucjach i na coraz większą skalę zaczyna być wykorzystywany, bo na przykład cały rynek edukacyjny w Niemczech, instytucja odpowiedzialna za to podpisała tam jakąś umowę z firmą, no, która się tym zajmuje i teraz w szkołach w Niemczech ma to się stać głównym komunikatorem, co też jest ciekawe, bo to będzie jeden z niewielu chyba komunikatorów obok Telegrama, który pozwoli potencjalnie na tworzenie klientów typowo dla osób niewidomych względnie klientów dostępnych. I myślę, że jeżeli się to faktycznie spopularyzuje, to jest szansa na to, że pojawi się taki klient albo przypadkiem, albo stworzony typowo dla osób niewidomych, który będzie oferował coś ponad to, co oferują te oficjalne rzeczy, takie na przykład mamy w Telegramie, mamy Unigram na Windowsa 10.
1: To się zgadza. My czekamy oczywiście na wasze komentarze. Możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Jesteśmy na Zoomie, o którym tu przed momentem właśnie sporo rozmawialiśmy. Piszcie do nas też na Facebooku, no i kontakt.tyflopodcast.net. Te miejsca są do waszej dyspozycji. No to teraz o pieniądzach może sobie trochę porozmawiajmy. Tomku, to może ty teraz. Banki wprowadziły możliwości, no i to całkiem fajne możliwości. Tak. Tylko pytanie, jak bardzo ludzie z tego korzystają?
4: Tego nie wiem, szczerze mówiąc.
1: A ty
4: nie
1: korzystasz? Czytałem.
4: Nie, mBank nie pamiętam, czy w ogóle ma jakąkolwiek możliwość. Zresztą ja mam tylko w jednym banku. No nie, ja mam w dwóch bankach, ale nie, szczerze mówiąc nie korzystam.
1: Ja też nie korzystam, ale to dlatego, że mam w jednym.
4: Ale z drugiej strony dobrze, że jest taka możliwość.
1: Pewnie.
4: I w każdym razie chodzi o to, że coraz więcej banków pozwala na dostęp do jakby do innych banków. To znaczy, że mamy sobie konto w banku X i bank X tam ma jakieś tam rozwiązanie. Już nie pamiętam, jak to się nazywa. Open banking chyba, czy jakoś, nie pamiętam.
0: Tak, open banking.
4: W każdym razie pozwala to na przykład na sprawdzenie, znaczy to zależy, co ten bank będzie miał udostępnione i tak dalej, bo to jest jakby kilka możliwości tego wszystkiego. Można sprawdzić saldo na kolcie w innym banku. Można podobno w niektórych sytuacjach nawet zlecić zrobienie przelewu w czymś takim. To się też przydaje, można też sprawdzać historię lub bank może sprawdzić historię, jeżeli my tego będziemy, no nie wiem, czy chcieli albo musieli to zrobić, jeżeli chodzi o kredyty na przykład, że chcemy wziąć jakiś kredyt, no to do tej pory było tak, że jeżeli mieliśmy kilka kont w kilku różnych bankach, trzeba było te historie drukować, czasami przedstawiać, czasami coś, oczywiście w zależności od banku. No i teraz w niektórych bankach można sobie taką historię, ile my mamy w zasadzie pieniędzy, bank może też jakoś tam sprawdzić, oczywiście jeżeli my na to zezwolimy, z tego co pamiętam, jeżeli nic nie przekręciłem. No w każdym razie no, pojawiła się możliwość. To chyba jeszcze w 2019 roku nawet nie pojawiła się ta ustawa chyba, która jakoś tam to regulowała. Natomiast w 2020 roku no, część banków zaczęło już to wprowadzać, bo to się zdaje się pojawiło jakoś pod koniec 2019 roku. I to sobie banki powoli, powolutku wprowadzają na różnych poziomach. Oczywiście nie wszystkie, tylko niektóre. No ale teoretycznie można w tej chwili mieć na przykład, jeżeli jakaś jakiś jeden bank jest dostępny, czy w zasadzie strona, czy tam aplikacja jednego banku jest dostępna, drugiego nie. Możliwe, że za jakiś czas też będzie można zrobić sobie taki numer, że korzystamy z tego, co jest nam jak najbardziej dostępne. Zobaczymy, czy tak się stanie. Na razie to się wszystko jakoś tam rozwija. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: To skoro, Tomku, jesteś przy głosie, to tu widzę w naszych notatkach jeszcze taką kolejną rzecz, kolejną informację, która myślę, że... którą ty, zdaje się, śledziłeś dość intensywnie, mianowicie wywiady z naszym pełnomocnikiem, czyli pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych, z Pawłem Wdówikiem.
4: Tak, znaczy może nie to, że śledziłem mocno, ja sobie po prostu przejrzałem te tyfloprzeglądy, w których były te wywiady. I tak troszkę chciałem, i tak je napisałem, z tego co wiem, to bardziej Robert chyba je czytał, tak w całości i wszystkie. Ja tak chciałem po prostu powiedzieć, że są, i tak trochę miałem nadzieję, że ktoś jeszcze je przeczytał bardziej niż ja, bo tak starałem się...
0: Ale to też odsyłamy do tyfloprzeglądu, myślę, tego wtorkowego, bo tam dużo na ten temat mówiliśmy.
4: Ale podejrzewam, że damy linki do tych wywiadów. Jeden z początku roku, drugi jest tam jakoś chyba z połowy.

0: pokryciem tych obietnic.
1: Ale z tego co, bo teraz gdzieś nam zacząłem czytać ten pierwszy wywiad, aha, no to Paweł Wdowik stwierdził, że 2021 rok to już będzie ten rok, w którym będzie można na przykład robić jakieś zmiany w orzecznictwie. No, mamy 2021 rok i zobaczymy, czy takowe
0: i zmiany w orzecznictwie są na razie zapowiadane. A co
1: są zapowiadane,
0: praktyce,
1: no to... zobaczymy, co będzie dalej.
0: Tak jest. No to teraz z rzeczy takich społecznych przejdźmy może do rzeczy technologicznych. Talkback z klawiaturą brajlowską się pojawił. I tak, tak się pojawił i tak jakoś... Tak się pojawił po to, żeby na smaka
1: pojawił
0: narobić
1: się pojawił.
0: Nam.
1: To tak, nam przynajmniej, bo pojawił się Talkback z klawiaturą brajlowską obsługującą tylko i wyłącznie język angielski. I to jest jakiś problem. Pojawił się jakoś w kwietniu, zdaje się, czy w maju tamtego roku. No i były gdzieś jakieś takie nadzieje, że no w sumie jak wprowadzili język angielski, no to czemu by nie wprowadzić innych języków. Równocześnie zostały zamknięte testy beta i została jeszcze ograniczona funkcjonalność, żeby tak rzec, listy dyskusyjnej Ice Free, no bo trzeba pamiętać, że kiedyś Talkback był własnością, był tworzony przez ekipę Ice Free i to potem no, Google przejęło pod swoje opiekuńcze skrzydła, no i były sobie, można było się dopisać do testów beta Talkbacka, mieć sobie te betę i tam coś. Na tej liście też było masę różnych informacji, jakieś dyskusje około androidowe. Natomiast Google w pewnym momencie powiedziało stop, testów beta publicznych w zasadzie nie będzie. Lista służy tylko i wyłącznie wymianie informacji na temat Talkbacka i niczego innego. A jak chcecie sobie coś robić, to róbcie to sobie na innych listach, ale nie na tej. A lista Ice Free jest tylko po, jest tylko dla Talkbacka. No i no właśnie, Talkback dostał Braille'a. Talkback poniekąd, chociaż to bardziej Android 11, dostał w końcu po wielu latach natywną obsługę gestów, które można wykonać więcej niż jednym palcem. A czy to w ogóle jest ciekawe, bo na przykład przewijanie dwoma palcami Talkback miał już od lat wielu, więc to jest dość ciekawa sprawa.
2: Znaczy no tak, ale wiesz Tomek, bo to jest tak, że to jest dla osoby widzącej gest jednym palcem, tam się przewija.
1: Ja wiem, tylko jakby chodzi o to, że ja wiem, to jest po prostu dodanie jednego palca, bo Talkback no, ma już swoje gesty, niemniej jakby te dwa palce były, tak?
2: Tak, tak.
1: W sumie dlaczego nie trzy, dlaczego nie cztery? Zwłaszcza, że no były aplikacje nawet dedykowane dla osób niewidomych, chociażby Tot Poker, które obsługiwały gesty dwoma, trzema, czterema palcami. Były aplikacje nie tylko dla niewidomych, na przykład Go, nawet Music Player, który też obsługiwał jakieś gesty kilku palców. I,
2: czy chociażby no, Tot Poker, nie?
1: No to właśnie, Tot Poker, to mówiłem. GoneMed, no tam jest generalnie kilka aplikacji, które to robią, tylko że one to robią, podejrzewam, jakąś tam swoim sumptem, a nie w sposób natywny. W Androidzie 11, no ponoć są te gesty z kilku, jak to się mówi, wielopalczaste. W sumie ciekaw jestem, jak to działa, zwłaszcza w kontekście właśnie tych aplikacji typu Dotwalker, które same mają takie gesty. Będę musiał to kiedyś sprawdzić. No i już chyba. I tyle.
3: Ja słyszałem, nie wiem na ile jest to prawda, że tam podobno była kwestia związana z patentami Apple'a. I że pewne rzeczy, które były robione przez niektóre aplikacje, to były robione na zasadzie to albo deweloper nie wiedział, albo liczył, że Apple nie będzie wiedział. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale no takie do mnie doszły, że kiedyś to tam z Androidem się nie za bardzo dało, bo tam na VoiceOvera były jakieś patenty i nie do końca się dało pewne rzeczy zreplikować.
2: Znaczy, no mówię, w tych aplikacjach typu Dotwalker, to co Tomecki wymienia, GoneMed, no to jest znowu ten sam prosty trik, że w momencie, no dla osób widzących gesty przesunięcia dwoma palcami w górę, w dół, w lewo, w prawo i tak dalej, były dostępne do różnych akcji, czy tam jednego palca i w Talkbacku tylko się dodawało kolejny palec i to działało, więc to jest taki efekt uboczny trochę.

0: No, ale warto wiedzieć o tym. Też doszła oczywiście akcja, na którą dużo ludzie czekali, czyli wstrzymywanie i wznawianie multimediów. Czyli Magic Tap
1: Ale
0: tak
1: to
0: zwanych
1: też w
0: iOS-a.
1: 11 zdaje
0: Tak, w
1: się.
0: 11. I no, na to też dużo ludzi czekało. Można w końcu rozmowy odbierać, zakańczać. Też tym samym gestem mamy rozbudowanie opcji selektora, czyli to, że tam język jest teraz osobno, możemy języki na selektorze zdaje się wybierać, kurtynę przełączać, osobno szczegółowości różne przypisywać. Natomiast no Samsung też na tym poniekąd stracił, zyskał, bo nie ma już voice asystenta głosowego, tego przerobionego talkbacka. Teraz jest inny przerobiony talkback, bardziej zbliżony do oryginału, z pewnymi niedoróbkami, nie ma klawiatury brajlowskiej na przykład. Paru innych rzeczy również nie ma, za to parę rzeczy ma, których nie ma oficjalny talkback, więc to się w tę stronę rozwinęło z Samsungiem. No i
1: Ale to
0: tak
1: zawsze jakoś
0: jeszcze.
1: tak. Samsung zawsze miał jakąś wersję talkbacka, która nie miała czegoś, za to miała coś innego.
0: Tak, no bo oni chcą trochę bardziej w stronę tego Apple'a iść, tam już jakieś eksperymentalne opcje do rozpoznawania obrazu się pojawiają. Kiedy to się rozwinie, na ilu rynkach, no to ciężko powiedzieć, natomiast coś się dzieje. Natomiast tak ogólnie to chyba ten krajobraz androidowy mimo wszystko zdominowało tutaj w Polsce, chociażby komentarze, które się rozwinęło, gdzie powstała cała grupa teraz tłumaczeń, strona, która jakoś tam się rozwijała, chyba jeszcze się rozwija, trochę się ludzi nauczyło robić wtyczki, no oczywiście różne nowe funkcje powychodziły, prawda, w międzyczasie, w tym komentarze. Klawiatura, chociażby wsparcie dla klawiatury Bluetooth i dla skrótów w klawiaturach Bluetooth, to jakieś programowanie zadań, żeby się o konkretnej godzinie otwierały i tak dalej. Dużo różnych mechanizmów. To, że pod koniec roku też jakoś tam, teraz widać jak to się rozwija, niestety, że póki co aktualizacji nie ma, no ale pojawił się w sklepie Play w końcu komentarz screen reader. No i, że tak powiem, zobaczymy, natomiast definitywnie dalej ten rok był taki, w którym ten komentarz screen reader jakoś tam się przebijał. No tak samo się rozwinął Advanced Braille Keyboard, który stał
1: Ale
0: się...
1: jeszcze a propos komentarzy,
0: No.
1: niestety jedną rzecz zepsuli w komentarzy, to znaczy asystenta głosowego, bo kiedyś to działało tak, był skrót do uaktywnienia tego asystenta głosowego. I ten skrót oczywiście został, domyślnie przesuwał się palec w dół i w lewo. Przesuwałem palec w dół i w lewo, włączał się asystent, mówiłem coś, wykonywałem ten sam gest jeszcze raz i dyktowanie się zatrzymywało i można było sobie coś, powiedzmy, gest, coś mówię, gest i wtedy jakby już nie czeka telefon na koniec mojej wypowiedzi, bo ja mówię mu, kiedy zakończyłem. Natomiast w pewnym momencie jakoś to się zmieniło, znaczy przestało być, nie, zniknęła możliwość, o, wstrzymywania, nasłuchiwania i niestety problem polega na tym, że zarówno na telefonie, który miałem wcześniej, czyli ten sam co ty, ta sama Motorola co ty, Pawle, i potem Nokia 4.2. I na obu tych telefonach to się zachowuje tak samo, znaczy to sobie czeka i czeka i czeka na ten koniec wypowiedzi. I po 15, może 20 sekundach to się doczeka. Ale przez ten czas, no, czeka na to, aż ja to
2: Ale czy
1: sobie
2: to
1: powiem, co
2: jest
1: tam
2: tak,
1: sobie
2: że to
1: chcę.
2: jest jakieś określone okno czasowe i zawsze, czy po prostu on po tej, jak już ma ciszę, to jeszcze odczeka tak długo?
1: Nie, on, to znaczy mam wrażenie, że on tak się upewnia, a może jeszcze co powie, a
2: Aha,
1: może
2: aha.
1: jeszcze co powie. I to tak czasem krócej, czasem dłużej, czasem coś. I to tak różnie mu to niestety wychodzi. I ja sobie porobiłem swego czasu kilka takich komend głosowych właśnie do komentarzy na uruchomienie różnych aplikacji od razu w jakimś tam trybie, czyli że uruchamiam aplikację, klikam jeden przycisk, drugi, trzeci przycisk, bo mi to zajmowało w sumie krócej, gdybym to wypowiedział nawet z tymi dwoma gestami na początku, na końcu. Natomiast w momencie, gdy ja muszę czekać 15-20 sekund, to prawie nie ma takiego czegoś, co bym w te 20 sekund nie zrobił. I ta funkcjonalność praktycznie straciła dla mnie przynajmniej jakąkolwiek rację bytu, a szkoda, bo gdy to działało dobrze i tak jak ja chciałem, to rzeczywiście, no, mogłem sobie zrobić kilka takich rzeczy, które, no, dość skutecznie przyspieszczały pracę z telefonem.
2: Ty jeszcze, Pawle, wspominałeś o Advanced Braille Keyboard, że się rozwinęła, tak?
0: Tak, stała się przede wszystkim nakładką ekranową na pełny ekran, co jest i dobre, i niedobre. No dobre, tak. Dlatego, że zakrywa wszystkie przyciski, paski i tak dalej, więc nie ma problemu, że coś sobie przypadkowo naciśniemy i nam się całe pisanie gdzieś schowa. Niedobre, ponieważ w Androidzie 10 do 10 działa Enter, przynajmniej oficjalnie. Ja też teraz się trochę tym bawię, okazuje się, że dość łatwo jest to tak zawiesić, że no wymaga to restartu telefonu, jak się w nieodpowiednim czasie nieodpowiednie rzeczy ponaciska. Ale doszło polskie tłumaczenie Pauliny i doszły emoji, wybieranie emoji i poprawki tablicy brajlowskiej polskiej i dużo różnych takich rzeczy, które sprawiają, że z tej klawiatury się coraz przyjemniej korzysta. No więc myślę, że to jest też ważna rzecz, którą tutaj warto gdzieś podkreślić.
1: Znaczy, Advanced Braille Keyboard to jest jeden z tych programów, których mi bardzo szkoda, bo z jednej strony mamy masę bardzo ciekawych funkcji, na przykład własne, powiedzmy, skróty, to znaczy, że ja piszę albo tam przytrzymuję dłużej czy coś, jakiś znak czy jakiś skrót i na przykład on mi pisze, nie wiem, adres albo imię, nazwisko albo co tam sobie zażyczę, żebym pisał. Bardzo fajna rzecz, no znowu, mogłoby bardzo, ale to bardzo poprawić komfort korzystania z telefonu i szybkość. I właśnie emoji i tam różne fajne rzeczy. No tylko co z tego, jak nie działa Enter, albo można telefon zawiesić i to.
0: No to prawda.
1: Fajnie,
0: to
1: że ma masę opcji, ale kurczę, żeby był ten standard.
2: Żeby stabilnie
1: dobrze.
2: To tak. Się zachowywało.
0: No, znaczy powiedzmy, że to mój przypadek wynika z tego, że ja trochę ten Enter sobie taką oszukańczą metodą trochę zrobiłem tam przez button mappera i jakieś tam wymuszanie pewnych rzeczy. Natomiast rzeczywiście brak tego Entera no sprawia, że ta aplikacja w wielu sytuacjach jest nieużywalna. No ale to już można poradzić, prawda?
2: Ale za to teraz będzie pozytywna informacja, bo Google Pay bez PIN-u się w końcu pojawił.
1: Tak, i sprawdziłem już to kilkukrotnie, działa, przynajmniej u mnie. I w tamtym roku to się, zdaje się, w tamtym roku to się zaczęło pojawiać. Tak, w tamtym roku już były informacje na ten temat. To było informacje, że to w sumie mają wprowadzić, że to już u testerów. Nie pamiętam, żeby była taka informacja, od dzisiaj wchodzi to wszystkim. Takiej informacji chyba nie było, ale z tego, co już rozmawiałem z kilkoma osobami, no u wszystkich, z którymi rozmawiałem, to działa, więc można nieśmiało założyć, że to zaczęło działać już u wszystkich. No i to rzeczywiście działa. Ma to w ogóle działać tak, tego jeszcze nie testowałem, że jeżeli odblokuję telefon tak od razu, to rzeczywiście jest bez PIN-u, znaczy to sprawdzałem. Natomiast jeżeli mam telefon odblokowany już tam jakiś czas i przykładam go do terminala, to wtedy, jeżeli jest powyżej 100 zł, jest wymagana jeszcze autoryzacja odciskiem palca. W założeniu chodzi o to, żeby nie było sytuacji na takiej, że ktoś mi wyciąga telefon z kieszeni i hulaj dusza robi zakupy na nie wiadomo jakie kwoty, byle zostawić ekran odblokowany. Nie wiem, jaki to jest czas, po którym wymagana jest autoryzacja. No, ja starałem się raczej szybko to wszystko robić, więc tam parę sekund może udało się odczekać, ale kiedyś będę musiał zrobić taki eksperyment.
3: Ale jak to jest? Ty odsuwasz ten telefon od terminala i potem go autoryzujesz? Czy ja?
1: Nie, to znaczy, jeżeli robię operację następną, znaczy nie wiem właśnie, jak to wygląda. Na pewno jak inaczej, mogę zrobić w ten sposób. Odblokowuję telefon, po jakichś 2-3 sekundach przesuwam go do terminala, no to po prostu to działa i już. Natomiast nie wiem, co się dzieje, gdybym na przykład pół godziny miał sobie telefon odblokowany i przesuwam taki odblokowany telefon dłuższego czasu do terminala. Wtedy nie wiem, co się stanie.
3: A to w Apple, widzisz, jest tak, przynajmniej ja tak robię, że naciskasz dwa razy home, nie raz, i masz tam, że odcisk palca przykładasz i ci wyświetla komunikat zbliż do czytnika i możesz też kartę wybrać. I w tym momencie zbliżasz coś takiego do czytnika, no i wtedy masz już autoryzację, ten Apple Pay zrobioną.
1: Aha. To tu nie wiem, jak jest w przypadku takiego dłuższego odblokowania. Możliwe, że właśnie po przesunięciu do czytnika jest komunikat, to teraz się zautoryzuj. Nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem, jak to działa, no ale no nie wiem. Będę musiał sprawdzić.
2: No jasne.
1: Może ktoś ze słuchaczy to wie.
2: To jeżeli wie, to niech do nas napisze tyflopodcast.net, ukośnik Zoom tu zadzwoni, a na kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku może do nas w formie tekstowej napisać oczywiście. Jakoś na razie nie jesteście zbyt rozmowni, więc musimy się zadowolić naszym własnym towarzystwem. A teraz ze świata zielonego robocika przechodzimy do świata nadgryzionego jabłka, czyli będzie o Apple. Najpierw o nagrywaniu w stereo na iPhone'ach, czego miałem okazję osobiście doświadczyć. Tak, mam wrażenie, że tak wszyscy na to nagrywanie w stereo na iPhone'ach czekali, że wow, jak to będzie, to już w ogóle będzie tak super i co my nie będziemy z tymi iPhone'ami robić? Od razu powiem, ja jakoś niespecjalnie, bo ja jeżeli już coś nagrywam, to raczej wykorzystuję telefon do nagrywania po prostu głosu, a nie jakiejś tam przestrzeni. Ale tak nie zauważyłem, żeby to jakoś bardzo na ludziach emocje wywarło. Może dlatego, że nie wszystkie aplikacje to wspierają, bo to jest ważne, że aplikacja musi wspierać nagrywanie w stereo. Ja znam takie dwie aplikacje, to jest Just Press Record i Ferrite Studio. Just Press Record mam, używam i to wiem, że na pewno działa. Jeszcze jest chyba jakaś darmowa aplikacja, która wspiera to nagrywanie w stereo, ale jej akurat nie używam i tu ciężko mi cokolwiek na tym, o tym
1: i
2: powiedzieć.
1: TikTok ponoć do końca roku miał wspierać, ale jakoś się nie wyrobili.
2: No to jakoś na razie nie bardzo, ale może za jakiś czas coś z tego
1: ale wiesz co, widziałem na kilku WhatsAppowych, zdaje się, grupach jakieś właśnie nagrania czegoś, które zdaje się były wykonane właśnie iPhone'em stereo. Tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tu coś może być na rzeczy.
2: To znaczy, że co, że słabe jest to stereo?
1: Nie jestem pewien po prostu, czy to jest iPhone, bo gdzieś to tam słyszałem na jakichś słabych słuchawkach, gdzieś tam w ferworze iluś wiadomości, bo to było...
2: No jasne.
1: To były jakieś takie rzeczy typu, że tam ktoś coś sobie tam śpiewał w pokoju, czy coś, no i...
2: Znaczy, bo to ułożenie tych mikrofonów w iPhone'ie to jest takie dziwne, to jest inna sprawa.
1: Tak, bo no właśnie jestem ciekaw, czy bo w większości telefonów androidowych już w tej chwili, bo jeszcze kilka lat temu inaczej to wyglądało, to jest tak, że mikrofony są na tej najkrótszej ściance górnej i na najkrótszej ściance dolnej. I to rozwiązanie jest dobre, bo wtedy po prostu te mikrofony są od siebie dość fajnie odizolowane dźwiękowo. Tam jest różnica z rzędu 15-17 cm mniej więcej. Czyli w zasadzie tak jak... To jest taka sama mniej więcej różnica jak w przypadku uszu. I to jest o tyle ciekawe, jest taka w ogóle technika, nazywa się HRTF nagrywania dźwięku, która zakłada, no oprócz kilku innych rzeczy, również taką odległość między mikrofonami i to jest taka odległość, która jest najbardziej jakby, to jest taka technika najbardziej takiego naturalnego stereo, oczywiście pomijając jakieś rzeczy typu sztuczna głowa. Natomiast jeżeli mamy po prostu dwa mikrofony na statywie, jeżeli chcemy uzyskać takie stereo najbardziej naturalne, no to właśnie mikrofony, między innymi ustawiamy mikrofony w odległości 17, nawet piszą 17,5 cm. No i ta odległość między mikrofonami w telefonach zbliża się właśnie do tego optimum. I te mikrofony są jeszcze właśnie dość fajnie... Na razie nie mogę odebrać. W każdym razie te mikrofony są w takiej odległości umieszczone. One są jeszcze przydzielone całym telefonem, więc dość fajnie jest to wszystko... właśnie odseparowane od siebie i to stereo jest dość szerokie. Natomiast chyba w iPhone'ie jest troszkę inaczej. Ten drugi mikrofon jest na tej ściance dłużej, tak mi się wydaje, choć nie jestem pewien. Poza tym ten drugi mikrofon, on ma inną charakterystykę, jakby oba mikrofony mają różnią się charakterystyką
2: tak.
1: przenoszenia. I tu jest duży problem, bo jeden ma więcej basu, drugi ma mniej basu. No i to jest jakiś problem rzeczywiście w stereo.
2: Zgadza się.
1: Także to jest jakiś problem. No ciekaw jestem, czy...
2: Bo wcześniej, to warto wspomnieć, iOS już coś tam mógł nagrywać w stereo na tych nowszych iPhone'ach, ale to tylko w trybie wideo.
1: Tylko filmy.
2: Tylko filmy i nic więcej. Ale znacznie więcej różnych nowości, różnych ciekawych rzeczy to jest w momencie, kiedy się pojawił nowy iOS, iOS 14. I to już, Mikołaju, ty sygnalizowałeś, to możesz kilka słów też powiedzieć o tym, bo to rzeczywiście było coś, to rozpoznawanie ekranu, czym ja się przez pewien okres czasu tak bawiłem, teraz już trochę mi przeszło, aczkolwiek w pewnych sytuacjach nadal wykorzystuję rozpoznawanie ekranu, bo ono się po prostu przydaje.
3: Pewnie też, Michał, więcej wiesz. Ja niestety na moim urządzeniu to nie mam tej możliwości, no po prostu z uwagi na to, że jest stare. No ale opcja jest i opcja, myślę, że jest o tyle obiecująca, że jeżeli to zostanie gdzieś tam poprawione, no to może to być coś, a też co jeszcze ciekawsze, no mamy Maci, nowe Maci z procesorem M1, czyli no bardzo podobnym do tego, co jest w iPhone'ach, też z modułem sztucznej inteligencji, więc kto wie, czy na Macach nie będziemy też podobnych funkcji w najbliższych latach widzieć.
2: To prawda, no ja mogę powiedzieć, że z jakichś takich moich testów, no to mamy to rozpoznawanie ekranu. Ono najlepiej działa oczywiście w angielskiej wersji iOS-a. W Polsce działa to śmiesznie, bo nie działa nam oczywiście OCR w żaden sposób. Rozpoznaje nam rzeczy, które są na grafikach. I wtedy to brzmi bardzo śmiesznie, bo na przykład mamy, że photo contains flower, tam nie wiem, potato and kurtka. Tak na przykład potrafi rozpoznawać te niektóre rzeczy. Ja mam wrażenie, że tam cały czas dodawane są kolejne obiekty i one są tłumaczone na język polski, bo jest tego coraz więcej, ale nadal brzmi to zabawnie. Co ciekawe, na przykład w wersji polskiej iOS-a można się tym całkiem fajnie bawić w aplikacjach, które wykorzystują jakieś takie elementy do odtwarzania filmów i można sobie taką bardzo prostą audiodeskrypcję zrobić, jeżeli jesteśmy w stanie palcem dotrzeć do tego miejsca, gdzie wyświetla się film i sobie po prostu od czasu do czasu tam zajrzeć. No to jest opis tej grafiki. Natomiast samo rozpoznawanie ekranu w wersji polskiej działa dość ubogo, bo ono nam rozpoznaje tak naprawdę tylko kontrolki. Tylko kontrolki i próbuje rzeczywiście wyłapywać jakieś nowe rzeczy, jeżeli chodzi o te kontrolki, ale jeżeli byśmy chcieli faktycznie skorzystać z tego rozpoznawania ekranu, no to wtedy najlepiej przełączyć się na język angielski, bo wtedy oprócz tych kontrolek dostajemy też informację, co na tych kontrolkach jest, po prostu zaczyna nam działać mechanizm OCR i rzeczywiście w takim przypadku to może nam działać zdecydowanie lepiej, może to po prostu z niedostępnej aplikacji uczynić dostępną. Ja jedynie sobie czasem przełączam rozpoznawanie ekranu, jak na przykład, to już kiedyś sygnalizowałem, że był problem z aplikacją Tygodnik Nie, a ten sam problem zaczął się pojawiać z inną aplikacją, mianowicie z aplikacją magazynu Press. I teraz, żeby przesuwać strony, to muszę włączyć rozpoznawanie ekranu, wykryć jakiś element graficzny i wtedy działa mi ten gest przesuwania trzema palcami do przerzucania stron, bo inaczej nie działa, popsuli coś, ja zgłaszałem ten błąd twórcom tych aplikacji, bo to są te same aplikacje, to jest ta sama firma i niestety jak na razie nie dostałem żadnej odpowiedzi. Smutne to, bo ostatnio znowu były jakieś aktualizacje, poprawki błędów, ale nie z tym, co ja bym chciał, żeby zostało poprawione. Więc to taka największa nowość, jeżeli chodzi o iOS-a. No, mnóstwo różnych pomniejszych też tych nowości było, chociażby ten słynny kłopot z centrum powiadomień, co ostatnio nawet jeszcze, a właściwie nie centrum powiadomień, tylko z tym alertem do wdzwaniania się. Jeżeli ktoś do nas dzwoni, to ten alert się pojawiał gdzieś tak na górze ekranu i ludzie mieli kłopot z tym, żeby do tego dojść, żeby odebrać to połączenie, żeby tam się dowiedzieć w ogóle, kto do nas dzwoni, więc to dla nas takie mało gdzieś tam przyjazne było. Ale ogólnie iOS 14, no nie wiem, to Mikołaju, to znowu pytanie do ciebie, nie wiem, czy ty, Pawle, jeszcze tam coś używasz, co jest z iOS-em 14, ale jak wam się już w tym momencie pracuje na tym systemie, bo tam początki też były różne, ale teraz już jest chyba okej. Okay.
3: Dla mnie to działało, to ja nie mam jakichś problemów większych, to nie był, nie wiem, iOS jakiś 8 czy coś, gdzie tam błąd, nie, to działało.
0: Jedyne co, teraz ta głośność chyba, tak, która...
3: No tak, to słuchawki, ale to jest 14.2. To dopiero w którejś kolejnej aktualizacji weszło, bodajże 14.2, a nie samym 14, więc...
2: No więc tak to wygląda. Kolejna rzecz i to rzecz myślę, że fajna, fajna też dla naszych słuchaczy, którzy dali nam suba na YouTubie. Zyskał rozdziały YouTube. Bardzo, bardzo fajna sprawa, jeżeli o to chodzi.
0: Tak, i widać, że wielu twórców już zaczyna tego jakoś używać. Nie wiem, czy świadomie, czy mniej świadomie, ale już u jednego z twórców, których oglądam częściej, widziałem, że filmik nawet trwał tak powiedzmy 12 minut, ale mimo wszystko miał w sobie jakieś tam konkretne sekcje, miał rozdziały. I to jest rzeczywiście proste w dodaniu, bo to wystarczy w opisie filmu dodać po prostu znacznik czasu i jakiś jego podpis, linijka pod linijką i to się samo przerabia na rozdziały. I to jest super sprawa, my też z tego korzystamy i nawet chyba się teraz pojawił, bo kiedyś na początku to było jakoś tak, że to trzeba było klikać w te linki czasowe w opisie filmu, to coś tam, a teraz już się normalnie rozwija, fajna lista rozdziałów, można sobie wybrać na Androidzie, to działa i jest super.
2: Oprócz tego jeszcze YouTube przynajmniej miał zyskać i gdzieś tam były jakieś takie informacje, ale nie wiem, czy to praktycznie już weszło, ścieżki dodatkowe. Dodatkowe ścieżki.
0: Tak, no na razie tylko ten jeden film się ukazał z tymi ścieżkami, czyli właśnie trailer Valhalla, a informacji jakichś deweloperskich bardziej nadal brak, więc no nie wiem, co tam Google z tym planuje, ale coś się zaczęło w tym kierunku dziać.
2: A teraz się przenosimy do stajni Mozilli, która to wypuszcza zbiór nagrań do trenowania silników rozpoznawania mowy. Czyli to Tomku, bo to ty wrzuciłeś tę notatkę, masz na myśli to, czym my się bawiliśmy swego czasu, czyli ten projekt Common Voice.
1: Tak, mam rzeczywiście ten projekt na myśli. Ojojojojoj, dobrze, tak, mam ten projekt na myśli i ten projekt działa już od dłuższego czasu. To chyba kilka lat działa, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast no, różne języki są w różnym czasie wprowadzane i do 2019 roku, mimo że można było sobie można było sobie te zdania w języku polskim no, mówić w jakiś sposób, to, bo tam jest taki system, w którym można sobie czytać różne zdania, które są nam proponowane i no, do początku chyba 2020 roku nie było tych danych, nie było możliwości pobrania tych danych. Natomiast taka możliwość pojawiła się chyba w połowie albo w drugiej nawet połowie 2020 roku i tam jest chyba 100 godzin w tej chwili do pobrania takiego polskiego języka. Ja nawet próbowałem, bo jest nawet jakaś instrukcja, jak z tego polskiego języka zrobić model, który potem można załadować do takiego, no, bardzo prostego i w pewnym sensie takiego raczej demonstracyjnego programu, w którym można załadować jakiś plik dźwiękowy i próbować sobie rozpoznać ten, no, rozpoznać sobie, co tam w tym pliku jest wypowiedziane, że tak powiem. No i jest model do pobrania dla języka angielskiego, który zawiera, zdaje się, około 2000 godzin materiału. No to tak to działa, no gorzej od Google'a, na pewno gorzej od Google'a, ale no, no zaczyna to mieć jakieś ręce i powiedzmy, że jakieś nogi. No z polskim nie udało mi się tego modelu załadować jakkolwiek, bo to jest instrukcja raczej dla programistów, a ja programistą nie jestem, więc nie udało mi się, ale jeszcze będę próbował i może kiedyś mi się to uda i może będę mógł przedstawić jakieś rezultaty tego, co mi się udało zrobić.
2: No i to oczywiście jest taka informacja, która na razie nie ma żadnego i prawdopodobnie przez jeszcze dłuższy czas nie będzie miała żadnego takiego wydźwięku dla nas praktycznego, ale w przyszłości może być...
1: To znaczy, to już zaczyna mieć jakiś wydźwięk, może nie polski język, ale angielski już tak, bo powstała wtyczka do Firefoxa.
2: A tak, to prawda.
1: Która umożliwia no, taką głosową nawigację po stronach, no, głosową obsługę tej przeglądarki Firefoxa. Więc to chyba kwestia czasu, jak żeby zaczęły powstawać różne rozwiązania.
2: Tak, więc to po prostu kwestia czasu. No i jeżeli tylko macie czas, to coś tam próbujcie dalej działać z Common Voice'em. Chociaż tam chyba ostatnio się jakiś problem z tekstami zrobił, że nie ma
1: chyba
2: nowych.
1: Tak. Tam w ogóle jakieś śmieszne, znaczy śmieszne, może nie śmieszne, ale tam jakieś zawirowania wyszły, dlatego że z tego co wiem, to ma powstać, czy miał powstać jakiś korpus zdań wydzielony z Wikipedii. To znaczy, że no tak, cała Wikipedia miała zostać przeparsowana przez coś. Miały zostać wyrzucone takie zdania, które nie bardzo mają sens. Nie wiadomo, jak je przeczytać, albo nie zawierające jakichś tam polskich słów, czegoś. Natomiast nie wiem, czy to doszło do skutku. Możliwe, że nie. To już miało być, zdaje się, w lipcu, w sierpniu, a słyszałem od ludzi, którzy nagrywali chyba w październiku, ci, którzy dużo nagrywali, że im się skończyły zdania i tych zdań nie ma więcej. I tam nie ma tych zdań z Wikipedii, więc nie wiem, co się dzieje i czy tam coś nowego się pojawiło.
2: W każdym razie warto to śledzić, bo to rzeczywiście fajna inicjatywa, do której my możemy również bez większego problemu się dorzucić, możemy coś naszego wnieść, jeżeli tylko tak, mamy mikrofon, słuchawki.
1: I tu mówią też w Mozilla, to dla tych wszystkich ludzi, którzy mają generalnie problemy może z mową, może z mikrofonem, nie czują się pewnie, mają może słaby sprzęt, to oni zwłaszcza takich ludzi potrzebują, bo nie sztuka jest nagrać, nie wiem, profesjonalnym lektorem ileś godzin, książki, czegoś. Natomiast wtedy będzie algorytm rozpoznawał tylko profesjonalne nagrania. Natomiast im więcej będzie nagrań zróżnicowanych, z różnym akcentem, z różnymi problemami, czy sprzętowymi, czy z mową, ktoś będzie mówił wolno, ktoś będzie jakoś tam seplenił i tak dalej, to system również będzie się uczył no, tego typu wymowy. No i no właśnie, jeżeli przy 2500 godzin no ten system działa no tak, że no jeżeli podejrzewam, że gdybym teraz siedział przy moim no półprofesjonalnym mikrofonie powiedzmy i mówił ładnie po angielsku, to jest szansa, że duża część słów, które mówię, będzie rozpoznana. Co nie znaczy, że wszystkie. Natomiast gdy podałem algorytmowi kawałek filmu z YouTube'a, gdzie tam ktoś mówił, potem wchodziło jakieś tło fortepianowe, ciche, ale jednak, to ten algorytm już się zaczął sypać. Więc jeżeli u nas jest 100 godzin, no to będzie prawdopodobnie gorzej.
2: To nawet i dobry mikrofon nie pomoże i wyraźna mowa. Także słuchajcie, jeżeli tylko będzie tam to dostępne i będziecie mieli trochę czasu, to potrenujcie, ponagrywajcie, bo to może rzeczywiście się przydać. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji, mianowicie do wiadomości RCS. To zdaje się, ty, Pawle, jakoś intensywnie ten temat badałeś przy okazji tyfloprzeglądów.
0: Tak, ja to testowałem chwilę, no i powiem tak, działa. To jest to, co na pewno możemy powiedzieć, działa. Działa dla ludzi, którzy posiadają aplikację wiadomości Google. I tam już specjalnie nie jest istotne, jaka sieć, jakie co. To po prostu działa. Natomiast czy jest się czym fascynować? To znaczy, powiem tak, chwilowo nie daje to za dużo jakiejś wielkiej przewagi nad komunikatorami, które są. To potencjalnie mogłoby być dobre, gdyby ten standard został bardziej gdzieś zaadaptowany. Tam osoby, które teraz jakoś się zaniepokoiły tym, co robi WhatsApp, no to może będą miały w tym jakąś nadzieję. Natomiast samo wykonanie, jak chodzi o interfejs w wiadomościach Google, chociażby wiadomości głosowych, no nie jest najbardziej intuicyjne na świecie, plus to, że ta jakość tych wiadomości jest też taka słaba, bo to jest jakość taka telefoniczna. No widać statusy, widać, że ktoś pisze, widać, że ktoś, wiadomość dostarczona, różnego rodzaju załączniki można dołączać, więc to jest wszystko super. Natomiast nie widzę też, żeby wiele osób z tego korzystało niestety. To znaczy, jak nawet piszę tak sobie po prostu wiadomości, teraz była okazja się przyjrzeć przy okazji życzeń świątecznych, parę osób się odezwało, no to nie widać w tym specjalnie, żeby ktoś używał, żeby komuś ten standard się albo jakoś włączył. Zdaje się, że on też nie jest jakoś specjalnie wymuszany nawet przez wiadomości Google, że on nie jest jakoś tam promowany specjalnie. Na początku coś tam wyskakiwało, ale to jest dość łatwo zignorować, przeoczyć i sobie tego po prostu nie załączyć.
2: Albo nawet i też ludzie, jak nie wiedzą co, to... A co no, tam będę klikał?
0: iMessage to z tego na razie nie jest.
2: No tak, sobie. Tak, więc no, poczekamy, może kiedyś coś z tego będzie i może rzeczywiście... A jakby to się fajnie tak udało połączyć i iMessage i RCS i żeby to się dało jedno z drugim komunikować, to w ogóle byłoby super. Ale na to to raczej nie ma szans, za to szanse są na bloga. Jeżeli ktoś ma ochotę mieć swojego własnego bloga, to oczywiście, no wiadomo, jest dużo miejsc w internecie, gdzie można sobie takiego bloga założyć, ale jeżeli ktoś chce sterować nim z poziomu aplikacji stworzonej z myślą o niewidomych, to też jest takie miejsce. Jest nim Elten. Elten dostał blogi na WordPressie, więc można powiedzieć, że no, na takim standardzie, jeżeli chodzi o platformę tak. blogową. No i cóż tam mamy na tych blogach?
1: To znaczy tak, bo w ogóle zazwyczaj jest tak, bo było kilka, mam wrażenie, takich pomysłów na to, jak niewidomi może prowadzić bloga. Oczywiście no, można sobie założyć WordPressa, można sobie zrobić ileś różnych rzeczy. Natomiast fajnie jest, gdy sobie możemy pisać takiego bloga z jakiejś takiej bardzo, może inaczej, dla niektórych osób fajnie by było, gdyby można było pisać sobie własnego bloga z prostej aplikacji, w której można to zrobić na zasadzie załóż bloga, wybierz temat, wybierz, nie wiem, treść, znaczy jakiś tam opis, treść i a resztę to ewentualnie jak ktoś chce, to tam jakiś szablon, jakiś tam schemat, wygląd, coś, no to sobie tam może zajrzeć i ewentualnie coś tam sobie pozmieniać. Natomiast żeby to w takiej domyślnej formie to jakoś wyglądało. No i właśnie Elten, który no jest taką społecznościówką dla niewidomych, dostał takie blogi na WordPressie. Takie blogi, takiego bloga można sobie pisać. Mało tego, od wersji, która się pojawi, ma się pojawić 25 stycznia i ja na razie ten termin nie jest przesuwany, choć był. Będzie można też zrobić sobie swój adres tego bloga, czyli jeżeli chciałbym zrobić na przykład bloga mojefajnebuty.pl i kupię sobie taką domenę, no to będę mógł sobie stworzyć bloga na temat obuwia, powiedzmy, czy czegoś na mojefajnebuty.pl, który będzie jakoś tam wyglądał i będę mógł go sobie tworzyć przez aplikację dla niewidomych, natomiast i będę mógł dostawać komentarze w takiej fajnej, czytelnej formie. I to jest taki dość przyjemny, mam wrażenie, sposób na prowadzenie takiego bloga. No a jak już mam LTN-a, no to tam oczywiście warto się rozejrzeć po tym, co tam jest jeszcze. Jakieś fora, możliwość zakładania własnych takich for zwanych grupami. Teraz też wchodzą konferencje takie głosowe, to coś jak tutaj mamy teraz na Zoomie. Można sobie tworzyć jakieś własne pokoje na hasło albo nie i sobie tam rozmawiać ze znajomymi z użyciem różnych też kilku takich ciekawych rzeczy. W każdym razie no te blogi, no to myślę, że to jest dość fajna opcja. No i chyba.
2: No to teraz sobie pogramy, bo no, tu by się nam przydał Tomek, Tworek, bo pewnie by miał nam bardzo, bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, ale myślę, że i ty na przykład, Mikołaju, śledziłeś to dość mocno. Paweł zresztą chyba też, jeżeli chodzi o te gry. No ja oglądałem parę let's playów z The Last of Us, więc też gdzieś tam jakoś mniej więcej wiem, jak to wygląda. A o co chodzi? Chodzi oczywiście o gry. O gry, które są grami mainstreamowymi i które to są dla niewidomych, no powiedzmy, grywalne, tak? Bo nie w 100% może dostępne. Tam zdarzają się jakieś różne takie miejsca, w których pojawiają się problemy, ale faktycznie pograć sobie można. No i przykładem takiej gry, o której było bardzo, bardzo głośno kilka miesięcy temu, no to jest The Last of Us.
1: Tak w ogóle zresztą mam wrażenie, że w 2020 roku wyszło więcej takich gier, które są tworzone jakby dla widzących i mają po prostu dostępność, bo w sumie czemu nie, niż wcześniej. Nie wiem, czy to jest czymś podyktowane konkretnym, czy to jakoś tak po prostu wyszło, ale jest kilka takich gier. Zresztą na serwerze teamtalkowym teraz jest parę osób, które grają w coś, co nie pamiętam, jak się nazywa.
0: Play the Spire.
1: Nie... Właśnie, tak. To taka karcianka, tak, to też. Karcianka dla widzących, która...
0: Tak, wspomniałeś.
1: Która dobra, jest.
3: Tak, jest coś takiego.
0: Tak, i mam wrażenie, że dużo jest też audiogier, ale takich większych producentów, którzy się już starają na platformy mobilne wyjść tak wieloplatformowo. Tak jakby chociażby te Western Drama. Western Drama, tak to się nazywa? Tak, jest taka gra nowa.
1: Chyba teraz. Tak, i tam coś teraz było, że poszukują beta testerów chyba.
0: Dużo w ogóle teraz jakichś studiów niezależnych na smartfony jakieś gry wypuszcza audio i o nich informuje. Natomiast tak, to jest przede wszystkim duży news, no bo cała gra z tak dużą ilością opcji dostępności i to, że rzeczywiście sporo osób się przyłączyło do let's playów. Poprawki w Twitchu, które jakieś też weszły w ciągu tego ostatniego roku, PlayStation 5, które wprowadziło dostępność, coś się zaczyna dziać z Battle.netem, Blizzarda, Ubisoft też czymś się chwali, że coś tam będą chcieli robić, więc to się zaczyna dziać i to się zaczyna dziać rzeczywiście ciekawie, no chociażby to, że Assassin's Creed właśnie jakkolwiek wyszedł z czymkolwiek i nawet tym opisanym wideo. No, ciekawa może być przyszłość gamingu, jeśli chodzi o dostępność.
2: No i to jest też fajne, tak, że będzie coś. Można sobie grać, zwłaszcza jeżeli dojdzie do tego, że kiedyś tam w końcu zaczną te gry sieciowe być też jakoś tak udostępniane. Też kiedyś już rozmawialiśmy, czy to aby na pewno byłoby dobre w kwestii możliwe. Równości szans i możliwe.
3: Jak to w ogóle...
2: Jak to zrobić? Jak to zrobić?
3: Na przykład słyszałem a propos The Last of Us taki komentarz, że jakby, no, że to jest grywalne. Że to jest grywalne i że to się da, ale że my nie do końca wiemy, jakby, może nawet nie co tam się dzieje, tylko dlaczego. Że to jest poniekąd tak, jak my byśmy szli sobie. Oczywiście to jest komentarz, ja tylko cytuję, ja sam nie grałem i nie mam takiej gdzieś tam możliwości zweryfikować tego, że to jest podobno tak, jakbyśmy my sobie szli przez, nie wiem, jakieś powiedzmy muzeum, ale na zasadzie, że my idziemy, trzymając się po prostu ramienia przewodnika i przewodnik idzie, my słyszymy, wiemy co się dzieje, ktoś nam opowiada i wszystko jest fajnie, ale jakby my nie wiemy, co my mijamy, gdzie my jesteśmy. Dobra, teraz idź w prawo, ale dlaczego my mamy teraz iść w prawo? Co jest w prawo? A co jest, jakbyśmy w lewo poszli? I że to czasami jest po prostu idź, zrób, kliknij tutaj, weź, zabierz, idź, a nie tak jak to na przykład czasami bywa.
2: A czasem bywa też tak, że mamy za mało informacji. Ja pamiętam, bo tak jak mówię, ja trochę słuchałem na Twitchu tych let's playów, które robił Tomek. One zdaje się tam są zarchiwizowane, więc możecie sobie zerknąć na Twitcha Tomka Tworka. I tam na przykład była taka sytuacja przy jakiejś bramie, której coś trzeba było uruchomić. I tam Tomek naprawdę miał dość duży problem, żeby w ogóle się zorientować, co on tam tak naprawdę musi zrobić, żeby ten mechanizm zadziałał. Nie miał jakiejś takiej konkretnej informacji, co z czym, jak w ogóle, jak to zrobić, żeby to ruszyło. I podejrzewam, że to w takich sytuacjach mogą być problemy, że jakby inna jest, bo okej, dostosowanie to wiadomo, no są tam mechanizmy, które są w grze i które pozwalają nam na toczenie tej rozgrywki, natomiast inna jest percepcja i perspektywa, mam wrażenie, osoby niewidomej, inna jest widzącej i kwestią Dokładnie. Jest przekazanie tych różnych niuansów, żeby nie powiedzieć za dużo, ale też żeby nie powiedzieć za mało. I tu chyba jest największy problem.
3: Wiesz co, myślę, że to będzie po prostu problem screen leaderów, tylko bardziej. Próba nałożenia poniekąd na siłę jakieś nakładki dla osoby niewidomej.
2: Zgadza
3: na
2: się.
3: Coś tworzonego mimo
2: dla
3: wszystko
2: widzącego.
3: Dla widzącego. Mm-hmm.
2: Zgadza się.
3: To samo, co my mówiliśmy na przykład wczoraj o Quake'u. Okej, okay, że jest audio Quake i że ono działał, dopóki nie zaczęliśmy grać z widzącymi, gdzie po prostu się nagle okazywało, że widzący ma tych informacji znacznie więcej.
2: Albo znacznie więcej, albo jest w stanie szybciej je przetwarzać też.
3: Przetworzyć, mhm.
2: No bo jednak siłą rzeczy, mając wzrok, to po prostu przetworzymy więcej. No ale
3: mimo wszystko mam wrażenie, że jakby zyskanie orientacji w terenie dla osoby niewidomej w grze to jest trochę wyzwanie. Że są gry typu A Hero's Call, które to robiły fajnie, ale nadal myślę, że osoba widząca, która widzi ten budynek z góry i wystarczy, że raz na niego zerknie, to już ma o nim zdecydowanie więcej informacji niż my, które musimy całą tę mapę sobie gdzieś tam przejść i to najlepiej kilka razy, żeby się zorientować tak naprawdę, jaki jest ten układ korytarzy.
2: Masz rację.
1: Ja się obawiam, że niestety dopóki nie wprowadzą jakichś rewolucyjnych urządzeń,
3: mapy
1: nie
3: dotykowe.
1: Wiem,
3: mhm.
1: Jakieś mapy dotykowe, jakieś właśnie dotykowych, czegoś dotykowego, co będzie działało w miarę w czasie rzeczywistym, nie będzie kosztowało tyle co samochód, jakiejś tam klasy, no to nadal będziemy mieli tego typu problem.
2: A i też pytanie, czy jak to wprowadzą, to czy to po prostu no, wystarczy, bo kwestia też jakiejś takiej jednak szybkości postrzegania tych informacji.
1: Pewnie tak, natomiast no, już będzie, podejrzewam mimo wszystko, w niektórych sytuacjach przynajmniej, no będzie to miało jakieś znaczenie.
2: No tak, zawsze więcej bodźców, tak.
1: Ja mam też nadzieję, że to się przyda nie tylko w grach, ale w ogóle w jakichś, o ile będzie coś takiego, w jakichś programach po prostu, gdzie będziemy mogli sobie zrobić rzut interfejsu i będziemy mogli próbować klikać w jakieś elementy, których nawet...
2: Albo wiesz, Tomek, albo nawet po prostu...
1: Tu jest prostokąt, tu jest prostokąt i zobaczymy, co on robi.
2: Albo nawet wiesz, tak jak chociażby w kwestiach tych programów dźwiękowych, że będziesz miał jakiś wykres pod palcem i będziesz sobie to
1: na
2: mógł
1: przykład.
2: Obejrzeć, tak? Jak wygląda jakiś tam ten dźwięk.
3: Ja się marzył, tak szczerze, Optacon w wersji 2021.
2: Tak, bo czyli to szkoda, że to zarzucono.
3: Na nowych komponentach to byłoby znacznie tańsze. Przecież ja ostatnio czytałem historię Optacona, to się okazało, że Optacon to było urządzenie, które w ogóle było pionierem w czymś takim jak układ scalony, jak tranzystor, że to, że osoby widzące i że wszyscy to mają teraz, to jakby bardzo, bardzo duży wkład w tę pracę to podobno miało właśnie laboratorium pracujące nad Optaconem. Bo oni stwierdzili, że jest potrzeba, a nie ma, no to skoro jest potrzeba, a nie ma, to trzeba sobie wymyślić. I to oni po prostu całe układy scalone projektowali od w ogóle zera, co oczywiście kosztowało bardzo dużo. Więc myślę, że gdyby zrobić to teraz, to można byłoby tę cenę no, spokojnie zmniejszyć.
1: Być może.
3: To dość sporo.
1: Choć w ogóle mam wrażenie, że te czasy, w których to było otworzone, bo to co było? Pewnie końcówka lat 70., początek 80.
3: No nie wiem, czy nawet nie wcześniej.
2: Chyba wcześniej.
3: Wcześniej, chyba nawet 60.
1: W każdym razie lata 60., 70. to przecież to w ogóle było ileś właśnie różnych takich rzeczy, które no... się tworzyło, bo po prostu tego nie było i to stanowiło jakieś podwaliny tego, co mamy teraz i to w bardzo, bardzo różnych dziedzinach.
2: W ogóle przypomnijmy, Optakon, no to takie urządzenie, za pomocą którego kiedyś niewidomy mógł czytać czarny druk.
1: Tak, ja nawet miałem takie urządzenie.
2: I jest podcast.
1: W podcaście
2: jest
1: o tym zrobiłem.
2: Podcast, Tomku, jest.
1: Choć podejrzewam... Ja to chyba komuś dałem, bo nie miałem cierpliwości do obsługi tego, choć wiem, że są osoby, które czytają na tym szybko. Znaczy na tyle szybko, że są w stanie na przykład czytać z tego jakiś tekst i czytać za tym, że tak powiem. I to polega na tym. Jest kamerka, dość mała, wielkości palca, która ma takie, nie wiem jak to nazwać, czy kółeczko, czy tak, rolkę bardziej.
2: Rolkę.
1: Rolkę, która się która pozwala na przemieszczanie takie w miarę płynne po kartce papieru i ta kamerka zbiera tekst. Znaczy może inaczej. No,
2: zbiera to, co jest pod nią.
1: Białe, czarne. Mhm. I no, jeżeli jest czarne, to jest drugie takie miejsce na palec, na urządzeniu no takim bardziej, może nie to, że stacjonarnym, bo to ma jakąś tam baterię, ale na takim, który się kładzie po prostu sobie na stole, kładzie się palec w taką rynienkę, no i tam, gdzie białe, no to jest punkt schowany, gdzie czarne, ten punkt się cyklicznie wysuwa.
2: Jest to dość głośne.
1: To bardzo szybko to się robi, tak, to jest dość głośne. I to jest taki masaż w ogóle palca. Jak się czyta pół godziny, to ten palec nieźle potem mrowi, bo to no, ma te wibracje niezłe. No i już. Jest na tej kamerce taki suwaczek do regulacji powiększenia. Na urządzeniu też są dwa pokrętła. Jedno też jest jakieś powiększenie, tylko już taki jakby post. Drugie to jest, zdaje się, szybkość, znaczy nie szybkość, tylko jakby... na ile te punkty mają się wsuwać, wysuwać z tego czegoś.
2: Twardość tego.
1: Taka twardość, powiedzmy, tych punktów. I no i już. I to z wielkości damskiej torebki. To ma w ogóle jest takie dość potężne w pewnym sensie. Znaczy to samo w sobie jest w takiej jakby skórze, że to można sobie wziąć jak teczkę, schować do takiej większej teczki. To można przenosić i rzeczywiście to raczej nie ma prawa, żeby cokolwiek się z tym stało. No i to już.
2: A jak chcecie posłuchać, jak to brzęczy, to sobie włączcie podcast.
1: Tak,
2: jeden z pierwszych podcastów.
1: Bo tam brzęczy.
2: 12 lat temu.
1: Tak, 12 lat temu.
2: 13 Oj. Prawie.
1: Prawie 13, Oj. Rzeczywiście.
2: Już jak tyle lat.
1: Leci.
2: Tak jest. No to dobrze, to teraz... Emma iPhone'owa, czyli coś, o czym było głośno przez chwilę. Przez chwilę, jak jeszcze był iOS 13. Bo to tak jakoś właśnie wyszło, to zestaw Emma to zestaw skrótów robionych przez czeskiego radiowca. On jest jakimś inżynierem pracującym w jednej z tamtejszych stacji radiowych. No i zestaw skrótów, które to miały uczynić... z iPhone'a urządzenie, które będzie wyposażone w Siri. Siri czeską, słowacką, polską, bo to tłumaczenie było robione Emmy też na język polski. Tam bardzo mocno się Jaromir Kop zaangażował, który też swego czasu był naszym gościem w Tyflo podcaście na żywo. No i też ta węgierska wersja powstała. Emmy. I przez chwilę rzeczywiście było o tym głośno, jakoś tak w wakacje, no ale instalacja tego też wcale nie była prosta, bo tam się trzeba było naklikać. Te skróty, to było kilkanaście tych skrótów, to wszystko trzeba było poinstalować, wyrażać te zgody. Podcast z Emmą, z instalacją Emmy jest, możecie sobie posłuchać, to ponad 2 godziny tam z Piotrkiem Malickim to pokazujemy. No i cóż, przyszedł nowy iOS, iOS 14 i się nagle okazało, że ta Emma to tak jakoś gorzej działa, zaczyna się mulić, nie wszystko działa tak jak działało wcześniej, no po prostu efekt był tego taki, że Apple coś tam pomieszało w aplikacji skróty i z racji tego, że Emma to są naprawdę potężne skróty, to są bardzo duże skróty, no to pewne rzeczy przestały tam działać, zaczęły działać inaczej i ja powiem szczerze, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio próbowałem korzystać z Emmy. Nie to, żebym na samym początku jakoś bardzo intensywnie z niej korzystał. Budzik to się fajnie nastawiało z użyciem Emmy. I rzeczywiście to fajnie i tam parę jeszcze innych takich rzeczy, ale jakoś nigdy nie używałem tego tak bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. Natomiast no fakt faktem, że teraz, kiedy mamy już nowego iOS-a, to po prostu używać się tego chce jeszcze mniej. A teraz co? Teraz DZN, bo tu zmiany, znaki wodne. Zmiany. Znaki wodne przede wszystkim, ale nie tylko.
1: Znaki wodne, ale nie tylko, ale to wszystko, znaczy to część z tego, co się zmieniło, to jest konsekwencja tych znaków wodnych, no bo no, jest problem. Mamy książki dla niewidomych, te książki dla niewidomych u nas w Polsce są w formacie MP3. Więc teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie wypożyczyć ileś tych książek i wystawić je do internetu, no bo w sumie czemu nie? Znaczy oczywiście to jest nielegalne, no ale co nam zrobią?
3: Technicznie jest jakby było przynajmniej
1: było,
3: bardzo
1: tak,
3: proste.
1: Oczywiście było. Oczywiście, no...
3: To się oczywiście działo, bo jak ktoś dobrze poszukał... To znalazł.
1: W różnych miejscach.
2: Nawet na YouTubie są książki przecież, dokładnie. Które jak się wpisze, to początek jest nagrano w zakładzie wydawnictw i nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
1: W roku jeszcze którymś tam, jak to jest stara książka. No i oczywiście DZDN o tym wiedział, kilka innych bibliotek o tym wiedziało, no i generalnie był problem. No bo z jednej strony no, fajnie było mieć książki dla niewidomych, z drugiej strony... No kto będzie chciał, żeby te książki wyciekały? No w sumie to nikt. Więc to, co było w PZN-ie, to było. No i w pewnym momencie wpadli państwo na fajny pomysł, żeby zastosować tak zwane znaki wodne. Znaki wodne, czyli malutkie modyfikacje każdego pliku MP3, takie, które no, nie zmieniają za bardzo, przynajmniej nie zmieniają jakości odbioru. Natomiast każdą taką zmianę będzie można sobie potem sprawdzić, czyj to jest plik. Czyli jeżeli ja teraz wypożyczam sobie książkę, tak, to zanim ta książka wyląduje na moim dysku, jest napisane, że no teraz do niej jest dorobiony, czy tam doczepiany, czy nie wiem jak to nazwali, znak wodny i to trwa sobie tam chwileczkę i potem ta książka dopiero jest pobierana na dysk komputera. I jeżeli by się z tą książką coś stało, jeżeli ona by wyciekła do internetu, to wiadomo, że
2: czyja to kopia wyciekła.
1: Książka,
2: tak, że to Tomek Bilecki udostępnił tę książkę w internecie. Tak. Oj, niedobry Tomek.
1: Tak jest.
3: Można to w tym momencie prawnie postąpić i znaleźć bez problemu człowieka.
1: I mógłbym zrobić podcast, jak to jest w więzieniu dla niewidomych. W każdym razie.
2: Myślę, że może nie aż tak, ale jakiś reportaż z sali sądowej to podejrzewam, żebyś zrobił.
1: Zapewne. W każdym razie w związku z tym no zrobiło się o tyle dobrze, że no skoro wiadomo, że można w razie czego złapać tego, kto udostępnia książki, no to jakby można już zaufać, że te książki raczej w internecie się nie będą pojawiać, no bo to nagle się okazuje, że wiadomo to, czyje to. I w związku z tym DZDN dostał ile? 1000 nowych książek, które wcześniej były w formacie czytaka. Czy format czytaka jest generalnie zaszyfrowany, w związku z czym może być tworzony tylko na czytaku. Natomiast no, w tym momencie, gdy te MP3 stały się bezpieczniejsze, no to te książki rzeczywiście mogły trafić do DZDN-u.
2: Tak, i to były te książki ze stowarzyszenia Larix, jak dobrze pamiętam.
1: I swoją drogą też zmieniły się trochę zasady wypożyczeń. Teraz już nie ma czegoś takiego, że można wypożyczać 2 czy 3 giga, już nie pamiętam, tylko można wypożyczać chyba 20 tytułów książek.

0: Polską miał jakieś tam umowy mieć.
1: Tak, znaczy podejrzewam, że ma. No teraz, nawet teraz, w 2021, chociaż chyba to jeszcze była końcówka 2020, że tam jakieś testy mają być, bo Polaków, bo może planują tego swojego asystenta po polsku zrobić i oczywiście kolejna. To trochę tak jak z Nokią. Nokia też. Teraz czekam, zresztą nie tylko ja, na Nokia 7.3 i 6.3. Miała się pojawić w połowie tamtego roku, potem we wrześniu, potem do końca tamtego roku, potem na początku stycznia, mamy połowę stycznia i zobaczymy, jaka będzie następna informacja. I to podobnie trochę z Amazonem.
0: Czyli czekamy na Nokię, Amazona i na polską Siri.
1: I na polską Siri.
0: I na polską Siri, tak jest.
1: No i...
0: Ale jak na razie to tylko ostatnio było słychać na temat jakichś związków zawodowych, protestów tam pod magazynami Amazona, że po prostu... Że wyzysk. I tyle.
1: Cóż.
0: Natomiast a propos różnych zagranicznych firm, które to są obecne w Polsce i z których usług korzystamy, no to ostatnio głośno się zrobiło i zaczęli ludzie likwidować sobie konta na PayPalu, bo oto okazało się, że oni mają zamiar wprowadzić opłaty, jeżeli nie będziemy korzystać z ich usług, tylko będziemy tam mieć konto, będziemy mieć jakieś pieniądze, a nie będziemy generować żadnych obrotów.
1: Tak. Ponoć PayPal nie ma, znaczy jakby nie przynosi zysków, no i trzeba było znaleźć coś takiego, żeby jednakowoż te zyski przynosił. No i wpadli na właśnie taki pomysł. Mamy też w Tyfloprzeglądzie, nie pamiętam której audycji na ten temat, słów kilka. Mamy też, zdaje się, linka, chociaż nie jestem pewien, który prowadzi do artykułu, który to opisuje. Natomiast podejrzewam teraz, tych artykułów jest dość sporo na ten temat, zwłaszcza w tych, kiedy już te emocje opadły i zaczęto rzeczywiście dokładnie opisywać, kiedy te opłaty będą, kiedy ich nie będzie.
0: Jakieś
1: i tak
0: 50
1: dalej,
0: złotych to miały być te opłaty chyba, nie?
1: Tak, chyba około 50 złotych. No tak. No i podobno parę osób opuściło PayPala. Z drugiej strony nie jest to takie proste i takie łatwe, dlatego że jednak no to jest taki system, który jest najbardziej popularny
0: dokładnie
1: na świecie.
0: Jeżeli ktoś robi zakupy za granicą, to tak naprawdę i nie chce wszędzie podawać danych swojej karty płatniczej, a chce na przykład korzystać z jakiegoś takiego zaufanego procesora płatności, no to tak naprawdę PayPal jest najbardziej uznanym takim międzynarodowym procesorem i z tego rzeczywiście wiele, wiele różnych sklepów korzysta.
1: Także podejrzewam, że...
2: To tam było tak, że jeżeli my chyba nie korzystamy przez 12 miesięcy, to oni nam wtedy te opłaty pobierają, więc tak naprawdę, no jeżeli my nie korzystamy, to możemy sobie to konto zamknąć, a jeżeli my korzystamy, to też ich chyba, jeżeli
1: ich,
2: się nie mylę,
1: ich raczej
2: to
1: nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ja na razie nie dostałem żadnej opłaty z tego tytułu.
0: Ja też nie, ale no ja akurat z PayPala korzystam regularnie, chociażby wysyłam tam co miesiąc do Australii małą sumkę, żeby NVDA wspomóc. Tak, niech chłopaki mają i niech działają.
1: To tak swoją drogą polecamy wszystkim, jeżeli byście się zastanawiali, co zrobić, żeby tych 50 zł nie stracić. To może
0: dokładnie.
1: 50 zł na NVDA.
3: Komentary można też kupić na rok.
1: O, albo komentary na rok. No,
0: no
1: zawsze
0: widzicie,
1: jakiś
0: ile
1: pożytek.
0: Jest metod, ile jest możliwości, a przy okazji zrobicie jakiś dobry uczynek albo nabędziecie sobie fajny program na wasz telefon komórkowy. Także no, jest ileś opcji. No właśnie, a propos telefonów komórkowych, no to nadajników nam ubędzie, szczególnie tych starych, bo powoli zaczynają być wyłączane 2G i 3G.
1: Tak, o tym Mikołaj nam jakiś czas temu mówił i że to będzie, no i to się dzieje. Bo sieci powoli wyłączają nadajniki 2G i 3G, co oznacza, że telefony symbianowe, na przykład stare, jakieś androidowe, starsze, lekko, jakieś z klawiaturą telefony. Obawiam się, że no wcześniej czy później niestety, ale będą musiały ulec wymianie na urządzenia nowsze, które potrafią korzystać z LTE i to w LTE zarówno do internetu,

0: I to jakby nie ma większych problemów, bo niemal wszystko teraz, to rzeczywiście muszą być telefony starsze, ale będą prawdopodobnie musiały również obsługiwać dzwonienie po LTE albo po Wi-Fi, a to już jest trochę gorsza sprawa, bo to już rzeczywiście raczej te nowsze telefony to wykorzystują. Co prawda, no chyba teraz, nie wiem, mam nadzieję, że wszystkie nowe telefony z tego korzystają, znaczy to już umieją. Na pewno umie to moja Nokia 4.2, która jest telefonem bardzo tanim, ale na przykład starsze iPhony tego nie umieją. Jeżeli ktoś ma jeszcze iPhona, na przykład, nie wiem, SE pierwszej generacji, albo jakąś piątkę, czwórkę, bo są takie osoby, szóstkę, no to za jakieś 2 lata może być problem z tymi sprzętami.
1: Tak, no i z pewnością będzie problem dla tych wszystkich, bo dlaczego my o tym mówimy? Ano mówimy o tym dlatego, bo skądinąd mamy gdzieś jeszcze jakieś takie informacje i one się nawet czasem w internecie pojawiają, takie pytania, czy ktoś ma jeszcze do sprzedaży telefon z Symbianem, bo ja chcę używać telefonu z klawiaturą, ja nie chcę Androida, ja nie chcę iOS-a, bo to jest trudne, bo ja się tego nie nauczę i w ogóle jestem na nie.
0: No to niestety. W sumie niestety, bo przydałoby się coś takiego, żebym...
1: No jest Blind
0: Były takie
1: Shell,
0: telefony,
1: tak, powiedzmy.
0: Które są prostymi telefonami, ale są dostępnymi. Niestety tego nie ma. No już, tego nie ma.
1: No, jest Blind Shell, ale on jest po prostu, no, w porównaniu do takich rzeczywiście telefonów, które mogą sobie kupić osoby widzące, no jest drogi. To jest sprzęt dedykowany osobom niewidomym i to ponad 1000 zł trzeba na to wydać. To nie są małe pieniądze, jak ktoś nie ma na to dofinansowania, a czasem i tak bywa. No i teraz przechodzimy do tematu, o którym pewnie będzie chciał Mikołaj powiedzieć sporo. O nowych procesorach w Macach. Bo to też taka ważna rzecz.
2: No tak, myślę, że to będzie rewolucja na rynku komputerów, bo mówiliśmy o tym właśnie, jak wychodziły Maci, jak była prezentacja nowych Maców i się zastanawialiśmy, czy one będą tak szybkie, jak nam się wydaje, że będą. No okazuje się, że są jeszcze szybsze. Że czasami MacBook Pro 2016 rok, no czyli ta, powiedzmy, poprzednia generacja, najlepszy jaki się tylko da, najwyższa półka, 20 000 zł, Intel Core i9, jakieś tam 32 giga RAM-u, nie wiadomo jaki dysk, przegrywa czasami działania, na przykład czasami wykonywanie jakiejś tam operacji z jakimś MacBookiem Air, takim średniawym, gorszawym, najnowszym, na tym najnowszym procesorze, który robi to zwyczajnie szybciej, no i robi to też zwyczajnie ciszej, nawet nie słychać go wcale. No względnie, jeżeli to jest MacBook Pro, to tam może lekko ruszy wiatraczkami, gdzie ten sam proces na tym starszym urządzeniu z procesorem Intela, to by te wiatraki rozpędził do maksymalnych obrotów. Dlaczego to jest dla nas ważne? Bo ten procesor, poza tym, że jest procesorem, ma jeszcze w sobie parę innych rzeczy, w tym na przykład chip do sztucznej inteligencji, który na przykład będzie mógł nam pomóc z wszelkiego rodzaju rozpoznawaniem obrazków, mowy też, ale no dla nas najważniejsze są obrazki. Już widziałem demonstrację, jak działa WOTR, czyli ten programik na Maci, działający nam jako OCR, który współpracuje z VoiceOverem na procesorze M1. No i działa on natychmiast, praktycznie natychmiast. Klik i rozpoznane, gdzie na starym Macu to tam były, powiedzmy, 2 sekundy, na nowym Macu wersja na stare Maci to jest, powiedzmy, 5 sekund, na nowym Macu wersja na nowe Maci to jest, nie wiem, 0,5 sekundy, 1/4 sekundy. No podobno responsywność VoiceOvera też przyspieszyła. No i no nie ukrywajmy, dla osoby niewidomej jednak responsywność i szybkość działania pracy komputera ma spore znaczenie, większe niż dla osoby widzącej, chociażby dlatego, że dla osoby widzącej ona sobie kliknie na stronę, ok, musi poczekać zanim się ta strona załaduje, ale jak już jej się ta strona na przykład załaduje, to ona sobie ją może czytać. Nieważne jaki ten komputer jest wolny i jak jej przymula, to ona sobie ją najczęściej może czytać i czytać. A osoba niewidoma nie dość, że musi poczekać na to, że jej się ta strona załaduje tak samo jak osoba widząca, to jeszcze za każdą strzałką w dół, żeby przeczytać następną linię, żeby jej screen reader coś tam przeczytał, czy jakimkolwiek innym skrótem, żeby screen reader cokolwiek przeczytał.
1: To odczuwa tę powolność.
2: To odczuwa tę powolność i na główek po jeden i tak dalej, bo komputer już po prostu nie wyrabia.
1: No to już taki, wiesz, Mikołaju, ekstremalny przypadek, ale chociażby to jest irytujące, że na przykład mamy, idziemy sobie jakimś tam skrótem, nagłówek poziom 1, nagłówek poziom 2, gdzie po prostu ja bym chciał nagłówek poziom 1, nagłówek poziom 2.
2: Dokładnie, gdzie osoba widząca, no to tylko przy przewijaniu ma ten problem, ale jak już widzi, to już widzi. Ona nie musi za każdym razem, za każdą kolejną linijką, za każdym kolejnym słowem nawigować. Czy nawet w edytorze tekstu, gdzie my wykonamy tych skrótów powiedzmy 10, żeby przejść do powiedzmy słowa, które nas interesuje, które chcemy poprawić, bo się zorientowaliśmy, że mamy literówkę, to osoba widząca zrobi jeden klik myszką, żeby kursor przenieść. Więc dla nas ma to też spore znaczenie. No i te procesory, to te procesory zostawiły po prostu konkurencję w tyle, zostawiły Windowsy w tyle, zostawiły Intela w tyle i myślę, że a to jest pierwsza generacja, druga, trzecia, czwarta generacja podejrzewam, że będą jeszcze szybsze. No i bardzo wątpię w to, żeby Intel dogonił. Za to...
0: A ja tu będę trochę lał wody zimnej. Znaczy inaczej,
2: tak.
0: Bo to nie jest tak, że te procesory są po prostu szybsze i już.
2: Tak.
0: Zawsze i wszędzie. Bo są pewne rzeczy, które... Znaczy inaczej. Tutaj też Apple, można powiedzieć, zrobił ciekawą marketingową jedną rzecz. No bo trzeba pamiętać, większość Maców starszych miało procesory Intela czterordzeniowe. Natomiast te nowe procesory M1 mają tych rdzeni 8. O podobnym traktowaniu. W związku z powyższym, no siłą rzeczy, jeżeli mamy 4 rdzenie i jeżeli mamy rywalizację 4 rdzeni i 8 rdzeni, to oczywiście zakładając, że program umie tę całą strukturę wykorzystać, no to trudno się dziwić, że 8 rdzeni jest szybsze od, że 8 rdzeni jest szybsze od 4 rdzeni. To jakby nie jest nic dziwnego. Oczywiście są takie działania, w których po prostu procesory armowe wygrywają. Są też takie działania, w których procesory armowe nie mają większego znaczenia. Na przykład kiedyś zdaje się, znaczy któryś z tych amerykańskich, że tak powiem, dźwiękowców robił jakieś konwertowanie do MP3 czy coś takiego i okazuje się, że na przykład przy takich zadaniach to te procesory to tam czy tam Intel czy ten M1.
2: Ale on to na tam M1 czy ogólnie na armię? Bo
0: zdaje się, że M1.
2: Okej. Bo nie zapominam.
0: To w zasadzie to tam i generalnie z tego co tam czytałem na kilku portalach, no to właśnie oczywiście można znaleźć takie rzeczy, znaczy takie procedury i takie testy, w których ten M1 będzie bił Intela na głowę, ale można też znaleźć takie, w których no te M1 to tak w miarę działają, ale mogłyby działać troszeczkę lepiej. Możliwe, że to jest kwestia przejściowa. Dobrze mówisz, że to jest dopiero pierwsza generacja, zobaczymy co będzie dalej. No ale to nie jest tak, że on jest po prostu lepszy i już... I no tyle, tak, i teraz wszyscy się rzucamy na M1.
2: Z tego co wiem, w większości zastosowań, zwłaszcza takich po prostu, jeżeli tego komputera używamy, to działa to lepiej, a też o czym warto pamiętać i co mnie tak trochę kusi osobiście, ja się nie zdziwię, jeżeli moim następnym komputerem to nie nastąpi tak szybko, a kiedyś w końcu nastąpić musi, będzie urządzenie z tym właśnie na pokładzie, bo 18 godzin na baterii. I to jest 18 godzin na baterii i bez wentylatora.
0: Tak,
2: To
0: o tym
2: już w tym
0: słyszałem i to
2: momencie,
0: jest rzeczywiście
2: tak.
0: coś.
2: Przy takim, bo to są malutkie urządzenia bardzo często. Jeżeli używamy tego w jakichś takich, no, zastosowaniach, nie wiem, szkoła, studia, praca taka, no, chodzimy, notujemy, piszemy, czytamy, to myślę, że jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne urządzenie w tym momencie, lepsze. Jeżeli ktoś nie jest jakimś wielkim brajlistą od jakiegoś notatnika, no bo możliwości daje nam ogromne, a nie ma już tego problemu, że panie gniazdko, panie prąd, jak
0: To
2: to
0: się zgadza.
2: niestety bywało.
0: Znaczy, z tego co wiem, ja się na tym nie znam, natomiast z tego co wiem, to generalnie Intel teraz się będzie musiał albo spiąć, albo popłynie, no bo no AMD też w zasadzie mówi się, że no to teraz Intel musi trochę gonić AMD. Intel musi gonić AMD. Intel został wyłączony z Maców. No i teraz Intel albo coś zrobi, albo sobie popłynie. Zobaczymy, co się stanie. Mówi się, że do Intela też zostanie jakiś koprocesor dołączony, nie wiadomo jaki, nie wiadomo czy. Mówi się, że Windowsy przejdą też na jakieś ARMy czy coś takiego, albo przynajmniej będą je jakoś tam sensownie wspierać. To tego też zobaczymy. Na pewno, jeżeli chodzi o implementację różnych rzeczy, to z takiego naszego podwórka, przynajmniej mojego dźwiękowego, to na przykład Osara od niedawna, bo niedawna, ale procesory M1 natywnie zdaje się już wspiera od kilku wersji. A biorąc pod uwagę, że minęło zdaje się jakieś 3 miesiące czy coś koło tego od premiery tego procesora M1, to jest to niezły sukces, jeżeli w 3 miesiące udało się projekt, który w sumie no, jest i na Windowsa, i na Maca, i tam ma jeszcze ileś rzeczy, i programista się zajmuje kilkoma różnymi rzeczami, i gdzieś tam jako jedna z rzeczy udało się to przeportować w taki sposób, żeby to obsługiwało te M1, to znaczy, że to nie jest takie złe.
1: Też myślę, że jest to pewien sukces Apple, bo oni już mają doświadczenie w migrowaniu użytkowników na zupełnie nowe architektury.
2: Tak, oni
0: Się
2: to już raz
0: zgadza.
2: zrobili.
1: Tak.
2: Nawet dwa chyba nawet,
1: Dwa,
2: raz na
1: dwa.
2: pewno. Dwa.
0: Także zobaczymy, co z tego się ułoży, bo przecież tej sztucznej inteligencji wszędzie, jakichś sieci neuronowych jest coraz więcej. Co prawda na Windowsa to mam wrażenie, że taką rolę takiego właśnie procesora do różnych takich nietypowych, no takich obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, to bardzo często przejmuje karta graficzna. I ja się zastanawiam, czy to pójdzie w tę stronę, to znaczy, czy nie będzie tak, że wbrew pozorom nam, osobom niewidomym, coraz bardziej będzie potrzebna w miarę sprawna karta graficzna. Czy rzeczywiście te procesory centralne CPU nie dostaną jakichś koprocesorów, jeżeli chodzi o obróbkę tego typu rzeczy? I to te różnice są przeogromne. Kiedyś sprawdzaliśmy jakieś takie obliczenia neuronowe w kontekście syntezy mowy, tworzenia w zasadzie syntezy mowy, i sprawdzaliśmy to właśnie na dobrym dość procesorze, takim CPU, jakimś Intelu, chyba i7, nawet nie i9. I tam jeden, no, tak zwany krok, to było około 3 sekund na krok. Przy karcie graficznej z takiej no, średniej półki, średnio wyższej, tam chyba 1600 zł ta karta wtedy kosztowała, to był, zdaje się, 6 czy 7 kroków na sekundę. Więc to było kilkanaście razy szybciej niż na tym Intelu. To było robione na karcie graficznej. Więc to są tego rzędu różnice. I podejrzewam, że tego będzie coraz więcej. Znaczy, no to trochę tak jest, bo no właśnie te wszystkie rozpoznawanie mowy, właśnie jakieś generowanie mowy syntetycznej. Mówię tylko o przypadku naszym, osób niewidomych. Mówiliśmy w tamtym roku, że Nvidia stworzyła algorytm odszumiania bazujący na
1: Na
0: sztucznej
1: karcie
0: inteligencji
1: graficznej,
0: i to działa na
1: wykorzystującym do
0: karcie
1: obliczenia
0: graficzną.
1: kartę, tak.
0: Tak. I tu też trzeba mieć jakąś kartę. U mnie to działa, ja mam kartę z raczej niższej
1: półki. Jakby już tam ktoś się dobrał do tego i odpowiednio to zmodyfikował, zdaje się.
0: Tak, bo to normalnie działało tylko na jakichś takich kartach topowych, ale to można było jakoś tam zmienić. Do tego przecież ostatnio też wyszło to... Do tego też wyszło to narzędzie, o którym mówiliśmy, do wycinania na przykład wokali z utworów. Ono co prawda bazuje na CPU. Gdy testowałem ten program do tworzenia modeli głosu do tego projektu Mozilla, to oni tam też pisali, że w sumie jak masz kartę graficzną, to będzie dużo lepiej, bo na procesorze to będzie po prostu trwało dużo, dużo dłużej. No i ciekaw jestem, czy no, Intel właśnie zacznie stosować jakieś koprocesory do takich rzeczy.
1: Tomku, żeby jeszcze też daleko nie szukać, to przecież kilka lat temu to już karty graficzne zaczęły być bardzo, bardzo intensywnie wykorzystywane i zresztą wtedy to nawet poszły ich ceny dość mocno w górę, bo przecież karty graficzne takim naprawdę jednym z pierwszych stres testów dla kart graficznych, poza jakimś tam wyszukiwaniem obcych w kosmosie, to było kopanie kryptowalut.
0: Tak jest. I przecież można jeszcze kupić na Allegrze jakieś koparki kryptowalut, tak, gdzie tych kart jest na przykład 8 i to takich potężnych.
1: A potem dostajemy równie potężny rachunek za prąd.
0: Tak, bo przecież te karty jednak swojemu... No za coś to trzeba wszystko robić i tej energii one tam potrafią zużywać kilkaset wat albo lepiej.
1: Zgadza się. No i słuchajcie.
2: Ja żałuję, że sobie takiego urządzenia nie załatwiłem jeszcze za czasów, jak w internacie byłem, bo ja już wiedziałem wtedy, że można takie rzeczy robić i że to ma sens, a tam wiadomo było, że jakby się podłączyło, to za prąd się nie płaciło.
1: No to wiesz, to różnie było, różnie to potem bywało, to tak jak niektórzy administratorzy sobie, wiesz, w serwerowniach robili taką małą kopalnię, a potem jak się okazywało, że tak się trochę rachunki za prąd zaczęły powiększać, to później ktoś się zaczął interesować i to też różnie się tam kończyło.
2: Trzeba było biznes, wiadomo, zamknąć, no, ale jakby ile się zrobiło,
1: tyle się zrobiło, a zwłaszcza na samym początku gdzieś tam tego kopania krypto. Dobrze, słuchajcie, bo to tak naprawdę przebrnęliśmy przez nasze wszystkie notatki, które tu w większości Tomek w pocie czoła opracował. I teraz jeszcze tak już tytułem dobijania do brzegu i podsumowania, bo wy do nas nie chcecie pisać dzisiaj. Tak jakoś się to złożyło, poza Łukaszem, który do nas napisał, to tak na razie cisza.
0: Którego pozdrawiamy.
1: Oczywiście, jak najbardziej. No to co, czy jeszcze coś wam na koniec tego naszego dzisiejszego programu przychodzi do głowy, o czym warto by było wspomnieć, co takiego jeszcze było, no co po prostu było fajne w zeszłym roku?
0: Chyba więcej e-zakupów. Aha. Shopee tudzież Everly, nie wiem, czy to się pojawiło w tamtym roku,
1: Glovo też. Chyba
0: Glovo i te usługi wszystkie. InPost przecież jak zyskał. Te wszystkie usługi kurierskie, ale InPost chyba w szczególności, a przynajmniej o tym się mówiło bardzo dużo. Ile to się narobiło. Mam wrażenie, że to jest coś takiego, o czym też warto
1: powiedzieć. Co dla nas może być też fajną rzeczą, no bo powiedzmy sobie szczerze, okej, do supermarketu no zawsze się można gdzieś tam powiedzmy z kimś wybrać, jeżeli jest z kim, ale w sytuacji, kiedy jesteśmy zdani sami na siebie, no to market... No jest gorszą opcją, tak, niż jakiś taki osiedlowy sklep. A w osiedlowym sklepie może być albo drożej, albo mniejszy wybór i tak dalej. I tak
0: albo
1: dalej.
0: Jedno i drugie, to jest najczęstszą
1: też,
0: chyba opcją.
1: Także,
0: no tak.
1: Fajnie, że to się rozwija.
0: Tak, fajnie, że to się rozwija. I podejrzewam, że jak to się rozwinęło, to będzie dalej gdzieś tam się rozwijać. Lidl przecież zyskał e-zakupy, co prawda na razie w jakiejś takiej formie pilotażowej, tam jakieś jeden czy dwa sklepy w Poznaniu, ale jest online. No to właśnie Shopee tudzież Everly, o którym też mówiliśmy w ostatnim Tyflo-przeglądzie. Także no pojawiło się kilka tych opcji i mam nadzieję, że będzie się pojawiać więcej, bo to z reguły to trochę tak jest, że musi być jakiś próg, który to zostanie przekroczony i to potem samo idzie do przodu.
1: To jest ten efekt kuli śnieżnej.
0: Tak, i to znajomi znajomemu i tak dalej powiedzą i po prostu to już zaczyna iść i to samo idzie i to już nie trzeba tego.
2: W Stanach to bardzo na przykład już poszło z tego co wiem. Tam te wszystkie dordasze, nie dordasze, tych usług tam jest sporo i ja na przykład gdzieś tam znam trochę niewidomych, to no na przykład znam osobę, która nie korzysta w tym momencie już praktycznie ze sklepu fizycznego. Ona kupuje jakąś tam, ma swoją ulubioną usługę, czy dwie, która u niej w mieście działa, to ona wszystko kupi, a to nie jest duża miejscowość, to jest raczej, no, takie przedmieścia powiedzmy, gdzieś tam, ale daleko od centrum i to tam działa całkiem fajnie. Zresztą tam
0: no,
2: to się
0: no, za takiego poziomu to jeszcze troszkę, ale no mam nadzieję, że...
2: Tam to się z kolei zaczyna teraz cofać troszkę, bo tam to się inny problem okazał, bo się okazało, że przynajmniej już w niektórych Stanach zaczynają zakazywać tym platformom oferowania na tych platformach jakichś tam sklepów, restauracji, to bardziej o restauracje chodzi, ale sklepy też, bez zgody tych sklepów. Bo były rzeczy takie, że ludzie oferowali na przykład restauracje, ale no, ta platforma nie była za bardzo wydajna, nie działało to zbyt dobrze i na przykład ci nasi pomocnicy przychodzili do nas po 30 minutach od kupienia tego z restauracji, gdzie to w restauracji było przygotowywane z myślą o tym, że ty usiądziesz i zaraz zaczniesz to jeść.
1: No i po prostu było zimne.
2: Tak, i oczywiście opinie były zawsze o restauracji, a nie o platformie. I na jakichś Google Mapsach i innych podobnych restauracje zaczęły dostawać na przykład jedno, dwugwiazdkowe opinie, tylko przez to, że trafiło się dwóch czy trzech ludzi z danej platformy, którzy zaczęli dostarczać z danego miejsca albo nie te produkty, które klient zamówił, albo zimne, albo nie wiem, rozpadła im się siatka i jakoś to próbowali z ziemi zbierać, ale i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wiadomo, że opinie to zawsze wypełnia tylko ten klient, który jest niezadowolony. No i efekty były jakie były. No i teraz właśnie są takie zmiany w niektórych miejscach wprowadzane, że żeby jakaś firma była w takiej platformie, to ta platforma musi, ta firma, przepraszam, musi wyrazić zgodę na to, żeby ją na tej platformie umieścić. Ja się nie zdziwię, jeżeli Polskę prędzej czy później, raczej oczywiście później niż prędzej, też to czeka i będzie to jakieś takie no, cofnięcie się z tym, co już gdzieś tam u nas wejdzie, do czego się przyzwyczajimy.
0: To jest możliwe, choć wydaje mi się, że u nas w ogóle te platformy zaczynają nieraz, oczywiście nie wszystkie i nie zawsze, ale zaczynają od jakiegoś dogadania się ze sklepami. Mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że u nas to tam, w ogóle może tak działać częściej.
2: Tam było dużo takich platform, które właśnie działają na takiej zasadzie, że oni wchodzą do danego miasta na zasadzie zbierzemy tam 10 osób, 20 zależy tam od ilości klientów i chętnych. Oni sobie przejrzą mapę w pobliżu, co jest, dodadzą to do katalogu, dodadzą wszystkie produkty jakieś najważniejsze, które tam można kupić. Względnie w ogóle my możemy wpisać, co jest i oni do nas zadzwonią, jeżeli to, co my podamy, nie jest dostępne. No i po prostu oni się w ten sposób mogą na cały kraj, bo powiedzmy w takim miasteczku 20-10-tysięcznym, to 15, 20, 30, 100 osób, które będą chętne za odpowiednią opłatę coś takiego robić, to się znajdzie. I po prostu w sposób bardzo automatyczny, praktycznie bez ingerencji firmy, mogą zdobyć bardzo duży rynek. No i właśnie plus jest taki, że osobom niewidomym to bardzo pomaga, bo tak naprawdę w wielu miejscach mają dostęp i jest tego, mam wrażenie, więcej i jest to szerzej niż u nas. No ale z drugiej strony, zwłaszcza też, że tam jest więcej miast i więcej większych miejscowości, a mniej takich miasteczek jak u nas. A z drugiej strony no, są takie potem problemy i wchodzą, oczywiście nie wszędzie, bo to jest na razie kilka stanów, ale takie rzeczy, więc też nie ma co się do dobrego przyzwyczajać, bo to się może w pewnym sensie skończyć.
1: No, ale żeby
0: No,
1: się coś
0: zobaczymy.
1: skończyło, to się jeszcze
2: To się
1: najpierw
2: musi najpierw
1: musiałoby
2: zacząć.
1: zacząć, a u nas na razie aż tak dobrze nie ma. No dobra, to słuchajcie, czy coś jeszcze? Pawle, ty może jeszcze coś byś dorzucił?
3: Ja pisałem też troszkę o urządzeniach, które albo w tym roku wyszły, albo w tym roku ja się im przyjrzałem i myślę, że no jest ciekawy trend urządzeń noszonych dla osób niewidomych. Wyszły Envision Glasses, co jest takim pierwszym, poważniejszym krokiem w stronę jakichś dostępnych smart okularów, które coś użytecznego dla osób całkowicie niewidomych będą robić. No, z demówek brzmi to całkiem okej, okay. To znaczy jasne, wymaga internetu, nie jest to idealne, natomiast no już coś się zaczyna dziać i rzeczywiście tam cały ten proces twórczy był fajnie przeanalizowany, że oni sobie po prostu wzięli Google Glassy, że tam wkrali Envision, że jak będzie jakiś nowy model okularów, to się tym też zainteresują, że cały czas patrzą i tak dalej. No, FieldSpace, którego od niedawna też posiadam, bardzo fajne urządzenie. Bardzo przydatne, rzeczywiście z tą nawigacją teraz to działa stabilnie. No i czy coś jeszcze takiego wyszło? No, Aira się zwinęła niestety ze swoimi okularami, to szkoda.
2: Się do 5 minut ograniczyła, co no
3: Ale
2: była
3: w ogóle czy
2: dziennie
1: w darmowej wersji?
2: w darmo, tak, w darmowej wersji 5
3: No
2: minut dziennie.
3: tak było chyba zawsze, czy jak?
1: Nie,
2: Nie, było
1: nie.
2: 5 minut per call,
1: Tak.
2: było per
3: Pięć
2: call,
3: minut
2: a o to chodzi,
3: na
2: okej.
3: rozmowę.
1: A teraz w ogóle.
2: Tak, i to potem to oni nawet tak zrobili, że to było 5 minut na rozmowę, ale jeżeli się połączysz w ciągu minuty od rozłączenia, to on cię połączy z tym samym agentem, z którym rozmawiałeś przed chwilą. Więc to się w ogóle cudownie tego używało. Irytujące to było czasami, ale ja jak miałem jakiś większy proces do zrobienia w jakimś BIOSie czy czymś, to bez problemu agent Airy zawsze był i zawsze pomógł. A teraz jakby ja to mam, ja ostatnio tego na przykład użyłem, bo mi akurat była potrzebna, ale no to już jednak nie jest to. Ja
3: No
2: oczywiście
3: to.
2: rozumiem dlaczego, bo to musiało kiedyś
1: No tak,
2: nastąpić.
1: no to jest biznes, tak? I tu trzeba by było po prostu to wykupić. O ty wszystko. I
2: Dokładnie.
1: no, ewentualnie, no może kiedyś to już rozmawialiśmy o tym, może kiedyś to gdzieś tam do nas też wejdzie, ale to
2: Ale ja
1: podejrzewam, że
2: sobie
1: jeszcze
2: tak
1: pieśń przyszłości.
2: uświadomiłem, że my poniekąd to taką usługę jak Aira, nie wiem czy 24 na 7 i nie wiem czy w takim stopniu, ale na pewno jakąś, to tak naprawdę mieliśmy pierwsi. Bo nie wiem czy ktoś pamięta asystenta w Siu, bo był przecież. Fakt, nikt z nas tego nie używał, bo i Siu się kompletnie nie przyjęło. Ale ja pamiętam, że były w tych ich broszurkach reklamowych, jak się kupiło ten telefon z pakietem operatorskim, bo przecież oni byli też operatorem komórkowym, jakieś takie minuty właśnie asystenta, minuty pomocy, gdzie mogliśmy zadzwonić i ktoś miał nam pomóc, i że to też było tam do wywołania z tej komendy głosowej, bo to był taki telefon, gdzie się głosem nim sterowało.
1: Dokładnie.
2: I było coś takiego. Fakt, no nie przyjęło się to z wiadomych względów, ale my byliśmy pierwsi, my
1: To
2: byliśmy
1: się
2: tym Aira.
1: nawet nie przyjęło na tyle, żeby z nami chcieli porozmawiać w Tyflo podcaście.
2: A, aż tak.
1: Tak, aż tak. Przecież umawialiśmy rozmowę odnośnie CU Mobile, ale chyba ze dwa razy została przełożona, jak dobrze pamiętam. No i tyle. I tyle z
2: Potem
1: tego wyszło.
2: prezentacja była chyba tylko z tego co pamiętam. Jakaś. To Wojciech Maj
1: Tak,
2: chyba.
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie. To pokazywał. Więc to tak to wyglądało. Czy coś jeszcze, Pawle, ze sprzętów?
3: Ze sprzętów nie, ale tak mi się sobie uświadomiłem, że dużo więcej chyba, przynajmniej my tutaj w tym przeglądzie, mówiliśmy o Reddicie niż wcześniej.
1: Trochę na pewno, trochę na pewno, no bo była okazja, bo klient się pojawił i na iOS-a, i na Windowsa,
2: Tam ostatnio
1: i
2: się
1: na
2: spore
1: Androida.
2: kontrowersje wokół tego klienta iOS-owego pojawiły, bo jakoś w okolicach świąt kilku użytkowników dystopii, zwłaszcza tych, którzy byli zalogowani na czacie, zaczęło dostawać od Reddita bany za spam. I były to także osoby, które nigdy w życiu na Reddicie nic nie napisały. Co się okazało? Chodziło podobno o to, że funkcja czatu w dystopii działa trochę jak funkcja Facebooka w Mirandzie. Czyli ona udaje przeglądarkę internetową i łączy się na stronę i tak naprawdę klika nam gdzieś na takiej niewidzialnej stronie. Co jest zachowaniem bardzo podobnym do wszelkiego rodzaju programów pamerskich. Nie korzysta to z oficjalnych interfejsów Reddita, bo oficjalne interfejsy Reddita nie wspierają czata. W związku z tym zostały przez pomyłkę i przez przypadek oznaczone te konta jako spam, bo któraś aplikacja była na tyle podobna, że, no, że po prostu wpadło w te automatyczne algorytmy, automatyczne systemy i je oznaczyły. Kilku użytkowników zainterweniowało, pojawił się wątek na Reddicie, pojawił się wątek na Hacker Newsie, którego ja zresztą gdzieś tam sam zainicjowałem, mimo że no, ofiarą nie padłem, ale temat algorytm banuje użytkowników niewidomych tylko przez to, że korzystają z klienta dla niewidomych, jest tematem chodliwym, więc poszło. No i Reddit po kilku dniach, jak się przerwa gdzieś tam podejrzewam świąteczna skończyła, ludzie wrócili do pracy, zasiedli ludzie przed biurkami, a nie komputery i roboty, to ktoś poszedł po rozum do głowy i sytuacja została rozwiązana. I
1: No i
2: już
1: tyle
2: użytkownicy
1: dobrego.
2: mają konta z powrotem.
1: I tyle dobrego. Pytanie, czy nie będą takie sytuacje mieć miejsca w przyszłości? No bo to.
2: Dobre pytanie, ale to wiele serwisów, jak pokazuje już świat, jeżeli robi się coś dla dostępności, to bardzo często kończy się to dokładnie w ten sposób.
1: No niestety, to jest akurat prawda. No dobrze, słuchajcie. Przegadaliśmy temat. Ja jeszcze zerknę na nasze społecznościówki, bo może ktoś do nas jednak coś napisał. Ja po prostu podejrzewam, że dlatego do nas nie piszą, bo tyle się działo w tym roku, że ludzie tak naprawdę mogli pozapominać po prostu pewne rzeczy. Nie, tu nic nie ma. Zobaczmy jeszcze tutaj. Nie, również nic nie ma. No więc słuchajcie, myślę, że możemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Podsumowaliśmy rok 2020. Mimo COVID-u to dobry rok jednak był, tak technologicznie
3: Jak
1: po
3: widać.
1: prostu. Jak
2: Tak,
1: widać, to
2: technologicznie. Ja
1: naprawdę.
2: myślę, że zwieńczenie dekady, bo to było zwieńczenie dekady, tak myślę, że i podsumowanie dekady by warto może zrobić. To naprawdę, no, od kilku lat nie było tak owocnego roku, mam wrażenie.
1: Zgadza
0: Ale to
1: się.
0: chyba nawet nie pomimo COVID-a, tylko no niestety, ale dzięki
1: Dzięki
0: COVID-owi.
1: COVID-owi,
0: Przecież
1: tak.
0: ileś.
2: Poniekąd tak, ale nie tylko, mam wrażenie. Bo chociażby, nie wiem, to, że nowy screen reader i to, że sztuczna inteligencja, to nie jest powód COVID-u, ale jakby oczywiście COVID się tutaj też przyczynił.
0: Zapewne tak.
1: Tak jest. No dobrze, to słuchajcie, to w takim razie, skoro jesteśmy zgodni, że to był udany rok, to pozostaje nam sobie życzyć i wam zresztą też, drodzy słuchacze, żebyście i żeby ten rok, który mamy teraz, to żeby był równie udany albo nawet bardziej, tylko może już bez COVID-u.
0: Tak jest,
1: Żeby
0: właśnie chciałem powiedzieć.
1: to nie był taki motor napędowy do wszelkiego rodzaju zmian, tylko po
0: No ale
1: prostu.
0: niestety tak często jest,
1: No
0: przecież
1: tak.
0: największe zmiany, no to wiadomo, albo wojna, albo jakaś zaraza, to po prostu
1: Dokładnie.
0: jest.
1: Dokładnie. A tu akurat, no niestety, zaraza nam się trafiła. No ale pozostaje mieć nadzieję, że jednak skoro już to koło zamachowe postępu technologicznego zostało wprawione w ruch, to że teraz już nie będzie nam potrzeba żadnych dodatkowych bodźców, a że pozytywne zmiany dalej w technologii dziać się będą, a to, co zostało zapoczątkowane, jak chociażby te różnego rodzaju spotkania zdalne, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach na drugim końcu świata, z poziomu własnego pokoju, to że to z nami zostanie, mimo tego, że będzie się można spotykać i że zostaną te wszelkie restrykcje za czas tam jakieś zdjęte. I no mimo to, i żeby po prostu był wybór, tak? Żeby kto chce to i kto może, bo to też wiadomo, że nie każdy może po prostu. Kto chce, niech tam się spotka jak najbardziej, bo to niczego nie zastąpi, oczywiście. świecie, to wiadomo, ale kto nie ma takich możliwości, to żeby mógł sobie wejść na tego Zooma przysłowiowego, czy jakieś tam inne Teamsy, Google Meeta, albo jeszcze cokolwiek innego, no i po prostu korzystać z tego, co oferuje nam współczesna technologia, a jest tego naprawdę sporo. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Mieliśmy się spotkać jeszcze jutro z Krzysztofem Bruzdą i miał opowiedzieć o kolejnym interesującym urządzeniu pozwalającym na oglądanie telewizji, no ale niestety z Krzysztofem się nie spotkamy z przyczyn od nas niezależnych, ale co się odwlecze, to się, to nie uciecze. Bardzo dziękuję za udział w audycji dzisiejszym współprowadzącym, a byli nimi Tomasz Bilecki, Paweł Masarczyk i Mikołaj Hołysz.
2: Dziękuję.
3: Do usłyszenia.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Fajna ta abba, prawda?
6: No tak, rzeczywiście, całkiem abbowo to zabrzmiało, chociaż no właśnie, głosy powiedzieć, trochę nie te.
1: Tak, głosy trochę nie te, bo miałem powiedzieć, no, tylko że to rzeczywiście nie jest abba, bo to nie była abba, to był taki holenderski, chociaż wtedy się jeszcze tego słowa nie używało, girls band, to po prostu dziewczęcy zespół z lat 80. Zespół nazywał się Dolly Dots i piosenkę Radio wyśpiewały, jedna z ich bardziej rozpoznawalnych kompozycji, chociaż no naprawdę ktoś mógłby to z Abbą pobylić, bo bardzo, bardzo podobne. I tym nagraniem, bardzo przyjemnym zresztą, rozpoczynamy kolejny, to już 126. odcinek programu RTV. A dziś rozpoczynamy, a skończymy chyba też dziś. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
6: Mamy taką nadzieję, chociaż te kalendarzowe sprawy w ogóle są zawiłe, dlatego że względem tego, kiedy wy tego słuchacie, to my to wczoraj. Nagrywamy wczoraj.
1: Tak jest, bo dziś znowu
6: jest
1: nie jesteśmy na żywo.
6: Jest godzina 18.43 u nas, a u was kilka minut po 16.00 i my nagrywamy to wydanie bardzo gorące, bo zbliża się wrzesień, więc zbliża się start jesiennych ramówek. O wszystkim chcemy wam szczegółowo opowiedzieć, no ale niestety nie mieliśmy możliwości poprowadzenia tego programu na żywo. I jeszcze jedna adnotacja, może tak się zdarzyć, że te osoby, które lubią słuchać naszych audycji we fragmentach, na przykład wybierają sobie jakieś tematy, które je interesują za pomocą znaczników, które tam z reguły wrzucam w komentarzach, być może będą musiały troszkę poczekać, bo może się tak wydarzyć, że znaczniki nie pojawią się jak to zwykle w sobotę wieczorem, tylko na przykład w niedzielę, gdzieś tam w okolicach południa, więc...
1: Także cierpliwości.
6: Byłabym wdzięczna za uzbrojenie się w cierpliwość.
1: Także cierpliwości, ale na pewno te znaczniki do was dotrą. A teraz niech do was dotrą przywitania nasze, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy, a zawsze warto, bo może ktoś z nami po raz pierwszy. Jeżeli tak jest, to przede wszystkim dzień dobry, witamy serdecznie, Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
1: No to startujemy, żeby nie przedłużać, bo dziś długo będzie. To już możemy wam zapowiedzieć, naprawdę pobędziemy z wami tu troszkę. Także jakieś napoje chłodzące wskazane, bo wszak jeszcze lato, chociaż taka już jesień w powietrzu, ale czego coś sobie przygotujcie do picia, do jedzenia, rozsiądźcie się i słuchajcie nas uważnie, jeżeli interesują was media.
6: No właśnie nie wiem, czy chłodzące, bo może tak być, że za oknem deszcz u naszych słuchaczy. Takie przynajmniej były prognozy, więc wtedy to jakaś herbatka, to już wiecie. Jeżeli są wśród was jesieniary tak zwane, to już jest wasz czas, a to dopiero koniec sierpnia. Ale u nas będzie już właśnie o wrześniu, trochę w kontekście jesiennych ramówek, jak wspomniałam. Przy czym nie wszystko sobie omówimy dzisiaj. O części rzeczy powiemy za tydzień, dlatego że niektóre stacje telewizyjne wprowadzają swoje nowości i powroty. Wcześniej, inne nieco później. Zaczniemy sobie od Polsatu, bo oni wracają najwcześniej ze wszystkim, ale też nie powiemy sobie o ich wszystkich propozycjach od razu. Później będzie trochę o TVN-ie, o ich kanałach tematycznych. No dużo, dużo tematów przed nami, ale właściwie nie. Nie zaczniemy od Polsatu. Polsat będzie w nieco dalszej kolejności. Zaczniemy od jeszcze czegoś innego, bo generalnie wśród tych wszystkich nowości i powrotów, które dzisiaj omówimy, nie znajdzie się to, co szykuje dla nas Imperium prezesa Jacka. Właśnie dlatego, że oni zaczynają troszkę później. Są jednak dwa wyjątki, w kontekście których do Imperium się przeniesiemy. I teraz rozpoczniemy od takiego wyjątku. Uzupełnimy wątek, który już zaczęłam dwa tygodnie temu w naszej poprzedniej audycji. Wtedy wam dawaliśmy znać o Igrzyskach Paraolimpijskich, które zaczęły się właśnie w tym tygodniu 24 chyba sierpnia, jeśli się nie mylę. I powiedzieliśmy wam wtedy tyle, ile wiedzieliśmy na dany moment odnośnie tych transmisji. No i w zasadzie nie skłamaliśmy w żadnym momencie, ale możemy kilka rzeczy jeszcze, jak sądzę, uzupełnić odnośnie tych igrzysk, no bo jeszcze sporo zmagań przed nami. Nasi reprezentanci dobrze sobie radzą w tej rywalizacji medalowej, chociaż tam jest wątek taki wątpliwy. Nie wiem, czy widziałeś, że nasi brązowi medaliści są podejrzani o doping, więc zobaczymy, jak się skończy ta sprawa.
7: To o tym nie wiedziałem.
6: To jest na tym etapie, kiedy to nagrywamy. Być może już w sobotę jakieś będą rozstrzygnięcia, ale kolejne medale do nas spływają, do nas, no do tych, którzy je zdobyli. My możemy być tylko dumni.
7: Do naszych.
6: Do naszych, tak. Więc już nawet nie sposób zliczyć i nadążyć, bo tak jak wspomniałam, też nasze informacje nie będą super aktualne, skoro nie jesteśmy na żywo. Więc odnośnie tych relacji, gdyby ktoś jeszcze czegoś nie wiedział. Mówiłam dwa tygodnie temu, że kanał TVP Sport będzie relacjonował Igrzyska Paraolimpijskie i oni przede wszystkim relacjonują starty polskich zawodników w codziennych transmisjach, które są emitowane w przybliżeniu od 8.30 do 15.00, no bo wciąż mamy ten problem, że strefa czasowa u nas jest cokolwiek inna niż w Tokio, więc jak ktoś chce oglądać, no to się musi dostosować. Poza tym codziennie stacja zaprasza na podsumowanie dnia, przy czym one nie mają stałej godziny. To jest inna godzina w zależności od dnia, ale zawsze albo prawie zawsze to będzie między 18 a 20. Natomiast telewizyjna jedynka i dwójka, to tutaj właśnie takie uzupełnienie, bo wtedy mówiliśmy tylko o jedynce, pokaże kronikę Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, ale to nie jest tak, że oni ją będą pokazywać jednocześnie czy coś w tym rodzaju, tylko w niektóre dni to będzie jedynka, w niektóre dwójka. Jakoś to chyba tak miało być, że do końca sierpnia TVP1, w te pierwsze wrześniowe dni TVP2. Gdzieś widziałam tę rozpiskę, która stacja telewizyjna, którego dnia, ale już nie udało mi się jej odszukać przed audycją, więc po prostu, jeżeli was interesuje takie krótkie podsumowanie, to warto sobie to dokładniej sprawdzić, która to stacja, o której godzinie. Gdzieś się wcześniej mówiło, że to będą okolice przed Teleekspresem, więc pewnie 16, 17 w jedynce albo w dwójce takiego podsumowania można oczekiwać, jeżeli no, ktoś tego potrzebuje, bo nie może oglądać wcześniejszych relacji w TVP Sport albo po prostu nie ma dostępu do TVP Sport. No i jak co tydzień w soboty około godziny 8.30 w TVP1 będzie emitowany program Pełnosprawni, przy czym w czasie Igrzysk Paraolimpijskich będzie właśnie poświęcony tymże zmaganiom. Relacje z Paraolimpiady w Japonii są przygotowywane przez trzy ekipy reporterskie pod kierunkiem Sylwii Michałowskiej, Mateusza Jareckiego i Macieja Barszczaka, którzy na co dzień tworzą program Pełnosprawni, także rzeczywiście na tym sporcie osób z niepełnosprawnościami się znają. Studio paraolimpijskie prowadzą Maciej Adamiak, Jarosław Marędziak, Jan Piasecki i Marcin Rams. zawody komentują natomiast Przemysław Babiarz, Jarosław Idzi, Krzysztof Głąbowicz, Marcin Cisowski, Sławomir Kwiatkowski i Jan Sławiński, a więc z jednej strony komentatorzy tacy, którzy są znani, dobrze widzą telewizji polskiej i komentują również sport, że się tak wyrażę, osób pełnosprawnych, ale widzę tu na przykład Krzysztofa Głąbowicza, którego kojarzę, który jest właśnie zaangażowany w tematykę sportu osób z niepełnosprawnościami, więc też miło, że sięgnięto po takich komentatorów.
1: Ekspertów.
6: Tak, tak. No i będą również eksperci tacy od konkretnych dziedzin, na przykład Filip Moterski od lekkoatletyki, Małgorzata Olejnik od łucznictwa, Maciej Certa i Marcin Ryszka skomentują pływanie, Wojciech Szkudlarczyk badminton, Grzegorz Drejger kolarstwo, Marcin Babski powie coś o strzelectwie, Radosław Stańczuk o szermierce i jeszcze Adam Jurasz między innymi o tenisie stołowym, Jacek Wilczyński skomentuje tenis na wózkach i będzie też Marek Kolbowicz, który zna się na wioślarstwie i kajakarstwie i te dziedziny widzą przybliża. Jak podkreśla dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski, nikt nigdy nie poświęcił, no oczywiście mówimy o polskich warunkach, nikt nigdy nie poświęcił tyle miejsca na antenie i z takim zaangażowaniem nie relacjonował igrzysk paraolimpijskich, więc myślę, że brawo dla tych państwa, że to się udaje w tak dużym wymiarze robić i oby przy kolejnych olimpiadach ten wymiar jeszcze rósł i w jak największym stopniu odpowiadał temu, w jakim wymiarze relacjonowana jest olimpiada ta, którą w tym roku mogliśmy śledzić w lipcu, a tych relacji, jak wspomniałam, jest całkiem sporo. Obiecałam, że przeniesiemy się do Polsatu, rzeczywiście tak będzie, ale jeszcze nie do ramówek, bo zanim przyjdą jesienne ramówki, to trzeba zakończyć wakacje. Warto przynajmniej by było to zrobić, no bo czemu nie? Jeżeli ktoś sobie odpoczął, no to rzeczywiście może się cieszyć, jest co świętować. I temu właśnie będzie służył festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji, który zobaczymy w Polsacie już w ten weekend i opowiem Wam, co się podczas tego festiwalu wydarzy. On ma 3 dni. Ale ja moją relację rozpocznę od 2. dnia. Za chwilę to się wszystko wyjaśni. Festiwal trwa od u Was wczoraj, u nas dzisiaj, ale ja właśnie rozpocznę od tego, co będziecie mogli Wy oglądać u Was dzisiaj, u nas jutro, czyli w sobotę. Wszyscy wiedzą, kiedy jest sobota, nie pogubiliśmy się, bo właśnie 2. dnia widzowie wybiorą przebój lata RMF FM i Polsatu. Podczas koncertu wystąpią zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy muzyki rozrywkowej. Na scenie pojawią się m.in. Sylwia Grzeszczak, Roxana Węgiel, Doda, Sibul, Michał Szczygieł, Martin Lange, Arek Kłusowski, Three of Us, którzy u nas będą w innym nieco kontekście jeszcze później, oraz Grzegorz Chyży też wystąpi, a oprócz tego pojawi się Michael Patrick Kelly, były członek The Kelly Family.
1: No i teraz ci wszyscy, którzy się wychowywali w latach 90. po prostu wspominają z łezką wokół zespół The Kelly Family. Zresztą oni, ja pamiętam, że oni nawet w Polsce byli, to było jakieś takie wielkie wydarzenie, jak przyjechali i dali koncert.
6: Także? No tak, grupa fanów do dzisiaj chyba jest duża i wierna.
1: Owszem.
6: Zaśpiewa również piosenkarka Inna, no brzmi jak polski pseudonim, ale to chyba jest imię albo też pseudonim, trudno powiedzieć, bo pani jest z Rumunii i ona zaprezentuje m.in. utwór Cool Me Down, powstały w wyniku współpracy z DJ-em Gromi. No Cool Me Down to mi się zawsze kojarzyło z piosenką Margaret, ale
1: no właśnie,
6: sprawdziłabym,
1: ale
6: to nie jest ten sam utwór.
1: To nie to samo, to nie cover.
6: Co wam będziemy mogli potwierdzić w muzycznej przerwie do tego właśnie wejścia? Kolejnymi zagranicznymi gwiazdami będą Olivia Adams i francuski duet Jubel. trudno powiedzieć, ja nie umiem po francusku, więc na pewno nie wiem, jubel? Nie będę się już kompromitować, nie ma to sensu. Transmisja koncertu Przebój Lata RMF FM w iPolsatu będzie miała miejsce, przypomnijmy jeszcze raz, uporządkujmy, w sobotę 28 sierpnia o godzinie 20. No w telewizji Polsat, no bo gdzie indziej jak Przebój Polsatu. Czyli to był drugi dzień, teraz przechodzimy do dnia trzeciego. Trzeciego dnia festiwalu, magiczne zakończenie wakacji, czyli no trzeci dzień jest w niedzielę, to jest jeszcze w miarę logiczne, i wtedy odbędzie się kolejna świętokrzyska gala kabaretowa. Kończące się wakacje podsumują w tym roku kabaret Sketchów Męczących, kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mrumru, Nowaki, K2, jeszcze Robert Korulczyk, Szymon Łądkowski, Monika Dryl i Adrianna Borek. Za oprawę muzyczną odpowiadać będzie zespół The Jobbers, jak to często bywa. No więc to mamy w niedzielę o 20:00 ten kabaret. I teraz cofamy się do pierwszego dnia festiwalu, bo to, co na żywo w Kielcach wydarzyło się w piątek, zostanie pokazane w Polsacie w przyszłą niedzielę. Czyli w niedzielę już wrześniową, jeśli dobrze liczę, 5 września. I to będzie również kabaret. To jest to takie dosyć ciekawe wydarzenie. Zaraz za chwilę zobaczycie już, skąd takie moje emocje. W amfiteatrze Kadzielnia zostanie otwarta letnia klinika sketchów męczących. No, nawiązanie do programu emitowanego w Polsacie, kabaret na żywo, klinika sketchów męczących. No tutaj mamy taką właśnie odsłonę letnią. Gospodarzami, no, będzie ten kabaret, o którym już wspomniałam, a oprócz tego na scenie pojawią się również kabaret Nowaki i kabaret K2. Nie zabraknie też parodii ludzi znanych ze świata polityki i mediów. I teraz uważaj.
1: No.
6: W programie Monika Dryl wcieli się w prezydentową, Paweł Koślik w Andrzeja Dudę, Alesław Żurek w Rafała Trzaskowskiego.
1: Aha.
6: I teraz widzowie zobaczą też Michała Czerneckiego w roli prezesa Jacka.
1: O proszę.
6: Ja nie wiem, ja po prostu już nie wiem, co mam myśleć. Jakby przecież prezes Jacek jest niepodrabialny, więc za co on się bierze? Będę oglądać i będę surowo oceniać. Bo naprawdę poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona.
1: Oj tak.
6: I wystąpił też Adrianna Borek.
1: To ktoś jeszcze, myślę, że powinien wcielić się w takim razie w rolę Zenka, żeby on tam z gitarą mógł wystąpić. Prezes Jacek.
6: O Zenku nic nie ma, jest tylko Adriannie Borek i Dominice Najdek, które zagrają dziennikarki zaangażowane. Czyli taką, nie wiem, panią Danusię może, no coś w tym rodzaju, prawda?
1: No to zależy, że z której strony, bo zaangażowane.
6: A właśnie, może one będą zaangażowane polemicznie do prezesa Jacka.
1: No właśnie.
6: No nie wiem,
1: no
6: to się jeszcze okaże. Albo jedna tak, druga tak. Także ja nie jestem fanką polskich kabaretów, jak wiecie, ale chyba to muszę zobaczyć, żeby ocenić, no bo rozumiecie, że to jest ważna sprawa i ważna postać, także tego absolutnie nie można zepsuć, bo to wtedy będzie karygodne. Na scenie wystąpi także zespół Enej i to mamy w przyszłą niedzielę od godzinie 20:00 i dlatego już taki regularny kabaretowy program Polsatu wystartuje od jeszcze kolejnej niedzieli, czyli od 12 września, ale o tym sobie powiemy w swoim czasie, czyli jeszcze raz dzisiaj o 20:00 koncert, jutro o 20:00 kabaret i za tydzień w niedzielę o 20:00 też kabaret, taki właśnie z elementami dodatkowymi, atrakcyjnymi.
1: No ja podejrzewam, że oprócz tego, że będzie to na antenie Polsatu emitowane, to że do obejrzenia będzie to w aplikacji Polsat Go, która już jest, która jest dostępna, którą już można pobierać i my to zrobiliśmy.
6: Tak, już z tego, co słyszałam, omówiłeś ten temat dosyć dobrze w Tyfloprzeglądzie, więc czy my tu chcemy coś jeszcze?
1: Ja myślę, że pokrótce można oczywiście zaprosić do tego, żebyście posłuchali Tyfloprzeglądu, natomiast warto wspomnieć o takich największych problemach, na jakie można się natknąć w przypadku Polsat Go. To jest przede wszystkim wybór stacji telewizyjnej. No, nie bardzo wiadomo, jaką chcemy oglądać, bo nie ma nas w tej stacji, a wcześniej wcześniej przed rejestracją, a właściwie w trakcie rejestracji użytkownika zaskoczy was wybór obrazka profilowego, bo tam trzeba sobie stworzyć jeszcze taki jakby profil użytkownika, to teraz jest takie modne, że kto ogląda, prosimy sobie wybrać. I tam no trzeba wyłączyć voiceovera, trochę na czuja postukać w ten ekran, włączyć, no i coś tam sobie zaznaczycie i możecie przejść dalej. Więcej, szerzej na ten temat w Tyflo-przeglądzie 96. Także zapraszam do wysłuchania.
6: Ale generalnie materiały wideo na
1: da się oglądać.
6: Jakichś seriali, programów, tak, włączycie.
1: Tak, tak. To...
6: I nawet się nie naklniecie tak jak gdzieś tam na playerze. No, ale no, też no,
1: jak w aplikacji
6: jest,
1: TVP, no powiedzmy sobie szczerze, to jest niestety, to ja będę cały czas nad tym ubolewał, że aplikacje Polskiego Radia i Telewizji Polskiej to są najgorzej pod względem dostępności zrobione aplikacje do konsumpcji materiałów audio-wideo, jeżeli chodzi o polskie produkty. No, inni no, też nie są tu jakimiś wybitnymi przykładami, bo w każdej aplikacji można coś znaleźć, do czego można się przyczepić bardziej bądź mniej, natomiast no, kwestia jest tego, czy można w ogóle obejrzeć materiały, jakie się chce. W aplikacji Telewizji Polskiej jest to niemożliwe, a w aplikacji Polskiego Radia jest to bardzo trudne.
6: No niestety tak, będziemy nad tym ubolewać powsze czasy chyba, ale liczymy na naprawę tej sytuacji, a tymczasem zapowiedziano już muzyczny komentarz do tego wejścia, no bo teoretycznie moglibyśmy zagrać

0: Wiemy wszystko.
1: Muzyczna przerwa za nami, a my dalej w Polsacie.
2: Tak, i my wreszcie teraz zaczynamy od omawiać ramówkę jesienną Polsatu. Tak jak mówiłam, też wam nie omówimy wszystkiego, ale już dużo, bo Polsat przyjął taką strategię, że wszystkie swoje nowości wprowadza, prawie wszystkie właśnie, wprowadza od 30 sierpnia, czyli jeszcze zahaczając właśnie o sierpień, nie czekając do września. Tam niektóre programy wejdą nieco później, będę jeszcze o tym mówić, ale większość mamy już od przyszłego tygodnia tak naprawdę. Więc teraz czas przyjrzeć się temu. Na początek, co wraca? No, wracają przede wszystkim od 30 sierpnia znane dobrze seriale Parach dokumentalnym w paśmie dziennym. A więc od poniedziałku do piątku mamy o 9:45 Sekrety Rodziny, a więc to chyba nie są nowe odcinki, tylko jakieś tam powtórki z wakacji, ale o 13:40 już mamy Trudne sprawy, o 14:40 Dlaczego ja, o 16:30 Na ratunek 112 i o 17:00 serial Gliniarze. Z reguły przedstawialiśmy wam takie szersze streszczenia tych seriali, które wracały na antenę. Tutaj nie w przypadku wszystkich produkcji udało mi się dotrzeć do takich właśnie pełnych zapowiedzi, więc no powiem to, co udało mi się ustalić. Jeżeli coś się jeszcze pojawi więcej, no to zawsze będziemy mogli wrócić do tego i uzupełnić to w kolejnych wydaniach. Oczywiście możecie dawać znać, czy jesteście tym w ogóle zainteresowani. Jeżeli chodzi o Gliniarzy, no to powrócą oczywiście dobrze znani detektywi, ale też się pojawią nowe postacie. Do akcji wkracza policyjna profilerka Dominika Sęk w tej roli Helena Chorzelska oraz aspirant sztabowy Ewa Beberg. W nią się wcieli, tak powinnam chyba przeczytać, Charlotta Zielińska. To właśnie ona będzie nową partnerką śledczego Adama Bogusza. Widzowie poznają odpowiedzi na takie pytanie jak: w jakim stopniu zmieni się życie Olgierda po dramatycznych wydarzeniach kończących poprzednią serię? To wy wiecie, jakie to są wydarzenia, bo ja, tak jak wspomniałam, nigdy nie oglądałam Gliniarzy, także na pewno rzeczywiście były dramatyczne. Czy jego relacja z Dagmarą przetrwa? No i jeszcze przed Natalią awans zawodowy, no i jest kolejne pytanie, czy przyjmie intratną propozycję i odejdzie z Wydziału Kryminalnego Centralnego Biura Policji. To wszystko się okaże, będziecie mogli się przekonać od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. Jeżeli czegoś jeszcze ważnego się o Gliniarzach dowiemy, no to będziemy mogli uzupełnić, jeżeli was to interesuje, a wiem, że mamy wśród słuchaczy, fanów Gliniarzy i wśród członków
1: nawet i w redakcji mamy,
2: również,
1: tak, pozdrawiamy Grzegorza.
2: Oczywiście, zawsze go pozdrawiamy przy okazji Gliniarzy. Co do tych rzeczy, które będą codziennie, no to niemal codziennie, od poniedziałku do piątku i w niedzielę, o 22:10 będziemy mogli przenieść się na Love Island z Karoliną Gilon, znów jako prowadzącą. Już chyba w internecie można znaleźć jakieś sylwetki uczestników. W zeszłym sezonie mieliśmy taki specjalny odcinek w niedzielę o 20:00, w którym właśnie była prezentacja bohaterów nowej edycji. Teraz tego nie ma, czyli po prostu zaczynamy od poniedziałku od 22:10. To te godziny się mogą ewentualnie czasami leciutko różnić, pewnie jeżeli w dany dzień będzie jakiś tam film albo mecz albo cokolwiek innego, ale raczej to tak nie powinno być, bo ta ramówka jest stała. No właśnie film, bo tutaj w paśmie wieczornym w poniedziałki zawsze mieliśmy filmy, teraz to się troszkę zmieni, ale zanim jeszcze wieczór, to byłabym zapomniała o tym, co o godzinie 18:00, a wtedy to wraca Pierwsza miłość. Tutaj również nie udało mi się dotrzeć do takiego szczegółowego streszczenia. No i teoretycznie, gdyby ktoś był bardzo zdeterminowany, to można byłoby utkać takie streszczenie z jakichś tam szczątków informacji dostępnych w internecie, ale ja Pierwszej miłości nigdy nie oglądałam, nie mam w ogóle pojęcia, o czym czytam, także znowu, jeżeli się coś więcej pojawi, będziemy mogli uzupełnić. Jeżeli bardzo chcecie wiedzieć, co w Pierwszej miłości, w szczegółach, dawajcie znać. Na ten moment mogę wam powiedzieć tyle, że w jesieniu w serialu pojawią się nowe postaci. Do obsady dołączą Camilla Barr. Ona zagra Sandrę, która będzie zatrudniona w firmie bohater, w firmie

0: bohatera granego przez Karola Strasburgera, który też tam ma chyba na imię Karol. Dołączą też do obsady Sylwia Nowak i Clara Williams. Ona też będzie śpiewała w programie Twoja twarz brzmi znajomo. I powróci także dawno niewidziana bohaterka, w którą wciela się Magdalena Górska. Tak, także tego absolutnie serialu nie mogłam pominąć, bo to też już hit od wielu lat, ale właśnie zaczęłam już mówić o tym paśmie poniedziałkowym, no bo przecież pasmo poniedziałkowe wieczorne, no to było znane od lat z tego, że tam był tak zwany mega hit. No czyli właśnie jakieś filmowe przeboje były emitowane. Tymczasem postanowiono to w tym roku zmienić, o tym już też Wam dawaliśmy znać, że Polsat podjął decyzję krytykowaną przez wielu, a przynajmniej budzącą jakieś tam emocje, bo to dość nietypowe i niespodziewane, aby Taniec z Gwiazdami przenieść do pasma poniedziałkowego z pasma piątkowego. No w poprzednim sezonie w paśmie piątkowym pojawiła się Twoja twarz brzmi znajomo i ona tam będzie, ale dopiero od 10 września, także o niej powiemy sobie w przyszłym tygodniu. No i właśnie co, no chcieli tę Twoją twarz zostawić w piątek, no to co było począć z Tańcem z Gwiazdami? No trzeba mu było dać jakiś inny dzień. Czy poniedziałek tutaj jest najszczęśliwszym wyborem? No, niektórzy sugerują, że może to być ostatnia edycja programu, bo to będzie skutkowało niezbyt dobrą oglądalnością. Jak będzie, przekonamy się w praktyce.
1: A z drugiej strony to by znaczyło, że jeżeli pasmo to miało słabą oglądalność, no to że mega hit się niespecjalnie oglądał. A to by było
0: trudno
1: dziwne.
0: Trudno powiedzieć, czy to pasmo miało taką oglądalność. Bardziej po prostu ludzie będą nieprzyzwyczajeni, bo jakim przez lata dajesz coś w piątek, to potem przejście na poniedziałek, gdyby to jeszcze przyszło na przykład na sobotę, no to okej, to jest w ramach weekendu.
1: Też racja.
0: I jeszcze ten element, że od lat Polsat w poniedziałek nic nie miał, absolutnie nic.
1: Tylko zawsze był mega hit.
0: Więc nie miał programu, serialu, teleturnieju, czegokolwiek. To kiedyś miało, ale rzeczywiście od lat była ta tradycja filmowa. I do tego po prostu ludzie są nieprzyzwyczajeni, jak sądzę. Drugim elementem, który sprawia, że komentarze wobec Tańca z Gwiazdami są trochę krytyczne, jest lista uczestników, ale to co roku jest ten lament. Przy każdej edycji jeszcze w TVN-ie, że co to za gwiazdy w tym Tańcu z Gwiazdami? Ja nikogo nie znam. No rzeczywiście, to nie są gwiazdy pierwszych lotów, co trochę zaskakuje w kontekście Twojej twarzy brzmi znajomo, o której już mówiłam, że tam rzeczywiście są duże nazwiska. Tutaj no chyba trochę mniejsze, więc znowu są sugestie, skończcie już ten program, jak nie macie jakichś znanych gwiazd, ale to też jest ta kwestia, że no zmieniają się czasy i dzisiaj no gwiazdą też jest oczywiście piosenkarz, czy aktorka, czy sportowiec, czy żona sportowca, o czym zaraz, no ale gwiazdami stają się też influencerzy, ci, którzy na Instagramie i w innych miejscach sieci robią furorę. I za chwilę się przekonacie, kogo właśnie będzie można na parkiecie zobaczyć i że influencerów w tym gronie jest kilkoro, ale nie tylko. No więc przystępujemy do prezentowania par.
1: Ja powiem szczerze, że ja nadal tak się zastanawiam i to już ze mnie po prostu boomerstwo wychodzi, czym się właściwie taki influencer zajmuje. No to super, bo że go wszędzie jest pełno i że tam na Instagramie i w ogóle pokazuje zdjęcia, no to ja wiem, ale czy czymś jeszcze. No ale okej, to tak tylko na marginesie, a teraz już rzeczywiście przechodzimy do par. Pierwsza para to Oliwia Bieniuk, 19-letnia, no właśnie, influencerka, córka aktorki Anny Przybylskiej oraz piłkarza Jarosława Bieniuka i Michał Bartkiewicz.
0: Para druga, tej pani nie trzeba przedstawiać, no tylko to trochę dziwne, że czyimś osiągnięciem jest to, że wziął ślub akurat z odpowiednią osobą i za Małysz. Jeszcze w ogóle 2021 rok, kiedy Adam Małysz zakończył karierę, no nawet do temu. To dlaczego Iza Małysz teraz? Ale trafił jej się tancerz taki, który już sporo sukcesów w programie ma, bo to Stefano Terracino.
1: No i mamy kolejną parę, w której to Kinga Sawczuk, influencerka znana jako kompleksiara, będzie tańczyć z Jakubem Lipowskim.
0: Następna pani, no przynajmniej kogoś znam i myślę, że wielu widzów tę panią będzie znało. Tutaj nie ma, jak sądzę, czego krytykować, ale może szkoda, że nie jej mąż, prawda? Ale on był w twojej twarzy brzmiącej znajoma, a ona tutaj potańczy. Magdalena Kajra Karłowicz, Kajrowicz, przepraszam, Zapała, której mężem jest Sławomir, ale to nie Sławomir z nią zatańczy, tylko Rafał Maserak.
1: No i mamy kolejną parę, w której to jest Sylwia Bomba, to jest bizneswoman zajmująca się fotografią, znana z programu Google Box, przed telewizorem, i Jacek Jeszkę.
0: Przechodzimy teraz do męskiej części składu. Nazwisko, które chyba wzbudziło najwięcej kontrowersji z jakiegoś powodu, Denis Urubko. To jest himalaista, członek dwóch polskich wypraw zimowych na K2, instruktor wspinaczki i w ogóle dużo rzeczy zrobił. Mistrz sportu klasy międzynarodowej i co on tu jeszcze? Żołnierzem Armii Kazachstanu był, o proszę. Z wykształcenia aktorem. No tylko, no właśnie, tyle rzeczy zrobił, ale trzeba by na pewno status gwiazdy, to jest to, no bo chyba nie jest jakiś taki super znany. I on zatańczy z Janią Lesar.
1: Okej, no i mamy następną parę. Radek Liszewski. No, czyli wiadomo, ten pan, który śpiewa, że ona tańczy dla mnie. I Lenka Klimentowa.
0: Kolejna para to aktor, który akurat przyznam nie jest mi znany, ale nie muszę znać wszystkich, bo nie oglądam wszystkich filmów i produkcji serialowych. Piotr Mróz. On zatańczy z Hanną Żudziewicz.
1: Następna para to Wojciech Węcławowicz, influencer, 67-letni, wysportowany, fit old boy. Będzie tańczył z Pauliną Biernat.
0: No widzicie, ile tych influencerów, my po prostu nie bardzo używamy Instagrama. Moje używanie Instagrama kończy się do posiadania tam konta i ewentualnie oglądania live'ów jakichś osób, które mnie interesują, ale całe to influencerstwo mnie omija, więc
1: ale
0: nie znam
1: zobacz,
0: Fidol Dboja i
1: ale zobacz, 67 lat, to znaczy,
0: ale to, fajnie, że
1: to znaczy, że no nie, no oczywiście, że tak, ale właśnie o to influencerstwo mi chodzi, mm-hmm. bo to się tak wydaje, że to jest domena ludzi młodych. A tu guzik, tu się okazuje, że nawet jak już lata swoje ktoś ma i po prostu tylko gdzieś tam młody umysł tak naprawdę nie boi się nowoczesnych technologii albo ma kogoś, kto jest obok niego i jest w stanie go jakoś pokierować, żeby korzystać z tych mediów społecznościowych umiejętnie i zbić na tym jakiś profit, no to można, czemu nie?
0: No jak najbardziej. I jeszcze jedna para, jeszcze jedna gwiazda, Łukasz Juras Jurkowski, pierwszy mistrz federacji, jeden z prekursorów MMA w Polsce, no ale jego obecność w tym programie jest związana chyba z tym, że od 2019 roku współprowadzi program Ninja Warrior Polska, którego kolejna edycja też będzie, o czym nieco później, i on zatańczy z Wiktorią Omyłą. Występy uczestników ocenią jak zwykle widzowie i jurorzy, to już o tym też mówiliśmy, że do składu jury dołącza piosenkarz Andrzej Piaseczny. To nie oznacza, że ktoś to jury opuści. Będzie pani Pawlowicz, pan Malitowski, Andrzej Grabowski i właśnie Andrzej Piaseczny. No i jeszcze mamy rozbudowę grona prowadzących, bo Izabela Janachowska, również tancerka specjalizująca się w tańcach latynoamerykańskich, będzie współprowadzić show razem z Pauliną Sykut-Jerzyną i Krzysztofem Ibiszem. No to jest transfer, też o tym mówiliśmy już, z TVN-u. Mogłoby się początkowo wydawać, że to będzie oznaczało odejście Pauliny Sykut-Jerzyny i że to właśnie pani Janachowska będzie w duecie z Ibiszem, ale nie, jak widać, będziemy mieć troje prowadzących. Także no, zmiana dnia na taki może mniej korzystny, ale oni podchodzą do tego mimo wszystko ambitnie. I mamy również zmiany, przy okazji warto dodać, w kulisach Tańca z Gwiazdami. Je pokazuje Polsat Cafe i będą te kulisy prezentować Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski, a dotychczas robiły to Agnieszka Chyży i Paulina Sykut-Jerzyna. No to wiemy już, co się będzie działo w poniedziałkowy wieczór. We wtorek 31 sierpnia na antenę powraca Ninja Warrior. Zupełną nowością w programie jest Power Time. Tower, czyli 12-metrowa wieża, na której zawieszone są przeszkody sprawdzające siłę mięśni i odwagę. Ściga się na niej dwóch zawodników, którzy ukończyli tor eliminacyjny z najlepszym czasem. Zwycięzca pojedynku dostaje złoty bilet, czyli gwarancję udziału w finale z pominięciem etapu półfinałowego. Czwarty sezon to także silne kobiety, które zawzięte i bardzo zdeterminowane będą udowadniać na każdym kroku, że ninja może być kobietą. Wśród uczestników pojawią się ci, którzy mierzą się z torem od pierwszej edycji show, jak i zupełnie nowe twarze. No to, że tam powracają uczestnicy, żeby się zbierzyć z tą górą, no to już o tym rzeczywiście mówimy po raz któryś programu, też nie oglądałam, ale kojarzę, że rzeczywiście wiele osób nie daje tutaj za wygraną i się nie chce poddać i próbować jeszcze i jeszcze raz. Nie zabraknie także gości specjalnych, to także z tego co wiem stały element, a wśród nich znaleźli się Joanna Ruda-Lazer z zespołu Red Lips, wokalista Stanisław Karpiel-Bułecka, zawodnik MMA Jan Błachowicz i aktor Wojciech Błach. W środę o godzinie 21 mamy drugi sezon serialu Komisarz Mama. Serial, który zadebiutował wiosną w zeszłym roku. Wiosną w tym roku, bardzo przepraszam. Tak, bo już tutaj próbuję nadążyć. I co się wydarzy w tym właśnie kolejnym sezonie serialu Komisarz Mama? Maria będzie opanowywać burze i gasić pożary. Rozdarta między mieszkającym po sąsiedzku prawie byłym mężem, przy czym prawie tutaj robi ponoć dużą różnicę, naciskającym na jej szybki rozwód kochankiem Łukaszem oraz podkomisarzem Żeromskim, z którym pozornie łączą ją tylko sprawy zawodowe, będzie musiała zdecydować, kto stanie u jej boku. A sprawa skomplikuje się jeszcze bardziej, jakby tego było mało, gdy na horyzoncie pojawi się podkomisarz Krzysztof Dębski, w tej roli Paweł Ławrynowicz. Kolejnych atrakcji dostarczą Marii niezawodne w tej materii dzieci, pogrążona we wszechobecnym w domu chaosie, będzie udawać sprzątaczkę, uczyć parowania skarpet i z urokiem ograniczać dzieciom oglądanie telewizji. W pracy sprawy będą toczyć się jak zwykle, szybko i nieprzewidywalnie. Maria wraz ze swoją ekipą, podkomisarzem Żeromskim, starszym aspirantem Rybczyńskim i aspirant Mazur rozwiążą m.in. zagadkę śmierci studenta dźgniętego harpunem i zakonnicy uduszonej łańcuchem. Więc rzeczywiście będzie się działo. Warto jeszcze dodać co do środy, bo tu powiedziałam o godzinie 21, że o godzinie 20 w środę będziemy mieć nowość, o której powiemy za chwilę w osobnym wejściu. Co wiąże się z tym, że z dwóch do jednego odcinków tygodniowo ograniczona zostaje emisja serialu Nasz Nowy Dom. Kiedyś on był emitowany tylko w czwartki po 20:00, później mieliśmy dwa odcinki w tygodniu, czyli w środę i w czwartek, również o godzinie 20:00. Teraz zrezygnowano z tego odcinka środowego, czyli ponownie mamy jeden odcinek w tygodniu, w czwartki po godzinie 20:00. W środę natomiast o tej porze będzie o jedzeniu, o tym później nieco. Teraz natomiast wracamy właśnie do czwartku, czyli jeszcze raz, czwartek 20 Nasz Nowy Dom, czwartek 21 to 18 sezon serialu Przyjaciółki. Jeżeli chodzi o Przyjaciółki, to tutaj także nie została dotychczas opublikowana, a przynajmniej ja się nie natknęłam na taką pełną zapowiedź i coś tutaj udało mi się spleść i przeczytać z różnych artykułów dostępnych w internecie, a że Przyjaciółki oglądałam, to coś tam o nich wiem. Zerknęłam też na ostatni sezon, trochę akurat mi się zdarzyło wrócić po kilkuletniej przerwie. Nie oglądałam wszystkich odcinków, ale tak trochę, więc już bardziej wiem, o czym mówię, dlatego tym łatwiej było mi na ten temat informacje zebrać, a jeżeli coś będzie jeszcze do uzupełnienia, to oczywiście to zrobimy. A więc mamy tutaj wątki czterech przyjaciółek, jak wiecie. Jedna to Zuza, w jej życiu pojawił się Błażej, czyli ojciec dziecka, które tak jak jej syn otrzymało diagnozę spektrum autyzmu i tam razem ich dzieci uczęszczają na jakieś zajęcia, między nimi też coś się zaczęło kroić. No i Błażejowi bardzo zależy na Zuzie, na różne sposoby stara się zwrócić na siebie jej uwagę, ale ona trzyma go na dystans, nie wie, czy powinna zaufać kolejnemu mężczyźnie i boi się zranienia. Teraz najważniejsi są dla niej synowie. Do obsady dołącza Paweł Ławrynowicz, o nim też mówiłam w kontekście Komisarz Mamy, więc no, jak widać właśnie, będzie miał co robić w Polsacie. Tak, a jeszcze mało tego, możecie go znać z serialu Zawsze Warto, czyli też ogólnie jak widać lubią go w Polsacie po prostu i mu dają nowe role. I on się też pojawi w wątku Zuzy i zagra jej nowego przełożonego Konrada. No i tak wygląda na to, że Zuza już miała okazję poznać kiedyś tego Konrada i z niekoniecznie najlepszej strony, więc się okaże, co tam się dokładnie wydarzyło. W odcinku 207, to będzie pierwszy odcinek tego nowego sezonu, który zobaczycie już w czwartek, i właśnie w nim, gdy wyjdzie na jaw, że Simon związał się z Ingą w wyniku zakładu z kolegami, bo przypomnijmy, Simon był trenerem, prowadził zajęcia, na które uczęszczała jedna z córek Ingi, jest od niej sporo młodszy, więc no stąd taka relacja, wiecie, może troszkę kontrowersyjna, ale już obejrzeliśmy 40 i 20, więc już pozbyliśmy tych tam wszystkich stereotypów odnośnie wieku, no ale z Simonem to tak było, że on właśnie się założył z kolegami, że poderwie Ingę i kobieta nie chce go znać, jak się o tym dowiedziała, chłopak deklaruje jednak, że jego szczeniacki wybryk szybko przerodził się w prawdziwe uczucie, nawet będzie się chyba Indze oświadczał, no i wszystko będzie robił, aby zawalczyć o jej uczucia i odzyskać jej zaufanie, no ale wiecie, po czymś takim, kiedy dowiedziała się o jego zamiarach, niekoniecznie takich fair na początku, no to trudno jej się dziwić, że nie jest do niego przekonana. No i jeszcze przez wątek Ingi przewija się Dorotka, czyli partnerka jej pierwszego męża kiedyś, a teraz no, ona już jest związana z kimś innym i jej wątek jest prowadzony niejako osobno, ale cały czas gdzieś tam z przyjaciółkami się spotyka. I Dorotka podejmie zaskakującą decyzję. Okaże się, że jej obecny partner, czyli Sławek, wyjechał początkowo na krótko na Zanzibar. I Dorotka postanowi do niego dołączyć. I bez konsultacji z Ingą wszystkie swoje udziały w ich wspólnym biznesie sprzeda. I sprzeda je Robertowi, czyli pierwszemu mężowi Ingi. Nie da się absolutnie za tym nadążyć. Nie, przepraszam, drugiemu mężowi Ingi, bo pierwszy to Andrzej. No i właśnie oni teraz razem będą zarządzać tym barem, tym miejscem pracy, więc Inga będzie taka trochę zdezorientowana więc w tej samej sytuacji.
1: O jakieś konflikty podejrzewam, że może być łatwo.
0: Bo oni teraz, ten Robert i Andrzej, to się w ogóle zaprzyjaźnili. I ich wątek jest prowadzony jako wątek takich dwóch głupków, że oni tak trochę nie ogarniają rzeczywistości, chodzą i gadają głupoty i się też kolegują z tą Ingą, no ale wiesz, to, że się kolegują na jakiejś tam płaszczyźnie takiej prywatnej plus, no oboje mają z nią córki, no to nie znaczy, że w pracy
1: że biznesowo to będzie też udane.
0: Tak, ale ten wątek nie do końca jest właśnie taki super w tym sensie, że aż moim zdaniem to jest takie przegięte, że oni, którzy byli, na pewno ten Robert był takim wcześniej poważnym mężczyzną, to nagle pod wpływem chyba tego Andrzeja stał się jakimś takim śmiesznym głupkiem, więc nie do końca to kupuję, bo jest to aż trochę absurdalne jak
1: dla mnie. Może jakaś taka inna wersja kryzysu wieku średniego.
0: Być może należy to tak interpretować. No i oczywiście tutaj w tym kontekście, skoro Dorotka wyjeżdża, sprzedaje te swoje udziały, no to jest pytanie, czy Agnieszka Sienkiewicz odchodzi z serialu, no ale tego jeszcze nie wiemy. Przypuszczam, że chyba już byśmy wiedzieli, więc myślę, że Dorotka wróci i będzie nas dalej bawić. Kolejna przyjaciółka to Patrycja, właściciel lokalu, w którym znajduje się salon fryzjerski Patrycji. Bez żadnego ostrzeżenia wypowiada jej umowę. Z dnia na dzień kobieta zostaje bez pracy. Przyjaciółki pomagają w poszukiwaniu nowej lokalizacji, co okazuje się trudniejsze niż myślały. Patrycja nie może już dłużej czekać, no i wtedy to trafia do salonu Ewy Matys w tej roli Katarzyna Ankudowicz, czyli kolejna nowa postać. I no, już są też pytania, czy ta Ewa namiesza. No być może, skoro są takie sugestie, to może jakoś rzeczywiście namiesza. No ale to nie tylko ona, jeżeli chodzi o wątek Patrycji i losy, będzie tu miała coś do powiedzenia, bo ponownie w jej życiu pojawi się Artur, czyli były partner, który zostawił ją z jakimiś długami. W związku z tym Patrycja już nie będzie nim zainteresowana, to on stwierdzi, że się teraz zwróci ku Ance, co z kolei się nie spodoba mężowi Anki, czyli Pawłowi. A jeszcze jakby było mało wrażeń, to pojawi się dawno niewidziany były mąż Patrycji, czyli Wiktor w tej roli Paweł Delong, który ostatnio był widziany jakieś 120 odcinków temu, więc zobaczymy, co będzie miał tutaj do powiedzenia. No już zasygnalizowałam wątek czwartej przyjaciółki, czyli Anki. Tam to się jakoś skończyło w poprzednim sezonie, że Julka, czyli ich córka, na skutek jakiegoś chyba wypadku, no, doznała dość dużych obrażeń, obfitego krwotoku, trafiła do szpitala, no i taka niepewność oczywiście, czy przeżyje, czy nie, wiecie, cliffhanger tak zwany. Okazało się, że Julka przeżyje, ale straci dziecko, bo była w ciąży. No i kiedy strzelecy się tego dowiedzą, no to będą się gdzieś tam obwiniać, że za bardzo się zajmowali innymi sprawami, hejtem, który Pawła dotknął, a niekoniecznie właśnie córką, i swoją cegiełkę także dorzuci Staś, czyli ich drugie dziecko, które będzie sprawiał problemy wychowawcze, dramat Julki jeszcze bardziej skonfliktuje go z ojcem. No i po skandalu na uczelni Paweł wpada w wir pracy zawodowej, nawet w domu nie liczy się nic innego, tylko sprawy kancelarii, i Anka będzie się czuła w związku z tym bardzo samotna. Tyle udało mi się ustalić. Zawsze możemy wrócić do wątku przyjaciółek, jeżeli coś, czegoś jeszcze się dowiemy więcej, wy również możecie do nas pisać, może coś czytaliście jeszcze w internecie, o czym warto wiedzieć, zanim zasiądzie się do oglądania kolejnej odsłony serialu, ale może wcale nie warto, bo może ktoś na przykład w ogóle nie lubi spoilerów. No właśnie, tutaj były spoilery, tak powinnam to w sumie oznaczyć.
1: Spoiler alert.
0: Że spoiler alert. Na przyszłość będę to mówiła i wtedy jak będziecie to już wiedzieli, to będziecie sobie przewijać do kolejnego znacznika czasu.
1: Gorzej, jak ktoś z nami w trakcie premiery na antenie.
0: Tak, to oczywiście kierowane do tych, którzy będą słuchać z nagrania, ale ktoś w czasie premiery, to może, nie wiem, właśnie pójść i sobie dolać herbaty na przykład.
1: O, czy coś w tym kawę rodzaju zrobić.
0: Tak. O pozostałych powrotach do Polsatu powiemy sobie później, bo Twoja twarz brzmi znajomo, wraca dopiero 10 września. W sumie nie sprawdziłam, co jest w ramówce 3 września, co sprawia, że nie mogą wrócić wcześniej, ale to chyba dosyć rozsądny plan, bo w weekend od 3 września jest festiwal w Opolu, więc gdyby z tym się pokryła premiera Twojej twarzy, no to mogłaby ta oglądalność nie być satysfakcjonująca. No i 12 września powróci program kabaretowy, o tym też będzie. Jeśli chodzi o nowości, to Polsat ma dla nas dwie. O jednej, tej o jedzeniu, powiemy sobie za chwilę. A teraz, kiedy szykowaliśmy tę audycję, to mówiłam Michałowi, tak sugerowałam, że może to jest zbyt proste rozwiązanie, ale aż się samo prosi.
1: Potwierdzam, no, tak było.
0: Tak było, tak, to jest odnotowane też w naszych wspólnych materiałach, wspólnych notatkach. No słuchajcie, skoro ten pan, czyli Radek Liszewski, śpiewał wcześniej o jakiejś niej, która tańczyła dla niego, a teraz on zatańczy dla nas, no to cóż nam pozostaje zagrać? Wiem, też jesteś pod wrażeniem tego wysublimowanego żartu.
1: Bardzo.
0: Ale jestem prostym człowiekiem z prostym humorem, więc teraz zespół Weekend i ona tańczy dla mnie.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
1: Weekend tak nam grał, śpiewał i tańczył. Ona tańczy dla mnie.
0: Dla nas, tak.
1: Tak, to za nami, a przed nami kolejne informacje i kolejne informacje, chciałem powiedzieć, ze stacji ze słoneczkiem vlogu, ale no to się ma zmienić?
0: Oni się już go pozbyli, tak. Coś czytałam, że jednak nie, już się tutaj pogubiłam, więc bezpiecznie jednak
1: generalnie
0: będzie wszystkie, trzymać jej nazwy.
1: Generalnie wszystkie firmy gdzieś tam skojarzone z Polsatem i z panem Zygmuntem Solorzem Żakiem, te medialne i komórkowe, to się zmieniają, bo tam ostatnio Plus też, ostatnio do nich dzwoniłem, to nawet na infolinię, że zmieniamy się dla ciebie i coś tam tak, i przesłali jakiegoś nawet SMS-a z tą informacją. Ale teraz nie o Plusie, tylko o programie, który się nazywa Family Food Fight i który to będzie od września emitowany na antenie Polsatu. Ten format powstał w 2017 roku w Australii, czyli to nie jest coś naszego oryginalnego, ale skoro przywędrował do nas, no to posłuchajcie, o czym właściwie będzie ten program. I jak czytamy w opisie, wspólne gotowanie to czas spędzony z najbliższymi, ukochane smaki z dzieciństwa, dużo powodów do radości, ale także wielkie wyzwanie. W końcu w każdej rodzinie jest tylko jeden słuszny przepis na pierogi, ja bym dodał, że jeszcze na bigos. Ale nie trzeba być profesjonalistą, żeby świetnie radzić sobie w kuchni. Te rodziny to udowadniają. Dla nich czas spędzony na wspólnym przygotowywaniu posiłków to jedna z największych przyjemności. Przepisy przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Gotowania uczą się od najmłodszych lat i przede wszystkim wierzą, że robią to naprawdę dobrze. Tak dobrze, że zdecydowali się stanąć do pojedynku na smaki. I teraz kilka słów o zasadach tego programu. Drużyny składać się będą z trzech członków rodziny, rodziców lub dziadków, braci i sióstr, ciotek, wujków, a nawet dzieci. Uczestnicy będą musieli wyjść ze swojej strefy komfortu, a przynajmniej z kuchni, w której przecież wszystko mają pod ręką, gotować pod presją czasu, dzielić się obowiązkami i skutecznie ze sobą współpracować. Będą się wspierać, pomagać sobie, ale jak to bywa nawet w najbardziej kochającej się rodzinie, pojawią się różnice zdań, zabawne pomyłki i gorsze dni. Podczas nagrań nieraz pojawiało się sformułowania "nic mi dzisiaj nie wychodzi" i "dlaczego to jest jeszcze nie gotowe". W każdym odcinku uczestnicy otrzymają dwa kulinarne zadania. W pierwszym rywalizować będą o specjalne przywileje, w drugim stawką będzie dalszy udział w programie. Wygraną jest 100 tysięcy złotych i tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce. Zmagania uczestników oceniać będzie wyjątkowe jury: Ewa Wachowicz, Piotr Gąsowski i Adam Borowicz, człowiek ze Śląska, charyzmatyczny vloger i gospodarz autorskich programów kulinarno-podróżniczych. Jurorzy, pełniący także rolę prowadzących, spróbują każdego dania, będą porównywać przepisy i pytać o rodzinne sekrety, dawać profesjonalne rady, ale również w swoich ocenach kierować się sercem i oczywiście gorąco dyskutować, bo czy jedzenie można oceniać na zimno? No, jak jest coś podane na zimno, to może no i można, to czemu by nie? I jeżeli jesteście ciekawi tego programu, jeżeli zainteresował was jego opis, no to Polsat poleca się w każdą środę od 1 września, czyli od tej najbliższej środy o godzinie 20. Więc można oglądać, no i może się też inspirować jakimiś przepisami, bo to myślę, że tak naprawdę o to w tym programie będzie chodziło i jeżeli coś będzie można z niego wynieść, to może jakieś przepisy właśnie na takie domowe potrawy przygotowane w jakiś taki nietypowy sposób, no bo to rzeczywiście co rodzina to jakieś inne przepisy, inne dodatki, a to potrafi naprawdę zmienić smak potrawy, którą na przykład znamy już od wielu lat.
0: Oczywiście, że tak. To teraz a propos takich różnych przepisów na to samo danie, to teraz Mietczyński ma ten cykl u siebie na kanale, w którym zestawia na przykład 4 przepisy na naleśniki albo na pączki i robi to z 4 przepisów z YouTube'a i później...
1: I ocenia, który najlepszy.
0: I na początku on sam oceniał, a później pisze, od kilku odcinków pisze chyba na Instagramie u siebie, że będzie w tym miejscu, tam chyba w Katowicach, bo on tam mieszka i jego widzowie jak chcą, to mogą przyjść, oceniać w ciemno i się potem okazuje, czy przepis rzeczywiście był najlepszy, no oczywiście biorąc tutaj poprawkę na wykonanie Miecia również.
1: No tak, on nie jest zawodowym kucharzem.
0: Tak, a wiesz, kto wygrał w ostatnim odcinku, jeżeli chodzi o przepis na pierogi ruskie, z tego co pamiętam?
1: A kto taki?
0: Bo przez 3 odcinki niezrównana była niejaka pani Dorotka z kanału Menu Dorotki. Po prostu no, nikt jej nie mógł podskoczyć. Aha. A on to zrobił tak jak w awanturze o kasę, czyli że pani Dorotka jest mistrzynią, jak zwyciężyła, to przychodzi do następnego odcinka.
1: Aha,
0: no, okay. No i przeszła do kolejnego odcinka z tymi pierogami ruskimi, ale niestety pokonał ją Gracjan Rostocki, który teraz na YouTubie gotuje.
1: No proszę! Gracjana jakoś dawno nie było słychać. O Gracjanie niedawno było słychać, więc dobrze, że się u niego coś dalej dzieje, chociaż może lepiej, tak, że już nie śpiewa.
0: Ale właśnie jak on gotuje, to śpiewa.
1: To śpiewa.
0: Więc Mięciu się też zainspirował i chyba właśnie w tym, bo też zaczął właśnie śpiewać tak w stylu Gracjana podczas
1: czas
0: gotowania.
1: Czas założyć kanał kulinarny.
0: Więc, więc chyba w tym jest właśnie sekret danie Gracjana i też chyba nagrał w ogóle jakąś piosenkę o tym, że jak ci w życiu to jedzenie jest super.
1: Czyli po prostu trzeba, żeby jedzenie wyszło, to trzeba śpiewać w trakcie przygotowywania.
0: No ciekawe, czy uczestnicy Family Food Fight o tym wiedzą. Mam nadzieję, i tak jestem przekonana, że ci, którzy wiedzą, no to właśnie ci dostaną 100 tysięcy złotych, a inni dopiero odkryją ten przepis na sukces. Dodam jeszcze, że wątek kulinarny nie pojawi się tylko w tej jednej nowości Polsatu, ponieważ druga premierowa produkcja to serial pod tytułem Kuchnia.
1: O proszę.
0: Ale o nim sobie powiemy za tydzień, jak sądzę, bo będzie miał on premiery w soboty, a my jak zwykle, przypominam, staramy się trzymać tej strategii, w której omawiamy dla was to, co się wydarzy w najbliższym czasie, aby się w tym wszystkim nie pogubić, aby wiedzieć, czego się można spodziewać w najbliższym tygodniu. No chyba, że planujemy być nieobecni, no to wtedy jakimś większym wyprzedzeniem, ale że za tydzień będziemy, no to wtedy omówimy kolejne nowości i powroty Polsatu również, a piosenkę będącą komentarzem do Family Food Fight w naszej płytotece znalazł Michał, to niech się tłumaczy.
1: No proszę bardzo, będę się tłumaczył. Przekopałem naszą płytotekę wzdłuż i wszerz i muszę ci powiedzieć, że piosenek z tytułem Food Fight to jest strasznie dużo, tylko ja nie wiem, kto tyle płyt hip-hopowych przytargał do naszej redakcji, bo prawie nikt tego nie gra, a no hip-hopu pełno i co która płyta właśnie zatytułowana, a właściwie piosenka na niejednej z płyt zatytułowana jest Food Fight. Ale ja się na hip-hop nie zdecydowałem, tylko na zdecydowanie inną stylistykę muzyczną. Food Fight to jest piosenka, którą pani Joasia teraz zaśpiewa. Johnny Lates and the Night Flights. I właśnie utwór zatytułowany tak samo jak nowa kulinarna propozycja Polsatu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Johnny Lates za nami. W ogóle ta pani jakąś chyba kulinarną płytę wydała. Nie przesłuchałem tego całego krążka, ale zatytułowany jest Good Egg, więc myślę, że można się tu niejednej piosenki o jedzeniu spodziewać. Muszę ją gdzieś sobie odłożyć, bo przecież programów kulinarnych na antenach różnorakich stacji telewizyjnych jest całkiem sporo, więc się może kiedyś przydać.
0: To jest serial Kuchnia, o którym tutaj się będziemy mówili, to może znowu wrócimy do pani Joanny. Może znajdziemy coś innego.
1: Coś innego, wszak nasza płytoteka całkiem przepastna jest. A teraz...
0: Z rzutem hip-hopu, nie?
1: No to właśnie, nie wiem, kto to przytargał te płyty, żebyśmy jeszcze jakąś audycję hip-hopową mieli. Teraz przechodzimy do stacji telewizyjnej, w której też raczej hip-hopu nie uświadczycie, za to uświadczycie bardzo dużo informacji różnorakich. Mowa o kanale Wydarzenia 24, który to od września ma zastąpić Superstację. Program ten nadawać będzie premierowy program od godziny 6 do północy. I teraz tak, cóż tu będzie na antenie tego programu? No jak Wydarzenia 24, to oni będą chcieli być bardzo skrupulatni i zgodni z nazwą, bo emitować będą właśnie program Wydarzenia. I to w zasadzie przez cały czas. Każde wydarzenie wydarzeń ma trwać po 25 minut. Później na antenie pojawi się prawdopodobnie blok reklamowy. W połowie godziny emitowane będzie kolejne wydanie wydarzeń. Także gdyby ktoś szukał czegoś innego, to nie. 6 wydarzenia, 6:30 wydarzenia, 7 wydarzenia, 7:30. wydarzenia.
0: No, niech zgadnę wydarzenia. I żadnej publicystyki, nic takiego tutaj nie uświadczycie.
1: Tak, za to w południe będzie troszkę inaczej, bo od poniedziałku do piątku wydarzenia w południe będą trwały 45 minut, a w ramówce nowego kanału znajdą się także znane też z Polsatu i Polsat News wydarzenia 12.50, wydarzenia 15.50, więcej wydarzeń, wydarzenia 18...
0: Jeszcze więcej wydarzeń.
1: Wydarzenia 18.50, gość wydarzeń, wydarzenia wieczorne oraz towarzyszące tym programom prognozy pogody i serwisy sportowe. A w ramówce nie będzie, bo gdzież one by się zmieściły, programów publicystycznych. Z informacji, jakie zebrał portal wirtualnemedia.pl, wynika, że sam blok z newsami ma trwać, i teraz się trzymajcie, jedynie 5 minut. Ten blok będzie bardzo dynamiczny, a pozostały czas wypełni między innymi prognoza pogody, serwis sportowy i reklamy. W taki sposób nie są
0: te
1: ułożone...
0: Te wszystkie żarty z Polsatu o tym, tak, że reklam więcej niż programu,
1: to tu będą...
0: i że Polsat ma tam 30 lat, z czego 15 to reklamy, to jest chyba po prostu kumulacja tego wszystkiego.
1: Tak, bo i w taki sposób nie są ułożone serwisy w żadnej polskiej stacji informacyjnej. Nie sposób się z tym nie zgodzić i pytanie, czy ktoś w ogóle będzie chciał to oglądać, bo naprawdę, no, program masz 25 minut, nazywa się wydarzenia, no to włączasz z nadzieją, że będzie dane ci obejrzeć coś, jakieś informacje, tak? A tu się musisz strzelić, bo to 5 minut i koniec. A potem to sobie co najwyżej możesz obejrzeć prognozę pogody, reklamy, serwis sportowy, reklamy i potem jeszcze reklamy i następne wydarzenia po 5 minut. Ale
0: to jest
1: za
0: taka,
1: to...
0: taka kreatywność, że chyba jakiś doradca prezesa Jacka im to zasugerował. Przecież... A, bo żona prezesa Jacka się przyjaźni z Dorotą Gawryluk i to tak właśnie wyszło, bo to przecież prezes Jacek wymyśla takie rzeczy jak to, żeby po koncercie emitować koncert od początku, tylko z wyciętymi zapowiedziami jako trzecią część, czy tam, którą na specjalne życzenie widzów, więc taki pomysł na kanał to jest, co się wydaje jakby z tej samej stajni.
1: Dokładnie, to może rzeczywiście coś w tym jest, ale za to będzie technicznie na bogato. Jak informuje nadawca, program będzie emitowany jednego z najnowocześniejszych studiów telewizyjnych w Europie. No to fajnie, tylko po co takie studio na 10 minut informacji w godzinie?
0: No, nie wiem. No. No, ale widocznie się opłaca.
1: No to się sprzęt będzie marnował. No może reklamy będą lepiej wchodzić po prostu z takiego, wiesz, nowoczesnego sprzętu. Będzie lepiej. Na początku działalności kanał ma być dostępny w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych w miejscu, gdzie dotychczas nadawała Superstacja. Ale z nieoficjalnych informacji wynika, że w dalszej kolejności wydarzenia 24 trafią do naziemnej telewizji cyfrowej i zajmą miejsce Polsat News. No to tak, to Polsat News to już się mówi o tym od dłuższego czasu, że to ma być taki elitarny program, tak? Nie dla każdego, tak jak TVN24, że to też nie jest to powszechnie dostępne. No, a widzowie wydarzeń 24 no, dostaną jakieś tam skondensowane dawki informacji. I to będzie tyle, tak naprawdę.
0: Tak, o tym, że właśnie wydarzenia 24 mają trafić do naziemnej telewizji cyfrowej, mówiło się już od dłuższego czasu. No tylko właśnie jak widać, to się nie wydarzy od razu. Kiedy kanał wystartuje, no to nie tak, że już wtedy widzowie naziemnej telewizji cyfrowej odczują te zmiany, no ale
1: ja
0: to
1: przypuszczam,
0: się
1: że prędzej... to jeszcze jakoś Krajowa Rada coś musi się wypowiedzieć w tej kwestii.
0: Pewnie tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, że to się prędzej czy później wydarzy. Rozumiecie ten żart?
1: Wydarzy, tak, tak.
0: Moje żarty są dzisiaj takie wysublimowane. Tymczasem, skoro wspomniałeś o Polsat News, to tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy, bo w czwartek dostaliśmy takie informacje, że z Polsat News odchodzi kilku reporterów i prezenterów. No to jest zawsze zaskakujące, kiedy kilka osób odchodzi naraz. Z redakcją żegnają się Michał Giersz, Przemysław Białkowski, Grzegorz Łaguna, Magdalena Cenker i Michał Banasiak. rzecznik prasowy Polsatu skomentował to i on przekonuje, że nic się nie dzieje, nic nadzwyczajnego, a rotacja w zespole jest naturalna. Ale w nieoficjalnych rozmowach pracownicy stacji stwierdzają, że słowa rzecznika nie oddają prawdy. Przypominają, że skala odejść z Polsatu News jest o wiele większa, bo ze stacją w ostatnim czasie pożegnali się jeszcze Joanna Górska, Elżbieta Szymkowska, Wojciech Brzeziński, między innymi i Rafał Mierzejewski. I w stacji mówi się też o kolejnych odejściach. Wśród powodów rezygnacji z pracy, które podają dziennikarze, pojawiają się między innymi złe warunki zatrudnienia. Wy też, tak jak te TVN-y wszystkie, brak możliwości rozwoju, czy lepsze oferty od konkurencji. Części pracowników, którzy zdecydowali się na odejście z Polsat News, nie zaproponowano żadnej oferty, która zachęciłaby ich do pozostania w stacji. Rzecznik Polsatu nie chciał tego komentować, podkreślił, że dziennikarze sami zdecydowali się na odejście. No, tego jakby nikt nie kwestionuje. No, tego, że nikt ich nie wyrzucał, jak to powiedział właśnie pan Matwiejczyk. Ponadto niektórych pracowników Polsat News przeniesiono do startującego 1 września, wspominanego już przed chwilą przez nas, określanego mianem niszowego i trudno się chyba temu dziwić, kanału Wydarzenia 24. To dotyczy na przykład Łukasza Dubaniewicza, on ma chyba być od sportu w tym kanale, i o Violetę Wrambę.
1: Tak, może no... co niektórzy pracownicy, którzy odeszli, to też dostali taką propozycję, żeby przejść do Wydarzeń 24. No, raczej nie był to awans.
0: No raczej nie. Warto obserwować, jak wygląda sytuacja, czy nie będzie jakichś kolejnych odejść. A swoją drogą przecież jeszcze we wrześniu miała inna newsowa telewizja wystartować, tam ci News 24, czy jakim było?
1: No właśnie, na razie cisza o tym. To jest samorządowe tematy, które miały być poruszane na antenie tejże.
0: Kompletnie ucichło. Jak coś będziemy wiedzieli, będziemy wam dawali znać i będzie trzeba wtedy znowu znaleźć w naszej płytotece jakąś piosenkę nawiązującą do tematu informacji, newsów. O piosenki o wydarzeniach, z zespołem Wydarzenia to jeszcze nie ma, to dziwne, powinna powstać, powinna tam ją nagrać pani Gawryluk i reszta, więc musimy pozostać przy newsach, prawda?
1: Tak jest. Piosenka, która u nas już kiedyś była emitowana, ale to było tak dawno, że myślę, że nic się nie stanie, jak zagramy ją jeszcze raz, tym bardziej, że wstęp ma taki naprawdę bardzo ciekawy, to rzadko jest grany w stacjach radiowych ten wstęp, a on jest właśnie bardzo fajny, bo sygnalizuje tak jak to kiedyś, zwłaszcza stacje publiczne miały te sygnały czasu, jeszcze takie różne melodyjki, które się pojawiały przed tymi wiadomościami. Więc będziecie się mogli wczuć w taki klimat, jaki zapewni nam teraz Electric Light Orchestra w nagraniu zatytułowanym Here is the News.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
1: A propos Here is the News, to tak mi się przypomniało w międzyczasie, że ta piosenka była wykorzystywana oczywiście w wersji instrumentalnej jako podkład do serwisów informacyjnych w którejś wersji Radia Yard. Ja stawiam na Radio Yard 2, bo zdaje się, że...
0: Ja chyba możesz mieć rację.
1: Że Yard to miał swój własny podkład do serwisów, ale tam właśnie Here is the News, Electric Light Orchestra bardzo często się pojawiał i chyba jako podkład na wiadomości i też na jakieś takie wejścia informacyjne, bo te serwisy to tam się lubiły pojawiać jak się komu chciało. To takie wspomnienie po Radiu Yard 2, którego, przypomnijmy, no już nie ma.
0: No niestety. Nie udało się tutaj zachować tego projektu. Tam teraz radio wnet nadaje, tak. Radio Yard się trzyma, bo tam się udało formalności dochować przed śmiercią pana Jarosława Dziemiana. A propos formalności, to my się teraz przenosimy do grupy TVN i zanim się przyjrzymy nowościom programowym w stacji TVN właśnie w kanałach tematycznych, no to co elektryzuje już nas od wielu tygodni, czyli formalności właśnie. Jak tam z koncesją dla TVN24.
1: A z koncesją dla TVN24 wygląda to tak, że jak poinformował zarząd TVN24, wniosek o koncesję satelitarną został złożony w Holandii w lipcu i koncesja została już przyznana. A przypomnijmy, że zgodnie z prawem unijnym koncesje satelitarne uzyskane w jednym z krajów członkowskich obowiązują w całej Unii Europejskiej, więc w praktyce takie koncesje pozwalają na emisję kanałów na platformach satelitarnych, w sieciach kablowych oraz internetowych platformach streamingowych. Także no już tak naprawdę nikogo w tym momencie nie interesuje, czy Krajowa Rada pozwoli, oczywiście nikogo z zarządu TVN24, czy Krajowa Rada pozwoli nadawać tej stacji w Polsce, czy też nie, bo pozwolenie już dostali, natomiast no dalej nie wiadomo, co z antenami naziemnymi i na temat jednej z anten naziemnych grupy Discovery, to my sobie jeszcze dziś chwilkę porozmawiamy. Ale oczywiście tu cały czas jeszcze jest kwestia koncesji dla TVN24 w naszych polskich realiach. Zobacz, jak na bogato będą mieli, jak tam się w końcu porozumieją w Krajowej Radzie, to TVN24 będzie miał dwie koncesje i będzie sobie mógł wybrać, na której chce nadawać.
0: A tamta holenderska jest lepsza, bo ona daje prawo do emitowania reklam jakiegoś tam hazardu, czy... wysokoprocentowych, tam jest coś takiego.
1: No proszę.
0: I wgłębiałam się w to, no przecież jest jeszcze gdzieś tutaj, no ale właśnie wtedy ich nasze prawo nie będzie obowiązywało, więc jakby chcieli, to mogą poszaleć, nie wiem, czy im to jest akurat potrzebne, ale wiecie, takie są tutaj szmery bajery.
1: No dokładnie. Natomiast 26 sierpnia członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kolejny raz głosowali w sprawie koncesji dla TVN24 i głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Kolejne posiedzenie 2 września i pewnie znowu to samo. Także...
0: No i tak w koło to tak, się to tak, powtarza tak. I to się nie zmienia. Ale za to TVN24 może pochwalić się bardzo ciekawym transferem, bo oto pan Marcin Zaborski, tak, ten pan, który ostatnio prowadził wywiady w RMF FM, wcześniej w Trójce i który chyba jakoś w czerwcu odszedł z RMF FM i były spekulacje, gdzie to pójdzie. Może Nowy Świat, może 357, a to nie ten kierunek. On właśnie od września dołącza do zespołu TVN24, o tym jako pierwszy poinformował Press.
1: Swoją drogą, to myślę, że warto powiedzieć o tym, że to już jest od lat trend taki, że ludzie z RMF-u przechodzą do TVN-u. Tak ogólnie można to powiedzieć, bo przecież pierwszy zespół TVN, który jeszcze na podbudowie telewizji Wisła powstawał, no to też było bardzo dużo transferów od żółto-niebieskich. Także kolejny.
0: Tak, to prawda. I on będzie się pojawiał w sobotnich porankach po godzinie 9 i będzie rozmawiać z politykami. Pierwszą rozmowę Zaborskiego będzie można obejrzeć 4 września. Poza cotygodniowymi wywiadami dziennikarz dołączy także do prowadzących niedzielne debaty w TVN24 poświęcone sprawom społecznym i politycznym. No, sobota, niedziela, w te dni będzie obecny, więc no, nie będzie prowadził jakichś wywiadów codziennych, tak jak to było w RMF-ie. Można by więc zasugerować, czy też pokusić się o spostrzeżenie, że no, będzie miał troszkę czasu i teoretycznie, gdyby chciał, no to mógłby jeszcze z jakąś tam redakcją się związać, czy to radiową, czy internetową, ale absolutnie przecież nie ma takiego obowiązku. Tym bardziej, że no, wspomniałam o wolnym czasie, ale on przecież jeszcze gdzieś chyba wykłada na jakiejś uczelni, prowadzi zajęcia, więc co robić ma. W TVN24 pewnie zarobi sobie odpowiednio, także może mu to wystarczy, a być może w przyszłości się dowiemy o tym, że będzie można go jeszcze gdzieś usłyszeć lub zobaczyć. Się okaże, oczywiście będziemy śledzić, ale to na pewno no, duża rzecz dla stacji, bo to jest bardzo ceniony dziennikarz. Jego słynny wywiad z panią minister Maląg, no to myślę, że jest już historyczne, kiedy próbował się gdzieś tam przebić do jej świadomości, ale ona była tak zafascynowana tym, co sama chce powiedzieć, że niekoniecznie słuchała jego pytań.
1: Bo to jest w ogóle niepotrzebnie, wiesz, niepotrzebnie w wywiadach jest pytający i ten, kto odpowiada. No powinien być od razu gość, zwłaszcza w tematach politycznych, z przekazem, z kartką, odczytuje, dziękuję, do widzenia i tyle, co tam jakieś...
0: No więc otóż i właśnie to. O tych formalnościach w kontekście stacji innej naziemnej będzie u nas później przy okazji jej nowości programowych. No jakiś tutaj klucz do uporządkowania tych informacji musieliśmy wybrać i teraz właśnie przejdziemy najpierw do głównego TVN-u, bo główny TVN też oczywiście ma dla nas nowości i też powracają znane dobrze propozycje, przy czym oni podeszli do tego troszkę inaczej, ponieważ wracają nie od 30 sierpnia, a od 1 września z nowościami, czyli trochę dłużej mają wakacje. Co za tym idzie? Teraz powiemy sobie o tym, co tak naprawdę się będzie działo, jeżeli chodzi o powroty, o nowości w środę, czwartek i piątek, a o wszystkich następnych rzeczach powiemy sobie za tydzień. Także na ten moment mamy o TVN-ie troszkę mniej do powiedzenia niż o Polsacie. I co już wiemy? No oczywiście będzie program Dzień Dobry TVN. On w zasadzie, on właśnie taki jest wyjątkowy, bo on rusza od 30 sierpnia już. Przy czym przez pierwsze dwa dni będzie zaczynał się o 9, a później o godzinie 8. No 9 to jeszcze jest pokłosie tego programu Dzień Dobry Wakacje, bo on się zaczynał właśnie nieco później, wakacje można sobie z reguły dłużej pospać, także tutaj mamy te zmiany już w trakcie trwania Dzień Dobry TVN, ale no umówmy się, to jest przede wszystkim zmiana nazwy. No i w jesiennym sezonie ekipa programu no, poradzi, w jaki sposób zachęcić dzieci do aktywności i zdrowej diety. Kontynuowane będą również dobrze znane cykle. Dzięki akcji Dzień Dobry Tu Kurier widzowie mają możliwość, by za sprawą redakcji programu sprawić bliskiej osobie niespodziankę i złożyć życzenia. W rolę kurierów ponownie wcielą się prowadzący i reporterzy Dzień Dobry TVN. Przełomowe, a czasem wstrząsające wydarzenia z najnowszej historii Polski przedstawią goście cyklu To był dzień. Sposoby na samodzielne wykonanie drobnych napraw i kreatywne rozwiązania domowych problemów będą tematem nowych odcinków cyklu Sama to ogarniesz. Wyjątkowe wnętrza urządzone nie przez profesjonalistów, a właścicieli zaprezentują bohaterowie odpicowanych mieszkań. To taki kolejny cykl. W wydaniach weekendowych z kolei sylwetki specjalistów i historię niezwykłych zabiegów przedstawi cykl Udana operacja. Kinga Burzyńska w światłach na przybliży kolejnych bohaterów świata filmu i teatru, którzy mimo swoich artystycznych dokonań i dorobku pozostają w cieniu. Michał Cessanis zabierze widzów w najpiękniejsze, nieoczywiste miejsca w Polsce i na świecie, a Mikołaj Rej, no znowu mamy powrót do tego, w czym Polsat przoduje, podzieli się nowymi odkryciami kulinarnymi. Ja to mam nadzieję, że może w jakimś następnym sezonie Kulinarny Kącik będzie miał Gracjan Rostocki.
1: Czemu nie?
0: Co mamy dalej, jeżeli chodzi o powroty? No od poniedziałku do czwartku, czyli w tym tygodniu od środy, o 20.15 TVN kontynuować będzie emisję premierowych odcinków serialu Na Wspólnej, chociaż od środy oni chyba nie przerwali na wakacje, tak jak to z reguły mają zwyczajnie przerywać, więc to akurat nowy sezon niewiele zmienia. Jeżeli się czegoś dowiemy o tym, co ma się dziać po wakacjach, to możemy uzupełnić zawsze ten wątek. Następnie o 20.55 widzowie zobaczą kolejną edycję Milionerów. No i przypomnijmy, że była taka pandemiczna wersja Milionerów bez publiczności, w związku z tym koło Pytanie do publiczności zostało wyeliminowane na rzecz koła Zamiana pytania, a teraz już jest powrót publiczności. No i co za tym idzie tego koła. Mam nadzieję, że będą tam jakieś, wiecie, obostrzenia, bo na przykład żeby się dostać na widownię Twoja twarz brzmi znajomo, to trzeba być zaszczepionym co najmniej jedną dawką. Nie słyszałam jeszcze, czy tutaj TVN planuje jakieś podobne rozwiązania wdrożyć. No i co jeszcze wraca w tym najbliższym tygodniu? Od 1 września, czyli co będziemy oglądać co środę, oglądać będziemy mogli kolejny sezon Top Model. Na tę jesień przygotowano m.in. takie atrakcje dla uczestników, jak spektakularny pokaz mody na zamkniętym wiadukcie w centrum Warszawy z towarzyszącym występem Smolastego, sesję zdjęciową na obrotowym kole, film modowy wyreżyserowany przez wszechstronnie utalentowanego Ralfa Kamińskiego. No, on jest wokalistą, nie wiedziałam, że też ma talenty w tym kierunku. Wyjątkowy casting dla projektanta z Nowego Jorku oraz zadanie specjalne z najpopularniejszą polską youtuberką. No, wracamy do tych influencerów nieszczęsnych, czyli Wersow. To już nawet ja słyszałam o Wersow, a te tematy ekipy i tych innych to są mi totalnie obce.
1: To jest ta pani, co studiuje prawo a...
0: tak.
1: I coś tam z tym znakiem.
0: Coś tam ukradła
1: komuś, tak.
0: Jeżeli chodzi o znak, o logo. Jak napisali o youtuberce, to ja myślałam, że oni pójdą innym tropem, bo nie wiem, czy kojarzycie, można chyba przy okazji polecić na YouTubie kanał takiej pani, która podpisuje się pseudonimem Pantinka. Pantinka była modelką, jeździła na kontrakty do wielu krajów na świecie, teraz już nie pracuje w zawodzie, mieszka na Bali, ma tam jakiś sklep z rzeczami ręcznie robionymi na Bali, akurat no tych filmów nie oglądam, bo mnie to mniej interesuje, natomiast ona również komentuje Top Model, komentowała ostatni sezon, jak i chyba przedostatni, komentuje to też z takiej perspektywy, które zadania szykowane dla uczestników są totalnie bez sensu, a które rzeczywiście mogą się przydać i pomóc w wykształceniu jakichś umiejętności, które pomogą modelkom. I również cofnęła się do pierwszego sezonu. Jest jeszcze w trakcie, tam jej chyba niewiele zostało do skomentowania, z pierwszego sezonu Top Model z 2010 roku, więc jak chcecie zobaczyć i przypomnieć sobie, jak to było, jakie bezsensowne zadania dawano uczestniczkom, bo to wtedy były same jeszcze dziewczyny, zadania na zasadzie ćwiczenia boksu, tak naprawdę tak było, no to jest to jakaś okazja, żeby sobie przypomnieć. I ja myślałam, że oni właśnie po Pantinkę sięgną, że ona im komentuje ten Top Model i że będą ją chcieli zaprosić. Ona mogłaby wziąć udział w panelu jurorskim, skomentować uczestników, ich zdjęcia, no bo rzeczywiście jest w tym doświadczona, więc myślę, że mogliby to wykorzystać, no ale ona to ocenia Top Model zgodnie z tym, co myśli, tak? Więc nie zawsze pozytywnie się wypowiada o pomysłach scenarzystów i twórców programu, więc być może dlatego stwierdzili, że

0: No ci nie zmieniają akurat, mają od lat super kino o 20, więc nie wyrzucają pasma filmowego na rzecz czegoś innego. O innych powrotach do pasma wieczornego, o Mam Talent, o Masterchefie powiem Wam w przyszłym tygodniu, ale cofnę się jeszcze do pasma popołudniowego, bo to właśnie w nim mamy nowość. Przypomnę, że w poprzednim sezonie w tym paśmie oglądaliśmy serial Lab, podjęto decyzję, że on nie będzie kontynuowany, niż w jego miejsce wejdzie inny paradokument, teraz już wiemy, co to będzie, to będę sobie wyobraź Tajemnice Miłości.
1: O proszę.
0: To jest program, seria z gatunku scripted docu, w którym będą pokazywane, nie trudno zgadnąć, miłosne historie bohaterów. Jak czytamy w opisie produkcji, każdy odcinek to zupełnie nowa historia w klimacie komedii romantycznej, widziana oczami głównego narratora epizodu. Wśród bohaterów spotkamy małżeństwa, ale i pary będące w nieformalnych związkach, kochanków, jak i singli, których od zakochania dzieli jeden krok, jedyny krok, nic więcej. Są autentyczni i pragną podążać za swoim uczuciem na przekór wszystkim i wszystkiemu. A wszystko to dla miłości. W końcu nie ma nic bardziej ekscytującego niż motyle w brzuchu. Każda historia ma także drugie dno, tytułową tajemnicę, czyli zwrot akcji, który wychodzi na jaw na koniec odcinka i odmienia życie wszystkich par. Finały są więc różne. Raz bohaterowie osiągają pełnię szczęścia, inni z kolei muszą jeszcze chwilę na nie zaczekać. Wiedzą jednak, że jest ono na wyciągnięcie ręki. Emisja premierowych odcinków serialu Tajemnice Miłości będzie miała miejsce od poniedziałku do piątku, czyli od przyszłym tygodniu od środy, o godzinie 17 na antenie TVN. Oczywiście w playerze to też będzie dostępne. Czyli co? Czyli taka trochę druga ukryta prawda.
1: Dokładnie, ciekawe
0: swoją drogą.
1: Bo ona też
0: będzie 18, to się nie kończy, żeby nie było.
1: Ciekawe swoją drogą, czy skoro Lab to nie był najlepszy wybór, to czy program o takiej tematyce będzie lepszy. No, może rzeczywiście i to możesz mieć rację, skoro to taka trochę druga ukryta prawda, czyli wątki raczej takie związane z jakimiś uczuciami, emocjami. Może to ludzi bardziej interesuje niż jakieś tam zagadki kryminalne.
0: No ja myślę, że to może bardziej chwycić, no bo właśnie jest temu bliżej do ukrytej prawdy, i też pytanie, często się wątki miłosne pojawiają.
1: I też pytanie, kto jest główną grupą docelową tych programów i w ogóle kto w tym akurat czasie ogląda telewizję, może rzeczywiście z jakichś badań wychodzi, że przeważają tu panie na przykład.
0: No pewnie przeważają tu boomerzy, tak? To się nie oszukujmy.
1: No to swoją drogą, no to...
0: A czy panie, to tego nie wiem, oni na pewno mają badania rynku i takie rzeczy, także to może być, wiecie, dobry pomysł, jak się człowiek potrzebuje odmóżdżyć po pracy i sobie zrobi taki seans Tajemnice Miłości, ukryta prawda.
1: I fakty.
0: O Jezu, no to właśnie potem sobie podnieść ciśnienie, już nie zaśnie, jak sobie obejrzy te dwie rzeczy, wypije herbatkę, zje kolację, pójdzie spać, się wyśpi, będzie dobrze. Także no, sami wybierzecie, czy z faktami chcecie zostać, czy nie, i czy na Tajemnicę Miłości zerkniecie, czy nie. Ja pewnie zerknę i od czasu do czasu rzeczywiście, potrzebując odmóżdżenia, mogę zerkać. No i piosenkę do tego tematu również wybrał Michał.
1: Tak jest, to będzie duet. Duet, który... No tak, ta pani, która zaśpiewa, to była popularna w latach 80. i troszeczkę gdzieś tam w 90. jeszcze, a ten pan to zaczął swoją karierę dekadę później, czyli jego największe sukcesy to są lata 90. No i oczywiście słynna Chihuahua w 2000. No to już wiadomo, że będzie DJ Bobo. A z kim? A z Sandrą, Secrets of Love.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: DJ Bobo razem z Sandrą, Secrets of Love, to już za nami, a teraz kolejny TVN, ale tym razem TVN 7. Przechodzimy do tej stacji i zaczynamy znowu od spraw formalnych, bo to teraz będzie bardzo częsty temat przy okazji chyba każdej stacji, która jest powiązana z grupą Discovery. I tak oto, z informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, uwaga, że stacja TVN7 zwróciła się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o przedłużenie koncesji już w grudniu 2020 roku. Koncesja ta wygasza

0: właśnie pod koniec lutego 2022 roku. No więc jeszcze trochę czasu jest, ale to wiadomo, te wszelkie urzędowe sprawy to tak się toczą niezbyt spiesznie. No i tu mamy też taką niespieszną sytuację, bo Rada głosowała już raz nad przyznaniem koncesji, ale podobnie jak w przypadku TVN24 bezskutecznie. Według ustaleń portalu wirtualnemedia.pl Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma zastrzeżenia analogiczne do stacji TVN7 jak do TVN24, no czyli wiadomo, kwestie związane z tym, że mamy właściciela, nie takiego, jakiego powinniśmy mieć. No więc pewnie znowu będzie to samo, a TVN7 no już nie ma się jak bronić w tej sytuacji i nie ma do kogo występować z alternatywnym wnioskiem koncesyjnym, szczególnie w kwestii nadawania naziemnego, no bo tam powiedzmy na satelicie, w kablówkach, gdzieś tam w internecie to w ogóle nie trzeba. Natomiast no, na satelicie i w kablówkach to jednak nie to samo, co z dostęp przez antenę naziemną dla każdego, za darmo. I tu jest ten problem, więc to myślę, że może być tak naprawdę, o tym mało kto mówi. Ja to cały czas będę podkreślał, bo wszyscy...
1: Nie, no nawet chyba TVN o tym gdzieś pisał, że właśnie, że te dwie sprawy się zbiegły w czasie.
0: Tak, ale wiesz,
1: że to się gdzieś tam... I oni próbują o tym mówić, ale wielu osobom się to gdzieś tam myli i są komentarze w kontekście koncesji TVN24 na zasadzie, no dostali już koncesję holenderską, no i co? I co było się denerwować Lex TVN i protesty robić, jak już jest sprawa załatwiona? No
0: tak,
1: nie,
0: tylko,
1: kochani,
0: tylko...
1: to trochę nie jest tak, bo chodzi też o te kanały na ziemi.
0: Dokładnie. I tak naprawdę ja cały czas będę podkreślał, że to dla TVN-u jest o wiele większym problemem i tak naprawdę jeżeli rzeczywiście to Lex TVN wejdzie w życie, to podejrzewam, że największe zdziwienie niektórych będzie dopiero w momencie, szczerze mówiąc nie wiem, kiedy wygasa koncesja dla TVN-u. Kiedy to dokładnie jest. Bo TVN7, no powiedzmy sobie szczerze, jest kanałem, który jest oglądany, ale nie tak bardzo jak główna antena, czyli
1: no tak,
0: jak
1: no trochę
0: TVN,
1: zaczęli w niego inwestować, trochę, no jest lepiej niż było 3 lata temu,
0: oczywiście,
1: kiedy tam nic nie było, tylko powtórki ciągłe brzyduli. O tym, co tam się dzieje, to będzie u nas za chwilę, no ale główny TVN, który ma fakty, o czym też mówiliśmy, które trafiają do szerokiego grona odbiorców, no to rzeczywiście ma tę oglądalność największą, ale chyba ta koncesja jeszcze trochę będzie obowiązywać, bo nikt o tym rzeczywiście nie mówi i nie wykazuje jakichś powodów do zmartwienia w tej kwestii. TTV też ma przedłużoną chyba tam w zeszłym roku, więc no to oni też tam oglądalność mają niejaką, wiecie, świetną, taką jak TVN duże, ale też w miarę dobrą, ale oni są tutaj bezpieczni. No tylko właśnie ten TVN7 tutaj jak widać, no będziemy sprawę
0: będzie
1: śledzić.
0: Tak naprawdę pierwszy do odstrzału.
1: Tak,
0: i
1: tak,
0: zobaczymy,
1: to z kalendarza wynika.
0: Tak, i zobaczymy, co będzie dalej i jaki będzie ruch Discovery. Chociaż, jak dziś czytałem w prasie, obecnie rząd już trochę zmienia narrację, jeżeli o to chodzi. Można tak wnioskować z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy, gdzieś tam, a propos tego, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne i że Stany Zjednoczone to jest taki nasz bardzo dobry partner biznesowy i sojusznik, także no tu już jest zmiana tej narracji. Zobaczymy, czy za słowami pójdą jakieś czyny.
1: No właśnie. A tymczasem u nas, tak jak wspomniałam, informacje o tym, co się będzie działo jesienią w TVN7 i oni właśnie trochę inaczej się zachowują niż główny TVN, bo jeszcze raz, główny TVN wraca z ramówką od 1 września, a więc część propozycji wraca w tym tygodniu, tak jak Top Model i Kuchenne Rewolucje, ale część dopiero później, w przyszłym, tak jak sobie to powiemy, za tydzień. No i wtedy też będziemy mówić o nowościach. Jest jeden taki nowy serial TVN-u, który muszę Ci powiedzieć, że całkiem mnie zafrapował, jeżeli chodzi o opis, no ale to wszystko w przyszłym tygodniu.
0: Okay.
1: Będą wątki w różnych, w różnym czasie się rozgrywające, że tak powiem. Będzie wątek znalezionego pamiętnika, prababki.
0: No proszę.
1: Będzie losy tej prababki, prawnuczki. To już jest coś takiego, co ja lubię.
0: To będzie ciekawie.
1: Ja czytam takie książki, więc już jestem w temacie mocno, serialu Receptura, o nim w przyszłym tygodniu. Teraz już nie zbaczając z wątku TVN7. Co tutaj wraca? Wraca 19+. Mam opis tego, co się wydarzy w przyszłym sezonie, taki króciutki. W życiu nie oglądałam, także nic nie wiem, o co chodzi. 19+ o 19 można oglądać już właśnie od najbliższego poniedziałku. Ach, bo tego zdania nie dokończyłam. Oni, tak jak Polsat, zaczynają od 30 sierpnia z jesienną ramówką. No i w nowych odcinkach serialu widzowie zobaczą, jakie decyzje podejmie Lena po przebyciu ciężkiej choroby. Ciemne chmury pojawią się nad związkiem Meli i Kacpra. Chłopak, nieświadomy powagi sytuacji, postanowi oświadczyć się dziewczynie. Problemów nie zabraknie też w związku Kasi i Witka, natomiast Dominika pilnie będzie szukała pieniędzy na prawnika. Ekipa zacznie się zastanawiać, w co wpakowała się dziewczyna. Tak jak wspomniałam, nowe odcinki od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00. O 19:30 w przyszłym tygodniu jeszcze będziemy mieć Zakochanych po uszy i to już są ostatnie odcinki. Do 2 września to będzie trwało do czwartku, bo w wakacje to jakoś było tak, że mieliśmy to skrócenie emisji, zmniejszenie liczby odcinków. Od poniedziałku do środy były tylko, a potem znowu wrócili, że były do czwartku. A później, czyli od kolejnego tygodnia, w tym miejscu pojawi się nowy serial, Papiery na szczęście. No a skoro od kolejnego tygodnia, to u nas będzie o nim w następnym wydaniu, czy też za tydzień, w przyszłą sobotę. A więc ten element ramówki na razie omijamy, kończymy Zakochanych po uszy po prostu już przeciąganiu tej produkcji w nieskończoność. Przenosimy się na 20, gdzie mamy Brzydule 2. Po przerwie wakacyjnej na antenę siódemki powraca tenże serial. Widzowie zobaczą dalsze losy małżeństwa w trakcie rozwodu, czyli oczywiście małżeństwo Urszuli i Marka Dobrzańskich, a także perypetie pracowników domu mody. No i tutaj od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00. W piątek będzie co innego w tych godzinach, o czym też zaraz. I to się też zaczyna 30 sierpnia. Cóż mamy później o 20:30? No oczywiście mamy Hotel Paradise, który wraca z nowym sezonem, konkretnie czwartym sezonem. Jak informuje nadawca, nadchodzącej serii szykuje się ostra gra, bowiem tylu dramatów, łez, konfliktów, scen zazdrości i fal namiętności nie było ponoć do tej pory. Czy wy zawsze tak nie mówicie? Uczestnicy ponownie spędzili urlop na egzotycznym Zanzibarze. No to mówię nie bez powodu, bo chyba jakieś tam kolejne edycje planują kręcić w innej lokalizacji, ale trzeci chyba nagrali razem z czwartym sezonem, więc to się wydarzyło w jednym miejscu, czyli właśnie na Zanzibarze. I mamy zmianę na plus dla fanów tej produkcji względem sezonu poprzedniego, bowiem wtedy mieliśmy 4 odcinki w tygodniu, teraz mamy 5, czyli od poniedziałku do piątku o 20:30 ta pozycja programowa będzie emitowana. No właśnie, tak wspomniałam o tym piątku, wtedy nie będzie Brzyduli, wtedy nie będzie też Zakochanych po uszy, ani Papierów na szczęście, tylko będzie serial, o którym już mówiliśmy. Serial noszący tytuł Mamy to. Coś ci to mówi? Bo już ten temat się u nas pojawiał.
0: Powiem szczerze, coś mi to mówi, ale jakoś niezbyt wiele.
1: Jeżeli nasi słuchacze czują się podobnie zdezorientowani i wiedzą, że coś dzwoni, ale niekoniecznie w którym kościele, to jest serial, który się pojawił w marcu tego roku na Playerze i był tylko tam, a teraz właśnie dano go do TVN7. Mówiliśmy o nim pokrótce wtedy, ale że teraz większe grono widzów będzie miało go prawdopodobnie okazję oglądać, no bo na Playerze to nic za darmo, no to pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć, o co tutaj chodzi. No to jest komediowa produkcja, od 23 marca dostępna konkretnie w Playerze. Ten cykl został oparty na autorskim pomyśle Laury Breszki i Katarzyny Kołeczek. To nie bez przyczyn, no, te panie wspominam z imienia i nazwiska. Bohaterami produkcji są dwie pary. Odrobinę spanikowani i zagubieni Ada w tej roli właśnie Katarzyna Kołeczek i Szymon w tej roli Szymon Mysłakowski, którzy powitali właśnie na świecie pierwsze dziecko. Drugim rodzicielskim teamem są ich sąsiedzi zaprawieni w bojach Ewa, w tej roli wspominana też Laura Breszka, także panie wymyśliły serial i w nim zagrały. No i Szymon w tej roli, Szymon Roszak, także z dwóch Szymonów. I ta para niedawno doczekała się drugiej córki. Całą czwórkę połączy niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, jakim jest posiadanie potomstwa. I to będzie można oglądać w piątki, począwszy od najbliższego już piątku, czyli od 3 września o 19:30 po dwa odcinki. Także o 19:30 i o 20:00, więc dlatego nie ma brzyduli w piątkowe wieczory. I tak to wygląda. Być może zastanawiacie się i poszukujecie tutaj gdzieś, poszukujecie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, no przecież on był w TVN7, no to właśnie. Już mogę zdradzić, że on znowu wraca do głównego TVN-u, wraca skąd przyszedł, bo przecież tam zaczęli i teraz będzie emitowany we wtorki, ale to będzie no, od kolejnego wtorku, czyli 7 września, więc przypomnę o tym w swoim czasie, jak sobie te propozycje TVN-u będziemy jeszcze w przyszłym tygodniu porządkować. Także to tyle należy na ten moment i warto na ten moment wiedzieć o TVN7, a teraz muzyczna niespodzianka, no właśnie, związana z jednym z powracających programów, czyli Hotelem Paradise. Ja się trochę nawet cieszę na ten powrót, bo pan lektor z Hotelu Paradise jakoś zawsze mi poprawiał humor i trochę mi brakowało, żeby w 40-tkach i 20-tkach był taki właśnie lektor, który, no znaczy no tam był lektor, ale brakowało mi takiego podejścia z odrobiną sarkazmu.
0: Tych komentarzy, tak?
1: Historii. Tak, no. Tak. No i w pierwszych dwóch sezonach Hotelu Paradise mieliśmy jako czołówkę jakąś tam piosenkę w języku angielskim, nie było czegoś autorskiego. Natomiast w zeszłym sezonie, do zeszłego sezonu, piosenkę Oto Raj nagrała uczestniczka sezonu drugiego, czyli Sonia, i my w jej wtedy nie zagraliśmy. To jakoś tak było, że przeczytałam, że ten utwór będzie, ale nie wiedziałam, że on już jest dostępny, więc też go usłyszałam już dopiero przy telewizyjnej emisji, także nie usłyszeliśmy Oto Raj, więc sobie myślałam, aha, no to nie ma problemu, z pewnym opóźnieniem półrocznym Bagatela, ale zagram go wam przy okazji prezentacji 4 sezonu. No się okazuje, że nie, ponieważ rzeczywistość wyprzedziła mnie, bowiem piosenkę do 4 odsłony produkcji nagrała uczestniczka 3 edycji, czyli Bibi. Bibi to jest pseudonim, żeby nie było, ona ma na imię Bogusia. Nagrała ją w duecie, ale już nie z uczestnikiem programu, tylko ze znanym na przykład z Voice of Poland wokalistą Kamilem Biosiem. W poprzednim sezonie mieliśmy Oto Raj, a teraz mamy Raj Mi Daj. Więc ja proponuję jakiś taki konkurs może dla słuchaczy, jaki będzie tytuł kolejnej piosenki Hotelu Paradise.
0: Ja mam już,
1: co jeszcze można zrobić
0: ja
1: z
0: Rajem? Ja mam już teraz pomysł. Na przykład gdyby chcieli jakiś tam sezon zacząć w maju, to może być Raj na maj.
1: No jest to plan, ale oni z reguły we wrześniu i w lutym albo w marcu, a to się nijak nie rymuje, także czekamy na kolejne propozycje. Skoro teraz jest Raj Mi Daj, to może być Daj Mi Raj, to wiecie, jakoś... A właśnie, jeszcze przecież TVN miał jakiś taki program z cyklu tych programów, do których się dzwoniło, żeby się dostać na otwartą linię, on się nazywał Graj o Raj, więc to też jest jakiś pomysł.
0: No też można.
1: Można do tego wrócić. Także jeżeli piosenki Oto Raj w wykonaniu Sony nie słyszeliście, no to już sobie musicie sami znaleźć, no my musimy być na bieżąco i wam zagrać Raj Mi Daj, bym się tylko nie pomyliła. Jakoś jeszcze nie mogę przyzwyczaić, tak bardzo w głowie mam refren tego Oto Raj, że jeszcze się nie mogę nauczyć tej nowej piosenki, ale pewnie po iluś emisjach również ona mi zapadnie w pamięć. A więc Bibi i Kamil Bioś.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
0: Trzeba przyznać, że naprawdę całkiem przyjemna piosenka.
1: No okej, ale cały czas mam w głowie Oto Raj, zostańmy tu, to nasz raj, weź mnie do snu, więc
0: takie
1: no,
0: podobne, powiem ci szczerze.
1: Tak, a właśnie nie powiedziałam tego, że to jest w ogóle tak, w jednej tonacji i na bardzo podobnym podkładzie, to jest ta piosenka Raj Mi Daje, jest chyba tylko troszeczkę szybciej, więc jak usłyszałam w zwiastunie, to pomyślałam, to wzięli podkład z tamtej, tylko ktoś inny śpiewa i zrobili nowe słowa. słowa, więc troszeczkę to rzeczywiście sprawia takie wrażenie.
0: I jeszcze kilka sezonów i będzie można z tego wydać płytę.
1: Tak, totalnie. Będą wszystkie piosenki o raju i wszystkie będą takie same.
0: I wtedy będzie można, chociaż nie, to nie ta stacja, bo już tak sobie pomyślałem, że tam wiesz, do jakoś jakąś współpracę z Telewizją Polską i tam skoro ten raj, a skoro ostatnio mieliśmy na przykład w TVP ten festiwal chrześcijańskich przebojów, no to, to może jakoś
1: nie,
0: te
1: no,
0: strony,
1: ale nie. No, po gdzie, prostu gdzie? To nie taki raj, tam ludzie się wiążą w pary, no, są wiesz, akty nierządne.
0: A,
1: tak?
0: No to faktycznie, to nie, to rzeczywiście nie, to nie
1: oni
0: ten raj.
1: Stosunki małżeńskie.
0: Tak jest.
1: Dobrze. My teraz przenosimy się do kolejnego kanału tematycznego, czyli TTV. Teraz więcej o nowości, o której już mówiłam kilka słów ostatnio, ponieważ ona miała prapremierową emisję w połowie sierpnia, a teraz już rusza na dobre. W ogóle TTV również rusza, tak jak TVN7, od 30 sierpnia ze swoim wszystkim. I ta nowość to jest Walk the Line, prosto do celu. Być może już słyszeliście ostatnio, a właśnie być może na przykład oglądaliście tę prapremierową emisję, możecie coś napisać. Zawsze możemy to odczytać na przykład w następnym programie. I to nie tylko odnośnie tej pozycji programowej. Może na przykład oglądaliście Mamy to w playerze, może zachęceni naszymi komentarzami obejrzycie w telewizji którąś z nowości i będziecie chcieli się podzielić swoimi wrażeniami odnośnie tego, jak ona wygląda w waszych oczach, no to chętnie wszystko to przyjmiemy. No a teraz właśnie spróbujemy wam zaprezentować Walk the Line prosto do celu. Co to takiego będzie? W każdym odcinku dwie drużyny stają naprzeciwko siebie na końcach wyznaczonej linii prostej. Ich zadaniem będzie pokonać trasę jak najkrótszą, najprostszą i najbardziej bezpośrednią drogą, a do tego zmieścić się w określonym czasie. Przeszkody, które napotkają na swojej drodze, muszą pokonać przechodząc przez nie nad lub pod nimi. Z kolei ich ominięcie i wybranie dłuższej drogi wiąże się z ryzykiem przegranej. Kto okaże się lepszy, sprytniejszy i szybszy? Jak komentuje pani Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV, w programie Walk the Line prosto do celu bohaterowie różnych naszych programów, bo to jest to, o czym już mówiłam, że to jest program z osobami znanymi z TTV, przemierzają Polskę w rekreacyjnym tempie. Przechodzą przez miejsca, gdzie żyją, mieszkają i pracują Polacy. Po wielu miesiącach ograniczeń takie drobne przyjemności wynikające z letniego tempa i przypadkowych spotkań z ludźmi po drodze uruchomiły w naszych bohaterach dużo humoru i ciekawości. W każdym odcinku linia wytyczona jest w innym mieście, ale zawsze jej przejście będzie testować pomysłowość, siłę perswazji i odwagę drużyn. Bohaterowie będą musieli postarać się, aby przypadkowi ludzie, których spotkają po drodze, pomogli im w pokonywaniu przeszkód. Nie wiedzą, co ich czeka i z czym będą musieli się zmierzyć. W programie ze swoimi bliskimi udział wzięli m.in. uczestnicy Google Box przed telewizorem oraz programu Królowe Życia. Emisja premierowych odcinków Walk the Line prosto do celu będzie miała miejsce w poniedziałki i wtorki o godzinie 25. Przypomnijmy jeszcze raz, od najbliższego poniedziałku, czyli 30 sierpnia. Program dostępny oczywiście będzie także w playerze i składa się on z 12 odcinków. Także jak dwa odcinki w tygodniu, to tak półtora miesiąca i już się z tego wypstrykają. Jeżeli chodzi o to, jakie produkcje powracają w najbliższym czasie na antenę TTV, to już 26 sierpnia na antenę powróciły Królowe Życia. W nowej serii programu Spora Rewolucja do królewskiej paczki Dagmary, Kasi, Izy, Ani, Damiana oraz Leona dołączą dwie nowe osobistości. Po raz pierwszy w formacie pojawi się król życia, czyli Arek. I teraz ja tu czuję, że to będzie grube. Arek, w cudzysłowie mega kot, kocik. Aha. Ja już po prostu, ja się boję tego. Przedsiębiorca z branży budowlanej, rozumiesz? Oho. Miłośnik pięknych kobiet, mody oraz samochodów, zarówno starych, jak i tych najnowszej generacji. Niekończące się pokłady energii lubi przeznaczać na organizowanie imprez, a jego ulubione bang bang widzowie na pewno usłyszą nieraz.
0: Ja się tylko zastanawiam,
1: trochę
0: jak
1: mi się ciarki żenady włączają.
0: No właśnie, bo jak on tam jest przedsiębiorcą w branży budowlanej, to jednak tam się fizycznie pracuje, to ciekawe, jakim on jest przedsiębiorcą, że on jeszcze ma na to siłę, chyba że już jest na takim etapie, że tylko zarządza i że już tam się noszeniem cegieł nie kala.
1: No może i tak być, tylko mówi bang bang. Widzowie poznają też nową królową, pochodząca spod Kielc Ola, to dynamiczna mama, żona i bizneswoman. Ta miłośniczka luksusu swoje życie dalekie od przeciętności wiedzie u boku męża pieszczotliwie nazywanego Tygryskiem oraz 6-letniej córeczki.
0: Dużo tu kotowatych w tym odcinku.
1: Tak, dokładnie.
0: W tym sezonie właściwie.
1: Podobnie jak Dagmara jest zakochana w gorącym klimacie Egiptu, gdzie mają swój drugi dom. Emisja premierowych odcinków od, jak wspomniałam, 26 sierpnia, także to się już zaczęło. Może już widzieliście Mega Kota? Weźcie coś, napiszcie.
0: Bang, bang.
1: Co? Dajcie spoilery. Bang, bang.
0: To mogliśmy zagrać dziś w klubie Będzie Bang, ale nie, zagramy coś innego.
1: Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground.
0: Widzisz, tak, każdy ma swoje skojarzenia.
1: Widzisz, właśnie. W czwartki i w piątki emisja o 22.05. Kiedyś to było tak, chyba tam dwa sezony temu, że były aż 4 odcinki w tygodniu. W poprzednim sezonie nie pamiętam, jak to było. No to nie, teraz nie ma aż tak dobrze. Najgorsze polskie tatuaże, 2. Zadebiutują na antenie TTV też 30 sierpnia. Premierowe odcinki emitowane będą w poniedziałki i wtorki o godzinie 20.55. 10-odcinkowa seria oczywiście też będzie w playerze. I również 30 sierpnia powraca Google Box. Emisja tradycyjnie w poniedziałki o 22. Ci też mieli taki moment, że mieli jeszcze jeden odcinek w środę po 22, ale o tym też tutaj nie ma mowy. Nieco później, bo 6 września rozpocznie się emisja kolejnego sezonu Usterki. Seria licząca 30 odcinków będzie emitowana od poniedziałku do czwartku o 18.05. Przy czym 22 sierpnia był, a 29 sierpnia będzie wyemitowany odcinek stanowiący zapowiedź sezonu. I też ważna informacja dla fanów, do programu wraca niejaki Dominik Strzelec. On chyba był związany z HGTV, więc nie wiem, czy to właśnie to HGTV sprawiło, że nie był w stanie działać również w Usterce i tych Usterek naprawiać, ale fani myślę, że tutaj mogą być zadowoleni, że do formatu wraca. To tyle, co wiemy na ten moment o TTV, a teraz przenosimy się jeszcze do Playera i słowo wam Michał powie o takiej produkcji serialowej, która, no, przypuszczać możemy, że się pojawi za jakiś czas w głównym TVN-ie, na razie o tym nie ma mowy i na razie jest ona dostępna dla tych, będzie dostępna dla tych, którzy chcą płacić.
0: Na razie bang, bang, trzeba liczyć hajs. A ten serial, o którym teraz słów kilka powiem, zatytułowany jest Skazana. No i teraz posłuchajcie o jego fabule. Alicja Mazur w tej roli Agata Kulesza, sędzia Sądu Okręgowego, to kobieta, która osiągnęła zawodowy sukces, przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, szczęśliwie zakochana w idealnym mężczyźnie. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko przejrzeć ich zamiary, do czasu, gdy sama trafia do zakładu karnego dla kobiet, gdzie znajdzie się na samym dole więziennego układu pokarmowego. Czy przetrwa w nowej dla siebie rzeczywistości? W więzieniu Alicja będzie musiała walczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Szybko przekona się, że cela to miejsce, które zmienia każdego, ją również. Prawo, w które tak wierzyła, egzekwowaniu, któremu służyła, zawodzi. Żeby przetrwać, będzie musiała przyjąć obowiązujące zasady gry. Premiera w Playerze 31 sierpnia, także w poniedziałek, tak?
1: We wtorek.
0: A warto jeszcze wspomnieć, że obok Agaty Kuleszy w serialu pojawią się także między innymi to jest Michał Czernecki.
1: Jezu, to ten, co będzie grał prezesa Jacka, to jest nacenzurowany.
0: A widzisz, zagra Pawła Witkowskiego, męża Alicji. Będzie też grał Bartłomiej Topa. To będzie postać Piotra Serafina, przyjaciela Alicji. Zobaczymy też Martynę Byczkowską. będzie ona grała Hanie, córkę Alicji i Aleksandra Adamska też się pojawi. Ona z kolei wcieli się w rolę Patty, więźniarki, a serial...
1: I dodam się, że cała reszta tego składu, już tutaj go nie wymienialiśmy w naszych notatkach, bo to jest dużo takich bardzo nieznanych aktorów. No Bartłomiej Topa, no to okej, rzeczywiście
0: no
1: go
0: tak, w tych serialach
1: znamy.
0: Premium on gdzieś tam się pojawiał.
1: Tak, no ale w wielu generalnie produkcjach, a dużo jest takiego nowego składu, trochę jak w Netflixie, prawda?
0: Tak, czy tak,
1: te
0: tak.
1: Obsady, to się nie do końca wie, kto jest kim, no więc to zawsze fajnie, że będzie można zobaczyć jakieś nowe twarze.
0: Oczywiście, że tak. Serial liczy 8 odcinków, więc będzie co oglądać już od najbliższego wtorku w Playerze.
1: I teraz nie wiem, być może to jest jakiś brak profesjonalizmu z naszej strony, ale chyba możemy trochę naszej kuchni radiowej wam tutaj zdradzić i pewne ustalenia już na antenie poczynić, ponieważ kiedy przyszliśmy tutaj na początku tego programu, to już powiedzieliśmy, że informacji mamy całkiem sporo. Tak. Kiedy tak do was gadamy, no to wychodzi na to, żebyśmy gadali jeszcze przez kolejne 2 godziny, więc już możemy zapowiedzieć, że spotkamy się z wami
0: w niedzielę.
1: Jeszcze jednym dodatkowym wydaniu programu RTV w niedzielę o godzinie 20. No tak akurat nasze plany pozwalają, czy ty dobrze, będzie nieprofesjonalnie, czy preferujesz jakąś inną godzinę,
0: może być,
1: żeby się z nami spotkać?
0: Może być, słuchajcie, to jest po prostu właśnie, ustalamy na żywo.
1: Może wy preferujecie inne godziny, no właśnie, na Facebooku.
0: Tak,
1: może
0: tak.
1: Coś zmienimy, to... słuchajcie. No.
0: Tylko nie.
1: Skoro robimy specjalny odcinek.
0: Tylko nie godziny jakieś poranne, bo wtedy jest Spanko Plus.
1: Nie, ale preferujemy godziny popołudniowe akurat. Tak nam się plany ułożyły.
0: Nawet późno popołudniowe.
1: Nawet późno popołudniowe, owszem. I cóż jeszcze? I właśnie zastanawiam się teraz nad tym, czy to już jest moment, w którym powinniśmy przerwać, czy jeszcze jakiś temat włączymy do naszego dzisiejszego wydania, bo jeżeli mamy przerwać, no to już byśmy się musieli ze słuchaczami żegnać.
0: No to wiesz, jak dla mnie możemy już w tym momencie zakończyć i możemy spotkać się ze słuchaczami, najwyżej pobędziemy z nimi trochę dłużej, no bo już dziś rzeczywiście jesteśmy ponad 2 godziny. Także...
1: Tak, no i omówiliśmy w całości grupę Polsat i grupę TVN, więc akurat tak logicznie będzie w tym momencie zakończyć, a jak patrzę w nasze notatki, to jesteśmy prawie w połowie, no tam troszkę brakuje, ale powiedzmy, że jest to jeszcze w miarę logiczne zakończenie. Co was czeka w takim razie w jutrzejszym wydaniu? To już od razu będziecie wiedzieli, czego się spodziewać. Będzie zapowiedź festiwalu w Opolu, także jeżeli chcecie wiedzieć, co się tam konkretnie muzycznie wydarzy, to bądźcie z nami. Będzie o nowościach w telewizji Puls i Puls 2. Michał się świetnie zna na tych wszystkich serialach o Lombardzie, innych takich. Będzie o tym takim programie pewnym, co miał być już w maju, ale były protesty i on będzie teraz. To wy już wiecie, o czym mowa. Więc jako, że to on będzie teraz, to powiemy o nim trochę więcej. Będą radiowe informacje o nowościach w ramówce Radia Z, RMF Classic, RMF FM, no i troszkę jeszcze takich drobiazgów. Będzie znowu o sporcie, czyli coś, na czym się zdamy po prostu świetnie.
0: Twój ulubiony temat.
1: No tak, ale ty też coś o sporcie będziesz mówił tym razem, więc nie tylko
0: no tak.
1: Ja jako baba od sportu. Co jeszcze będzie? Będzie smutna informacja o śmierci pewnej osoby związanej z Polskim Radiem i będzie wątek regionalny związany z okolicami, z których pochodzi Michał. No
0: i
1: musiałam taką
0: będzie,
1: zapowiedź.
0: Tak, i będzie piosenka i to nie będzie Chłop z Mazur.
1: Nie, a ja, taka była moja propozycja, ale jako, że mam z Mazurami niewiele wspólnego i Michał narzucił coś innego, no to cóż mi pozostało, nie polemizowałam. Co to będzie, to się wszyscy przekonamy w niedzielę, bo ja też prawdę mówiąc tego
0: będzie,
1: jeszcze nie słuchałam.
0: Będzie ładne coś a la Szanta, także ja już widzę, jak się cieszysz.
1: Oszalenie. Musiałam taką zapowiedź poczynić, no bo nasi słuchacze muszą sobie teraz przeorganizować życie. Mieli jakieś plany.
0: Oczywiście.
1: Na niedzielny wieczór.
0: A tu RTV
1: randki,
0: dodatkowe.
1: Wiecie, te sprawy, a tu RTV. I teraz czy opłaca się zostawać, czy nie? Jeżeli już macie zaplanowane jakieś randki, czy tam inne rzeczy, to nie rezygnujcie, bo będzie oczywiście ten program zamieszczony również w internecie ze znacznikami, także będziecie mogli do niego wrócić, jeżeli ta pora niedzielna wam nie odpowiada.
0: No cóż, także zapraszamy. Niedziela, godzina 20. Kolejny odcinek programu RTV, taki nadplanowy, ale to już ci, którzy z nami są od dłuższego czasu, to dobrze wiedzą, że jak się pojawia ten gorący ramówkowy okres, no to po prostu tak jest.
1: Tak, że jeszcze jak tam dochodzi trzeba, festiwal w Opolu, który kiedyś był w czerwcu, teraz się pojawił we wrześniu, to w ogóle trzeba to jakoś wszystko uporządkować, więc za tydzień w sobotę też będzie wydanie bardzo obfite w wieści, ale mamy nadzieję, że nie macie nas dość i że czerpiecie od nas szereg informacji, które później pożytkujecie, sięgając po pilota i wybierając to, co chcecie oglądać lub czego chcecie słuchać.
0: Albo kręcąc gałką po
1: też,
0: radiowej
1: co tam
0: skali.
1: Kto lubi.
0: Tak jest. Na dziś to z naszej strony tyle. Do usłyszenia w niedzielę. A za uwagę dziękuję Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: No to co, jeszcze piosenka na koniec. Piosenka takie ładne, stare country, że tak pozwolę sobie to określić. Jeden z prekursorów.
1: Nie ma czegoś
0: tej...
1: takiego, jakby no oksymoron, prawda? No,
0: tak, tak, tak, oczywiście. Jeden z prekursorów tej jakże przyjemnej dla ucha muzyki. Co ci się stało?
1: Ten program się kończy.
0: Tak, tak. Będzie...
1: To dobrze wymyślałam, żeby teraz przerwać. No, widzisz, widzicie, mam instynkt samozapowarczy.
0: Tak, no ładna piosenka na koniec po prostu. Będzie Johnny Cash... tak, to rzeczywiście dobry moment, żeby skończyć, bo już, jak słyszycie, Milena ma problem z kaszlem.
1: Z głosem.
0: Tak, tak jest, masz problem z głosem. Dobrze, dziękujemy wam bardzo. Johnny Cash, I Walk the Line. Na koniec ładne country.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj, jak zwykle, ja ze mną o dźwięku, a konkretnie o urządzeniu Zoom H6. Zoom H6 to jest najwyższy model Zooma, jeżeli chodzi o rejestratory przenośne. Urządzenie na pewno nie dla wszystkich, ze względu na po pierwsze wysoką cenę, kosztuje około 1600-1700 zł, czasem 1750. Ze względu na to, że no po pierwsze w różnych sklepach są różne ceny, po drugie Zooma można kupić albo bez, albo z zestawem dodatkowych akcesoriów, co w zestawie powiem za chwilę. Poza tym Zoom jest dosyć niewdzięcznym urządzeniem, jeżeli chodzi o obsługę przez osoby niewidome, bo jakby o tym, że ono jest jakby nieudźwiękowione, to nawet nie ma co wspominać, no bo Zoom nie robi udźwiękowionych urządzeń. Natomiast oprócz tego, że nie ma ono absolutnie żadnych dźwięków, oprócz tego, że menu jest po pierwsze przewijane w nieskończoność, po drugie do wyłączenia urządzenia zapamiętuje ostatnią pozycję, więc... chodzenie po menu na zasadzie na pamięć jest nieźle utrudnione, bo jeżeli nie wiemy, czy wcisnął nam się jakiś przycisk, czy przeszliśmy do następnej opcji, to żeby się o tym upewnić i jeszcze raz jakby sobie zresetować to menu do jakby położenia takiego początkowego, trzeba po prostu i zwyczajnie wyłączyć i włączyć urządzenie. No da się, no ale... trochę jest to problematyczne. Na szczęście z moich różnych wycieczek, nie tylko z tym, ale z paroma innymi urządzeniami do nagrywania dźwięku wynika, że dosyć rzadko muszę przełączać ustawienia nagrywania, bo po prostu z reguły tworzy się jakieś jedno ustawienie i z tym ustawieniem się praktycznie wszędzie i zawsze chodzi. No dobra, ale ja tu gadu o różnych dygresjach, ale warto jak zwykle zacząć od początku, czyli od tego, co jest w pudełku. Ja kupiłem Zooma H6 wraz z zestawem akcesoriów. Te zestawy akcesoriów też się troszeczkę różnią. Natomiast, co na pewno dostajemy? Na pewno dostajemy bardzo ciekawą walizkę na tego Zooma. Plastikową, dosyć dużą, jakieś 25 może na 20 na jakieś 8 cm może. Walizka z rączką, zamykana na dwa takie zatrzaski. Na górze jest napis zrobiony takimi dużymi, wypukłymi literami Zoom. Z OOMY. I w środku, w moim przypadku, znalazł się sam Zoom, samo urządzenie. znalazł się mikrofon do Zooma, ponieważ Zoom ten swój mikrofon ma doczepiany, jak w niektórych starych Olympusach. To nie jest wbudowany mikrofon, jak powiedzmy w Zoomie H1, czy tam H2, H4, H4N, czy nawet jak w Rolandzie albo w nowych Olympusach, dyktafonach i rejestratorach. Tylko to jest mikrofon zewnętrzny, dołączony na takie strasznie dziwne i nigdy wcześniej przeze mnie nie widziane gniazdo. To wygląda trochę jak... Ono jest na pewno jakieś wielopinowe. To jest taki jakby trójkąt, taki grzebień złożony z tych pinów. Potem są jeszcze obok tego takie dwa otwory takie, dwie szczeliny. Tam wchodzi takie dwa jakby trzpienie, które się tak potem zatrzaskują, że te mikrofony, jak się je włoży, to one już jakby tam są i się nie wyjmą. Trzeba nacisnąć z boku. Są dwa takie małe trzpienie, które trzeba nacisnąć, oba naraz, i wtedy ten mikrofon może wyjść. Aczkolwiek wkładanie tych mikrofonów dla niewprawionego użytkownika może chwilkę zająć, bo no, gniazdo jest wybitnie nietypowe. Tak więc jest mikrofon, jest w moim przypadku drugi mikrofon, który chyba jest w tym zestawie też akcesoriów. Oprócz tego dostałem jeszcze w osobnym pudełku, ale jest na to miejsce jakby w tej walizce, taką przejściówkę, żeby zamienić wbudowane mikrofony na parę złączy XLR combo jack, duży jack oczywiście, i wtedy jest XLR traktowany jako wyjście mikrofonowe, w środku jest jack liniowy. Oprócz tego jest gąbka, czy w zasadzie taka pianka, to teraz Zoom, zresztą nie tylko Zoom, coraz więcej rejestratorów wykorzystuje zamiast takiej zwykłej gąbki, jak do mycia naczyń powiedzmy, czy tam do mycia w kształcie takim, żeby pasowało na mikrofony, bardziej taką piankę, jak powiedzmy jest, nie wiem, w krzesłach załóżmy takich biurowych. Ona się charakteryzuje tym, że jest bardziej taka sztywna, gęstsza od gąbki i lepiej se troszkę radzi z wyłapywaniem wiatru. Oprócz tego jest karta pamięci w takim małym pudełeczku. Są cztery baterie i tyle. Góra tej walizki, to znaczy jakby ta pokrywka, jest wewnątrz wyściełana taką gąbką, że jak to się zamknie, jakby to wszystko się tam gdzieś tam nie rusza i jest w miarę bezpiecznie. Na każde z tych akcesoriów i na Zooma są odpowiednio wyprofilowane otwory, że można to sobie po użyciu wszystko fajnie schować do tej walizki, wszystko ma swoje miejsce. Po zamknięciu tej walizki to już tam nic tam nie... się nie tam nie porusza. To jest wszystko w miarę fajnie spakowane. Teraz przechodzę do opisu samego urządzenia. Zoom H6 jest duży. W porównaniu do H2, czy nawet H4, czy nawet Olympusa LS100, on jest dość duży. On jest większy od prawie wszystkich rejestratorów, jakie widziałem. Jedynie większy od H6 jest Fostex FR2 LE, czyli urządzenie, które miałem przed tym, zanim kupiłem sobie tego Zooma H6. Wymiary urządzenia to mniej więcej jakieś 15, może 17 cm na jakieś 8, na powiedzmy 4. Z tym, że ono to jest taki prostokąt, który ma nawet dosyć te rogi, nawet nie jest jakoś specjalnie opływowy. Natomiast jakby 1/4, inaczej w 3/4 urządzenia jest takie wygięcie. Ono jest jakby takie trochę nadłamane, że się tak dziwnie wyrażę. I to jest chyba po to, że na samym dale urządzenia jest wyświetlacz. Jeżeli położę to urządzenie sobie na biurku, ono ma 4 takie gumowe nóżki, to wyświetlacz jest pod lekkim kątem, tam 20 stopni może. Więc no, jak się domyślam, dla osób widzących jest troszeczkę łatwiej sobie czytać napisy z tego urządzenia. Dół najprostszy. Tam jest najpierw klapka na baterię. Urządzenie mieści 4 baterie paluszki zwykłe AA. Nad klapką na baterię jest gwint na statyw. Taki sam jak w Zoomie H2, jak w Olympusie LS100, jak w Rolandzie R05 i jeszcze w kilku innych rejestratorach. Nad nim jest głośnik. Głośnik można rozpoznać, ma takich małych dziurkach w obudowie. Całość w ogóle Zooma to jest taki plastik, nieco szorstki taki... Czasami ten plastik jest spotykany w nowych telefonach komórkowych. Dosyć trudno się po nim ręce jakby przesuwa. On jest taki jakby wymieszany z gumą, takie coś troszeczkę. Po bokach. Na prawym boku, jeżeli trzyma sobie urządzenie poziomo, mam dwa wejścia od góry. Dwa wejścia XLR Combo Jack. Pod nimi jest taki joystick menu, takie kółeczko, które się przesuwa. Ono zawsze wraca do pozycji środkowej, więc jakby jedno przesunięcie i powrót to jest jakby strzałka w dół, przesunięcie w lewo, czy w zasadzie w górę, no to jest w górę. I to zawsze jakby gdzieś tam powraca do pozycji tej środkowej, więc no tu o tyle jest dobrze, że można sobie liczyć te przesunięcia i w ten sposób wybrać opcje z menu. Ten przycisk, ten joystick jest też wciskany i wciśnięcie powoduje wejście w odpowiednie opcje menu. Pod nim jest przycisk, który wchodzi do menu, tudzież wychodzi do poprzedniej opcji, tudzież wychodzi z menu. Więc i wchodzi się do menu, i wychodzi się do menu dokładnie tym samym. Tu jest jakiś problem, bo czasami można nie wiedzieć, czy się jest w menu, czy też nie. Niżej jest gniazdo mini USB i w zasadzie, jeżeli chodzi o prawą ściankę, to tyle. Na tej ściance, powiedzmy, najbliżej mnie, jak go trzymam poziomo, są dwa takie otwory jakby po lewej i prawej stronie. To podejrzewam, że na pasek, ale nie wiem. I na środku jest wyjście liniowe. Lewa ścianka. Na dole jest wyłącznik i przycisk hold. To jest taki suwak, który po prostu przesuwając go w górę, on się tak on tak cyka i wtedy się przełącza blokada ekranu. Jeżeli go przesuniemy w dół, on ma też taką sprężynę. Po przesunięciu w dół on z powrotem wraca do pozycji wyjściowej i to jest włącznik urządzenia. Nad tym suwakiem są dwa przyciski głośności. Głośność słuchawek to jest tutaj regulowana tymi dwoma przyciskami. Nad przyciskami jest wyjście słuchawkowe. Nad tym wszystkim jest slot na karty SD, przy czym ten slot jest też zakryty taką plastikową czy gumową zaślepką, która zresztą nie może wypaść z urządzenia. Ona jest przyczepiona jakby taką, powiedzmy, że wstążką. Natomiast ten kawałek plastiku, on się troszkę wysuwa jakby. W związku z czym ta cała zaślepka może sobie wyjść i wyjęcie wtedy karty SD jest dosyć łatwe. Tam nie ma problemu, że tam coś trzeba odchylić, gdzieś trzeba pod coś sięgnąć. Całkiem fajnie się wyjmuje taką kartę i wkłada. Nad nim są, uwaga, znowu dwa wejścia XLR Jack. W związku z powyższym mamy w samym urządzeniu cztery gniazda XLR z jackiem w środku. W związku z powyższym mogę do niego podłączyć cztery mikrofony. Oczywiście wszystkie z zasilaniem fantomowym. I na górze. Na górze w zasadzie prawie całą przednią ściankę zajmuje to takie dziwne gniazdo na mikrofon. Ono jest zresztą też, przynajmniej ta część jakby, w którą wpina się mikrofon, tę wielopinową wtyczkę, ona jest też zakryta taką zaślepką. No i góra. Na górze są wszelkie przyciski, pokrętła i tak dalej, i tak dalej. Od samej góry cztery dosyć duże pokrętła. Pokrętła służące do regulacji głośności tych czterech wejść mikrofonowych. I tu pierwsza uwaga i taka trochę niefajna rzecz. Ja muszę jakoś wymyśleć, jak to obejść i co z tym zrobić. Pokrętła, mimo tego, że mają teoretycznie takie jakby na górze, nie wiem jak to nazwać, ograniczniki, takie blokady, takie, po prostu one są jakby w jednej czwartej zabudowane. W związku z czym teoretycznie nie jest tak łatwo przekręcić to pokrętło niechcący. Praktyka jednak pokazuje co innego. Im już nie raz i nie dwa takie pokrętło się przekręcało i wychodził dźwięk przesterowany. Więc tu jest problem. I pokrętła są dosyć logicznie jakby ustawione względem przycisków. Pierwsze pokrętło od góry zgłaśnia, ścisza, pierwsze wejście od lewej od góry. Drugie od lewej od góry, tak samo analogicznie drugie wejście lewe górne i tak samo pokrętła prawe też jest górne i dolne, one są w kształcie takiego kwadratu jakby zrobione. Koło każdego pokrętła jest też taki suwaczek, o takie coś, i ten suwaczek to jest tak zwany tłumik pad, czyli on zmniejsza czułość wejścia o tam chyba 10 decybeli, 10 albo 20, już nie pamiętam. Chyba 10. Chodzi o to, że jeżeli są, powiedzmy, nagrywane bardzo głośne dźwięki, na przykład nagrywamy koncert, nagrywamy z bliska jakiś głośny instrument, perkusję załóżmy, to można tutaj zmniejszyć czułość wejścia i wtedy jest mniejsza szansa, że po prostu się wszystko przesteruje. Pod tym wszystkim jest 6 przycisków, które uzbrajają kanały. O uzbrajaniu kanałów jeszcze potem powiem, bo to się tyczy nagrywania zasadniczo. I niżej mamy 4 przyciski po lewej stronie, też w kształcie tego kwadratu. Na górze po lewej jest stop, na górze po prawej mamy nagrywanie i pod nimi jest przewijanie do tyłu, do przodu. To są takie przyciski, które słychać jak się naciska i za tymi przyciskami, to znaczy po ich prawej stronie, jest przycisk, którego już nie słychać jak się wciska, praktycznie w ogóle. O, tylko taki malutki, cichuteńki dźwięk. I to jest przycisk nagrywanie. Ten przycisk jest umieszczony dodatkowo w takiej ramce, żeby też go było troszkę trudniej przypadkowo wcisnąć. On jest troszeczkę większy od innych przycisków, no jest bardzo wyróżniający się, no i właśnie jest praktycznie bezszelestny. Praktycznie w ogóle nie słychać, jak się ten przycisk wciska. I pod tym wszystkim jest ekranik, ekranik wielkości takich ekraników średniej wielkości w telefonach symbianowych, powiedzmy. No i tyle, jeżeli chodzi o wygląd samego Zooma. No a teraz opcje, funkcje i tak dalej. Wspomniałem, że te mikrofony na górze mogą być wymienione na przejściówkę i wtedy otrzymuję 6 wejść XLR / jack, duży jack. I po co 6 i w ogóle o co tu chodzi? I po co tak? Ano po to, że ja mogę sobie na przykład nagrać sygnał z 2 mikrofonów swoich, do drugiego wejścia podłączyć powiedzmy jakieś urządzenie i nagrać dźwięk bezpośrednio z tego trzeciego, z tego urządzenia, powiedzmy na przykład syntezatora Yamahy. I trzecim wejściem na przykład podłączyć sobie, nie wiem, jeszcze jak, nie wiem, gitarę załóżmy, albo jeszcze coś innego i po prostu nagrywam kilka rzeczy na raz. Inna sytuacja. Załóżmy, że jestem wokalistą, załóżmy, że mam jakiś taki mały koncercik i chcę go dobrze nagrać. Mogę sobie podłączyć swój mikrofon do Zooma, ten do którego powiedzmy śpiewam. Mogę podłączyć powiedzmy jakiś tam syntezator, jeżeli gram na takim czymś, syntezator do wejścia liniowego, do 2 wejść liniowych, żeby było się nagrywało stereo. No a powiedzmy mikrofonami moimi albo mikrofonami wbudowanymi powiedzmy w Zooma mogę nagrać, prawda, reakcję i szaleństwo publiki. I przychodzę do domu, mam nagrany osobny wokal, osobno podkład do wokalu i osobno to, co się działo na sali. I potem mogę to sobie odpowiednio gdzieś tam zmasteringować, załóżmy. Więc mam urządzenie, które potrafi mi nagrać 6 kanałów, ewentualnie 3 pary stereo. No i dobra. Pojawia się zatem pytanie, jeżeli powiedzmy idę sobie w miasto i chcę sobie po prostu nagrać stereofonicznie, to nie potrzebuję iluś mikrofonów, tylko potrzebuję albo na przykład mieć same wbudowane mikrofony, ewentualnie na przykład jakiś jeden mikrofon, którym nagrywam miasto, albo jakiś reportaż. No i reszta mikrofonów będzie w ogóle przeze mnie nieużywana i teoretycznie jakby to się nagrywało, no to po pierwsze będzie mi czerpało baterię, no bo idzie Phantom, po drugie miejsce na karcie się bezproduktywnie czerpie. I po to jest właśnie te 6 przycisków, które służą do uzbrajania kolejnych ścieżek. Działa to mniej więcej w ten sposób. Każdy przycisk odpowiada kolejnemu wejściu, wyjściu. I teraz, wciskając pierwszy przycisk, nagrywam kanał numer 1, resztę nie. Wciskając drugi przycisk, włączam możliwość nagrywania też na kanale drugim. I tak dalej, i tak dalej. Efekt jest taki, że które kanały, jakby które przyciski wcisnę raz, to te kanały mi się będą nagrywać. Wciśnięcie drugi raz tego samego przycisku powoduje odzbrojenie ścieżki, czyli w momencie nagrywania ten konkretny kanał mi się rejestrował nie będzie. W związku z powyższym, jeżeli mam tylko używam mikrofony wbudowane, one są zawsze pod tymi pierwszymi przyciskami, no to muszę je uaktywnić, resztę, trzeci, czwarty, piąty, szósty kanał wyłączam, czy w zasadzie go nie włączam, może w ten sposób. I tak dalej, i tak dalej. Gniazda te po lewej od góry jest, górne lewe to jest gniazdo trzecie, kanał trzeci, potem dolne lewe to jest czwarte, po prawej też u góry jest 5, na dole jest 6. Jeżeli podłączamy te dołączane mikrofony do Zooma, do tego specjalnego gniazda, to Zoom już wie, że to jest jeden wbudowany mikrofon stereo i niezależnie czy wcisniemy pierwszy przycisk, czy drugi przycisk, to oba włączą nagrywanie na tym wbudowanym mikrofonie. Dlatego, że to jest jeden mikrofon stereofoniczny, który wiadomo, że jest właśnie stereo i nagrywa się po prostu jako jeden plik stereo. Inna jest sytuacja, kiedy podłączamy tą przejściówkę, dlatego że wtedy ta przejściówka ma dwa XLR-y, no i możemy z niej nagrywać tylko jeden mikrofon bądź dwa naraz. No i załóżmy, że podłączam sobie dwa mikrofony do tych wejść XLR. No i teraz pytanie, czy Zoom ma to mi nagrać jako dwa mikrofony na środku, bo powiedzmy nagrywam reportaż i ja mam swój mikrofon i osoba, z którą nagrywam ten reportaż, ma swój mikrofon i po prostu ma mi to się nagrać monofonicznie oba te mikrofony, bo po co inaczej? Czy chcę nagrywać stereo, podłączam mikrofon stereofoniczny i chcę nagrać miasto stereofonicznie. I przełączanie tego, czy mi się ma nagrywać mono czy stereo, naciskam przycisk od kanału trzeciego, do niego dociskam przycisk od kanału czwartego, po prostu wciskam jakby je dwa na raz i albo mi się przełączy na nagrywanie stereofoniczne, albo na nagrywanie dwóch tych mikrofonów mono. I teraz, zazwyczaj w tych rejestratorach wszelkich, w Rolandzie R05, w Zoomie H2, H4, H4N, H1, w Olympusach z serii LS i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wejdę sobie na kartę SD, no to mam jakąś strukturę folderów, albo nie jak w Rolandzie na przykład, gdzie po prostu pliki są bezpośrednio na karcie nagrywane. No ale Olympus, ale Zoom, chyba Tascam też ma taką swoją strukturkę folderów, od folder 01 do folder 010, w Olympusie od folder A do folder E bodajże. I w środku mam stereofoniczne pliki. Tutaj w Zoomie jest inaczej. Każde nagranie to jest osobny folder. To znaczy Zoom H6 tworzy taką samą strukturę folderów jak Zoom H2, czy H1, czy H4. To znaczy mamy foldery od 01 do 010. Ale wewnątrz tych folderów mamy kolejne foldery i każdy folder nazywa się domyślnie od daty nagrania. I w środku tego folderu dopiero mamy pliki. Pliki nazwane od nagrywanych kanałów, bo po prostu jakby jedno nagranie może mieć jedno, dwa, trzy nagrania, maksymalnie chyba sześć nagrań, bo jeżeli ustawimy sobie każde ścieżki w nagrywanie mono, to będziemy mieli po prostu sześć monofonicznych plików. Jeżeli podłączymy tą przejściówkę zamiast mikrofonu i podłączymy do tych wszystkich wejść po mikrofonie i ustawimy wszystkie wejścia tak, żeby to się nagrywało mono, to będziemy mieli po prostu sześć monofonicznych plików, które możemy potem załadować sobie do jakiegoś programu typu Reaper i po prostu z tymi plikami manipulować, jak nam się żywnie podoba. Oczywiście pierwszy problem pojawia się następujący. A skąd ja mam wiedzieć, które mi się teraz ścieżki nagrywają, które mi się nagrywają w stereo, które w mono i tak dalej, i tak dalej. Jedyna metoda, podłączyć słuchawki i to po prostu sprawdzić na słuch. Innego wyjścia nie ma, dlatego że nawet po wyłączeniu i włączeniu urządzenia zapamiętuje się ostatnio użyta konfiguracja. Czyli jeżeli na przykład ostatnio miałem włączone wbudowane mikrofony uzbrojone, miałem również uzbrojone kanały 5 i 6 w mono, to dokładnie ta konfiguracja mi się ustawi po następnym włączeniu urządzenia. Kolejna rzecz, samo nagrywanie jest również problematyczne, ponieważ z reguły w tych urządzeniach pokroju Zooma H2, czy nawet H4, czy Rolanda, czy powiedzmy również Olympusa, włączamy sobie sprzęt, w słuchawkach nie słyszymy nic, wciskamy przycisk do nagrywania po raz pierwszy, wtedy urządzenie przechodzi nam w tryb standby, wtedy możemy sobie ustawić głośności, poziomy itd., itd. I naciskając drugi raz przycisk nagrywanie, włączamy rzeczywiście nagrywanie. I teraz w Rolandzie jest bardzo fajnie, dlatego że ponowne wciśnięcie przycisku nagrywania nie robi nic, więc jak nie wiem, czy mi się nagrywa, to po prostu mogę w razie czego na wszelki wypadek ten przycisk wciskać do woli. W Zoomie H2, H4 jest gorzej, dlatego że przycisk nagrywanie mi to nagrywanie pauzuje. Natomiast Zoom H6 od razu po włączeniu przechodzi w tryb standby. Czyli włączam Zooma, wciskam przycisk nagrywanie i Zoom mi zaczyna już od razu nagrywać. I teraz kolejne wciśnięcie nagrywania to jest pauza. W Wciśnięcie przycisku stop no, powoduje zatrzymanie nagrywania. Natomiast zoom jest wtedy nadal w trybie standby, więc jeżeli mam słuchawki założone na uszy, jeżeli nacisnę stop, no, jeżeli nacisnę nagrywanie, jeżeli nacisnę, nie wiem, cokolwiek, no może z wyjątkiem przycisku play, to po prostu zawsze i wszędzie i tak mam monitor z tego, co się nagrywa. I tu jest problem. Dlatego, że no... Czy ja nacisnę nagrywanie, czy ja potem nacisnę stop, to ja nie wiem tak naprawdę, czy mi się w tej chwili nagrywa, czy mi się w tej chwili nie nagrywa, czy ten stop mi się wcisnął, czy nagrywanie mi się wcisnęło. I niestety jedyną metodą na to, to jest po prostu zapytanie kogoś, jakąś osobę widzącą, jedyną pewną metodą na to, to jest po prostu zapytanie kogoś, czy się teraz cyferki zmieniają. Inaczej po prostu nie ma opcji, żeby to jakkolwiek sprawdzić. Mi się to strasznie nie podoba, ale no po prostu nie ma innego wyjścia. To znaczy wyjście inne poniekąd jest, ponieważ w najnowszej wersji oprogramowania Zoom potrafi

to nagrywanie się na chwileczkę wycisza, więc jeżeli wciskam nagrywanie, jeżeli bym sobie ustawił ten sound marker na start nagrywania, to rozpoczyna mi się nagrywanie od dźwięku, ale w momencie, kiedy trwa ten dźwięk, Zoom nie nagrywa innych dźwięków. Mało tego, jeżeli ustawimy sobie prerekord, no bo teraz już w zasadzie wszystkie urządzenia mają prerekord, czyli nagrywanie z takim dwusekundowym wyprzedzeniem, to w tym momencie będę miał najpierw 2 sekundy zwykłego nagrywania, potem na chwilę nagrywanie jest wyciszane, aby odegrać marker dźwiękowy i nagrywanie się dalej. W związku z powyższym sound markery, czyli markery dźwiękowe w przypadku nagrywania z włączoną funkcją prerekord, niestety nie mają racji bytu. Szkoda, ale tak jest. Kolejna rzecz. Zoom H6 może teoretycznie służyć jako karta dźwiękowa do Windowsa. Przyznam szczerze, że tej funkcji jeszcze nie testowałem. Próbowałem przetestować inną funkcję, ponieważ do Zooma H6 są 2 typy sterowników. Albo sterownik taki standardowy, gdzie Zoom H6 jest widziany jako zwykła karta dźwiękowa, ale również ze sterownikami ASIO. I drugie sterowniki, które otwierają Zooma w trybie wielokanałowym, to znaczy same sterowniki może nie otwierają Zooma w wielokanałowym, to trzeba w menu przestawić, w którym trybie chcemy podłączyć Zooma, czy w trybie standardowym stereo, czy w trybie wielokanałowym. Ja sobie zainstalowałem z ciekawości te sterowniki do trybu wielokanałowego, podłączyłem Zooma do komputera i nic. Ani komputer go nie wykrywał, nawet nie pisnął, że wykryto nowy sprzęt. Po prostu Zoom się nie chciał podłączyć do komputera. Kiedy miałem starszą wersję firmware'a zainstalowaną, Zoom przynajmniej był wykrywany przez komputer, tylko wtedy nie miałem sterowników, więc no przepraszam wszystkich bardzo, ale nie przetestuję tego, jak Zoom H6 radzi sobie jako karta dźwiękowa. No ale jeżeli radzi sobie podobnie jak Zoom H2, tudzież H4, tudzież H1, czy H4n, do nagrywania przez komputer nadawać to się będzie, przynajmniej. Natomiast no jestem bardzo ciekaw, jak by to się sprawowało jako wielokanałowy interfejs, no bo wtedy mogę sobie 6 kanałów nagrywać naraz u siebie w komputerze, co no jest całkiem ciekawym pomysłem. Oczywiście, wtedy kiedy nagrywamy sobie coś na wbudowanych mikrofonach i na jakichś mikrofonach dodatkowych, kiedy odtwarzamy to sobie przez urządzenie, to urządzenie miksuje te ścieżki normalnie tak, żeby to było odtwarzane przez słuchawki wszystkie te kanały. W menu jest nawet teoretycznie mikser, w którym możemy sobie określać, które kanały mają jak być odtwarzane, z jaką głośnością, jak w balansie. No ale menu jest dosyć niewdzięczne w Zoomie i nigdy jakoś tego nie używałem. Zawsze jak chciałem sobie sprawdzić i jakoś bardziej manipulować tymi wszystkimi ścieżkami, zrzucałem pliki na kompa i po prostu używałem jakiegoś programu typu Reaper, po prostu po to, żeby te ścieżki jakoś zacząć miksować, bo po prostu z poziomu Zooma jest z tym problem. Dodatkowo, Zoom może nagrywać, oprócz jakby wszystkich kanałów, może również nagrywać, i to jest, o ile pamiętam, wyłączone z automatu, wersję taką stereo, w której po prostu są wrzucane do pliku wszystkie ścieżki jakby naraz, i taki jeden plik stereofoniczny się nagrywa w momencie, kiedy ktoś nie chce używać właśnie jakichś programów typu Reaper, tylko po prostu chce nagrać kilka kanałów z Zooma i to po prostu wziąć i odtworzyć. I tyle. I Zoom ma również, to wszystko jest w menu, to również ma włączenie możliwości nagrywania tak zwanego archiwum czy backupa, nagranie backupowe, nagranie archiwalne, które się różni tym od tej wersji stereofonicznej, że jest o 12 dB ciszej. Chodzi o to, że w momencie, kiedy coś sobie tam nagramy, to się trochę przesteruje, to mamy również nagranie o 12 dB ciszej, które prawdopodobnie tego przesteru mieć nie będzie. Fajna rzecz, chociaż szkoda, że to jest tylko to nagranie jakby stereofoniczne, to znaczy nie można wszystkich ścieżek nagrać jakby w wersji standardowej i w wersji o 12 dB ciszej. Niemniej, z włączonymi wszystkimi opcjami, z włączonymi wszystkimi możliwościami nagrywania, z wszystkimi mikrofonami i tak dalej, nagrywając jakieś jedno zdarzenie, nagrywamy po pierwsze 3 pliki stereofoniczne od 3 par mikrofonów podłączonych do urządzenia, tudzież od 3 par stereofonicznych wejść,
mikrofonowych bądź

liniowych, plus StereoMix, czyli wszystkie jakby zmiksowane od razu w jednym pliku, plus kolejny plik, to jest to samo co ten StereoMix, ale 12 dB ciszej. W związku z powyższym może nam się maksymalnie nagrywać 5 plików stereofonicznych, włączając jeden raz przycisk nagrywanie. No ale podejrzewam, że no tak umikrofonowane i tak to wszystko włączone będzie się używać rzadko. Niemniej w razie czego Zoom obsługuje karty pamięci do wielkości 64 giga. W związku z powyższym nawet mając te 5 plików stereofonicznych, no to mamy możliwość nagrywania w 16:44.1 kHz kilkanaście godzin nagrania. Jeśli już wspomniałem o formatach nagrywania, Zoom H6 to jest średnia przeciętna, to znaczy mamy kilka formatów MP3, mamy WAVE od 16:44.1 kHz do 24:96 kHz, czyli jak we wszystkich w zasadzie tych półprofesjonalnych rejestratorach, które na rynku są. Trochę się nagadałem teoretycznie, czas na jakieś próbki. Jako pierwszy taki test proponuję podłączyć wbudowane mikrofony do urządzenia i zobaczyć, jak to gra. Mam w tej chwili w jednym ręku Zooma, w drugim ręku mam mikrofon, ten standardowy wbudowany. Jak go będę podłączał, to go opiszę. To jest mikrofon XY, to znaczy wygląda mniej więcej tak. O, właśnie go podłączyłem. Może jeszcze raz włożę tą wtyczkę, żeby było słychać, jak on cyka. O, powinny być słyszalne dwa wyraźne takie cyknięcia, takie zatrzaski jakby, i to oznacza, że mikrofon został prawidłowo do urządzenia podłączony. Mikrofon wygląda, jest w kształcie takiego, na początku jest taki prostokącik, on ma właśnie dwa takie wciskane, no powiedzmy, że walce, takie małe, takie trzpienie, które się właśnie wciska. Całość jest takiego grubego, solidnego metalu. Po prawej stronie jeszcze, koło tego prawego trzpienia, jest mały jack. I to jest, o ile wiem, wejście na mikrofon taki na małego jacka. Więc mikrofon, jeżeli chcemy podłączyć jakiś mikrofon taki elektretowy, jakiś mikrofon, który się podłączało do Zooma na przykład H2, czy do Olympusa jakiegoś starszego, to można też taki mikrofon podłączyć tutaj na jacka. Ten jack jest wbudowany w ten mikrofon domyślny, dołączany do rejestratora, więc żeby podłączyć mikrofon taki na małego jacka, trzeba również podłączyć mikrofon wbudowany w, no, dołączany do Zooma i po prostu powiększyć mu jeszcze wielkość tego urządzenia. Podłączyłem również Zooma do miksera. Teraz go włączam. Zoom tak strzeli. Wejściu, o. Przy okazji mam w tej chwili ustawione nagrywanie na dwóch wejściach mikrofonowych, to znaczy tych lewych wejściach. I teraz mogę sobie pokręcić pokrętłami od głośności i jak słychać, zmienia mi się szum tych wejść mikrofonowych. I teraz, jeżeli wcisnę również któryś z pierwszych dwóch przycisków, co niniejszym czy nie. Właśnie jeszcze, o, wyciszyłem też ten mikrofon, który mam podłączony do miksera i w tym momencie nagrywają mi się po pierwsze mikrofony te wbudowane w Zooma, po drugie nagrywa mi się te dwa wejścia. W związku z powyższym, że nie mam tutaj podłączonych mikrofonów, a głośność tych wejść mam ustawionych prawie na maksa, to nieźle szumi. Jeżeli natomiast nacisnę trzeci lub czwarty przycisk, który odpowiada za te dwa wejścia, nacisnąłem trzeci i nagle szumy znikły. Nagle szumy znikły i w tym momencie ja jestem teraz z tego wbudowanego w urządzenie mikrofonu. Tego stereofonicznego mikrofonu typu XY. No i teraz mogę się troszkę odsunąć od urządzenia. Jestem teraz po lewej stronie Zooma w odległości, no, wyciągniętej ręki, powiedzmy. Teraz odwracam Zooma i jestem po prawej stronie urządzenia. Mogę też to urządzenie odwrócić w ten sposób. Teraz jestem jakby z tyłu urządzenia.
teraz jestem z przodu urządzenia, więc no jakoś te mikrofony są kierunkowe. Teraz sobie odwracam to urządzenie na różne strony. Raz jestem z lewej, raz jestem z prawej strony i tak dalej, i tak dalej. Teraz jestem jeszcze dalej i odwrócony od tego urządzenia. I przybliżam się i już jestem w tej chwili w odległości jakichś 20 cm od urządzenia i od mikrofonów. Te mikrofony można w dodatku troszeczkę przekręcić. Dzięki temu mikrofonom zmienia się kąt jakby między tymi dwoma kapsułami wbudowanymi w mikrofon. Dźwięk jest bardziej stereofoniczny, albo obraz nagrywanego dźwięku jest bardziej stereofoniczny, albo bardziej skupiony na tym, co się dzieje w centrum. Ja teraz przestawię, bo teraz mam szersze stereo, a teraz przestawię ten mikrofon. O właśnie, już to zrobiłem. I teraz mam mikrofon przestawiony w ten drugi tryb. To jest tryb 90 stopni, to znaczy obie te kapsuły są pod kątem 90 stopni, jedna względem drugiej. I teraz też mogę być po jednej stronie urządzenia, bądź po drugiej stronie urządzenia. Mogę być z tyłu urządzenia, mogę być z przodu urządzenia i tak dalej, i tak dalej. Jakoś w ferworze tego wszystkiego, tłumaczenia i tak dalej, zapomniałem opisać dokładniej te mikrofony. Opisałem ten prostokąt metalowy. Z przodu tego prostokątu jest pokrętło, które reguluje głośność mikrofonu. Właśnie o, zmieniam. I potem są dwa takie jakby walce. Te walce są niewiele dłuższe niż jakby grubsze. One mają grubości jakieś 2 cm, długości może 3. I one są pochylone. Jest jakby jeden z jednej strony tego prostokątu, drugi z drugiej strony. I oba są pochylone do siebie w ten sposób, że oba nachodzą troszeczkę na siebie. Jeden jest jakby obok drugiego w pewnym sensie. I jakby z punktu widzenia jakby realizacji dźwięku i poprawności, to jest niemal idealne ustawienie do nagrywania techniką mikrofonową XY. Ponieważ te mikrofony są praktycznie wtedy, kiedy się kończy jeden, zaczyna się drugi i jakby te kapsuły są rzeczywiście pod kątem 90 stopni. A teraz znowu dla porównania przełączyłem sobie na tryb 120 stopni. Można zobaczyć, jaka jest różnica. Jestem dokładnie w tym samym miejscu, nic nie zmieniałem, poza przekręceniem mikrofonów. Mikrofony nagrywają całkiem nieźle, ale jak właśnie zademonstrowałem, mają ogromne problemy z tak zwanymi popami, czyli z wiatrem, czyli z dmuchaniem w te mikrofony. I to jest po prostu masakra, jak te mikrofony są nieodporne na tego typu rzeczy. I tutaj ta pianka no, jest dosłownie zbawieniem. Ja teraz ją nałożę. Założyłem właśnie na Zooma gąbkę. I w tej chwili... I w tej chwili te popy też są oczywiście i wiatr słychać. Niemniej różnica między tym a tym jest znacząca. W dodatku ta gąbka, jeżeli jest założona na mikrofon, bardzo ciasno na tym mikrofonie siedzi i jest praktycznie niemożliwe, a przynajmniej jest bardzo trudne, tą gąbkę przez przypadek z tych mikrofonów no, gdzieś tam zdjąć, zrzucić niechcący. Trzeba rzeczywiście tą gąbkę nieźle gdzieś tam pociągnąć, żeby ona z tych mikrofonów się raczyła zesunąć. A w tej chwili mam podłączony drugi mikrofon do urządzenia. To jest taki mikrofon, który ja dostałem, o ile pamiętam, z tym zestawem akcesoriów. To jest mikrofon, który wygląda zupełnie inaczej. To znaczy też ma dokładnie bardzo podobny ten prostokąt jakby metalowy i też ma pokrętło, którym też reguluje sobie głośność. Tylko że tak, po pierwsze troszkę ten mikrofon jest mniej odporny na stuknięcia w urządzenie samo. Po drugie, mikrofon jak słychać ma troszeczkę więcej góry. Po trzecie, sam mikrofon jest mniejszy. Po czwarte, mikrofon nie posiada tego gniazda na mały jack. I po jeszcze kolejne, kapsuły są osłonięte taką siateczką. Natomiast kapsuły są mniejsze, cały mikrofon jest generalnie mniejszy. Chyba troszeczkę może bardziej szumi. Poza tym
To są mikrofony typu, które nagrywają w technice MS. To jest troszkę inna technika, polegająca na tym, że jeden mikrofon nagrywa sygnał, który dochodzi jakby ze środka, a drugi mikrofon nagrywa sygnał, który dochodzi z boków. Od razu w Zoomie H6 jest wbudowany tak zwany dekoder MS. Poprawnie dekoduje ten sygnał do zwykłego sygnału stereo i teraz jak się w prawo bądź w lewo odchylę, to po prostu normalnie działa, jakby się po prostu przesuwał w stereo. Ten mikrofon ma w ogóle troszkę szersze to stereo. Muszę to troszkę przygłośnić. O. I teraz ten mikrofon ma troszkę szersze stereo. Teraz jestem z lewej strony, teraz przechodzę na prawą stronę. Teraz jestem z tyłu i teraz jestem z przodu. Popy. Mikrofon reaguje troszkę lepiej niż na tamtym mikrofonie. Niemniej wydaje mi się, że gorzej niż na tamten założoną z gąbką. Natomiast na ten mikrofon akurat gąbka wchodzi bardzo lekko. Teraz właśnie ją założyłem. Jak słychać, popy i reakcja na wiatr jest jeszcze lepsza. Niemniej z tego mikrofonu gąbkę specjalnie zdjąć już się niestety da. Jeżeli gdzieś coś potrącimy, to ta gąbka dosyć łatwo może z tego zooma sobie odlecieć. No a nawet sama ta pianka do kupienia jest dosyć droga, to jest kilkadziesiąt złotych co najmniej. Oczywiście do tych obu gniazd, w zasadzie do tych czterech gniazd, które zostały, mogę podłączyć sobie jeszcze mikrofony jakieś tam. I mógłbym teraz na przykład od siebie, od miksera odłączyć mikrofony i podłączyć je do Zooma. No i sobie nagrywać na tych mikrofonach coś, plus nagrywać również na tych mikrofonach wbudowanych i mieć jeden plik z tych mikrofonów podłączonych i drugi plik z mikrofonów wbudowanych. Teraz sobie podłączyłem. Mnie troszkę gorzej słychać, bo tu kabel mam dosyć krótki. I w tym momencie mam podłączoną Yamahę, swój syntezator firmy Yamaha do wejścia jackowego. Włączyłem nagrywanie. Przy okazji było słychać ten dźwięk, który okazuje się, że miałem ustawiony w Zoomie. Ten sound marker jest na start ustawiony. Jeżeli wcisnę stop, również ten dźwięk słychać. I on się nie tylko mi odtwarza, ale się również nagrywa. I w momencie, kiedy ja będę mówił i włączę nagrywanie, to na chwilę głos z mikrofonów mi zniknie w ten sposób. O właśnie. I jak znowu zrobię stop, to również mi głos z mikrofonu zniknie. Co również słychać na nagraniu. Ja mam w tej chwili włączony prerekord. Mam więc podłączoną Yamahę do Zooma. Mogę teraz włączyć nagrywanie i nagrać swój głos plus Yamahę w ten oto sposób. Teraz sobie coś tam mówię. I tak dalej, i tak dalej. I zrobiłem stop. I teraz posłuchajmy. Pierwszy plik nagrany jest z moim głosem. Yamahę w ten oto sposób. Teraz sobie coś tam mówię. I tak dalej, i tak dalej. A drugi plik nagrany jest tylko i wyłącznie z Yamahą. W ten sposób. No i cóż, zostały mi jeszcze dwa wejścia w urządzeniu, do których mogę jeszcze podłączyć jakieś jedno urządzenie, dwa mikrofony i tak dalej, i tak dalej. No i też, oczywiście wtedy, kiedy bym sobie nacisnął naraz trzeci i czwarty przycisk, to zamiast nagrywać dwóch kanałów stereo, to nagrywałbym dwa kanały mono. I teraz już odłączyłem Yamahę, ale naciskam przycisk trzeci. Nagrywa mi się tylko lewy kanał. Teraz właśnie go przygłaśniam, prawy. Reguluje głośność, nie dzieje się nic. I naciskam przycisk czwarty. Teraz mi się nagrywa prawy kanał i tylko prawy. Reguluję prawy kanał, głośność reguluje lewy kanał i lewy kanał mi nic nie zmienia. No właśnie. Jeżeli oczywiście nacisnę najpierw trzeci przycisk i czwarty przycisk,
to i lewy kanał, i prawy kanał będą oba nagrywane, jakby to te dwa wejścia, będą po prostu nagrywane dwa pliki monofoniczne, które potem mogę sobie załadować do Reapera i używać je jak mi się żywnie podoba. No dobra, to proponuję na już koniec sam kilka próbek z Zooma H6, a tymczasem w ramach podsumowania ja mogę tylko powiedzieć, że no cóż, urządzenie mające kilka swoich zdecydowanych wad, za to w pewnych sytuacjach po prostu i zwyczajnie niezastąpione. Bo to jest jedyne, z tego co wiem, urządzenie w takiej kwocie, które potrafi nagrywać naraz 6 kanałów i ma 6 przedwzmacniaczy, które notabene są rzeczywiście całkiem przyzwoitej jakości. One są porównywalne, a nawet troszeczkę lepsze z przedwzmacniaczami, które są w Olympusie LS100, a to są naprawdę niezłe przedwzmacniacze jak na takie klasy urządzenie. A biorąc pod uwagę, że w Olympusie LS100 tych przedwzmacniaczy jest 2, tutaj jest 4 poniekąd, a jeżeli dokupimy sobie za 250 zł przejściówkę, mamy już ich 6. No, to trzeba przyznać, że urządzenie robi wrażenie. Oczywiście, jeżeli komuś nie jest absolutnie potrzebna możliwość nagrywania 6 kanałów na raz, no to ja bym radził jednak urządzenie jakieś inne, no bo po prostu, no Zoom to jest urządzenie dobre tylko w momencie, kiedy potrzebuje się urządzenia, które potrafi rzeczywiście kilka kanałów nagrywać na raz. W innym przypadku fakt, że urządzenie jest ciężkie do obsługi, że w przypadku osoby niewidomej bardzo ciężko jest zweryfikować, czy się aby na pewno nagrywa, no to urządzenie to rzeczywiście proponuję w zasadzie tylko tym, którzy potrzebują rzeczywiście nagrywania wielokanałowego i urządzenia przenośnego do nagrywania wielokanałowego. A teraz ja już się żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta i zostawiam słuchaczy z próbkami Zooma H6. Już pierwsze rzeczywiście nagranie z Zooma H6 z wbudowanych mikrofonów XY. W tej chwili mikrofony są ustawione pod kątem 120 stopni, czyli pod tym teoretycznie szerszym. Stereo więc powinno być większe. Ja mówię mniej więcej w tej chwili jakieś 20 cm od mikrofonów. No i stereo jest takie jak słychać. Teraz się odwrócę. Teraz odwróciłem Zooma. Teraz mówię do tyłu Zooma. Tak to mniej więcej brzmi. Jeszcze mogę go oddalić od siebie. I wtedy tak to mniej więcej brzmi. Jeszcze trochę pokażę szumu tła, jak urządzenie szumi. A teraz przestawię mikrofony w tryb 90 stopni. I teraz też mówię w podobnej odległości jak poprzednio do mikrofonów. Tak mniej więcej to słychać. Teraz odwracam Zooma, jest tyłem ode mnie. Jeszcze go mogę oczywiście oddalić. I tak to mniej więcej wygląda. Pora zmienić mikrofony na mikrofony. Pora na mikrofony MS. Też mówię sobie mniej więcej w odległości 20 cm od mikrofonów. Jest tak to mniej więcej słychać. Teraz mówię do tyłu urządzenia. No, teraz oddalam urządzenie ode mnie i szumy tła.

Pora więc na nagranie na zewnątrz. Mam w tej chwili włączony mikrofon, ten XY. Na dworze, powiedzmy, raczej spokojnie, wiatru raczej nie ma, jakieś ewentualnie małe podmuchy się zdarzą. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak się nagrałem. Oczywiście teraz już na mikrofonach gąbka jest. Idę w tej chwili na przystanek tramwajowy.

nazwa się Lekko Wieje. Zobaczymy, czy to słychać. Wieje wprost w tej chwili w mikrofony.

troszeczkę wieje. Zdejmę gąbkę i zobaczymy, co się zmieni. Gąbka jest z powrotem założona, ale tym razem mikrofony są ustawione na 90 stopni. Różnica jest następująca.

pora na mikrofon MS. Wieje dosyć podobnie, znaczy prawie w ogóle, ale jednak. Mikrofon bez gąbki, bo trudno wchodzi akurat, bo ta gąbka akurat bardzo łatwo spada z tego mikrofonu.

0: McDonald, mikrofony MS. A teraz też McDonald, mikrofony XY ustawione na 120 stopni. No i również McDonald, mikrofon XY, 90 stopni.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Taki nietypowy podkład dziś w naszej audycji, bo i temat rzeczywiście nietypowy. Ja przypominam, że słuchacie Tyflo Radia, radia, którego audycje skierowane są przede wszystkim dla osób niewidomych i słabowidzących, ale oczywiście jeżeli ktoś bez dysfunkcji wzroku znajdzie tu coś dla siebie, to nam będzie tym bardziej miło. Audycji w Tyflo Radiu możecie słuchać kilkukrotnie w tygodniu na żywo po godzinie 19. Także również później te wszystkie audycje do pobrania z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Przypominam, Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Dziwisz, a witam także moich dzisiejszych gości, Michała Dzienisowicza i Patryka Faliszewskiego. Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie.
2: Dzień dobry.
1: Dziś będziemy rozmawiać na temat miksowania muzyki, ale od razu sobie wyjaśnimy, nie będziemy mówić na temat masteringu i podobnych rzeczy, bo także pod tym kątem można by było sobie powiedzieć o miksowaniu muzyki, ale dziś nie będzie o tym. Dziś porozmawiamy sobie natomiast o tym, co robią DJ-e w klubach, jak idziemy sobie na jakąś imprezę z muzyką taneczną. To zazwyczaj mamy tam kogoś takiego, kto jest za konsoletą, ma obok siebie dwa urządzenia, zazwyczaj dwa, tak zwane deki, albo playery, albo jeszcze jakoś
2: CD
1: tam
2: playery.
1: Inaczej, tak, CD playery.
2: Obecnie też kontrolki.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
2: Idą na łatwiznę. I niestety, ja mam na ten temat, że tak się wtrącę, swój pogląd, że nie liczy się to, z czego grasz, tylko jak grasz, jaka jest twoja technika. Jeżeli masz sprzęt, a nie masz techniki, to też nie jesteś DJ-em.
1: Dokładnie. I dziś będziemy o tym rozmawiać. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak osoby niewidome, które lubią muzykę klubową, które lubią muzykę taneczną i chciałyby nie tylko jej słuchać, nie tylko się przy niej dobrze bawić, ale także chciałyby sprawiać radość innym. Jak mogą tego dokonać? Jak można być dobrym DJ-em? Jak można fajnie miksować, kiedy się nie widzi i kiedy nie mamy pieniędzy na sprzęt? A nie wiem, możecie coś powiedzieć a propos w ogóle takiej ceny sprzętu? Jak, w jakich granicach to oscyluje?
2: Znaczy, zacznijmy
3: jestem
2: od tego, że
3: tutaj.
2: Na sprzęt składa się wiele czynników. No, ja tak dokładnie się temu nie przyglądałem, ale z tego co wiem, no to tak. Potrzebny nam jest, zależy co chcemy. No, niektórzy wolą kontrolki i do kontrolki często też są. Niektóre kontrolki mają swoje karty dźwiękowe, niektóre kontrolki mają po prostu wejścia na karty dźwiękowe. Ale jeżeli korzystamy tylko z kontrolki, wyjaśnię tu jeszcze, że kontrolka to jest takie urządzonko, które sobie podpinamy do komputera i ono działa nam jako kontroler MIDI. I dzięki temu kontrolerowi MIDI możemy za pomocą odpowiedniego programu wydawać komendy, które to sprawiają, że na przykład mamy pod palcem, tak zwanym palcem, czyli suwakiem, crossfader, mamy możliwość, niektóre kontrolki mają skreczowanie. No i tak cena takich kontrolek od 500 zł to są takie naprawdę najtańsze w górę, tak więc...
1: Ale załóżmy, że chcemy iść też tą drogą, tylko po prostu chcemy sobie wszystko kupić. To, o czym ja mówiłem, mikser, odtwarzacze, pewnie jeszcze jakiś, nie wiem czy to teraz jest moda na to, ale
2: kable,
1: kiedyś jeszcze
2: jakiś
1: procesor efektów, żeby można sobie było różne jakieś tam efekty, niekoniecznie nawet na swój głos, ale
2: wiesz
1: i na muzykę
2: teraz to...
1: gdzieś tam nałożyć. To ile mniej więcej trzeba się liczyć, że trzeba będzie wydać? Jakie to są kwoty?
2: Zacznijmy od tego, że teraz efekty raczej są w mikserach. No, ja wiem, tak licząc po najtańszej linii, no załóżmy słuchawki DJ-skie można już od mniej więcej 150 zł dostać. Mikser to jest około 600 zł. Plus dodatkowe okablowanie, no jeżeli gramy w klubach, to oczywiście często, gęsto trzeba mieć też jakieś wzmacniacz, głośniki pod to wszystko. No, plus odtwarzacze.
1: A chyba odtwarzacze to jest najdroższe. To jest najdroższa rzecz.
2: Tak,
1: ja kiedyś słyszałem, że dobre odtwarzacze, że taki zestaw, żeby był naprawdę dobry, to około 8 tysięcy, do 10 trzeba wydać. Ale to było parę lat temu, no więc, tak. Więc mogę też nie mieć aktualnych danych. No ale w każdym razie no tak, najtaniej kilkaset złotych, najtaniej kilkaset złotych, najdrożej kilka tysięcy, jak nie naście tysięcy złotych, tak?
2: Więc to nie jest niestety droga zabawa, zabawa jak zabawa. Niektórzy to za to też zarabiają. Poza tym dla ciekawostki dodam, że w Polsce przynajmniej, w Niemczech ponoć to zniesiono, a też kiedyś chyba było, trzeba sobie, jeżeli gramy w klubach, trzeba zapłacić, znaczy wyrobić sobie licencję i za nią też oczywiście zapłacić na tak zwane puszczanie muzyki z płyt. To chyba ma związek, nie wczytywałem się do końca, to chyba ma związek...
1: Kwestia związana z organizacjami tak. zbiorowego zarządzania, tak,
2: właśnie.
1: Jest coś takiego. Dobrze, ale to zacznijmy w ogóle od początku, bo trochę już zabrnęliśmy dalej. Może na dobry początek opowiedzcie w ogóle, co was w tej muzyce klubowej zainteresowało, co was zainteresowało w miksowaniu, jakie były początki. To może z racji tego, że wiem, że Patryk ma krótszą z tym historię, to ja bym może Patryku, najpierw ciebie poprosił, żebyś co nieco opowiedział, bo ty, jak mówiłeś poza anteną, kiedyś się więcej z tym bawiłeś, teraz już przestałeś, a Michała nadal to kręci.
3: Wiesz, Michale, jak to jest, tak? Jeżeli człowiek żyje w środowiskach zbliżonych do internatu, tak? Trendy z lat 40., 50. przenoszą go do radia, którego właścicielem są Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, tak, muzyka nowoczesna jest wszędzie naokoło, to troszeczkę będąc pod wpływem zabawy, z kim przystajesz, takim się stajesz, po prostu stwierdziłem, dobra, ta muzyka, skoro już jest, to ją przyjmuję, ale dlaczego ci DJ-e w klubach, jak się słucha jakiegoś setu, ktoś mi na telefonie pokazuje, słuchaj, to jest fajna muza, ja ci teraz pokażę fajną muzę. I pokazuje mi, no dobra, no fajna muza, no ale co z tego, on mi robi przejście, tak, z jednego utworu mi płynnie przechodzi w drugi, tak w radiach nie robią, ja tak chcę. No to... Człowiek młody, głupi, to co się bawił różnymi rzeczami w stylu dwa Winampy na przykład, albo potem
1: czyli co,
3: odtwarzać.
1: Czyli na Winampach też można dobrze coś zmiksować? Przecież tam nie ma jakiejś regulacji tempa.
3: Nie można, no właśnie w tym jest problem, że nie można, ale
2: ja
3: wyczucie tempa i tonacji pomagało w tym, żeby dobrać odpowiednie kawałki, że niestety zawsze po jednym kawałku musiał polecić ten albo ten, bo one były podobnym tempem, zgodne i w ogóle i tonacją i to się dało, tylko wtedy. Później byłem na tyle mądrzej, że znalazłem odtwarzacz, który ma regulację tempa. Nieważne, że potrafi jeden utwór na raz odtwarzać, ale ma regulację tempa.
1: To, a co to
3: Patryk,
1: było?
3: Patryk wiedzący o komputerze, to był BS Player, głównie dedykowany do filmów. No ale miał odtwarzanie, miał zmianę tempa, więc dobrze było. Więc Patryk, który wiedział mi wiele więcej na temat... Regulacja głośności była właśnie, więc drugi dek, chociaż pierwszy dek, czyli pierwszą bądź drugą instancję programu można było ściszać i dobrze było, bo to się można było robić przejście. Patryk, który wiedział o komputerze niewiele więcej ponad to, że można na nim pisać, że jest takie fajne coś jak internet i w nim jest prawie wszystko i że taki klawisz po środku pierwszego rzędu klawiszy to jest menu start i tam są wszystkie opcje, to, no to też i miał takie bystre i inteligentne pomysły na miksowanie i na to, że słuchajcie, to działa. No potem historia pokazała, że jest troszeczkę inaczej. Gdzieś tam zetknięcie z pierwszymi odtwarzaczami fizycznymi, no troszeczkę ten mi obraz zakrzywiło i stwierdziłem, że to nie jest takie wszystko fajne, piękne i gites, jak mi się wydaje. I niewiele później w sumie zaprzestałem zabawę i w ogóle słuchanie takiej muzyki. Jeszcze jakieś tam nieliczne utwory z gatunków śledzę, ale... Ale...
1: No ale ja Patryku miałem okazję posłuchać paru twoich wyczynów ostatnio, które gdzieś tam sobie zarchiwizowałeś, jeżeli chodzi o miksy trensowe, no to muszę przyznać, że to całkiem zgrabnie zazwyczaj brzmiało, więc to chyba jednak nie tylko Best Player i nie tylko dwa Winampy, ale też jeszcze coś tam miałeś jakiś epizod z jakimś oprogramowaniem po drodze.
3: Oczywiście, potem natrafiłem na cudowne oprogramowanie, jakim był Traktor DJ Mixer. Podkreślam, Mixer, nie studio. Firmy Native Instruments. Traktor DJ Studio jest w ogóle niedostępnym programem.
2: Niestety.
3: Traktor DJ Mixer Traktor DJ Mixer miał dużo skrótów klawiszowych i dzięki temu tak naprawdę był głównie dostępny. Tam z odczytami różnych rzeczy typu tempo, typu coś tam, to też był problem, ale to się nawet tam dało z myszą Josa tudzież Windowsa, ale skróty klawiszowe po prostu ratowały ten program i byłem w stanie bez tak zwanego odsłuchu z dwóch deków wirtualnych umieszczonych na jednej karcie dźwiękowej Realtek HD Audio tudzież innym Creative dać radę zrównać dwa utwory do siebie i nawet zrobić między innymi jakieś tam przejście, powiedzmy.
1: To ja jeszcze zapytam, bo to było jakby oprogramowanie, z którym na koniec miałeś do czynienia, tak? Czy jeszcze coś po drodze?
3: Nie, no tam po drodze było pełno tych programów, testowałem, szukałem dla siebie opcji, tak? Szukałem. Czyli nawet otarłem się o ten program, którego Michał używa gdzieś tam do dziś, tylko że mi on jakoś nie przypasował, może dlatego, że nie poświęciłem mu należytej ilości czasu i się go nie nauczyłem po prostu.
1: A powiedz mi, Patryku, czy ty miałeś okazję te swoje umiejętności, jakich nabyłeś, wykorzystać kiedyś gdzieś publicznie? To znaczy mam na myśli nawet niekoniecznie jakiś klub, ale jakiś występ przed większą publicznością, przed, nie wiem, na przykład znajomymi, robiąc jakąś tam, powiedzmy, imprezę i miksując na żywo.
3: Ze 20 osób spokojnie było.
1: Aha, i jak rozumiem, za pomocą tych narzędzi, których ty używałeś, przy odpowiednim samozaparciu da się.
3: Poza tym, że trzeba było czasem robić przerwy, bo się robiło na przykład, nie wysyłaj w sumie w ciągu 6-godzinnej imprezy chyba 2 razy czy 3, to było okej.
1: Nie wysyłaj, czyli po prostu błąd programu.
2: Niestety, ten program tak. Traktor, że tak się wtrącę, to był strasznie niestabilny soft.
3: Dokładnie, to był bardzo niestabilny program, Patryk, ale się dało.
2: O jednej rzeczy, i której mi cholernie, że tak powiem brzydko, brakuje w programie, którego obecnie używam, a o którym opowiem, myślę, że za niedługo. Mianowicie traktor miał wszystko skokowo. Tam były skróty do regulacji gaina każdego deka, do regulacji jednego filtra, drugiego filtru, jakieś tam nawet skreczowanie, można było mu presety ustawiać, że to się tam
3: było to skokowe,
2: dało, powiedzmy.
3: Było to myszą było wygodnie. Tak, myszą tak, dało myszą się robić dało. Płynnie.
2: Nawet moja koleżanka kiedyś też
3: fizyczną myszą
2: po ślepemu jakoś tak trafiała, że jej się to udawało. Mi się to nie udało, ale naprawdę. No traktor, jeśli chodzi o emulację, że tak powiem, fizycznego sprzętu miksera, był najbardziej mi dawał to wyobrażenie.
1: Rozumiem.
2: Znaczy, z drugiej strony nie, bo tam niestety też tutaj w takie szczegóły bardziej wejdę. Dek się przełączało spacją. Dla mnie jest w ogóle dziwne, że żeby coś zrobić, trzeba jakimś klawiszem się na
1: Ja w ogóle proponuję, żeby teraz zrobić taki mały słowniczek dla naszych słuchaczy, bo wy tu używacie niekiedy strasznie takiej hermetycznej terminologii. Jeżeli ktoś do końca nie rozumie, to co to są te gainy, co to jest ten dek, co to jest te skreczowanie, co to jest, nie wiem, jakiś tam crossfader i inne rzeczy, może tak trochę wyjaśnimy, tak, tych kilka podstawowych pojęć.
2: Deck to jest, z angielska, jak wiadomo, stół, czyli stół w przypadku
1: DJ-ki, po prostu odtwarzacz.
2: Stół odtwarzający, odtwarzacz, tak. Że są dwa deki, mamy dwa stoły, jeden deck A, najczęściej deck B, tak to jest w programach, a jeżeli chodzi o playery, to zależy jak to sobie tam ustawi.
1: Ale
2: tak?
1: Zazwyczaj gra się w ogóle na dwa odtwarzacze, nie używa się raczej większej ilości.
2: Tak, jeżeli gra się w radiach, to wiadomo, jakiś sampler, niektórzy, nie wiem, mają inną metodą rozwiązaną sprawę dżingli, ale ja akurat dwóch deków używam. I zazwyczaj się gra na dwa odtwarzacze. Co jest gainem? Gain, inaczej głośność danego...
3: Zysk bardziej, wzmocnienie.
2: Playera. Tak, wzmocnienie, może tak. Crossfader. I tu będę miał problem, jak to wytłumaczyć, ale się postaram tak zrobić, żeby to było jak najprościej wam zrozumieć. Otóż potrzebne jest to po to, żeby właśnie płynnie przejść z jednej piosenki w drugą, czyli gdy jedna się zgłaśnia, druga w tym samym momencie powinna się wyciszyć.
3: Po prostu potencjometr najczęściej suwakowy, który, tak. Dzień, tak. Między, który z, reguluje proporcje między dwoma zadanymi jakby kartami dźwiękowymi, zadanymi wejściami bądź wyjściami, gdzie
1: i zazwyczaj to jest tak.
3: Jest jedno, dół to jest drugie.
1: Ja się spotkałem wejście. Z crossfaderami akurat umieszczonymi pionowo i to było nawet bardziej obrazowe, tak. Bo załóżmy, że mamy powiedzmy jakieś dwa odtwarzacze, jeden jest po naszej lewej ręce, drugi jest po naszej prawej ręce i teraz kiedy...
3: I tak też najczęściej jest, crossfader najczęściej są pionowe.
1: Kiedy crossfader poziome. Chyba
2: poziome, tak. Bo pion to jest od góry do dołu.
1: Pion to jest od góry do dołu, tak, a poziom to jest lewo-prawo.
2: Tak, a poziome jest lewo-prawo, właśnie tak się zastanawiałem.
1: I teraz, kiedy na przykład odtwarzacz jeden mamy po naszej lewej ręce, kiedy suwak crossfadera jest przesunięty maksymalnie w lewą stronę, to słychać tylko ten odtwarzacz. A jeżeli zaczniemy go przesuwać w prawą stronę, to dźwięk z tego odtwarzacza po naszej lewej ręce zacznie się stopniowo wyciszać, a zacznie być zgłaśniany dźwięk odtwarzacza. Odtwarzacza po naszej ręce prawej.
3: Z prawej strony. Tak. To jest dokładnie. Bardzo fajne obrazowe, ja to widziałem tylko w kilku urządzeniach niestety.
1: Ja miałem akurat okazję swego czasu pracować na takim sprzęcie, bo konsoleta w radiu, w którym swego czasu działałem, to było radio Iława, naziemna stacja, to nie wiem z jakich przyczyn, ale był to mikser taki typowo DJ-ski i było tam zastosowanych kilka rozwiązań typowo DJ-skich, które zupełnie do realizacji radiowej nie przystawały. Na przykład był sampler, może jeszcze też powiedzmy, co to jest sampler.
3: Odtwarzacz po prostu próbek, tak? Odtwarzacz sampli, czyli małych, nagranych próbek, fragmentów utworu, jakichś wokali, jakichś okrzyków, najczęściej w przypadku DJ.
1: I sobie to można...
2: Albo trąbki.
1: Tak, albo trąbki. Trąbkę się szczególnie stosuje też przy muzyce reggae, ostatnio to zauważyłem. Natomiast z tymi utworami można robić, z tymi samplami, z tymi fragmencikami nagrań, można robić różne rzeczy, na przykład możemy je odtwarzać z różnym tempem, możemy je na przykład zapętlić. My to tak robiliśmy, że wgrywaliśmy do tego samplera fragment intra i w ten sposób zapętlaliśmy intro. Problem był tylko taki, że sampler miał 5 sekund pamięci, więc sobie możecie wyobrazić, jak to intro brzmiało zapętlone i w dodatku to jeszcze był sampler chyba potrafiący zapisywać dźwięk o strasznie nędznej jakości, w dodatku w mono, więc było ciekawie. Zwłaszcza kiedy z intra się przechodziło w normalną piosenkę już później, kiedy prezenter kończył wejście. No ale tak było i to też taki element DJ-ski, że tak powiem. Są jeszcze te tak zwane, może mi wyjaśnicie, o co w tym chodzi, ale zawsze kiedy spotykam się z jakimś opisem tych mikserów DJ-skich, to tam jest coś takiego napisane, coś o krzywej cięcia przy crossfaderze, regulacja krzywej,
2: co to jest? Chodzi o to, że...
1: Niestety Michał ma chyba jakiś problem chwilowy z internetem. Poczekaj Michale, bo na razie masz problem z łączem. O, chyba już możesz mówić.
2: Tak, więc tak. Chodzi o to, że czasami jest tak, przynajmniej jak ja ostatnio nawet w grudniu byłem u kumpla, to tam miał regulację tej krzywej właśnie i chodzi o to, że czasami jest tak zwane nagłe wejście tego crossfadera, że jak nim ruszamy, to to drugi kawałek tak nie wchodzi z głośnością liniową, czyli taką płynną, tylko tak nagle jakby. I można to po prostu regulować, żeby to było bardziej liniowe i bardziej płynne, albo w odwrotną stronę. To jest najczęściej taka gałka na mikserze koło crossfadera, którą się to ustawia.
1: Rozumiem. No więc dobrze, tyle przynajmniej na razie o sprzęcie. Jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić, to oczywiście zapraszamy. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu stacjonarny, a także Skype po loginie tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, jest do waszej dyspozycji. Dziś rozmawiamy na temat miksowania. Miksowania muzyki klubowej przede wszystkim, ale właśnie jeszcze...
3: Za pomocą głównie programów,
1: tak. Za pomocą programów, o sprzęcie tak mówimy po prostu przy okazji, mimochodem, żebyście, drodzy słuchacze, też wiedzieli, jak to wygląda. Ja nie ukrywam, że takie przynajmniej jest moje trochę wyobrażenie na ten temat, że chyba dla osoby niewidomej, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba sprzęt stanowiłby mniej problemu, co? Niż gdzieś tam grzebanie, klikanie.
3: Sprzęt to jest dużo większy komfort, szczerze mówiąc, i to już abstrahuje od ludzi, którzy mówią, że tylko sprzęt i w ogóle, bo niestety mają rację, ja im to muszę przyznać.
2: A ja się z tobą nie zgodzę. Mówiłem dlaczego. I nie zgadzam się też w drugiej kwestii, bo miałem okazję miksować na sprzęcie. Co prawda to swoją drogą była bardzo dziwna instalacja, no ale nie, jednak...
3: Ale ja nie mówię o sprzęcie z użyciem programu, ja mówię o sprzęcie z...
1: Sprzęcie, że masz cały, wiesz, cały zestaw, masz zestaw odtwarzacze, mikser i to wszystko. To chyba jednak, no, będzie najwygodniejsze.
3: Mikser prawidłowo podłączony, co jest słowem kluczowym.
1: Tak. I wtedy to już tylko pozostaje sobie jeszcze jakoś szybko, jakoś sensownie poopisywać płyty, żeby mieć do nich łatwy dostęp.
3: I żeby znajomość Braille'a się przyda.
1: Tak, żeby je szybko odnajdywać. Ja się tylko zastanawiam, wiecie co?
2: Płyt.
1: Ale poczekaj, Michale, jeszcze taką mam refleksję. Ja się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą. Czy DJ, który prowadzi jakąś imprezę, no... On powinien być też jakoś wyczulony na reakcję publiczności. Wy graliście parę razy gdzieś tam przed jakąś szerszą publiką, to znaczy Patryk o tym powiedział, a ty, Michale, ty chyba też, prawda? Gdzieś
2: tam. Ja w tamtym roku i 2 lata temu na urodzinach u brata, no, powiem tak, to było dosyć kameralne te imprezy, więc ale i tak ludzie się zachwycali chyba bardziej tym, że o, jak on to robi, bo on patrz, nie widzi, a on z kompa jak nam fajnie muzykę miksuje tutaj, muzę zapuszcza, tak? No ale wiecie, z drugiej strony nie, no.
1: Bo ja się tak zastanawiam po prostu...
2: Ludzie się bawili.
1: Ja się zastanawiam nie nad tym, że niewidomy miksuje, bo to jest dla mnie, no, wasze przykłady pokazują, że to się da. Tylko zastanawiam mnie, jak odczytywać reakcje publiczności, czy na przykład, czy żywo się bawią przy danym utworze, czy na przykład oczekują zmiany, bo to może nie zawsze być słychać. Tak tylko mi się wydaje.
2: Nie, jeżeli na przykład, nie wiem, ludzie zaczynali się czymś innym zajmować, zaczynali gadać, to ja szybko zmieniałem klimaty, zapaszczyłem co trzeba, ręce w górę i bawimy się dalej. No,
3: ręce
2: ewentualnie
3: w górę.
2: Jeżeli są kawałki, nie wiem, no z jakimś znanym wokalem, to wtedy załóżmy, nie wiem, może to przedstawię jako, jest jakiś na przykład motyw, jest kawałek, i wtedy się wycisza muzykę i każe się publiczności jakby śpiewać, jeżeli znają dalszą część, tak?
1: Aha, tak. Czyli po prostu DJ, więc... oprócz tego, że powinien dobrze miksować, to też jeszcze musi oprócz tego mieć jakieś takie różnego rodzaju pomysły na interakcję z publicznością. Rozumiem. Dobrze, dokładnie. Michale, dobrze.
2: To... Rzucać płytami i tak dalej.
3: Już nie mówiąc o tym, że DJ taki w rozumieniu organizacji przyjęć typu studniówka, przyjęć typu jakiś tam półmetek, to jest w ogóle jeszcze inna kwestia. Czy nawet Andrzejki, bo tam to już w ogóle się organizuje konkursy i ten DJ to jest...
1: Tylko ja mam wtedy wrażenie, ja mam wrażenie, że wtedy to ten DJ nawet nie musi za bardzo umieć miksować, tylko wystarczy, żeby on był bardziej taki, takim wodzirejem.
3: Bardziej taki wodzirejem. Mhm. I
2: to zależy, mimo wszystko, to zależy.
3: To naprawdę zależy od publiczności, od grona ludzi. Ale
2: od stylu,
3: często
2: w jakim się prowadzi,
3: fajnie mieć dar tego wodzireja gdzieś tam w zanadrzu, na razie co, bo to tak... Między innymi ja na przykład tego raczej nie mam, więc i też nie bawię się w to aktywnie, bo po prostu...
2: Ja wolę też
3: widzę
2: raczej
3: dla siebie
2: w radiu
3: miejsce.
2: Robić jakieś audycje. Póki co nie mam niestety na to czasu, więc są to czasami jakieś audycje dla znajomych, ale mam plany na przyszłość, tak powiem.
1: A ja powiem, że za jakiś czas będziemy mogli posłuchać w ogóle przykładów tego, w jaki sposób tu Michał miksuje, i za moment będziemy o tym mówić. A teraz odbierzmy telefon, bo zdaje się, że telefon mamy. Halo, kogo witamy?
4: No, dobry wieczór, Andrzej z tej strony.
1: Dobry wieczór, witamy.
4: Ja powiem tak, mam niemałe doświadczenie, jeżeli chodzi o DJ-kę, z tym, że to jest tylko i wyłącznie praca na takim typowo fizycznym sprzęcie, z racji tego, że jeszcze komputery w zasadzie nie były tak dostępne dla osób niewidomych. Tak więc pracowało się na jakimś mikserku, na jakiś, nawet zdarzało mi się na kasetowych magnetofonach i dawało się radę i osobie niewidomej nie było trudno. A co do tych wyczuwania tych reakcji publiczności, no to właśnie tu musi być ze strony DJ-a interakcja, czyli po prostu trzeba jednak tą publiczność umieć rozkręcić, dopasować klimat muzyczny i moim zdaniem nie trzeba mieć jakiegoś super, nie wiem, super adapterów czy tam nie wiadomo czego, żeby chociażby tempowo dopasowywać piosenki, bo można sobie normalnie poradzić ze zwykłymi odtwarzaczami CD. Tutaj tylko potrzebna jest umiejętność dopasowywania jakby w miarę rytmicznie piosenek, no wiadomo, czyli na przykład jeżeli puścimy raz na jakiś czas tak zwanego przytulańca, żeby publiczność się rozluźniła, no to oczywiście wiadomo, że nie puścimy im od razu jakieś łupanki później, tak? Żeby zakłócić im ten klimat.
3: Czyli mówisz, należałoby tutaj poczekać, aż ta piosenka wolna, tak? Mówisz, Andrzeju, właśnie o tym DJ-owaniu, do którego mi jest bliżej, czyli muzyki różnej. Nie tylko jakby klubowej i tanecznej. I tutaj w pełni się właśnie zgadzam, bo mi jest też do tego gdzieś tam bliżej i podzielam
4: właśnie
3: zdanie,
4: bo,
3: że tutaj.
4: Bo ogólnie do tego przyjęło stopnia, się, że bo słowo.
1: No słuchamy.
3: Opóźnienia są, bo... to troszeczkę wprowadza nam tu zamieszania. Więc kontynuuj, Andrzej.
4: No właśnie, bo chodzi o to, że ogólnie określenie DJ kojarzy nam się tylko i wyłącznie z muzyką klubową. Z tego względu, że wszelkie stacje radiowe nam to, że tak powiem, jakby spoiły,
3: ukształtowały,
4: właśnie. A moim zdaniem to jest niekoniecznie, bo to jest disc jockey, czyli równie dobrze można puszczać różnego rodzaju muzykę. No tutaj oczywiście może dojść do zakłócenia między pojęciem DJ a Wodzirej, ale Wodzirej no to już jest trochę bardziej i inna kwestia, no bo wiadomo, że Wodzirej nadaje się bardziej do obsługi imprez okolicznościowych, czyli jakieś tam wesela,
3: DJ musi mieć coś z Wodzireja, ale też i bez przesady. DJ przede wszystkim zajmuje się muzyką,
1: Zresztą, zresztą tak a propos, nawet i prezenterzy radiowi, przynajmniej w języku angielskim, określani są mianem DJ-ów, więc to słowo jest bardzo, bardzo popularne i odnosi się do kilku różnych takich profesji, że tak powiem. Natomiast
3: jako ciekawostka mam nadzieję, że mnie ludzie z branży reggae, raga, dancehall jakoś tam nie wygwiżdżą teraz szczególnie, ale z tego, co mi wiadomo, z tego podwórka, DJ jest faktycznie tylko i wyłącznie disc jockeyem, czyli on ma za zadanie wybierać płyty, z których będzie grane, a przede wszystkim porywać ludzi do zabawy. A jest funkcja tak zwanego selektora i selektor wybiera z danych płyt już odpowiednie utwory i fizycznie przechodzi między nimi. To już są dwie różne osoby. W tamtym gadu.
4: Jeżeli chodzi też o różnicę między DJ-em a Wodzirejem, to przede wszystkim DJ musi mieć ogromną wiedzę muzyczną, a Wodzirej wiedzę taką tą rytuałową, tak? Jak zabawić tą publiczność.
1: Tak szczególnie, że kiedy Wodzirej się pojawia, to musi mieć pomysły na różnego rodzaju konkursy, jakieś zabawy, to się szczególnie na weselach widzi.
2: Tak, ale teraz...
3: Właśnie, bo jest... słowo Wodzirej to taki bardzo pejoratywny wydźwięk ma ostatnimi czasy.
2: Często jest tak, że teraz DJ też jest jakby swego rodzaju wodzirejem, że często jest właśnie tak, że i DJ i wodzirej tak naprawdę to teraz się zrobiła jako jedna funkcja, że w zasadzie DJ i puszcza muzykę i robi za wodzireja. No kiedyś z tego co słyszałem, bo niestety tych czasów nie pamiętam osobiście, był i Wodzirej i był ktoś, kto, że tak powiem, odpowiadał, że tak powiem, stricte za puszczanie muzyki.
4: No tak, w sumie tak. Tylko ubolewam nad tym, że no żeby zostać profesjonalnym DJ-em, to jednak właśnie faktycznie trzeba posiadać tą wiedzę, tą zarówno techniczną i muzyczną, a w zasadzie nie ma odbiorcy godnego tego fachu, bo nie ma ludzi o wyrobionym guście, ani muzycznym, ani doceniającym to, że te kawałki się naprawdę fajnie połączyły, że ten DJ jakoś fajnie to zapowiedział, że potrafił na przykład nie
2: tak,
4: zagadać...
2: Tak, i tu poruszyłeś
3: choru.
2: Bardzo ważną kwestię.
1: Tylko ja mam trochę wrażenie, że to...

0: jakąś audycję ostatnio, niestety nie mam na to czasu, no to ja rzadko kiedy ktoś mi powie, no chyba, że ten ktoś jest też z mojej, że tak powiem, branży, ale tak to rzadko słyszę od takiego przeciętnego słuchacza. Denis, przejście ci nie wyszło, coś ci się dzieje, przejścia ci nie wychodzą. Zresztą nawet jak słuchamy tych różnych takich...
1: O, chyba Andrzej nam się rozłączył.
0: Tak, ale mam nadzieję, że nas słucha.
1: Ale mam nadzieję, że nas słucha, zresztą, dokładnie.
0: Tak, więc kontynuujmy. Nawet jak się słucha tych wszystkich internetowych radii typu, nie wiem, no może nazwy nie będę podawał, ale w każdym razie większość powinna wiedzieć, o co chodzi. No to tam zazwyczaj jak ludzie piszą jakieś pozdrowienia, to no super muzyka, fajnie grasz, fajne kawałki. Rzadko, naprawdę rzadko spotka się kogoś, kto powie, no tu ci nie wyszło, no trochę te przejścia takie jakieś... Nie wiem, inaczej dobieraj kawałki, wyłącz master tempo, zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo niestety dużo prezenterów i często też ubolewam nad tym, ma włączone tak zwane master tempo, czyli jeżeli generalnie przyspieszamy piosenkę, utwór, bo czasami jest taka potrzeba, to zmienia się z tym też ton, to jest przyspieszanie naturalne, analogowe. Jest też przyspieszanie tak zwane cyfrowe, no, czyli właśnie master tempo, gdzie ten ton się nie zmienia i często niestety te algorytmy, które to sprawiają, są... No, żaden algorytm nie jest doskonały, tak?
1: Czy więc master tempo, Michale, przepraszam, że ci przerwę, ale czy master tempo to dla tych, którzy nieco bardziej orientują się w edycji audio, to można określić jako taki swego rodzaju time stretching, czyli po prostu przyspieszanie tego w czasie, a nie wysokości?
2: Tak, właśnie o to chodzi.
0: O to chodzi, właśnie o to chodzi. No. W każdym razie żaden algorytm nie jest doskonały, tak więc zawsze, jeżeli ktoś używa master tempo, no ja przynajmniej potrafię wysłyszeć, że ten beat, bo właściwie stopa się łamie zazwyczaj. Łamie się, czyli jakby jest... No nie potrafiłem tego jakby inaczej przedstawić. W każdym razie chyba wiadomo, o co chodzi, a jak nie wiadomo, no to...
1: To trudno, a w każdym razie ja teraz przeczytam, teraz informację od Łukasza, który do nas napisał chwilę temu na Skype'ie. Łukasz napisał tak. Witam. Też można miksować ze sprzętu, mieć kilka kart dźwiękowych i puszczać muzę z kompa. Zgadzam się z Patrykiem, lepiej ze sprzętu. Przydatne są również sampler, gdy jest radio, to jingle, przydatne są również chyba sample, tu było. Gdy jest radio, to jingle i je wmiksowywać w piosenkę. Przynajmniej ja lubię takie miksowanie z efektami, kiedy jest to urozmaicone. Jeszcze mogę powiedzieć, że ostatnio widziałem mikser, który miał oprogramowanie do tego komputera. Tak jeszcze tu Łukasz napisał. Długa wypowiedź, mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. No, no rzeczywiście, no, jest tak, że miksery mają oprogramowanie do komputerów. Są też takie dosyć tanie różnego rodzaju nakładki, takie sterowniki. Nawet ostatnio czytałem o czymś do iPada za jakieś 1000 zł czy coś koło tego. Taką małą DJ-ską konsolkę za pomocą której można pobawić się w DJ-a. To żadne profesjonalne zastosowanie, ale coś takiego rzeczywiście jest.
0: Są nawet aplikacje pod iPada i to, nie wiem, no, tak jak powiedziałem, nie wiem, czy stety, czy niestety, no mi to nie robi różnicy. Ważne, żeby ten ktoś miał technikę.
1: Dobrze, to teraz jeszcze, Michale, jeżeli pozwolisz, przejdziemy dalej i chciałbym cię zapytać o twoje dalsze przygody, jeżeli chodzi o oprogramowanie, bo u Patryka zatrzymaliśmy się na traktorze. Patryk wtedy się już trochę znudził miksowaniem muzyki, ty się nie znudziłeś, ty postanowiłeś zgłębiać temat, no i jakie były twoje dalsze poszukiwania?
0: No jest tak, może powiem na wstępie, że... Ja w podobny sposób co Patryk był ten mój przebieg tego, że tak powiem, poznawania tego oprogramowania i tej sztuki miksowania, jak niektórzy nazywają. zaczęło się właśnie w podobny sposób, bo zastanawiałem się, słuchając

0: różnych setów DJ-skich. Jak to jest, że to przechodzi z jednego kawałka w drugi? Mniej więcej też zaczęło się od dwóch Winampów, od programu BS Player, o którym Patryk wspomniał. Był oczywiście traktor, no ale coś mi ten program nie pasował, bo te przejścia, no nie wiem, no chciałem być lepszy i bardziej precyzyjny. Zacząłem szukać i testowałem naprawdę pełno tego softu i nie tylko softu, bo i pełno syfu się przez mój komputer przelało. Większość była niestety niedostępna, ale z któregoś właśnie dnia, był to chyba rok 2007 albo 2008, natrafiłem na aplikację, która się nazywała DSS DJ. A że jakimś cudem coś tam spod myszki z czytnika ekranu było widać, załadowałem mu jakiś kawałek i teraz przez trzy miesiące ja zgłębiałem tajniki tego programu dzień w dzień. W końcu przez jakieś 3 lata do 2011, nie, nawet dalej, 4-5 lat nawet miksowałem na DSS DJ, jak już się nauczyłem wszystkiego. Miksowałem właśnie na tej aplikacji. Ostatnio jednak znalazłem coś wiele lepszego, o czym zapewne później zgłębię trochę temat. Otóż aplikacja nazywa się Mix, pisana przez 3X. Jest to program na licencji open source, czyli jest za darmo, można go pobrać ze strony www.mixxx.org i zupełnie za darmo można go pobrać, nie ma żadnych opłat.
1: Bo DSS DJ to jest aplikacja płatna, tak? Jak dobrze
0: tak,
1: pamiętam.
0: Tak, to jest aplikacja płatna, tak, to jest aplikacja płatna.
1: Mix jest darmowy i co możesz, tak porównując króciutko te dwie aplikacje, jakie są plusy jednej, a jakie plusy drugiej i o minusach może też coś byś powiedział?
0: Znaczy, tu jest generalnie bardziej Mix wychodzi na plus niż DSS DJ, powiem tak, bo tak naprawdę funkcje są podobne, no bo wiadomo, crossfader musi być. Trochę inna jest filozofia w miksie niż w DSS DJ, poruszania się po elementach, właśnie po crossfaderze, sterowania tym crossfaderem, trochę inne skróty klawiszowe. Przede wszystkim Mix ma lepiej zarządzany podsłuch, o którym była wcześniej mowa, niż DSS DJ. Mamy też przewijanie ze skrótów klawiszowych. W DSS-ce tego nie było, a nawet jak się skrót ustawiło, bo tam była taka możliwość mapowania własnych skrótów, to no niestety u mnie na dwóch komputerach, na których miałem okazję to testować, program się wysypywał podczas przewijania kawałka. No i przede wszystkim szybszy dostęp do otwierania plików, do chociażby, no skróty ma też inne. Niestety do tej pory nie wiem, jak sprawdzić BPM po zmianie tempa, bo mamy oczywiście bibliotekę.
1: A co to jest BPM?
0: W tabelce BPM. BPM z angielska beats per minute, czyli inaczej tłumacząc na polski, liczba uderzeń na minutę.
1: Czyli jak tu mamy taki nasz bardzo sympatyczny podkład, teraz pokażemy to obrazowo. To te łup, łup, łup, to są te bity, tak? Które się liczy we wskaźniku
0: BPM.
1: Tak.
0: Około 122 BPM-ów. Tak na oko.
1: Okej. Okay. I cóż dalej a propos tych programów?
0: No i coś nie mówiłem o miksie, że no, moim zdaniem jest wygodniejszy, bo to tutaj mógłbym wiele o terminologii DJ-skiej mówić, chociażby ustawianie cue pointów, czyli właśnie tych momentów, od której piosenka ma zacząć grać, tak zwane hot cue, czyli 5 klawiszy, pod które ja sobie mogę ustawić 5 punktów takich, nie wiem, no reverse, ale to akurat w DSS-ie też było różne i co mnie bardzo zaskoczyło, ten program ma bardzo rozbudowane ustawienia, jak nawet DSS-ka takich nie ma. Można sobie wybrać, nawet to jest jakoś zobrazowane ponoć wizualnie, różne typy zmiany tempa utworu. Znaczy nie chodzi nawet o master tempo czy tam time stretching i zwykłą zmianę tempa, tylko po prostu różne zachowania tego suwaka. Od zmiany tempa, od pitch bendu. Pitch bend ku wyjaśnieniu to jest taki suwaczek w CD playerach, a właśnie w programach to też taki też pokrętełko, suwaczek do tymczasowej zmiany tempa, czyli przydaje się, gdy coś tam nam się w przejściu rozjedzie, bo wiadomo, zakładamy, że miksujemy z palca tak zwanego, czyli z podsłuchu, bez użycia automatu. I to jest taki suwaczek, którego jak przytrzymamy, naciśniemy i na chwilę przesuniemy, to nam zacznie przyspieszać, puścimy, wróci nam do tempa, które ustawiliśmy jakby tym głównym tempem. Także mamy w tych ustawieniach, tak już powracając właśnie, tą zmianę zachowania tego suwaka, różne zakresy tego. Mamy oczywiście, mamy też możliwość połączenia tego programu z kontrolkami, o których była tu mowa. Możemy nawet pisać skrypty, własne skrypty do innych kontrolek. No i co tu więcej? No tak poza tym to auto gain, czyli nie musimy się martwić o nierówną głośność kawałków i to naprawdę w tym programie działa dobrze. Wadą jest niestety to, że przed zaczynaniem jakby podsłuchiwania sobie drugiego kawałka, co się dzieje na drugim deku, trzeba niestety troszkę poczekać, żeby on tylko zanalizował sobie. Tak. I bo niestety też wadą jest to, że o ile ja w DSS-ie mogłem na to skrót ustawić na manualne dostosowanie głośności danego deka, o tyle w miksie tego nie mogę zrobić. I miks nie ma jakby, znaczy można w pliku XML edytować mu te skróty, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. W ustawieniach tego nie mamy. Tyle chyba o opcjach. Skróty klawiszowe w szczególe będę omawiał chyba w podcaście, który planuję zrobić, bo tutaj to by mi zajęło co najmniej 3 godziny dłużej niż powinno, tak? Pewnie zastanawiacie się dostępność tej aplikacji.
1: No właśnie, o to chciałbym zapytać, tak jak to wygląda?
0: Prosto. I tu niestety nie jest tak prosto. Program jest napisany w tak zwanym języku QT.
1: Właściwie jego interfejs jest zrobiony w QT.
0: Tak. Dokładnie. No i żeby go udostępnić, musimy posiadać odpowiednie biblioteki mówiące czytnikowi ekranu, co on ma, jak dany element ma tego programu interpretować. No i gdzie w ogóle takie coś zdobyć? To jest taki folderek tej biblioteki, który się najczęściej nazywa Accessible. Tam jest parę plików, ale my wklejamy po prostu, żeby ten program udostępnić, ten folderek właśnie do głównego folderu z programem.
1: A gdzie ten folder można zdobyć?
0: Ten folderek można zdobyć przy okazji posiadania aplikacji Tapin Radio. www.tapinradio.com to jest taka aplikacja do słuchania radia. Tam ten folderek jest domyślnie po instalacji w tym programie, bo program jest, mimo tego, że jest w QT, jest dedykowany dla osób niewidomych. Oczywiście ten Tapin Radio. I musimy taki właśnie folderek z tego Tapin Radio skopiować do miksa. Jak skopiujemy, odpalimy, mamy normalnie dostępny program, gdzie widzimy normalnie wszystkie jego elementy. Widok drzewa z różnymi opcjami typu Auto DJ Biblioteka, bo on ma takie jakby zakładki. I obok, jak poruszamy się tabem, to mamy oczywiście odpowiednie elementy do danej zakładki. Mamy normalne menu, po którym chodzimy standardowymi metodami pod altem tak zwanym. No i chyba tyle o tej dostępności. No z myszki niestety wiele nie przeczytamy, bo QT samo w sobie, te biblioteki nie umożliwiają nam jakby poruszaniem kursora. Znaczy poruszać mogę, tylko że nic nie widać. O tak, z tej wirtualnej myszki,
1: w więc tu po prostu to, co, to, do czego jesteśmy w stanie dotrzeć tabem i strzałkami, to jest jedyna informacja, na jaką możemy liczyć.
0: Tak, dokładnie. Plus oczywiście skróty klawiszowe. A propos dostępności programów, spotkałem się z taką opinią, zresztą dziwną i niedorzeczną moim zdaniem, że no jak ja tu nie mam pod tabulatorem suwaka crossfadera, ja tu nie mam informacji o BPM-ie, to co ja zrobię? Ale ja się pytam, po
2: że
0: co mi informacja
2: o BPM-ie, no to jeszcze powiedzmy faktycznie,
0: tak, ale
2: crossfader przecież można sprzętowo sobie załatwić albo nawet niech to będą, powiedzmy, skróty. Typu strzałki,
0: tak.
2: Jakieś takie dość rozsądne skróty typu strzałki mogłyby
0: być. W miksie to jest akurat H, G, to są większe ruchy crossfadera, Shift H, Shift G, to są mniejsze ruchy crossfadera.
2: A ostateczności też się da. No to się nauczyć.
0: Ja z tego na co dzień miksuję, korzystam i wychodzi mi to, no sami ocenicie. Pokażę też parę niestety stosowanych praktyk przez, no jak dla mnie, pseudo DJ, bo DJ, który pewne zasady, pewne reguły, które obowiązują jednak, mimo że są różne style w miksowaniu, łamie.
1: Jeszcze a propos właśnie zasad, reguł i podobnych rzeczy, napisał do nas też jeszcze Łukasz przed momentem, więc ja sobie pozwolę przejść na okienko tego pytania od Łukasza. I dlaczego mówimy tylko o clubbingu? Można również miksować inne gatunki, na przykład rap i dance. Oczywiście, że można.
0: Oczywiście, że można.
1: Miksować. Zresztą dance swego czasu to był przede wszystkim miksowanym gatunkiem kilkanaście lat wcześniej. Albo chociażby Italo Disco słynne, bo to się po prostu style muzyki zmieniały. Teraz w różnych dyskotekach, klubach to przede wszystkim właśnie muzyka, jak sama nazwa wskazuje, klubowa, ale nie tylko, bo są jeszcze przecież jakieś dubstepy, drum and bassy. Też są ludzie, którzy to miksują.
0: Dokładnie, happy hardcore, dużo jest tego i można, wszystko, w zasadzie jak jesteś na tyle dobry, to wszystko zmiksujesz.
1: A powiedzmy,
0: znaczy wszystko, no.
1: Taką muzykę typowo radiową, którą gdzieś tam słyszymy, to się chyba nie tak łatwo miksuje, co? Czy jednak?
0: No nie. Przede wszystkim
2: typowo radiową, w sensie pop, rock,
1: tak,
2: raczej nie.
1: Tak.
2: Bo te utwory nie mają przede wszystkim czegoś, o czym zaraz pewnie powiemy, czyli wersji dużo wygodniejszych do miksowania, czyli wersji rozszerzonych, wersji extended tak zwanych, które trwają odpowiednio dłużej, nie są tak wprost wycyzelowane, żeby tych utworów zmieściło się 14-15 w godzinie, tylko spokojnie z 8-9. Mają od,
0: jak się DJ postara, to zmieści 15.
2: No jak się DJ postara, to wiadomo, tak, ale ja mówię o, gdyby chciał je grać możliwie od początku, możliwie do końca, rezerwują sobie paręnaście taktów na przejście.
1: No właśnie, słuchajcie, to jest tak, że ja to sobie tak wyobrażam. Mamy te specjalne wersje, które DJ-e dostają tam, bo się pozapisywali do jakichś różnych wytwórni podobnych i w podobne miejsca, bo ta muzyka skądś do nich tam przychodzi z różnych legalnych źródeł. I teraz te wersje dla DJ-ów, one po prostu z przodu i z tyłu, w odróżnieniu od takich
0: mają uderzenia
1: wersji radiowych, to mają właśnie jakąś rozbiegówkę,
2: dłuższe starty,
1: jakiś koniec.
2: Dłuższe zakończenia, rozbudowane takie. Czasami niektóre utwory, które w wersjach radiowych opierają się głównie na jakimś melodyjnym motywie instrumentalnym, a mają powiedzmy jedno, dwa zdania wokalu. Zdarza się, że w wersji rozszerzonej mają jakąś równie prymitywną zwrotkę, ale inną niż to, co jest w wersji radiowej.
0: Tak się
2: zdarza dość rzadko.
0: Przede wszystkim jakieś uderzenia na początku, na końcu. Często niestety niektórzy ludzie, jak już gdzieś właśnie natrafią, nieważne skąd, na kawałki, na muzykę, usłyszą, jeżeli na początku usłyszycie jakieś uderzenia.
2: Za te 3 minuty rozbiegówki jest normalna piosenka.
0: Nie, no może 3 minuty to nie, no tak.
1: Mamy kolejny telefon, słuchajcie, zatem spróbujmy odebrać. Halo?
0: Sekund.
1: Halo?
3: Słychać mnie?
1: O, słychać, teraz słychać.
3: No, sorry, cześć, Andrzej jeszcze raz z tej strony.
1: Witaj, Andrzeju.
3: Niestety. już tam nie zawracałem głowy. Ale a propos mam tego, a propos tego tematu, o którym mówicie teraz, czyli łączenia tych piosenek, bo zastanawiam się nad jedną kwestią. Mówicie o tych długich rozbiegówkach i tak dalej, i tak dalej. Ale często zauważa się, że na przykład jak skończy jeden kawałek, on tam się dosyć długo kończy i w pewnym momencie wchodzi już kolejny. Ładnie nam to się rytmicznie tutaj pokrywa. I zastanawiam się, jak to się dzieje. Czy te piosenki są później jakoś rozkładane na ścieżki, że na przykład wchodzi nam powiedzmy tylko kawałek wokalu, który jest tam sekwencyjnie powtarzany od czasu do czasu, dopóki nie dołączane są kolejne instrumenty. Czy po prostu te wersje piosenek są już tak właśnie specjalnie pod DJ-ów?
2: Te wersje są tak przygotowane. Wytwórnie nagrywają te wersje, robią, produkują te wersje po prostu. Zawsze wersją matką jest najczęściej wersja właśnie extended, wersja 6-7-minutowa w przypadku utworów klubowych. Nie wiem, jak to było w przypadku Italo Disco, ale tam też nie zdziwię się, jeżeli matką...
1: Ale utwory Italo Disco przeważnie też miały właśnie wersje rozszerzone i to wcale nie były takie krótkie nagrania. Tam można było spotkać jakieś edycje radiowe, te radio edit, które miały te 4 minuty, ale nierzadko można było znaleźć utwory po 6, po 7 minut.
2: Po 6, po 7 i zdaje mi się, że też one były jakby matką. Ten utwór był pierwszy, a potem analizowano, co tu można wywalić i robiono z tego wersje radiowe.
0: Tak.
2: Zresztą jest taka, że... Inna kwestia jest taka, że w dobrym tonie jest używanie takiego magicznego czegoś jak filtr dolnozaporowy w przypadku miksu i robienia przejścia, szczególnie przy muzyce tanecznej. Przez co dokładnie. Też w drugim nachodzącym utworze mamy pasmo ścięte na tam około powiedzmy 500 Hz, czasami nawet na kiloherców.
0: Gdybyśmy tego nie chcieli, byłby przestęp.
2: Co odpowiada mniej więcej akurat fundamentalizmom w wokalu, tak, tonom fundamentalnym w wokalu. Więc też i często jest tak, że nie do końca słyszymy tonację drugiego utworu, a dyktuje tę tonację nam wokal, który kawałkami, plasterkami jest już posamplowany wewnątrz tej wersji rozszerzonej i już nam mówi, zapowiada, co to będzie i ten filtr jest sukcesywnie obniżany potem w miarę postępu w przejściu. Tak to być
0: dokładnie,
2: powinno.
0: Do tego
2: nie
0: dochodzi
2: tak
0: crossfader.
2: Nie jest, ale tak to być powinno, tak. Przynajmniej.
0: Który reguluje poziomy i z tego mamy całe, kompletne przejście. Już nie wliczając różne dziwne, no to już można się w styl DJ-a zagłębiać, różne dziwne zabawy tym crossfaderem, efekty w trakcie przejścia, jakieś, nie wiem, podglądy tak zwane, jak ja to nazywam, przed przejściem, przed przejściami, że tam leci piosenka, nagle powiedzmy, że...
1: Jakiś charakterystyczny motyw z innej już w międzyczasie jest tak, odtwarzany, tak. Który tak. Jest rozpoznawalny.
3: Powiedzcie o jeszcze jednej rzeczy, czy w takich miksach są używane jakieś dodatkowe, że tak powiem, wspomagacze, typu jakieś kamery pogłosowe, chodzi mi na przykład o powtarzanie bitów, na przykład zatrzymanie się na bicie, tak jak zawsze mamy to nagle jest...
0: Dużo, mamy różne efekty.
3: Konwertacja dźwięku.
2: Samplery są czasami używane, że to się z angielska nazywa slicery, czyli wszystko do plasterkowania tego dźwięku, do zabawy, powtarzania ostatniego fragmentu, nawet nie w pogłosie, ale zwyczajnie zgodnie z tempem, aby zakrzywić troszeczkę pętlę, zakrzywić troszkę rytm. Tak, często to jest zresztą w programie Virtual DJ, jest to wyciągnięte. Szczerze, ja nie uznaję jakoś szczególnie tego. Ja to uważam zawsze za taki synonim trochę...
0: Ja się bawiłem, ale...
2: Gdzieś tam...
0: Też zależy od sytuacji, zależy to naprawdę. Trzeba moment wyczuć, kiedy taki efekt dać. Poza tym Patryk nie wspomniał, że też często, teraz przynajmniej, są różne też efekty wykorzystywane. Właśnie typu jakiś flanger, typu, nie wiem, no jakiś phaser, też często się spotykam, typu na przykład odpowiednie wyciszanie na chwilę w rytm piosenki, często w radiach się to spotyka, gdy DJ-e gadają, to tak nagle w rytm sobie wyciszą. Średnio mam jak to wytłumaczyć i zobrazować w tej chwili, ale coś takiego też
2: ma
0: istnieje.
2: Ma takie coś miejsce często, tak.
3: No dobra, więcej pytań nie mam. Dziękuję w takim razie, przełączam się na nasu. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy ci, Andrzeju, bardzo serdecznie za telefon i oczywiście czekamy na kolejne. Jeżeli macie ochotę dzwonić, dzwońcie. Jeżeli macie ochotę komentować, komentujcie. Jeżeli macie ochotę pytać, pytajcie. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net to Skype. Jeszcze tak wracając do oprogramowania Mix, które myślę, że możemy spokojnie wszystkim polecić, którzy mają ochotę zabawić się w miksowanie. Oprócz tego, że nie dostaniemy informacji o bicie, czyli o BPM-ie, o tym jakie to jest, jaki to jest ten licznik, to powiedzcie, czy na przykład mamy jakieś informacje odnośnie tego, ile nam tam jeszcze do końca zostało danego utworu, żebyśmy wiedzieli,
0: znaczy,
1: że już trzeba się zbierać i zabierać za miks?
0: Przede wszystkim ja, miksując muzykę klubową, nie patrzę, tak naprawdę nie patrzę na żadne cyferki, literki. Ja słucham sobie wszystko, nie wiem jak Patryk, ale ja słucham sobie wszystko, wnioskuję. Poza tym większość kawałków, no, szczególnie w muzyce klubowej, ma swój odpowiedni schemat. No, poza tym nawet jak tam gdzieś wcześniej wejdziemy, a będzie to jakoś tam dopasowane, no nawet jeżeli podsłuchujemy kawałek, to czasami jest tak, no to nie jest tak naprawdę... Michale, jak, nie wiem, no, ty pewnie sugerowałeś się teraz tak z miksowaniem w radiu, że no, tyle mi zostało, to tam, no...
1: To warto by było już zrobić przejście, tak.
0: Tak, tylko po prostu to jest na zasadzie, mam sobie kawałek na drugim deku i ja go słyszę, dobra, dopasowałem tempo, o, tu będzie, ole, będzie tu przejście i crossfader w drugą stronę i bas odcinam w pierwszym deku filtra i przejście nagle, to się nagle dzieje, to nie ma tak, że ja mam wyliczone, że powiedzmy, nie wiem, za tyle i tyle zrobię przejście. Oczywiście, ja miksuję według pewnych reguł, ale nie jest to na zasadzie, że o, tu koniecznie muszę wejść, tak?
1: Nie no, mi po tylko prostu chodziło wiesz. Tylko i wyłącznie o to, żeby na przykład, jeżeli mamy ileś tam kawałków, które sobie dobieramy na naszą imprezę, to żeby się z nich zbyt szybko nie wypstrykać, czyli po prostu, żeby zbyt szybko tych przejść nie robić na przykład. A fajnie by było gdzieś to. Fajnie by było gdzieś to śledzić, a jak rozumiem takiej informacji nie ma. Trzeba po prostu na słuch mniej więcej znać to, co miksujemy.
0: Na słuch.
1: A w ogóle jak to jest? Bardzo się trzeba dobrze orientować w tym, co się gra, żeby zrobić dobre miksy? Czy na przykład mieliście już takie sytuacje, że powiedzmy macie dwa zupełnie nieznane nagrania, o dobrze, tu jakoś bity się zgadzają, zrobimy fajne przejście.
0: Wiesz co, jeżeli mam, ja gram, nie wiem jak to określić, ale jeżeli na przykład znam jakiś kawałek, to ja zrobię bardziej takie wyrafinowane przejście, o tak to ujmę. Jeżeli nie znam kawałka i gram nieznane, to jeżeli ja słyszę, że mi się już ten kawałek, no kurde, tu mi się zaczyna chyba kończyć, bo robi się coraz płytszy, to już wkręcam drugi i robię tak zwane przejście klasyczne, bez kombinacji, tylko po prostu przechodzę z jednego kawałka w drugi.
1: A jak można kombinować? Co można robić, jeżeli chodzi o takie kombinacje?
0: Nie wiem, na przykład ni z tego, ni z owego wejść wcześniej. Na przykład jeżeli w jednym kawałku jest jakaś tam melodia, a harmonicznie pasuje lub tonacyjnie z drugim kawałkiem, który się wkręca, to wtedy po prostu odcinam bas w tym pierwszym nagle i robię przejście na drugi. No i tak to jest, no to po prostu trzeba, to się gra na tak zwany spontan, to nie ma tak, że o, ja tu wiem, za chwilę zrobię tak, a później tak, a później jeszcze inaczej. Tylko po prostu słyszę,
2: ja myślę,
0: mam podsłuch,
2: to też zależy od
0: słyszę
2: człowieka.
0: Kawałki.
2: Znam ludzi, którzy sobie perfekcyjnie przygotowują listę, co ma być po czym. Zresztą
0: tak, są
2: trochę
0: tacy.
2: Trochę też i ja tak, szczerze mówiąc, lubię, dlatego że ja zawsze lubię, jak mi to pasuje muzycznie, jak mi to pasuje harmonicznie, jak tonacja jest o... Informacja dla muzyków w interwałach o tercję bądź o kwartę w górę lub w dół, bądź kiedy jest tonacja równoległa, czyli do C-dur mamy a-moll na przykład, to...
0: Ja to
2: lubię wiedzieć. Ja to lubię, jak mi to pasuje, a nie gram coś, czego nie znam i... Do tego stopnia, że jak nawet kiedyś bawiłem się w działalność okołoradiową, internetową i ktoś coś poprosił, często dostawał taki utwór za 3, za 4, bądź jak trzeba było, to i nawet za 6 czy 7 piosenek. Bo sobie to spokojnie uziem na podsłuchu, wysłuchać, że to jest, aha, dobra, to jest w tonacji takiej, w tempie takim, okej. Okay. ja to mogę wyciągnąć z tej piosenki, powiedzmy, którą znam, bo one mi będą pasowały.
0: To ja powiem inaczej. Ja mam tak, że jeżeli znam kawałek następny, który ktoś mnie poprosi, to ja już sobie w głowie wyobrażam na podstawie tego, co leci obecnie, aktualnie, jakby tu można było wkręcić, żeby nie przedobrzyć i żeby akurat pasowało. I ja mniej więcej, ja nie robię sobie żadnych playlist, żadnych... Nie no, nie neguję tego, bo można tak, ale uważam, że w muzyce klubowej bardziej, zwłaszcza w graniu radiowym muzyki klubowej, w radiach właśnie, liczy się spontaniczność, albo to zawsze przecież ktoś coś zamówi i trzeba się jakoś tam do tego dostosować.
1: No, a na imprezach także trzeba być wyczulonym na reakcję publiczności, tak
0: dokładnie,
1: jak mówiliśmy. Więc
0: dokładnie.
1: To też to ktoś może sobie ułożyć fajną playlistę, bo uważa, że będzie świetnie, okazuje się, że publika go wygwiżdża na przykład.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Dokładnie. Dlatego w takiej muzyce, szczególnie i w DJ-ce, trzeba naprawdę stawiać głównie na swoje wyczucie, na swoją fantazję i mieć dobrą, jeżeli gramy w klubach, to dobrą interakcję z publicznością trzeba mieć, a jeżeli gramy w radiach, dobrą interakcję ze słuchaczami. Takie jest moje zdanie.
1: To w takim razie, zanim przejdziemy do takich przykładów, które nam tu, Michale, przygotowałeś na dzisiejszą audycję, to jeszcze was zapytam, słuchajcie, jakie cechy takie, jeżeli chodzi o, no nie wiem, jakieś wyczucie muzyczne, czy podobne rzeczy powinien mieć waszym zdaniem dobry DJ? Czy na przykład jakieś wykształcenie muzyczne albo około muzyczne byłoby tu wymagane, czy wystarczy, żeby on miał poczucie rytmu i tyle?
0: Wiesz co, Michale?
2: Poczucie rytmu jest bardzo wskazane. Wyczucie taktu w muzyce też chyba jednak. Startu taktu, końca taktu, akcentów, ale to się wiąże też z rytmiką. No i fajnie, jeżeli słyszy. Fajnie, jeżeli słyszy, że te piosenki, nawet nie musi mi mówić, że to jest c-moll, czy to jest, powiedzmy, e-dur, ale niech mi słyszy przynajmniej, że te piosenki ze sobą się gryzą i on może zrobić takie przejście, ale tylko kiedy jest tego pewien, kiedy ten dysonans ma mieć jakiś zamierzony efekt. Ale nie wiem, może ja na to patrzę
0: tak.
2: Nie tak.
0: Ja do tej pory no, nie mam żadnego wykształcenia muzycznego. Jakieś 4 lata temu nie wiedziałem, tak naprawdę, niestety się przyznam z przykrością, skali tej tonacji C-dur, A-moll i tak dalej. No a mimo to podobno robię harmoniczne przejścia. No to moim zdaniem nie trzeba mieć tak naprawdę,
1: czyli to jest,
0: wykształcenia,
1: Michale,
0: liczy się słuch i wyczucie.
1: Czyli to jest, Michale, trochę tak, że nie wiesz, jak to robisz, ale to robisz i robisz dobrze.
0: No tak.
1: Okej, okay, no, w sumie nie trzeba wiedzieć, jak się coś robi, żeby to zrobić dobrze, jak się okazuje czasami. No i dobrze. I przede wszystkim myślę, że o to chodzi, żeby właśnie robić fajne przejścia, żeby wyczuwać ten klimat. Mhm.
0: Że tak się wtrącę, martwi mnie, że niektórzy pchają się, że tak powiem, do DJ-ki, nie mając tego słuchu. Chociażby podstawową, moim zdaniem, kwestią jest wejście w takt, co pokażę kilka przykładów wejścia w takt i nie wejścia w takt w przejściach, które przygotowałem. Jeżeli ktoś nie wchodzi w odpowiednim momencie w takt i nie odcina filtrów w odpowiednim momencie, o dopasowaniu tempa już nie wspominając, to nie jest DJ-em. Jeżeli się uważa oczywiście za DJ-a muzyki klubowej, to no niestety, DJ-em nie jest.
1: Dobrze, więc teraz proponuję, żebyśmy pokazali kilka przykładów. Ja nie wiem, czy my będziemy je komentować, czy po prostu najpierw coś powiesz o jakimś przykładzie i później go odtworzymy.
0: No to jest tak, pierwsze 2 przykłady może na wstępie to będą no takie klasyczne przejścia, można powiedzieć, udane. O, takie, jakie powinny być, przynajmniej moim zdaniem, z piosenki na piosenkę. Później będę coś mniej więcej mówił i opisywał różne dziwne zjawiska, niestety panujące, przynajmniej w polskim świecie, pseudo-DJ nadających w radiach internetowych i nie tylko.
1: Dobrze, więc w takim razie teraz najpierw zagramy przejście pierwsze, później oczywiście ja powiem, że to przejście się skończyło, później pojawi się przejście drugie i wtedy myślę, że o tych 2 przejściach co nieco opowiemy, tak? Jak, o co tu tak naprawdę chodziło. Dobrze, więc teraz proponuję, żebyśmy posłuchali tych przejść.

0: I właśnie tak brzmiały pierwsze dwa przejścia, które przygotował na naszą dzisiejszą audycję Michał Dzienisowicz. Michale, co możesz jeszcze na temat tych przejść powiedzieć? Tu było, jak rozumiem, zrobione wszystko zgodnie z prawidłami, tak?
1: Tak, zgodnie z
2: prawidłami. Tak, to na co się nie zgadzała, ale mówię, nie zawsze musi się zgadzać. Nie każdy.
1: Nie zawsze DJ... musi, bo po prostu...
2: Po prostu nie każdy DJ bierze ten czynnik pod uwagę. Nie jest to jakimś
1: tym, no, trzeba wkręcać.
2: Wielcy tego świata biorą to pod uwagę, dlatego że wielcy tego świata mają to podane, bo to widzą. Nawet nie muszą tego słyszeć często. Natomiast poza w przypadku, tym... kiedy chcemy z tej DJ-ki mieć dobrą zabawę, to nie jest to konieczne. To jest element już po prostu drobiazgowy taki. A
1: poza
2: taki
1: tym
2: mały.
1: Przecież trzeba wkręcać, że tak powiem, kawałki o różnych tonacjach, bo przecież na jednej tonacji się nie da. Nie wszystkie kawałki są na jednej tonacji, a muzyka musi być non-stop.
0: No tak.
1: Chyba myślę, że tutaj w tych przejściach zasady wszelkie były zachowane. Trzecie przejście to był DJ-owi po pierwsze, tempo się, no coś mu się tam nie udało z tempami i mu się rozjechało. Po drugie, płytka mu skoczyła i zrobiło się, jak ja to nazywam, klap-klap. O!
0: I od razu powiesz coś
2: kwestia
0: o...
2: Kwestia bardziej techniczna. Mhm. Kwestia bardziej techniczna. W miejscu obydwa utwory jest przesunięcie dosłownie jednego bitu. Utwór zazwyczaj działa tak, że idąc ćwierć nutami mamy stopę, następnie mamy klap. Klap jest tym czymś grającym trochę wyżej.
0: Tak, tym takim bardziej miękkim, ja bym to powiedział, takim delikatniejszym. Tak, tak. To nie jest takie uderzenie, cała tylko takie, no właśnie taki klap.
2: Cała zabawa z czymś, co Michał dość roboczo nazwał, polega na tym, że jest przesunięcie dosłownie jednego bitu, czyli kiedy w pierwszym utworze jest stopa, w drugim jest klap, kiedy w drugim utworze jest stopa, w pierwszym jest klap. Tak być nie powinno, to nie jest
1: dokładnie.
2: Okay.
1: I niestety dużo, znaczy teraz się trochę ten poziom poprawia, nie wiem z jakiego względu, czy te automaty w tych virtual
2: Automat
1: DJ-ach
2: virtual
1: już są
2: DJ
1: tak
2: został
1: dobre,
2: trochę dopracowany czy... bardziej. Bo to jest najczęściej skutek albo złego wymierzenia, kiedy ktoś bardzo graficznie patrzy na bity, które są tam wyrysowane często, albo naciśnięcia magicznego przycisku Synchronize, który wyrównuje po prostu dwa nagrania w obojętnie jakim
1: nie
2: momencie.
1: Nie patrząc na... Tak.
2: Odsłuchiwania. Średnio, nie on tam pod jakimiś względami patrzy, ale czasami bywa tak, że w utworze jest klap jednocześnie ze stopą nagrywany.
1: Nie, dlatego dla mnie DJ, który nie ma
2: próbują być
1: słuchu,
2: inteligentne,
1: to
2: ale,
1: jest DJ.
2: Ale...
1: Tak,
0: to nie więc teraz tak posłuchamy nie tylko tego jednego przykładu, a za moment skomentujemy kolejny, tak? Czyli teraz nieudany, tak, tak. Czyli teraz nieudany przykład. Nieudany. Tak,
2: błąd
0: tak,
2: na błędzie, tak. Ileś błędów pod rząd.
0: Tak tego nie tak powinno się robić. Prosimy, drodzy państwo, posłuchajcie.

0: Wracamy. Tak brzmiał ten przykład. Tak. No rzeczywiście było to słychać.
1: To było wszystko w jednym.
0: To było wszystko w jednym.
2: Crossfaderem to też tak ruszył jak... żniwiarz kosą.
1: Następny, tak. Natomiast następny przykład... Następne dwa przykłady. Jeden przykład będzie przejścia jednego kawałka w drugi właśnie z tym, tak jak to mówię, klap, klap. Drugi, te same kawałki będą się nachodzić poprawidłowo. Tak więc następne dwa przykłady z jedną
2: parą. Żeby jeszcze bardziej podkreślić to, czego się nie robi.
0: Dobrze, więc tak. Teraz najpierw będzie przykład błędny, czyli tak jak nie powinniśmy tego robić, a za moment pojawi się przykład prawidłowy. Więc zapraszamy do słuchania. Tak. Kolejne dwa przykłady, które dziś w audycji na temat miksowania muzyki przygotował dla was, drodzy słuchacze, Michał Dzienisowicz, jeden z naszych dzisiejszych gości.

0: No i powiem szczerze, że to rzeczywiście było bardzo ciekawe przejście, tym bardziej, że w tym poprzednim, tym nieudanym przykładzie mieliśmy mnóstwo takiego dźwiękowego chaosu, a tu przeszło to bardzo zgrabnie jedno w drugie.
1: Przeszło to dość płynnie.
0: Tak, tak, to się zgadza.
2: Następne przejście...
0: To już ostatni przykład z tego, co widzę, a nie, jeszcze nie
2: przedostatni. Przedostatni. Tak. Będzie ten sam schemat, czyli jedno prawidłowe, drugie nie. Kolejne zjawisko, które niestety zaobserwowałem. Niektórzy myślą sobie tak, no dobra, ruszam tym crossfaderem, no puszczam dwa kawałki naraz i miksuję, tak? No niestety to w tym nie o to tylko chodzi. Trzeba jeszcze właśnie tempo dopasowywać i wiele innych czynników. Tak więc, no.
0: I teraz posłuchamy sobie takiego przykładu na przejście najpierw nieudane, a właściwie tu mam to tak ciekawie, Michale, przez ciebie nazwany plik nie przejście, czyli to nawet nie jest przejście.
2: No bo to nie jest przejście.
0: No, to jest po prostu takie
2: to
0: coś...
2: To jest crossfade'a.
0: Tak, to jest coś takiego, czego się w ogóle robić nie powinno, zatem teraz, drodzy słuchacze, posłuchajcie, a za momencik kolejny przykład. Już Michał tym razem pokaże nam, jak to robić się powinno.

0: I to na końcu to też było niepoprawne przejście, ale to dlatego, że automat to zrobił.
1: Tak, jeszcze z przesterem.
2: Przy okazji tu mieliśmy dość fajny obrazek, jak można dość zręcznie zmieniać podgatunki muzyki klubowej.
0: Bo co to było najpierw, a co to było później?
1: Najpierw to był, no powiedzmy, taki komercyjny elektrohaus.
2: Komercyjny elektrohaus taki.
1: Często grany nawet już jest w eskach, bo to do tego stopnia zaszło niestety. Mówię niestety, bo nie przepadam za elektrohausem, aczkolwiek jak kawałek jakiś wpadnie mi w ucho, no to zagram. Tu musiałem grać na początku właśnie znane, no powiedzmy, że znane utwory, zależy kto nas słucha, tak? Żeby wam właśnie zobrazować, jak te przejścia wyglądać mają i
2: żeby też było
1: jak
2: łatwiej
1: mają nie wyglądać, tak. Drugi styl, który właśnie tam się w tym drugim kawałku już zaczął, to był Hands Up, styl wywodzący się z Niemiec, następca Eurodance'u, trochę bardzo wręcz bym powiedział, zmodyfikowany Eurodance.
0: Zdecydowanie taki mocniejszy.
1: Ale naleciałości, tak, ale naleciałości z Eurodance'u i schemat pewien został zachowany.
0: No tak, bo zazwyczaj mamy kobiecy wokal, melodię, jakąś ładną linię melodyczną, czyli takie ogólnie taka muzyka lekka, łatwa i przyjemna, tylko po prostu jest mocne uderzenie. Tak jak kiedyś w Eurodance'ie ta stopa była taka bardziej miękka, taka charakterystyczna dla lat 90. No to teraz mamy te pum, pum, łup, łup. I to zresztą też Włosi.
1: Ta stopa jest konkretna.
0: Tak, Włosi też taką muzykę lubią tworzyć. Przynajmniej kiedyś lubili tworzyć.
1: No tak. To nie jest taki hands up, ten włoski, ja zapomniałem jak to się nazywa. To jest
0: Italo dance, tak naprawdę.
1: Takie nowoczesne
0: Italo. No dobrze, przykłady zaprezentowane, już wiemy jak grać mniej więcej, na co warto zwracać uwagę. Powiedz mi, Michale, bo to przede wszystkim do ciebie takie pytanie, bo Patryk, wiem, że to już trochę miksowaniem się znudził, teraz go interesują inne rzeczy, ale powiedz mi, czy ty jakąś swoją przyszłość życiową wiążesz z miksowaniem? To jest twój plan gdzieś tam na przyszłość? Chciałbyś być takim DJ-em, który gra w klubach? Czy jednak...
1: Na razie to będą głównie radia, no może w przyszłości kluby, chociaż niestety może się ze mną nie zgodzicie, no przeraża mnie taka kwestia, takie połączenie, niewidomy w klubie, DJ powinien widzieć też publiczność, co ona robi, jak ona się zachowuje, nie tylko słyszeć, ale też i widzieć, czy ręce mają w górze, czy jak reagują na muzykę na parkiecie, ile osób wychodzi, ile jest. To jest dużo czynników, które zależą, które są niestety dla nas, jako dla niewidomych osób, problemem.
0: Ale myślę, że przy odpowiedniej jakiejś organizacji tego to wszystko jest do pokonania. Wystarczy nawet, żeby co jakiś czas nam po prostu ktoś jakiejś takiej informacji udzielił, że coś na przykład się dzieje, więc nie jest to rzecz z drugiej strony też jakaś zupełnie nie do przejścia. Patryku, ty do miksowania planujesz jeszcze wracać? Tak zapytam, czy już nie? Czy już
2: żeby się samemu pośmiać ewentualnie, żeby popracować nad, w cudzysłowie, formą, tak, żeby nie wypaść z rytmu, przypomnieć, jak to w ogóle Patryk jako młodzieniec się tym kiedyś bawił i fascynował, to może. Natomiast nie dla szerszej publiczności, to chyba, że mówię, chyba, że będę miał po prostu taki na tyle dobry humor, że taka sceneria, taka sytuacja mi po prostu podpasuje, tak, ale nie, no wątpię, żeby czerpać z tego jakiekolwiek zyski, wątpię, żeby wiązać z tym przyszłość zawodową, nawet hobbystyczną, chyba raczej nie.
0: Natomiast no, jak dziś usłyszeliśmy i zresztą co usłyszeliśmy na przykładach, bo to nie jest tak, że te przykłady, które tu zostały dziś pokazane, to ktoś zrobił za Michała, Michał sam je zmiksował, zrobił na żywo, oczywiście na żywo je miksował, to nie było żadnego montażu, prawda? Ty to po prostu wyciąłeś z jakiegoś tam dłuższego.
1: Tak, ja po prostu wyciąłem, zrobiłem sobie dzisiaj rano mniej więcej o 11 secika, z którego wyciąłem właśnie parę takich przejść, specjalnie niektóre, że tak powiem, schrzaniłem i tak to właśnie wyszło.
0: Więc to się
1: jak
0: da,
1: wyszło,
0: więc to się da, jeżeli ktoś
1: da się,
0: nas w tym momencie słucha, a jest jakimś miłośnikiem, wielbicielem, fascynatem, jak zwał muzyki klubowej i chciałby nie tylko się przy tej muzyce bawić, ale też po prostu zabawiać nią innych, to jak najbardziej zawód DJ okazuje się być zawodem jako tako dostępnym. Tak, dostępnym, z pewnymi jakimiś tam ograniczeniami. Wiadomo, że najlepiej inwestować sobie po prostu w sprzęt, bo jest to najprostsze, ale to, co Michał pokazuje...
1: Jeżeli nie mamy sprzętu,
0: tak, to
1: ja
0: też się da.
1: Naprawdę zresztą nawet kontrolki nie posiadam, więc
0: zresztą
1: miksuję z tej oto klatury.
0: Zresztą też prawda jest taka, że to całkiem niezły sposób na to, żeby się sprawdzić, żeby nie inwestować gdzieś tam może koniecznie w jakiś drogi sprzęt, bo to też jest kwestia, na którą myślę, że trochę osób zwróci uwagę. Gdzieś tam można sobie najpierw pobawić się za pomocą darmowej aplikacji. Przypomnijmy adres może.
1: Dokładnie. www.mixxx3x.org. Program jest zupełnie darmowy. Można go pobrać właśnie z tej strony. Pobieramy dodatkowo program Tapin Radio, bo tak jest najprościej uzyskać biblioteki potrzebne, żeby ten program był prawidłowo odczytywany przez nasze czytniki ekranu. Gdy już mamy biblioteki, kopiujemy folder, który się nazywa Accessible, do głównego folderu z programem Mix. I jeżeli już to mamy, możemy śmiało odpalać aplikację i zaczynać swoją przygodę, tak.
0: Zatem życzymy Wam powodzenia, jeżeli kogoś zainteresowaliśmy tym tematem, to życzymy udanych miksów i udanych imprez. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Michał Dzienisowicz i Patryk Faliszewski. Rozmawialiśmy na temat miksowania dźwięku. Dzięki raz jeszcze.
2: Dziękujemy.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Dzisiejszy program poprowadził i zrealizował Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: No i mamy piątek, 4 dzień kwietnia 2025 roku. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. A po drugiej stronie łącza Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku.
4: Tak, dziś będziemy liczyć. Dziś będziemy kalkulować właściwie, bo to arkusz kalkulacyjny. Witam w drugiej części mojego cyklu, gdzie opowiadamy sobie o narzędziach biurowych. Ważna zmiana w dzisiejszej audycji. Przesiadłem się na wersję stabilną macOS-a. Po ostatnich przygodach postanowiłem, że przesiądę się na wersję stabilną systemu i zobaczymy, jak to będzie wszystko przebiegało. No i zaczniemy sobie od tego, że Numbers jest programem darmowym, jest dostępny na Maca, iPhone'a i iPada. Jest to arkusz kalkulacyjny, czyli Excel, powiedzmy. To jest taki de facto standard. Każdy chyba Excela zna, chociaż z nazwy. A wiele osób używa Excela na co dzień. Ja szczerze przyznam, że Excela nie do końca umiem używać. W sensie na przykład wiem, że w Excelu jest coś takiego, co się nazywa Power BI. To jest taka pseudobaza danych w Excelu. I wiem, że Excel w ogóle funkcjonalnie no to przewyższa Numbersa kilkukrotnie, ale nie zawsze program z największą liczbą funkcji jest programem najlepszym do naszych konkretnych zastosowań. No bo No i Excel też ma swoje problemy, na przykład Excel na bardzo dużych datasetach, gdzie mamy na przykład kilka milionów wierszy, to się tnie i to jest taka popularna opinia wśród użytkowników Excela.
5: To prawda. I to muszę powiedzieć, że nawet nie zawsze na jakichś bardzo olbrzymich porcjach tych danych ja zauważyłem, że Excel potrafi się zacinać przynajmniej we współpracy z programem odczytu ekranu, nawet kiedy mamy tych wierszy kilkaset i w takiej sytuacji na przykład szczególnie jest to odczuwalne, kiedy mamy włączone tak zwane filtrowanie, czyli pokazywanie tylko jakichś konkretnych rzeczy i wtedy to już się zaczynają dziać cuda.
4: No właśnie. Także Excel jest potężniejszy, mamy język skryptowy, mamy makra, mamy przeróżne rzeczy. Numbers jest narzędziem prostszym, ale myślę, że równie funkcjonalnym i Numbers, przynajmniej dla nas, dla użytkowników niewidomych, ma jedną olbrzymią zaletę nad Excelem i ta zaleta to są wykresy audio, które możemy sobie tworzyć. Dzisiaj przygotowałem się trochę bardziej niż zazwyczaj i zrobiłem dla nas taki plik testowy, który Michał dostał wcześniej, z księgą wydatków i pokażę wam, w jaki sposób możemy sobie zrobić pivot table, czyli taką tabelę, gdzie możemy sobie te dane zwizualizować i potem pokażemy sobie, jak stworzyć taki wykres audio. Chyba warto powiedzieć, że jesteśmy na żywo?
5: Zgadza się, jesteśmy i ja to potwierdzam. Jesteśmy na żywo, więc możecie dzwonić do nas. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, tu też WhatsApp jest do waszej dyspozycji. Możecie też do nas pisać na YouTubie, na Facebooku i za moment też będzie nasz panel kontaktowy do waszej dyspozycji. kontakt.tyflopodcast.net i tam również będziemy czekać na wasze komentarze, pytania, a może jakieś doświadczenia, bo może jesteście użytkownikami Numbersa i chcielibyście się z nami podzielić tym, do czego wy wykorzystujecie te aplikacje w codziennej pracy.
4: Ja na przykład Numbersa używam dużo na iPadzie i sobie rysuję rysikiem po tych komórkach i podobno da się to rozczytać, co ja tam sobie bazgrzę. No Numbers jest też na iPhone'a na przykład i jest bardzo wygodny. Co ciekawe, wersja na iPada ma jedną rzecz, którą też ma Excel, a wersja na Maca nie ma, bo w wersji na iPada możemy tworzyć formularze. Jesteśmy w pustym oknie Pages'a, nie Pages'a, tylko Numbersa, przepraszam.
6: Numbers, otwórz, Windows.
4: I mamy oczywiście otwórz klasycznie, jak to bywa w programach iWork, ale ja sobie naciskam Command N jak nowy, żeby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny.
6: Wybierz szablon, zbiór. Podstawowe, ostatnie, podstawowe, finanse osobiste, osobiste, biznes,
4: edukacja. Jak ktoś śledził moją audycję o Pages, to poznaje ten interfejs doskonale. Mamy tutaj listę szablonów.
6: Ostatnie, podstawowe, pusty czar, pusty, prosta tabela na białym tle, przycisk, grup, pusty czarny, prosta tabela na czarnym tle, przycisk, tabela i wykres, tabela oraz wykres słupkowy w jaskrawych kolorach, umów podstawy tabel, tabela i wykres, tabela oraz wykres słupkowy w jaskrawych kolorach, umożliwiające porównanie dwóch zestawów danych, przycisk, podstawy tabel przestawnych, dwa arkusze, z których każdy zawiera tabelę przestawną i tabelę z danymi źródłowymi, a także opisy i instrukcje omawiające sposób używania tych tabel, przycisk.
4: Tabela przestawna, czyli ten pivot table, no to o tym sobie będziemy mówić.
6: Podstawy wykresów, 8 arkuszy przedstawiających różne typy wykresów oraz sposoby ich używania, przycisk, lista kontrolna, jedna tabela z kolumnami zawierającymi daty oraz pole wyboru, przy użyciu których możesz oznaczać ukończone zadania, suma listy kontrolnej, jedna tabela pozwalająca na automatyczne obliczanie łącznej kwoty, przycisk, kategorie, jedna tabela z wierszami uporządkowanymi w grupach z sumami częściowymi, przycisk, kategorie, połóg finanse osobisty, budżet osobisty, budżet prosty, jedna tabela pozwalająca na zapisywanie wpływów, tabela i wykres do wpisywania i wizualizacji wydatków oraz trzecia tabela z wyliczeniem kwoty pozostałej do dyspozycji, przycisk, budżet osobisty, jeden arkusz z tabelą i dwoma planem, moja giełda, dwa arkusze z zielonymi elementami, jeden zawierający tabelę oraz wykres i pozwalający na śledzenie portfela inwestycyjnego, a drugi zawierający tabelę oraz wykres i pozwalający na śledzenie 30-dniowej historii kursu na podpoł osobiste, biznes, edukacja, dziennik ocen, dwa arkusze, sześć tabeli, dwa wykresy z niebieskimi i zielonymi elementami, pozwalające na obliczanie ocen szkolnych oraz krzywej ocen, a także generowanie raportów dotyczących ocen prac domowych, przycisk, gryp.
4: Ciekawe, dlaczego akurat taka liczba tabel, ale jak widać, to też jest taka przewaga nad Excelem, która będzie duża dla początkujących użytkowników, mniej znacząca dla tych bardziej zaawansowanych, to są właśnie te szablony, bo w Excelu, przynajmniej jak ja korzystałem z tej wersji Excela, z której ja czasami korzystam,

0: Pierwsze, 7 kolumn, 1 cel selected B2 empty komórka. Aby edytować nazwę tabeli, użyj czynności naciśnięcia, wymiary, szerokość 686,0 punktów, wysokość 441,9 punktu, pozycja 28,3 punktu od góry, 0,0 punktów od lewej.
1: I tutaj ważna rzecz. W Excelu ja będę porównywał Numbersa do Excela, no bo po prostu Excel to jest taki de facto program, który większość osób zna. W Excelu na jakby cały arkusz jest jakby tabelą. Tutaj na jednym arkuszu możemy mieć kilka tabel naraz. Ale my sobie przejdziemy do góry okna.
0: Pasek narzędzi.
1: Gdzie mamy pasek narzędzi?
0: 120 widok, przycisk menu, 125%. Dodaj kategorię, przycisk menu, grup. Tabela przestawna, przycisk. Wstaw, przycisk menu, grup. Tabela, przycisk. Wykres, przycisk. Tekst, przycisk. Kształt, przycisk. Multimedia, przy komentarz, udostępnij, format. Organizuj. Organizuj. Pozwala świetlicie ukryć opcje sortowania, filtrowania, kategorii i tabeli przestawnej.
1: Tutaj mamy różne opcje. Wszystko mamy ładnie opisane.
0: Widok, przycisk, 120, dodaj tabela przestawna, przycisk. Pozwala utworzyć na nowym arkuszu tabelę przestawną w oparciu o zaznaczoną tabelę. Nawigator arkuszy.
1: Dalej idąc w prawo od paska narzędzi mamy nawigator arkuszy.
0: Arkusz 1. Arkusz 1. Menu arkusz, przycisk.
1: Tutaj mamy arkusz pierwszy.
2: Bo jak rozumiem, to od razu dopytam. W Numbersie jest taka sama zasada jak w Excelu, czyli że arkusze trzymamy w tych tak zwanych skoroszytach, więc każdy, każdy skoroszyt to jest taka jakby teczka, no zresztą to jest inna nazwa, tak? Skoroszyt to jest ten właśnie segregator, który znamy z biur, w którym mamy koszulki i w tych koszulkach kartki z różnymi dokumentami, więc tutaj też mamy taki segregator i w tym segregatorze możemy mieć poszczególne arkusze, w których wykonujemy już konkretne obliczenia.
1: Dokładnie.
0: Zmień nazwę elipsis. Powiel. Pokaż opcję arkusza. Wytnij arkusz. Kopiuj arkusz. Wklej arkusz. Usuń. Tabela 1. Zmień nazwę elipsis.
1: No i to mamy takie różne opcje dotyczące tego arkusza.
0: Obszar narzędzie formatowania. Arkusz 1. Nowy arkusz. Arkusz 1. Tu biały. I arkusz 1. Tabela 1. Tabela 1. 22 wiersz. I wiersz numer 2. Empty komórka. Komórka nawózka. Komórka nawózka kolumny. Komórka nawózka wiersza. Komórka. Komórka
1: nawózka. I tutaj mamy komórki.
0: Komórka nawózka kolumny. Wiersz numer 2. Empty komórka. Wiersz numer 3. Kolumna C. Empty komórka. Kolumna B. Empty kolumna A. Komórka na...
1: A, B, C, D i tak dalej jak w Excelu. Możemy chodzić klawiszami strzałek.
0: Komórka nawózka wiersza. Komórka nawózka wie kolumnę B, tylko wiersz numer 10, tylko komórka.
1: Lub też wo strzałki.
0: Wiersz numer 22, tylko komórka.
1: Mamy tutaj domyślnie taką tabelkę. I
0: komórka nawózka,
1: idąc dalej,
0: narzędzie formatowania.
1: Mamy znane nam z Pagesa narzędzie formatowania.
0: Obszar przewijania. Komórka, tabela. Komórka, tekst, uporządkuj, style tabeli, uporządkuj.
1: Tutaj mamy kilka zakładek, mamy tabela, czyli edytujemy zaznaczoną tabelę, komórka, czyli edytujemy zaznaczoną komórkę, tekst, no to edytujemy tekst, który mamy obecnie zaznaczony.
0: Tekst, uporządkuj.
1: I uporządkuj, możemy sortować, filtrować i tak dalej. Dane. O tym za jakiś czas.
0: Style tabeli, wybór gotowych, strona 1 z 2. Style tabeli, strona 1, strona 2, formatowania, style tabeli, list, nagłówki kolumn, szary, nagłówki wierszy, jasny szary, komórki części głównej, pusta, stopki wierszy, pusta, przycisk.
1: Tutaj mamy różne presety.
0: Żółto-pomarańczowy, nagłówki wierszy, pusta, komórki części głównej, pusta, stopki wierszy, jasny szary, przycisk.
1: Jeżeli ktoś ma dobre rozeznanie w kolorach, no to fajnie, bo tutaj wszystko ładnie nam czyta.
0: Auto, style tabeli. Strona jest strona, formatowanie, tabela. Formatowanie i nagłówki, punkt, headset, podpis, pole wyboru. Headset, tytuł, pole wyboru, opcje tabeli. Headset, tytuł, punkt, headset, podpis, headset, tytuł, pole wyboru.
1: Tytuł tabeli.
0: Zaznacz, aby wyświetlać tytuł tabeli. Punkt, headset, podpis, pole wyboru. Zaznacz, aby wyświetlać podpis tabeli. Nagłówki i stopki. 1. Liczba kolumn nagłówka, przycisk.
1: Liczba kolumn
0: nagłówka i je zamrozić.
1: Nagłówka. Kolumna nagłówka, no to po prostu mamy na przykład po lewej stronie. Maksymalnie po lewej stronie, z góry, po lewej stronie, tak, z góry na dół mamy nagłówki. Czyli na przykład, jeżeli mamy tabelę taką, która trochę przypomina bazę danych, gdzie mamy jakieś identyfikatory, no to możemy sobie stworzyć jeden taki nagłówek, tak jak to jest domyślnie, i wtedy ten nagłówek jest zamrożony, czyli nie można nic w nim zmieniać.
0: 1. Liczba wierszy nagłówka. 3. 1. Liczba kolumn nagłówka. Menu.
1: Ja sobie zrobię 0 wierszy nagłówka. 0 kolumn nagłówka.
0: 1. Liczba wierszy nagłówka. 3.
1: 1 wiersz nagłówka.
0: Pozwala wybrać liczbę wierszy
1: nagłówka. Wtedy mamy taką typową tabelkę, że pierwszy wiersz to jest nagłówek, czyli na przykład imię, nazwisko, wiek. I jak sobie pójdziemy w dół, no to mamy już nasze dane.
0: 0. Liczba wiersze. 22. Są ten cele. 0%. Kolumny. 7. Co 0 przeciw. Wielkość czcionki tabeli. 0 się kolumny. 0%. 22.
1: Tutaj.
0: Pozwala określić liczbę wierszy.
1: Musimy. Możemy. Nie musimy, ale możemy z góry określić liczbę wierszy. W Excelu to jest tak, że mamy w nieskończoność.

0: nieskończenie wielki ten arkusz, z tego co... no nie wiem czy nieskończenie, ale jest on bardzo duży.
1: Kolumn 7, kontent 0, wielkość czcionki, tabel, zmniejsz wielkość czcionki, zwiększ obrys tabeli, opinii, przycisk, czarny 0, 0, 0, 0, headset, obrys i tytuł tabeli, kulę, linie siatki, headset, wyświetlaj poziome linie siatki w kolumnach, headset, wyświetlaj poziome linie siatki w kolumnach nagłówka, kulę, dimmet, headset, dimmet, headset, wyświetlaj pionowe linie siatki w wierszach części głównej, kulę, headset, wyświetlaj pionowe linie siatki w wierszach nagłówka, dimmet, headset, headset, dwa kolory wierszy, kulę wyboru, jasny szary 96, jasny szary 9, rozmiar wiersza i kolumny.
0: Dwa kolory wierszy to jest ten alternate coloring, to osobom widzącym pomaga się orientować w tabeli.
1: Wysokość 20 punktów, 0, dopasuj szerokość 90, 0, dopasuj szerokość, przycisk, dopasuj szerokość, przycisk.
0: Tutaj mamy...
1: Pozwala automatycznie dopasowywać szerokość zaznaczonych kolumn do komórki z najszerszą zawartością.
0: O, właśnie o to chodzi. To się nam może przydać jako osobom niewidomym. Dobrze. Wychodzimy sobie...
1: Opcje tabeli. Autoformatowanie, strona do formatowania.
0: Tutaj z interakcji.
1: Tabela.
0: I przechodzimy dalej do komórki.
1: Selekt, uporządkować formatowanie, info, wypełnienie, automatycznie, format danych, przycisk.
0: I tutaj mamy...
1: Pozwala wybrać sposób wyświetlania wartości w zaznaczonych
0: format danych.
1: Menu, hec, liczba, waluta, procent, ułamek, system liczbowy, naukowy, tekst, data i godzina, czas trwania, pole wyboru, ocena, gwiazdki, słówek, pole krokowe, menu podręczne, utwórz własny format elipsis, menu podręczne.
2: Możemy... Tu mamy zdecydowanie więcej, widzę, tych różnych takich typów komórki niż w Excelu pod Windowsem. Czy w ogóle niż w Excelu, bo na przykład w Excelu nie widziałem, żeby były jakieś pola wyboru albo suwaki jako typ komórki.
0: A to, no w Excelu jak nie ma, to możesz sobie zrobić, nie? Ale tutaj też możemy sobie stworzyć nowy format, o.
1: Dialog. Nazwa, nazwa, format, typ. Liczba, typ, menu, tekst, data i tekst, data i tekst.
0: Niestety mamy liczba, tylko tekst, kilka opcji, godzina, możemy sobie tekst, wybrać tekst.
1: Tekst, format własny, tekst próbki, tekst dołączony do tekst, content select, format własny, headset, uwzględniaj tekst komórki w formacie, pole wyboru, anuluj, przy ok, ok, anuluj, headset, tekst, dołącz, inny tekst, tekst.
0: I tutaj mamy ten dźwięk, który już doskonale znamy.
1: Wytnij, wypełnij, mowa, zastąpię, pisownia i udostępnij, wklej, kopiuj, wytnij, wypełnia, mowa, pisownia i gramatyk, zastąpienia, word, tekst, format własny.
0: No i tu możemy jakoś...
1: Tekst. Analik tekst dołączony do tekst.
0: Sobie po prostu ten format pod nas dostosować. Ja na przykład stworzyłem sobie kiedyś własny format daty i godziny.
1: Własny. 5 stycznia 2014 roku. 5 dołączony do tekst. Space. Przecinek. Sty dołączony do tekst. Space. Przecinek. 2014 dołączony do tekst. Przeciągnij tokeny lub wpisz tekst w polu powyżej. Dzień tygodnia. Niedziela dołączony do tekst. Dzień roku. 5 dołączony do tekst. Miesiąc. Stycznia dołączony do tekst. Tydzień roku. 1 dołączony
2: do
1: tekst.
2: I tu są, jak rozumiem, jakieś zmienne, które można sobie wstawiać, tak?
0: Tak, i można sobie, tak, i można sobie te zmienne wstawiać.
1: Tydzień, miesiąc, 1 do rok, 2000, dzień tego, 1 do era, n dołączony do tekst.
0: Era.
1: N godzina, 7 ampm, n dołączony do tekst, minut, 0,8 milisekund, 0,00 dołączony do sekunda, 0,9 dołączony, anuluj,
0: milisekundy i tak dalej.
1: Sekunda.
0: Jak chcemy... wstawić sobie
1: 09 do obiec
0: preplacement
1: market drop.
0: To robimy na nim wo plus przecinek.
1: Nazwa, format własny, data i format 5 stycznia 5 przeciągnij 5 dołączony inne 5 2.
0: I sobie go wklejamy wo shift kropka.
1: 09 dołączony do tekst.
0: On sobie tu przejedzie.
1: Inserted.
0: O, i wstawiono.
1: Sekunda, 09 anuluj, ok, anuluj, 09 nazwa, format ty, data i format 5 stycznia 201409.
0: O, to mi się coś pomieszało.
1: Tekst dołączony do tekst. 5, space. Spac 2014, 09, 09, 2014.
0: Mogę tu sobie w spację wstawić.
1: Spac, spac, 5.
0: Ja polecam zrobić ten format w taki sposób, że wkleić, przeciągnąć wszystko jakby naraz i potem powstawiać sobie delimitery. Czyli na przykład jakieś kropki, slasha, czy czym, jak te daty chcemy formatować.
1: Automatycznie. Format danych, przy wypełnienie.
0: Automatycznie, no to on po prostu spróbuje, że tak powiem, zgadnąć.
1: Na przykład
0: jak wybierzemy sobie tekst.
1: Cała zawartość komórki, w tym liczby, zostanie sformatowana jako tekst.
0: O, no to właśnie mamy. Cała zawartość komórki zostanie sformatowana jako tekst. Czyli po prostu nie będzie wtedy nic ciekawego w tej komórce się działo. Ale jak na przykład wybierzemy sobie walutę.
1: Waluta, dziesiętne. Dwa, są ten select,
0: to możemy sobie wybrać.
1: Pozwala określić liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych. 9 przecinek, czcionka zwykła, znak minus, styl liczb ujemnych, przycisk. Unheadset, separator tysięcy, pole wyboru, czcionka zwykła, znak minus, styl liczb ujemnych,
0: styl liczb ujemnych, możemy...
1: Pozwala wybrać sposób wyświetlania liczb ujemnych.
0: Sobie wybrać, jak chcemy liczby ujemne mieć pokazywane.
1: Czarny 0, 0,30, format waluta, 10, 2, 9, czcionka, unheadset, unheadset, separator tysięcy, pole unheadset, styl księgowy, pole wyboru, waluta, unheadset, styl księgowy, pole wyboru. Zaznacz, aby wyrównywać liczby do prawej, a symbole waluty do lewej. Waluta. Złoty polski. ZEU. Wypełnienie. Złoty polski.
0: Tu możemy sobie wybrać walutę. Jak na przykład będziemy sobie potem robić księgę rachunkową, no to będziemy korzystać z tego formatu.
1: Wypełnienie. Wypełnienie. Wypełnienie. Szary 75. Wybierz wypełnienie kolorem.
0: Znane wypełnienie z Excela. Jak ma być wypełniona komórka.
1: Szary 70. Szary się ramka. Opcje położenia ramki. Style krawędzi. Przycisk obrys. Ciągły. Czarny 0. Czarny 0. 0. 0. Wyróżnianie warunkowe. Przycisk.
0: I wyróżnianie.
1: Pozwala określić reguły wyróżniania dla zaznaczonych komórek.
0: Warunkowe. Bardzo ciekawa rzecz. Bo możemy sobie robić na przykład właśnie jak robimy sobie tą księgę rachunkową, to możemy sobie zrobić, żeby na przykład to, co jest powyżej 100 zł, było wyświetlane jakimś innym kolorem, a to, co jest powyżej 1000 zł, jeszcze innym kolorem, a to, co jest powyżej 10 tysięcy, no to już w ogóle nie wiem jak.
2: Ale czy na przykład korzystając z VoiceOvera to nam realnie jakoś to wyróżni albo pozwoli szybko do pewnych rzeczy wyróżnionych w ten sposób się przenosić?
0: Można na pokrętle wyróżnienia znaleźć.
2: Aha.
0: Jak masz włączone czytanie atrybutów, no to będzie ci czytało, jak przejedziesz sobie po komórce.
2: Mhm. Ale da się na przykład zrobić tak, żeby on tego jakoś powiedzmy nie czytał na zasadzie, że tu ten kolor, taki kolor, ale na przykład, żeby to sygnalizował chociażby jakimś dźwiękiem albo w inny sposób?
0: Nie, niestety się tak nie da.
2: A to szkoda.
1: Format dane, format waluta, ukurzo tekst, cele, ukurzo styl tabel 1, przycisk, styl, makieta. Formatowanie, tek, formatowanie, ink, helvetica, kanału, czcionka, help, bolt, 10.0, styl, czy pozwala...
0: Tutaj mamy format tekstu i on wygląda identycznie jak w Pagesie. No i tekst nie jest jakby taką główną rzeczą w Numbersie, więc to są...
1: Makieta, styl,
0: ukurzo,
1: narzędzie, inne, komór, tek, ukurzo, styl, tabel, uporząd, select, formatowanie, uporządkuj, ink, wierzch, dimmet, spód, dimmet, do dołu, dim, do góry, wyrównaj, przycisk menu. Rozmieść, dimmet, 686 pk. Są ten select, tet, share, 3,4%.
0: I tu możemy sobie tą tabelę przesunąć, jak nam się podoba na ekranie. W Excelu takiej możliwości nie ma, ale tutaj możemy sobie dokładnie tę tabelę rozmieszczać, jak chcemy. To nie ma znaczenia dla nas, jako dla osób niewidomych. No bo po prostu nie widzimy, no nie, ale... Można coś takiego robić. Myślę, że warto o tym wiedzieć, jak na przykład byśmy mieli pracować z osobami widzącymi.
1: 442.2.
2: Natomiast... bo nie wiem, czy coś jeszcze tu, Arku, z tego formatowania będziesz chciał pokazać?
0: Chciałem... A coś się stało?
2: To znaczy w sensie... nie. Ja po prostu chciałem zapytać, tak wiesz, z perspektywy użytkownika, który dopiero będzie coś zaczynał, swoją przygodę, no bo tu pokazałeś rzeczywiście, że to formatowanie jest dosyć bogate i że można tutaj bardzo dużo różnych rzeczy zrobić, ale zastanawia mnie, tak wiesz, z perspektywy kogoś, kto w ogóle zaczyna swoją przygodę z arkuszem, że ja na przykład chciałbym... do czegoś go wykorzystać, czyli na przykład sobie, nie wiem, jakieś proste rzeczy policzyć.
0: No dobrze, no to formatowania
1: 0%.
0: To tak naprawdę jest już prawie tyle. Jeszcze tutaj za tym wszystkim mamy obszar przewijania, ale on jest na razie pusty, bo on będzie, jak będziemy mieli jakieś formuły.
2: Jasne.
0: Dobrze, no to zastosujmy ten arkusz praktycznie. Ja w tym momencie mam przygotowany zestaw danych. Jest to testowa księga rachunkowa. Ona jest zrobiona w formacie CSV, czyli...
2: To znaczy, wiesz co, to do tej księgi, to ja myślę, że możemy przejść za moment, ale dajmy na to, na przykład, taka prosta rzecz, no bo wiesz, księga rachunkowa, no to już jest coś, co ktoś sobie przygotuje po jakimś czasie. Zapewne, ale dajmy
0: no tak,
2: na to,
0: żebyśmy coś
2: podpisywali. Jeżeli chcemy na przykład wykorzystać tego Excela, a właściwie Numbersa, jako taki prosty kalkulator i na przykład chcemy sobie coś policzyć, to co my właściwie musimy zrobić, żeby tego dokonać?
1: Anuluj, przycisk, obszar przewijania.
0: No dobrze, no to... Mamy tą tabelę. I powiedzmy, że w kolumnie B sobie wpiszemy parę liczb.
1: Komórka, nabózka, empty, komórka.
0: Wpiszemy tu na przykład 2.
1: Styl tabeli 2, komórka, empty, komórka.
0: W drugiej kolumnie wpiszemy 4. W trzeciej kolumnie wpiszemy 12.
1: Empty, komórka.
0: W czwartej 16. Tutaj 17. 34. Po prostu jakieś losowe liczby sobie powpisuję, jakie tam mi przyjdą na myśl.
1: Empty, komórka.
0: i tak dalej. I teraz jak chcemy sobie na przykład wyliczyć sumę tych liczb, to naciskamy znak równości w pustej komórce.
1: Edytor formuł.
0: I mamy coś takiego jak edytor formuł. No to jest coś, co użytkownikom Excela jest doskonale znane. Ja z formułami w Excelu miałem straszny problem, dlatego że ktoś mądry postanowił, że w Excelu spolszczy to, co my musimy wpisywać do programu, żeby była formuła.
2: Oj, to prawda. I dlatego na przykład wszelkie zagraniczne kursy, jeżeli chodzi o Excela, jakakolwiek zagraniczna pomoc, w polskich realiach nie przyda nam się na nic, tak na zasadzie kopiuj wklej. Zawsze taką formułę, którą sobie będziemy wpisywać, to musimy sobie przetłumaczyć i musimy tak naprawdę jeszcze dodatkowo wiedzieć, jak w polskim Excelu ktoś to przetłumaczył, bo to wcale nie jest jednoznaczne jedno z drugim.
0: Właśnie o to chodzi.
2: No, to, też sobie... jest, to też jest, myślę, że ważna uwaga przy okazji, jeżeli chcielibyście na przykład w przypadku Excela korzystać z czata GPT, bo potem się okazuje, że na przykład czat GPT nam podaje jakieś tam formuły gotowe do wklejenia i ktoś wkleja i twierdzi, że czat GPT jest głupi, bo on tu coś podaje, co nie działa. No, no. Okazuje się, że sztuczna inteligencja plus własna to jest zdecydowanie lepsze połączenie.
0: Dokładnie.
2: Bo wtedy po prostu albo od razu prosimy tego czata, żeby nam napisał te formuły przy założeniu, że używamy polskiego Excela, bo pamiętajcie, że sztuczna inteligencja i tak zawsze pracuje na angielskim języku. Ona sobie i tak to wszystko tam gdzieś wewnętrznie tłumaczy, więc warto jej to wskazać. No, albo po prostu bawimy się i tłumaczymy sobie to we własnym zakresie.
0: No, a też te tłumaczenia są naprawdę nieoczywiste i nie wiem, no bo ja zawsze korzystam z angielskiego Excela właśnie przez to, bo korzystam z zagranicznych źródeł i na przykład nasza wersja Excela, z tego co wiem, jest jedyną wersją, która ma poprzetłumaczane te rzeczy, bo na przykład chiński Excel, z którego też chwilę korzystałem, korzysta z angielskich nazw formuł, na przykład sum, AVG, AVG if, sum if i tak dalej. Tutaj mamy podane te formuły zresztą. Jak sobie wpiszemy na przykład sum, o, to on nam mówi suma, no bo jest przetłumaczona jakby nazwa.
1: Sumy częściowe. Sumy.
0: Nazwa tego, nazwa tej funkcji, ale sama funkcja to jest sum. Jak wpiszemy sum, to też to zostanie znalezione.
1: Wartość, obiekt zastępczy argumentu. Suma, suma, funkcja. Suma, wartość, prawy nawias.
2: Ale to
1: nawias,
2: nie jest
1: wartość,
2: tak.
1: Obiekt zastępczy argumentu.
2: To nie jest tak, że po prostu ta funkcja też jest przetłumaczona i na przykład jeżeli, no bo tu jest prosto, tak? Sum, suma, nie? Ale na przykład jeżeli byłaby jakaś tam funkcja, powiedzmy, wyszukaj pionowo.
0: No to sprawdzimy. AVG.
1: Artykuł 1, tabela 1.
0: Oj, tu mi się coś...
1: Zaznacz wszystkimi, adstring, funkcja, emisja,
0: nie, zastęp. Coś zepsułem.
1: Bez nazwy numer.
0: Bardzo.
1: Kolumna M.
0: Przepraszam.
1: Kolumna BM, wiersz numer 12, M, tylko wiersz, kolumna
0: A. Zgubiłem te liczby,
1: 200, 303, tylko komórka. Edytor formuł. Arkusz 1, tabela 1. A. Arkusz 1, tabela duża. Arkusz 1, tabela 1.
0: I tu
1: A. Alkohol,
0: coś mi się spakowało znowu.
1: A. Opcje formuły. A. A. Selekcja.
0: Wpisujemy A, V, G. O, A, V i jest średnia.
2: Aha, czyli on sobie wewnętrznie tłumaczy na język polski.
0: Tak.
2: I pewnie jakbyś pisał jest... śre, to też byś znalazł.
0: Tak. Spróbujemy. Si, ry, e. O, jest średnia. Bo jak słyszysz to kliknięcie, ono oznacza ten znak zastępczy obiektu, to jest przetłumaczone, to jest taki placeholder, czyli jak ja wpiszę tą nazwę, to on sobie to konwertuje na ten znacznik. Dzięki temu jak na przykład wpiszę sobie to średnia lub AVG i dam Enter,
1: wartość, obiekt zastępczy argumentu.
0: To mam obiekt zastępczy argumentu i on mi mówi wartość, czyli czego ja chcę obliczyć średnią. I wpisuję sobie A.
1: A, alfa, unselectek, adstrintum, a coś, arkusz 1, tabela 1, duża, anuluj, średnia, funkcja, A, alfa, prawy nawias, zamknięcie funkcji średnia, edytor formuł.
0: O.
1: Użyj klawiszy ze strzałkami, aby przechodzić między sugestiami.
0: No i zrobimy sobie to.
1: Okay. OK, przycisk.
2: Ale
0: wpisanie samej litery kolumny spowoduje, aha, że cała jakby kolumna zostanie przez tą funkcję potraktowana. Czyli AVG A sprawi, że cała średnia wszystkich liczb z kolumny A zostanie wyliczona.
2: Bo w Excelu to zwykle trzeba wpisać zakres, czyli tam powiedzmy od A1 do A100, dajmy na to.
0: To tu na szczęście nie.
1: Kolumna, błąd formuły.
0: A nie, błąd formuły. A ciekawe.
1: Błąd formuły, komórka. Błąd edytor formuły.
0: Ale dlaczego?
1: Anul edytor formuły. ASCII, funkcja, CMICCA. S, średnia. Wartość, obiekt zastępczy argumentu. A, anuluj, średnia, funkcja, A. Alfa, prawy nawias, zamknięcie funkcji średnia. Edytor formuły.
0: Teoretycznie jest wszystko dobrze. Alfa. Jak słyszycie.
1: Ubiegł klawiszy ze strzałkami, aby przechował arkusz 1, tabela 1. Średnia, funkcja, A. Alfa, prawy nawias.
2: A poczekaj, a w jakiej kolumnie masz wpisane liczby, a w jakiej wywołujesz te funkcje?
0: W A. Wszystko w A.
2: A to nie robi się jakaś rekurencja?
0: Nie powinna, ale...
1: Komórka na główka kolumny, kolumna B, komórka na główka kolumny.
2: Bo wiesz, jak chcesz robić średnią z kolumny, w której jest średnia...
0: No to się coś może popsuć.
1: Selekcją deletę, a coś. S, średnia, wartość, wartość, obiekt zastępczy argumentu. ACCI, ACCI, ACOS, ACCI, ACOS, A, wartość, wartość.
0: Bardzo lubi wyrzucać mi te...
1: Anuluj, okej, tabela je kolumna B, komórka nagłówka kolumny. Wier komór...
0: No i spróbujemy.
1: Word, styl tabel 1, 1, 1. Wiersz 1031,2, komórka nagłówka kolumny.
0: O, jest.
2: No,
0: dobrze.
2: I ja podejrzewam, że właśnie dlatego, bo chciałeś zrobić średnią z kolumny, w której wprowadzałeś dane.
0: Nie wpisałem zakresu. No. A on, właśnie numbers działa w taki sposób, że jak wpisuję sobie samą literę, no to on wówczas, nie robi tak jak Excel, że jakby liczy to, co jest do komórki z formułą, tylko liczy wszystko.
2: No i tu po prostu wpadłby w pętlę.
0: Tych funkcji jest ogromna liczba. Znaczy, no nie tak dużo jak w Excelu, ale jest ich dużo. Mamy na przykład funkcję SUMIF, która pozwala nam na dodawanie liczb, które spełniają jakiś tam warunek.
1: Wiesz, 1030.
0: Pokażę taką funkcję z kilkoma parametrami. Równa się...
1: Edytor formuł.
0: SUMIF.
1: Sumy częściowe. Numer funkcji, obiekt zastępczy argumentu.
2: Czyli to są sumy częściowe, tak?
1: Zakres, obiekt zastępczy. Prawy nawias, prawy za, semicolon, numer funkcji, obiekt zastępczy argumentu.
0: Numer funkcji to jest jakoś strasznie dziwne przetłumaczone, ale to chodzi po prostu o jakiś predykat, czyli na przykład większe od 3.
2: Mhm.
0: Większe od 3.
1: 3, gra 3, numer funkcji, semicolon, numer funkcji, obiekt zastępczy argumentu. Numer, zakres, obiekt zastępczy argumentu.
0: I zakres też wpiszemy sobie A. I to mi policzy wszystkie liczby, które są większe, sumę wszystkich liczb, które są większe od 3.
2: To zanim, Marku, zaakceptujesz tę funkcję, to ja cię chciałem zapytać, co ty dokładnie zrobiłeś. Bo tak, najpierw wpisałeś te pierwsze litery tej funkcji.
0: Tak,
2: i tu nam wyskoczyło,
0: enter.
2: Dałeś enter.
0: I teraz
2: mamy jakieś takie okno, jak rozumiem, to jest takie okno dialogowe, w którym mamy dwa pola.
0: Nie, to jest jedno pole, tylko masz to... I na tym można pisać, jakby chodzisz strzałkami po prawo, tak jakbyś edytował normalnie tekst i to są te znaki zastępcze obiektu.
2: Aha, okej.
0: No i robimy, okej? Okay?
1: Bez nazwy numbers, board, 122, komór.
0: No i mamy.
2: No tak.
0: Policzone. Policzyło nam. Więc jeżeli ma funkcję z wieloma parametrami, to chodzimy klawiszami strzałek po tej funkcji, po tej formule. I jeżeli natrafimy na ten znak zastępczy argumentu, czy jak on to tam czyta, no to wówczas możemy po prostu coś wpisywać.
2: A czy w prosty sposób da się zrobić tak, żeby nie wpisywać tego zakresu, a go wybrać w jakiś sposób? Bo na przykład w Excelu to wiem, że klikając myszką to się da bardzo fajnie, natomiast no, w przypadku jak się nie widzi, to trzeba zapamiętać te wszystkie rzeczy. A jak na przykład mamy jakieś złożone zakresy, to jest problem.
0: Ja zawsze wpisuję, ale mam pomysł, jakby to można było zrobić. Spróbujemy może.
1: Kolumna, komórka, dwa, komórka.
0: Jeżeli ten pomysł mój się uda, no to wtedy powiem wam dokładnie, co zrobiłem.
1: 2 komórka. 4 komórka. 2 komórka. A2 trołk 2 na 6, 7, 34. A2 to selec, pion. A2 trołk H7, selec, pet. Bierz numer 2 empty komórka. Edytor formuła. Suma. Wstawiona wartość. Obiekt zastępczy. Argument. Opcji formuły. Przycisk. Anuluj. OK. Przycisk. Tabela jest kolumna. Bierz numer 2 błąd formuły.
0: Nie, nie błąd działa formuły. Tak
1: musisz jak... Musisz określić wartości wszystkich wymaganych argumentów.
0: No ja wiem, rozumiem. No nie wiem, jakby to trzeba było w sumie zrobić, a to jest ciekawe, bo...
1: Usunięto zawartość komórki.
0: Bo teoretycznie się powinno to dać zrobić. Ja tego na przykład nigdy nie robiłem. Natomiast co możemy spróbować zrobić, to nacisnąć sobie W plus Shift plus Backslash, żeby przejść do jakby nagłówków, do samych nagłówków.
1: Column karta odwołań. Column karta odwołań. Karta odwołań. Column karta odwołań.
0: I tutaj mamy kartę odwołań. I wybieramy sobie kolumn karta odwołań.
1: Karta odwołania kolumny B, karta odwołań, i karta odwołań, karta odwołania kolumny A, karta odwołań.
0: I mamy kartę odwołania kolumny A, klikamy sobie w ospacja.
1: A1-H22, adept to select, pion, A1-H22, select, text.
0: Wszystko nam się zaznacza, no ale w sumie to możemy dobrze wpisać samą literę.
1: Karta odwołań, karta odwołania kolumny A, karta odwołań, autof, karta odwołań. Edytor form, sum, suma, wartość, bar, suma, sum, wartość, obiekt zastępczy argumentu.
0: I też nie działa to, więc chyba musimy wpisywać ręcznie jak w Excelu.
2: No cóż, szkoda, ale no można się było tego spodziewać.
0: Ale
2: niestety.
0: Pamiętajcie, że ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, więc jeżeli ktoś na przykład zna sposób, jak to zrobić, no to byłoby fajnie.
1: Kolumna CM, bierz numer CM, bierz numer.
0: Jakby się z nami podzielił.
1: Kolumna.
0: Teraz pokażę menu czynności dla, dla tabeli, bo VoiceOver nam tu piszczał, że mamy czynności, więc naciśniemy sobie W command spacja.
1: Adpiąc menu, 7 items. Dodaj komentarz. Usuń nieużywane wiersze. Usuń nieużywane kolumny. Usuń nieużywane wiersze i kolumny. Pokaż menu. Naciśnij. Usuń nieużywane
0: i tutaj
1: wiersze
0: bardzo
1: kolumny.
0: Fajna rzecz. Ja to uwielbiam w pakiecie iWork. Jeżeli sobie na przykład zrobimy tabelę, jest ona za dużo, klikamy za duża, klikamy sobie użyj nieużywane wiersze i kolumny.
1: Tabela 1, 12 wierszy, 1 kolumna, 1 cel select petrof, 1 komórka, nagłówka, kolumna.
0: No i teraz mamy...
1: Aby edytować nazwę tabeli, użyj czynności naciśnięcia.
0: Taką...
1: Inkomór 2, 4, 6, 17,
0: 330. Już tabelę. Teraz jeżeli chcemy dodać kolumnę po prawej stronie od obecnej, to naciskamy sobie po prostu option strzałka w prawo.
1: Kolumna B, empty komórka. Kolumna dodane po.
0: Jak chcemy sobie dodać nowy wiersz, naciskamy option strzałka w dół.
1: Wiersz dodany po.
0: Ale jeżeli chcemy sobie dodać na przykład wiersz nad innym wierszem, to możemy też nacisnąć option strzałka w górę.
1: Kolumna B, empty komórka. Wiersz dodany nad.
0: Więc option strzałki kierunkowe pozwalają nam bardzo łatwo dodawać nowe wiersze i kolumny do naszego arkusza, jeżeli zaszłaby taka potrzeba.
2: No tak, bo w Excelu to mamy te wiersze od A do jakichś tam w ogóle zbitek literowych, a kolumny to do milionów wręcz, tak na
0: no,
2: start.
0: No chyba w chyba w nieskończoność można to przewijać prawie.
2: Co, nawet nie wiem, ja tam sprawdzałem kiedyś, to mi pokazało jakieś a milion ileś. Zaraz mogę nawet to zresztą zobaczyć.
0: No to jest ciekawe, czy...
1: Kolumna, kolumna, wyrębny, kolumna, kolumna, kolumna, kolumna, kolumna, 12, komórka, nagłówka, kolumny, komórka, 2, komórka, 4, 2, 6, 17, 34, komórka, adspię, dodaj, automatyczne wypełnienie do dołu, usuń nieużywane wiersze.
2: Już mówię, jak jest w Excelu, jest A 1,048,576, to jest ostatnia komórka w tej kolumnie.
0: To jest 2 do którejś potęgi bardzo jakiejś dużej.
2: A jeżeli chodzi o wiersz, to jest XFD.
0: XFD.
2: Tak.
0: Trzeba przeliczyć, ile to jest. Przepraszam.
1: Usuń nieużywany wiersz. Usuń nieużywany. Usuń automatyczne wypełnienie do dołu. Automatyczne wypełnienie do dołu. 38, 34, 34, 34.
0: Automatyczne wypełnienie do dołu, to możemy wypełnić jakby całą resztę komórek tym, co jest w aktualnej komórce.
1: 34, 34, 34, komórka.
0: Teraz w każdej komórce mam 34.
1: 34, komórka. 34, komórka.
0: Może się to czasami przydać. No i to jest takie proste zastosowanie arkusza. Możemy sobie właśnie tutaj na przykład coś liczyć albo zapisywać jakieś takie dane tabelaryczne, nie wiem, na przykład jakieś imiona, adresy, cokolwiek byśmy chcieli. Ale myślę, że tak najlepiej będzie pokazać taki praktyczny sposób z życia, w jaki sposób można korzystać z takiego arkusza. Dlatego właśnie, jak mówiłem wcześniej, przygotowałem dane, które sobie zaimportujemy, bo też bardzo często ludzie mają taki problem, jak na przykład zaimportować jakiś CSV do Numbersa, bo na przykład importują plik CSV i ten plik się niepoprawnie formatuje. No to
2: w Excelu zresztą się... też się niepoprawnie formatuje, bo CSV-ka w Excelu zawsze jest zaczytywana jako po prostu jedna kolumna. I potem trzeba sobie ją rozdzielać.
0: O, to jest nieprzyjemne akurat.
2: Za to, jeżeli wczytałbyś... jeżeli wczytałbyś sobie plik tekstowy rozdzielany tabulatorem, to by poszło bez problemu. Ale CSV-ek Excel nie lubi i wymaga rozdzielania.
0: No to Ctrl-H, przecinek na tab i... A to ciekawe, bo Numbers pozwala wybrać delimiter. Zresztą zaraz to pokażę.
1: Wydatki... Podkreśleniem 2020, podkreśleniem 2024, CSV dokument. 50 KB. To daje 27 PM. CSV dokument.
0: Mam tutaj sobie taki plik, który wygenerowałem prostym skryptem. Ja go może pokażę najpierw w notatniku, żebyście wiedzieli, jak on wygląda.
1: BBEdit, mieli 28 sierpnia, 1.14, data, produkt, cena, sklep, kategoria. 30 lipca 2022 roku, śmieci, 1500, 25 kwietnia 2022 roku, witaminy, 16.43, apteka dbam o zdrowie, 12 grudnia 2022 roku, witaminy, 168.81, apteka dbam o zdrowie, 11 maja 2022 roku, ubezpieczenie, 1445.07, motoprofil, 15 czerwca 2022 roku.
0: No i tutaj i tak dalej mamy... mamy tutaj różne rzeczy. No więc teraz sobie po prostu czytamy
1: 11 maja, 15...
0: do Numbersa.
1: Wydatki podkreśleniem 2000...
0: Command w dół.
1: Numbers. Wydatki Underscore 2020, Underscore 2024, Windows, Arkusz 1, tło biały. Dane tabeli zostały zaimportowane i można je skorygować. Aby zmienić kolor tła, przejdź do menu czynności i wybierz format arkusza.
0: No i tutaj mamy...
1: Navigator Arkusz 1, tło biały.
0: Tabelkę.
1: Aby zmienić kolor tła, przejdź do menu czynności i wybierz format.
0: Zobaczymy sobie, jak ta tabelka wygląda.
1: Wydatki Underscore 2000, wydatki, produkt, data, komórka nagłówka kolumny, komórka nagłówka wiersza, komórka, produkt, komórka nagłówka cena, komórka nagłówka sklep, komórka nagłówka kategoria, komórka nagłówka data 30 lipca 2022 roku, komórka nagłówka wiersza. Data 3, produkt śmieci. Data 25, produkt witaminy. Data 20, produkt witaminy.
0: Nie wiem, skąd mi się tu śmieci wzięły, to ale...
1: 23, 22, 26 kwietnia 2021 roku.
2: To może, wiesz, wywóz śmieci.
0: No, ja...
2: Bo kupowanie śmieci brzmi cokolwiek dziwnie.
0: Te dane powstały w taki sposób, że ja sobie wpisałem parę losowych rzeczy, które mi po prostu przyszły na myśl. No ale dobra, mamy tą tabelę i w niej jest jeden błąd, który popełniłem specjalnie w tej tabeli.
1: Cena 1824.01. Face time is long, hacking debats grown. Produkt cena 1824.01.
0: Mamy tutaj
1: cena 1824.01.
0: I cena jest rozdzielona kropką. A u nas w Polsce znakiem separatorem dziesiętnym jest przecinek. I teraz, jeżeli chcielibyśmy na przykład ustawić tą komórkę, sformatować jako cenę, to by się nam to nie udało. I dlaczego tak jest? No dlatego, że ta tabela została stworzona w taki właśnie sposób, ale można to łatwo naprawić.
1: Narzędzie formatowania, komórka, tabela, formatowanie, tabela, style tabeli, uporządkuj, tekst, komórka, tabela, tabela, formatowanie, tabela, format, styl,
0: uporządkuj. Jak sobie wejdziemy w narzędzie formatowania.
1: Komórka, tekst, uporządkuj, style tabeli, wybór gotowych, style, formatowanie, tabela.
0: I przejdziemy sobie na dół tego okna, to mamy zmień ustawienia importu. I jak w to klikniemy...
1: Dialog, z ograniczeniem ustawienia importu, ustawienia z ogranicznikiem,
0: stała szerokość. Mamy tutaj dwie opcje, z ogranicznikiem i stała szerokość. Stała szerokość to jak są te pliki, które udają na przykład tabelę za pomocą spacji.
1: Stała szerokość, pogląd tabeli, obszar przewijania, item headset, tak, znak rozdzielający wartości.
0: Tutaj możemy sobie wybrać, to rozdziela wartości.
1: Headset, comma, pole wyboru, headset, semicolon, headset, odstęp.
0: Tutaj mamy...
1: Pozwala wybrać znak, który ma być używany jako separator wartości.
0: Kilka opcji wyboru, przecinek, tab.
1: Ogranicznik własny, blank, edit text, pole tekstowe.
0: No i mamy ogranicznik własny, czyli na przykład jak są, nie wiem, dwukropkiem rozdzielane dane, powiedzmy.
1: Trójkącik zamykania. Ustawienia zaawansowane. Ustawienia za ustawienia kodowanie tekstu. Unicode, UTF-8. Przycisk.
0: Tutaj mamy kodowanie tekstu.
1: Kodowanie tekstu. Wiersz początkowy. 1. Content set 0%. Unhexpect. Traktuj serię ograniczników jako jeden. Pole wyboru. Pozwala ignorować powielone ograniczniki w serii.
0: Czyli na przykład jak mamy trzy przecinki, powiedzmy, no to on wtedy nam to zrobi jako jeden.
1: Unhexpect. Transponuj wiersze i kolumny. Pole wyboru. Zaznacz, aby w uaktualnionej tabeli zamienić miejscami wiersze i kolumny. Separator dziesiętny, automat, blank, edit text.
0: No i to możemy zrobić, wybrać separator dziesiętny. przecinek.
1: Separator 10, comma.
0: Znaczy, właściwie kropka, separator, no bo taki jest...
1: Pozwala określić znak, który ma być używany jako separator dziesiętny.
0: Taki jest separator w naszej tabeli.
1: Separator tysięcy. Automat. Blank. Kwalifikator tekstu. Liddle quotation mark. Liddle quotation mark.
0: Kwalifikator tekstu.
1: Pozwala wybrać znak, który ma określać granicę wartości
0: tekstowej. Czyli cudzysłów. Domyślnie mamy. Ale możemy tutaj wybrać też inne znaki.
1: Menu. Apostrofę. Brak. Kwestium.
0: Mamy apostrof. Lub brak. No niestety tutaj nie możemy własnego sobie stworzyć.
1: Uaktualnij tabelę.
0: Jak klikamy uaktualnij tabelę.
1: Zmień ustawienia importu. Przycisk.
0: Jeszcze jak jestem w tych ustawieniach tabeli, to wyłączę te te...
1: Opcje tabeli. Hex, podpis, nagłówki i stopki. 1. Liczba 1. Liczba wierszy nagłówka. Przycisk.
0: Jeden. Kolumny nagłówka.
1: Menu. 0. Numeracja na available. Przycisk. Wydatki underscore 2020 underscore 2024 numbers. Windows. Pasek narzędzi. Nowy arkusz. Arkusz 1. Nawigator arkusz 1. Tło biały. Inny arkusz 1. Tło biały. Wydatki underscore 2020 underscore 2024. 1001 wierszy. 5 kolumn.
0: I zobaczymy, jak to teraz wygląda.
1: Data. Kolumna B produkt, kolumna C cena, kolumna D sklep, komórka na dół, kolumn, wiersz numer 2551,44, wiersz numer 316,44.
0: A teraz już jest po naszemu?
2: Tak jest.
0: Więc się wszystko zgadza.
2: Jeszcze pewnie jakoś dałoby się tę kolumnę z ceną sformatować na walutę i może nawet złotówki dodać.
0: A powoli, powoli. To za chwilkę zrobimy.
2: Jasne.
1: Kolumna data, komórka na
0: najpierw kolumny, zaczniemy od daty, ustawimy się na dacie.
1: 30 lipca 2022 roku.
0: Command Shift w dół, zaznaczymy wszystko.
1: Zaznaczono, a 2001.
0: I teraz w WJ przechodzimy do narzędzia formatowania.
1: I narzędzie formatowania, tabela, komórka.
0: Wybieramy opcję select. Komórka.
1: Tak, uporządku format formatowania i wypełni automatycznie. Format danych, przy menu, liczba, waluta, procent, ułamek, system liczb naukowy, tekst, data i
0: godzina. No i sformatujemy jako datę i godzinę.
1: Data i godzina. Data. 5 stycznia 2025 roku. Data. Przycisk. Work hard. PM period. 0. PM period. 2. Z. 2. 5. Men. Niedziela. 5 stycznia. 2. Niedziela. 5 stycznia. 2. Niedziela. 5 stycznia 2025 roku. 5. Spa. S. T. I. C. Z. N. I. A.
0: Tak sobie wybierzemy, żeby było widać jakby to formatowanie w praktyce. Żeby było literami po prostu słownie.
1: 5 stycznia 2025 roku. Czas. 7.08 PM.
0: Czas nas nie interesuje.
1: Menu. 7.08. Brak.
0: No bo...
1: Pozwala wybrać sposób wyświetlania czasu.
2: Bo tu nie ma nawet.
0: Bo tu nie ma po prostu czasu.
1: Wypełnienie. Wypełnienie. Bez wykrań. Opcje położyć.
0: No i zobaczymy.
1: Zaznaczono. A 2 lat. Wiersz numer 963. 9 lipca 2023 roku. Zaznaczono. A 2 lat. 2. I teraz widzę. Stopień produkt. Data 9. 2. 2. Rok. Data 9. Lipca. Last class. Opiekt. Odecji. Data 9. D. A. T. A. 2. 0. 2. 3. Z. Z. 7. Z. 9.
0: O, coś się nie zrobiło.
1: Number. Obrys. Obrys. Ciągły. Finger numbers, produkt, data 18 kwietnia, data, komórka 30 lipca 2022 roku, komórka, work hard, 2022, chrysem, 30 lipca 2022 roku, komórka. Zaznaczono, a 2001. I narzędzie formatowania, komórka, tabela.
0: Jeszcze
1: komórka,
0: raz.
1: Tek, format, wypełnienie, automatycznie, met, liczba, waluta, procent, ułamek, system, nauko, tek, data i czas, data i godzina. Data i godzina.
0: Data i godzina.
1: Zaznaczono, a 2001, zas produkt makaro, wiersz numer 903, data, komórka 30 lipca 2022 roku, komórka.
0: A muszę to niestety skopiować, bo to się po prostu nie da czytać po znakach, jak jest formatowanie zastosowane.
1: 30 lipca 2024 roku, 3, 0, spa, L, I, P.
0: Działa. No, czasami się coś zbaguje i po prostu nie zadziała. Teraz,
2: ale dni tygodnia nam nie pokazał, ale chyba nie wybrałeś teraz.
0: Nie wybrałem tego, nie wybrałem
2: jasne.
0: Tego.
1: Numbers. Automatycznie. Data 30 lipca 2022 roku. Automat 30 lipca 2025. 30 data. Komórka, kolumna B produkt, kolumna C cena. Automatycznie. Automatyk wiersz numer 2551,44.
0: Teraz spróbujemy sformatować ceny.
1: Zaznaczono C2 do C1001. Inne narzędzie form, komórka, tabela, komórka, tek, uporządku, formatowanie, dziesiętne, automatycznie, format danych, przycisk, menu, liczba, waluta, procent, ułamek, system, nauko, tekst, data i czas trwania, pole wyboru, ocena, słówek, pole, menu, uczuk, tek, liczba, waluta, dziesiętne, pozwala określić liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych. 2, 9,7, czcionka zwykła, unhecket, separator tysięcy, pole unhecket, styl księgowy, pole, waluta, złoty polski, wypełnienie, wypełnienie.
0: No i zobaczymy, czy to nam zadziała.
1: Unhecket, styl księgowy, pole wyboru. Zaznaczono, C2, wiersz numer 906, produkt makaro, cena 25 zł. 65 groszy.
0: O,
2: pięknie.
0: Działa nam.
2: Powiedz mi jeszcze, bo trochę dla mnie jest niejasne, jak ty wchodzisz w to formatowanie danej komórki.
0: No, no plus J.
2: Tak, ale bardziej jak potem to zatwierdzasz? Czy tam trzeba jakieś OK, czy po prostu zamykasz to Escape'em,
0: nie.
2: jak ustawisz?
0: To jest typowo makowe okno, więc nawet nie zamykam Escape'em, tylko znowu przechodzę, bo to cały czas jest ten pasek formatowania.
2: A, rozumiem.
0: W plus J działa w taki sposób, że on przechodzi do powiązanej rzeczy. Mhm.
2: Okej. No dobra. To w takim razie mamy to sformatowane. I co możemy z tym zrobić jeszcze?
1: Wiersz numer 2551 zł i 44 grosze.
0: No, możemy sobie oczywiście coś do tego dopisywać, ale ja spróbuję zrobić tą tabelę przestawną, bo to jest bardzo fajny sposób na to, żebyśmy mogli sobie na przykład zwizualizować, na co wydajemy pieniądze w danym miesiącu. W celu utworzenia tabeli przestawnej musimy mieć zaznaczoną jakąś tabelę. No my mamy, bo to jest jedyna rzecz, która w tym arkuszu jest. Przechodzimy do paska narzędzi.
1: Dodaj tabelę przestawną, przycisk. Pozwala utworzyć na nowym arkuszu tabelę przestawną w oparciu o zaznaczoną tabelę.
0: Klikamy w tabelę przestawną.
1: Tabela, przycisk. Pozwala wybrać tabelę, która ma zostać dodana do arkusza. Output, nowy arkusz, nawigator arkuszy. Wydatki under 102, ink kolumny, komórka nagłówka kolumny, komórka nagłówka wiersza, komórka.
0: I mamy tutaj nową tabelę.
1: I narzędzie formatowania, film, opcje przestawne. Opcje
0: przestawne. I jak sobie przejdziemy wojo do narzędzia formatowania, no to mamy trochę inny zestaw opcji.
1: Filtruj, opcje przestawne.
0: Mamy opcje przestawne.
1: Filtruj.
0: Czyli opcje tej tabeli.
1: Dane źródłowe. Odśwież, przecinek. Wydatki under 102 2020, under 102 2024.
0: I tutaj mamy dane źródłowe, czyli skąd on te dane zasysa.
1: Ostatnie odświeżenie. 4 kwietnia 2002. Formatowanie. Opcje przestawne. Formatowanie. Info, szukaj. Pole. Pola. Kolumny. Kolumny. Przeciągnij tu pola, aby dodać kolumny. Wiersze. Wiersze. Przeciągnij tu pola, aby dodać wiersze. Wartości. Wartości. Przeciągnij tu pola, aby dodać wartości.
0: No i tutaj mamy kolumny, wiersze, wartości. Kolumny, czyli to, co mamy z lewej na prawą stronę, wiersze, to co mamy z góry na dół, no i wartości, to co mamy, że tak powiem, po środku. Więc ja sobie dodam, powiedzmy, chcę widzieć to w taki sposób, że z lewej na prawą stronę mam daty, a z góry na dół mam kategorie. No więc muszę w tym celu pola ustawić się tutaj na tabeli pola. Wejdź z nią w interakcję.
1: Data, produkt, data.
0: I mam datę. I teraz nie muszę nic przeciągać, bo na szczęście są czynności, więc naciskam w command spacja.
1: Adpiąc menu, 8 items, dołącz jako kolumnę, dołącz jako wiersz.
0: I robimy
1: dołącz jako wiersz.
0: Dołącz
1: jako kolumnę.
0: Jako kolumnę.
1: Dołącz jako kolumnę. Szukaj, pola, szukaj, pola. I produkt, data, produkt, cena, sklep, kategoria, kategoria.
0: Kategoria będzie jako wiersz.
1: Adpiąc, dołącz jako kolumnę, dołącz jako wiersz. Dołącz jako wiersz.
0: A jako wartość będzie cena.
1: Info, produkt, data, data, produkt, cena, sklep, cena. Dołącz jako wiersz, dołącz jako wartość. Dołącz jako wartość.
0: No i teraz przejdziemy sobie z...
2: Czyli z tego, nam się tworzy taka jakby kostka, tak?
0: Tak.
2: Bo to generalnie właśnie w tych tabelach przestawnych pracuje się zazwyczaj na tych tak zwanych kostkach olabowych. I chyba to nawet wizualnie potem tak wygląda, jako taki sześcian, który możemy sobie obracać wzdłuż każdej z tych ścianek, osi każdej z tych ścian. I na podstawie tego sobie różnego rodzaju wyniki wizualizować. To się bardzo często używa w różnego rodzaju raportowaniach. Jeżeli na przykład kiedyś mieliście do czynienia z jakimiś systemami sprzedażowymi, to tam są bardzo często te wszystkie narzędzia typu tak zwanej business intelligence, BI to się nazywa, i tam bardzo, bardzo często stosuje się tabele przestawne, bo pozwala nam to bardzo fajnie różne rzeczy zwizualizować i do różnych ciekawych wniosków dochodzić, a to wszystko jest kwestia kreatywnego ułożenia sobie właśnie takiej kostki.
0: No, więc to jest fajne. No, ja wiadomo, tak dość prosto z tego korzystam, ale fajnie się to sprawdza. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda.
1: Data, komórka nagłówka kolumny, 6 stycznia, data, komórka nagłówka kategoria, komórka nagłówka edukacja, komórka nagłówka elektronika, jedzenie, komórka nagłówka elektronika, kategoria, kolumna bec, kolumna c, komórka nagłówka kolumna, 9 stycznia, 11 stycznia, kategoria edukacja, empty, komórka, kategoria, komórka nagłówka.
0: Jak sobie idę z lewej na prawą.
1: 6 stycznia 2020 roku, 9 stycznia 2020 roku, 11 stycznia 2020 roku, 13 stycznia 2020 roku, 15 stycznia 2020 roku,
0: daty.
1: Komórka nagłówka kolumny, komórka, kategoria komórka nagłówka, edukacja, empty, komórka, elektronika, empty, jedzenie, empty, komórka, mieszkania, empty, odzież, empty, komórka, rozrywka, 115 zł 31 groszy, wynik formuły.
0: A jak idę z góry na dół, no to mam, mam kategorię.
2: Że na przykład tego i tego dnia na rozrywkę wydałeś tyle i tyle.
0: Tak, tak, tak. I jak przejdę na sam dół...
1: Transport, empty, zdrowie, empty, suma końcowa, 115 zł i 31 groszy.
0: No to mamy sumę końcową.
1: Zwykle Santro z odzieć mieszkań 1 elek edukat 15-16-7-20 stycznia. Kolumna L 14 kwietnia, suma końcowa 513 640 zł i 42 grosze. Wynik formuły, plus 13.
0: Jak sobie przejdę w OEnd na koniec tabeli, no to mam sumę końcową
2: wszystkiego.
0: Ze wszystkich rzeczy.
2: Na
0: ale
2: bogato.
0: Powiedzmy, że... No nie. Przez 4 lata tyle kasać.
2: No.
0: To 20 do 24 roku. Ale powiedzmy, że nam się nie podoba to, że my widzimy to pod dni, poszczególne dni po kolei, bo my chcemy widzieć na przykład miesiącami. No to nic prostszego. Przechodzimy sobie znowu w OJ.
1: Inne narzędzie format filtr, dane się odśwież, przy ostatnim formatowanie.
0: Wchodzimy znowu w formatowanie.
1: Więcej czynności, kolumny, in kolumny, profil, data, opcja, wiersze, kolumny, in kolumny.
0: Wchodzimy w interakcję z kolumnami.
1: Data, opcja.
0: I mamy data, opcję.
1: In, opcja, data, opcja.
0: Klikamy w opcję.
1: Okno nałożone, sortuj grupy, usuń, przycisk, opcje pola, sortuj grupy według. Nazwa, przycisk, menu, cena, sum, mark, nazwa, cena, sum, na, rosnąco, nie rosnąco, nac, us, opcje pola, opcje, usuń, przycisk,
0: sortuj grupy według. Zepsuła.
1: Opcja, wiersze, kolumn, więcej czynności, więcej czynności, kolumn, więcej wiersze.
0: Nie wiem, dlaczego data się popsuła. Coś się mi zepsuło. Nie numbers. Dobrze, ja to zapiszę. Zaczynam mieć podejrzenie, dlaczego mi się tak baguje ten iWork.
2: A co może być powodem?
0: Ja mam system po angielsku. I w macOSie jest taka opcja, żeby wymusić język aplikacji na jakiś inny.
2: Mhm. I czyżby dlatego?
0: Możliwe. Ale jeszcze raz sobie to odbierzemy, te wydatki i zobaczymy, czy...
1: Numbers, wydatki underscore 2000... 20 underscore 2, narzędzie, wydatki underscore 2000, wydatki underscore 2020, underscore 2024, pivot, tabela przez kategoria, in narzędzie formatowania, filtruj, opcje przez filtr, dane źródło, odśwież, ostat, format formatowania, in, przód, pola, kolumny, więcej kolumny, in, kolumny, kategoria, ok, więcej czynności, wiersz, in, opcje, przy, in, okno na opcje pola, usuń, grupuj według, rok, miesiąc, przy, menu, rok, tydzień, rok, miesiąc, dzień, kwartał.
0: O, jest, dobrze,
2: i tu mamy grupowanie.
1: Dzień tygodnia.
0: Tak, bo on widzi, że jest format data.
1: Wartość, rok, dzień, miesiąc.
0: No to powiedzmy, że chcemy...
1: Kwartał, rok, miesiąc, tydzień, hec, ma, rok, kwartał, rok, rok, hec, rok, tydzień, rok, miesiąc, dzień, kwartał, miesiąc, dzień, tygodnia, wartość, rok, rok, kwartał, hec, ma,
0: rok, miesiąc. Rok, miesiąc. I zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało.
1: Pozwolę wybrać sposób grupowania dat w tym polu. Opcje, in kategoria, komórka nagłówka kolumny, edukacja, data, styczeń, data, y, styczeń 2020, 200, luty 2000, marzec, 20, kwiecień, 20, maj 2020, 900 zł i 47 groszy, wynik formuły, czerwiec 2020, 423, elektronika, 5030 zł i 37 groszy, wynik formuły. Nacisk jedzenie 113 zł i 20 groszy, wynik formuły.
0: No chciałbym tyle na jedzenie w całym miesiącu wydać, no ale niestety nie w tym świecie.
1: Mieszkanie 2043 zł i 1030, rozrywka, empty komórka, samochód, empty komórka, sprzęt domowy, 92, 05, 87 zł, wynik formuły. Transport 228 zł, zdrowie 560, grant total 18650 zł i 99 groszy, wynik formuły.
0: No, także w taki sposób działa nam ta tabela przestawna. No, możemy też sortować sobie te rzeczy, tak jak krótko pokazywałem. Niestety, jak chcemy obrócić tą tabelę, no to musimy znowu usuwać tam te wiersze, kolumny i znowu wstawiać je. Osoby widzące mogą złapać za uchwyt myszką i...
1: Dodaj, wyczyść wszystko. Edycja tytułu tabeli. Naciśnij, pokaż menu.
0: I sobie po prostu to obrócić w taki sposób. To my niestety nie możemy.
1: I 18 tysięcy. Kategoria. Komórka nagłówka kolumny. Komórka nagłówka data.
2: My musimy się wykazać trochę większą wyobraźnią tutaj, bo już jakby musimy wiedzieć, co my chcemy tak naprawdę osiągnąć. A jak ktoś widzi, to sobie tak po prostu to złapie i przesunie. A obrócę sobie tak, obrócę sobie tak. Zobaczę, co mi wyjdzie, tak? A tu no jednak trzeba trochę więcej tych operacji.
0: No tak.
1: Edukacja, elektro, jeden, mieszka, odzież, rozrywka, samochód, komut, data, YM, komut, styczeń 2020, 520...
0: Ale jakby mnie to cieszy, że naprawdę niewielkim nakładem pracy, bo to niedużo nam zajęło stworzenie tego,
2: to
0: mamy
2: prawda.
0: Bardzo fajną wizualizację. Ale teraz zrobimy krok dalej i stworzymy wykres. W celu stworzenia wykresu...
1: Wykres słupkowy, wydatki underscore 2020, underscore 2020...
0: Ustawiamy się na tej tabeli.
1: Klasyk narzędzi, impact, dodaj tabela, wsta, tabela, wykres...
0: Klikamy sobie wykres.
1: Pozwala wybrać wykres, który ma zostać dodany do arkusza. I okno nałożone. 23 item, 3D, 2D, 3 interaktywny. Wykres słupkowy 2D, seria 1 błękit 53, seria 2 zielone 70, seria 3 szary 57, seria 4 żywy żółto pomarańczowy 73, seria 5 ciemny czerwony 32, seria 6 ciemny magenta różowy 28, przycisk. Naciśnij, aby wstawić rzecz typu wykres słupkowy 2D w dokumencie.
0: Seria to po prostu jakieś, w tym wypadku to kategorie są seriami.
1: wykres pastowy 2D, seria 1 błękit 53, seria 2 zielony, wykres warstwowy 2D, wykres kołowy 2D.
0: Wydaje mi się, że słupkowy sobie wstawimy.
1: Wykres słupkowy 2D.
0: Wykres słupkowy 2D. Naciskamy w spację.
1: Wykres słupkowy 2D.
0: Interakcja no i...
1: TSM pozwala zmienić jego wielkość oraz edytować dane. Wymiary, szerokość, 317, wykres słupkowy 2D. Interakcja z wykresem pozwala zmienić jego wielkość oraz edytować dane. Wymiary, szerokość, 317,0 punktu, wysokość, 246,9 punktu, pozycja, 387,1 punktu od góry, 1078,8 punktu od lewej.
0: Możemy sobie wejść z takim wykresem w interakcję?
1: Wykres uchwyt środku, wykres słupkowy 2D, część główna. Aktywuj, aby opis zawartości zostały odczytane na głos.
0: O, i to ważna informacja, możemy to kliknąć.
1: Wykres słupkowy 2D,
0: i powinno nam teoretycznie zacząć mówić.
1: Zobaczyć interakcję z danymi wykresu.
0: Ale nie mówi. Dlaczego?
1: Wykres seria, nie, seria 1, wiem. Edukacja cena, suma. Aktywuj, aby opis zawartości został.
0: Ale to nie jest problem, bo jak sobie wejdziemy w interakcję z serią.
1: Seria 1, edukacja cena, suma, x, styczeń 2020, y, 239.
0: No to mamy tutaj te
1: edukacja
0: dane.
1: Edukacja cena, suma, x, marzec 2020, y, 1187,5.
0: No ale to nie za wiele daje, prawda? No bo
2: no tak.
0: Tak to możemy sobie równie dobrze to czytać.
2: Nie trzeba wykresu do tego.
1: Seria 8, seria 9, seria 10, zdrowie cena, seria 1, edukacja cena, suma. Odczytaj na głos opis zawartości.
0: Jak chcemy sobie posłuchać takiego wykresu, to musimy na pokrętle znaleźć wykres audio, to będzie po polsku.
1: Wykres słupkowy 2D.
0: I w command w dół stawić się na tym wykresie.
1: Wyczyść, pokaż, dodaj kompium, play out, hard details. Start exploring data. Hard details.
0: I wybrać szczegóły wykresu. Po polsku będzie.
1: Screen read, voiceover, audiograph, window, typ audiograph, zoom, mini, zoom, audio, tytuł, current series.
0: I tu jest ważna seria, bo ważna rzecz, bo VoiceOver domyślnie, jak odtwarzamy wykres przez opcję odtwórz wykres audio, odtwarza wszystkie serie naraz. Więc z tego to się robi niezła kakofonia.
1: Alseries, którym alseries. Edukacja cena, elektronika cena, suma. Jedzenie cena, mieszka, odzież, rozryw, samochód cena, sprzęt domowy, transport cena, suma.
0: Powiedzmy, że interesuje mnie sprzęt domowy.
1: Suma. Sprzęt domowy cena, suma, popłód button, audiograf, play audiograf.
0: I tutaj jak sobie kliknę odtwórz.
1: Numbers, wydać numer 2000.
0: To mi tak ładnie zaśpiewa. O, tam w tym przedostatnim miesiącu.
2: No.
0: Bardzo
2: poszło
0: dużo.
2: W górę.
0: Poszło.
2: A potem już nie było z czego. Dlatego taki ten ostatni dźwięk niski.
0: Dokładnie. Więc sobie zobaczymy.
1: Co tu dalej
0: mamy?
1: Jedzenie cena, odzież cena, rozrywka, samochód cena, sprzęt. Audiograf, kable. Data follow final trend.
0: Dane są zgodne z trendem liniowym. Dane nie mają ze sobą korelacji. I nie ma żadnych wartości izolowanych.
1: Statistics. Minimum, kwiecień 2020, wykres, 0.
0: O, i tutaj w kwietniu 2020 roku, 0.
1: Maksimum, maj 2023, wykres, 9949.
0: A 9949
2: w maju.
1: Mam wykres, 2929.
0: I średnio 2900 mam złotych. Wykres. No i jakbyśmy byli na iPhone'ie czy iPadzie, to moglibyśmy sobie eksplorować te dane. Warto powiedzieć o tym, że jak sobie na przykład coś dodamy, no to ten wykres nam się zaktualizuje. Możemy sobie przejść do arkusza i powiedzmy w tym kwietniu 2020 roku coś zrobić, coś zmienić.
1: Pasek narzędzi, nowy wydatki, nawigator, wydatki, underscore 2020, wykres słupko, wydatki, underscore, wydatki, nowy arkusz, pasek narzędzi, nowy arkusz, przyć, wydatki, nawigator arkuszy, wydatki, underscore 1, zawiera tabelę źródłowo powiązaną z bieżącą tabelą przestawną. Naciśnij, aby wyświetlić zawartość połączonego arkusza w obszarze roboczym, aby uzyskać więcej opcji operacji, wydatki, underscore
0: 1. Przechodzimy sobie do tej tabeli.
1: 18 data, komórka na 18 marca 2020, hara, nawiga, h, e, ośc, m, a, r, c, a, 20 kwietnia 2023 roku, komórka, 11 września 2022 roku, komórka.
0: No i to sobie dodam.
1: Empty komórkę. Jeden empty komórka. Produkt. Data empty komórka.
0: Data 12.04.
1: End of text.
0: 2020.
1: Produkt. Data 12 kwietnia. Produkt empty komórka. Data nawigarac. Je. 2 spka. W. Produkt empty komórka.
0: Produkt. Wpiszemy sobie test.
1: Tablet. Dat produkt test. Cena empty komórka.
0: Cena wpiszemy 200 tysięcy na przykład.
1: Produkt. Cena 200 tysięcy złotych. Sklep empty komórka.
0: Sklep jakiś.
1: Cena sklep jakiś. Kategoria empty komórka.
0: I kategoria.
1: wiersz numer 6, transport, wiersz numer 7, empty komórka.
0: Muszę sprawdzić, z jakich...
1: Wiersz numer 9, jedzenie, wiersz numer 8, jedzenie,
0: wiersz numer 10, jedzenie, wiersz numer 11, jedzenie,
1: wiersz numer 12, plan, wiersz numer 13, jedzenie, wiersz numer 14, jedzenie. Wuhara, J, E, D,
0: wiersz
1: numer 10, wiersz numer 9, jedzenie, wiersz numer 8, jedzenie, wiersz numer 7, empty komórka.
0: No to sprzęt domowy.
1: Wiersz numer 7, sprzęt domowy.
0: Tak to chyba było. No i zobaczymy, czy nam ten wykres się... zaktualizował. Ja zawsze dla bezpieczeństwa odświeżam, jak wam tutaj pokażę. Jak sobie ustawimy na tej tabeli przestawnej, to mamy dane źródłowe odśwież. Ja to zawsze klikam, nie wiem czy trzeba, ale ja po prostu wolę mieć na 100% aktualne dane. No i ustawimy się w tym, na tym wykresie. No i mamy to.
2: Jest.
0: O.
2: Był.
0: On już musi się tutaj...
2: Inaczej to brzmi.
0: Tak,
2: no tak, jak dodałeś taki pik w tym jednym miejscu, to wszystko inne się wypłaszczyło.
0: No, dokładnie, więc jest jeszcze trzeci sposób eksploracji. I pokażę wam ciekawy błąd voiceovera, bo teoretycznie W plus command plus kropka i przecinek możemy eksplorować ten wykres, ale jak nacisnę tę kombinację klawiszy... O, teraz coś zadziałało. Ale generalnie voiceover powinien się wywalić. I jeżeli chcemy, żeby nam to działało, to musimy ustawić się znowu... A jednak się wywalił. I chyba mi się wszystko wywaliło.
2: Czyli zagrał raz i... I już więcej
0: I
2: nie.
0: I to się tak... I to teraz na złość się tak solidnie wywalił. Ha. W sensie, że chyba będę musiał restartować system.
2: No proszę.
0: No więc niestety. O tym błędzie należy pamiętać.
2: Tak, żeby lepiej na razie tego skrótu nie używać.
0: Tak, jak chcemy eksplorować dane, to musimy najpierw ustawić się na wykresie audio, zrobić W plus command plus spacja i wybrać rozpocznij eksplorację danych. I wtedy ten skrót jest bezpieczny w używaniu.
2: Mhm, ale tak po prostu
0: czego
2: to nie.
0: Oni to... Tak po prostu no to się kończy...
2: Jak słyszymy.
0: Właśnie tak, że będę musiał restartować komputer.
2: Sytuacja opanowana, ale lepiej nie próbujcie tego w domu.
0: No, dokładnie. Ja myślałem, że się tak bezpiecznie ten voiceover wyłączy. No, ale niestety wyłączył się niebezpiecznie. No, ale już jesteśmy, więc możemy przejść do opisu mniej więcej paska menu, żebyśmy wiedzieli, co tam jest.
2: Jasne.
0: WM w prawo.
1: Nowy elipsis command. Otwórz elipsis. Otwórz ostatnie. Zamknij command. Zachowaj powiel command shift S. Zmień nazwę elipsis. Przenieś do elipsis. Przywróć do. Udostępnij elipsis. Ustawienia aktywności elipsis. Eksportuj do. Zachowaj jako szablon elipsis.
0: Tutaj ważna rzecz. Eksportuj do.
1: Eksportuj do. PDF elipsis. Excel elipsis. CSV elipsis. CSV elipsis. Numbers 09 elipsis. PDF elipsis. Excel elipsis.
0: I możemy wyeksportować do Excela.
1: In dialog. Wyeksport dialog. Dialog. In PDF. Wyeksportuj RPDF. Excel. CSV. CSV. Numbers. Arkusz aplikacji Excel. Jeden na arkusz. Jeden na tabelę. Wybierz, aby wyeksportować każdą tabelę numbers do osobnego arkusza aplikacji Excel. Wykresy, tekst i inne obiekty zostaną wyeksportowane do osobnego arkusza. Jeden na arkusz.
0: Wybierz, no, Excel trochę inaczej działa.
1: Numbers do osobnego arkusza aplikacji Excel. Headset, dołącz arkusz zbiorczy, pole wyboru. Zaznacz, aby utworzyć w pliku aplikacji Excel arkusz przeglądowy, zawierający łącza do wszystkich tabel. Headset, wymagaj hasła do otwarcia, pole wyboru pomoc, przy anuluj, wyślij kod, anuluj, wydatki.
0: No i to możemy zastosować hasło.
1: Druk ustaw has zaawansowane. Zmniej wielkość, zachowaj, eksportuj do. Zachowaj jako szablon elipsis. Zmniej zaawansowane, ustaw zaawansowane, zmień typ pliku. Języki region elipsis, zmień typ pliku, języki region elipsis.
0: Możemy zmienić język i region arkusza. Gdybyśmy potrzebowali na przykład do tych separatorów.
1: Edycja. I możesz uruchomić wypełnianie. Mowa. Przekształć zastąpienia. Pisownik narzędzia znajdź. Edytuj komórkę jako formułę kontrol. Equals. Usuń wyróżnienia i komentarze. Zaznacz nadrzędny komand. Return. Usuń edytuj komórkę jako formułę.
0: Kontrol równa się. Można edytować formułę.
1: Wyczyść wszystko. Komand. Zaznacz wszystko. Powiel zaznaczenie komand D. Wymasz wszystko. Usuń. Wklej wynik formuły komand shift V. Wklej i dostosuj styl komand shift option. Wklej komand V. Kopiuj komand C. Wytnij komand I. Przywróć komand. Cofnij przem. I może i symbole. Uruchom dyktowania. I może cofnij. Przywróć komand. Wstaw. Arkusz komand shift N. Koniec wiersza. koniec kolumny, numer strony, koniec wiersza.
0: Koniec wiersza, jak chcemy wstawić nową linię jakby w komórce, to option enter.
1: Koniec, numer stron, liczba stron, data i godzina, tabela, wykres, pole tekstowe, kształt, linia, wyróżnienie, komentarz, command shift, galeria obrazków, wideo z sieci Ellipsis, importuj z iPhone'a, nagranie audio, skopiowane wiersze, skopiowane kolumny, formuła, równanie Ellipsis, command option, wybierz Ellipsis, arkusz, command shift, N.
0: Możemy równanie sobie stworzyć. Też ważna rzecz, przez to, że to wszystko jest w pasku menu, to tak jak wielokrotnie mówiłem już na swoich audycjach, możemy sobie do wszystkiego

0: Zastosuj reguły sortowania Command Shift R. Pokaż opcje sortowania. Sortuj grupy. Sortuj wartości. Włącz filtry Command Option F. Pokaż opcje filtrowania. Dodaj kategorię do kolumny. Dodaj wiersz do grupy. Utwórz grupę dla wiersza. Włącz kategorię. Pokaż opcje kategorii. Utwórz tabelę przestawną. Pokaż opcje przestawne. Odśwież tabelę przestawną. Utwórz tabelę przestawną z danych źródłowych.
1: No i tak dalej.
2: Czym są z ciekawości te opcje przestawne?
1: Opcje przestawne to jest to, gdzie byliśmy. Tam, gdzie masz te pola, kolumny, wiersze, wartości.
2: Okej, rozumiem.
1: Tylko to jest źle przetłumaczone troszkę.
0: Usuń. Zwin wszystkie grupy Command Shift rozwin. Rozwin. Zastosuj reguły sortowania Command Shift R. Format. Czcionka. Zaawansuj. Usuń tekst wskazówek wymowy. Tekst wskazówek wymowy. Usuń łącze. Do wyróżniania warstw.
1: No i tutaj format.
0: Uporządkuj. Przenieś do góry Command Shift Option. Umieść na wierzchu, umieść na spodzie. Wyrównaj obiekty. Rozmieść obiekty. Odwróć poziomo. Odwróć pionowo. Blokuj Command L. Odblokuj Command Option. Grupuj Command Option G.
1: To też tak jak w Pages.
0: Widok. Pokaż pasek z kartami. Pokaż wszystkie karty Command Shift. Backs Inspector. Pokaż linijki Command R. Linie pomocnicze. Komentarze. Ukryj kursory uczestników. Pokaż panel aktywności. Pokaż narzędzia porządkowania. Pokaż kolory Command Shift C. Pokaż korekcję obrazka. Pokaż przeglądarkę muzyki. Pokaż przeglądarkę zdjęć. Zoom. Pokaż ostrzeżenia.
1: No możemy.
0: Pokaż status synchronizacji. Tryb pełnoekranowy.
1: Wstawić tutaj różne rzeczy. Ostrzeżenia. No to właśnie błędy formuł. Na przykład jak mamy jakiś ogromny dokument.
0: Okno. Hec umieść wszystko. Zoom. Pomoc. Apel.
1: No i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o pasek menu. Bo po prostu program ma bardzo dużo różnych możliwości. Tutaj mamy filtry, sortowanie i tak dalej. No, jeżeli chcielibyśmy zrobić pełną audycję o wszystkich, absolutnie wszystkich możliwościach aplikacji Numbers, to bardzo dużo by nam to zeszło. Dlatego przejdziemy sobie teraz do opisu preferencji. Komand przecinek.
0: Pokaż paletę szablon, pasek narzędzi. Linii, automatyczna korekta, przy linii ogólne.
1: No i tutaj tak jak w Pages.
0: Pokaż paletę szablonów.
1: Tylko że zamiast dokumenty mamy arkusze, możemy pokazać paletę szablonów.
0: Zmień szablon, dim.
1: Albo używać jakiegoś domyślnego szablonu.
0: 120 edycja. Headset. Pokazuj sugestie podczas edycji komórek tabeli. Pole pun headset. Twórz domyślnie krzywe Beziera. Pole wyboru. Odwołania do komórki. Headset. Nazwy nagłówków jako etykiety. Pole wyboru. Dodawanie multimediów. Headset. Wklejaj łącza YouTube i Vimeo jako wideo z sieci. Pun headset. Optymalizuj multimedia dla iPhone'a i iPada. Pun headset. Optymalizuj multimedia dla starszych urządzeń. Filmy i obrazki zachowaj o Touch ID. Dimmy pun headset. Używaj Touch ID. Pole wyboru. Do arkuszy chronionych oprócz hasła używać tak auto. Świętnik. Nazwa autora komentarzy. Używana poza trybem współpracy. Wielkość tekstu. 12 punktów. Domyślna wielkość tekstu komentarzy. Domyślna wielkość. Pasek na rzeki, pak linijki, przyć, jednostki linijki, punkty. Jednok headset, pokazuj wymiary i położenie.
1: Tutaj tak samo linijka.
0: Automatyczne autopisownia.
1: No i autokorekta, która pozwala nam po prostu na sprawdzanie pisowni. Ale działa to średnio na macOSie, dlatego polecam to wyłączyć. No i...
2: I tyle.
1: Tyle. Jak mówię, Numbers to jest bardzo potężny program. Więc celem jakby głównym tych audycji
2: nie jest taki kurs od A do Z, tylko bardziej pokazanie, że są możliwości i że jest to możliwe do obsługi.
1: Dokładnie.
2: Tak, no dziś zobaczyliśmy tabele przestawne, zobaczyliśmy jak można różnego rodzaju operacji dokonywać, jak można sobie coś policzyć. A wy dajcie nam też znać, do czego wy używacie Numbersa albo w ogóle arkuszy kalkulacyjnych. Jeżeli macie na to jakieś pomysły, to czekamy na informacje, na komentarze, do czego wam się tak po prostu w codziennym życiu takie narzędzia przydają, bo możliwości może być naprawdę dużo. No to cóż, Arku, to wszystko, jeżeli chodzi o Numbersa. I w następnej audycji będziemy chyba prezentację robić.
1: Tak. Tak, następna audycja też za jakiś czas. Do Keynote'a to się muszę przygotować, więc może jasne, być przerwa.
2: Jasne.
1: Ale też niedługo się usłyszymy.
2: Dokładnie. A dziś arkusz Numbers prezentował Arkadiusz Świętnicki. Dzięki raz jeszcze. Ja także dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Jeżeli mnie pamięć nie myli, to Mieczysław Fog śpiewał kiedyś o gramofonomance, a tu się okazuje, że mamy też piosenkę o telewizjomance. To pani Joanna Jerzewska śpiewała i rozpoczęła właśnie tym utworem 96. wydanie programu RTV.
5: Też miałam oczywiście to skojarzenie, ono samo się narzuca i na pewno to powiązanie nie jest tutaj.

0: tej przypadkowe ze strony autora, no właśnie, bo tutaj mamy takie informacje, kto współtworzył tę piosenkę, a więc prawdopodobnie napisał do niej tekst.
1: Czyli pan Marcin Wolski.
0: Tak.
1: Pan Marcin Wolski, ale mam takie wrażenie, że chyba jednak przed swoją jakąś taką obecną bytnością w TVP, no bo ta piosenka jest z pozoru, to jest piosenka kabaretowa i ona jest taka z pozoru fajna, mówi o tym, że telewizja jest taka super, że jeżeli coś w życiu nie wychodzi, to można sobie włączyć telewizję i nagle świat staje się piękniejszy, ale jednak ja mam wrażenie, że w tym utworze jest jednak jakieś takie drugie dno i to nie do końca jest jednak mimo wszystko pochwała tej telewizji, chociaż no może doszukuje się na siłę tu jakiegoś głębszego przekazu.
0: Chyba jest, tylko oczywiście takie niewypowiedziane wprost tutaj autor zostawia to pole do interpretacji nam, słuchaczom, czyli znowu wychodzi na to, że te piosenki o telewizji nie do końca taki pozytywny przekaz mają. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy program będzie miał jak najbardziej pozytywny przekaz, bo dużo radia. Tak, bo będzie dużo radia, ale będzie też telewizji, o nowościach telewizyjnych będzie mowa, więc myślę, że kiedy się pojawia coś nowego, no to zawsze jest jakieś pozytywne wydarzenie.
1: Słuchajcie, jakie nowości.
0: Ale możemy zdradzić, że radiem zaczniemy i radiem skończymy, ale zanim to wszystko, to jeszcze się przywitamy i przedstawimy taki wiersz.
1: Dokładnie, przywitamy się i przedstawimy, no bo w końcu tego jeszcze nie zrobiliśmy, więc czas nadrobić te zaległości. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Przypominamy 96. wydanie programu RTV, czyli coraz bliżej setka.
0: I wy już wiecie,
1: setka.
0: Co my chcemy
1: Tak, tak. Zbieramy cały czas pytania do setnego odcinka. Ostatnio się kilka pytań w komentarzu pod audycją na tyflopodcast.net pojawiło, więc jeżeli jeszcze chcecie coś dodać, to zapraszamy serdecznie. Jeszcze macie chwilę, albo dłuższą, albo krótszą, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy będzie ten setny odcinek, ale ostatnio spotykamy się z wami regularnie, więc jest opcja, że będzie już niedługo.
0: Tak, jest prawdopodobne, że to będzie w listopadzie, może w grudniu, no ale myślę, że do końca tego roku kalendarzowego to się wydarzy, także nie chcę mi niczego sugerować, ale jednak już możecie się spieszyć, jeżeli chcielibyście nam coś jeszcze zadać, a nie wiecie, o coś nas zapytać, a nie wiecie, co by to dokładnie miało być, no to coraz mniej czasu zostało na zastanawianie się.
1: I obalamy wszelkiego rodzaju teorie spiskowe, bo krążą takie, że po setnym odcinku to już będzie koniec RTV, nie?
0: W ogóle, jak to się stało, że ktoś na to wpadł? Ja nie rozumiem. Czy my jakieś przesłanki tutaj stworzyliśmy, które miałyby to sugerować? Absolutnie. Wydaje mi się, że niczego takiego nie sugerowaliśmy, także to jest fake news.
1: Fake news, dokładnie. Fake news, tak samo jak fake newsem jest to, że nie ma koronawirusa. Ja w tym momencie, słuchaj, nadaję z czerwonej strefy.
0: Tak, rzeczywiście.
1: Tak, więc rzeczywiście jest to zagrożenie. Pamiętajcie, dbajcie o siebie i swoich bliskich. Noście maseczki, bo teraz to już naprawdę nie ma żartów. Ja dziś czytałem, że we Wrocławiu jest taka decyzja, że w pojazdach komunikacji miejskiej niech no tylko jeden będzie bez maseczki, to po prostu autobus nie ruszy.
0: No i tak trzeba.
1: No i tak trzeba.
0: Ale są marsze tych tam wszystkich.
1: A to chyba dziś nawet jakiś.
0: Tak, zatrzymać pandemię i tak dalej. To może już...
1: Tak jest.
0: Aż szkoda słów na komentowanie.
1: Więc przejdźmy do komentowania wydarzeń medialnych.
0: Więc noście maseczki, a my przenosimy się do świata mediów. Kto uważnie śledzi ten świat mediów, no to się już domyśla, od czego zaczniemy, ale tak będziemy stopniować to napięcie, bo co tam, panie, w tej trójeczce słychać? Bo tydzień temu mówiliśmy, że nowa ramówka jest, no i ona rzeczywiście jest tymczasowa, ale jednak, no i też się mówiło, że w październiku wraca z urlopu Kuba Strzyczkowski i on wtedy podejmie decyzję, co dalej.
1: No i wrócił po to, żeby odejść.
0: Tak było.
1: Tak, Kuba Strzyczkowski odchodzi, właściwie już odszedł, oznajmił, że odchodzi z programu Trzeciego Polskiego Radia. Zajął się czym innym, o tym zaraz będziemy mówić, natomiast warto przypomnieć, że Kuba Strzyczkowski przez wiele lat na antenie radiowej Trójki prowadził audycję za, a nawet przeciw. To był program, którego nigdy nie lubiłem, tak powiem szczerze. Znaczy, ja nie miałem nic do formy, chociaż tam do formy też czasem można było mieć pewne zastrzeżenia, natomiast bardziej do pory emisji. Do pory emisji tego programu środek dnia od poniedziałku do czwartku, godzina 12, godzina godzina słowotoku, no dajcie ludzie żyć. Natomiast pan Kuba prowadził także niektóre popołudniowe wydania programu Zapraszamy do Trójki. W latach 90. Strzyczkowski był również gospodarzem programu dla dzieci Zagadkowa Niedziela. I ja ten program rzeczywiście pamiętam z Kubą Strzyczkowskim jako prowadzącym. Jeszcze się załapałem. Natomiast w ramach prowadzonej od 1993 roku akcji Idą Święta oraz wcześniej nazwanej akcji Pocztówka do Świętego Mikołaja prowadził zbiórki dla domów dziecka. Także to również takie ważne rzeczy związane z panem Kubą. No i prowadził również audycje w TVP, co ciekawe. Prowadził między innymi Teleekspres, prowadził program z Refleksem czy Kwadrans po 8. W roku 2003 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2008 roku otrzymał Złoty Mikrofon, a w 2011 roku otrzymał Nagrodę imienia Krzysztofa Dzierżawskiego.
0: Tak, no i warto jeszcze dodać, że był autorem pierwszej piosenki o karpiu. To również ma związek z tą akcją Idą Święta, czyli krok po kroku, krok po kroczku i tak dalej. Piosenka przez lata śpiewana i o niej również dzisiaj będzie słowo, chociaż to dopiero październik. No i wiemy, że pan Kuba dyrektorował, jak się z nim obeszła władza Polskiego Radia, to już też o tym wielokrotnie wspominaliśmy. Nie będziemy do tego już wracać. Wszystko to znajdziecie w naszych poprzednich wydaniach, jeżeli nie kojarzycie zbyt dobrze tej sprawy, a dlatego się już nie będziemy nad tym roztkliwiać, bo sporo wam mamy do powiedzenia o tym, o czym się dowiedzieliśmy w tym tygodniu, w poniedziałek, co jest planowane, co nas czeka w przyszłości.
1: Po prostu panowie nie skonsultowali się z nami, bo jakby na przykład powiedzieli o tym w piątek, to byśmy wam powiedzieli w poprzednim wydaniu programu, a tak to niestety jesteśmy trochę w tyle.
0: No trochę, ale myślę, że nigdy nie jest za późno.
1: Oczywiście.
0: Szczególnie, że wciąż można ten projekt wesprzeć. Mowa o radiu pod nazwą 357. Oczywiście nazwa również nieprzypadkowa. Nawiązuje, może nie wszyscy słuchają Trójki, nie wszyscy wiedzą, więc warto wspomnieć, że nawiązuje do adresu radiowej Trójki, która mieści się przy ulicy Myśliwieckiej 357 i to taki adres znany słuchaczom radiowej Trójki i legendarny, stąd właśnie taka nazwa. No i jak to teraz jest modne, osoby tworzące to radio w serwisie Patronite zbierają na nie fundusze. Czy już teraz informujemy, jak wygląda zbiórka?
1: No ja już jestem gotowy. Ja już jestem gotowy, mam otwartego Patronite'a, dosłownie przed momentem otworzyłem. No i...
0: Czy jesteśmy na bieżąco, na świeżo?
1: Tak, jesteśmy na bieżąco.
0: Zatem możemy powiedzieć, że od poniedziałku do soboty Radio 357 uzbierało...
1: 203 284 zł. To jest miesięczne wsparcie. A takie łączne wsparcie, bo nie każdy wpłacać chce miesięcznie, no to takie łączne wsparcie to mamy ponad 207 tysięcy.
0: Czy to duże, czy to mało? No dużo oczywiście, natomiast wydaje mi się, że Radio Nowy Świat miało trochę lepszy start. Ten finansowy, co oczywiście nie jest dziwne, bo no taki efekt świeżości jednak był. Poza tym fani no też mają budżety ograniczone i nie dadzą rady wspierać wszystkiego. Niektórzy będą musieli podjąć decyzję, żeby albo wspierać jeden projekt, albo podzielić swoje wsparcie na pół. Stąd od razu się już pojawia to pytanie, dlaczego nie z Nowym Światem? Odpowiedź redakcji myślę, że też później przedstawimy, chociaż myślę, że ona jest dosyć oczywista. Ale zanim, no to w ogóle wam chyba przedstawimy, o co ma chodzić w tym projekcie, jakie są założenia. To wszystko ekipa zawarła w opisie swoim w serwisie Patronite, który pozwolę sobie odczytać i myślę, że tutaj na bieżąco będziemy komentować, nasze refleksje przedstawiać i dodamy jeszcze to, co wiemy oprócz tego, co napisali na przykład na swoim Facebooku między innymi, czy też powiedzieli, bo tam są filmiki.
1: Filmiki też są, owszem.
0: Nie wszyscy jeszcze możemy się ujawnić, ale przecież znają nas Państwo dobrze. Doskonale też wiedzą, kto czeka pod kolejnymi kartami. Wystarczy przecież sprawdzić, kogo nie słychać. No niby tak i niby nie, bo część tych, których nie było słychać, no to już ich słychać w Radiu Nowy Świat. Innych słychać też w jakichś innych projektach, stacjach internetowych, podcastach i tak dalej. I nie wszyscy oni, których nie słychać w Trójce, chcą się zaangażować w ten nowy projekt. Więc to takie, no, uproszczenie powiedziałabym. Mówię to po to, żeby nie wnioskować, że aha, skoro ktoś odszedł z Trójki, to na pewno będzie w Radiu 357.
1: No nie, niekoniecznie.
0: A ogłoszenia. Większość osób na pewno, ale nie wszyscy, no bo albo mogą nie chcieć, albo już się zaangażowali w inne projekty i podjęli po prostu inne decyzje. Było kiedyś takie radio i już go nie ma, ale radio to ludzie, no to jest taki bliski sposób myślenia, jeżeli, mojemu sposobowi myślenia, jeżeli chodzi o radio, że radio to właśnie ludzie, a nie budynek czy częstotliwość. Gramy więc dalej, dla Państwa i z Państwem. Wiedzą Państwo, jakie radio chcemy robić, bo robiliśmy je przez lata, a teraz wreszcie będzie brzmiało tak, jak powinno, a nie tak, jak musiało. Będzie poranek z Marcinem Łukawskim, będą audycje Marka Niedźwieckiego. Marka Niedźwieckiego, moi drodzy, Marek Niedźwiecki dał się
1: namówić. Tam jest najlepsza kawa.
0: Tak, tak, bo przypomnijmy, że pan Marek mówił, że pójdzie tam, gdzie jest najlepsza kawa, no i tak właśnie podsumował to w tym filmiku, który został opublikowany na Facebooku Radia 357, no, że właśnie najlepsza kawa jest tutaj, a miał propozycję od Nowego Świata i tam nie chciał, wolał jednak tutaj, dlaczego akurat tak, nie wiemy, a więc może rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę kawę, to coś jest na rzeczy. I zabrzmi też muzyka Piotra Stelmacha. Katarzyna Borowiecka znowu opowie o filmach, a Piotr Kaczkowski przeliczy płyty.
1: Po południu ja się tylko, wiesz co, a propos pana Piotra zastanawiam, czy to oznacza, że w Radiu Rock Service FM był tylko na momencik i zrezygnował?
0: Oni zbierają te pieniądze, czy tam zebrali, nie wiem.
1: Chyba coś nawet zebrali już, natomiast no wiesz, no tak trochę na miejscu ludzi odpowiedzialnych za Rock Service, pana Kosińskiego, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, no to trochę bym się zmartwił, tak, no bo wiesz, przychodzi ci człowiek, zrobi parę audycji, no ewentualnie paręnaście, no i zaraz go już nie będzie, bo już wiadomo, że będzie jednak zaangażowany w inne medium. Natomiast miejmy nadzieję, że po prostu panu Kaczkowskiemu starczy energii na obie stacje i że jednak miłośników swojej twórczości radiowej, którzy się zahaczyli o Rock Service FM, nie zostawi, jednak coś tam będzie robił nadal.
0: No po pierwsze, nawet jeżeli nie, to i tak Rock Service został rozreklamowany mocno, jeśli ludzie dowiedzieli, że on istnieje, więc to zawsze taka korzyść. A po drugie, o czym będzie mowa, Radio 357 podkreśla przecież mocno, że oni tutaj stawiają na współpracę, na wspieranie się tych osób, które wywodzą się z tego trójkowego korzenia. Wspierają również tych kolegów i koleżanki, które poszli inną drogą. I że no, konkurencja jest elementem jakimś jakoś tam dla nich obcym, więc myślę, że samo Radio 357 nie miałoby nic przeciwko, szczególnie, że pan Kosiński jest też ich dawnym kolegą z zespołu.
1: Owszem.
0: Pytanie, czy pan Piotr tam będzie chciał, no bo wiemy, że osobą najmłodszą nie jest, więc pytanie, czy będzie chciał udźwignąć te dwa projekty, czy też wybierze jeden. Nie mamy jeszcze takich informacji. A co będzie dalej? Po południu dowiedzą się państwo, co przyniósł dzień. Tomek Michniewicz zabierze państwa w świat i Tomek Michniewicz w ogóle jest taką twarzą firmującą projekt, dość często się w tych filmikach wypowiada, a Ola Budka zagra jak tylko ona potrafi. W święta zaśpiewamy piosenkę z dzwoneczkami, czyli będzie krok po kroku, krok po kroczku i mnie to zastanawia, czy ta trójka, ta wiecie, co jeszcze istnieje w eterze, to ona też, oni też tam będą śpiewać, będzie śpiewał Michał Kirmuć z Migałą i Lazarem.
1: I z Kodymem.
0: O Jezu, tak, to się wydarzy, przecież Kodym jest muzykiem. Już nie będzie tej melodii co zawsze, tylko Kodym skomponuje.
1: Skomponuje, ale tak, tak. To
0: bardziej
1: taki...
0: się... No ale refren może zostać ten, co był i wtedy tutaj będzie ta sama melodia, że krok po kroku, krok po kroczku.
1: Owszem.
0: A w Nowy Rok wspólnie będziemy odliczać miejsca topu wszechczasów. No i tutaj też jest taka możliwość, że w Trójce Lazar z Migałą i tą resztą, Ciechanem, będą chcieli robić top, bo tak im przykaże pani prezes Polskiego Radia albo ktoś inny, albo że Nowy Świat będzie swój robił. No zobaczymy, jak to będzie.
1: Trzy topy no. I będzie można się przełączać wtedy, wiesz.
0: No trzy topy, w końcu trójka. No. Można wszystko uzasadnić. Co będzie dalej? I co już wiemy? Ponownie zebraliśmy sporą część naszego zespołu. Odchodziliśmy z radia w różnych latach, w różnych okolicznościach. A teraz wracamy razem i na swoich warunkach. Chcemy tworzyć taką antenę, jaką tworzyliśmy w jej najlepszych latach. Świeżą, odważną, opiniotwórczą, wyznaczającą nowe trendy. Nie interesuje nas odgrzewanie starych przebojów. Gdyby ktoś był złośliwy, to by powiedział, że trochę to się kłóci z tym, że robicie top wszechczasów, w którym ciągle gracie Floydów, ale no co ja tam wiem, no może to trochę akurat do trójki zdanie niepasujące, wydaje mi się. Tak pozwolę sobie zauważyć i mieć taki malutki zarzut.
1: I też tak sobie myślę, że raczej przynajmniej część, bo oczywiście nie wszyscy, ale część z prezenterów, jak chociażby pan Niedźwiecki czy Kaczkowski, no to raczej od starszej muzyki też nie będą stronić swoich audycji.
0: Ależ absolutnie. No chyba, że tu chodzi o stare przeboje w rozumieniu stare pomysły antenowe, bo dalej ten komunikat brzmi: mamy dla Państwa projekt na miarę 2020 roku. Nowoczesną formułę, którą pewnie byłoby dziś Państwa radio, gdyby przez ostatnie lata miało większe szczęście do zarządzających. Nie miało. Teraz nadrobimy tę stratę. Dostaną Państwo to, co pamiętają, za czym tęsknią, a czego dziś już nie słychać. A do tego o wiele więcej. Jasne, to nie wydarzy się w ciągu miesiąca, ani nawet pół roku, ale wydarzyć się może. Wciąż można kupić częstotliwość na aukcji. Mam wrażenie, że ten fragment jest jakoś tak pomijany, raczej wszyscy zwracają uwagę na dalszy ciąg tego zdania, o którym zaraz. Przepraszam, gdzie są aukcje z częstotliwością? Czy to jest w ogóle legalne?
1: No nie jest, bo częstotliwości jako takiej nie można kupić. Częstotliwość jest przypisana do jakiejś spółki, do powiedzmy, czy do właściciela, jeżeli jest na osobę prywatną, ale zazwyczaj no to częstotliwość dostaje kolejna spółka. No nie da się zrobić transferu. To można najwyżej
0: władzę
1: spółki zmienić.
0: Tak, a jeżeli się coś takiego by spróbowało zrobić, no to wchodzi tutaj kwestia utraty kontroli koncesjonariusza nad programem.
1: Dokładnie.
0: Bo przecież skutkować może i powinno odebraniem koncesji. Były już jakieś takie historie w polskiej radiofonii, dokładnie ich nie pamiętam. Coś się z Eską Płock, bo to przecież wyszło z jakiegoś lokalnego radia i pani...
1: No przecież utrata kontroli koncesjonariusza nad programem to był też jeden z powodów, dla którego Radiu Hobby chciano tę koncesję odebrać, tak?
0: Tak.
1: Za emisję godzinnego programu Głosu Rosji.
0: Tak, więc nie można przehandlować tej częstotliwości, także albo oni mają jakieś źródła podejrzane, albo nie wiedzą, co mówią, co trochę byłoby zaskakujące.
1: Trochę byłoby
0: to, masa doświadczonych osób radiowych.
1: Wiesz, radiowo tak, tylko czy od tej strony takiej administracyjnej. Ja czytałem też wpis w Radio Newsletterze, no i tam jest wypowiedź właśnie pana Tomka, który mówi o tym, że tam są ludzie, którzy mają nie tylko umiejętności związane z mówieniem do mikrofonu, ale też i mają różne inne umiejętności. Tylko czy ktoś tam ma takie właśnie umiejętności związane z ogarnianiem tej kwestii takiej legislacyjnej i tego, żeby właśnie nie pisać takich rzeczy, no bo to się nie ma prawa wydarzyć. Nie można koncesji odkupić.
0: Nie można, ale można zrobić coś innego i to rzeczywiście się robi przecież od lat. Otóż można przejąć rozgłośnię, która jest w tarapatach finansowych.
1: Oczywiście.
0: No i rzeczywiście to się robiło. Gdyby tego nie było, to sieć SK by pewnie nie była w takim kształcie, w jakim dzisiaj
1: no
0: jest
1: tylko,
0: chociażby.
1: Wiesz, tylko wiesz, co mnie w tej kwestii zastanawia. Każda koncesja, która jest wystawiana, no to ma pewne swoje założenia, tak? Tam są pewne wymogi.
0: Tak.
1: I wtedy trzeba robić już radio zgodne z tą koncesją. I teraz dajmy na to, masz taką sytuację, że dostajesz koncesję w jakimś tam niewielkim mieście, no bo w miastach tych dużych, to raczej w obecnych czasach to co najwyżej Radio Wnet może dostać koncesję. Natomiast załóżmy, że gdzieś tam powiedzmy w tych jest jakieś małe radio, które no cienko wszędzie udaje się tam powiedzmy wejść Radiu 357. Okej. Okay. I teraz no to radio musiałoby zachowywać na przykład lokalność. Kto będzie robił wiadomości lokalne? Marek Niedźwiecki czy Piotr Stelmach?
0: No właśnie, jest to dobre pytanie, poza tym no też myślę, że odbiorcy trójki dawnej niekoniecznie muszą się orientować jakoś tak super w rynku radiowym i jak im powiesz, że można pomóc odkupić jakąś stację, która jest w tarapatach finansowych, no to okej, to niby brzmi dobrze, no tylko pamiętajmy, że oni odkupią jakoś, załóżmy, jedną stację. No
1: jedną powiedzmy, stację.
0: Mówi się od lat, że w złej sytuacji finansowej, nie wiem ile w tym prawdy, jest Radio Oko z Ostrójki. No
1: zgadza
0: na przykład.
1: Się.
0: Ale jakoś się trzymają tyle lat i nie wiem, co się tam dzieje w ogóle. No ale załóżmy, że naprawdę oni kupują to radio w Ostrołęce, no i kupują to jedno radio. Ile znajdą więcej takich miejsc? No kupią radio gdzieś na południu, powiedzmy gdzieś na północy i to w Ostrołęce.
1: Wiesz
0: no
1: co, ale nawet załóżmy, że kupią to jedno radio. Ilu słuchaczy tam znajdą? Ilu słuchaczy w Ostrołęce będzie chciało słuchać takiego programu, jaki będą w stanie zaserwować w Radiu 357? Szczególnie, że wziąwszy pod uwagę to, że w Radiu Oko to tam na przykład to od Disco Polo się nie stroni, od takich rzeczy. Czy to mnie zastanawia. Wiesz, radio lokalne, jedna częstotliwość jakaś tam lokalna, no to jest radio, które zupełnie inaczej funkcjonuje i przeszczepienie z niego programu z ogólnopolskiej na tę lokalną częstotliwość programu z ogólnopolskiej anteny, to moim zdaniem jest bardzo chybiony pomysł.
0: To prawda. No i myślę, że słuchacze mogą po prostu sobie nie zdawać z tego sprawy, że no nie ma takiej możliwości, żeby Radio 357 miało taki zasięg, jak miała
1: trójka. RMF FM na przykład.
0: Absolutnie nie. No powiedzmy tak, ale no przyrównaj to do tej ich trójki. Nie ma już przecież takiej możliwości, żeby dostać koncesję ogólnopolską. Takie koncesje poza Polskim Radiem mają trzy stacje, czyli ZRM, FFM i Maria. Nie ma też prawdopodobnie możliwości, żeby dostać jakąś porządną koncesję ponadregionalną, bo nie ma tylu częstotliwości. No, mówi,
1: jedyna
0: że
1: opcja to DAB+.
0: Tak, ale oni o tym jakoś...
1: I,
0: no
1: powiem, powiem szczerze, moim zdaniem stacjom cyfrowym, nadającym cyfrowo, naprawdę, kolokwialnie mówiąc, zrobiłoby dobrze, gdyby Radio Nowy Świat i Radio 357 ubiegały się o koncesję na nadawanie w DAB+, bo w końcu byłby jakiś sensowny powód, żeby kupować odbiorniki radia cyfrowego.
0: Tak, gdyby jeszcze jakiś niuans, to Halo Radio wiemy, że się nie będzie starało.
1: Nie chcę akurat, tak, ale niuans
0: nie chcę,
1: też.
0: Ale niuans by mógł, no i to już jest rzeczywiście jakaś oferta, bo jak na razie, no to tam...
1: To tam nie ma czego słuchać,
0: wiecie,
1: no.
0: Wiecie jak jest, nie ma za bardzo. Tam przecież są te konkursy na lokalne multipleksy, one będą odpalone, ale to oferta tam też nie jest jakaś bardzo bogata, wręcz myślę, że mało zachęcająca. I oni troszeczkę tam coś mówią o tym DAB-ie. Pan Michniewicz właśnie mówił, że no jak tak się już technologia rozwinie, że ten DAB będzie taki popularny i w ogóle, no to może. Ale chyba teraz to nie o tym nie myślę, tylko bardziej myślę o tym FM-ie, co się wydaje takie no może nierealne i nie do końca satysfakcjonujące, tak mi się wydaje. Właśnie skoro pojawia się ta możliwość DAB-u, to czemu by z niej nie skorzystać? Ale oni ponoć właśnie mają już w ogóle w tym planie biznesowym przewidziane nadawanie na FM-ie i się z tym liczą. No nie wiem, może mają to wszystko lepiej pomyślane.
1: No ciekawe tylko gdzie.
0: Już my teraz bierzemy to pod uwagę, ale oni o tym dalej myślą, piszą, co państwo na to, żeby w zwyczajnym odbiorniku stojącym w kuchni ponownie usłyszeć nasze ulubione audycje. Będziemy mieć wspólnie z państwem własne, prawdziwe, wolne radio. No właśnie, co do tego wspólnie, bo tu też się pojawiają kwestie tej struktury własnościowej radia, prawda? Mówi się o tym, że radio ma być wspólną własnością tych wszystkich osób, które będą się angażowały w jego budowę. Będą współwłaścicielami w większym lub mniejszym stopniu, zależnie w jakim stopniu się zaangażują, ale chodzi o to, żeby wszyscy dziennikarze mieli właśnie tę możliwość posiadania cegiełki w tym przedsięwzięciu, tak również formalnie. No i co do formalności, trwają prace i zastanawianie się trwa nad tym, jaka by to forma prawna miała być, czy spółdzielnia, czy stowarzyszenie,
1: czy spółka
0: komandytowa, czy co innego. Jak na razie powołano dwuosobową spółkę, której prezesem jest Dariusz Maliszewski, słuchacz Trójki, zaprzyjaźniony z redakcją i też doświadczony biznesmen. I jak już powołają tę większą firmę, to on się wtedy zrzeknie tych swoich udziałów na rzecz kolejnych akcjonariuszy, tych już związanych bezpośrednio ze stacją. Więc i taki stan przejściowy ma potrwać około miesiąca do rejestracji tej firmy już właściwej. Idąc dalej tym opisem patronite'owym, będziemy sobie dalej przerywać na komentarze. To nie będzie łatwy ani szybki proces. Wiemy o tym, jesteśmy na to przygotowani. Tworzymy profesjonalne radio, ale zamiast jednego inwestora, rekina finansjery, naszym inwestorem są wszyscy państwo. No chyba, że spadnie nam z nieba anioł biznesu.
1: A ponoć już się jacyś zgłaszają.
0: Tak, już się ponoć zgłaszają inwestorzy, ale widocznie to jeszcze nie są anioły biznesu, bo jeszcze nie chcą twórcy radia skorzystać z ich wsparcia. Mówił pan Tomek Michniewicz o tym, że biorą to pod uwagę, że inwestor mógłby im pomóc w wejściu na FM, ale skorzystają ze wsparcia inwestora pod takim warunkiem, że wyrażą na to zgodę słuchacze. Także nie wiem, kto tu musiałby być, żeby się okazał aniołem biznesu. Ja to jestem jakaś złośliwa chyba, ale nie, to nie jest tak, że jestem jakoś krytycznie nastawiona.
1: Nie, bo to fajnie, projekt, że chce być nowe radio.
0: Po prostu się
1: tak, to fajnie, że chce być nowe radio.
0: Oczywiście. I super, ja nie wykluczam, że będę słuchać tych.
1: No ja zapewne też, no bo przecież dlaczego nie? To są doświadczeni dziennikarze, którzy na pewno będą mieli światu wiele do powiedzenia i jeszcze więcej do zagrania. Natomiast no pewne rzeczy tu są takie, nad którymi my jednak zastanawiamy się.
0: Tak. Ale tak lubimy komentować.
1: Owszem.
0: Szukać dziury w całym. Oni tutaj deklarują, że będą radiem społecznościowym bez reklam i piszą, że nikt tego wcześniej nie próbował. I tutaj pojawia się cały na biało Jakub Wątły. No bo jednak wiecie, jak jest. To nie jest tak, że ten ich pomysł jest taki zupełnie innowacyjny, prawda?
1: Tak naprawdę Halo Radio to było pierwsze radio, które zaczęło od zbiórki. Słuchacze sfinansowali to radio. Później Nowy Świat. No, Nowy Świat zdecydowanie lepiej to finansowo rozegrał, bo tam zdecydowanie większe pieniądze, ale Halo Radio było pierwsze w tym modelu.
0: Tak, było pierwsze. A oni tutaj udają, jakby tego nie wiedzieli, a wiedzą. Przecież Michniewicz zna się z Wątłym, no więc halo. Nikt tego wcześniej nie próbował, to niemożliwe. To samo mówiono o iPhone'ach. A widzicie, iPhone'y są. I takie radio już też jest, czyli Halo Radio. Czegoś trzeba się trzymać, więc trzymamy się następujących zasad. Radio 357 będzie całkowicie wolne od wpływu polityków. Nie wspieramy żadnej partii politycznej, z żadną nie sympatyzujemy i żadnej się nie kłaniamy.
1: No też to już gdzieś było, nie?
0: Nie będzie u nas żadnej kontroli realizacji partyjnych interesów czy cenzury. Zgodnie z najlepszymi standardami dziennikarstwa, nasi dziennikarze nie będą ujawniać swoich preferencji politycznych. A że dziś wszystko można podciągnąć pod politykę, zapytamy państwa, czy, a jeśli tak, to w jakiej formie, chcieliby ją państwo widzieć na naszej antenie. Znając życie, słuchacze powiedzą, że polityków to oni by nie chcieli, bo ludzie są tym zmęczeni, mają to wszędzie, więc chociaż w tym swoim radiu nie chcą słuchać tego gadania w wydaniu polityków, pytanie, czy pojawią się komentatorzy, tak jak ma to miejsce w Nowym Świecie i przypuszczam, że to jest
1: całkiem możliwe,
0: że na podobnej formie poprzestaną tutaj. Tak sobie właśnie wyobrażamy radio społecznościowe. Robimy je razem z państwem i dla państwa. Nie chcemy i nie zamierzamy dać się wpisać w niszczący konflikt polityczny, który dzieli Polskę. Chcemy rozmawiać, nawet jeśli się nie zgadzamy. To będzie miejsce spotkań ludzi o różnych poglądach, którzy się wzajemnie szanują. Nie używamy tych obraźliwych etykiet lewak czy prawak. Czy ciebie obraża to, jak ktoś do ciebie mówi lewak? Ja jestem lewaczką i się nie obrażam.
1: Ja też.
0: Rozumiem, o co im chodzi, ale myślę, że są bardziej obraźliwe etykiety.
1: Podobnie jak powiem szczerze, mam zawsze gdzieś tam zapala mi się z tyłu głowy taka lampka, jak słyszę o dziennikarzach, którzy nie będą jakby prezentować swoich poglądów politycznych. W dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę każdy jakieś tam poglądy reprezentuje, to ja takim osobom coraz mniej zaczynam ufać. Ja już wolę wiedzieć, czego mogę się po kimś spodziewać, czy po prostu no wiedzieć, na co mogę liczyć. A nie, żeby ktoś próbował na siłę być tak mega, mega, mega obiektywny, żeby w ogóle nic, tylko przedstawiał suche fakty.
0: No bo to prowadzi do takiego centryzmu, a centryzm to jest taki, wiecie... To nie prowadzi w żadną stronę tak naprawdę. No i też, no na przykład weźmy taki Nowy Świat, pani Grabarczyk. No ona niby wprost nie powie, jakie ma poglądy, ale zaprosi takich gości, takich komentatorów, którzy, tak jak już komentowaliśmy, jeżeli chodzi o gospodarkę, mają takie poglądy bardzo centrowe, więc rozwiązania socjaldemokratyczne, powiedzmy, są im jakoś obce. Gdyby chciała być taka super obiektywna, to zaprosiłaby też tych socjaldemokratów.
1: Z lewa, z centrum, z prawa, tak? Powiedzmy.
0: I również te osoby z prawej strony, a nie tylko ciągle te panią Alicję Defratykę co tydzień niemalże, bo zaprasza osoby o bardzo podobnych poglądach, no to jakie ona sama ma? No chyba nie jest ani socjaldemokratką, ani nie ma jakichś poglądów bardzo prawicowych, tylko właśnie jest jakąś pewnie liberałką, więc no trochę się sami ludzie ujawniają przez takie rzeczy. No
1: dokładnie.
0: Mam wrażenie. Nie jesteśmy ideologicznie zacietrzewieni. Potrafimy ocenić wady i zalety różnych rozwiązań czy pomysłów bez względu na to, kto jest ich autorem. Kolejny aspekt, kolejna zasada. Żadnej Barbary, żadnego Mariana i żadnej maści na hemoroidy. Barbara i Marian, bo jeżeli wszyscy słuchają stacji komercyjnych, to oni reklamują chyba Media Expert.
1: Media Expert, tak.
0: Reklamuje Media Markt, a takie fikcyjne postaci, małżeństwo Barbara i Marian, reklamują Media Expert, no i tam nie będą reklamować.
1: No bo ma być radio bez reklam, no więc...
0: Tak, nie znosimy spotów reklamowych, tak samo jak państwo. Jasne, będziemy się włączać na przykład w festiwale muzyczne czy filmowe, a różne marki pojawią się na antenie, ale jako nasi partnerzy, a nie reklamodawcy. Szkoda czasu na bloki reklamowe. Nie planujemy zamykać się w budynku rozgłośni, będziemy wśród państwa. Nadając z parków, teatrów i kawiarni. Będziemy na festiwalach muzycznych i filmowych. Będziemy z państwem rozmawiać na antenie i wspólnie decydować o kierunku, w którym chcemy się rozwijać. To nie ma być radio finansowane przez społeczność, to ma być radio społeczności. Nasze, wspólne. Może już wystarczy tego zapięcia pod szyję. Spuśćmy trochę powietrza. Niniejszym kończymy plażowe wciąganie brzucha. Także jak wciągałeś brzuch, to rozluźnij się. Ja pamiętnie całe życie wciągam, także chyba muszę. A na koniec jeszcze pozdrowienia. Kłaniamy się w pas wszystkim naszym koleżankom i kolegom, którzy z różnych powodów musieli lub postanowili zostać w redakcji. Nie pada tutaj ta nazwa redakcji. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale nie powiem. Kłaniamy się tym kilku z nas, którzy poszli na swoje zakłady, badając Radio Nowy Świat. Dla wszystkich mamy wyłącznie sympatię i szacunek. Nasze drzwi są dla was zawsze otwarte. Zapraszamy do wspólnego nagrania piosenki na święta. I rzeczywiście to już też było potwierdzone w filmiku pana Michniewicza, że zarówno osoby będące w Trójce, jak i nowoświatowcy, no jak i pewnie inne osoby związane wcześniej z Trójką, mogą, jeżeli chcą przyłączyć się do nagrania świątecznej piosenki. No i zresztą właśnie ten element współpracy, braku konkurencji tutaj jest podkreślane, jak wspomniałam, bo na przykład był taki post na tym ich Facebooku, że pytacie nas Państwo wszyscy, co z Agnieszką Szydłowską, czy dołączy. No, Agnieszka Szydłowska jest w Radiu Nuance i robi tam świetne rzeczy, także trzymamy za nią kciuki i polecamy, więc tutaj nie odcinają się absolutnie, wiadomo, że Agnieszka poszła swoją drogą, no i fajnie.
1: Takie fajne podejście, takie rzeczywiście fajne podejście, natomiast podejściem takim mniej fajnym się pan Kedryński wykazał, Leż. Bo on powiedział, że jego to zirytowało.
0: On się tak zdenerwował, jakby było w ogóle o co, że go to wkurzyło to niemiłosiernie, tak chyba powiedział, bo to znaczy, że już nie możemy niczego zrobić razem i że teraz siłą rzeczy będzie konkurencja. Drogi panie Marcinie i wszyscy, to zresztą wyjaśnił Tomek Michniewicz, antena nie jest z gumy.
1: Owszem.
0: Prawdopodobnie, gdyby to wszystko się odbyło trochę inaczej rozłożyło w czasie, to moglibyśmy mieć teraz Radio Nowy Świat, które wyglądałoby jak trójka 1:1 bliźniaczo, ale za to nie byłoby na tej antenie tych młodych dziennikarzy, tych, którzy wzięli udział w konkursie i w ramach próbnych lotów nadają. Nie byłoby innych prowadzących typu Kuba Badach, no bo jakoś tam wszyscy albo większość by się pomieściła w Nowym Świecie. Na ten moment nie jest to możliwe, już zresztą wtedy średnio było, bo tak jak też podkreśla pan Michniewicz, okej, wszyscy są z trójki, ale byli na jej antenie również w różnym czasie, więc nie mieścili się na jednej antenie w tym samym momencie, tylko na przykład w różnych latach. Także połączenie tego w jedną antenę byłoby trudne, zwłaszcza teraz, bo co teraz wyrzucić tych na przykład młodych dziennikarzy z Radia Nowy Świat, bo wiecie co, słuchajcie, no wy tu byście na chwilę, ale już tam ci odeszli z trójki, to rozumiecie, że słuchaczom bardziej zależy na nich, na Niedźwieckim, niż na jakiejś Marcelinie Słomian.
1: Tak.
0: I
1: że nara.
0: Muszę się stąd iść. Papa, w ogóle nie wiadomo, po co to było wszystko.
1: No właśnie, tak to nie można robić. Przede wszystkim, no, żeby nie zachowywać się jak w polskim radiu. A po drugie, to też słuchacze się przyzwyczaili. Przyzwyczaili się do tych prezenterów. Na pewno już zdążyli niektórych, a może i nawet wszystkich, polubić. No i no, nie można czegoś takiego robić.
0: No absolutnie, więc to jest jedyna możliwość, jaką teraz można było zastosować, więc akurat to w pełni rozumiem. Przy tym właśnie zachowaniu tego, że się wspieramy, że będziemy robić razem jakieś tam akcje, nagrywać piosenki i tak dalej, no to myślę, że to jest okej, okay. Oni nawet
1: jakieś, wiesz, nawet ja sobie tak myślę, że chociażby ten top wszechczasów mogliby spróbować zrobić razem. W sensie, wiesz, na przykład połączyć sobie anteny na kilka godzin w roku i prezentować te piosenki, ktoś tam z Nowego Świata, ktoś z Radia 357, nawet taką akcję wspólną zrobić. Dałoby się.
0: To byłoby wspaniałe, jak sądzę. Szczególnie, że no, nie wszyscy mogą poprowadzić to wszechczasów, ci, którzy prowadzili go dawniej, bo jeżeli Piotr Baron zostanie w trójce, a nie ma na razie mowy o tym, żeby było inaczej, no to on przecież prowadził top, prawda?
1: Owszem.
0: No to już tutaj jest wakat, więc ktoś by mógł wypełnić go na przykład właśnie z Radia Nowy Świat albo z Radia 357. Także to byłaby, myślę, że super akcja i bardzo by się prawdopodobnie słuchaczom ona spodobała. Ktoś jeszcze zirytował, pan Jedliński się zirytował, to wiecie. Ten,
1: no pan Jedliński to przecież już świat, teraz jest poza problem. W ogóle, poza
0: ale przecież on ma jakieś zarzuty takie grube.
1: Ja właśnie nie wiem, o co mu chodzi.
0: Nikt
1: tak
0: nie wie, co on chce powiedzieć, że Tomek Michniewicz wcześniej mówił coś diametralnie innego niż mówi teraz. I w ogóle jak można się tak rozmijać, to jest hipokryzja. Ale no nie wiadomo, o co chodzi, więc trudno nam się odnieść. No i też któryś z tych panów mówił, że ponoć ci dziennikarze, którzy wcześniej są w Radiu 357, mieli wcześniej propozycję dołączenia do Radia Nowy Świat, ale z niej nie skorzystali. Znowu nie wiemy, jak było. Być może dostali ją na przykład w momencie, kiedy
1: jeszcze pracowali w trójce.
0: Tak, albo wtedy w maju, kiedy nie było wiadomo, co będzie z trójki, oni z trójką, kiedy na przykład ją dostał pan Kedryński, bo to by się zgadzało. I na przykład taki teoretycznie, nie wiem, Stelmach mógł powiedzieć, nie przyjmuję jej na razie, bo czekam, co będzie z trójką, wierzę w odratowanie anteny i na razie w to nie wchodzę, może kiedyś. No mógł podać taki powód,
1: owszem,
0: prawda?
1: Oczywiście.
0: Albo mógł być jakiś szereg innych sytuacji, więc to jest takie trochę oderwane od kontekstu i się do tego trudno jakoś odnosić. Co jeszcze do Nowego Świata, to się pojawiają takie wątpliwości, no dobrze, ale czy właśnie ten projekt nie ucierpi na pojawieniu się nowego radia pod tym względem finansowym. Tutaj również pan Michniewicz ma te takie analizy, prawda, że z każdym rokiem rynek patronów, jego wartość się podwaja. Jest dwa razy większa, więc kiedy dołącza ten nowy gracz na tym rynku, to siłą rzeczy pozostali gracze w tym Radio Nowy Świat to otrzymują jeszcze większe kawałki tego tortu, więc Radio Nowy Świat nie tyle nawet nie straci, co jeszcze powinno zyskać. Taka to jest koncepcja.
1: To jest, ja się powiem szczerze, na biznesie crowdfundingowym nie znam, a tak naprawdę to jest biznes jak każdy inny i też trzeba umieć go prowadzić. Natomiast no, ja bym nie był taki optymistyczny w tych analizach. Wydaje mi się, że to jednak nie jest aż tak dobrze i że tu Radio Nowy Świat może stracić, ale z drugiej strony Radio Nowy Świat naprawdę ma bardzo duży no, ma bardzo dużą kwotę finansowania. I teraz pytanie, skoro im był potrzebny, o pieniądzach zaraz sobie porozmawiamy, ile tam Radio 357 potrzebuje tych pieniędzy, ale zobacz, Radio Nowy Świat potrzebowało 250 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Taka była kwota, na którą... Tak.
0: Zwiększyli to potem do tych 350, bo to...
1: Okej, ale oni mają ponad 700.
0: Tak.
1: No, więc no, o czym my tu mówimy? Jeżeli nawet im spadnie, to i tak się nic nie stanie, no chyba, że wymyślili, na co jeszcze te pieniądze wydać. No to wtedy, jak już planujesz sobie budżet pod korek, a jesteś zdana na łaskę bądź też nie łaskę patronów, no to trzeba się z tym liczyć, jeżeli się nie ma jakiejś takiej górki. To, no to wtedy już tak może być. Natomiast no właśnie, co do finansowania i co do pieniędzy, jakie potrzebują ludzie z Radia 357, to mam wrażenie, że oni wyciągnęli wnioski po tym, ile potrzebowało Radio Nowy Świat i pomnożyli to przez dwa.
0: Dokładnie. Po prostu szaleństwo jakieś, ale oni ustalili takie
1: trzy progi.
0: Tak, jeżeli chodzi o miesięczne wsparcie i co zrobią, jeżeli te progi się uda osiągnąć. Już chyba w pierwszym dniu, w pierwszych dwóch dniach jakoś tak udało się osiągnąć pierwszy próg, 50 tysięcy, a to oznacza, że zostanie zorganizowany specjalny koncert dla Haliny Wachowicz, Bartka Gila, Marka Niedzieckiego i Piotra Barona na pożegnanie listy przybojów trójki, no bo im się to należy, niezależnie od tego, na której antenie postanowili pozostać, bla, bla, bla. No, jasna sprawa, koncert się należy, będzie fajnie. Drugi próg osiągnięty chyba dziś rano, tak?
1: Jakoś
0: to zresztą
1: tak.
0: Wskazuje na to wynik, który wam odczytaliśmy, a więc te 203 tysiące. Próg 200 tysięcy i po osiągnięciu tegoż twórcy deklarują, że stworzą platformę podcastową.
1: No mnie to trochę mocno bawi.
0: Oni chcą iść w te podcasty. To zresztą jest podawane jako jeden z powodów, dlaczego nie z Radiem Nowy Świat. Właśnie dlatego, że oni chcą inwestować w te podcasty, bo Nowy Świat no, w mniejszym stopniu to robi, tak? Tam jest coś dostępne dla patronów chyba, tak?
1: Jest ta strona archiwa, taka nieoficjalna, archiwum Nowy Świat.
0: Nieoficjalna, tak, to nikogo tak. Nie interesuje, ale...
1: No oni dla patronów chyba, mają te podcasty.
0: Ale mają podcasty dla patronów, a tutaj... Prawdopodobnie to będzie jakoś ogólnodostępne chyba, ale naprawdę na podcasty
1: 200 tysięcy
0: monet?
1: To Halo Radio na rozwój całego radia i na funkcjonowanie całego radia potrzebuje 150 tysięcy. Radio Nowy Świat potrzebowało 250 tysięcy, czy tam powiedzmy 300 na radio, na całość. No to...
0: A co wy będziecie z tym robić? To będziecie mieć serwery ze złota, czy co? Bez, nie wiem. Natomiast trzeci próg, no, do którego mamy jeszcze trochę, którego osiągnięcie ma oznaczać, że będzie radio.
1: Internetowe.
0: Internetowe na razie, wiecie, ale z przewidzianym FM-em w biznesplanie. No to jest 500 tysięcy.
1: No.
0: To są szaleni ludzie, to może się udać, znając zaangażowanie trójkofonów i tak dalej, ale... Równie dobrze nie musi, bo jak wspomnieliśmy, budżety trójkofanów nie są z gumy. Już jeden projekt taki jest, gdzie trójkofani przelewają sporo swoich pieniędzy i czy kolejnemu projektowi się uda. No tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że Nowy Świat w pierwszych dniach miał jednak lepsze wyniki I dlatego się trochę obawiam, czy do tego dojdzie, no ale nie wiem, jak myślisz?
1: Pytanie, co wtedy, kiedy jednak nie uda się zebrać tych 500 tysięcy złotych, to co w tej sytuacji zrobią? Czy rzeczywiście będą robić tylko te podcasty, co moim zdaniem no, jest trochę bezsensowną opcją, bo za 200 tysięcy to przykro mi bardzo, ale jednak no, chyba można zrobić coś więcej, coś ciekawszego. Podcasty są fajne, bo słucha się ich, kiedy się chce, ale mogą być jakby po prostu częścią tego. Można robić audycje radiowe i można je później publikować w formie podcastów i na to nie trzeba osobnych, nie wiedzieć jak wielkich budżetów. No chyba, że chodzi o to, żeby pokryć jakieś, nie wiem, koszty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, jeżeli chcemy to publikować z muzyką, bo wtedy, no jeżeli nie publikujesz na Mixcloudzie, a publikujesz na własnych serwerach, no to trzeba się z tym liczyć, że OZZ-y nasze polskie, ZAIX, PAW, STUART będą się upominały o swoje, no ale to nawet i to nie wydaje mi się, żeby to były aż takie wielkie kwoty, żeby trzeba było na to 200 tysięcy wydać. Więc ja myślę, że jednak jakieś tam radio mimo wszystko powstania, że nie będą to tylko podcasty.
0: Bo chyba, że
1: jeszcze, taka w ogóle rzecz, o której też wspominał pan Tomek Nikiewicz i ja szczerze mówiąc nie bardzo wiem, o co tu może chodzić, ale oni bardzo mocno też stawiają, oni współpracują z jakąś firmą, taką z agencją chyba reklamową i też chyba z jakąś taką programistyczną, to się teraz te agencje interaktywne tak nazywa bodajże, tego typu firmy. No i oni tworzą jakąś chyba aplikację, czy jakiś w ogóle taki system, w którym to słuchacz będzie sobie mógł sam tworzyć ramówkę radia, słuchać tych audycji, które go interesują, pomijać te, które go nie interesują, brzmi jak bełkot. I no ale to będzie coś, czego jeszcze rzeczywiście nikt w Polsce nie zrobił. No to fajnie.
0: Bo wcale sobie nie mogę wejść na stronę i powiedzieć, aha, chcę posłuchać podcastu Stelmacha, Borowieckiej nie, ale Kaczkowskiego już sobie włączę, a Łukawskiego może jutro. Wcale nie mogę sobie.
1: Ale wiesz co, może to chodzi o to, że sobie będziesz mogła zrobić jakąś, nie wiem, playlistę z tych podcastów, ją sobie odtwarzać w urządzeniu mobilnym. Mi to trochę przypomina, jest takie radio, dość mocno rozwinięte technologicznie, tylko że oni to budują swój system emisyjny od samego początku. To jest Radio Paradise. I tam jak się słucha ich przez stronę, to była taka opcja kiedyś, że na przykład radio odtwarza w streamie jakąś piosenkę. Jeżeli ta piosenka ci się nie podoba, to możesz ją pominąć, ale to nadal jest jakby radio. Może oni coś takiego chcą zrobić, na tym bazując, no nie wiem, to brzmi bardzo zagadkowo i powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw, co to będzie, ale ja się trochę boję, że to są wielkie słowa, a tak naprawdę dostaniemy coś, co już dobrze znamy, tylko po prostu to się będzie nazywało, że to jest takie fajne.
0: I trochę inaczej opakowane.
1: Dokładnie.
0: I tyle. Na razie trochę tak brzmi, ale może znów nie rozumiemy jakichś szczegółów. Powtórzę jeszcze raz, to nie jest tak, że jesteśmy sceptycznie nastawieni do projektu. Nie jesteśmy Kubą Wątłym, która aż tak bardzo to przeżywa poza kwestiami finansowymi, bo one rzeczywiście
1: tutaj się wydają trochę sceptycznie nastawiony co do
0: dziwne.
1: Tej kwoty, tak, bo to trochę chyba za dużo.
0: Trochę to jest zaskakujące, ale sama idea... Fajnie, niech tworzą.
1: Owszem.
0: No właśnie, i kto to będzie tworzył? Jakie tutaj mamy informacje, podsumowując, bo już kilka nazwisk padło w tym opisie, który przeczytałam, ale o kim już wiemy, że zagości, no nie tylko na antenie, bo to są też osoby związane z Trójką, na przykład wydawcy, z tego co kojarzę, no ale będzie były dyrektor anteny Kuba Strzyczkowski. Kto jeszcze? Piotr Kaczkowski, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach, Katarzyna Borowiecka, Michał Olszański, Agnieszka Opszańska, Paweł Sołtys, Tomasz Michniewicz, Ernest Zozuń, Ola Budka, Marcin Cichoński, Marek Brzeziński, to był korespondent Polskiego Radia w Paryżu, do niedawna jeszcze, niedawno się z nim Polskie Radio rozstało. Katarzyna Kłosińska, Tomasz Rożek, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Gabi Darmetko, Iza Woźniak, proszę wybaczyć, nie wiem kto to jest, Daniel Wyszogrodzki, Krzysztof Szub z Daroma Leszczyńska, to chyba właśnie wydawczyni porannych wydań, zapraszamy do Trójki. Tomasz Jeleński to chyba reporter. I jeszcze to nie wszyscy, bo na przykład o pani Marcie Malinowskiej ostatnio była mowa, także jak ktoś dołączył do Radia Zapisu, to jeszcze nie jest tak skreślony zupełnie, bo wydaje mi się, że pani Marta to w ostatnich latach prezentowała właśnie tę nową muzykę w Trójce i nie było jeszcze chyba takiej oficjalnej informacji o jej odejściu z Trójki. No, ale
1: za to się pojawiła informacja o przejściu, także...
0: Tak, tak, tak. No i to przypuszczam, że jeszcze nie wszyscy są. Ma być chyba około 40 osób na pokładzie, także jeszcze brakuje kilkunastu nazwisk, myślę.
1: Tomasz Organek też będzie.
0: Tak, no właśnie miałam powiedzieć to, że ekipa trójkowa to nie wszystko, mają być transfery ze świata muzyki. Ponoć to nie jedyny taki transfer. Tomasz Organek ma poprowadzić swoją audycję. Nie będzie to taka wędrówka po listach przebojów, bo to sobie każdy może sprawdzić w internecie taką listę i takie nowości, jakie lubi, ale taka podróż po muzyce w kontekście ludzi, zdarzeń i tak dalej. Jakaś taka jest tego zapowiedź. A co do tych trójkowych dziennikarzy, to chyba jakby to wszystko policzyć, to chyba więcej jednak im się udało ich zgromadzić niż Nowy Świat.
1: Też tak mam takie wrażenie. Wydaje. Też mam takie wrażenie. No, Nowy Świat to mam takie poczucie, że to jest ekipa bardziej jakoś związana z panią Magdą, a tu to nie wiem, z panem Kubą? Tak bardziej może.
0: Trudno powiedzieć, cała reszta.
1: Ciężko powiedzieć, to cała reszta. Może tak, może po prostu cała reszta. A właśnie, a propos tej całej reszty, bo teraz myślę, że możemy przejść do kolejnej informacji, tym razem bardziej jednak zbliżonej do Nowego Świata, bo dotyczyć będzie pana Wojciecha Mana ta informacja. Tak. Otóż w środę, 14 października, nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka zatytułowana Głos. I to będzie książka, w której Wojciech Mann rozmawia z Katarzyną Kubisiowską o pracy w radiu oraz o życiu prywatnym. Głos to osobista, szczera i bezkompromisowa opowieść o tym, jak zachować niezależność i pozostać sobą w każdych okolicznościach, bez zadęcia, z przymrużeniem oka i na luzie. Tak zapowiada wydawca. Jak w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl informuje przedstawicielka wydawnictwa Znak Anna Kędzierska, książka została napisana w formule wywiadu rzeki. Prace nad książką rozpoczęły się w lipcu 2019 roku, a zakończyły się w sierpniu 2020 roku. No, to sporo czasu ta książka była pisana, no ale będą efekty. W Głosie Wojciech Mann opowiada zarówno o pracy, jak i o życiu poza nią, między innymi o domu rodzinnym, studiach, pracy w radiu i telewizji, pierwszych zagranicznych podróżach, pasjach, o tym, co go ukształtowało i o tym, co myśli o współczesnym świecie. Promocja publikacji ma objąć spotkania z czytelnikami w formule online. Książka liczy 320 stron, a zapłacić za nią trzeba będzie niecałe 50 zł. Bo 49,99 zł. No i właśnie 14 października na rynku będzie mieć swoją premierę, ale skoro będą spotkania online z czytelnikami, to czy to znaczy, że pan Wojciech nie zrobi turnę po wszystkich możliwych stacjach radiowych jak pan Marek? Smutne.
0: To smutne, prawda?
1: Mógłby pojawić się na przykład w Halo Radiu i wtedy na pewno Kuba zapytałby o pieniądze, o finansowanie i podobne rzeczy, ale podejrzewam, że znowu byłby gościem na przykład właśnie pani Beaty Kawki.
0: Beaty Kawki albo kogoś takiego. A co do Nowego Świata, to tam wykryto przypadek koronawirusa i redakcja musi sobie radzić. Ramówka się trochę pozmieniała, także jak szukacie swoich ulubionych audycji, to upewniajcie się na przykład na Facebooku Nowego Świata, czy one na pewno są. Dzisiaj na przykład nie było programu pana Andruszkiewicza, nie było koncertu życzeń, część audycji będzie nadawana z domów dziennikarzy, więc tam jakiś czajnik usłyszycie, to nie trzeba się martwić. To są odgłosy, które pojawiać się po prostu muszą, bo takie są odgłosy domowego otoczenia. Także mamy nadzieję, że osoba zakażona COVID-em dojdzie do zdrowia i że ten wirus się nie rozprzestrzenił na więcej osób w redakcji radia.
1: Miejmy taką nadzieję, życzymy wszystkim zdrowia i nie dajcie się tam, bo to naprawdę nic przyjemnego. A teraz myślę, że możemy zagrać piosenkę.
0: Przecież my tu godzinę już mówimy, a pewnie i tak jakiegoś aspektu związanego.
1: A jeszcze w lesie.
0: 357, tak, jakiegoś aspektu pewnie nie poruszyliśmy, coś nam się przypomni. Zawsze tak jest, możecie pisać do nas na naszym Facebooku, facebook.com/radio DHT lub na naszej stronie internetowej, co sądzicie o tym projekcie, czy będziecie słuchać, może jesteście już patronami, może jesteście w facebookowej grupie dla patronów, bo też taka chyba jest tak jak
1: jest.
0: W przypadku Nowego Świata. Widzisz, musisz też zostać patronem.
1: No tak, żeby wiedzieć, co się dzieje.
0: Żeby wiedzieć, co się dzieje, znać jakieś świeżutkie plotki, a u nas jeden z przyszłych prezenterów Radia 357, czy też prowadzący podcastu, bo to nie wiadomo, co to w końcu z tego będzie, Tomasz Organek i Mississippi w ogniu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak jest, ten dźwięk, ten dżingiel, ten zwiastun nam się bardzo podoba, zwłaszcza końcówka.
0: Tak, kasta jest wspaniałe. Być może zastanawiacie się, czemu my znowu to gramy, bo przecież graliśmy to już w styczniu, kiedy pojawił się program, którego ten oto dźwięk jest zwiastunem. A no to nie jest przypadek, jeżeli nas słuchacie uważnie, słuchaliście programu we wrześniu, kiedy mówiłam o jesiennych ramówkach, to już wiecie, co się święci. A święci się to, że skończyła się przynajmniej na razie Korona Królów. To znaczy, wyemitowano 24 odcinki kończące jeszcze poprzedni sezon, które nie zostały nagrane w terminie z uwagi na pandemię, zostały nagrane później i pokazane teraz. Nowych odcinków na razie nie będzie. Prezes Jacek mówi, że w styczniu Korona Królów wróci po liftingu. Były jakieś plotki, że w ogóle nie wróci, bo na przykład ten aktor, co gra Witolda, czyli pan Ihor Aronow, pisał na swoim Facebooku, że on się już nie pojawi w tej produkcji, więc zamierzają go może podmienić na
1: starszego. Jakiś solidny lifting będzie.
0: Witolda, tak, na to wychodzi, no ale przecież od czego jest charakteryzacja. Także no na razie jesteśmy na tym etapie, że po liftingu się Korona Królów pojawi, nie twórzmy tutaj teorii spiskowych. No a co w międzyczasie w tym jej paśmie? W międzyczasie w tym jej paśmie kasta. Co do tej produkcji, to też przypomnę to, co już mówiłam, że były różne wersje. Najpierw się mówiło, że będzie to serial, taki po prostu zwykły serial, opisujący te historie, nadużyć w wymiarze sprawiedliwości. Potem, że będzie to przeniesienie tego programu z TVP Info, który właśnie o tych nadużyciach opowiada. No a potem się okazało, że to będzie trochę jeszcze inaczej, ale podobnie jak mówiła ta pierwsza wersja, czyli że to będzie serial, ale paradokumentalny. No i tak to właśnie będzie już od najbliższego poniedziałku. Produkcja powstała na fali popularności kas z portfolio TVP Info, program

0: znalezieniu nowych dowodów, doprowadzeniu do rewizji procesu i do udowodnieniu, że poprzedni wyrok był ustawiony. Każdą sprawę poprowadzi para adwokatów. I będą takie dwie pary. Jedna to Marta, w tej roli Wiktoria Grabowska, i Filip, jego zagra Andrzej Olszewski, a druga to Jan, w tej roli Jakub Grzybek, i Lidia, ją zagra Patrycja Kawecka. Pomagają im detektyw Marek Maj, w tej roli Piotr Makarski, informatyk Wiki, Wiki to byś zawsze kojarzyło ze zdrobnieniem od Wiktoria, a no może właśnie będzie Wiktor. Paweł Strumiński go gra, więc widać, że to jednak będzie pan. No i będzie pani Czesia. W tej roli Dorota Wierzbicka-Mattarelli. Nie wiem, czemu się śmiejesz. Jeżeli zastanawiasz się, kim jest pani Czesia, to no ci właśnie powiem, że ona pomaga w prowadzeniu kancelarii. Aha. Widać, będzie miała też udział jakiś w rozstrzyganiu.
1: Wiesz co, dlaczego tak bardzo to mi się, tak się trochę śmieje, bo ta, wiesz, ekipa taka detektywi, tu jacyś adwokaci, gdyby tych detektywów jeszcze było więcej, to mielibyśmy żywcem Septagon po prostu.
0: Nie oglądałam Septagonu.
1: To obejrzyj sobie chociaż jakiś odcinek Niekrytego Krytyka, to jest jeden z jego ulubionych ostatnio seriali. On bardzo lubi.
0: Nie oglądać Niekrytego, ale akurat nie oglądałam odcinków z Septagonem. Emisja serialu Kasta od poniedziałku do piątku w paśmie Korony Królów, czyli o 18.30 w telewizyjnej jedynce. Ja na pewno zerknę, jak to będzie wyglądało, chociaż spodziewam się przaśnej produkcji, która po prostu może ośmieszyć poważne sprawy, tak, które no, pewnie czasami występują. Oczywiście wiemy, że Telewizja Polska trochę tam fałszuje ten obraz, bo jak się wniknęło w te kwestie, które oni przedstawiali w tym programie Kasta na TVP Info, to się okazywało, że trochę tam inaczej wyglądała rzeczywistość, niż oni to pokazali. Ale no przecież mogą być takie sytuacje.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
0: Może właśnie nie zawsze, kiedy oni o tym mówią, ale coś na pewno się takiego zdarza. A taki serial może po prostu tylko je ośmieszyć, moim zdaniem. Ale
1: no cóż,
0: może się mylę.
1: Poczekamy, zobaczymy, cóż tam TVP ciekawego pokaże. Na pewno warto będzie na to zerknąć. Tak akurat po Klanie.
0: Oczywiście, że tak. A skoro jesteśmy przy TVP, to warto dodać, że już są konkretne plany dotyczące jednego z kanałów tematycznych Telewizji Polskiej, bo oni tam już od dłuższego czasu się nosili z różnymi zamiarami, mieli sporo pomysłów i pierwszym pomysłem, który będzie zrealizowany, to jest pomysł na kanał TVP Dokument, który wystartuje już 19 listopada. O szczegółach wam na pewno opowiemy bliżej tego terminu. Już teraz zapowiadają bogatą ofertę, produkcje własne, produkcje BBC, różne rodzaje tych dokumentów. No, o tym wszystkim wam opowiemy trochę później, jak już będzie wiadomo więcej, ale już się można szykować na tę datę. Co do jeszcze takich personalnych kwestii, to niejaka pani Urszula Rogala, ona jest znana z programu Bądźmy Razem w Domu, czyli tego programu takiego kierowanego do seniorów, emitowanego w czasie pandemii. Ona została prowadzącą magazynu Ekspresu Reporterów i towarzyszy teraz Mirosławowi Rogalskiemu, bo chyba są jakieś próby ratowania tej produkcji.
1: Czyli tam duetem chcą ratować?
0: Tak, bo po tym jak pan Olszański został pozbawiony możliwości prowadzenia, to ponoć tam ta oglądalność nie jest taka za dobra, także próbują coś tu kombinować. Jeszcze są zmiany w Pytaniu na Śniadanie, bo Małgorzata Obczowska z TVP Info ma zastąpić Marcelinę Zawadzką w roli prowadzącej Pytania na Śniadanie. Tak ustalił portal wirtualnemedia.pl. I to jest w ogóle poważna sprawa, bo to nie jest tak, że Marcelina Zawadzka jest, nie wiem, w ciąży, na jakimś urlopie, coś takiego. Tylko ona musi wyjaśnić swoją sytuację prawną, ale proces, w którym jest oskarżona, może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Prokuratura zarzuca dziennikarce między innymi udział w grupie obracającej fałszywymi fakturami VAT.
1: Także no, to na grubo.
0: Powiem ci, że nie byle co. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A pani Obczowska to jest ta, która prowadzi za Magdę Ogórek Studio Polska, między innymi.
1: Aha.
0: Ale my muzycznie nawiążemy teraz nie do faktur VAT, ani tego typu spraw, tylko do rozwodów, bo właśnie... A nie, to jeszcze nie do wejścia.
1: No nie, to za chwilę, o rozwodach to, będzie za chwilę.
0: Już mi się tutaj następny...
1: Ale wiesz co, poniekąd...
0: Ale to się łączy.
1: Tak, to się łączy. Zwłaszcza jak się wsłuchacie w tekst piosenki, która na naszej antenie się pojawi za moment, bo tu będzie o rozprawie pewnej sądowej...

0: i o łamaniu tak zwanych dobrych obyczajów. Nam zaśpiewa zespół, który się nazywa Recydywa Blues Band. Ja nawet nie wiedziałem, że w naszej radiowej płytotece mamy takie...
1: U nas jest wszystko.
0: Tak, mamy takie utwory, po prostu jak człowiek tam sięgnie na te wyższe półki, to naprawdę znajduje takie muzyczne skarby, że to chyba nawet polskie radio ich czasem nie ma. Albo ma je bardzo tak głęboko zakopane.
1: Tak myślę. A wiecie, a w sądach się ludzie rozwodzą i to wszystko jest powiązane z tym, co będziesz w następnym wejściu, stąd moje myśli już wyprzedziły bieg historii. Ale wszystko po kolei, najpierw Recydywa Blues Band, a potem będzie o rozwodzeniu się.
0: Tak, a piosenka zatytułowana jest, żeby tak było w kontekście Wysoki Sądzie. I tak właśnie przebrzmiała nam piosenka o Wysokim Sądzie, a tam jeszcze Wysoka Izba się pojawiła w międzyczasie. No to w ogóle ciekawa kompozycja za nami. A teraz, no właśnie, a propos tych rozwodów.
1: Właśnie, bo nie wiem, co mnie tak ciągnie do tego tematu, ale to chyba rzeczywiście by się nie pojawiło w mojej głowie, gdyby one nie były jakoś tam powiązane, choć chyba kwestie rozwodów nie są takie kontrowersyjne i tam wpływy potencjalne kasty raczej nie,
0: no raczej
1: nie występują.
0: Chyba. No chyba, że w jakichś wyższych sferach i tam, wiesz.
1: Może.
0: Kwestia tego, jak ten majątek rozdzielić.
1: Majątku. No. A o tym chyba też będzie w tym nowym serialu, który z kolei telewizja TVN będzie pokazywać już od najbliższego poniedziałku. Jego tytuł to Rozwody. Właśnie, chociaż wcześniej się miał nazywać trochę inaczej. Widzowie w każdym odcinku rozwodów zobaczą historię jednej pary i kulisy jej burzliwego rozwodu. Wydarzenia prezentowane w scripted docu, to jest taki format, to że para dokument, ale chyba, że taki trochę lepszy, ja to nie wiem w sumie. Komentować będą autentyczni prawnicy specjalizujący się w sprawach rozwodowych oraz psychologowie, mediatorzy i doradcy finansowi. Także będzie coś o tych majątkach. Roboczo cykl nazywał się Rozwód, walka o wszystko. Teraz zdecydowano się na krótszy tytuł, czyli Rozwody właśnie. No i kiedy to można oglądać? Tutaj też były zmiany, bo według pierwotnych założeń TVN premierowe odcinki rozwodów miał emitować od poniedziałku do piątku o godzinie 17, począwszy od 12 października. Ale niemal dwa tygodnie temu stacja dokonała jednak korekty ramówki i ostatecznie rozwody będzie można oglądać nie 5, a 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Ale bez zmian o godzinie 17, bez zmian jest ta data starta, czyli 12 października. A co w związku z tym z piątkiem? Zamiast piątkowych odcinków TVN pokaże dodatkowe emisje ukrytej prawdy. Ciekawe, czy powtórkowe, czy premierowe.
0: Natomiast,
1: aby warto jeszcze dodać, że aktualnie TVN w dni powszednie o godzinie 17 emituje powtórki Kuchennych Rewolucji, które chyba są jakimś tam hitem, więc zobaczymy, czy rozwody będą hitem podobnie.
0: To się okaże. To teraz tak, żeby było w temacie, zagramy sobie piosenkę o... chyba o rozwodzie.
1: Chyba, no właśnie, bo tutaj bohaterka się jeszcze nie zdecydowała, ale to rozważa i rozmyśla nad stanem swojego związku.
0: Jest tak blisko, że aż łza na rzęsie jej się trzęsie.
1: To już wiecie, co będzie teraz, a raczej kto będzie? Maryla Rodowicz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No to się pani Maryla pozastanawiała, co zrobić dalej, a my przechodzimy do kolejnej produkcji ze stajni TVN, produkcji, no można by rzec, serialu Premium, który to użytkownicy Playera mieli już okazję oglądać. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć na ekranie telewizyjnym, no to będzie okazja, a mowa tu o serialu Szać, o którym teraz kilka słów powiem, bo o co w ogóle chodzi w tym serialu, to myślę, że warto, żebyście wiedzieli, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji z nim się zapoznać. Otóż w okolicach Opola policja odnajduje zwłoki młodej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że sprawcą jest seryjny morderca, a zbrodnia ma podłoże religijne. Ofiarami są głęboko wierzące kobiety. I teraz tak, Agnieszka Polkowska, w tej roli Aleksandra Popławska, policjantka prowadząca śledztwo, ma za sobą trudną przeszłość i problemy w życiu osobistym, które skupiają się wokół skomplikowanej relacji z nastoletnią córką. W tym samym czasie szanowany religioznawca Piotr Wolnicki rozpoczyna kolejne zajęcia na uczelni, co łączy go ze sprawą seryjnego mordercy. Szać to 7-odcinkowa produkcja Player Original, w której zagadki nie stanowi tożsamość mordercy, ale motywy jego działania. Charyzmatyczny wykładowca, kochający ojciec dwójki dzieci, który wśród swoich studentek wypatruje kolejnych ofiar. Taki właśnie jest Piotr Wolnicki. Czy Agnieszce Polkowskiej uda się odkryć personalia mordercy? Zaczyna się wyścig, w którym stawką będzie ludzkie życie. W rolach głównych zagrają, no to już wspomnieliśmy o Aleksandrze Popławskiej, natomiast w roli Piotra Wolnickiego pojawi się Maciej Sztur. Serial powstał na podstawie powieści Igora Brejdyganta o tym samym tytule, a pierwszy odcinek będzie można obejrzeć o godzinie 21:30. Zainteresował cię ten temat, jakby ta fabuła?
1: Brzmi ciekawie, ale przypuszczam, że znowu będzie jak zwykle w tego typu produkcjach, czyli że nam, jako osobom niewidomym, samodzielnie będzie trochę trudno ją oglądać, no chyba, że się mylę, pewnie spróbuję. No chyba też, żeby miała z kim oglądać, no to też inna sytuacja. Natomiast dobrym rozwiązaniem, jeżeli kogoś ciekawi fabuła, no z obejrzeniem serialu może być właśnie tak trochę niełatwo, jest chyba zajrzenie do książki.
0: No właśnie mnie zaciekawiło i zabrałem się za czytanie Szadzi. Jestem po kilkunastu pierwszych stronach i rzeczywiście zapowiada się interesująco. Na razie fabuła się rozkręca, ale jeżeli macie taką możliwość, a dlaczego byście mieli jej nie mieć? Wszak dla osób niewidomych kupowanie książek jest bezproblemowo dostępne, no to warto sięgnąć właśnie po książkę Igora Brejdyganta zatytułowaną Szać. Myślę, że żałować nie będziecie. I teraz jeszcze tu warto wspomnieć o samym autorze tej książki. Igor Brejdygant jest pisarzem, scenarzystą, reżyserem, fotografem i aktorem jeszcze w dodatku.
1: Jest... Mógł zagrać tam.
0: Tak, dokładnie. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej. Napisał kilka powieści kryminalnych i między innymi tu mamy takie wymienione w notce biograficznej: Paradoks, Szać, Rysa, Układ. Takie właśnie książki napisał. I tu będzie teraz ciekawostka. Jest synem aktora Stanisława Brejdyganta i, uwaga, uwaga, bratem przyrodnim muzyka Krzysztofa Zalewskiego. Bracia dowiedzieli się o swoim istnieniu i poznali się dopiero w 2002 roku.
1: O proszę, to no. Tak już trochę późno, bo chyba to był już ten czas, ten rok, kiedy Krzysztof Zalewski był w Idolu. Nie znam tej historii, ale być może to właśnie ze sprawą tej produkcji.
0: Kto wie?
1: Kiedy i zwycięstwa Krzysztofa Zalewskiego jakoś tak się to ułożyło, że się panowie poznali. Myślę, że w internecie można znaleźć szczegóły tej historii i tak nie wiedzieliśmy, co wam tu zagrać, bo wiecie, wszystkie piosenki prawie na świecie są o miłości, a o morderstwach jakoś tak trochę mniej, a jeszcze będziemy mieć na pewno w zanadrzu, w przyszłości opisów kilku tego typu seriali, w których wątek morderstwa, wątek kryminalny się pojawia, więc coś sobie musimy w zanadrzu zostawić, dlatego postanowiliśmy, że zagramy właśnie utwór pana Krzysztofa Zalewskiego. Był on już u nas kilkukrotnie na antenie, a teraz będzie jedna z jego najnowszych piosenek, tak właśnie mi się wydaje. Utwór zatytułowany Anuszka.
0: Always at your service. DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT, odcinek 96 już. Przypominamy, że cały czas możecie zadawać pytania na Q&A do setnego odcinka na stronie Tyflo Podcastu, w komentarzach na naszym radiowym Facebooku, na YouTubie Tyflo Podcastu. Gdzie tam chcecie, to pytajcie. My będziemy te pytania sukcesywnie zbierać, no i będziemy na nie odpowiadać. A teraz...
1: Teraz mamy takie wspaniałe informacje, że po prostu szok.
0: Że po prostu szok, bo będzie o TVN i TVN 7, a łączy je pewna aplikacja.
1: Słuchajcie, napiszcie nam to, czy wy też macie ten problem, że jak oglądacie coś na przykład na YouTubie i wam wyskakują reklamy, no to, że wyskakują, to normalne, ale że wyskakuje wam ciągle reklama jednej aplikacji konkretnej, aplikacji służącej sprzedawaniu ubrań, których już się nie chce nosić, bo na przykład już wam się nie podobają, albo już nie są w waszym rozmiarze.
0: I tam jest taki zawsze fajny slogan, a przynajmniej co którąś reklamę, sprzedaj co nie nosisz. Super.
1: A ta aplikacja to Vinted.
0: Tak jest.
1: Po prostu już tutaj ustaliliśmy poza anteną, to znaczy dotarliśmy do tego wspólnie, że i mnie, i Michała po prostu prześladuje ta reklama.
0: Owszem.
1: My już nie wiemy, co mamy zrobić. Tam jest, wiecie, taki przycisk zawsze, czy się reklama podoba, czy nie.
0: Nie.
1: My zawsze, bo już klikamy nie, bo my liczymy, że to pomoże, a to nie pomaga. Co chwilę po prostu jest to Vinted. W telewizji też oczywiście jest, więc ja już nie mogę. Może powinnam sprzedać, co nie noszę i wtedy to się uspokoi.
0: Dokładnie, może ja też powinienem sprzedać, co nie noszę, a w ogóle pytanie, czy ta aplikacja dla nas, jako dla niewidomych, jest dostępna.
1: Może testowaliście apkę Vinted.
0: Tak. Jak testowaliście apkę Vinted, to dajcie znać, czy ona jest dostępna. Jak nie, to któreś z nas będzie musiało to zrobić kiedyś, zapewne.
1: Kiedyś będziemy pewnie musieli, ale ekspansja Vinted trwa nadal.
0: Zrobimy tyflo podcast o Vinted?
1: Może, jeżeli będzie dostępne, to
0: czemu nie?
1: Jest to wykluczone.
0: Chyba, że ktoś z was chce zrobić, to dawajcie znać.
1: Zapraszamy.
0: Jeżeli jest dostępna, to
1: my
0: chętnie odstąpimy.
1: Nie musimy się już tutaj popisywać.
0: Tym bardziej, że
1: tu jesteśmy.
0: Tym bardziej, że takie te nasze szafy to raczej tak w miarę są używane. Nie mamy takich rzeczy, co nie nosimy, tak? To niekoniecznie, więc raczej nie będzie.
1: Ale ja chciałam powiedzieć, że chudne, więc może, więc są w sumie rzeczy, które będą na mnie za duże. Także może mogę sprzedać, co nie noszę.
0: To gratulacje. U mnie to raczej wszystko jest takie w miarę stałe, więc ani w te, ani we w te. Więc u mnie szafa raczej jest równie stała.
1: Wracając, ekspansja Vinted się rozszerza i nie dość, że reklamy tu i tam i w ogóle wszędzie, to oni jeszcze postanowili się promować, jak to czasami bywa, przez... No właśnie, miniserial, coś w tym rodzaju, to już przecież oni nie są pierwsi, PKP to robiło, były jakieś tam inne firmy, które miały jakieś takie mini produkcje, które właśnie miały lokowanie produktu tego konkretnego i go miały promować. Tylko wiecie, wszyscy inni to sobie zrobią jedną taką produkcję, jeden taki miniserial się promują fajnie. Ale Vinted przecież nie może jak wszyscy i musi być go
0: wszędzie.
1: 5 razy więcej niż wszystkich innych i musi mieć 2 takie produkty.
0: Otworzysz lodówkę, wyskoczy ci niedługo Vinted. Ale
1: naprawdę.
0: Do rzeczy. Na dobry początek przechodzimy do anteny TVN. W mini programie Szafmat Malwina Wędzikowska i Jacqueline Tadin, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, przewietrzą olbrzymią i pełną szafę jednej z nich. Część ubrań postarają się sprzedać w aplikacji, tu mój dopisek Vinted, a za zarobione pieniądze uzupełnić stylówki na nadchodzący sezon.
1: Program... Czy też kupią je na Vinted?
0: Być może. Bo to tam można i sprzedać, i kupić, nie?
1: No tak.
0: No właśnie. Program będzie miał formułę poradnika. W pierwszym odcinku widzowie dowiedzą się, które rzeczy najszybciej i najkorzystniej się sprzedadzą. Ponadto ekspertki podpowiedzą, czym kierować się przy wyborze ubrań na sprzedaż, które elementy garderoby zostawić i jak je ze sobą łączyć. Pierwszy z 4 odcinków dziś o godzinie 17:20, więc on już pewnie zdążył się wyemitować. Tym
1: myślę,
0: bardziej, że powtórka będzie w poniedziałek o godzinie 7:55. Tak coś czuję, że to krótkie są formy antenowe. Na TVN-ie, gdybyście mieli ochotę sobie obejrzeć ten program, to polecamy, zapraszamy i możecie pobrać apkę Vinted. Natomiast na antenie siódemki będzie emitowany komediowy miniserial Gosia i Ernest, Nowe Porządki. Bohaterowie serialu 19+ oraz uczestnicy tegorocznej edycji America Express, a jednocześnie świeżo upieczone małżeństwo Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał opowiedzą o zmianach w życiu. Oni są jeszcze w dodatku też influencerami, to tak nawiasem, tak, to takie bardzo ostatnio modne słowo. Seria 16 odcinków skupiać będzie się na prywatnym życiu młodych aktorów tuż po ślubie i po wprowadzeniu się do własnego mieszkania. Czy ślub zmienia coś w relacjach między dwojgiem młodych, zakochanych ludzi? Czy przy okazji takich milowych kroków trzeba coś w życiu zmienić, przeorganizować się, przewietrzyć szafy?
1: No przecież.
0: I zacząć wszystko inaczej od nowa?
1: Bo przecież jedno pewnie ma dużo ubrań, drugie trzeba wszystko zmieścić w jednej szafie.
0: Dokładnie.
1: Przychodzi z pomocą.
0: Apka Vinted.
1: Apka Vinted.
0: Tak jest. W krótkich komediowych odcinkach będziemy mieli okazję podejrzeć, jak Gosia i Ernest radzą sobie w zwrotnym momencie wspólnego życia. Gosia i Ernest, nowe porządki od najbliższego poniedziałku o godzinie 19:25 na antenie siódemki.
1: Także... Czyli tuż po 19 tak, plus, więc to tak, jest takie...
0: To takie łączenie, wszystko. Tak, co tam u nich potem. Więc i pewnie też jakieś 5 minut to będzie trwało.
1: No tak, bo 19:30 są zakochani po uszy. No dobrze, słuchajcie, nie wiedzieliśmy, co wam tutaj zagrać. Ja myślę, że Vinted powinno mieć jakąś swoją piosenkę.
0: No to jeszcze przed nimi. Ej, słuchaj, zgłoś się do nich, ty jesteś uzdolniona muzycznie, to im tam napiszesz.
1: Jest to jakiś plan, no, ale najpierw na chyba jednak muszę sprzedać, co nie noszę. A tymczasem piosenka, na którą ja wpadłam, bo ja ją, wyobraź sobie, śpiewałam, jak miałam 6 lat.
0: A to nagranie to nie jesteś ty, jak rozumiem.
1: To nie jestem ja. Są moje nagrania z tego momentu, kiedy śpiewałam piosenki właśnie z konkursu Wygraj Sukces, bo to jest taki konkurs wokalny, może nie wszyscy wiedzą, dla młodzieży i dzieci. On się charakteryzuje tym, że co roku już od 20 kilku lat wychodzi płyta piosenek na daną edycję, piosenek z podkładami, no bo to się wzięło z lat 90, kiedy no wiadomo, internet to tam był trochę inny niż dzisiaj, nie było takiej możliwości, że sobie wchodzimy gdzieś i pobieramy podkład, tylko jakiej piosenki chcemy.
0: Nie było takich narzędzi, że wystarczy wczytać jakąś piosenkę w dobrej jakości i sam się podkład zrobi.
1: A to już w ogóle tym bardziej. Stąd właśnie taki pomysł, żeby przygotowywać takie piosenki, takie podkłady, do których wszyscy będą mieli dostęp i bodajże z 6 edycji Wygraj Sukces pochodzi piosenka Cud w szafie, która właśnie teraz zabrzmi. No tutaj będzie trochę taka bajkowa historia, bo bohaterka no nie ma się w co ubrać, nic w szafie nie ma, w czym by mogła pójść na bal karnawałowy, a potem nagle z szafy wyskakuje mnóstwo świetnych ubrań, a ona by to mogła wszystko szybciej załatwić. Gdyby pobrała darmową apkę Vinted, to by mogła sobie kupić to, co inni nie noszą i przy okazji i sprzedać to, co jej zdaniem się do niczego nie nadawało.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak. O.
1: Może jednak to nie jest dobry pomysł, żebyś śpiewał.
0: Dlaczego? Te podkłady, one się aż same o to proszą, wiesz? Tam tiru.
1: No ja wiem, że są podkłady właśnie dla wszystkich dzieci i dla młodzieży.
0: A że każdy w sobie ma coś z dziecka.
1: Dotrzeć. Ale czy na pewno dla ciebie? Myślę, że podobnie złym pomysłem byłoby to, gdybyś na przykład miał kierować samochodem.
0: Myślę, że gorszym, bo to by było realne zagrożenie dla życia. To jest co najwyżej realne zagrożenie dla twoich uszu.
1: Jednak pozwól, że ocenię to sama, natomiast w przypadku jeżdżenia samochodem, raczej prowadzenia tegoż samochodu, to również i w moim przypadku byłoby to zagrożenie siłą rzeczy, czego nie można powiedzieć o niejakim panu Patryku Mikiciuku, bo to on poprowadzi nowy program w TVN Turbo, którego tematem będą właśnie samochody. Jakoś o TVN Turbo było cicho tej jesieni, chyba za bardzo tam nowości nie mają, ale właśnie się taka nowość pojawia, zatytułowana Klasyka Patryka Mikiciuka. 11 października na antenie TVN Turbo zadebiutuje ten właśnie program, czyli to już w jutrzejszą niedzielę. Kim w ogóle jest Patryk Mikiciuk? On jest pasjonatem motoryzacji i dziennikarzem. I on właśnie zaprezentuje oraz porówna nowe, jak i nieco starsze samochody. Nowa seria skupi się na pojedynkach samochodowych. Prowadzący postawi auta przed serią trudnych do zaliczenia testów. Drag racingi, czyli to są wyścigi na dystansie 1/4 mili, rozstrzygną, który z testowanych pojazdów jest najszybszy. Do tego każde auto zostanie poddane wszechstronnym badaniom, dzięki którym zostanie ocenione całe spektrum osiągów sprawdzanych samochodów. No i tak na przykład w pierwszym odcinku Patryk przejedzie się autem, które królowało na plakatach w chłopięcych pokojach w latach 90. Widzowie przekonają się, jak się prowadzi i ile pali kultowe Lamborghini Diablo. Zaprezentowane zostanie też nowe Porsche 911 911 Turbo S oraz 911 z serii G z przełomu lat 70. i 80. Na lotnisku w Ułężu ekipa programu porówna osiągi Lamborghini Huracana Evo, chyba tak, oraz o wiele tańszego Chevroleta Camaro ZL1. Nic mi to absolutnie nie mówi, bo się na niczym takim nie znam.
0: Mnie też.
1: Premierowe odcinki programu Klasyka Patryka Mikiciuka będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 11.15 w TVN Turbo, począwszy, przypomnę, od jutra, od 11 października.
0: Ja powiem więcej, ja nawet mimo tego, że wychowywałem się w latach 90., to w pokoju nie miałem plakatu z Lamborghini Diablo.
1: No widzisz, tak my się jakoś nie wpasowujemy w te standardy.
0: Zdecydowanie nie.
1: Kreowane przez opisy tych wszystkich programów. A teraz mamy piosenkę odpowiednią, jak sądzę, do tego programu, bo o samochodzie traktującą. Tak. Ale tam zdaje się jest taki motyw złodziejstwa, prawda?
0: Tak, złodziejstwa, bo
1: Kiciuk chyba niczego nie ukradnie.
0: Nie ukradnie. Myślę, że nie ukradnie, bo historia tej piosenki jest taka, że ktoś dba bardzo o swój samochód, no ale samochód tak przymusowo zmienia właściciela, bo ktoś po prostu tę furę kradnie. No i piosenkę wyśpiewuje ten właśnie złodziej, który jedzie sobie samochodem. No i cóż, zobaczymy, jak skończy. Chyba nie najlepiej, ale dowiecie się słuchając przez najbliższe 5 minut Radia DHT, bo teraz przed wami zespół Dżem w piosence To ja złodziej. Na rokowo nam się zrobiło i mogę już zdradzić teraz, że na rokowo będzie także i za moment.
1: Będzie, ale w tej mojej opowieści trochę różnych muzycznych klimatów się pojawi. Zanim jednak to nastąpi, to jeszcze jedna informacja, o której mogłabym zapomnieć, bo jakoś tak nic dzisiaj u nas nie było o Polsacie, to też nie było okazji, aby to uzupełnić. No a myślę, że warto uzupełnić. Chodzi o program The Four, Bitwa o Sławę, bo przypomnę, że wiosną stacja pokazała 2 odcinki, potem zaprzestała emisji z uwagi na pandemię. Potem poinformowała, że no nie da rady dokończyć programu w takiej formie, jaka była planowana, ze względu na to, że tam jest wymagana spora publiczność, która, przypomnijmy, ma decydujący głos. To też był taki plan, żeby pokazać chyba 4 odcinki, które już nagrali, a finał zrealizować w innej formie, bez publiczności. I to wszystko będzie miało miejsce nie w paśmie sobotnim, tak jak to było wiosną, bo wiosną ten program się pojawiał w soboty po 20, a teraz będzie się pojawiał w piątki po 22 i to już od najbliższego piątku właśnie. Już skończył się program Love Island Wyspa Miłości, także się zwolniło miejsce w ramówce. O inne miejsce trochę trudniej, no bo ramówka zapchana, no bo jednak jest inna rzeczywistość i sporo produkcji zaplanowano na jesień i trudno było umieścić jeszcze te produkcje z wiosny. Choć wydaje mi się, że może można się było lepszą porę postarać w jakiś inny dzień do 20, ta 22, to już tak troszeczkę mi się wydaje, że może
0: przypóźnawo
1: być niekorzystne dla oglądalności, więc tak jakby po prostu chcieli dokończyć już ten program, wyemitować co nagrali i dajcie
0: i mieć z głowy.
1: A może przy następnej serii się jakoś postarają go wtedy lepiej wypromować. A teraz dalej będzie muzycznie, dlatego sobie pozwoliłam na te adnotacje właśnie tutaj, bo będzie o nowych kanałach, raczej nowych. One są nowe, natomiast powstały z przeistoczenia się starych kanałów spod skrzydeł MTV. Myślę, że bardzo są ważne informacje, bo wszyscy oglądają te wszystkie kanały od rana do nocy i bardzo się interesują tym, że one się zmieniają.
0: Tak,
1: taki cudzysłów z mojej strony.
0: Czyli tak jakbyśmy wrócili do lat 90., kiedy rzeczywiście MTV w Polsce wyznaczała trendy, bo wszyscy sobie kupili satelity i mogli oglądać MTV, a jak już im się znudziła muzyka emitowana z MTV, to na początku lat 90. tam trzeba było pstryknąć odpowiedni klawisz i można było słuchać, wyobraź sobie, RMF FM, bo u nich byli na Podnośnej.
1: Super. No? A teraz już inne czasy, inne MTV, wszystko inne i sporo mają tych takich dodatkowych kanałów. Zaraz to wszystko wymienię, bo musimy to wszystko z dziennikarskiego obowiązku odnotować. Viacom CBS, bo oni tutaj są właścicielem, wprowadził zmiany w ofercie swoich kanałów muzycznych. 5 października VH1 Classic zmienił nazwę na MTV 80s, czyli 80S, czyli się już można domyślić, że będzie, jest muzyka z lat 80, a MTV Rocks na MTV 90s, czyli analogicznie 90S, muzyka z lat 90. Informacje o tych zmianach jako pierwszy podał serwis odkurier.pl. Myślę, że zawsze warto podkreślać te źródła, z których się czerpie wiadomości. No i porządkując, na polskim rynku jest dostępnych teraz 8 kanałów muzycznych Viacom CBS. No było dostępnych 8, ale te dwa się zmieniły, a więc obecny stan wygląda tak, że mamy MTV Polska, czyli kanał muzyczno-rozrywkowy, bo to wiecie, ja może nie wszyscy jeszcze się przenieśli z lat 90., że MTV to nie jest tak, jak kiedyś było, tylko tam są różne seriale, takie nie najmądrzejsza muzyka, to takim jest trochę drugorzędnym elementem. MTV Music 24, MTV Live HD, w ogóle nie wiadomo, czym się to różni, MTV 80s i MTV 90s, MTV Hits, Klub MTV, a także VH1. Po prostu, więc nie wiem też, czym się różniło VH1 od VH1 Classic, tego, którego już nie będzie. I teraz, jak te zmiany tutaj wyglądały, bo się okazuje, że one tak dosyć płynnie przeszły, bo VH1 Classic już od 21 września emitował wyłącznie jedno pasmo z piosenkami z lat 80. Ono się nazywało MTV 80s Takeover. Wraz ze zmianą nazwy na antenie stacji pojawiły się nowe programy. O godzinie 19 można obejrzeć różne pasma w zależności od dnia tygodnia. No i w tych pasmach jest emitowana różna muzyka, różne rodzaje muzyki, a więc na przykład muzyka elektroniczna, utwory popowe oraz piosenki o miłości.
0: Ale wszystko z 80-tych lat.
1: Tak. Ponadto na widzów czeka specjalny program, w którym zostaną przypomniane największe hity legend światowej muzyki, takie jak Madonna, Michael Jackson czy Guns N' Roses. Natomiast w piątki, już od godziny 17, będzie trwała impreza w stylu z lat 80. No więc myślę, że to jak ktoś lubi takie klimaty i chce się przy tym bawić, no to czemu nie o 17 trochę wcześniej, ale w sumie w piątek co komu szkodzi.
0: Można już wcześniej zacząć.
1: O, pewnie.
0: Taki biforek sobie zrobić.
1: Oczywiście, to dobry plan. W weekendy na antenie stacji nie zabraknie tematycznych pasm oraz list top 50 czy też top 50, powinnam to przeczytać, między innymi z muzyką z filmów. Taki jest plan. I ten kanał VH1 Classic, który był, ale już go nie ma, był dostępny wyłącznie w sieciach kablowych oraz na takich platformach jak IPTV, cokolwiek to jest, więc przypuszczam, że ten nowy kanał, czyli MTV 80s, jest dostępny w tych samych miejscach. A co z tym drugim kanałem, czyli MTV Rocks? Czy tutaj również było takie płynne przejście, czy takie jakieś nagłe przełączenie, że widzowie nie wiedzieli, o co chodzi. No jak tutaj przejść, prawda? Mieliśmy kanał z muzyką rockową, teraz kanał z muzyką z lat 90. No to bardzo prosto można przejść, jak i tak zrobili. Od sierpnia MTV Rocks emitowało godzinne pasmo z muzyką rockową z lat 90. Można. A od 5 października na antenie stacji pojawiają się wyłącznie utwory z tej dekady, ale już z różnych gatunków muzycznych. Stacja pokaże pasma z muzyką hip-hop i R&B, taneczną, jak również alternatywną. I to ostatnie będzie się nazywało Smells Like the 90s. Nie ma przypadków, oczywiście nawiązuje to do tytułu utworu zespołu Nirvana, Smells Like Teen Spirit. No i myślę, że nie jest tajemnicą, że ten utwór się u nas pojawi za chwilę. Codziennie o godzinie 15 będą królowały kobiety w ramach pasma Girl Power Hour. Będą emitowane wyłącznie teledyski nagrane przez panie. Podobnie jak w MTV 80s, na antenie stacji pojawią się listy top 50, w październiku między innymi z najlepszymi duetami i rockowymi piosenkami. A więc skoro rockowe piosenki, to sądzę, że wspomniane Smells Like Teen Spirit jako wielki hit również ma tutaj spore szanse na jakąś wysoką lokatę. A ten kanał, którego już nie ma, czyli MTV Rocks, był dostępny dla użytkowników platform satelitarnych, też tych takich sieci IPTV oraz sieci kablowych, więc przypuszczam, że jeżeli chodzi o dystrybucję, też się nic nie zmieni. zmieniło w związku z tą zmianą na MTV 90s, a przynajmniej nic takiego się nie mówi, aby takie zmiany zaszły, więc myślę, że ci widzowie, którzy mogli oglądać te kanały poprzednie, mogą również oglądać te nowe propozycje z muzyką z lat 80. i 90.
0: Zastanawia mnie naprawdę to, jak wiele osób ogląda tego typu kanały muzyczne. Jakie ma to wzięcie? I czy więcej jest osób właśnie, do których mogą trafić te kanały z muzyką z lat 80. i 90., bo im się przypomną te czasy, kiedy właśnie MTV to było miejsce, z którego czerpało się muzyczne trendy i które wyznaczało te trendy, i jak chciałaś się dowiedzieć, jakie są nowe przeboje, nowe hity, to po prostu odpalałaś MTV i już wszystko wiedziałaś? Czy jednak ci, którzy wolą nową muzykę, ale przecież z nowej muzyki jest tyle źródeł różnego rodzaju, jak ktoś chce mieć z obrazkiem, to sobie włączy YouTube'a, jak ktoś chce mieć samo audio, no to jakieś Spotify, Deezer i inne tego typu platformy, że ja naprawdę nie wiem, jaki ma sens utrzymywanie tych kanałów. No ale jak widać, jakiś mieć
1: ja
0: musi.
1: Ja też nie wiem. To, że MTV to zwykłe się sprawdza, bo mają te seriale głupie, no to okej, rozumiem to, ale w przypadku tych kanałów też jest to dla mnie zagadką, co to jest, co to, jakie to ma znaczenie w dzisiejszych czasach. Wydawałoby się, że marginalne, no ale skoro coś tam dalej kombinują, a nie wyłączają tego, no to wychodzi na to, że upatrują w tym jakiś interes i skoro właśnie sięgają po tę starszą muzykę, no to może właśnie chodzi o to, że tacy widzowie, odbiorcy tego rodzaju muzyki, to są też potencjalni odbiorcy tych kanałów, którzy prędzej, chętniej włączą taki kanał niż YouTube'a. Trudno powiedzieć, nie znam się, nie oglądam, bo mi to wszystko jedno, czy teledysk leci, nie leci, radio sobie włączę, jest święty spokój. I to tak jak właśnie radio DHT można włączyć. Widzicie, my wcale nie jesteśmy gorsi, u nas też będzie Nirvana w utworze, no w swoim największym chyba przeboju, Smells Like Teen Spirit.
0: I jakie ładne brzmienie mamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim powiemy wam do usłyszenia, to jeszcze garść informacji dotyczących radia. I
1: obiecaliśmy,
0: to radia,
1: że radiem zaczniemy, od radia skończymy. To, co najbardziej elektryzujące odnośnie radia, było od nas na początku, a teraz szereg innych, myślę, że również ciekawych informacji.
0: Oczywiście, że tak. Na dobry początek kilka słów o radiu, o którym już mówiliśmy tydzień temu, czyli radiu związanym z ruchem Szymona Hołowni, tak? Jak on się tam nazywa? Polska 2050.
1: Tak, tak się nazywa. Fundacja się nazywa Polska od nowa i wtedy mówiliśmy, że radio będzie, ale nie było jeszcze wiadomo, to znaczy my przynajmniej nie dotarliśmy do tej informacji, jak się radio będzie nazywało, a już teraz wiemy, jak się nazywa, bo nadaje. Nazywa się Dobre Radio.
0: Dobre Radio, dokładnie tak. Hasłem przewodnim stacji jest Wzmacniamy uważność. No trzeba przyznać, dość oryginalne hasło. Mhm. Jak informuje pomysłodawca rozgłośni Bartek Wejman, całodobowego programu można słuchać pod adresem internetowym dobre.radio. Początkowo jedynym nadawanym na żywo programem będzie prowadzony przez niego, czyli przez Bartka Wejmana, w godzinach 6-9, Dobry Poranek. Ale to nie jedyna audycja, która się pojawia w ogóle na antenie Dobrego Radia, bo w ramówce znajdują się również autorskie audycje udostępniane po emisji w formie podcastów. Jak to z tymi podcastami jest, to szczerze mówiąc nie wiem, ale na pewno na SoundCloudzie są. Więc jeżeli korzystacie z SoundClouda, no to możecie sobie wyszukać Dobre Radio i tam znajdziecie ich profil, możecie zasubskrybować i możecie tych audycji słuchać. Czy już uruchomili podcasty, to tego jeszcze nie wiem, ale na pewno właśnie tam znajdziecie materiały audio z Dobrego Radia. No i cóż my tu mamy? Mamy m.in. Kubaturę Związków. To jest program autorstwa Celiny Szumskiej. Ten program już się pojawił na pewno i on jest do odsłuchania na SoundCloudzie. Łopacińskich Świat, prowadzony przez rodzinę Łopacińskich, znaną z podróży dookoła świata. W czwartki audycję Śniadanie w Dallas poprowadzi Ludmiła Mituła, była reporterka telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. W piątek zaś Łukasz Krasoń i Michał Bukowski poprowadzą swoją audycję Zdeformowani i w tej audycji będą szukali przestrzeni wolnej od wykluczeń i uprzedzeń. No ta audycja taką nazwę ma trochę
1: no
0: dziwną.
1: Właśnie. Ja rozumiem, że trochę trudno jest znaleźć nazwę dla takiej audycji, tak żeby ona nie była jakaś taka za bardzo ckliwa, taka wiesz, tam razem wszyscy coś tam, bo tak
0: wszyscy
1: się
0: razem w jednym tempie, nazywają. Czy coś, nie?
1: Ale wiesz, co mam na myśli?
0: No wiem, wiem, wiem.
1: Jakieś takie wielkie słowa są w tych tytułach, więc gdybym miała prowadzić taki program, nie wiem na ten moment, jak on miałby się nazywać, żeby to było jakieś takie wypośrodkowane, a ta nazwa trochę mi się właśnie wydaje tak w drugą stronę za bardzo. To znaczy, z całym szacunkiem dla pana Krasonia, ja się nie czuję osobą zdeformowaną. Jest to określenie o takim wydźwięku nie najlepszym. Choć sama zawartość może być dobrze zrobiona. Pan Krasoń to jest osoba z niepełnosprawnością, która już od dłuższego czasu angażuje się w ruch Szymona Hołowni i to chyba on czuwał nad tym programem Szymona Hołowni dla osób z niepełnosprawnościami. Ten program się nazywał Pełnoprawni. Miał chyba 14 punktów i został opublikowany na kilka dni przed wyborami.
0: Można było tę audycję tak nazwać.
1: Tak, i to jest tak, ale pani pełnoprawna z Facebooka, ta wiesz, taka aktywistka z niepełnosprawnością ruchową, mogłaby mieć tutaj problem, że to może być mylone, że to jakiś jej program.
0: No ale nazwa,
1: jednak ona to dopadła.
0: Ale nazwa programu już się pojawiła, więc jakby wiesz.
1: No właśnie, to trzeba było wcześniej na to wpaść. Z tego nie wydaje mi się, żeby pani Bieszczanowska, bo to o niej mowa, się jakoś angażowała politycznie. I ten program był dobry. To znaczy, przykro mi było to stwierdzić, że kandydata, którego ja głosowałam, nie miał takiego programu, niestety. Więc te postulaty były mądrze sformułowane i było i tak dosyć, w dosyć rozbudowany sposób. Także liczę, że tutaj pan Krasoń będzie zapraszał ciekawych gości i że będą wartościowe te programy, bo niektóre stacje internetowe, które lubię, deklarujące się jako obywatelskie, z uporem godnym lepszej sprawy, unikają
0: zrobienia programu. Powiedzmy to wprost, Halo Radio, które medium obywatelskie, którym za chwilę będzie, bo się godziny antenowe zwalniają. To za chwilę do tego przejdziemy.
1: Godziny radiowe.
0: Godziny radiowe, tak. Dwie radiowe godziny.
1: Ile pieniędzy za to.
0: Tak, dokładnie. Więc tu rzeczywiście fajnie, że taki temat jest. To nazwa trochę niefortunna, natomiast miejmy nadzieję, że przynajmniej zawartość programowa będzie dobra. Do zespołu Dobrego Radia dołączył również Adam Pićko, który wcześniej pracował w radiowej trójce i w Radiu Kraków. Wraz z Bartkiem Wejmanem będzie pracował nad rozwojem stacji, a na antenie Dobrego Radia zadebiutował w poniedziałek. Stacja ma być prowadzona przez wolontariuszy. Radio nie będzie sprzedawać czasu antenowego, nie będzie emitować reklam ani przekazów sponsorowanych. Dobre Radio prowadzi w ramach swojej działalności statutowej Fundacja Polska Oddowa, która pokrywa wszelkie koszty jego funkcjonowania. Radio ma grać w formacie AC Adult Contemporary z uwzględnieniem muzyki typu chill out i jazz. I ja mam wrażenie, że tam Adult Contemporary, czyli tej takiej muzyki dla ludzi powiedzmy 30+, czy coś koło tego, nie pamiętam teraz dokładnie jaka jest dolna granica grupy docelowej tego formatu, to tam po prostu nie ma. Jest jakiś chill out i jazz. Ale
1: ja to włączałam, to tam jest to i rozumiem, że pan Wejman jako osoba związana z Radiem PIN, to gdzieś tam jest to muzyka mu bliska, natomiast myślę, że ona nie jest dla każdego.
0: Nie, ja po prostu, ja tego radia w takim formacie i w takim kształcie nie jestem w stanie słuchać, a nie uważam się za osobę jakoś zamkniętą na różne gatunki, tylko po prostu ta muzyka na dłuższą metę jest dla mnie absolutnie niestrawna. Mogę sobie gdzieś tam jednej piosenki od czasu do czasu posłuchać właśnie tego typu i okej, ale zwłaszcza, że tam jeszcze obecnie jest bardzo mało słowa. No mamy ten poranek, mamy kilka audycji, reszta to jest muzyka. Ta muzyka absolutnie mnie nie zachęca, żeby z dobrym radiem zostać. Po prostu.
1: Mnie też niestety nie, ale na audycje te autorskie, szczególnie na zdeformowanych pewnie zerknę. Czy coś jeszcze do wątku Dobrego Radia, czy już wywołujemy do tablicy, w zasadzie już zostali wywołani.
0: Halo Radio.
1: Ci tamci, Halo Radio, pierwsze medium obywatelskie. Słuchajcie, jak Halo Radio i jak Wątły, to znaczy z reguły to, że jest drama, prawda?
0: Tak jest, i jest znowu.
1: Chociaż czy Jakub taki
0: akurat,
1: jest i winien?
0: Czy to akurat jest wina Jakuba? Myślę, że
1: niekoniecznie.
0: Nie. Bo obowiązkiem tak naprawdę dziennikarza jest pytać. A jeżeli ktoś reaguje w ten sposób i odpowiada w ten sposób, to mam wrażenie, że to jest chyba jego problem, a nie tego, kto pyta.
1: A wszystko rozeszło się o kolektyw Stop Bzdurom. To jest ten kolektyw, do którego należy między innymi Margot, ale nie tylko ona, bo należy również osoba również niebinarna, tak, z tego co pamiętam, czyli Lu.
0: Tak.
1: No i już w zeszłym tygodniu, to było tydzień temu, pojawiła się, gruchnęła taka informacja w mediach społecznościowych, że Lu, on się posługuje zaimkami męskimi, tak? Czy wymiennie chyba? A chyba pisał sobie w męskich,
0: co wspomniał
1: w tym poście.
0: Tak.
1: A wydaje mi się, że też akceptuje różne, ale tam pisał w męskich, więc niech tak będzie. W każdym razie Lu cudem uniknął śmierci, ponieważ został, jak no w tej relacji pojawiła się taka informacja, że został popchnięty pod tramwaj i żyje tak naprawdę tylko dzięki
0: reakcji motorniczego.
1: No i oczywiście wiadomo, że informacja, która wszystkich zbulwersowała i poruszyła, w jakim już kraju żyjemy i tak dalej. Ale pojawiły się osoby, które mają wątpliwości odnośnie tego zdarzenia, prawda?
0: Dokładnie, no bo tak naprawdę nie ma żadnej informacji z monitoringu, z żadnego. Świadków też nie było tego wydarzenia. No po prostu tak naprawdę nie wiadomo nic, to są tylko słowa Lu. Oczywiście no nie ma też powodów, żeby twierdzić, że są one nieprawdziwe, natomiast no nie ma jakichś konkretnych dowodów na to, że to rzeczywiście miało miejsce.
1: I wciąż ich nie ma, to się do dzisiaj nie zmieniło, więc od razu powiemy to, bo nie chcemy się aż tak bardzo na tym skupiać, bardziej na tym, co się potem wydarzyło, jeżeli chodzi o tę reakcję medialną, o Halo Radio i tak dalej. To nie, my teraz nie będziemy rozstrzygać, czy tak rzeczywiście było,
0: co się wydarzyło, a co nie. Bo my nie mamy po prostu żadnych informacji na ten temat, nie wiemy.
1: Więc bardzo proszę, żeby wszyscy sceptycy działalności Stop Bzdurą, którym może się nie podobała działalność Margot, nie wyciągali teraz wniosków na zasadzie, aha, to są oszuści i tak dalej, bo my po prostu dalej tego nie wiemy, a się może okazać za tydzień, że się znajdzie jakieś nagranie, jakimś cudem, chociaż już mogłoby się ono znaleźć, i że jednak wszystko to się wydarzyło. Więc prosiłabym o niewyciąganie teraz żadnych wniosków i o wszelkie zainteresowane osoby o czekanie na dalsze doniesienia w tej sprawie, na śledzenie ich w mediach, w tym w mediach społecznościowych, bo myślę, że tam je znajdziecie i żeby nie wyciągać wniosków potępiających którąkolwiek tutaj z osób i którąkolwiek ze stron.
0: Natomiast przede wszystkim, co należy robić, to należy pytać. I właśnie to zrobił Kuba Wątły.
1: I dociekać, jak było, no bo rzeczywiście dziennikarz, jak wspomniałeś, jest od tego, żeby dowiadywać się, jak wygląda rzeczywistość i szukać tej prawdy. No i Jakub Wątły ośmielił się, był chyba w niedzielę, popełnić taki post, w którym zapytał, no jak to rzeczywiście było, czy są z tego dowody i tak dalej. Tam szereg takich pytań zawarł. Jeszcze wcześniej chyba zadała Alina Czyżewska, też taka aktywistka obywatelska.
0: I pytał też o pieniądze, które były zbierane. Tak.
1: Bo tam też był jakiś problem z tą zrzutką, tam zrzutka ich zablokowała. Zrzutka też jest taka średnio wiarygodna, bo tam z jednej strony blokują stop bzdurą, a zbiórka dla antyszczepionkowców wisi i tam się nikt tym nie przejmuje, także wiecie, niekoniecznie decyzje zrzutki.
0: Różnie to być może,
1: być
0: tak.
1: Wiarygodne. I należy się do tego przywiązywać, ale oczywiście pytać należy. No i jest akcja, jest reakcja, prawda? Pojawiła się reakcja Stop Bzdurą.
0: Która reakcja Stop Bzdurą była taka, że przyszli pod siedzibę Halo Radia i tam jakieś, zdaje się, nalepki ponaklejali, tak? To była w zasadzie jedyna reakcja. I też no, była taka informacja, chociażby ze strony Wojtka Krzyżaniaka, który na Facebooku napisał, że absolutnie, no, że to było zachowanie po prostu poniżej poziomu, że należało przyjść, wejść, porozmawiać, że on by bardzo chętnie porozmawiał, zadał odpowiednie pytania i absolutnie nie ma z tym problemu, że Margot, oczywiście, bo to też należy rozgraniczyć, bo teraz, żeby nie było takiego wydźwięku, że teraz tu nagle wszystko, chociażby też Halo Radio, potępia, tak, nagle, bo się coś zmieniło. Nie, oni nadal za Margot są i będą ich bronić, tak, jeżeli chodzi o te działania poprzednie, które które były, no bo to w słusznej sprawie, tak?
1: Tak. Natomiast no, jeżeli, o tę konkretną sytuację.
0: Tak, natomiast no, jeżeli ktoś po prostu reaguje w ten sposób, no to jest zachowanie jednak mimo wszystko bardzo dziecinne. I o to tu chodziło. Na efekty tego nie trzeba było też długo czekać, bo pojawiły się takie głosy na grupie Halo Radia, wspominające o tym, że przecież Halo Radio to jest medium, które, że oni się bardzo dziwią, słuchacze Halo Radia, dziwią się bardzo ludziom ze Stop Bzdurą, że tak zareagowali, taką agresją po prostu w stronę Halo Radia. Medium, które osobom LGBT jest bardzo przyjazne, przecież no tam jest audycja Emilii Wiśniewskiej i Barta Staszewskiego. No i właśnie była. Bo tego samego dnia w godzinach wieczornych pojawiła się informacja ze strony Emilii Wiśniewskiej, że z prowadzenia audycji rezygnuje właśnie dlatego, że nie chce legitymizować tego typu postów, które napisał Kuba. Naprawdę, ja tego totalnie nie rozumiem, bo tam nie było nic w tym poście, o co można się przyczepić, po prostu to były pytania i dziennikarz pytania powinien zadawać, jest do tego wręcz, uważam, zobowiązany, żeby pytać, żeby dociekać, jak to było. A tu trzeba przyznać, no można mieć różnego rodzaju wątpliwości. Po kilkudziesięciu minutach także pojawiła się informacja Barta Staszewskiego, natomiast no, jego informacja o odejściu z Halo Radia wiąże się raczej z tym, że po prostu nie ma czasu na prowadzenie tej audycji. Dopóki Emilia prowadziła ten program, tak naprawdę obecnie to ona przede wszystkim prowadziła tę audycję, no to Bart od czasu do czasu mógł się w niej pojawić, ale po prostu nie ma najzwyczajniej w świecie czasu na to, żeby pojawiać się tam regularnie.
1: No i to akurat nie dziwi, oczywiście trudno powiedzieć, czy to była jego jedyna motywacja, może miał tam co innego w głowie.
0: Natomiast no, taka jest oficjalna.
1: Nie wiemy, jaki ma stosunek do tej konkretnej sprawy, jeżeli chodzi o Stop Bzdurą. Natomiast no, Barta jest teraz coraz więcej wszędzie, ma te procesy, tam jakaś gmina go pozwała i tak dalej, jest taką aktywną osobą coraz bardziej, więc rzeczywiście ten czas ma na pewno wypełniony i jest to zrozumiałe, że ile można, przecież oddechu czasu dla siebie też potrzeba, tak? A jeżeli już Emilia tego nie poprowadzi. No a tak jak wspomniałeś, tłumaczenie Emilii, ja je szanuję, przyjmuję, natomiast po prostu go trochę nie rozumiem.
0: No ja też go po prostu nie rozumiem i tyle. Wydaje mi się, że to naprawdę, kiedy głos jakiejś właśnie takiej mniejszości jak osoby LGBT mógł być słyszalny, mieli swoje medium, gdzie mogli się swobodnie wypowiadać, nie było z tym najmniejszego problemu, byli tam mile widziani, no to zrobienie czegoś takiego, takie odejście, no wydaje mi się, że jest to gest taki trochę na wyrost. Natomiast to wiadomo, no każdy ma do niego prawo, tak?
1: No tak, jak tutaj podejrzewamy, Emilia być może się koleguje, koleżankuje z jakimiś ludźmi ze Stop Bzdurą.
0: I tyle.
1: I to w ramach solidarności z nimi. Oczywiście proszę znów, żeby teraz nie potępiać z kolei w czambuł całej społeczności na zasadzie, o niewdzięczni tacy są, mieli takie medium dobre, a oni sobie poszli. To są decyzje konkretnych jednostek.
0: Tym bardziej, że Kuba Wątły wczoraj mówił, że audycja będzie kontynuowana, że pojawią się jakieś inne osoby, które ten akurat temat będą kontynuować, więc...
1: No jest sporo organizacji, jak nie ta osoba, to inna, jest dużo aktywistów, którzy myślę, że byliby w stanie to poprowadzić, oczywiście muszą chcieć. Nie każdy teraz po tej sytuacji może się zgodzić, bo może być różny stosunek do tej właśnie sprawy, ale chętni myślę, że się rzeczywiście mogą pojawić i to dobrze, żeby ta tematyka była kontynuowana, natomiast powtórzę to jeszcze raz. Drogie Halo Radio, jesteście medium obywatelskim. Mniejszości są różne. LGBT to jedna. Osoby z niepełnosprawnościami to drugie. Hołownia to wie, a wy może kiedyś.
0: Fajnie, żeby się jednak mimo wszystko o tym dowiedzieć, bo to, że...
1: A mieliście ofertę taką,
0: bo to, że swego czasu Marta Lempart raz poprowadziła tę audycję i jeszcze w dodatku była taka narracja tam, że no dziś nie można rozmawiać o polityce, to porozmawiamy o osobach z niepełnosprawnościami. Bo to był dzień wyborów, no to ja na to zwróciłem uwagę, że to jest cokolwiek nie na miejscu. miejscu taki opis. No, ale okay.
1: To po pierwsze, a po drugie, mamy takie sytuacje w mediach na przykład, że są dyskusje o prawach kobiet. Mhm. I kto siedzi zawsze w studiu? 5 facetów. Są dyskusje o prawach LGBT. Kto siedzi w studiu? 5 osób. Dyskusje o prawach LGBT, kto siedzi w studiu, 5 osób heteroseksualnych, też najczęściej facetów. A jak tutaj mieliśmy, kto był gościem Marty Lempart w programie o osobach z niepełnosprawnościami? Nikt. Ona sama mówiła. Tak. I nawet ona mówiła do rzeczy, bo ona chyba przecież ma mamę z niepełnosprawnością, więc ona
0: kojarzy
1: jakoś
0: zresztą Marta też swego czasu zajmowała się problematyką osób z niepełnosprawnościami, więc tu jakby temat jest jej bliski. Teraz bardziej innymi rzeczami się zajmuje, ale ja pamiętam jeszcze ją z tych działań, także...
1: Tak, ale chodzi o reprezentację, tak? O pokazanie, że...
0: Owszem.
1: Że naprawdę istnieje, jest trochę tych aktywistów, jak wspomniana pełnoprawna. Rozumiem, że pana Krasonie można wtedy było prosić, bo jednak działał w sztabie Hołowni, a to był taki dzień, jaki był, ale jest trochę osób, które by mogły poopowiadać i to jednak by było coś innego i trochę przykro mi się na to patrzyło, ale była oferta przecież od tej pani Karoliny, której nazwisko teraz niestety mi wyleciało z głowy, tej sportsmenki z niepełnosprawnością.
0: Tak.
1: Bardzo przepraszam, że zapomniałam. Nazwisko, ostatnio wyszła książka na jej temat, czyli zatytułowana Niezatapialni. I ona z tego, co wiem, chciała poprowadzić taką audycję. Może to się jeszcze uda, byłoby dobrze.
0: Oczywiście.
1: A teraz przenosimy się na moment jeszcze do eteru tego bardziej tradycyjnego. Mianowicie przenosimy się do miasta Łodzi, bo od wczoraj w Łodzi można usłyszeć radio Lutnia. Radio nadawane okolicznościowo, więc nie jest tak, że ono będzie już teraz, od teraz na wieki wieków. Ono jest emitowane z okazji jubileuszu Teatru Muzycznego w Łodzi. Emisja wystartowała z tygodniowym opóźnieniem względem tego, co planowano, a co to jest spowodowane kwarantanną po wykryciu koronawirusa w zespole teatru. Mamy nadzieję, że tam już wszyscy są zdrowi. Rozgłośni, jak to będzie właśnie ze słuchaniem tej rozgłośni? Kiedy będzie można jej słuchać? Czy to będzie, jak to zwykle się spodziewamy, emisja całodobowa, czy też od rana do wieczora na przykład? No nie, trochę inaczej. Tutaj tej rozgłośni będzie można słuchać 3 razy w tygodniu o różnych porach, natomiast niezmienna jest częstotliwość 90,8. I to będą takie audycje trwające 1,5 godziny, przybliżające z różnych perspektyw historię obchodzącej swoje 75. urodziny sceny, a także jej współczesność i osoby z nią związane. Emitowane te audycje będą w piątki o godzinie 7:30. Co za straszna pora.
0: No właśnie.
1: Kto będzie z tego słuchał w piątkę? To znaczy ludzie o tej porze słuchają radia, jak na przykład jadą do pracy albo jedzą śniadanie.
0: Ale teraz wiesz, właśnie w piątek rano szukaj tej częstotliwości, na której oni tam nadają. Szczególnie, że na tej częstotliwości w innych godzinach nic się nie dzieje, zakładam. No to nie widzę w tym sensu.
1: Tak, ale jak rozumiem, to będzie taki program z istotną warstwą słowną, na której warto byłoby się jednak skupić. A słuchacze rano słuchają radia, wydaje mi się, że trochę po co innego, żeby im potowarzyszyło właśnie w tych porannych, wszelkich rytuałach, a niekoniecznie po to. Więc wydaje mi się, że można było tutaj wybrać trochę lepszą godzinę. Na szczęście są powtórki. I tak, w sobotę o 17:00 będzie ta emisja, czyli w zasadzie już się kończy z tego tygodnia, a jeżeli ktoś nie posłuchał, no to ma jeszcze jedną szansę we wtorek o 14:30. W programach nie zabraknie anegdot, ciekawostek z życia teatru, archiwalnych nagrań, serwisów informacyjnych, takich przypuszczam serwisów dotyczących tego, co się w radiu dzieje, w teatrze dzieje, przepraszam, wywiadów czy teatralnego słowniczka, a będzie też oparte na bajkach Czechowa słuchowisko. Także coś takiego tutaj nam specjalnego.
0: Sporo chcą tam upchnąć w tych 1,5-godzinnych audycjach.
1: Tak, tak. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Łukasz Zachwieja. To jest wieloletni akustyk teatru i jednocześnie pomysłodawca tej okazjonalnej rozgłośni. Świętowanie jubileuszu na falach radiowych, no to jak się można domyślić, odpowiedź na pandemię i ograniczenia z nią związane. Ale co ciekawe, sama idea nadawania radia z teatru teatru narodziła się znacznie wcześniej, niezależnie od aktualnej sytuacji, więc być może i tak by to zrobili, a może jednak by zaniechali. No jakoś się tak wszystko ułożyło, że taka forma okazała się najbardziej odpowiednią. Natomiast, no, przypomnijmy, to się nazywa Radio Lutnia i dlaczego tak? Otóż nazwa stacji nawiązuje do Wileńskiego Teatru Muzycznego, którego tradycje po II wojnie światowej kontynuowane są właśnie w Łodzi. Taka to ciekawostka, nie wiedziałam, że to tak działa, że z Wilna do Łodzi te tradycje się przeniosły. I jak długo będzie można tego słuchać, bo tak to jest z tymi okolicznościowymi emisjami, że one nie trwają wiecznie. Wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe ważne jest do 31 października, a więc do końca miesiąca piątki, soboty i wtorki są dla nich i będą właśnie wtedy mogli emitować swoje programy, to znaczy, no mogliby w zasadzie codziennie do tego, do końca miesiąca, tylko akurat takie terminy sobie wybrali i to właśnie wtedy nie będzie można tego okolicznościowego Radia Lutnia słuchać.
0: Ciekawe, czy gdzieś w sieci będą te audycje, żeby można było sobie rzucić na to uchem. Gdzieś tam mogliby na jakimś YouTubie to wystawić albo w innym serwisie. Myślę, że nie byłoby z tym najmniejszego problemu.
1: Oczywiście, że tak. I to ostatnia informacja na dziś. Za chwilę będzie jeszcze odpowiedni utwór, bo tak sobie pomyśleliśmy, że skoro to radio powstało poniekąd, no chociaż jak wiemy, nie tylko ze względu na to, aby uczcić jubileusz w tej konkretnej sytuacji pandemicznej, no to cofniemy się o parę miesięcy, chociaż teraz to już się pojawiają takie posty w mediach społecznościowych, że jeżeli będzie na przykład kolejny lockdown związany z tą ilością przypadków, jaką teraz mamy, no to wiecie, że nas prawdopodobnie czeka Hot 16 Challenge 3.
0: Wcale się nie zdziwię, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, no ale poczekajmy na rozwój sytuacji.
1: Ale jak na razie stanem aktualnym z wiosny tego roku jest Hot 16 Challenge 2, do którego przecież włączyło się wiele nie tylko artystów pojedynczych, ale również właśnie instytucji kultury, w tym teatrów muzycznych, i Teatr Muzyczny w Łodzi, który właśnie tworzy Radio Lutnia, nagrał w te

0: programie usłyszcie nas, o czym jeszcze sami nie wiemy, więc przez tydzień będziemy skrzętnie zbierać, notować, zapisywać, porządkować wszelkie informacje z portali medialnych, aby wam wszystko dokładnie, precyzyjnie przekazać.
1: W 97. odcinku programu RTV, 96. właśnie dobiega już do szczęśliwego końca. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
2: Słuchacie Radia DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. DHT. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, audycja 142 zdaje się Tyflo Przeglądu i tak jak ostatnio mówiliśmy, że raczej będzie inaczej, ale no niestety jest nadal tak, że ten Tyflo Przegląd musieliśmy zrobić również, że się tak wyrażę, offline. Za to dzisiejszy Tyflo Przegląd może być cokolwiek w takiej wakacyjnej aurze, dlatego że w tej chwili siedzę sobie na tarasie, więc różne dźwięki tu się mogą czasami wkraść. No ale tak czy inaczej, kolejny Tyflo Przegląd dzisiaj w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki.
5: Witajcie.
4: No i co? Zaczynamy od tego, co się będzie działo. Dzisiaj znowu ja to spróbuję jakoś tam w miarę przedstawić. To znaczy, będziemy mówili o tym, że oficjalno wydano NVDA 2022.2. Będą wieści ze świata od Pawła. Będzie informacja, że Uber pomaga osobom niepełnosprawnym. Chociaż nie wiadomo, czy u nas. Focusrite Evocaster 2 i jego dostępność. Ukazała się nowa wersja TeamTalka. Odbiornik radiowy z udźwiękowieniem będzie. I kilka newsów takich drobnych od Mikołaja, tym, że się zamyka podcast Dawida Woodbridge'a, różne kilka jeszcze informacji na temat urządzeń. Kilka przydatnych narzędzi do tłumaczenia tekstów online. I w zasadzie tyle. Co ciekawe, to są wszystko te nasze tyflowieści. Dzisiaj takiej rubryczki technikalia, typowych takich technikaliów nie będzie, ale myślę, że audycja będzie dość ciekawa, także zapraszamy do słuchania. A teraz już w takim razie zaczynamy od pierwszego newsa, który tutaj przygotowaliśmy, czyli NVDA 2022.2 został wydany.
5: Tak, został wydany w dniu 20 lipca, no czyli w dniu, w którym tę audycję nagrywamy. Nie będę się jakoś wielce rozwodził nad tym, co nowego w tym NVDA. Streszczę to pokrótce, bo o nowościach tak szczegółowo to mówiłem też przy okazji bety, która się tam pojawiła kilka tyflo przeglądów temu, więc odsyłam do tej audycji. No a od bety do wersji stabilnej, no to tylko poprawki błędów co najwyżej. Ale tak, co mamy? Wiele poprawek, błędów, głównie poprawki dotyczące współpracy z aplikacjami Java. Tam chodziło o odczytywanie, jeżeli dobrze pamiętam, pewnych kontrolek, które nie były poprawnie odczytywane. Poprawiono błędy, jeżeli chodzi o współpracę z niektórymi monitorami brajlowskimi oraz niektóre nowe funkcje, które się gdzieś tam pojawiły w nowych wersjach Windowsa 11. Tam były jakieś kwestie bodajże z kalkulatorem, z panelem emoji związane, więc to zostało poprawione. Wprowadzono nowe polecenia do poruszania się po tabelach. Tam były polecenia do początek wiersza, koniec wiersza, początek kolumny, koniec kolumny. Teraz takie skróty klawiszowe mamy do dyspozycji. Zaktualizowano bazę Unicode CLDR, czyli innymi słowy dodano nowe znaki, nowe emoji, nowe wszelkiego rodzaju dziwne litery języków, których mało kto z nas używa, ale możemy się z nimi czasem spotkać, jakieś symbole.

0: matematyczne i teraz NVDA, jeżeli te nowe znaki gdzieś na swojej drodze napotka, to będzie już nam umiała je przeczytać. No bo lista tych znaków jest ciągle powiększana, to konsorcjum Unicode tak zwane ciągle dodaje nowe te znaki i twórcy programów odczytu ekranu muszą za tym gdzieś tam gonić. I poprawiono również, a właściwie zaktualizowano moduł LibGUI, który odpowiada za wyświetlanie oraz rozumienie wprowadzonego przez nas Braille'a. I najważniejszą zmianą w tym module jest nowa tablica dla języka niemieckiego. I to tyle z takich głównych nowości. No, wersja stabilna się ukazała, więc polska lista zmian powinna już w niej być. I tam oczywiście odsyłam my też oraz do poprzedniej, jednej z poprzednich audycji Tyflo Przeglądu po więcej informacji.
1: Jak to zwykle bywa w Tyflo Przeglądzie, mamy wieści ze świata i jak zwykle te wieści ze świata od Pawła.
2: Tak, jest ich kilka na ten tydzień. Po pierwsze rzecz, która na razie wiem o niej tylko, że jest, ale spodziewam się dowiedzieć więcej, bo jutro na platformie Clubhouse odbywa się comiesięczne spotkanie czeskiej społeczności osób niewidomych, gdzie ta nowinka będzie również tematem, a i po cichu liczę na to, że nasz słuchacz Roberto, który jest naszym specjalistą od Czech, jakby nie było, podzieli się swoimi przemyśleniami, bo z tego co wiem, ma też do tej nowinki dostęp. A o co chodzi? Chodzi o to, iż czeska Spořitelnia, czyli jeden z większych banków czeskich, udostępnił nową funkcję w swojej aplikacji George. George, czyli taka no, aplikacja dla wszystkich osób, które mają konto właśnie w czeskiej Spořitelni, która pozwala na podjęcie gotówki z bankomatu za pomocą aplikacji mobilnej. Z tego co czytałem, działa to tak, że w tym momencie już 1300 czy 400 bankomatów w Czechach to obsługuje, właśnie tego banku, i działa to tak, że domyślnie, kiedy nic nie robimy, nie włożyliśmy jeszcze karty ani nic, na bankomacie pokazany jest wielki kod QR. Ten kod QR skanujemy za pomocą aplikacji właśnie George i w tym momencie możemy cały proces wybrania gotówki, czyli właśnie autoryzacja, tam podanie kwoty, jakieś tam ewentualne wyciągi, niewyciągi, inne rzeczy, potwierdzenia, zarządzić z aplikacji. No i potem po prostu bankomat jedynie robi swoje, czyli wypluwa nam pieniądze w takiej kwocie, jakiej sobie zażyczyliśmy. Jest to jakaś alternatywa dla słuchawek, które są albo ich nie ma, działa to albo nie działa. Różnie to menu, czasami jest szybko mówione, wolno, zanim zdążymy się zapoznać, wysłuchać, a to jakiś wariant nie jest dostępny, a coś tam. Więc jest to jakaś alternatywa, nie mówię, że ostateczne rozwiązanie i coś, co jako jedyne w ogóle powinno istnieć, ale jest to ciekawe i w dobie właśnie tego, że coraz więcej rzeczy da się na smartfonie robić, to jest to rozwiązanie ciekawe, więc ja no, z wypiekami na twarzy będę jutro śledził wrażenia, dyskusję na Clubhouse z wrażeniami, gdzie wrażenia będą udostępniane. No i mam nadzieję, że Roberto też, jak będzie miał okazję to przetestować, to może się podzieli. A może nie, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. No to z Czech przenosimy się do Irlandii. Chciałem tu wspomnieć o filmie Once, bo to jest film, który w jakiś sposób Irlandię i Czechy łączy. Natomiast my nie o filmach dzisiaj i też nie o muzyce, a o radiu, ponieważ NCBI, czyli Narodowa Organizacja Osób Niewidomych w Irlandii, uruchomiła swoje radio internetowe. Radio, które nazywa się NCBI Live. I jest to radio internetowe, które no, obiecuje, że będzie program transmitowany 24 godziny na dobę. Ale poczytajmy, co jest na stronie tutaj napisane. Widzę tutaj przycisk play, jest NCBI Live logo. I co my tutaj wiemy? Witamy w NCBI Live. NCBI Live to pierwsze radio online w Irlandii, poświęcone osobom niewidomym i słabowidzącym, nawet słuchaczom, które transmituje program 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu online. Treści, które transmitujemy, zawierają w sobie różne aspekty życia z osobą z niepełnosprawnością wzroku, od dostępnej technologii do problemów, które są ważne dla społeczności osób z dysfunkcją wzroku oraz do historii, którymi dzielą się osoby z dysfunkcją wzroku i doświadczenia. Składa się to z najnowszych odcinków treści audio produkowanych przez NCBI, z podcastów NCBI, podcastu Talking Technology i Advocacy Talks on a Loop, czyli po prostu adwokatura, takie powiedzmy lobbowanie na rzecz różnych problemów i kwestii. Będą też tam informacje o usługach oferowanych przez NCBI i kampanie i jak, że tak powiem, można się skontaktować. Jest to taka pętelka, playlista, która leci przez 3 godziny, po czym jest powtarzana. Więc audio stream będzie 24/7, ale co 3 godziny będą po prostu powtarzane treści. Natomiast będą one dość często aktualizowane. No i NCBI może być odsłuchane przez albo tu stronę internetową NCBI czy ncbi.ie dla Irlandii /live przez VLive, no i przez asystentów głosowych najróżniejszych. No i tu mamy też nagłówek do podcastów NCBI. To z Irlandii, gdzie możemy polecieć, jak myślicie? Ja polecam na przykład na Fidżi. Fidżi, dalekie wyspy, państwo, gdzieś tam nawet okolice Australii, Oceanii, więc bardzo daleko stąd. Ale ważne wydarzenie tam ma miejsce, ponieważ odbędą się pierwsze dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku wybory. Wybory, ważna rzecz. Możliwość wyrażenia swojego poparcia dla konkretnej polityki i zabrania głosu w warunkach demokratycznych to jest niesamowita rzecz, jaką mamy. I fajnie, że osoby niewidome mają też dostęp. No i przy współpracy z organizacjami pomocowymi ze Stanów, z Związkiem Niewidomym właśnie Fidżi, nawet chyba z ambasadą amerykańską, wydany został folder informacyjny w Braille'u o tym, jak osoba niewidoma właśnie na Fidżi może sobie zagłosować. Okazuje się, że można zagłosować za pośrednictwem osoby trzeciej, która nam pomoże, ale mamy też prawo oddać głos w odległości do 300 metrów od lokalu wyborczego. Jak rozumiem, jest to po to, żeby na przykład osoba niewidoma ze swoją osobą zaufaną, ten tak zwany proxy voter, czyli no, jak to my mówimy, mąż zaufania, mogła się taka osoba oddalić od lokalu, żeby nie musieć gdzieś tam wewnątrz tego lokalu z jakimś podejrzeniem, że ktoś tam zakłóci naszą prywatność. Można się oddalić na tę bezpieczną odległość, wypełnić naszą kartę do głosowania, czy tą kartę fidżijską i ją oddać. Wiele więcej na razie nie ma, nie widzę jakichś informacji o nakładkach na przykład, albo innych rozwiązaniach, natomiast domyślam się, że jest to jakiś pierwszy krok, aby obywatelki, obywatele Fidżi mogli sobie w bezpieczny sposób dostępny zagłosować. Może z czasem dowiemy się o czymś też więcej. No i
1: to też jest o tyle fajna informacja, że też warto wiedzieć mimo wszystko, co się na świecie dzieje w tych kwestiach, bo jednak dość często nawet na różnych listach bywają jakieś dyskusje, jak to jest u nas, jak to jest na świecie i też dobrze mimo wszystko znać kontekst i jakby miejsce, w którym się znajdujemy, jeżeli chodzi o dostępność u nas w Polsce, a być może ktoś skorzysta z tych informacji. Zobaczymy.
2: Kto wie, można stać na Fidżi i słucha, nigdy nie wiadomo. Natomiast ostatnia informacja, to też tak gwoli turystyki jeszcze z zeszłego tygodnia. Jest takie miasto jak Antequera w Hiszpanii i tam zostały poprowadzone linie prowadzące. Gdzie, w jakiej ilości, ciężko powiedzieć. Natomiast miasto jest gdzieś tam z tego bardzo dumne wraz z organizacją ONCE. Te linie zostały gdzieś tam nakreślone i położone, więc gdybyście mieli akurat w Hiszpanii opcję to miasto zwiedzać, albo tam być, albo może rozważacie jakiegoś Erasmusa lub inną aktywność, to możecie wiedzieć, że tam już jakieś linie są. Jeżeli to są takie linie, jak ja kojarzę z Innsbrucka, to fajna sprawa, bo no, linia prowadząca pociągnięta przez dużą część rynku to jest jednak niesamowite udogodnienie, jak nawet chcemy przejść się na spacer, gdzieś tam pospacerować, dojść w jakieś tam miejsce centralne, które jest takim miejscem, powiedzmy, spotkań ludzi albo miejscem, gdzie różne wydarzenia się dzieją, takim centralnym miejscem. Od przystanku aż do tego miejsca jest pociągnięta linia. Po drodze mija się różne jakieś sklepy, galerie handlowe i tak dalej, więc niesamowite udogodnienie. Mam nadzieję, że w Antakerze też osoby tam mieszkające lub przebywające mogą się tym cieszyć. Swoją drogą do takich ciekawostek, co tam w różnych krajach, głównie europejskich, się dzieje, polecam Twittera Europejskiej Unii Niewidomych, Euroblind na Twitterze. Tam można sobie poczytać, bo ostatnio zatrudniono tam nową osobę od właśnie komunikacji takiej social mediowej i marketingu, PR-u i tak dalej. I ta osoba robi niesamowicie dobrą robotę, jeśli chodzi o prowadzenie Twittera, bo udostępnia tweety różnych właśnie czy organizacji osób niewidomych w różnych krajach, które są zrzeszone w ramach EBU, czy jakichś właśnie miast w Europie, czy jakichś innych organizacji, które tyczą się osób niewidomych. Oczywiście tweety te są w języku w językach oryginału, czyli jak to jest w Hiszpanii, to hiszpański, jak to są Niemcy, to niemiecki i tak dalej. Natomiast bardzo często te tweety są opatrzone komentarzem w języku angielskim, który nas w jakiś sposób naprowadza na to, o co chodzi. A nawet jak nie, to można zawsze sobie przetłumaczyć, więc jeden timeline, a tyle różnych informacji o tym, co dzieje się, no głównie w Europie, ale i nie tylko, więc gorąco polecam.
1: A teraz taka informacja dla tych, którzy lubią jeździć Uberem, a może nie tylko, no bo Uber pomaga osobom niepełnosprawnym, choć nie wiadomo czy w Polsce, ale co i jak to Mikołaj o tym więcej wie.
0: Tak, ponieważ Uber ostatnio, no jakiś czas temu, został pozwany przez osoby niepełnosprawne w Stanach Zjednoczonych i ta sprawa teraz dobiegła końca. Chodziło o naliczanie osobom niepełnosprawnym, które, no wiadomo, że czasem mają problem z wejściem na przykład do pojazdu, ze znalezieniem tego pojazdu, z wtarganiem wózka, z takimi rzeczami. Tym osobom były naliczane opłaty za oczekiwanie, bo jest takie, tak, są takie zasady w Uberze, że jeżeli kierowca czeka powyżej iluś minut, no to zostanie nam naliczona za to opłata, za to, że my jakby nie wsiedliśmy na czas, jak kierowca do nas podjechał i że on musi stać i czas marnować, żeby miał też za to zapłacone. No, ale wiadomo, dla osoby niepełnosprawnej, powiedzmy, no, dla osoby niewidomej to będzie kwestia znalezienia tego samochodu, zwłaszcza jeżeli jest, powiedzmy, nie wiem, obcy język i tego typu problem, a to bardzo często przy kierowcach Ubera jest problem. No i teraz Uber jako jedną z rzeczy, które musiał zrobić, musiał wprowadzić możliwość, aby osoby niepełnosprawne wyłączyć z tych właśnie opłat. I taka możliwość istotnie została wprowadzona. Pojawiła się strona internetowa, na którą można wejść i na której można zgłosić, że jest się osobą niepełnosprawną i tam zostanie nam udzielona teoretycznie taka pomoc i zostaniemy wyłączeni z tych opłat, że na naszym koncie te opłaty nie będą doliczane, a jeżeli na przykład nie włączyliśmy tego, lub jeżeli podróżowaliśmy z osobą niepełnosprawną i nie mogliśmy tego włączyć, no bo my sami nie jesteśmy, ale podróżowaliśmy z kimś takim i na którejś konkretnej podróży nam naliczyli tę opłatę, a tej opłaty nam naliczyć nie powinni, to też możemy zgłosić prośbę o refundację tej konkretnej opłaty za jakiś tam konkretny przejazd, który tam w ciągu bodajże 30 ostatnich dni odbyliśmy. No i teraz kwestia jest taka. Ta sprawa odbywała się w Stanach Zjednoczonych. Artykuł dostępny jest dla wszystkich na stronie Ubera. Nie ma w artykule napisanego nic, co by świadczyło o tym, że dostępna jest ta opcja tylko i wyłącznie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jak się zalogujemy na nasze polskie konto Ubera, naszym polskim numerem telefonu, to jak najbardziej jesteśmy w stanie te opcje zobaczyć, jak najbardziej jesteśmy w stanie to zgłoszenie wysłać. Jest na stronie napisane, że to zgłoszenie dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych, które są niepełnosprawne w świetle tej ustawy Americans with Disabilities Act, czyli ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnością. I co ciekawe, jeżeli wejdziemy sobie w te definicje osób niepełnosprawnych zgodnie z tą ustawą i się wczytamy, to tam tak naprawdę nie ma nic napisane o tym, że taka osoba, jakby objęta tą ustawą, osoba niepełnosprawna według tej ustawy, musi mieć cokolwiek wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi. Więc tak naprawdę nie wiadomo, co zostanie z tym zrobione. Ja im wysłałem, no bo teoretycznie pod tą definicję, tak jak ją ta ustawa definiuje, no każdy z nas tutaj podpada. Co Uber z tym zrobi, jak zareaguje na nasze polskie orzeczenie, czy się w ogóle o nie upomni, to zobaczymy za czas jakiś, bodajże w ciągu 10 dni chyba mieli przetworzyć to zgłoszenie.
1: No to rzeczywiście ciekawe. Natomiast kolejny teraz news i to jest coś, o czym już mówiliśmy, czyli takie urządzenie, powiedzmy, że karta dźwiękowa, interfejs audio dla podcasterów, który, no właśnie, jest dedykowany dla ludzi, którzy nagrywają podcasty. Ma kilka różnych takich, jakby to nazwać, no różnych funkcji, które mają się w prowadzeniu podcastów przydać i Focusrite, czyli producent tego urządzenia, deklarował, że to urządzenie ma mieć jakąś dostępność i zdaje się, że już jest jakiś test tego urządzenia pod kątem dostępności, Pawle, tak mi się wydaje.
2: Tak, i to sam Jonathan Mosen nagrał ten test w ramach swojego takiego podcastu, powiedzmy, pobocznego, który nie jest zbyt aktywny, ale jak jest potrzeba, to aktywnym będzie, czyli The Blind Podmaker. Blind Podmaker, czyli taki podcastik mini dla niewidomych podcastujących. Kiedyś tam były dość regularne spotkania na Clubhouse, zasadniczo co tydzień, potem Jonathan stwierdził, że on już na to czasu nie ma, bo za dużo różnych obowiązków, ale zostawia otwarty feed, bo też jest lista The Blind Podmaker mailowa dla właśnie osób, które zajmują się podcastami i też nie widzą. No i jeżeli tam się okaże, że ktoś właśnie ma jakiś ciekawy sprzęt, zaangażował się w usprawnianie dostępności czegoś i chciałby się tym podzielić, no to na tym podcaście jak najbardziej coś wyląduje. No i właśnie Jonathan opublikował taki dość, no, może nawet trzygodzinny podcast, odcinek właśnie o tym interfejsie Focusrite Vocaster 2. I jest, tak jak mówiłeś, Tomku, interfejs audio, czyli coś pomiędzy kartą dźwiękową a mikserem. Taka bardziej zbudowana karta dźwiękowa, ale jeszcze za mało, żeby to nazwać mikserem. Dla osób, które właśnie tworzą podcasty, jakieś streamy, jakieś tam vlogi na YouTube'a, jakieś radio, powiedzmy, takie bardziej podstawowe, tego typu rzeczy, czyli dużo jednak słowa mówionego, może minimalnie gdzieś tam muzyka. No i co my tam mamy? Dlaczego to jest w ogóle dla kogokolwiek interesujące? Ano, bo po pierwsze jest to urządzenie, do którego możemy wpiąć dwa mikrofony. Mikrofon dla nas i mikrofon ewentualnie dla osoby, która siedzi gdzieś obok nas. Czy to jest osoba współprowadząca, czy jest to gość. To już, że tak powiem, kwestia dla nas do rozwiązania. Natomiast można wpiąć dwa mikrofony. Jak to w takich interfejsach bywa? Mikrofony na XLR, czyli to takie złącze bardziej dla bardziej profesjonalnych mikrofonów. Nie jest to USB. Ponadto możemy podłączyć sobie dowolne urządzenie kablem takim zwykłym, liniowym, jackowym. No, dowolne, czy to jest smartfon, czy to jest jakiś, nie wiem, drugi komputer, jakiś odtwarzacz dedykowany osobom niewidomym, na przykład, tak mi przychodzi do głowy. Cokolwiek na jacka. Mamy też Bluetooth w ogóle i to jest dość popularna teraz opcja w różnych tego typu urządzeniach. No, czyli możemy wpiąć na przykład telefon również po Bluetoothie. No i mamy też dwa loopbacki, czyli możliwość przekierowywania na przykład programów różnych na naszym komputerze, tak aby dźwięk z nich i tylko z tych programów dźwięk był w naszym tak zwanym ogólnym miksie. Loopbacki są dwa, można tam manipulować, czy chcemy kanał lewy, prawy, czy mono, to już tam możemy się bawić. I no właśnie, jest tam parę jeszcze przydatnych funkcji. Jest opcja automatyczna. automatycznej regulacji głośności, która działa w ten sposób, że naciskamy przycisk, bo do tego jest fizyczny przycisk na obudowie właśnie interfejsu. Przez 10 sekund coś sobie mówimy do mikrofonu, jakiekolwiek rzeczy, i on, analizując naszą głośność, jak mówimy, jakie mamy w ogóle dźwięki otoczenia i tak dalej, samoczynnie nam dobiera głośność, tak że nie musimy się już martwić o to, czy jesteśmy za głośno, czy nie. Ja słyszałem, jaki to ma efekt, i na moje trochę za cicho ustawiło Jonathana w tej demonstracji. Natomiast to jest pewnie wada wszelkich rozwiązań jakby automatycznych. My oczywiście możemy dalej tą głośność podkręcać też ręcznie, ale gdyby dla kogoś to było zbyt gdzieś tam przerażające zadanie, no
1: wiesz
2: to
1: co, dlatego że to
2: wszystko.
1: Nie jest coś, co ma, takie mam wrażenie, zrobić, żeby ktoś był odpowiednio głośno, żeby po prostu wyjść to na stream, tylko zdaje się, że ta automatyczna regulacja wzmocnienia to jest taki poziom, żeby na pewno nie było przesteru. Więc oni robią, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby to było troszeczkę za cicho, bo wtedy nawet jak ustawi się, ktoś będzie głośniej troszeczkę mówił, no to nic się nie powinno stać.
2: Rozumiem. No to dzięki tu za objaśnienie. No i oczywiście do tego wszystkiego jest oprogramowanie. Zdaje się, że kiedy kupujemy ten interfejs, to dostajemy coś takiego jak software package, essential software package, czyli oprogramowanie, które zdaniem Focusrite'a może nam się przydać do rozpoczęcia naszego pierwszego podcastu. Bo jakby założenie jest takie, że osoba, która kupuje tego typu sprzęt, nie jest jakoś profesjonalnie zagłębiona w tematykę produkcji audio i potrzebuje po prostu czegoś, co większość rzeczy zrobi za nią, takie, że podpinam, nagrywam, ewentualnie jakąś tam minimalną obróbkę prowadzę i udostępniam mój pierwszy podcast. Nie? No, w związku z czym dostajemy w ramach tego pakietu dostęp do kilku programów. Takim programem na przykład jest Hindenburg, dość znany taki edytor z dźwięku, ukierunkowany na podcasty. On z tego co wiem dostępny niestety nie jest. Więc jak ktoś zna się na Reaperze, czy Audacity, czy innym, na przykład Macowym jakimś softie, to lepiej się tego trzymać, bo tak. Mamy też chyba pół roku dostępu do Squadcasta, czyli takiej platformy, coś jak CleanFeed, czy Riverside, czy te różne takie platformy, gdzie możemy się w jakości bezstratnej łączyć z naszymi gośćmi lub współprowadzącymi przez internet. Mamy też dostęp do Acasta. Acast to jest hosting podcastowy, tam też chyba pół roku, czy jakieś początkowe miesiące za darmo hostingu podcastu dla nas. I jeszcze jakieś czwarte oprogramowanie, jakaś chyba wyrównywarka taka głośności, czy coś takiego. Więc takie rzeczy są, natomiast nas będzie interesował jeszcze inny program, czyli Focusrite Vocaster Hub. Jest to oprogramowanie do sterowania, no właśnie, tym całym interfejsem. I oprogramowanie dostępne jest, a jakże, wszystkie etykiety są tam, gdzie powinny być, po interfejsie można się przemieszczać, no pod jednym warunkiem, że używamy ekranu dotykowego w naszym komputerze albo symulacji ekranu dotykowego z klawiatury. Mowa tu na przykład o kursorze dotykowym, który oferuje JAWS, o czymś, co chyba też oferuje w formie odpowiednich skrótów klawiszowych narrator, i nie mam pojęcia, czy NVDA w ogóle coś takiego ma. Domyślam się, że ma nawigację obiektową i to tam powinno jakoś działać. Natomiast czy to jest takie wygodne, no to już bym się kłócił. Przy czym, no właśnie, tutaj można też jak najbardziej ustawić pewne rzeczy raz i już o tym potem więcej nie myśleć. Więc możliwe, że do takiego skonfigurowania tych różnych właśnie poziomów, co gdzie ma iść i tak dalej, no to jak najbardziej możemy się poświęcić i jakby zrobić to za pomocą nawigacji obiektowej. Mimo wszystko mi dalej się wydaje, że nie jest to gdzieś najwygodniejsze. Natomiast to nie jest jeszcze koniec, to nie znaczy, że na tym się zakończy przygoda. Jest szansa, że Focusrite to usprawni, jest szansa, że ktoś to oskryptuje. Tak więc no, pożyjemy, zobaczymy, ale jakby dalej kontakt między społecznością niewidomych użytkowników a firmą Focusrite jest. i te usprawnienia prawdopodobnie dalej gdzieś krążyć będą. Ja w tym momencie sobie spojrzę, ile ten interfejs będzie kosztował w Polsce, bo cenę jakby jakąś powiedzmy amerykańską, dolarową, to jakby już gdzieś słyszałem, ale myślę, że nie ma się z nią co posiłkować. O, 2590 zł dotarłem właśnie do ceny. No więc tyle kosztuje. Więc trochę z tymi 300 dolarów, 400 przesadziłem, to trochę za mało. Jest też cała paczka studio, Vocaster Studio. Tam mamy już wtedy w pakiecie też mikrofon jakiś z Focusrite'a i słuchawki, jeżeli nie mamy jakichś swoich, którym ufamy i których jesteśmy zadowoleni, ale jak mamy, to możemy kupić sam interfejs. I to w zasadzie tyle, co na ten moment mogę powiedzieć. Fajnie, że tego typu sprzęty też są, powstają i przede wszystkim, że rozwija się ich dostępność, bo im bardziej low-levelowe, że tak powiem, niskopoziomowe jest wejście na rynek podcastingu, tym więcej tych podcastów będziemy mieć. No, w związku z czym więcej osób gdzieś też się tym podcastom poświęci.
1: Następny news dotyczy programu TeamTalk. TeamTalk, czyli komunikator, który no, jest dość znany, lubiany
0: Zwłaszcza
1: i
0: z
1: no,
0: filozofii
1: ukazała się
0: niewidomych.
1: nowa wersja tego
0: Tak,
1: programu.
0: zwłaszcza dokładnie wśród osób niewidomych jest to program bardzo lubiany, no i okazuje się nowa wersja. I co w niej mamy? I tutaj, no chyba pierwsza, jeżeli nie pierwsza, to jedna z pierwszych wersji, gdzie w tym dostępnym kliencie na system Windows stworzonym specjalnie dla osób niewidomych nie mamy nowości ani jednej. No co pokazuje nie mniej, nie więcej tyle, że cały czas postępuje to, co obserwujemy już od kilku wersji, czyli ten nasz klient QT, klient tworzony dla wszystkich, nie tylko dla osób niewidomych, robi się coraz bardziej dostępny i no, kładzony jest nacisk na to, żeby osoby niewidome powoli przerzucać na ten właśnie klient, który jest, jaki jest, mógłby być czasem lepszy, ale widać też, że autorowi na tej dostępności jakoś zależy, o czym za chwilę. A więc, co w tym kliencie? Opcja, aby pokazywać na starcie programu listę serwerów. Opcja wyboru języka programu podczas pierwszego uruchomienia. Możliwość utworzenia linku, który pozwoli nam udostępnić kanał. I to jest ciekawa opcja. Takie linki fakt faktem działają tylko jeżeli ktoś ma już wcześniej program zainstalowany, to nie jest tak jak Zoom, ale no to przyspieszy sporo wpuszczanie jakichś osób, które powiedzmy nie do końca znamy, które nie do końca może korzystają z tego programu na co dzień. Jeżeli nie wiem, chcemy z kimś przeprowadzić jakiś wywiad, chcemy to ten dźwięk właśnie w dobrej jakości, z czego ten program słynie, no to możemy sobie właśnie takiego linka wygenerować. No i w momencie, jak sobie ktoś program zainstaluje, to będzie w niego mógł kliknąć i od razu wejdzie. W kanałach typu Classroom, czyli tych klasowych, nie będzie widoczna ikonka mikrofonu i kilka innych ikonek, jeżeli nie mamy możliwości mówić, to bo w tych kanałach to moderator decyduje, kto w danej chwili może mówić, a kto nie. Będzie pytał program o utworzenie folderu, w którym będą przechowywane wiadomości prywatne, wiadomości kanału i nagrania dźwiękowe, które sobie wykonujemy, jeżeli nie będzie on istniał. Opcja w menu klienta, aby podać statystyki za pomocą mowy, statystyki klienta. Nie wiem, czego dokładnie te statystyki dotyczą. Podejrzewam, że to są rzeczy typu prędkość wysyłania, prędkość odbierania, to co było kiedyś na przykład na pasku statusu, chociaż nie wiem. Przywrócono możliwość działania na systemie Windows 7, bo coś tam się w tej kwestii wysypywało. Dodano brakujące etykiety dla programów odczytu ekranu, no właśnie tutaj dla osób niewidomych, na głównym drzewie z listą użytkowników oraz na liście serwerów w okienku właśnie z tąże listą. Wsparcie dla systemu Linux Ubuntu w wersji 22. W okienku ustawień głośności mediów kontra głośności głosu pojawił się przycisk przywróć domyślną. Możemy przekazywać strumień innej osoby, tak jak nasze wejście mikrofonu. Nie wiem, co ta opcja ma znaczyć i po co ona jest. Opcja wyłączenia aktywacji głosu, gdy nie jesteśmy aktywni, gdy odejdziemy od komputera. Usunięto jakąś opcję, że po zamknięciu jakiegoś okienka z wideo ma wrócić na zakładkę wideo. I to tyle. Jeżeli chodzi o serwer, tam też właśnie wsparcie dla nowego Ubuntu i uproszczenie kilku kwestii związanych z zależnościami, ale dla no, takich użytkowników, podstawowych użytkowników niewidomych, to tyle. No, czyli jak widzimy, porzucany jest właśnie ten klient do dostępności, a usprawnienia dostępnościowe są wprowadzane w kliencie QT.
1: To przechodzimy do następnego newsa, czyli to radia. Radia, które jest dostępne, ale zdaje się, że nie jest w ogóle robione przez firmę, która zajmuje się w jakikolwiek sposób dostępnością. Tu
2: I
1: Paweł.
2: tak, i nie, bo firma Technisat to nie jest firma obca nawet osobom, które nas uważnie słuchają, bo ja już kiedyś wspominałem o tym, że firma ta właśnie niemiecka współpracowała kiedyś gdzieś tam w Bawarii nad dostępnością radia i stworzyli taki jeden odbiornik, który był sterowany jakimś takim dość prymitywnym, ale asystentem głosowym. Tam były jakieś zaimplementowane komendy głosowe, po niemiecku oczywiście, i można było tym radiem sterować. No, co się okazuje, wypuścili oni kolejny model. Firma Technisat, model Techni Radio 8. Dobra wiadomość, model jest dostępny w Polsce. Kwota to u producenta około 470 zł. Na Allegro, jak dobrze poszukamy, są oferty i za 348 zł, więc warto się rozejrzeć. I jest to radio, które też dobra wiadomość. Ma tą obsługę głosową w większej ilości języków, w tym w języku angielskim. Po polsku niestety nie. Z tego co wiem, to problemem jest tam, zdaje się, rozmiar chipa, bo to są sample, to nie jest synteza mowy, tylko to są ponagrywane sample. I dlatego tam języka polskiego nie ma, bo tam kwestia rozmiaru chipa i jakby ile języków tam się zmieści, ile tych sampli tam może wejść możliwie i tak dalej. Więc jest język angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki i norweski. Ponoć to wynika z tego, że w tych krajach najbardziej rozwinięty jest DAB, bo jest to odbiornik radia zarówno FM tradycyjnego, jak i tego nowego cyfrowego DAB. Radio ma udźwiękowione zasadniczo całe menu, czyli wiemy po jakich trybach się przełączamy, wiemy jak chodzimy po menu, na jakiej opcji jesteśmy aktualnie ustawieni. Możemy sobie różne ustawienia tego odbiornika dostroić samodzielnie, możemy też ustawić sobie tryb uśpienia na konkretną ilość minut. Natomiast brak tam na przykład sampli dla cyfr, więc na przykład nie dowiemy się, na jakiej częstotliwości jesteśmy. Oczywiście nie zostanie nam odczytany RDS, to jest jakby logiczne, ani nazwa stacji. Nie dowiemy się na przykład w trybie bateryjnym, bo radio zarówno działa na baterie, jak i na prąd, ile baterii nam zostało. Nie ustawimy też na przykład godziny, czy też alarmu samodzielnie. Może to jest coś, co jeszcze będzie w jakiejś nowej wersji oprogramowania, w jakimś kolejnym modelu, który wyjdzie. Natomiast mimo wszystko, jak na to, co do tej pory mieliśmy, czyli w zasadzie nic, no to możliwość przejścia się po menu, przeprowadzenia w 100% samodzielnie skanowania tych różnych stacji, zaprogramowanie tych różnych presetów, czyli że na konkretnym presecie jest jakaś tam stacja, te wszystkie ustawienia, które możemy przestawić, no to już jest dużo. To jest już dużo. i jakby na to, że no jest to radio mainstreamowe i za taką cenę, no to rzeczywiście mamy wreszcie ten dostęp. Tą informację mamy dzięki Robertowi Łabęckiemu, więc tutaj pozdrawiamy. Dzięki za informację. Z tego co wiem, też jest plan, żeby o tym radioodbiorniku powstał podcast, więc będziecie mogli nie tylko o tym radiu usłyszeć, ale też to radio usłyszeć w działaniu. Radio ma też tryb odtwarzania audiobooków, czyli podłączamy USB z pendrive'em i możemy się przemieszczać między folderami, a w ramach folderów między utworami i w ten sposób odsłuchiwać właśnie na przykład audiobooki. Oczywiście tutaj też nie dowiemy się, jaka jest nazwa folderu ani nazwa pliku, natomiast nawigacja jest możliwa. Co ciekawe, ten głos, który zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, my chyba wszystkie języki tam już przetestowaliśmy, wysłuchaliśmy, no to te sample są nagrane czasem tak bardzo wolno i te komunikaty są dość długie, więc czasem efekt jest komiczny, ale mimo to, no, można powiedzieć, że ta dostępność już jest. Radio ma bardzo dobry dźwięk, dość dużo basu, oczywiście też kwestie jakieś tam basu, trebli, equalizera możemy sobie też na swój sposób podkręcić, jest parę gotowych presetów, możemy też sami sobie ten stosunek wysokich, niskich tonów skonfigurować, oczywiście bez tutaj już udźwiękowienia, które nam powie, jakie wartości ustawiamy, ale można to dość szybko zweryfikować, no bo usłyszymy, jak ta synteza, jak te sample nam czytają, oczywiście już z tymi nowymi ustawieniami, więc tutaj jakby możemy sobie to gdzieś tam w miarę szybko skonfrontować z rzeczywistością. No i to w dużym skrócie tyle, jeśli chodzi, więc no może dla kogoś to będzie jakiś interesujący nowy zakup. Więcej o tym radiu też się dowiecie, takich technicznych ciekawostek, takich smaczków, kiedy już zostanie nagrany i opublikowany podcast, ale myślę, że zwłaszcza na to, że jest to dostępne w Polsce i w jakimś języku, którym przynajmniej podstawowe techniczne rzeczy większość z nas jest w stanie zrozumieć, zwłaszcza jak zostanie nagrany o tym podcast, no to zrobiliśmy już jakiś krok w przyszłość.
1: Na temat, znaczy może na temat, drobne newsy w tym przegodzie to już w zasadzie standard i były drobne newsy od Pawła, no to teraz czas na drobne newsy od Mikołaja.
0: Tak, zamyka się podcast Davida Woodbridge'a, na którym to już od wielu, wielu lat były prezentowane technologie dla osób niewidomych wszelkiego rodzaju w języku angielskim. Chciałbym zorganizować jakiś wysiłek, żeby to zarchiwizować, pobrać i zachować gdzieś na wieczność dla potomności, bo tam może być parę ciekawych rzeczy, które gdzieś w przyszłości, do których no, fajnie będzie wrócić, no bo historia tyflotechnologii jest czymś, co wcale nie jest tak łatwo czasem odzyskać, i wcale czasem nie jest tak łatwo dojść do tych starych materiałów. Co to niewidomi na przykład myśleli o pierwszym iPhone'ie? Ja na przykład kiedyś takich rzeczy szukałem, i to wcale nie jest tak prosto znaleźć, jakby się człowiekowi wydawało. Ale co z tym będzie, to jeszcze zobaczymy. W każdym razie, jeżeli ktoś chce sobie pobrać, to przed końcem października powinien to zrobić. Bo potem nie będziesz miał takiej możliwości. Pojawiła się taka informacja, właściwie doszła do mnie, że w iOS 16 jest podobno jakiś przełącznik w ustawieniach, który ma pozwalać na odczytywanie nam powiadomień nie tylko przez słuchawki, ale także przez głośnik. Dotyczy to niestety oczywiście powiadomień Siri, no czyli w języku polskim nie będzie to działać za fajnie. Chociaż ja, i to jest ciekawe, miałem okazję usłyszeć ostatnio u osoby jak najbardziej widzącej, jak najbardziej w Polsce, użycie właśnie Siri do odczytywania, kto dzwoni na iPhone'ie. Co oczywiście brzmi dość śmiesznie, brzmi to oczywiście po angielsku, ale jeżeli mamy jakieś proste nazwy kontaktów lub się po prostu tego nauczymy, no to można. Firma Orbit poinformowała, ile będą kosztować produkty o nazwie Orbit Slate, czyli te niby jakieś monitory takie dotykowe, które mają wyświetlać w formie dostępnej dla osób niewidomych grafikę dotykową. Tekst brajlowski, tak naprawdę nie wiemy do końca, czym one mają być, jak one mają być skonstruowane. Wiemy, ile one będą kosztować. Będą one kosztować jeden z modeli 3495 dolarów i drugi z modeli będzie kosztował 3995 dolarów, ale nie znamy dokładnych rozmiarów, nie znamy dokładnych specyfikacji tych urządzeń, czy to będzie Braille, czy to będzie tylko grafika, czy to będą obie te formy, no ale to
1: Ale tak czy
0: też
1: inaczej, jak na tego typu urządzenie, to wcale to
0: nie
1: nie jest
0: jest
1: jakoś
0: to
1: bardzo
0: ogromna
1: drogo.
0: cena,
1: Bo
0: dokładnie.
1: chociażby Dot View, to są ceny chyba dwukrotnie wyższe z reguły, jak nie lepiej.
0: Tak, to kiedyś tam kosztowało chyba około 50 tysięcy nawet, gdzie teraz no co, 4000 dolarów, no to jak przy dobrych wiatrach
1: No,
0: 15 tysięcy, przy
1: powiedzmy, że
0: złych wiatrach
1: 20 razem z
0: 25.
1: cłem i tak dalej,
0: Dokładnie,
1: więc jest
0: dokładnie.
1: szansa, że jeżeli komuś to będzie potrzebne, to możliwe, że z aktywnego samorządu będzie jakoś można
0: Jakoś.
1: kupić.
0: W każdym razie nie jest to taka tragedia, jak mogłoby się wydawać.
1: Były drobne newsy od Mikołaja. Od Pawła w pewnym sensie też były, tylko że Paweł ma dwie kategorie drobnych newsów i teraz druga kategoria od Pawła drobnych newsów. Tym razem, no nie to, że drobne newsy ze świata, tylko po prostu drobne newsy.
2: Tak, czyli takie rzeczy, które nie, moim zdaniem, dokładnie tak jak u Mikołaja, nie zasługują na jakąś osobną wzmiankę, tylko na to, żeby szybko po prostu po nich przeskoczyć, bo, no bo nie ma co się tu rozwodzić. Pierwsza rzecz, ciekaw jestem, Mikołaju, czy ty też w swoich jakby anglojęzycznych kręgach trafiłeś na ten problem? Ja już o tym słyszałem co najmniej dwukrotnie właśnie u Jonathana Mosena w Mosen at Large, ale też gdzieś na Twitterze widziałem i to głównie zdaje się jest problem Wielkiej Brytanii, ale chyba nie tylko, bo wielcy tego świata, jeśli chodzi o streaming, też mają z tym problem. A no bo właśnie, wchodzą różne teraz tryby dźwięku przestrzennego, jakieś Dolby Atmos, jakieś dźwięki 5.1 przestrzenne w Apple'u. I wszystko w teraz Netflix też wprowadził w ogóle jakiś swój tryb dźwięku przestrzennego, który ma rzekomo działać na każdych słuchawkach stereo, na jakichkolwiek słuchawkach czy głośnikach, które wspierają zwykłe stereo. I to chyba już jakoś zaczyna działać, bo moja mama oglądała dzisiaj serial, najnowszy sezon czegoś. I się mnie zapytała, czy to jest normalne, że w tych słuchawkach, które ona ma, czy te słuchawki są takie super, że ona słyszy po prostu przestrzennie, że coś się dzieje, że takie fajne stereo, że w lewym kanale co innego, w prawym co innego. I mi się zdaje, że to nie jest magia słuchawek, to jest po prostu właśnie ta nowa funkcja Netflixa.
1: Która, dodajmy, jeżeli to jest to, o czym myślę, to nie jest niczym jakimś szczególnym, dlatego że podejrzewam, że tu skorzystano po prostu z różnych algorytmów, które potrafią właśnie w takim zwykłym stereo emulować dźwięk przestrzenny i to jest już funkcja znana od lat. Pamiętam, kiedyś miałem nawet netbooka, w 2009 roku kupiłem i on miał coś takiego, to znaczy, że jeżeli był jakiś dźwięk wielokanałowy, no to na zwykłych słuchawkach dało się to przekształcić na taki dźwięk quasi-binauralny, powiedzmy sobie. I to nawet działało jakoś, więc podejrzewam, że tu może być coś podobnego zastosowane.
0: No to jest chyba
2: Tak.
0: wejściem tutaj jest jakby Dolby Atmos, jeżeli się nie mylę. No, czyli ten taki dźwięk, gdzie powiedzmy helikopter, to jest dźwięk helikoptera i informacja, ten helikopter jest tutaj, a po chwili informacja, ten helikopter jest tutaj. I takie jakby dane jesteśmy sobie w stanie potem przekształcić, czy to na dowolną ilość głośników, jeżeli mamy na przykład 5 głośników wokół pokoju, no czy to właśnie na taką formę, jeżeli mamy słuchawki i chcemy z tego zrobić dźwięk przestrzenny.
2: Jasne. No więc jak jesteście subskrybentami Netflixa, to warto się przyjrzeć, bo czy najnowszy sezon Stranger Things, który swoją drogą polecam, czy zdaje się właśnie Virgin Rivers, czy któryś jeszcze serial, mają te nowsze produkcje Netflixa, które teraz jakoś wychodzą, mają, już powinny mieć ten dźwięk, więc przysłuchajcie się, bo nuż. Ale, żeby dodać do miodu łyżkę ciekciu, no to się nagle okazuje, że tak, no wszystko fajnie, tylko w momencie, kiedy wchodzi audiodeskrypcja, to nagle ten cały dźwięk Atmos, Dolby Atmos czy inne stereo znika. Więc mamy albo oryginalny dźwięk z fajnym przestrzennym, albo mamy audiodeskrypcję i przestrzennego już nie ma. Nie wiem, czy Netflix ma ten problem, szczerze mówiąc. Wiem, że ten problem miało kilka innych streamingów. A w Wielkiej Brytanii, nie wiem czy BBC, czy któryś tam lokalny VOD portal, to już w ogóle się postarał i tam w momencie, kiedy włączaliśmy audiodeskrypcję, to dźwięk się robił w ogóle mono. Więc tu już w ogóle nie ma mowy o jakiejkolwiek przestrzeni. No i trochę to rozsierdziło społeczność osób z dysfunkcją wzroku, no bo halo, płacimy za to, tak samo jak wszyscy, płacimy za streaming. Ten streaming, te ceny też gdzieś tam lubią sobie do góry podskoczyć. Nie wiadomo, czy w przyszłości też nie podskoczą z uwagi na obecną sytuację. Więc tych pieniędzy trochę się będzie wydawało, a z uwagi na potrzeby dostępności dostaje się doświadczenie użytkownika, które jest gorsze od tego, co dostają osoby widzące, bo albo mamy fajną audiodeskrypcję i wiemy, o co chodzi, albo mamy cudowny dźwięk przestrzenny, który trochę nam też pomaga się wchłonąć jakby w ten świat tego, co oglądamy. Więc jakby, no, Mikołaju?
0: I tutaj takim wyjątkiem od tej reguły, który zasługuje na szczególną uwagę i na szczególną pochwałę, jest podobno Apple TV. Bo Apple TV jako może nie jedyny, ale jeden podobno z niewielu streamingów, ten dźwięk przestrzenny robi go dobrze i robi go tam, gdzie jest audiodeskrypcja również. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, to, że dźwięk zamieni się na stereo lub na mono, to jest oczywiście też problem i to jest duży problem, ale jak dla mnie jeszcze większym problemem, i to jest to, z czym ja się na przykład osobiście ostatnio spotkałem, jest to, że czasem jest tak, że w niektórych krajach nie ma audiodeskrypcji. O co chodzi? Mamy sobie taką platformę, w Polsce to na platformie HBO Max. Najbardziej niestety widać. Mamy sobie serial, który jest robiony przez firmę HBO w Stanach i na HBO Max amerykańskim ma audiodeskrypcję. Na HBO Maxie polskim, mimo że to jest teoretycznie ta sama aplikacja, ten sam serial robiony przez HBO, czyli nie wzięty nie wiadomo skąd, nie dystrybuowany kiedyś przez kogoś i jakieś w ogóle nie wiadomo skąd wzięte polskie tłumaczenie, nie. Serial robiony przez firmę HBO, w Polsce tej audiodeskrypcji nie ma i nie wiadomo do końca dlaczego. Czasem jest tak, i do takiego wniosku doszliśmy, że czasem to jest przyczyną, że HBO robi dwa formaty, jest tak zwany format PAL i format NTSC. To jest kwestia ilości klatek na sekundę i paru innych rzeczy. To tam wynika z dużej ilości kwestii, jak prąd działa w poszczególnych krajach. W każdym razie efekt jest taki, że te wersje filmów robione na Europę i wersje filmów robione na Stany Zjednoczone się odrobinkę różnią i one nie są do końca takie same. Jeden tam ma 60 klatek na sekundę, drugi ma 50, więc to jakby muszą być inne pliki. No i się nagle okazuje, że do jednego się te ścieżki dyskrypcji daje, do drugiego się tych ścieżek dyskrypcji nie daje. Gdzie taki na przykład Netflix, no to jak już te dyskrypcje ma, no to już ta dyskrypcja jest wszędzie. Taki Amazon, taki Apple, to jeżeli w ogóle film do Polski dojdzie, to dojdzie do tej Polski i z dyskrypcją, jeżeli ta dyskrypcja została zrobiona. Inna sprawa, że na przykład Netflix ma taki problem, że on ukrywa nie do końca wiadomo po co ścieżki. Czyli jeżeli powiedzmy jesteśmy Polakiem, to po niemiecku to sobie jeszcze może film obejrzymy. Po hiszpańsku to sobie obejrzymy film jak jest w oryginale po hiszpańsku. Ale w języku na przykład japońskim, mimo że tłumaczenie jak najbardziej istnieje i w Japonii to tłumaczenie jest jak najbardziej dostępne i nawet w Stanach Zjednoczonych może się zdarzyć, że to tłumaczenie będzie dostępne, to w Polsce już go nie będzie, bo tak. I no jeżeli na przykład się okaże, że jeden z tych języków jakimś cudem do czegoś audiodeskrypcję dostał, my go znamy, a powiedzmy nie znamy na przykład angielskiego, a tak się czasem zdarza, no to też nie jest fajne. Bo no, moglibyśmy skorzystać, moglibyśmy też dostać, a tego po prostu nie dostaniemy, bo tak. Bo w sumie nie wiadomo do końca dlaczego. Najprawdopodobniej to jest kwestia wygody użytkownika i tego, żeby on tych języków nie miał 20, tylko te 5, które teoretycznie wydaje się, że są najpotrzebniejsze. Praktycznie, no ale naprawdę uważam, że można to zrobić lepiej. Na przykład tutaj też Apple i Amazon, jeżeli się nie mylę, również. No, popisali się po prostu mocniej, bo jeżeli ja się uprę na słuchanie sobie filmu po portugalsku, to ja mogę to jak najbardziej zrobić. na co mi Netflix na przykład kompletnie nie pozwoli.
2: Ja potwierdzam, ja swojego Netflixa założyłem będąc w Austrii, więc ta lokalizacja została wzięta tam gdzieś na Austrię. Ja też wtedy wprowadziłem moją kartę w euro i tam ogólnie jakoś tak wyszło, że po prostu wykryło mnie, że jestem w Austrii, więc ustawiłem Netflixa na Austrię. Ja cokolwiek chciałem obejrzeć, nie widziałem języka polskiego jako opcji, tam że lektor czy dubbing. I nawet jak przestawiłem język interfejsu jakby na stronie Netflixa w ogóle na polski i region na Polskę i wszystko, to teraz tak, widziałem tytuły i opisy odcinków i wszystko po polsku, interfejs miałem po polsku, ścieżki dźwiękowe uparcie nadal pokazywały się tylko niemiecka, angielska i tam jeszcze jakieś parę. Natomiast dopiero chyba jak wróciłem do Polski, jeżeli się nie mylę, czy tam musiało minąć troszkę czasu, ja już teraz nie pamiętam, to on gdzieś tam jakoś wykrył, że Polska, Polska i w sumie to pokazał mi dopiero polskie gdzieś tam ścieżki. Więc no, tutaj Netflix rzeczywiście takie rzeczy robi, to muszę potwierdzić. Natomiast no właśnie, tutaj też taka uwaga, jeżeli słuchają nas osoby, które gdzieś tam będą odpowiedzialne za implementację audiodeskrypcji w jakichś właśnie też polskich, czy platformach, czy serwisach VOD kiedyś, czy telewizji. Uważajcie, żeby z tymi ścieżkami no nie pomieszać za bardzo, żeby te cechy stereofoniczne czy Dolby Atmos zostały zachowane. No bo my byśmy chcieli mieć też dostęp i do tego, i do tamtego.
0: Ja to już widziałem na 35mm.online, tej platformie takiej polskiej filmowej, kiedyś film, gdzie...
2: Która w ogóle na Hacker Newsie się pojawiła dzisiaj, nie wiem czy
0: tak,
2: widziałeś.
0: Tak, a to swoją drogą, tak. Gdzie tak. Nie to, że audiodeskrypcja byłaby w mono, to dobrze by było. Audiodeskrypcja była w stereo, razem z filmem, w lewym kanale i tylko w lewym kanale.
2: Oj,
0: w prawym nie
2: oj,
0: było nic.
2: Oj.
0: Oni to potem poprawili, bo tam były właśnie jakieś takie problemy, jak ta platforma świeżo ruszyła z niektórymi tymi ścieżkami, ale tak to było. I co ja też kiedyś widziałem film na DVD, w ogóle co ciekawe był. Nie wiem, czy on był w ogóle kiedykolwiek wydany w tej wersji, ale jakby ja widziałem tę płytę, bo znałem kogoś, kto dostał ją od gdzieś tam samych producentów, który miał film w lewym kanale, audiodeskrypcję w prawym kanale. I to się okazało, jeżeli słuchało się tego na jakichś większych głośnikach, w kilka osób, w jakimś takim pomieszczeniu troszkę bardziej przystosowanym do takich rzeczy, z jakimś sensowniejszym sprzętem audio, to wcale nie brzmiało tak źle, jak się tego słuchało na słuchawkach. No to trochę gorzej.
2: No, ja też właśnie o tym też dyskutowaliśmy. My dyskutowaliśmy, nie, ja słuchałem, a dyskutował Jonathan Mosen z kimś tam drugim, że fajnie by było właśnie, gdyby była taka technologia, że tą audiodeskrypcję samą da się gdzieś odseparować na jakieś osobne, nie wiem, urządzenie, czy na iPhone'a, czy na jakieś AirPods'y, czy coś, żeby można było robić sobie wspólne seanse z osobami, którym ta audiodeskrypcja mogłaby przeszkadzać, nie?
0: To jest na przykład model brytyjski. Model brytyjski telewizyjny, który jest w telewizji brytyjskiej stosowany, właśnie dokładnie tak działa, że mamy dwie ścieżki. Mamy ścieżkę audiodeskrypcji i mamy ścieżkę, jakby nie audiodeskrypcji, ścieżkę reszty. I na ścieżce audiodeskrypcji mamy tylko i wyłącznie audiodeskrypcję. Czyli jeżeli sobie włączymy tę ścieżkę w czymś, co nam to obsługuje, to usłyszymy. Wchodzi do pokoju. Cisza, cisza, cisza, cisza, cisza, cisza, cisza. Wchodzi, zaciskając za sobą drzwi. A na drugiej ścieżce, jak mamy osobny zupełnie film i musimy mieć odbiornik, który jest na tyle ogarnięty w tym wszystkim, no odbiorniki sprzedawane na tamtejszy rynek są na tyle ogarnięte, że on będzie nam w stanie te dwie ścieżki zmiksować i nawet bardzo często wyciszyć nam ścieżkę filmu w momencie, gdy wchodzi nam ścieżka audiodeskrypcji. Oczywiście, jeżeli mamy, nie wiem, jakąś kartę telewizyjną, cokolwiek tego typu i sobie chcemy posłuchać takiego streamu, na przykład w VLC, czy innym tego typu odtwarzaczu, który jest w stanie współpracować z no, telewizją wszelkiego rodzaju, taką naziemną, nadawaną, No to usłyszymy albo film, albo audiodeskrypcję i my się musimy męczyć, żeby wymusić w ogóle jakimiś dziwnymi opcjami z linii poleceń, żeby ten VLC zrobił to, co my chcemy, żeby on zrobił. I to wydaje się fajne, wydaje się super, a praktycznie jeżeli to się źle zaimplementuje, to czasem właśnie kończy się to tym, że słyszymy samą audiodeskrypcję, a filmu to już nie.
1: Bywa. Ale to każde takie rozwiązanie to powoduje jakieś problemy. Ja bym w ogóle kiedyś chciał, żeby była jakaś taka implementacja audiodeskrypcji tekstowa, przynajmniej dla smartfonów.
0: Tak.
1: I w tym momencie w ogóle by było fajnie, dlatego że można by zrobić audiodeskrypcję w jednym języku. I nawet trudno przetłumaczyć ją maszynowo, jeżeli nie ma pieniędzy. Ale to jest generalnie, myślę, że w perspektywie to jest ogromna oszczędność kosztów. Nie trzeba zatrudniać lektora dla każdego języka osobno. Nie trzeba tego nagrywać, nie trzeba tego montować i

0: Czyli to trochę nam siądzie na reputację i w związku z powyższym raczej nie ma na to szans dużych. No ale zobaczymy, co się stanie.
1: To by trzeba było zrobić metodą na jakoś tam rozwija. Napisy, tak jak są te projekty typu opensubtitles.org, gdzie ludzie tworzą fanowskie napisy do filmów w różnych językach, które tych napisów nie mają. I to myślę, że w ten sposób w ogóle format cały SRT, czyli format właśnie, w którym dystrybuuje się napisy do filmów, uważam, że jak najbardziej się nadaje do tej
0: zabawy. A to się zgadza.
1: Zwłaszcza, że mamy oprogramowanie chociażby pod player na Windowsie, chociażby...
0: Tak, który czyta to.
1: Tak.
2: Nie, na każdą platformę w tym momencie mamy, tak. Jakiś chociaż jeden program.
1: Tak, dokładnie. Już,
0: no dobrze, słuchajcie, bo audiodeskrypcja to na nas wraca jak bumerang i o tym się gada dużo, a jeszcze kilka newsów przed nami.
2: Dokładnie. Druga rzecz, bo to miał być drobny news, a wyszedł niedrobny, ale to nic. To teraz bardziej drobizna. Jakiś czas temu mówiłem tu o tym, że nadchodzi nowa aktualizacja oprogramowania dla monitorów brajlowskich z serii Focus Blue 40 Blue i nadeszła. I mamy też listę zmian. Tutaj dziękuję portalowi Blind Review słowackiemu, który opublikował ten changelog i mamy. I mamy tutaj wersję 5.82, 14, taki jest numer. No i jakie to zmiany są, bo coś pokrótce wtedy mówiłem, ale nie miałem też wtedy pełnych informacji, a teraz już wiemy. Usprawnienia dotyczą notatnika, tej funkcji wbudowanego notatnika, który nie wymaga podłączenia z żadnym zewnętrznym urządzeniem. I co tu nowego? Pliki z własnymi notatkami mogą mieć rozmiar do 10 MB, zaś odczytywać możemy pliki do 100 MB, więc tutaj zostało to rozszerzone. Podczas przeglądania zapisanych plików możemy korzystać z nawigacji, naciskając początkowe litery, czyli można nawigować po prostu po literach, po nazwach pliku, ale także przeskoczyć na początek listy, to akord spacja i punkty 1, 2, 3 oraz na koniec listy akord spacja i 4, 5, 6. Też mamy akord spacja, lewy shift, 2, 3, 4, 5, czyli jakby T, pokazuje nam nazwę aktualnie wyświetlonego pliku. Można też wyświetlić numer strony w otwartym pliku, prawy shift i P, 1, 2, 3, 4. Przejście do poprzedniego otwartego pliku to jest spacja i 2, 4, 6. Podczas wyszukiwania wystąpienia tekstu następne wystąpienie w prawo shift 4, poprzednie w prawy shift 8 lub wybierając z menu, czyli możemy się przemieszczać szybko między wystąpieniami jakiegoś tam tekstu, który wyszukujemy. Czyli nam się to rozbudowuje w stronę takiego już sensownego narzędzia do redagowania jakichś prostych tekstów. Nowe opcje ustawień notatnika. Zapobieganie dzieleniu długich słów. Możliwość przewijania listy plików za pomocą przycisków przewijania w tekście, czyli tych routingów, znaczy nie routingów, tylko tych rockerów, czy jak to się nazywa, tych takich strzałeczek na boku, takiej kołyski. Domyślnie jest to wyłączone. Ukrywanie kursora. Kursor punkty 7-8 nie migają, migają krótko, jeżeli przesuniemy kursor do pozycji z przyciskami kursora. No to jak rozumiem, że jak przesuniemy, to szybko nam gdzieś zamruga, żeby nam się pokazać, a potem przestaje mrugać. Tak ja to rozumiem. Tutaj tłumaczenie maszynowe troszkę zawiodło. Ukrywanie punktów 7-8, które wskazują wielkie litery w notacji 8-punktowej. Doszedł też tryb pisania jedną ręką. Można ustawienia znaleźć w menu urządzenia. Po przełączeniu komendy wprowadzane są jedna po drugiej i kończą się spacją. Na przykład wpisujemy tabulator, akord spacja 4-5 jako akord spacja 4-5, akord spacja, czyli jakby jedną ręką te punkty wpisujemy. Naciskamy spację dwa razy z rzędu, jeżeli chcemy wpisać spację. Parowanie Bluetooth bez kodu PIN. Focus 40 Blue wymaga już teraz kodu 040 w celu potwierdzenia parowania. Ustawienie jest domyślnie wyłączone. Jeżeli chcemy wymagać, to zmieniamy w menu urządzenia. Aha, czyli domyślnie nie ma PIN-u teraz. No ciekawie. Szybkie wiadomości, czyli te takie flash messages, te takie wyskakujące na chwilę.

0: i znikające. W wierszu wyświetlane są różne komunikaty Flash, na przykład z aplikacji Notatnik. Teraz można zdefiniować czas wyświetlania komunikatu lub nacisnąć przycisk kołyskowy, aby opóźnić wyświetlenie. To znaczy, no, ten komunikat zniknął, jak rozumiem. Szybkie wiadomości są automatycznie usuwane, a wiersz powraca do poprzedniej zawartości. Możemy ustawić czas wyświetlania od 1 sekundy do 20, a domyślny czas to 5 sekund. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o monitor. Następnie mówiłem tu jakiś czas temu o radioodbiorniku Radio DT GD77. Czy ja mówiłem, czy Mikołaj, teraz nie pamiętam. Był taki odbiornik radioamatorski dla radiotelefon w zasadzie, cały transceiver, bo on nie tylko odbierał, ale też nadawał na falach ultrakrótkich, na dozwolonych pasmach. I on, do niego dało się wgrać alternatywne oprogramowanie, które pozwalało na udźwiękowienie właśnie też samplami wszystkiego, co tam było możliwe. I teraz dzięki newsletterowi Chrisa Hofstadtera właśnie Blinko's News Digest wiemy, bo można w ramach tego biuletynu także napisać swój artykuł i tutaj odezwał się pan Joseph Steven, który zajmuje się właśnie takimi alternatywnymi rodzajami oprogramowania. Dowiadujemy się, że to oprogramowanie dla tego Radio DT jest też kompatybilne z kilkoma innymi odbiornikami, na przykład z kilkoma Baofengami, ale nie z tym Baofengiem, który jest, o którym jest Tyflo Podcast, który posiada na przykład Krzysztof Bruzda, nasz kolega, tylko kilka innych modeli, chyba bardziej ustawionych na DMR, czyli na transmisję jakby cyfrową. I też parę innych modeli właśnie podobnych, gdzieś tam też innych firm. Oprócz tego jest też oprogramowanie OpenRTX, które działa na różnych radiach, takich jak TYTM MT380 czy 390, UV380, UV390, MD9600, Islands HD1 i być może będzie więcej tego typu oprogramowania. Link będzie oczywiście w komentarzu do jakby biuletynu, w którym jest ten artykuł. Możecie tam znaleźć linki do wszystkich repozytoriów na GitHubie i zapoznać się z tym, które modele konkretnie są kompatybilne i czy któraś z tych radiostacji by Was interesowała. Natomiast
1: podobno, tak? Ja też słyszałem taką informację, że jakieś właśnie te takie dostępne oprogramowania trzeba było zdjąć z sieci, bo ktoś tam się upomniał, że coś tam z licencją nie pasowało, coś tam nie było zgodne z prawem autorskim i ktoś tam sobie zażyczył, żeby je niby z sieci zdjąć i autorzy teoretycznie i publicznie powiedzieli, że oczywiście, oczywiście my zdejmiemy, a praktycznie to podobno jak ktoś wie, gdzie szukać, to wcale nie jest tak, że one zniknęły i to wcale nie jest tak, że one przestały być rozwijane, że one gdzieś tam nadal są.
0: No widzisz, no ja wiem na przykład, że chyba z GitHuba zniknął właśnie OpenRTX, ale on ma swoje forum w internecie i tam jest też cała sekcja downloads i można się z tym zapoznać. No i ostatnia rzecz, wtyczka UI Sound, jest to dodatek do Chroma, który można sobie zainstalować i dodatek ten dodaje, jest w ogóle autorstwa kogoś, kto podpisuje się Lord Luceus i to jest chyba użytkownik z Chorwacji, którego ja też kojarzę na Twitterze, też się gdzieś tam objawia, niewidomy jak najbardziej człowiek, zaangażowany gdzieś tam też w tej społeczności graczy audio i tak dalej. To dodatek dodaje różne zdarzenia dźwiękowe na rzeczy, które się dzieją w Chromie. Rzeczy, które wcześniej przeglądarki już udźwiękawiały, czyli na przykład otwarcie nowej karty, czyli na przykład załadowanie się do pełna strony, na przykład pobranie ukończone pliku, no i pewnie parę jeszcze zdarzeń. Wtyczka używa dźwięków Andrego Luisa, które to były już w jego pakiecie, tym 44.1 kHz, chyba ten taki znany Windowsowy jego pakiet. On tam też ma kilka dźwięków dla przeglądarki, tylko żeby było ciekawie, to chyba dźwięki w przeglądarce skomponowane z pakietem Windows to wspierał tylko Internet Explorer. A już i do Firefoxa potrzebne były dodatkowe wtyczki, żeby pewne rzeczy były udźwiękowione. No to teraz jest taka wtyczka też do Chroma. Można ją pobrać i będzie link w komentarzu. Każde ze zdarzeń dźwiękowych można osobno włączyć lub wyłączyć i można indywidualnie też dostrajać głośność każdego z tych zdarzeń osobnym suwakiem. Więc jeżeli komuś brakowało dźwięków w Chromie, to teraz będzie można to zainstalować. Swoją drogą ciekawe, czy to też działa na mobilnych wersjach Chrome, bo tam z tymi dodatkami jest różnie, ale na pewno jest jakaś przeglądarka mniej lub bardziej oficjalna, która ten format dodatków będzie wspierać. Więc kto wie, może da się takie rzeczy też zainstalować nawet w Safari? No, trzeba by poeksperymentować, albo w jakimś Kiwi browserze czy innym na Androidzie. No i wtedy też te dźwięki będą może na wersji mobilnej. No, trzeba by się nad tym pochylić. I to wszystko, co w tym momencie mam dla Was z moich drobnych newsów.
2: I ostatni news zdaje się z naszej tyflowieści, i zresztą nie tylko, bo dzisiaj nie mamy jakoś przygotowanego nic w rubryce technikaliów, dotyczy tłumaczenia językowego, no tłumaczenia maszynowego i tutaj Mikołaj znalazł kilka ciekawych rzeczy z tym związanych.
1: Tak, są właściwie dwa narzędzia. Jedno, o którym już kiedyś wspominaliśmy, ale myślę, że warto o nim przypomnieć. Drugie, nowe. Tak, pierwsze narzędzie to jest narzędzie, które się może przydać każdemu. Bardzo prosta, ładna w użyciu strona o adresie lingva.ml, wpisane przez V. I na tejże stronie możemy sobie za pomocą Google'a, za pomocą silnika Google'a, tłumaczyć tekst z dowolnego języka na dowolny, tylko że w prostszym, przyjaźniejszym i dostępniejszym też dla nas interfejsie. Drugie narzędzie to jest narzędzie dla użytkowników troszkę bardziej zaawansowanych, bo to jest narzędzie konsolowe, ale narzędzie bardzo proste w użyciu. Nazywa się ono Translate-Shell i działa ono w bardzo prosty sposób. Wpisujemy sobie trans, spacja, język, z którego tłumaczymy, dwukropek, język, na który chcemy tłumaczyć, czyli na przykład pl, dwukropek, n, albo nie wiem, n, dwukropek, pl, albo cokolwiek tam innego. W te takie skróty standardowe, jakie to języki mają. No i wpisujemy coś, cokolwiek tylko chcemy, tekst, słowo, zdanie, kawałek zdania i wyświetla nam się tłumaczenie w języku, na który sobie zażyczyliśmy. Możemy też te języki pominąć. I w tym momencie będzie nam to automatycznie gdzieś tam ustalane. Możemy wpisać na przykład tylko jeden, czyli na przykład jeżeli wpiszemy dwukropek.pl, to znaczy z czegokolwiek na polski. Jeżeli wpiszemy pl dwukropek, to znaczy, że z polskiego na domyślny. Nie wiem w sumie czym jest domyślny, czy to jest domyślny język systemu, czy domyślnym jest zawsze angielski. Ale narzędzie jest fajne, jeżeli ktoś ma gdzieś tam na przykład teksty w języku obcym, czasem mu gdzieś przyjdą. Zetknie się z nimi, nie zna jakiegoś języka i ma potrzebę zrobienia z nimi czegoś, żeby był je w stanie zrozumieć, no to taka opcja mu się spodoba, a przynajmniej może mu się spodobać.
2: No i to już w zasadzie wszystkie informacje, które dla Was przygotowaliśmy. Także do usłyszenia za tydzień. Może już rzeczywiście uda się za tydzień zorganizować Tyflo przegląd już w standardowej formie, żebyście byli również z nami obecni i mogli się z nami skontaktować. Natomiast dzisiaj już dziękujemy Wam za wysłuchanie tej audycji. Ja tylko przypomnę, że braliśmy udział we trójkę, czyli Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i cóż, do widzenia.
0: Do
2: Do
0: usłyszenia.
2: usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Ale przyznasz, że przejście w tym odcinku było niezłe.
1: Owszem, aczkolwiek podczas wydarzenia, o którym będziemy tutaj dzisiaj mówić, jeżeli chodzi o jego muzyczną oprawę, to nie brakuje takich rockowych klimatów.
0: Oczywiście, że tak.
1: Muzyka też jest przecież obecna, są koncerty, to też wspomnimy. I rockowej muzyki jest tam sporo, ale w ogóle, wiesz co, my mamy jakiś taki zwyczaj, że nie witamy się od razu z naszymi słuchaczami w pierwszych słowach, a dzisiaj to chyba powinniśmy, to niekoniecznie powinniśmy rozpocząć od słowa dzień dobry, tylko od słowa siema!
0: Siema, witamy was bardzo serdecznie. Które to? 175. wydanie programu RTV. Witamy was bardzo serdecznie i orkiestrowo, i świątecznie, i pomocowo. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Tak, o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, konkretnie o jej 31. finale, porozmawiamy sobie już za moment. Podkład zresztą myślę, że to sygnalizuje. Ja jeszcze tylko powiem, że przywitaliśmy się piosenką zespołu, który nie wiem, czy wystąpi na jakimś koncercie wośpowym.
1: Może gdzieś lokalnie.
0: Tak, to był zespół Stare Dziady. Tak punkowo nam się zrobiło, telewizja, znowu negatywna piosenka o telewizji, ja nie wiem, co to się dzieje, jakoś o radiu są fajne. Trzeba by było poszukać jakiejś negatywnej piosenki o radiu, tak dla równowagi.
1: No to tak jakoś szukamy i znaleźć nie możemy, ale my dzisiaj będziemy o telewizji mówić też w pozytywnym kontekście, ponieważ pokazuje ona tak fajne wydarzenia jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie i to o niej opowiemy z perspektywy medialnej, jak to już mamy w zwyczaju od kilku lat, ale zahaczymy również o tę radiową sferę, o radiowe fale, bo tam orkiestry nie brakuje.
0: W radiu też się dzieje.
1: Tak, choć nie na wszystkich radiowych falach dźwięki orkiestry mogą zabrzmieć. Myślę,
0: nie na wszystkich
1: też...
0: telewizyjnych też, żeby nie było, bo to tak jest, wiesz, mówimy jakby
1: tak.
0: To telewizje były takie fajne, a radia takie złe, że niektóre nie mówią o orkiestrze. Ale imperia się wyłamują. Jak, słuchajcie, naprawdę.
1: Jakbyście byli zaskoczeni, bo Michał, nie wiem po prostu, czy spod jakiegoś kamienia wyszedł, czy skąd, ale próbował robić research, bo liczył na tę swoją kochaną prezeska Agnieszkę, on chyba po prostu nie wierzył do końca, że ona jest taka, jaka jest. I wielce zdziwiony, w jakim kontekście na stronach Polskiego Radia przedstawiany jest wątek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: To znaczy bardziej nawet chyba Jurka Owsiaka niż Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jak tam wejdziemy na strony Polskiego Radia, to naprawdę wchodzimy w dosłownie inny świat, zupełnie inny świat, oderwany od tego, co reszta mediów prezentuje, o czym reszta mediów mówi. No ciekawe na przykład swoją drogą, bo też nigdzie nie znalazłem, ale jestem bardzo zainteresowany, czy w ogóle jakkolwiek odniesie się do sprawy, no już na Radio Maryja to nie liczę, ale takie na przykład Radio Wnet, takie radio społeczne niby, radio gdzieś tam powiedzmy będące blisko słuchacza i tak dalej, które też w założeniu ma pomagać. Jestem bardzo ciekaw, jak tam to wszystko zostanie przedstawione. Jedyna stacja, którą znalazłem w Google, która wspomniała cokolwiek o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i jest radiem publicznym, to wyobraź sobie Radio Kraków. Polskie Radio Kraków. Aha. Tam była informacja o jakimś koncercie przedfinałowym. Ja oczywiście nie robiłem takiego głębokiego researchu, to znaczy nie wchodziłem na stronę każdej publicznej redakcji z tego tak zwanego Audytorium 17 i nie sprawdzałem, czy tam aby o czymś nie napisali i w jakim kontekście. Nie, po prostu zaufałem największej światowej wyszukiwarce w postaci Google'a, no ale to jedyne, co sprawdziłem, to o czym piszą w Polskim Radiu w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No tam nie ma ani jednego pozytywnego artykułu.
1: Kto mógł przypuszczać, cytując klasyka, konkretnie pewien kabaret, jaka to jest niespodzianka. Tak czy inaczej, dość chyba poświęcania miejsca tym, którzy nie mówią, skupimy się właśnie na tych, którzy orkiestrze poświęcają sporo swojego antenowego czasu w ten weekend. Konkretnie oczywiście jutro będzie apogeum relacjonowania tych wydarzeń, bowiem to już jutro, czyli 29 stycznia, odbywa się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Medycznej Pomocy. Odbywa się on w tym roku pod hasłem, które brzmi: chcemy wygrać z sepsą, zagramy dla wszystkich małych i dużych. Więc ponownie temat istotny. Przypomnijmy, że rok temu to był temat ważny dla naszej grupy, do której należymy, bo temat wzroku był tam poruszany, dla właśnie niewidomych dzieci grała orkiestra. Teraz, jak właśnie podkreślają, i dla małych, i dla dużych w kontekście tego zagrożenia, jakim jest sepsa, podczas wydarzenia zbierane będą środki na zakup nowoczesnego sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy. No i tak jak już wam tutaj Michał to zasygnalizował, on sprawdzał, jak radiofonia reaguje na temat Wielkiej Orkiestry, ja natomiast zajęłam się telewizją, to znaczy opowiem wam o tym, w jakich kanałach telewizyjnych można się relacji z tak zwanego WOŚP-u spodziewać i jak telewizyjne gwiazdy angażują się w zbiórkę środków, a angażują się, rzecz jasna, wystawiając różne ciekawe przedmioty oraz możliwości na przykład spotkań ze sobą na licytacje. Oczywiście trudno było zebrać tutaj wszystkie takie gwiazdorskie propozycje, ale myślę, że całkiem sporo interesujących możemy wam przedstawić, a nuż ktoś z was będzie w ten sposób chciał orkiestrę wesprzeć, chociaż no nie oszukujmy się, to są rzeczy bardzo kosztowne, więc dla tych, którzy może nie mają chrapki na jakieś konkretne pamiątki od gwiazd, a po prostu chcieliby jakąś swoją niewielką nawet cegiełkę dołożyć, to możliwości jest wiele.
0: Bo każda złotówka się liczy, to pamiętajcie, to nie są wielkie wpłaty, nie muszą być wielkie.
1: Tak, więc no, o wolontariuszach i o wrzucaniu drobnych do puszek znajdujących się chociażby w niektórych sklepach wam mówić nie musimy, ale jest też wiele internetowych możliwości, jak PayPal. Jeszcze nie wpłacałam w tym roku, ale PayPal na pewno sądzę, że działa, więc też przypuszczam, że po audycji tam pobiegnę, żeby to i owo od siebie dołożyć.
0: Są też różnego rodzaju wirtualne puszki, które różne instytucje wystawiają, więc jeżeli jesteście jakoś związani z daną instytucją, lubicie ją po prostu, a stworzyła taką wirtualną skarbonkę, to śmiało możecie tam wrzucić, no już parę milionów dzięki tym elektronicznym skarbonkom udało się zebrać, mam chyba ze 3, jak wczoraj to przeglądałem, więc jest też ładnie.
1: Nie przekazaliśmy, zdaje się, jeszcze tej informacji, że jesteśmy dzisiaj na żywo, co znaczy, że możecie do nas pisać o wielu różnych rzeczach, jakie was frapują w związku ze światem mediów, no ale szczególnie ta Wielka Orkiestra jest dzisiaj u nas na tapecie, więc możecie dawać znać, w jaki sposób wy wspieracie tę akcję i jak wygląda jej relacjonowanie w waszych mediach lokalnych, w telewizji i w radiu, czy one również się przyłączają do gry z Jurkiem Owsiakiem, bo my, no, nie mając sposobności powiedzenia o absolutnie wszystkich mediach w tym kraju, skoncentrowaliśmy się na mediach ogólnopolskich. No więc dla tych, którzy śledzą tematykę WOŚP od kilku lat, nie jest rzeczywiście zaskoczeniem, kto patronuje medialnie temu wydarzeniu, jeżeli chodzi o telewizję, a więc relacje z finału będzie można śledzić na antenach TVN, TVN24, TTV oraz w serwisie player.pl. Wieczorem widzowie zobaczą tradycyjnie światełko do nieba, a koncert z okazji finału odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie i też będzie w tych źródłach gdzieś tam transmitowany całościowo albo pokazywany we fragmentach. No i jak będą wyglądały te telewizyjne relacje? Zaczną się oczywiście od samego rana, od Dzień Dobry TVN, bo tego właśnie dnia, czyli już jutro rano, pojawią się tam materiały poświęcone Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Agata Młynarska przybliży widzom cel zbiórki. Prowadzący będą łączyć się na żywo ze studiem na placu Defilad. Zaproszeni do programu goście zdradzą, co w tym roku wystawiają na aukcję i jak wspierają finał. No to o tym, co wystawiają przede wszystkim właśnie gwiazdy TVN-u, tak jak powiedziałam, poinformuję was za chwilę, ale pozostajemy przy tych relacjach właśnie w Dzień Dobry TVN, o której je konkretnie będzie można obejrzeć. W trakcie całego programu się będą przewijać, konkretnie wiemy, że o 8.30, 9.30, 10.35 i 11.10, a następnie jak się Dzień Dobry TVN skończy, no to oczywiście to nie oznacza, że relacji w głównym TVN-ie już nie będzie. Można na nie liczyć o 12.15, 13.15, 17.15, 18.40, 22.30. No i pominęłam tutaj tę taką najważniejszą, można powiedzieć, relację właśnie ze Światełka do Nieba, już wspomnianego, o 19.45 ona się zacznie, a punkt 20 światełko rozbłyśnie. Kolejny kanał, który już też zawzmiankowałam, to TTV. Oni zaś będą relacjonować orkiestrę o 10.05, 13.50, 15.35, 18.00, 20.15 i 20.45, i oprócz tego również pokażą Światełko do Nieba od 19.45. No i jest taki kanał, który przez cały dzień będzie te zagadnienia orkiestrowe na swojej antenie umieszczał i gdzie będzie Jurka Owsiaka można zobaczyć i usłyszeć najwięcej. Już od samego rana na antenie TVN24 pojawią się najważniejsze wiadomości dotyczące tegorocznej zbiórki, informacje ze sztabów w kraju i za granicą, relacje z przygotowań, najciekawsze licytacje. Reporterzy zabiorą widzów w najdalsze zakątki świata, by pokazać, jak przebiega tegoroczny finał m.in. w Australii, USA, na Bali, w Norwegii, Irlandii i Hiszpanii. Wykorzystanie wirtualnego studia pozwoli relacjonować wydarzenie z kilkunastu miejsc jednocześnie. Dzięki tej technologii widzowie będą mieli dostęp do najnowszych informacji o wysokości wybranej kwoty, najważniejszych wydarzeniach w całej Polsce oraz aktywnościach na platformie Kontakt 24. Nie zabraknie spotkań z wyjątkowymi gośćmi, ekspertami, którzy przybliżą zagadnienia medyczne związane z tegorocznym celem zbiórki oraz gwiazdami zaangażowanymi we współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Reporterzy TVN24 zabiorą widzów za kulisy koncertów na Placu Bankowym, gdzie prosto ze sceny porozmawiają z artystami. W ciągu całego dnia przypominane będą również informacje o najciekawszych licytacjach. Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście transmisja ze Światełka do Nieba. No i tak jak już powiedziałam, co roku w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy angażują się dziennikarze i redakcje największych mediów. No kiedyś to rzeczywiście były osoby związane z różnymi mediami, teraz nas nie dziwi, że gwiazdy właśnie TVN-u i tej grupy medialnej, do której TVN należy, przodują w wymyślaniu tych pomysłów, co by mogli zaoferować swoim fanom na aukcji. No i ja tutaj będę prezentowała, cóż takiego oni wystawili, a ty mi powiesz, czy coś z tego by cię na przykład zainteresowało i czy będziesz licytował, albo czy licytowałbyś, gdybyś dysponował nieco grubszym portfelem.
0: No właśnie, chyba na licytację to mnie do końca nie stać, ale na pewno ile mogę, tyle dorzucę, no ale powiedz, co tam jest ciekawego, to może,
1: A może wiesz, uruchomisz jakieś tam oszczędności z samego dnia na skarpety, no a jakże nie, to pozostaniemy w sferze marzeń. Wśród tych różnych opcji, które gwiazdy TVN mają dla nas, można na przykład znaleźć współprowadzenie milionerów z Hubertem Urbańskim, statuetkę Wiktora przyznaną w roku 2009 Kubie Wojewódzkiemu, wizytę na planie w serialu Na Wspólnej z Martą Wierzbicką, biegowy worek z maratonu w Oslo od Anity Werner, makietę studia Mam Talent od Marcina Prokopa. Mnie zawsze ciekawiły takie rzeczy, w sensie, po co komu w domu makietę studia Mam Talent?
0: Myślałem, że ciekawiło cię, jak wygląda studio Mam Talent i chciałabyś licytować tę makietę.
1: Nie, właśnie nie zastanawiałam się nad tym kompletnie, dlatego mnie to ciekawi, aczkolwiek mogę zdradzić, że wątek programu Mam Talent jeszcze za chwilę się pojawi w tych licytacjach. Można też wylicytować wizytę na planie serialu Skazana, wspólne przygotowywanie faworków z Magdą Gessler, o, to dobre, nie? Wizytę w studiu Dzień Dobry TVN, trykot Kamila Stocha, który przekazał relacjonujący skoki narciarskie redaktor Krzysztof Skurzyński. Słynny szef kuchni Michel Moron dla WOŚP ofiaruje na aukcji kurs gotowania online składający się z 10 lekcji wideo. Ale przypuszczam, że też trzeba coś umieć, cokolwiek. Także chyba, gdybym ja to wylicytowała, to poszłoby na marne.
0: Ja tak się obawiam tych tworzenia tych faworków z Magdą Gessler, że ona będzie ochrzaniać co chwilę, że nie tak to robisz. I dlaczego ty trujesz
1: może
0: ludzi?
1: Tak, może tak być. Myślisz, że potłukłaby mi wszystkie talerze w domu?
0: Kto wie?
1: No, może i tak. Wątek Mam Talent powraca, bo Małgorzata Foremniak przekazuje sukienkę, w której wystąpiła podczas finału 14 edycji Mam Talent, a Jan Kliment marynarkę, którą miał wówczas na sobie. Można także odwiedzić studia ulubionych programów emitowanych w TVN24. Na plan Bez Polityki zaprasza Piotr Jacoń. Do studia TVN24 zapraszają Andrzej Morozowski i Joanna Kryńska, a Dagmara Kaczmarek Szałkow poleca licytację dnia w studiu programu Dzień na żywo w TVN24. Agata Adamek ofiaruje na licytacji wspólne morsowanie. Nie, ja się nie nadaję do takiej,
0: ja też.
1: Do takiej rzeczy. A Justyna Suchecka książki z dedykacją. Na aukcji Allegro dla WOŚP możemy też wygrać wspólne bieganie z psem Rysiem należącym do dziennikarki Marty Kuligowskiej. Ale czy ja się nadaje, żeby biegać? Nie, no wiem, właśnie, można spacerować się z nim po prostu.
0: Ja też jakoś na biegi to chyba nie bardzo. Już sądząc po mojej posturze i, że tak powiem, warstwie izolacyjnej, to prędzej do tego morsowania.
1: O, ale tu mam dobre. Sejmowy reporter TVN Radomir Wit zaprasza do aukcji spotkania, podczas którego będzie można zobaczyć, jak od kulis powstaje Sejm Wita, jak nagrywane są materiały reporterskie i jak przeprowadzane są wywiady z politykami. Ja mam taką nadzieję, że tutaj w to wszystko wliczone jest możliwość obejrzenia pleców Ryszarda Terleckiego, bo on jest znanym plecomówcą i te umiejętności często w rozmowach z panem Radomirem Witem pokazuje.
0: To z pewnością, gdyby któreś z nas to wylicytowało, to na pewno miałoby taką możliwość.
1: Oczywiście o niczym innym nie marzę. Inna osoba, która relacjonuje dla TVN-u wydarzenia w Sejmie, czyli korespondentka faktów Arleta Zalewska, w tym roku przekazała orkiestrze reporterską zimową kurtkę TVN24. Natomiast Wojciech Zimiński, dziennikarz, jeden z prowadzących Szkło Kontaktowe, ale również, o czym szczerze mówiąc nie pamiętałam, grafik i scenarzysta, po raz kolejny podarował na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jedną ze swoich prac. Współprowadzący Wstajesz i Wiesz, Rafał Wojda, przekazał orkiestrze obraz swojego autorstwa Pajace i Klauny. Oryginalną pamiątkę ofiaruje na aukcję prezenterka TVN Dorota Gardias. Zwycięzcy jej aukcji będą mogli zamówić jej występ wokalny na weselu. Dorota Gardias wybierze 3 piosenki, które zaśpiewa jedna po drugiej do podkładu muzycznego lub przy akompaniamencie zespołu, który będzie grał na imprezie. Ja się tak zastanawiałam, co my byśmy mogli wystawić jako Radio DHT, już któryś rok z rzędu się nad tym zastanawiam i moja sugestia jest taka, żebyśmy się może nie inspirowali Dorotą Gardias.
0: Zwłaszcza ja.
1: Bo nie we wszystkich przypadkach byłby to dobry pomysł.
0: No ale to wiesz, to moglibyśmy wystawić, że ty zaśpiewasz, no. Okej,
1: no to ja w to mogę wejść, to jest jedna z propozycji. Nad dalszymi jeszcze będzie czas, żeby podebatować, ale nie tylko gwiazdy związane z TVN-em obecnie angażują się w Wielką Orkiestrę.
0: To wiesz co, ja się może na razie odniosę do tego, co wymieniłaś. Aha. Powiem szczerze, zainteresowała mnie tylko w zasadzie jedna rzecz, którą rzeczywiście mógłbym chcieć wylicytować, ale to podejrzewam, że będzie dość droga impreza. Mianowicie to współprowadzenie milionerów, bo jak pamiętamy, a przynajmniej być może niektórzy z naszych, zwłaszcza niewidomych słuchaczy, pamiętają sytuację sprzed kilku, czy tam kilkunastu nawet ładnych lat, no nie widząc, nie ma szans się w tych milionerach pojawić jako gracz. No to może chociaż.
1: Rozgrywka, tak. To kto pierwszy, ten lepszy.
0: Tak, no to może chociaż jako współprowadzący by się udało.
1: No, otóż to, jak nie tak, to tak. Ale wiesz co, mam dla ciebie, myślę, opcję dobrą całkiem od osoby, która obecnie chyba w TVN-ie nic nie robi, bardziej w Polsacie, bo jest jurorem Tańca z Gwiazdami, no ale też oczywiście słynnym aktorem, to jest Andrzej Grabowski. On pomaga w tym roku Wielkiej Orkiestrze, oferując na licytacji możliwość odkurzenia mieszkania. O, i to jest dobre. Nie chcę, żeby ci Ferdek mieszkanie odkurzył.
0: No to w sumie mogłoby być dobre, tylko...
1: W końcu jest praca dla osoby z jego wykształceniem.
0: Tak, tak, tak. Tylko pytanie, ile on by tu miał roboty, skoro ostatnimi czasy zainwestowaliśmy w rumbę. No to chyba, że jakoś na wysokościach.
1: No to nie możecie nie sprzątać przez dzień, żeby się mógł wykazać.
0: No, zwłaszcza przy naszym Fredim, to myślę, że spokojnie mógłby się wykazać, bo on teraz zostawia dość dużo swojego puchu.
1: I spotkanie w ramach aukcji można również wylicytować ze znanym dziennikarzem Maciejem Orłosiem, a więc osobą związaną ze światem telewizji, internetu i też radia. No i ten Maciej Orłoś będzie w związku z tą swoją różnorodną działalnością dla nas takim łącznikiem do świata radiofonii właśnie, o którym z perspektywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opowie wam Michał.
0: Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje od naszych słuchaczy, bo przed momentem zajrzałem tam do waszych wypowiedzi, no to Dawid proponuje, żeby mikrofon prowadzącego Michała wystawić na aukcję.
1: Czy Michał by chciał się pozbyć swojego mikrofonu?
0: No właśnie.
1: Znaczy, ja cały czas uważam, że, tylko nie wiem, czy jesteś w posiadaniu tego przedmiotu, no, że powinniśmy wystawić tę słynną blaszkę, która odegrała istotną rolę w naszym wydaniu jubileuszowym numer 100 i 3/4. Tę blaszkę, którą się pukałeś w czaszkę.
0: Wiesz co, chyba w ramach porządków to ona już odeszła sobie na emeryturę, ale
1: nie
0: trzeba było sprawdzić.
1: Mógłbyś poszukać jakiejś
0: innej blaszki. Tak, i powiedzieć, że to była ta... Ale wiesz, ktoś by potem porównywał dźwięk. Stukał się tą blaszką w swoją głowę i później miał do nas pretensje, że ta nie tak brzmi.
1: Ale też teraz, no właśnie, coraz więcej jest osób, które wystawiają spotkania z nimi lub tak jak ekipa wspominanego już przez nas nieraz podcastu o latach 90. i zerowych podcasteksu, to nie wiem, czy widziałeś, oni wystawiają możliwość umówienia się z nimi na piwo w dowolnym mieście. Więc w sumie, gdyby ktoś chciał się z nami umówić na piwo,
0: to można.
1: Czemu nie?
0: To
1: możemy coś takiego wystawić w przyszłości, gdzieś byśmy pojechali.
0: Tak, w jakiś teren interesujący dla kogoś.
1: Myśmy się spotkali po paru latach.
0: Tak, dokładnie. Jest to...
1: Jak chcecie nas do tego zmobilizować, to możemy coś pomyśleć w kontekście przyszłego finału, co by wystawiło radio DHT, a co wystawiają stacje radiowe w tym roku, nie internetowe, a nadające naziemnie, chociaż o internetową jedną też zahaczymy.
0: Tak jest, ale na razie przenosimy się do Eurozetu, bo stacje tej grupy tradycyjnie zagrają z orkiestrą Jurka Owsiaka. W tym roku już po raz 12. Tak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym Eurozetu. Antyradio jest wyłącznym rokowym partnerem medialnym finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz piąty patronem medialnym wydarzenia zostało również Radio Z. No więc co to znaczy być jedynym wyłącznym rokowym partnerem medialnym, to nie wiem, ale ważne, że są i rzeczywiście to trzeba przyznać, Euro Z zawsze się w tę orkiestrę, a przynajmniej od lat wielu, angażuje. Już jutro cała ramówka stacji, zarówno antyradia, jak i Radia Z, zostanie podporządkowana finałowi. W programie Antyradia pojawią się relacje z różnych stron Polski, koncerty live, rozmowy z Jurkiem Owsiakiem, a także antenowa licytacja. Złotego serduszka numer 16, a złote serduszko numer 33 będzie można wylicytować na antenie Radia Z. Jeżeli chodzi o niedzielny program tej stacji, to zdominują go wydarzenia wokół 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A teraz kilka słów o tym, co tam w ogóle wystawiają stacje grupy Euro-Z na aukcje. Jest tego troszkę i mamy między innymi Dzień w Radiu Z, podczas którego zwycięzca pozna prowadzących oraz zobaczy, jak powstają audycje radiowe. Można na przykład wylicytować specjalną edycję programu Szczyt Wszystkiego Michała Korościela i Marcina Sońty, realizowaną na żywo z domu zwycięzcy. Współprowadzenie dowolnie wybranej audycji antyradia i spotkanie z rock'n'rollową redakcją. Można też wylicytować kolację ze śniadaniem w towarzystwie dziewczyn z Antyradia, czyli Joanny Ziętarskiej i Małgorzaty Wierzejewskiej. Można również, jeżeli macie na to ochotę, wylicytować udział w audycji Biznes przez Sito w Chili Z, poprzedzony indywidualnym treningiem medialnym pod okiem Kuby sito. No i gdyby ktoś wolał ofertę Meloradia, to oni również coś mają.
1: O mój Boże, już to widzę.
0: No, bo można wylicytować spotkanie z wróżbitą Maciejem Skrzątkiem i udział w programie Melomagia. No, zainteresowało cię?
1: Tak, to ostatnio potrzebuję tego bardzo. Marzyłam
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, tak. Natomiast kolejna stacja z kolejnej grupy, bo teraz przenosimy się do ZPR-ów.
1: Które nie patronują, co prawda, nie. Ale nie przeszkadza im to w tym, żeby się jakoś tam zaangażować.
0: Dokładnie. I na przykład Radio Vox FM wystawiło możliwość współprowadzenia jednego z pasm. Pierwsza zmiana, Bestlista lub To jest dzień. Alternatywnie można przyjrzeć się pracy newsroomu stacji, gdyby ktoś nie chciał współprowadzić, a chciał sobie popodglądać, jak oni to wszystko robią, że to radio również oprócz muzyki przekazuje także informacje. Radio Supernowa z kolei wystawiło możliwość poprowadzenia listy przebojów Super 13. Można będzie zobaczyć też radio od kuchni i do tego zjeść kolację ze Skolimem.
1: O no, mój Boże!
0: No to po prostu... Mnie by, powiem szczerze, mnie by to na przykład zniechęciło, takie kombo, bo to jest, jak rozumiem, jako jedno i teraz, wiesz, chcesz zwiedzić radio, zobaczyć ten, ale jeszcze kolacja ze Skolimem, to nie.
1: No powiem wam, że niekoniecznie miałbym mi śpiewać. Nie, no tak komplementami by rzucał do mnie, że wyglądam idealnie, ale
0: no myślę, że jest teraz jakaś jego...
1: Pytanie, co tam by dalej.
0: Jest jakaś jego teraz nowa piosenka, gdzie jest zupełnie inaczej, że tam coś, sorry, nie ta liga, coś tam.
1: No nie dzwoń do mnie, mała jest piosenka, która ma w przeciwieństwie do poprzednich bardzo niewinny tekst, nie ma tam seksualnych aluzji, bo on to na Eurowizję chciałby, więc tak wiesz, żeby nikt się go nie czepiał, to właśnie wystawił piosenkę z takim tekstem bardzo neutralnym i zobaczymy, czy się znajdzie w stawce.
0: Zobaczymy. Natomiast teraz przechodzimy do Agory. Tu jeżeli chodzi o... stacje muzyczne, to nie bardzo znalazłem cokolwiek i to na oficjalnej stronie Agory. Jest informacja dotycząca na przykład Gazety Wyborczej, ale jeżeli o radia chodzi, a nas radia i telewizja interesują, no to mamy tylko Tok FM. I w tym roku Radio Tok FM przygotowało dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż 9 aukcji, na których można wylicytować m.in. stuletni dostęp do Tok FM Premium. No...
1: Potrzebuję tego.
0: To czasem by się mogło przydać. Pytanie za ile? Uczestnictwo w popularnych audycjach Tok FM. Pierwsze śniadanie w toku Piotra Maślaka. To
1: nie,
0: to za wcześnie jest. Kultura osobista Marty Perchuć-Burzyńskiej z udziałem reżyserki i scenarzystki filmowej Agnieszki Holland. I u doktora Ewy Podolskiej, w której to audycji gościem specjalnym będzie dr Paweł Grzesiowski. Można też wylicytować unikalny zestaw kaw dopasowany do osobowości prowadzących audycję Poranek w Tok FM. No to rzeczywiście może być ciekawe. Ja, widzisz, znalazłbym parę aukcji dla siebie. Może jakaś będzie na moją kieszeń. Redaktorka naczelna Radia Nowy Świat, bo teraz przechodzimy do tej stacji, czyli Magda Jeton, przekazała Fundacji WOŚP na licytację rower, który to stacja otrzymała od patronów z Mosiny pod Poznaniem. Osoba, która wylicytuje rower, otrzyma dodatkowo dwie unikatowe koszulki zaprojektowane przez Wojciecha Mana i Magdę Jeton. Także, jeżeli to was interesuje, no to możecie poszukać tych aukcji i w ten sposób dopomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I to tyle, jeżeli o radio chodzi.
1: Tak, Radio Nowy Świat jeszcze na inne sposoby i przez inne aukcje się zaangażowało w WOŚP, tylko że nie wszystkie jeszcze trwają, bo wczoraj w audycji Poranna Manna była licytacja egzemplarza Konstytucji z osobami zaangażowanymi w tę obronę praworządności, ale to już zostało zakończone. Potem zdaje się, że w audycji Jacka Nizienkiewicza też jakoś tam to wsparcie Wielkiej Orkiestry było realizowane, ale nie słuchałam, więc nie wiem, co on tam dokładnie oferował. Także to nie jest tak, że oni się ograniczyli tylko do jednej aukcji. Nie mamy natomiast informacji o Radiu 357, czy oni coś w tym roku, bo w poprzednich latach tak, a tutaj jakoś nam się nic nie rzuciło w oczy ani w uszy, co nie znaczy, że nic nie robią, tylko być może są o tym informacje na antenie, a z jakichś powodów nie piszą o tym w innych źródłach.
0: Radio Nowy Świat tak w ogóle, zdaje się, w zeszłym roku chwaliło się tym, że pod względem zbiórki to druga na świecie była ich wirtualna puszka, więc rzeczywiście słuchacze są szczodrzy, a ja przed momentem zajrzałem jeszcze do tych skarbonek elektronicznych, do których można zbierać już od jakiegoś czasu i tam wyobraź sobie, no mówiłem, że tam ze 3 miliony już jest ponad 6.
1: O, widzisz. Dobrze, bardzo się cieszymy. Dobrze. Jak zwykle liczymy na kolejne rekordy. Wciąż co roku to się wydaje niemożliwe, że rekord z roku poprzedniego się uda pobić, a jakoś się zawsze udaje i to jest jednak osiągalne. Więc cieszymy się bardzo, kibicujemy i również będziemy z orkiestrą grać do końca świata jeden dzień dłużej i podziwiać Jurka Owsiaka, jego kondycję głosową. Zawsze tak nam go szkoda, prawda? W ciągu tego orkiestrowego dnia, tak, że tam już pod koniec
0: już
1: w jednym
0: traci głos.
1: Nie może, ale energia wciąż nim jest. Tak, i próbuję. No to co, tyle nam chyba informacji udało się zebrać. Tak jak mówiliśmy, zachęcamy Was do pisania, jakie aukcje Was może zainteresowały z tych wymienionych. Może jeszcze natknęliście się na inne aukcje postaci ze świata mediów, czy wspieracie orkiestrę jeszcze inaczej, jak Wasze lokalne media ją relacjonują.
0: No bo właśnie tak? Jeszcze warto dodać, że lokalne media również relacjonują. Natknąłem się na różne oferty lokalnych stacji radiowych, natomiast gdyby to wszystko wymieniać i zbierać, to myślę, że długo byśmy stąd nie wyszli, więc skupiliśmy się jednak na tych mediach, które mają zasięg globalny, ale sprawdzajcie, bo jeżeli w waszym mieście jest jakaś lokalna stacja, no to najprawdopodobniej będzie coś miała do wylicytowania i bardzo dobrze, im więcej osób się zaangażuje w to dzieło, tym lepiej.
1: A nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zwieńczyć to wejście piosenką, której warstwa instrumentalna pobrzmiewa tutaj nam w tle. Ona już była u nas 2 lata temu w kontekście Wielkiej Orkiestry.
0: Za 2 lata no, będzie znowu, bo mamy tak naprawdę 2 piosenki.
1: Tak, tę i piosenkę zespołu H2O Serce Sercu, która była u nas rok temu. No ale cóż, myślę, że to dobry moment, żeby właśnie po ten utwór sięgnąć, dobry moment w roku, żeby się pozytywnie nastroić pozytywnym myśleniem wraz z zespołem WW.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Już nasz standardowy podkład, a to oznacza, że przechodzimy do informacji spoza tematu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których też trochę dla Was mamy, ale mamy je dosłownie na jedno wejście.
1: No tak jakoś się złożyło, aczkolwiek będą to informacje z różnych mediów, różnych grup medialnych. Do TVN-u też jeszcze wrócimy, już w kontekście niewłaściwym, że tak powiem, ale zaczniemy od Polsatu.
0: Swoją drogą ciekawe, jak w Polsacie będzie relacjonowana Wielka Orkiestra. Oni to tak,
1: nie wiem,
0: oni to tak chyba relacjonują, w sensie informują, ale tak. Specjalnie nie eksponują
1: się,
0: tego tematu.
1: Ale też nie będą udawać, że tego nie ma.
0: Tak. Więc oni tak są po środku, jeżeli o to chodzi. I wiele innych rzeczy też.
1: Tak, nie chciałam tylko to dodać.
0: Tak, okej. Okay. No to teraz w takim razie przechodzimy do Polsatu, bo tu mamy odejście, a konkretnie Polsat News. Dorota Bawołek nie jest już korespondentką kanału Polsat News w Brukseli. O tym dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Dla stacji dziennikarka pracowała przez 15 lat. Polsat News nie ujawnia powodów rozstania z dziennikarką, która już w ostatnich tygodniach rzadko pojawiała się na antenie Polsat News. No i co dalej? Otóż telewizja Polsat na razie nie planuje zatrudnienia stałego korespondenta do Brukseli. Reporterzy mają być do stolicy Unii Europejskiej wysyłani wtedy, gdy będą odbywać się tam jakieś istotne wydarzenia. No, stolica Unii Europejskiej, duże miasto pod tym względem.
1: Coś się tam czasami odbywa, tak, ważnego, tak. Żeby tak często.
0: No tak, rzeczywiście, ale myślę, że wiesz, mając tam korespondenta, to można by być zdecydowanie bardziej na bieżąco.
1: No ale ja właśnie parafrazuję ich jakieś takie myślenie potencjalne, prawda? No coś tam czasem będzie, ale co to tam ale co, to, w stolicy.
0: Dokładnie. Okej, z ustaleń wirtualnych mediów wynika, że rozstanie nie ma nic wspólnego z sytuacją z października.
1: A bo tam była izba z udziałem pani Doroty.
0: Tak jest. Wtedy to właśnie Telewizja Polska zarzuciła Dorocie Bawołek, że przeszkodziła ekipie telewizji publicznej w uzyskaniu komentarza Donalda Tuska. TVP twierdziło, że korespondentka zrobiła to z intencją bronienia szefa Platformy Obywatelskiej przed reporterami Wiadomości, co doczekało się nawet osobnego materiału w tym programie. A dziennikarka tłumaczyła, że to Telewizja Polska wysłała zakamuflowanego kamerzystę, który chciał jej ukraść materiał. No więc to zdania, jak widzicie, podzielone są i każdy ma jakieś tam swoje wizje tego, jak było w rzeczywistości. No cóż, nie byliśmy przy tym, ciężko stwierdzić, ale TVP ma różne pomysły na zdobywanie materiałów, więc cóż, można się wielu rzeczy domyślać. Kilka słów jeszcze o samej pani Dorocie. Otóż ona korespondentką Polsat News w Brukseli została w 2008 roku. Wcześniej pracowała tam dla brytyjskiej telewizji publicznej, czyli dla BBC.
1: Jeszcze jedna rzecz związana z Polsatem, która nas, myślę, że nie tylko nas, zaskoczyła w tym tygodniu, bo kiedy ta wieść gruchnęła, to wszystkie portale medialne na komendę opublikowały newsa na ten temat. No, jak to tutaj Michał sparafrazował poza anteną w kontekście piosenki, jaką graliśmy kilka miesięcy temu, odkąd zjawił się Edek,
0: tak jest,
1: czyli Edward Miszczak w Polsacie, no to mieszaj, wprowadza swoje porządki, porządki, których rzeczywiście byśmy się nie spodziewali. Chodzi tutaj o ramówkę wiosenną, no my w szczegółach będziemy o ramówce wiosennej mówić bliżej wiosny, ale ta decyzja jest na tyle zadziwiająca, że mówimy o niej już teraz. Otóż program Love Island, Wyspa Miłości, zmienia kanał, w którym będzie nadawany. Nie będzie to już główny Polsat, nie będzie to w zasadzie żaden Polsat, bo będzie to TV4, a więc kanał też należący do tej samej grupy medialnej. I chyba tyle się ma zmienić, bo prowadząca zostaje ta sama. Co do godzin nadawania, to też nie było żadnych informacji, czy one mają ulec zmianie. Natomiast pan Miszczak mówił, że to jest dopiero początek zmian dotyczących tej anteny, jaką jest TV4. Mnie to się przez moment trochę skojarzyło z tym, co on próbował robić jeszcze za czasów bytności w TVN-ie z kanałem TVN7. Bo troszeczkę mają te kanały ze sobą wspólnego, w tym sensie, że to nie są główne kanały w tych grupach medialnych, mają dobre zasięgi dzięki obecności w naziemnej telewizji cyfrowej, a jednocześnie ta ich antena w dużej części jest zagospodarowana przez jakieś powtórki. Tylko że ta sytuacja nie jest w pełni analogiczna, bo w TVN7 rzeczywiście był taki czas, że nic się nie działo. Teraz to pasmo wieczorne jest wypełnione jakimiś premierami,
0: a czwórka cztery
1: jednak trochę się dzieje. Tak. Przecież ci sprawiedliwi, te policjantki i ci policjanci i inne tam rzeczy, to ludzie to oglądają, więc ta antena nie jest taka zupełnie, wiecie, pozbawiona premierowego kontentu i wypełniona wyłącznie powtórkami.
0: Więc może widocznie po prostu Edward Miszczak chce jeszcze bardziej rozszerzyć tę ofertę.
1: Tak. Być może uznał, że to jest jednak za mało, albo chce ten Polsat główny profilować z myślą o trochę innym widzu, którego może program randkowy tego typu nie będzie interesował i dlatego właśnie przerzuca to do innego kanału. No trudno nam znać jego motywację, bo tego jakoś bardziej nie sprecyzował, ale czegoś się tam na tej podstawie możemy domyślać. No w każdym razie jest to interesujący ruch. teraz będziemy zajmować się tematyką serialową i na początek będzie o serialu, który miał już co prawda swoją premierę i być może natknęliście się na niego, ale nam z kolei informacja o nim jakoś umknęła, natomiast szczęśliwie, jeżeli tylko ktoś ma dostęp do pewnego internetowego serwisu, o którym Michał wam zaraz powie, to może te zaległe odcinki sobie nadrobić.
0: Tak, a mam na myśli Canal Plus Online, bo właśnie na antenie Canal Plus pojawia się serial zatytułowany Niewidzialna Wojna.
1: Potrzebowaliście tego, tak. Ja wiem. Tytuł brzmi niewinnie, tytuł brzmi jak wszystko, ale...
0: Ale posłuchajcie opisu. Uznacie,
1: że potrzebowaliście tego.
0: Tak. O Patryku Wedze pisze się dużo i różnie. Jedni go kochają, inni krytykują, ale nikogo nie pozostawia obojętnym. W końcu reżyser postanowił wyciągnąć as z rękawa i zdecydował się na nakręcenie filmu będącego autobiografią. To jest ciekawe.
1: Bardzo.
0: Tak. Niewidzialna Wojna od 15 stycznia na antenie Canal Plus się pojawia i jest to serial będący takim uzupełnieniem najnowszej produkcji Patryka Wegi, bo to jest film w ogóle i na jego podstawie zrobiono serial. No cóż, jeżeli chodzi o tytułową rolę w tym serialu, czyli kogo zagra... Kto zagra Patryka Wegę? Otóż zagra go Rafał Zawierucha, który codziennie na planie przechodził spektakularną metamorfozę, by upodobnić się do reżysera. Towarzyszy mu Anna Mucha w roli matki samotnie wychowującej syna, która odegrała w jego życiu bardzo ważną rolę. Jak wyglądała droga do sławy Patryka Krzemieńskiego, czyli Patryka Wegi? Czym zajmował się, zanim chwycił za kamerę i zaczął zasypywać widownię swoimi odważnymi produkcjami, a w końcu jaką rolę w życiu kontrowersyjnego reżysera odgrywa wiara i co wywołało u niego potrzebę nawrócenia? Wszystko to właśnie w tym serialu, który dostępny jest. No jeszcze można go gdzieś tam wieczorami w niedzielę, zdaje się, oglądać, ale to
1: tak
0: chyba
1: po
0: już...
1: dwa odcinki tak, chyba, więc tak. Teraz na tę niedzielę zostały ostatnie dwa.
0: Więc to już nie ma sensu. Włączcie sobie Canal Plus Online i nadróbcie te zaległości, jeżeli interesuje was los Patryka Wegi i...
1: Na pewno interesuje,
0: jak
1: to, my to wiemy
0: wszystko
1: po prostu.
0: Wyglądało w jego życiu, no to zapraszamy i polecamy.
1: A może interesuje was serial z innej platformy, czyli z Playera, serial, który doczekał się już drugiego sezonu i to jest taka dosyć nietypowa sytuacja, bo w tym przypadku ledwo się skończył sezon pierwszy, a oni już drugi zaczynają, bo rzeczywiście podobno te dwa sezony nakręcili jeden po drugim i nie było tam żadnej przerwy w produkcji. A mówiliśmy wam o tym pierwszym sezonie naprawdę całkiem niedawno, bo to było jakoś niedługo przed świętami Bożego Narodzenia. Być może kojarzycie wątek serialu Mój Agent, bo to właśnie ta produkcja doczekała się rychło po zakończeniu pierwszego sezonu, sezonu drugiego. I tak oto właśnie jutro, w tę niedzielę, słynną przede wszystkim z tego powodu, że jest Wielka Orkiestra w tenże dzień i finał, no to oprócz tego będzie miała miejsce premiera w serwisie player.pl drugiego sezonu serialu Mój Agent. Bohaterami serialu Player Original Mój Agent są agenci, którzy pod swoją opieką mają największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji. I tak przyznam szczerze, że na podstawie informacji, którą mi się udało znaleźć, kiedy przygotowywałam dla was fragment poświęcony tej produkcji, ale jej pierwszego sezonu w zeszłym miesiącu, to jakoś mi się nie udało wywnioskować tego, że tam oprócz przedstawienia tych agentów i obecności konkretnych gwiazd, że tam rzeczywiście jest jakaś fabuła, w którą te wątki rzeczywistych gwiazd są wplecione. A ta fabuła tutaj jest, mamy konkretne postaci, których losy, kontynuacje ich przygód zobaczymy w sezonie drugim. Więc przypuszczam, że te informacje, które wam teraz podamy, więcej powiedzą osobom, które na pierwszy sezon zerknęły, ale być może wśród naszych słuchaczy tacy są, których namówiliśmy miesiąc temu i teraz będą wiedzieli, o co chodzi. Więc wśród tych gwiazd, które zobaczymy, tych gwiazd fikcyjnych jak na razie, bo tam właśnie takie są, jest Marek w tej roli Marek Gierszał, Aga w tej roli Aleksandra Pisula, Gabriel w tej roli Maciej Maciejewski i Mira ją gra Ewa Szykulska, a wspierają ich asystenci. Ewa ją gra Anna Cieślak i Julian w tej roli zaś Dawid Ściupidro. Wspaniałe nazwisko. Proszę zostać moim mężem. Chcę się nazywać Ściupidro. Oraz Zosia, Sylwia Achu ją gra. Nie wiem, czy tak się to czyta, w każdym razie pisze się Achu. Ona jest recepcjonistką i aktorką. No i przechodząc właśnie do tej fabuły, o której wspomniałam, los agencji, w której pracują, staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel Gustaw, w tej roli Krzysztof Jasiński. Teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami, cała czwórka będzie musiała walczyć o przetrwanie jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota, w tej roli Paulina Walędziak, dorosła córka Marka, której istnienie ukrywał przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym, o czym marzy. Przypadek sprawia, że rozpoczyna pracę w agencji u boku ojca i wbrew jego woli. Natomiast w rolach gwiazd obsługiwanych przez agencję pojawią się znów znani aktorzy, którzy wcielą się w samych siebie. I kto to będzie konkretnie w tym sezonie?

0: Zostajemy w TVN-ie, ale wybiegniemy sobie trochę w przyszłość, do kolejnego jeszcze tygodnia, bo tak się składa, że nie mamy stuprocentowej pewności, czy na przyszły tydzień zbierzemy taką ilość informacji, która sprawi, że nasz program by się odbył. Więc na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że jednak nas na antenie nie będzie, to wybiegniemy sobie do dnia 7 lutego.
1: I nie będziecie stratni.
0: Tak. Kiedy to corocznej tradycji stanie się zadość, bowiem znów zostaną wręczone nagrody w plebiscycie pod nazwą Bestsellery Empiku. No i teraz właśnie opowiemy Wam o tym, czego konkretnie tam się można spodziewać, na jakiej zasadzie wręczane są te wyróżnienia i kto tę galę uświetni swoimi występami. Podczas gali Bestsellery Empiku 2022 poznamy najlepszych twórców w kategoriach książka, muzyka, film, kultura cyfrowa, a także odkrycia Empiku. To są takie główne kategorie. Być może ci z Was, którzy kojarzą ten plebiscyt, albo to jak o nim mówiliśmy na przykład rok temu, to wiedzą, że to nie jest tak, że się po prostu wybiera najlepszą książkę, najlepszą płytę, tylko że jeszcze to jest dzielone na gatunki, na podgatunki, więc za chwilę sobie przejrzymy szczegółowo tę listę kategorii. Już nie będę czytała tych wszystkich nominacji, bo byłoby tego zbyt dużo, a pełną listę znajdziecie w internecie, na stronach Empiku chociażby, ale nie tylko. Natomiast co do samej gali, nie zabraknie, tak jak powiedziałam, występów najpopularniejszych polskich wokalistów, których też wymienię. Natomiast na jakiej w ogóle zasadzie te nagrody są przyznawane? Czy to ktoś głosuje, czy publiczność głosuje, czy jurorzy wybierają? No, głosowanie poniekąd jest, ale no, dosyć specyficzne. Bestsellery Empiku trafią do autorów najchętniej kupowanych w Empiku płyt, książek i filmów, na wszystkich nośnikach najczęściej słuchanych treści audio w Empik Go oraz najpopularniejszego wydarzenia dystrybuowanego przez Going i Empik Bilety. Klienci salonów i sklepu online oraz użytkownicy aplikacji głosują w plebiscycie na swoich faworytów przez cały rok, poprzez codzienne zakupy i wybory. Więc jeżeli coś kupowaliście w Empiku w tym roku, jakieś książki, płyty, jakieś bilety na koncerty, jakieś rzeczy online, no to chcecie, nie chcecie, też się
1: to już głosowaliście.
0: Do tego przyłączaliście. Tak, głosowaliście, chociaż nie mieliście o tym pojęcia. No jeżeli chodzi o te konkretne kategorie, to jeżeli chodzi o książki, to podzielono je na następujące podgrupy: literatura piękna, kryminał i thriller, literatura obyczajowa, polska literatura dla dzieci. Jeżeli chodzi o kulturę cyfrową, co się tutaj mieści? Audiobook, superprodukcja audio i podcast. Jeśli natomiast chodzi o muzykę, jakie tutaj gatunki zostały wyodrębnione? Pop i rock, rap i hip-hop oraz kategoria live, czyli najlepsze nagranie jakiegoś koncertu, występu na żywo. Natomiast jeszcze filmowe nagrody zostaną przyznane: kino polskie i kino familijne. Takie tutaj są dziedziny. I spośród wszystkich twórców nominowanych do bestsellerów Empiku w kategoriach muzycznych i książkowych, fani wskażą także pisarza i artystę muzycznego roku. Głosowanie odbędzie się w aplikacji Empik, także tutaj już będzie rzeczywiste głosowanie, będzie trzeba coś kliknąć, ale celowo mówię o tym w czasie przyszłym, bo ono jeszcze się nie zaczęło, potrwa od 1 do 7 lutego, czyli w najbliższą środę wystartuje, gala jest 7 lutego we wtorek, więc przez ten tydzień będzie czas, żeby głos oddać. A ponadto podczas finałowej gali 7 lutego poznamy literackie, filmowe i muzyczne odkrycia Empiku 2022. Wyróżnienia przyzna jury, w którym zasiadają laureaci z poprzednich lat, cenione osobowości ze świata kultury, dziennikarskie autorytety oraz eksperci Empiku. Gale Bestsellery Empiku uświetnią występy znakomitych gwiazd, które, jak to określono, rządziły w 2022 roku na polskiej scenie muzycznej. Od razu mówię, że częściowo to są artyści, którzy zostali nominowani w plebiscycie, ale nie wszyscy. tak od razu mi się nasuwa refleksja, że no okej, są te nominacje, ale z drugiej strony oni po prostu chyba, to chyba polega na tym, że wypisali tutaj tych, którzy byli w czołówce, jeżeli chodzi o tę sprzedaż i wiecie, no już tak naprawdę doskonale wiadomo, kto wygra. Pewnie nie ma w internecie udostępnionych jakichś statystyk, co się tam najlepiej w Empiku sprzedawało, bo gdyby tak było, to już byłoby łatwe rozwiązanie tej

0: zagadki, kto w poszczególnych kategoriach nagrodę otrzyma, ale jeżeli są gdzieś jakieś tam ogólne, wiecie, dane sprzedażowe, listy, jeżeli chodzi o najchętniej kupowane płyty, no to sądzę, że się można tego i owego domyślić. Tak więc na tej liście występujących artystów są rzeczywiście, jak to się mówi, gorące nazwiska artystów, którzy teraz cieszą się popularnością, aczkolwiek nie wszyscy się załapali na nominacje. I taka to już jest tradycja, że zawsze jest ktoś, kto kieruje tworzeniem tej oprawy muzycznej. To nie jest tak, że każdy wychodzi i śpiewa to, co on sobie przygotował, tylko jest jakaś tego bardziej zaplanowana koncepcja. Za widowisko odpowiada tym razem nagrodzony Fryderykiem Kuba Galiński. Artyści wykonają swoje największe przeboje w bezkompromisowych, przekraczających granice gatunkowe ansamblach, tak to określono, aranżacjach dyrektora muzycznego Gali. No, jeżeli chodzi o to przekraczanie granic gatunkowych, to chyba też jest jakaś tradycja, bo w zeszłym roku pamiętam, że te wykonania były często w duetach, zobaczymy, czy tak też będzie w tym roku, i właśnie często te aranżacje no, tak znacznie odbiegały od pierwotnych koncepcji, jeżeli chodzi o te utwory, które dobrze znamy. Było to nawet może trochę kontrowersyjne i szeroko komentowane, że może czasami aż zanadto przekombinowane, więc zobaczymy, jak to będzie w tym roku, bo wtedy kto inny zawiadywał tą aranżacyjną stroną. Także zobaczymy, jaki pomysł będzie miał na to Kuba Galiński. Natomiast tym wokalistom, którzy się zaprezentują, towarzyszyć będzie orkiestra, która przeniesie widzów do złotej ery polskiej rozrywki w szalone i kolorowe lata 70. No i wreszcie czas, żebym wymieniła, kto wystąpi, jeżeli chodzi o artystów, bo tak tu zapowiadam, wymienić nie mogę, a więc nie zabraknie Sanach, bo jakżeby. Będzie też Agnieszka Chylińska, Ralf Kamiński, to też często widziany ostatnio w różnych stacjach telewizyjnych, więc skoro gala w TVN-ie, to tutaj go też nie może zabraknąć. Mrozu, SB, Mafia, Katarzyna Nosowska, Vito Bambino, Margaret, Natalia Schroeder i Tomasz Makowiecki. No i jeszcze taka ciekawostka co do oprawy gali. Motywem przewodnim tegorocznego plebiscytu, tegorocznej właśnie gali finałowej jest hashtag Świat się zmienia, no pisane bez polskich znaków, więc już wybaczcie, wiecie, o co chodzi. Wydarzenie będzie miało nowoczesną i dynamiczną formułę z elementami wizualnymi w stylistyce retro właśnie z lat 70. Więc nie tylko muzycznie, ale również wizualnie to zostanie odwzorowane. Galę bestsellery Empiku 2022 poprowadzi Marcin Prokop, natomiast gospodarzami transmisji internetowej będą Karol Paciorek i Red Lipstick Monster. Tak już zdradziłam, że będzie transmisja zarówno telewizyjna, jak i internetowa, więc teraz czas, żebym uporządkowała, co dokładnie i gdzie i o której. Gala bestsellery Empiku odbędzie się 7 lutego, a więc to jest, jeśli dobrze liczę, wtorek, ale nie ten w najbliższym tygodniu, tylko w jeszcze tylko kolejnym. Tak. A transmisję obejrzymy na antenie TVN o godzinie 20.15. Relację będzie można też oglądać od godziny 19.45 w internecie na stronie empik.com i profilu Empiku na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i TikTok oraz w serwisie YouTube. I też jest taka adnotacja, że w tym roku transmisja telewizyjna i streaming online będą się wzajemnie przenikać. Czegokolwiek należy się po tym spodziewać. Tak więc zachęcamy, bo zawsze to jest jakaś okazja do nadrobienia zaległości, jeżeli usłyszycie w czasie tej gali jakieś interesujące występy wokalne albo przy okazji prezentacji laureatów w tych książkowych, filmowych kategoriach was zaciekawi jakiś film czy książka, które osiągnęły sukces w minionym już roku, no to przecież nie jest jeszcze za późno, bo nigdy nie jest za późno na to, żeby po te produkcje sięgnąć, które cieszyły się popularnością, no bo skoro taką popularnością się cieszyły, no to jest duża szansa, że na to zasłużyły.
1: To zanim przejdziemy do kolejnych tematów, które mamy na liście i zresztą następny to jest też twój temat, więc teraz chwilę przerwy masz, a dziękuję ja bardzo. Przeczytam informację, którą otrzymaliśmy przed momentem od naszego słuchacza Jacka. To tak a propos tego, co oferują lokalne stacje radiowe, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W czwartek dostałem wiadomość z wielkopolskiego podwórka, a mianowicie w Swarzęckim Ośrodku Kultury będzie można wylicytować poprowadzenie wraz z Andrzejem Kamińskim jedynej audycji, jaką Radio Wielkopolska emituje z regionu, w którym nadaje naziemnie i od którego wywodzi swoją nazwę. Chodzi tu o popołudniówkę, czyli pasmo między 15 a 18. Dziękujemy, Jacku. Myślę, że nasi słuchacze z tego regionu być może będą chcieli wylicytować. Kto wie, a może sam będziesz licytował, daj znać.
0: No właśnie, pochwal się, czy cię to przekonało, albo czy masz w ogóle taką możliwość. I jeszcze przez chwilę tutaj z wami będziemy, także chętnie przekażemy podobne informacje. Z tego co wiem, moje lokalne radio też się włącza, Radio Malbork, też tam jakieś orkiestrowe rzeczy na antenie się będą znajdowały, ale jeszcze nie weryfikowałam, co oni dokładnie tam robią i jak się angażują, ale nie wykluczam, że jutro włączę. Tymczasem, no właśnie, radio u nas teraz, ale w innym zupełnie kontekście, no ale tematyki też związanej ze zdrowiem, prawda, i tematyki również bardzo poważnej, którą postanowiła zająć się stacja Chili Z w cyklu o, no niewinnie dość brzmiącym tytule, Plac Zabaw. Chili Z włącza się bowiem w obchody Światowego Dnia Walki z Depresją. Dziś ruszył weekendowy cykl specjalnych audycji właśnie pod nazwą Plac Zabaw, poświęconych depresji u młodzieży. Będzie gościł na falach przez 4 kolejne weekendy. Warto odnotować takie dane, że według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję cierpi ponad 350 milionów osób. No to są rzeczywiście przerażające dane. Jej objawy są coraz bardziej powszechne, dotyka zarówno dorosłych, jak i młodzież. Jest uznawana za 4. najpopularniejszą chorobę na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. W każdą sobotę od 28 stycznia, no więc to już dzisiaj, no i mogę zdradzić właśnie, że to was już ominęło, bo to w południe, do 18 lutego, więc jeszcze 3 okazje macie, właśnie po godzinie 12 o przyczynach depresji, objawach, rozpoznaniu i leczeniu wraz z ekspertami będzie rozmawiać Magda Bauer w programie Plac Zabaw. Depresja to poważny problem społeczny współczesnego świata. Egalitarna choroba, która dotyka zarówno starszych, jak i młodszych, kobiety i mężczyzn, ciągle jednak jest lekceważona, a wiele przypadków nie zostaje zdiagnozowanych. Z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją, Chili Z wraz z zaproszonymi ekspertami chce włączyć się w akcję edukacyjną i przybliżyć tę tematykę słuchaczom. Tak właśnie mówi Dariusz Staniak, redaktor naczelny Chili Z. Gospodyni audycji wraz ze swoimi gośćmi będzie poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak odnaleźć się w obliczu depresji bliskiej młodej osoby oraz czego w tym obszarze najbardziej dziś brakuje. Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się m.in. Aneta Matuszewska z telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tak więc no, na pewno zna się na tym, bo rzeczywiście ten telefon zaufania jest istotną formą wsparcia. Będą też autorki książki Nastolatki na krawędzi, Czego nie wiecie o problemach swoich córek, Krystyna Romanowska oraz dr Agnieszka Dąbrowska. Także tak jak powiedziałam, dzisiejsze spotkanie już was niestety ominęło, ale przez 3 kolejne soboty po godzinie 12 myślę, że polecamy włączyć Chili Z.
1: Oczywiście, że tak.
0: Czegoś w tym temacie się dowiedzieć, bo nawet jeżeli nie macie w rodzinie bliskiej, młodej osoby, a depresja u młodzieży tutaj będzie motywem dominującym w tym cyklu, No to jednak zawsze warto w jakieś informacje się wyposażyć, żeby tego tematu nie lekceważyć.
1: Też zresztą być może dzięki takiej audycji będziecie w stanie zauważyć jakieś pierwsze objawy, bo to przecież też nie zawsze jest tak, że każdy jest zdiagnozowany. Ile osób nie jest zdiagnozowanych, bo bagatelizuje różnego rodzaju stany, które przechodzi, więc to też myślę,
0: że... A przypominamy, że lekarstwem na depresję nie jest
1: nie
0: idź
1: jest,
0: pobiegaj,
1: tak, nie jest bieganie.
0: Nie jest zjedz czekoladę. Nie, to tak nie działa. I to, że niektórzy mówią w momencie, w którym mają jakiegoś tam chwilowego doła, o, mam depresję, no to też jest takie...
1: Jest to sporym nadużyciem.
0: Tak, jest dużym nadużyciem, umniejszaniem tej rzeczywiście poważnej choroby, ale no, żadnych objawów, tak jak tutaj mówimy, lekceważyć nie możemy, więc obserwujcie siebie i obserwujcie ludzi dookoła was.
1: Bo pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne. To nie jest tak, że jest mniej ważne, jest równie ważne.
0: Jak się ma chore nerki, to się idzie do odpowiedniego lekarza, jak się złamie nogę, no to też tamże do odpowiedniego specjalisty i tak dalej, więc jeżeli choruje ten obszar, który jest w nas, choruje psychika, to również nie należy unikać tego, żeby do odpowiedniego specjalisty się wybrać. I to nie jest żadnym wstydem.
1: Dokładnie. Więc cóż, teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem takiego nieco bardziej technicznego, z telewizyjnego podwórka. Mianowicie rozszerza nam się eksperymentalny ten multiplex telewizji polskiej. Otóż młodzieżowy... Młodzieżowy kanał Alfa TVP i skierowany do Białorusinów Bielsat TV. To kolejne programy, które we wtorek miniony, czyli 24 stycznia, dołączyły do eksperymentalnego multiplexu TVP. Pierwszy z nich rozpoczął działalność przed miesiącem, troszeczkę ponad. Był on dostępny tylko w internecie, natomiast Bielsat, no to już marka znana od lat, bo od 2007 roku. Dotychczas stacja była osiągalna online poprzez przekaz satelitarny i w sieciach kablowych. Tym samym drugi z multiplexów TVP liczy obecnie 9 pozycji. Oprócz tych, o których mowa, czyli o Alfie i Bielsacie, mamy tam również TVP Dokument, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka i TVP World. Programy nadawane są w standardzie DVB-T2 Hefc. A zgodnie z decyzją podjętą przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 1 lutego wykorzystywany przez Telewizję Polską multiplex eksperymentalny zmieni swój status i w przestrzeni publicznej będzie on funkcjonował pod nazwą MUX6. Docelowo wszystkie dostępne naziemnie programy Telewizji Polskiej nadawane będą w ramach multiplexu 3 i 6. No i tu jeszcze będzie trzeba zrobić mały porządek z TVP ABC, bo obecnie właśnie ten kanał nadawany jest jeszcze w ramach multiplexu 1, więc wszystko w swoim czasie. Podejrzewam, że niedługo będzie jakaś informacja, że nastąpiła przesiadka.
0: Michał powiedział wam o eksperymentach, jeżeli chodzi o telewizję, o eksperymentalny multiplex. Natomiast w DAB-ie Plusie, w radiu też eksperymentują i oferta eksperymentalnych multiplexów się zmienia na plus, bo się rozszerza. I mamy dla was dwie informacje właśnie z tej dziedziny. Podajemy je za serwisem radiopolska.pl. Otóż częstochowskie radio Jasna Góra jest już dostępne w 11 multiplexach DAB Plus na terenie Polski. W ostatnim czasie do stałej emisji w Częstochowie oraz eksperymentalnych z Opola, Łodzi, Krakowa, Szczecina, Andrychowa i Szczawnicy dołączyły dwie kolejne z Gdańska i Wrocławia. Tym samym rozgłośnia dostępna jest już w każdym z eksperymentalnych multiplexów spółki Bicast. Z kolei obchodzące w czerwcu tego roku 30. urodziny łódzkie Radio Parada zawitało do Warszawy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sygnał stacji pojawił się w eksperymentalnym multiplexie DAB Plus spółki Bicast również. Jednocześnie zniknęły z niego dwa strumienie zawierające jedynie przekaz tekstowy będący testem kodowania znaków narodowych. Modyfikacji składu multiplexu dokonano w środę 25 stycznia. Aktualnie multiplex Dabcast Wawa liczy 8 stacji. Oprócz Radia Parada są to Muzo FM, które notabene coś tam kombinuje ze swoją ramówką pod nowym adresem, o czym już mówiliśmy. Zdaje się, że i Dalia, i Konrad, którzy prowadzili program po południu, teraz mają być rano. Kamil Szabłowski ma być wieczorem, pasmo wieczorne będzie miało prezentera, a ostatnio chyba go nie miało, zdaje się. Więc no, jakieś tam zmiany się szykują, ale cały czas małymi kroczkami i cały czas nazwa pozostaje niezmienna, to jest Muzo FM. A oprócz tego w tym multiplexie są jeszcze muzyczne radio, pop radio, Radio 7 prosto z Mławy, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Jasna Góra wspominane już i Radio Maryja. Natomiast jeżeli chodzi o samo Radio Parada, to można go słuchać również analogowo w Łodzi na wzmiankowanej w słynnym dżinglu częstotliwości 96 FM i w Opocznie na 97,8 oraz cyfrowo w Łodzi i Opolu w eksperymentalnych multiplexach spółki innej niż ta, o której mówiłam przed momentem, czyli PSN Infrastruktura. I tym właśnie akcentem
1: technicznym
0: kończymy 175. wydanie programu RTV. Tak jak powiedziałam, nie wiemy, na jak długo rozstajemy się z wami, czy na
1: tydzień. Znowu
0: tydzień,
1: przed pasjonatami.
0: Czy na dłużej. Tak, znów po prostu nasze zegarki biologiczne działają świetnie i udało nam się skończyć tuż przed pasjonatami, których za chwilę włączymy, ale zanim to zrobimy, to jeszcze wyemitujemy piosenkę na koniec. Piosenkę w wykonaniu artystów, których występ będziemy mogli zobaczyć na gali Bestseller Empiku, chociaż zobaczymy, czy razem. Ona jest nominowana, może zostać nagrodzona w kategorii Pop i Rock za album Uczta, a do tego jeszcze w tej kategorii artysta muzyczny, zdaje się, tej takiej podsumowującej. On zdaje się, że nominacji żadnej nie ma, ale na gali się zaprezentuje. Już jeden duet na koncie mają, piosenkę Ale Jazz, którą już też u nas kiedyś prezentowaliśmy, ale na wspomnianej płycie Uczta, Sanach, bo o niej mowa, myślę, że wielu spośród słuchaczy pewnie kojarzy koncepcję tej płyty, że bazuje ona na duetach z cenionymi przez artystkę postaciami sceny i Vito Bambino się tam również znalazł, także jak widać ta jedna współpraca była całkiem udana, podjęli kolejną w piosence Oscar. No a temat Oscarów też u nas na pewno z jakiejś czas zagości w okolicach marca, kiedy to gala wręczenia tych nagród będzie miała miejsce, będziemy mieć polski akcent, mamy polską nominację dla filmu I.O., także będziemy trzymać kciuki, dyskutować gdzieś tutaj pewnie na tyle, na ile jesteśmy w stanie z naszą wiedzą filmową na poziomie sami wiecie jakim, więc pozostańmy może przy muzyce, przy piosence, Oscar.
1: Ale zanim tę piosenkę zagramy, to jeszcze taka wypowiedź od naszego słuchacza Jacka, bo pytaliśmy go, czy będzie licytował, no i Jacek nam odpisał w międzyczasie, to przeczytam. Napisał tak, gdyby była to internetowa licytacja, kto wie, czy nie próbowałbym. Jednak jako, że musiałbym się z Wrocławia po tę przyjemność fatygować do Swarzędza, no to nie ma takiej opcji. I ja wiem, że przez dłuższy czas program poranny, a przez kilka miesięcy także program między 10 a 14 były nadawane właśnie z Wrocławia, no ale, no cóż.
0: Okej, rozumiemy.
1: Może coś media wrocławskie zaproponują, tylko kto tam teraz jest lokalny poza publicznym? Nikt.
0: No tak, jak o radio chodzi, no to no, tak średnio bym powiedziała, ale może coś znajdziesz dla siebie, a w samym Swarzędzu też na pewno się znajdą tacy, którzy grosza dadzą i sakiewką potrząsną, tak, parafrazując pewną piosenkę, która też się doczekała takiej wersji właśnie z refrenem odnoszącym się do Wielkiej Orkiestry. Tak więc jeszcze raz zachęcamy was do tego, żeby jutro z Wielką Orkiestrą grać. No a teraz artyści, którzy też niewykluczone, że gdzieś na Wielkiej Orkiestrze zagrają, ale tego nie wiemy, bo nie weryfikowaliśmy, Sanach i Vito Bambino w piosence Oscar. My zaś żegnamy się z wami i idziemy włączyć nasze telewizory. Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. W kolejnym Tyflo Podcaście witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się, że zechcieli Państwo poświęcić swój czas na wysłuchanie jednego z naszych podcastów. Dziś myślę, że prosty przepis, danie o niskim stopniu trudności, w miarę proste do przygotowania, takie, którego przygotowanie nie zabiera ani dużo czasu, ani nie wymaga jakichś nadzwyczajnych umiejętności kulinarnych, bo będzie to sałatka z selera konserwowego, szynki, za chwileczkę powiem, jakich składników potrzebujemy do jej przygotowania. Na początek jeden słoik selera konserwowego, mały słoik majonezu, puszkę kukurydzy, może być puszka ananasa, ale mała. Dlaczego mówię może być? Bo jeśli komuś tak pozostałe smaki kłóciłyby się z ananasem, to można zastąpić jakimś świeżym owocem, na przykład kolokwialnie nazywanym ufem, co właśnie ja będę robić. Ponadto 3 jajka na twardo, do tego 20 dekagramów sera i tutaj też, że tak powiem, jest pewna dowolność. Możemy sobie zrobić z serem takim zwykłym żółtym lub na przykład z mozzarellą. Możemy też dodać pokrojony w takie drobne paseczki zielony ogórek. Natomiast jeśli chcemy, żeby była taka bardziej wyrazista i bardziej ostrzejsza, tudzież kwaśniejsza, to gdzieś ze 2 większe albo 3 małe ogórki konserwowe. Rozpoczniemy od tego, żeby odsączyć sobie seler ze słoiczka. Tutaj już gotują mi się jajka, więc tu już to na razie sobie odpuszczę, poczekam aż będą ugotowane. Można spokojnie palcami wybrać, dokąd sięgniemy w słoiku. Ten seler konserwowy jest na tyle mokry, że bez problemu cały ze słoika wychodzi. Jeśli widzimy, że nitki tego selera są bardzo długie i byłyby takie, powiedzmy sobie, niekomfortowe i nie estetyczne i też nieapetyczne w trakcie jedzenia, to można sobie później po odsączeniu na deseczce lekko pokroić, tak jak kroimy na przykład kiszoną kapustę. A w tak zwanym międzyczasie można sobie przystąpić do krojenia pierwszego składnika. W moim przypadku będzie to mozzarella, tylko będę musiała odciąć odpowiedniej wagi kawałek. Więc wiem, że mniej więcej 1/3 całej tej kostki, którą mam, muszę obciąć. I tą część mozzarelli możemy sobie potrzeć na tarce z dużymi okami. Natomiast, żeby oczywiście tarło się nam wygodniej, możemy sobie ją pokroić po prostu na mniejsze kawałki. Można też oczywiście na przykład kroić sobie w drobną kostkę albo w paski, no ale jest też tego sera na tyle dużo, że po prostu szybciej jest potrzeć i tutaj nie ma to aż takiego ogromnego znaczenia, czy ona będzie pokrojona, czy potarta na dużych okach. Dlatego, że w tej akurat sałatce, za wyjątkiem kukurydzy, wszystko będzie albo w takich nitkach jak seler, albo w paskach, albo w zupełnie drobniuteńkich kawałeczkach. Tarki nie będziemy na razie myć, dlatego że później również na tych samych dużych oczkach będą potarte jajka. Wystarczy tylko ją dokładnie i z zewnątrz, i ze środka obrać z resztek mozzarelli, żeby po prostu nie nabrudzić sobie na blacie. Myślę, że następną rzeczą w kolejności będzie obranie i pokrojenie z wspomnianego wcześniej UFA. Można sobie właśnie, tak jak mówiłam, dać mały ananas, można sobie dać jakiś owoc taki no, ananasopodobny, byleby był twardy i nie był taki całkiem wodnisty, jak na przykład są miękkie brzoskwinie albo miękkie nektarynki. No bo po prostu wiadomo, że w trakcie krojenia, jeśli będziemy tutaj w przypadku tej sałatki kroić go na małe kawałki, zrobi się z niego po prostu woda. Teraz delikatnie, żeby nie zgnieść tego owocu, obieram sobie z niego tą taką miciową skórkę, obwodząc dookoła, a na sam koniec wyjmę pestkę. Tą sałatkę można przygotować tak jakby w dwóch wariantach, takim ostrzejszym właśnie z żółtym serem, ogórkiem konserwowym i ewentualnie wtedy już w Państwa gestii pozostaje, czy w ogóle będą dodawane jeszcze jakieś owoce, albo właśnie też w tym wariancie łagodniejszym z mozzarellą, z zielonym ogórkiem i wtedy spokojnie, czy to ananas, czy jakiś inny owoc można dodać. Ja już sobie tutaj UFO obrałam. Najpierw kroję je w takie jakby podłużne plastry. Później wzdłuż tych plastrów kroję jeszcze na drobniejsze, na węższe plastry. Odwracam tak jakby na bok. Każdy plaster przekrawam i w tym momencie kroję już na maleńkie kawałeczki. Zadaniem czy to ananasa, czy też innych owoców, które tutaj będziemy dodawać, jest przydanie naszej sałatce takiego lekko słodkawego posmaku. Nie dajemy dużo, tak jak mówiłam właśnie, jeśli decydujemy się na ananas taki konserwowy w puszce, to też najlepiej, żeby to była mała puszka. Żeby też ta sałatka po prostu nie była zupełnie słodka, tylko miała taki pośród innych składników delikatny posmak takiej owocowej słodyczy. Trzeba oczywiście uważać, obkrawając jakieś owoce takie zawierające duże pestki, czy to brzoskwinie, czy nektarynki, żeby po prostu nóż się nam na tej pestce nie omsknął, więc lepiej jest odkrawać większe kawałki i później dopiero kroić właśnie sobie w plasterki, w paski, w kostki. Teraz wyrzucę pozostałości, skórki i pestkę. Zaletą dodatkową tego, że decydujemy się na świeże owoce, a nie te konserwowe, jest oczywiście fakt, że nie przyjmujemy dodatkowych kalorii w postaci tego cukru zawartego w syropie, w jakim owoce są zatopione. I dodajemy już teraz owoce pokrojone do mozzarelli. Mieszam sobie delikatnie ten owoc z mozzarellą. On też przyda takiej wilgoci, bo ma po prostu własny sok. Dobrze, teraz przyniosę sobie tutaj jeszcze odsączony już uprzednio seler konserwowy. I leciutko go pokroję na krótsze włókna, bo w tym przypadku tego selera akurat, który ja mam, są dosyć długie. Można, żeby nie okapywać sobie tym pozostałością tego sosu, włożyć sobie po prostu durszlak do jakiejś miseczki i tak jak w przypadku na przykład kiszonej kapusty, kroimy sobie. Bierzemy takie cząstki do garści, znaczy części całego tego selera, który mamy. I nie tak na bardzo drobno, ale powiedzmy całą tą garść w takich jakby centymetrowych odstępach kroimy. To też nie musi być jakoś super dokładnie i super równo. Chodzi tylko o to, żeby po prostu w trakcie jedzenia tej sałatki nie ciągnęły się te włókna selera gdzieś tam po brodzie, nie spadały z łyżki i tak dalej. Teraz przystąpię do krojenia zielonego ogórka, ale zanim zacznę, jeszcze puszkę z kukurydzą przesypię właśnie do durszlaka, żeby też mogła nam się już odsączać. Przesypuję zawartość oczywiście do środka, do durszlaka, a z puszki delikatnie uważając, żeby nie skaleczyć się w palec, bo to ta blacha, która się otwiera z góry, jest, ma bardzo ostre krawędzie. Wygarniam resztę, tak żeby nie wyrzucić razem z puszką ziarenek. I delikatnie tak przeczesuję palcami, żeby jak najwięcej wody miało możliwość już na początku z pomiędzy tych ziaren przez dziurki wypłynąć. I zostawiam do odsączenia. Albo zlewię, albo sobie wkładam do miski, jeśli wiem, że na przykład mam jedną komorę, a będę w trakcie najbliższych chwil z niej korzystać. To cóż, teraz ogórek. Jeśli jest bardzo duży, taki typowy szklarniowy, to kroimy gdzieś 2/3 z całości. Jeśli jest taki zwyczajny, to całe. Obieramy całą część, całą skórkę z tego ogórka, który chcemy wkroić do sałatki. Jak sprawdzić, czy cała skórka została obrana? To oczywiście po fakturze tego, co na wierzchu i tego, co pod spodem. Ma oczywiście skórka z zielonego ogórka, o czym każdy wie, przez całą długość takie jakby prążki i po prostu ogórek obrany w całości powinien mieć pod spodem taką po prostu zwyczajną, jednolitą fakturę. Jeśli gdzieś dotykając czujemy takie miejsce właśnie z tymi prążkami jeszcze, albo czujemy taką jakby fakturę woskowatą trochę, którą właśnie ta skórka na wierzchu ma, to możemy być prawie pewni, że właśnie nie udało się nam obrać w całości. Ja ogólnie obieram wzdłuż, bo jest to dla mnie najlepsza metoda i myślę, że tutaj mogę spokojnie polecić, bo też łatwiej jest pilnować, jeśli się obiera w ten sposób każdego miejsca. No oczywiście, kiedy kończę, to jeszcze na tych punktach, gdzie na tych liniach, gdzie odcinałam poszczególne pasy, sprawdzam, czy nie została gdzieś skórka. Jeśli czuję w dotyku inną fakturę, to po prostu poprawiam. Wydaje mi się, że zawsze lepiej odciąć troszeczkę za dużo, niż zostawić skórkę. I teraz też kroję sobie ogórek tak jakby wzdłuż, na plastry, takie długie. Te plastry, każdy z nich będę kroiła na pasy. Najpierw takie dłuższe i później już te pasy prostopadle na drobną kostkę. Jeśli te plastry będą miały, te długie, na które kroimy wpierw ogórek, grubość gdzieś około niecałego centymetra, pół centymetra, to te kwadraciki będą takie w miarę równe i w miarę małe. Można by w sumie też ogórek potrzeć, natomiast wtedy zbyt dużo wody z niego odchodzi, a jednak tutaj do tej sałatki będą jeszcze takie składniki jak szynka, jak jajka, czyli raczej składniki suche i dla równowagi jednak sporo tej wilgoci w ogórku powinno zostać. To ostatnia część ogórka. Oczywiście cokolwiek przesypujemy, opieramy gdzieś sobie deskę o brzeg miski, tak żeby mieć kontrolę nad tym, żeby wszystko to, co zsypujemy z miski, bezpośrednio trafiało do sałatki, a nie gdzieś na blat czy na podłogę. Można sobie po skończeniu ogórka przegarnąć jeszcze raz kukurydzę, żeby jak najwięcej tej wilgoci z zalewy odsączyć. Kolejnym składnikiem będzie szynka, najlepiej konserwowa. Możemy ją sobie pokroić w plasterki sami lub poprosić w sklepie, żeby pokrojono nam na troszkę grubsze plastry niż zwykle kroi się na chleb. Ja krojąc do tej sałatki akurat w pasy, robię w ten sposób, że plastry takie kwadratowe, jakie mamy z szynki konserwowej, kroję najpierw na 6 pasów takich mniejszych. I później każdy z nich prostopadle do tego krojenia pierwszego kroję już na mniejsze paski. Takie mniej więcej troszkę grubsze od tych nitek selera, więc w sumie dosyć cienkie. Oczywiście można sobie ułożyć, żeby było szybciej, po kilka plastrów na raz, no tylko wiadomo, trzeba kontrolować, czy po prostu wszystkie zostały pokrojone jak należy. Czyli przy wsypywaniu zorientujemy się, że jakieś paski są takie nie do końca rozkrojone, no bo przecież kroimy na wąziuteńkie, więc może się tak zdarzyć, to spokojnie można sobie rozczepić i nie powinno być żadnego problemu. Dobrze, myślę, że szynki tyle już wystarczy. Teraz dodam kukurydzę i za chwileczkę sobie przejdę do obierania i tarczę jajek. I teraz już jajka mogę sobie zdjąć, suchenki wstawić do zlewu. Trzeba to oczywiście robić ostrożnie, bo garnek jest gorący. I zalewam sobie zimną wodą, żeby je ostudzić. Kiedy już woda jest lekko przechłodzona, to przechylam, odlewam całość, żeby mieć po prostu w garnku tylko tą zimną wodę, która faktycznie będzie mi studziła jajka, a nie tą ciepłą, które będą się gotowały. One przez chwilkę tam pozostaną, żeby po ostudzeniu łatwiej odchodziły z nich skorupki. Co do przypraw, oczywiście tutaj jest pełna dowolność, bo wiadomo, że sałatkę każdy przyprawia na ogół według własnego uznania, natomiast ta nie powinna być w tym wariancie, który ja przygotowywałam, zbyt pikantna, bo po prostu składniki, które zostały do niej użyte, mają jakby przeważać o jej łagodnym smaku, przesądzać, a więc nie ma sensu jakoś bardzo tam dodawać takich super pikantnych przypraw albo w dużej ilości przypraw. Oczywiście należy ją lekko posolić, pół łyżeczki mniej więcej, i ja akurat do tej sałatki dodaję pieprz biały, a nie czarny, ponieważ bardziej odpowiada mi smakiem, ale można sobie oczywiście tutaj według własnych preferencji zrobić. Dobrze, myślę, że mogę przystąpić do obierania jajek. Należy oczywiście zawsze sprawdzać, no tutaj cudów nie ma, nikt się nie pomyli oglądając jajko w środku, czy nie została jakaś część skorupki na samym jajku. Jako ostatni składnik naszej sałatki nie pozostaje nic innego, już tylko jajka potrzeć. Tak jak mówiłam wcześniej, trzemy na okach tych, które wcześniej wykorzystywaliśmy do tarcia mozzarelli. Trzymy delikatnie też, żeby nie zrobić z nich takiej ciapki, no ale oczywiście jajko trze się błyskawicznie, więc większego problemu nie powinno z tym być. Na koniec sobie całą część dolną tarki warto obrać z tego, co zostało, i pod spodem. I teraz już pozostaje tylko dodanie majonezu. Mały słoik majonezu, dlatego że wszystkie składniki tutaj, może za wyjątkiem jajek i mozzarelli, no nie są jakieś przesadnie suche, więc nie ma też po

0: mało estetyczny i mało apetyczny wygląd, bo po prostu ten majonez w trakcie nakładania gdzieś tam spływa. Lekko sobie przemieszać, warto i tak przyklepać jakby z góry, żeby spoić te składniki, żeby w trakcie mieszania łatwiej nam było dopilnować tego, żeby nie wypadało na zewnątrz. Jeśli nie zamierzamy podawać sałatki od razu, to nie dotyczy tylko tej, o której teraz mówię, ale ogólnie, warto odłożyć przyprawianie jej na chwilę przed podaniem, dlatego że po prostu nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, na ile przejdą się smakiem inne składniki i czy na przykład nasza sałatka nie będzie już sama z siebie dosyć słona, albo w przypadku sałatek jakichś z pikantnymi składnikami, takimi jak jakieś papryczki chili, czy też gorzkimi, takimi jak oliwki, żeby później ten smak nie był zbyt wyrazisty, tak żeby nie była zbyt słona, zbyt ostra albo zbyt gorzka. Ja, ponieważ od podania mojej sałatki zieleni jakieś pół godziny, będę ją tutaj przyprawiać od razu. Mówiłam już o tym w innych podcastach, ale mogę tutaj jeszcze powtórzyć, że moim sposobem na trzymanie i rozpoznawanie przypraw, poza oczywiście węchem w przypadku tych takich najbardziej znanych i najczęściej używanych, jest to, że trzymam je po prostu w tych opakowaniach, w których je kupuję. Wkładam górę jakby do tabliczki, piszę sobie brailem nazwę, a oczywiście zanim ta nazwa się zetrze, to już dawno zdążę wykorzystać jej zawartość. Dodaję sobie ze dwie szczypty białego pieprzu. Jest to z mojego punktu widzenia najprostszy sposób, dlatego że po prostu na tyle przypraw no nie sposób mieć na każdą osobnego pojemnika, który można by było jakoś oznakować, więc u mnie bardzo dobrze taki schemat się sprawdza. Natomiast jeśli Państwo mają jakieś własne pomysły, to bardzo chętnie zobaczę ich opis w komentarzach. I teraz jeszcze sól. Jak mówiłam wcześniej, pół łyżeczki soli. Teraz wystarczy wszystko porządnie wymieszać. Odstawić naszą sałatkę na jakieś 20 minut do pół godziny. Jest gotowa do podania. Warto wszystkie składniki starannie wymieszać. Teraz już tylko wystarczy schować do lodówki i poczekać, aż przyjdzie smakiem. Myślę, że jest to ciekawa propozycja, troszeczkę inna. Tak jak mówiłam, w kwestii smaku i w kwestii konsystencji, tym bardziej, że możemy ją przygotowywać w dwóch wariantach, takim właśnie bardziej, mówiąc szczerze, mdłym, który ja tutaj dziś zaproponowałam i który ja osobiście bardziej lubię, i też takim bardziej wyrazistym właśnie z żółtym serem, z ogórkiem konserwowym i bardziej przyprawioną. Na koniec powtórzę może jeszcze tradycyjnie składniki, jakich potrzebujemy. Jeden słoik selera konserwowego, mały słoik majonezu, puszka kukurydzy, jeden średni lub gdzieś 2/3 dużego szklarniowego ogórka. Tutaj możemy zastąpić ewentualnie dwoma dużymi lub trzema mniejszymi ogórkami konserwowymi w tym drugim wariancie. Gdzieś 15-20 dekagramów szynki, 20 dekagramów sera żółtego lub mozzarelli i 3 jajka na twardo. Oczywiście tutaj przyprawy i sól. Mam nadzieję, że o niczym w trakcie przepisu nie zapomniałabym jednak. Jeszcze ewentualnie mała puszka ananasu takiego pokrojonego w kosteczkę, albo jakieś jeden czy dwa owoce mniejsze, świeże typu UFO, albo jakaś twardsza brzoskwinia w ostateczności może być. I to właściwie wszystko, czego potrzebujemy do przygotowania tej sałatki. Mam nadzieję, że ta czynność nie nastręczy Państwu większych trudności i że uda się zjeść tą sałatkę i będzie to też przyjemne. Ja za dziś dziękuję już. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania, to naturalnie zapraszam w komentarzach albo też przez mój Skype na nick Luftilka, przepraszam. I cóż, dziękuję już za uwagę w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu i zapraszam do wysłuchania kolejnych. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś troszkę jak w tanich liniach lotniczych. 3 minuty po 19. Te 3 minuty zawsze muszą być. Delikatnego spóźnienia w kalendarzu 26 dzień września 2017 roku. To jest kolejna audycja Tyflo Podcastu na żywo. Przypomnijmy, Tyflo Podcast to seria podcastów wspierających osoby niewidome i słabowidzące w bardzo różny sposób. Dzisiaj znowu jeden z tych sposobów niecodziennych, wszak urządzenie wydawałoby się ogólnodostępne i wydawałoby się dla wszystkich. Coś jednak w sobie ma, o czym pewnie w kursie dzieła powiemy, dlaczego na jego opisanie się zdecydowaliśmy. Krzysztof Bruzda, pieszczotliwie Chrisem zwany. To jeżeli bym się gdzieś pomylił, to proszę się nie bać. Kolega Krzysztof przez długie lata znajomości nabrał sobie przydomka Chris, więc może mi się to zdarzyć. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Tak oficjalnie.
1: Nie tylko tobie się to zdarzało.
0: Tak, kolega Robert też.
1: Tak.
0: Bardzo usilnie.
1: Tak, próbował nie powiedzieć, ale w końcu i tak.
0: Ale
1: mu
0: w końcu
1: się...
0: i tak powiedział. Zrobił to. Zrobił.
1: Dokładnie.
0: Dobrze.
1: Tak.
0: Krzysztofie, jak ja mi przekazałeś gdzieś tam podczas ustalania tej audycji, dziś będziemy jedli chińszczyznę, a na pewno mówili o chińszczyźnie.
1: Tak, będziemy mówili o kolejnym urządzeniu z serii
0: chińskie.
1: Tak,
0: chińskie
1: wyroby mały. Tak, małymi chińskimi rączkami robione.
0: Na nocnej zmianie.
1: Na nocnej zmianie, tak.
0: Konkretnie dziś,
1: oczywiście.
0: Dziś mówimy konkretnie o głośniku Bluetooth.
1: Tu się zaczyna cała nietypowym.
0: Zabawa. Tu się zaczyna cała zabawa, że mówimy o głośniku Bluetooth. Dlatego, że w pierwszym momencie, jak mi powiedziałeś, o czym będziemy robić audycję, mówię: chłopie, szkoda ci było, że głośnik nazywa się Bose.
1: Bose, tak. Niby firma
0: wszystko
1: jest znana,
0: firma się zgadza, firma robiąca jest... drogie produkty za 2000 zł, wydawałoby się za 1000 kilkaset złotych. Jest jeden mały szkopuł.
1: Tylko, że to nie jest firma Bose tak naprawdę.
0: Dokładnie.
1: Taka ta właściwa.
0: Tylko to jest firma
1: właściwą...
0: Bose, jak norweskie imię, przez 2S. B-O-S-S-E. Czyli chiński produkt z nocnej zmiany. I o tym dziś będziemy rozmawiać, więc tu to nie była literówka, to był zabieg celowy. Nie będziemy.
1: Celowy.
0: Wszystkich, którzy liczyli na głośnik za grube pieniądze, musimy przeprosić. Będzie głośnik za tanie pieniądze, za małe pieniądze.
1: Za cienkie pieniądze.
0: Za to z kilkoma funkcjami, dzięki którym zdecydowaliśmy się na wybór tego produktu.
1: Dokładnie.
0: Tej...
1: O, właśnie się nam odezwał. Ja go wyłączę na razie, bo to jeszcze nie o to chodzi. W każdym razie... No dobrze, kontynuuj, Patryku, bo...
0: Tak, dlatego tutaj... po prostu zdecydowaliśmy się na wybór takiego głośnika, ponieważ ma parę funkcji, o których chcielibyśmy opowiedzieć i z którymi osoba niewidoma sobie spokojnie poradzi. Więc zważając na cenę... A głośnik Bluetooth naprawdę można kupić czasem już za 40 zł. Jaki on będzie, taki będzie, ale jest na Bluetooth.
1: Ale będzie.
0: I ma AUX i działa. Dokładnie. Nawet.
1: Nawet działa.
0: No natomiast, dobrze. Krzysztofie, w takim razie opowiedz mi, proszę cię, na początek, jak dostajemy w ogóle głośnik? W jaki sposób mniej więcej jest zapakowany? Co dostajemy w zestawie?
1: I tu jest ciekawostka. Ponieważ głośnik dostajemy w pudełku standardowym, jak wszystkie tego typu rzeczy, ale w samym pudełku nie ma instrukcji, nie ma przewodu łączącego tenże głośnik z komputerem, nie ma tego głównego przewodu USB. Mamy tylko i wyłącznie przewód jack, tak? To jest ten AUX.
0: Do podłączenia AUX.
1: Tak. I to jest wszystko, co jest w pudełku w tym momencie. I nic więcej tam nie ma.
0: Natomiast także, jak wygląda sam głośnik? Jakie funkcje on oferuje?
1: Ja go już mam przed sobą.
0: Bo to, że to jest w pudełku, no to, że w pudełku jest tylko kabel, to myślę, że nie... Jakby nie, oznacza jeszcze, że głośnik ten obsługuje tylko AUX, tylko wejście dokładnie zewnętrzne.
1: Jak już mówiliśmy, jest to głośnik na Bluetooth. Jak on wygląda? Ciężko jest opisać generalnie tak jakby osobie, która nigdy nie widziała pewnego rodzaju sprzętu. Ja mogę w tej chwili obrazowo powiedzieć w ten sposób, że jeśli ktoś widział kiedykolwiek w życiu z osób niewidomych, bo widzący na pewno, radio samochodowe, takie standardowe, no to mniej więcej ten głośnik jest tej samej szerokości, co takie standardowe radio samochodowe, patrząc na nie na przedni panel, i mniej więcej tej samej wysokości. W głąb,
0: czyli to jest dość spore. Tak powiem,
1: no ja wiem, to zależy jak na to wiesz spojrzeć, bo powiedzmy, nie wiem, czy widziałeś radia samochodowe typu Kenwood.
0: No tak, takie, to są rozmaite Kenwoody, tak, widziałem w sumie.
1: Ale mam tu na myśli, mam na myśli tutaj to radio, które ma z przodu taki zamykany automatycznie na silniczku taki panel,
0: a wiem,
1: który się
0: to
1: zamyka.
0: Połowy lat 2000 była taka cała seria, no i później 90.
1: Jak to się zamknęło, to nie było nic widać, tylko taka zaślepka czarna i tyle całego radia. Więc ten głośnik mniej więcej jest tej wielkości i tej wysokości, tak, co ten
0: powiedzmy
1: panel.
0: Od razu, że nie bardzo byliśmy w stanie dotrzeć do jakiegokolwiek modelu, bo na pudełku napisane dokładnie jest dorodnym drukiem Bosse przez 2S, jak ten z dzieci z Bullerbyn, i w zasadzie nic więcej. Więc...
1: powiem więcej.
0: Szukanie jak... w internecie za pomocą
1: nic nie da
0: wyszukiwarki Google z uporem godnym lepszej sprawy poprawia nam na Bose, wszak po pierwsze, no, ta firma wypuściła więcej modeli, po drugie jest lepiej wypozycjonowana, po trzecie tak naprawdę głośniki z Alibaby czy AliExpress mogą się nazywać równie dobrze Katiusza i oferować dokładnie tę samą funkcjonalność, więc
1: na tyle, na ile ja widzę, to mogę powiedzieć, że na przedniej siatce tego głośnika jest też napisane Bosse i nic więcej. Są dosyć spore litery. Natomiast teraz będę opisywał ten głośnik z punktu widzenia osób niedowidzących. Głośnik sam jest koloru takiego ciemnego szarego z takim nieco jaśniejszym szarym panelem na górze. I na tym panelu jest coś napisane więcej niż tylko Bosse, ale to jest tak drobny druk, że no, trzeba, nawet osoba widząca, podejrzewam, będzie musiała się dobrze przyjrzeć. Głośnik posiada 6 przycisków na tym panelu. Panel jest, jeśli go dotknąć na górnej części obudowy, dość dobrze wyczuwalny, gdzie ten panel się zaczyna. Przyciski są wpuszczone jakby trochę w głośnik i mają takie podłużne wyżłobienia na palce, żeby było wygodniej naciskać. I jak mówiłem, jest ich 6. I teraz mamy tak, od strony lewej zaczynając mamy dwa pierwsze przyciski, są to przyciski wielofunkcyjne. Pierwszy przycisk służy do włączania głośnika, do zatrzymywania nagrania. No i w zasadzie tyle. Drugi służy do przełączania się w trybach, czyli radio, Bluetooth, AUX. No i tam jeszcze ewentualnie, jak mamy włączoną kartę, jakąś SSD czy pendrive, to wtedy tutaj tym przyciskiem możemy się przełączać.
0: Dobrze, to znowu się zacznę czepiać, skoro już przy tym jesteśmy, odrobinę przynajmniej się zacznę czepiać. Jeżeli włożony jest pendrive i karta, mamy do dyspozycji?
1: Mamy do dyspozycji dwa razy Music, bo jak będziemy się przełączać, to będzie, tylko że właśnie, uwaga, musimy jakby... sami domyśleć się, że to gra z karty albo że to gra z pendrive'a, dlatego że on nie powie nam, że to pendrive, że to karta,
0: tylko Music.
1: Tylko będzie mówił Music, Music.
0: No tak, ale nie, są to dwa osobne domyśleć wtedy jakby dwie osobne pozycje w przełączaniu w tym cyklu tego przycisku, tak?
1: Dokładnie.
0: To nie jest tak jak w pokazywanych przez Roberta radiach, że na przykład karta i pendrive tworzą jedną playlistę media. To poprzedni utwór jest z pendrive'a, następny już jest pierwszy z karty. Tylko tu jest, są to dwie osobne jakby
1: Tak. Ciekawostką, jeśli chodzi o odtwarzanie tego głośnika, to jest to, ale jeszcze zanim jeszcze do tego przejdę...
0: Do odtwarzania przejdziemy potem przy prezentacji. Pokażemy
1: to jeszcze nam zostały nam cztery przyciski. I teraz tak, następne przyciski są też trochę jakby wielofunkcyjne, ponieważ przód i tył to jest przewijanie, co żaden głośnik chyba do tej pory przeze mnie spotykany nie miał przewijania nagrań. Ten posiada w przód i w tył i równocześnie jest to są to przyciski do skanowania stacji radiowych. Pierwszy przycisk, który służy do włączania, jeszcze do niego wrócę, służy do

0: i ściszania, tak zwany volume. Głośnik jest o tyle ciekawy, że pomimo tego, że są komunikaty po angielsku, to możemy jakby zorientować się, na ile możemy ten głośnik podgłosić albo na ile ściszyć. Ponieważ na końcu skali voluma jest wydawany dźwięk. Tak samo jest dźwięk wydawany przy włączaniu, nie, przepraszam, przy wyłączaniu, bo przy włączaniu to już zaczyna tutaj mówić komunikaty, ale przy wyłączaniu. No i tutaj mówiłem Ci, Patryku, na początku, że specjalnie czekałem, aż wyczerpie się akumulator w głośniku, ponieważ też nie słyszałem, bądź nie zauważyłem, może nie doszło nigdy do wyczerpania baterii w głośnikach, które posiadałem. Natomiast ten głośnik sygnalizuje dźwiękiem, że jest koniec baterii.
1: O, a to jest dobra opcja. To nie zawsze się zdarza. Tak. Tego typu gadżetach.
0: Ja sobie może pozwolę go włączyć. Włączanie tego głośnika...
2: Music.
0: O właśnie. Załączyła się karta.
1: I on sam od razu zaczyna grać.
0: Tak, z pierwszego jakby nośnika. O, to jest koniec baterii. Jeszcze raz może poczekamy chwilę.
1: Czyli on po końcu baterii da nam sygnał dźwiękiem, po czym nieważne, czy odtwarzanie przebiegało dotychczas, czy odtwarzanie nie przebiegało, on...
0: Ten dźwięk, może poczekajmy, może trochę podkład zdejmij.
1: No właśnie, zaraz ściągnę podkład, zobaczymy. O. Tak, i zaczyna...
0: Ja może zaczyna grać, może ja wyciągnę...
1: Zaczyna, nieważne, czy jest odtwarzanie...
0: Ja wyciągnę kartę, wyłączę go, bez karty, żeby on nam... O, tak się go wyłącza. I teraz tak, raz wystarczy przycisnąć bez przytrzymywania przycisk, żeby on załapał. Jest włączony. Zawsze startuje na Bluetooth, jak nie ma w nim żadnego nośnika, którym mógłby zagrać.
1: Jak jest nośnik, to startuje z nośnika.
0: To startuje z nośnika. Najczęściej chyba jest to start z karty. Zaraz zobaczymy, czy nam ten dźwięk bateryjny się odezwie, bo ja nie wiem, czy on się... przypadkiem nie odzywa w momencie, kiedy jest odtwarzane jakieś medium.
1: Tak podejrzewam, że on jest tylko przy odtwarzaniu.
0: Ale dobrze, no to włączmy radio.
2: Enter radio in plane.
0: Ściszę troszeczkę. Radio nam szumi, dlatego... O, tak, czyli mieliśmy rację. I teraz radio sobie szumi. Za chwilę ten dźwięk się powtórzy. I on tak się będzie powtarzał już cały czas. Dopóki wróciłem na Bluetooth, żeby radia nie słuchać tego szumu. I teraz tak, jeśli chodzi o radio, też jest ciekawostka, ponieważ ten głośnik ma jakby dwa zastosowania anteny. Jednym zastosowaniem to jest, niestety tutaj z przykrością stwierdzam, jakby, nie wiem jak to nazwać, niedopatrzenie, błąd, czy nie wiem, nie mam w tej chwili jakby słowa na to, jakby ująć fakt, że anteną jest AUX,
1: no tak,
0: ponieważ
1: tak
0: wprowadza, nie, zaraz się przekonasz, że nie, a drugą anteną, gdyby nie AUX, to jest USB, w którym ładujemy ten głośnik. I zaraz ci udowodnię, dlaczego AUX jest złym wyborem. Mhm. Mam tutaj kabel jack-jack. Podłączę go tutaj do AUX-a i uruchomię radio.
2: Enter AUX in plane.
0: Aha, od razu jak włączymy kabel, bez względu na to, czy na końcu kabla coś jest, czy nie ma, on od razu wykrywa, że kabel został włączony i przełącza nas na AUX. No dobrze, na razie niech on sobie popika, bo ja chciałbym to radio.
2: Enter radio in plane.
0: O, nawet nam się już wyłączył.
1: Doładuj, Krzysztofie.

0: Doładuj, zatankuj paliwo.
1: Za chwilkę. Bo nie ta antena po prostu. Może się teraz uda? Nie, nie uda się. Aczkolwiek coś tam się udało. O, mam tu jakieś radio. Chwila. To jest zamierzony, jakby zamierzony ruch.
0: Nie ma radia, musisz przeskanować.
1: No, muszę przeskanować.
0: O!
1: Coś mamy. Dlaczego jest to zły zabieg, żeby anteną było AUX? Pozwól, że ściszę to radio. I teraz posłuchaj. O, to jest akurat dźwięk, który przed chwilą był słyszalny, że jest koniec ściszania. Dalej nie pójdziemy. I teraz nie wiem, czy się uda to usłyszeć.
0: Chyba.
1: Posłuchajmy. Słyszysz ten szum?
0: Rozumiem, że to jest tylko wpięty kabel w tym momencie, nic więcej. Po drugiej stronie nie jest nic włożone.
1: Nic nie jest włożone. Radio jest ściszone do końca. I to generuje ten szum.
0: Słabe, istotnie
1: to,
0: słabe.
1: To nie jest szum radia.
0: Tak, to jest no szum dobrze, teraz płytki, to jest szum elektroniki.
1: Dokładnie. No dobrze, podłączymy teraz już ładowanie, żeby nam już to nie pikało.
0: To ja myślałem do tej pory, że to ładowanie będzie generowało większe śmieci niż podłączanie zwykłego AUX-a, ale widocznie się myliłem.
1: Dokładnie. Teraz tak, uwaga dla osoby widzącej. Kiedy podłączone jest ładowanie, zapala nam się, jak dobrze widzę, czerwona dioda i kiedy skończy się ładowanie, ta dioda gaśnie. Po tym poznajemy, że już ładowanie jest zakończone. No teraz już możemy spokojnie włączyć bez obaw, że nam coś tu zapika. Enter to Bluetooth. Bo on może działać również podłączony do zasilania i tu nie ma z tym żadnego problemu. Enter radio in plane. I teraz już mamy radio. To jest szum radia. To już jest szum radia.
0: Spróbuj w tym momencie zeskanować na nowo stację na przykład, jeżeli mu to się w ogóle uda.
1: Właśnie to chcę zrobić. Niechcący wyłączyłem, no ale dobrze, zaraz to naprawimy.
0: Znowu łączy się na Bluetooth.
1: Oczywiście.
0: Skype, jeżeli mielibyście Państwo jakieś pytania i bardziej szczegółowe na przykład odnośnie zachowania tego głośnika, odnośnie urządzenia, jest aktywny. tyflopodcast.net można dzwonić od teraz.
1: Ja tu jeszcze poszukuję karty, bo odłożyłem ją, wyjąłem i gdzieś mi ją się, gdzieś ją zapodziała. O, już ją mam. Dobrze, mam.
0: No, byłaby dobrze, tragedia narodowa, jakbyś tę kartę zgubił.
1: Oj tak. Enter radio in plane. Dobrze, spróbujemy zeskanować to radio. I w tym momencie radio się skanuje.
0: Na razie konkretów nic.
2: Przesłuchajcie.
0: O, pierwsza tak, stacja.
1: Już coś tam jest. Tutaj jest też za dużo zakłóceń w tym momencie.

0: Musi wszystkie zakłócenia wyskanować, bo przecież...
1: Tak, musi ci dodać mnóstwo bardzo potrzebnych tobie stacji w postaci szumu. O, znalazł jakąś konkretną w końcu. Następną. Sukces.
0: No, sukces.
1: I skończył.
0: No dobrze.
2: Bo się wszyscy spieszą, bo już nie ma tego tradycyjnego sposobu życia, jak gdyby.
0: Tak działa radio.
2: Bajek, to są organizowane takie wieczory,
0: z anteną
2: takie skupiające
0: większą w postaci
2: liczbę,
0: zasilania.
2: Specjalnie teraz, jak
0: przez
2: tak
0: prąd.
2: Obserwowałam moje wioski, to już nie są takie spontanicznie.
0: Ale to, tak jak mówiłem, zakłóceń jest tutaj dużo.
1: Jeżeli teraz spróbujesz na przykład przestawić na kartę.
0: Karty w tej chwili nie ma, mogę ją włożyć i on automatycznie zagra z karty.
1: W jaki sposób, bo tego nie opisaliśmy, wkładamy tę kartę? To jest wejście typu klik, czy musimy to wsadzić, wiedząc dokładnie jak to, znając dokładnie ten kąt?
0: Akurat...
1: Czy on tu spokojnie na kliknięcie?
0: To jest wejście typu klik.
1: A, czyli ciężko jest tę kartę włożyć źle.
0: Dokładnie. Właśnie to zrobiłem i teraz gra nam z karty.
1: I może teraz zobaczyć, jak szybko przełącza
0: i teraz,
1: utwory.
0: I teraz
1: jak,
0: mogę...
1: Jak
0: utwory...
1: funkcje odnośnie multimedia.
0: Utwory mamy bardzo szybko przełączane. Odczyt karty, jak widzimy, jest bardzo szybki.
1: Jakie formaty obsługuje? Testowałeś może pod tym kątem?
0: Tak, testowałem pod tym kątem akurat
1: no,
0: kartę.
1: Na pewno MP3?
0: MP3 na pewno. Ja to ściszę. MP3, Wave też obsługuje. Nie wiem jak z OGG,
1: jak
0: ale
1: z
0: podstawowe...
1: Jak z...
0: WMA obsługuje bez problemu.
1: O, a to jest interesujące.
0: Cały format media, ten Windowsowy. Mhm. No i tak jak mówię, nie wiem jak z OGG i z innymi rozszerzeniami typu IVE i tak dalej. Ale podstawę jak najbardziej. I teraz następna rzecz, której raczej rzadko, którą rzadko się spotyka w głośnikach tego typu. To może ściągnij trochę podkład, bo coś chcę pokazać.
1: Dobrze.
0: Zauważmy, że to gra na takiej głośności jak teraz. Ja mogę to ściszyć jeszcze. I teraz wyłączę ten głośnik. Komunikaty będą jak zawsze głośno, jak to w każdych głośnikach tego typu, ale...
3: Music.
0: Zauważmy, że on zapamiętał, gdzie ściszyłem.
1: Mhm.
0: To nie jest tak, że ten głośnik startuje od jakiegoś zadanego poziomu głośności, jak wszystkie tego typu głośniki. Jak go ściszę, tak zostanie. To jest dobre, żeby nam nie ryknął tak nagle w pełni tą muzyką, tym wszystkim. I teraz pokażę przewijanie. Trzymam. Mogę przewijać. Najlepiej to się na początku utworów można zorientować, dlatego że tutaj to jest... O, mamy taki sławny, słynny przebój. Możemy go przewinąć. O, proszę.
1: W jaki sposób przewijasz? Długo przytrzymując pewnie ten?
0: Plus minus, który również odpowiada za przełączanie stacji w radiu. I tutaj jeszcze jest parę funkcji typu przełączanie właśnie tych utworów. I pauzujemy tym przyciskiem, którym się wyłącza, jest pauzowanie odtwarzania.
1: Dobrze, teraz może przejdźmy do odtwarzania z pendrive'a. Czy odtwarzanie z pendrive'a w jakiś sposób różni się od odtwarzania z karty?
0: Nie, to jest to samo, tylko po prostu w momencie, kiedy włożymy pendrive'a, on powie music i zacznie odtwarzać w tym momencie z pendrive'a.
1: Tak, na pendrive'ie mamy parę plików testowych.
0: Mamy, tylko muszę go tutaj jakby odszukać, bo też jak zwykle moja skleroza jest taka, że... O, już go mam. I teraz tutaj będzie zagadka, ponieważ na pendrive...
1: Przybliżyć ten głośnik do mikrofonu delikatnie, żeby to było...
3: Music.
0: Załapał pendrive'a, ale tu mamy już problem. O.
3: Music.
0: O, nawet zagrał. Proszę bardzo. To jest z pendrive'a.
1: Dobrze, a cofnij do tamtych plików, bo tamte pliki wydawało mi się coś niepokojącego z nimi, natomiast zaraz zobaczymy.
0: Wiesz co? Podejrzewam, że te pliki są... Ale to zaraz
1: zobaczymy. Te pliki są w formacie Music. Wave, dlatego chcemy...
3: Music.
0: Ja wiem, dlaczego tak się stało. Te pliki są w porządku.
1: Tylko?
0: To jest z pendrive'a. Mhm. Tylko, że...
1: No?
0: Tylko, że ten pendrive służy mi również do czegoś innego i tam jest WinP i to są chyba dźwięki z Windowsa, wiesz, te systemowe, które są krótkie i dlatego tak.
1: Tak, czyli wiemy, że niestety pliki WAV, przynajmniej tak krótkie jak te od NVDA, są ucinane z początku i on ma z nimi
0: dokładnie
1: spory problem.
0: Dodatkowo powiem jeszcze, jeśli chodzi o ucinanie, tutaj tego nie jestem w stanie zademonstrować, ponieważ po pierwsze, nie mam przewodu w tej chwili takiego, jaki do tego głośnika jest potrzebny, ale jeśli ktoś zakupi ten głośnik, to powiem tak, jeśli podłączymy ten przewód do komputera, do gniazda USB i drugą końcówkę tego przewodu podłączymy do miejsca, gdzie w tej chwili jest pendrive, ten głośnik zostanie zauważony przez system jako dysk i możemy sobie w tym momencie metodą kopiuj-wklej coś tam...
1: Na kartę wrzucać.
0: Na kartę wrzucić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, której też niestety nie jestem w stanie zademonstrować w tej chwili, ale to też pewnie każdy, kto sobie kupi, będzie mógł to stwierdzić. W momencie, kiedy... Dlaczego nie mogę? Dlatego, że tutaj się chyba coś z Bluetoothem stało i dioda od Bluetootha mi miga i nie jestem w stanie jakby połączyć się...
1: Stało jak stało. On po prostu trzyma aktywne parowanie z jakimś, nie bardzo wiemy jakim w tym momencie, urządzeniem. I po prostu efekt jest taki, że wyłączanie i włączanie nie pozwala go rozparować z tym urządzeniem.
0: Dokładnie. Ale zaraz, wiesz co? Ja mam pewien pomysł. Nie wiem, czy mi się to uda, więc nie obiecuję. Spróbuję... To gra radio.
1: Tak.
0: Spróbuję go sparować z telewizorem. I zobaczymy, czy telewizor go zobaczy. Bo dioda świeci na stałe, a jak jest sparowany, powinna ta dioda migać. Więc może tym razem się udało go rozparować. Ja sobie w tej chwili włączę telewizor. Mamy. I ja teraz będę musiał trochę się pobawić w menu, ponieważ ten telewizor nie jest udźwiękowiony.
1: Czy w takim razie robimy przerwę organizacyjną, techniczną?
0: Nie, bo ja chciałbym to na żywca, wiesz, żeby było słychać, kiedy on się sparuje.
1: Pewnie.
0: O ile. Bo to jest ważne, tam będzie komunikat.
1: Sam Bluetooth, z tego co zaobserwowałem, to jest zwykły, klasyczny chiński podzespół, chińska płytka, kodek SBC jest na pokładzie, ten klasyczny, czyli nie mamy obsługi aptX, wszystkie iPhony, iPady, Samsungi nowsze, no niestety będą i tak działały w tym trybie takim ogólnych mediów Bluetooth. To nie jest ten tryb telefoniczny, to nie jest ten profil telefoniczny, to jest ten profil taki pośredni, 48 kHz już stereo, natomiast z tymi różnymi swoimi artefaktami takimi. Niezbyt przyjemnymi.
0: Dotarłem do... No niestety, brak urządzenia, nie sparuję go.
1: Niestety, to ja ci go proponuję odłączyć od ładowarki, żeby go wyczerpać tak totalnie, żeby on się w ogóle włączyć nie mógł. To może wtedy, już po audycji.
0: To może wtedy, ale w tej, tak, dlatego że w tej chwili to on jest pod ładowaniem i powiem tak, ładowanie tego głośnika, na ładowanie należy poświęcić maksymalnie godzinę. On wystarczy mu godzina na naładowanie się. Gra 8 godzin na pełnym naładowaniu, więc to nie
1: z
0: jest
1: z jakiego
0: mało.
1: Nośnika?
0: Z każdego. To nie ma znaczenia. Po prostu on ma jakby taki zasób prądu i co byś nie włączył,
1: nie, no,
0: to
1: dlatego, że Bluetooth czerpie go wiadomo więcej, jak jest połączony, niż taki pendrive. Dlatego się pytam, jak to tam wygląda.
0: Myślę, że
1: czy
0: to też
1: testowałeś w boju? Na każdym z nośników
0: tak,
1: jakby...
0: Testowałem w boju, ponieważ na tym głośniku postanowiłem sobie posłuchać audiobooka pod prysznicem. No i potestowałem. Wprawdzie nie siedziałem 8 godzin pod prysznicem, bo...
1: A przetestowałeś, czy jest wodoodporny?
0: Tutaj... Nie proponuj mi nawet tego. Nie.
1: Dlaczego? Przecież to niektórzy się chwalą, że ich głośnik jest wodoodporny.
0: Nie mam drugiego w zapasie, jakby coś. Ale teraz druga rzecz, o czym nie powiedzieliśmy. Głośnik jest stereofoniczny. Żeby nie było, wszystkie głośniki tego typu są monofoniczne i już, bo one są okrągłe, mają tą swoją podstawę tam od spodu i jakiś tam bas i są monofoniczne. Ten głośnik jest stereofoniczny, dlatego ważne jest to, że on jest tej wielkości właśnie panelu radia samochodowego, bo dosyć fajnie rozstawiony są te głośniczki.
1: Musi być dość szeroki po prostu i tyle. Żeby to cokolwiek było słychać z tego stereo, zwyczajnie.
0: Tak. Więc tak jak powiedziałem, jest stereofoniczny. Z przodu tego głośnika znajduje się na całej długości siatka, taka metalowa, jak w nowego typu kolumnach. Mhm. Bardzo gęsta. I z tyłu też. Z tym, że jak już jesteśmy przy tylnej ściance, to powiem w ten sposób. Panel, że go tak nazwę, sterujący z tymi sześcioma przyciskami, jak wspomniałem wcześniej, znajduje się na górnej części obudowy, ale wszystkie podłączenia USB i tak dalej są na tylnej ściance właśnie. I to jest fajne, bo nie jest łatwo czymś zaczepić, zahaczyć, żeby to wyłamać. I już. I to jest ciekawa rzecz. I następna rzecz, która jest tutaj do jakby miana ciekawostek należy, to jest to, że w przeciwieństwie do tych wszystkich okrągłych głośników, gdzie w tym samym gnieździe ładujemy, w tym samym gnieździe tam mamy antenę i wszystko, tu jest wszystko osobno. Do odtwarzania i połączenia się z komputerem mamy jedno gniazdo, a do ładowania plus antena dodatkowo to jest inne gniazdo. I dodatkowo mamy osobno ten właśnie
1: aux. Jakiego typu to są gniazda? To są USB, ale to jest mikro, mini, zwykłe? Jak to wygląda?
0: Gniazdo do pendrive'a wiadomo jakie jest, tak? To jest to normalne zwykłe komputerowe USB. Gniazdo. Tak. Natomiast gniazdo do ładowania to jest gniazdo takie jak stosuje się teraz w telefonach, to mniejsze. Chyba najmniejsze w tym momencie, tak? Bo do MP3 jest
1: USB.
0: Takie...
1: Nie to pośrednie, nie mini USB, tylko mikro USB.
0: Mikro USB. Takie jak w telefonach Samsung na przykład.
1: Tak. Klasyczne, nowoczesne jest... dziś.
0: Nowoczesne, tak. I obok tego jest wejście na kartę, właśnie to zatrzaskowe. I tak wygląda tył tego głośnika. No dobrze, teraz tak. Powiedzmy, że możemy zrobić chwilę przerwy, a ja przyniosę sobie MP3, żeby pokazać, jak wygląda sprawa z AUX-em.
1: No dobrze, no to my zagramy, zrobimy sobie chwilę przerwy technicznej, zaraz do Państwa wracamy.
0: Wracamy.
1: To jest Tyflo Podcast. 17 minut do godziny 20. To jest Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia, ale już jesteśmy. Dzień dobry, Krzysztofie, ponownie.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Udało się, kable znalezione.
0: Udało się.
1: Odtwarzacz MP3 się, także.
0: Wszystko się udało. Na odtwarzaczu w tej chwili za wiele nie mam, a przynajmniej nie to, co nadawałoby się do prezentacji, więc posłużę się takim mini podstępem. Jest to MP3 Sansa Clip Plus, więc ma radio.
1: Więc ma radio, włączymy to radio, ono jest na pewno lepsze niż w tym głośniku.
0: Na pewno. Jest udźwiękowiona, co za chwilę się okaże. Nie wiem, czy była audycja już o tej MP3.
1: Był cały cykl instalacji Rockboxa, o tym, jak sobie utworzyć te płytki.
0: Słuchacze wiedzą, co
1: zrobić innego. Mniej więcej krok po kroku. Dobrze.
0: No dobrze, więc ja teraz sobie poszukam radia tutaj.
3: Nagrywanie ustawienia.
0: Może tam głośniej.
3: Znów odtwarzamy biblioteki. Ostatnie skróty. System wtycz katalog radio FM.
0: Mamy radio FM. I teraz uruchamiam radio FM. Tak gra radio FM przez
1: głośnik za pomocą kabla AUX.
0: Dokładnie.
1: Czy cokolwiek w tym momencie robią przyciski przewijania, stopu, pauzy, te od głośnika, czy nic?
0: Nic. Nic. Ale teraz pokażę jedną rzecz. Bo pokazałem, jak wygląda w praktyce całkiem przypadkowo ściszanie i chciałbym teraz pokazać, jak wygląda koniec i początek tego voluma tak już w praktyce. Ja teraz je pod... Momencik, bo mi to radio zanika, dobra. Do końca podgłosimy. To jest koniec... To był koniec podgłaszania. Teraz ściszamy. I tak jest.
1: Taki dźwięk mamy na obydwu końcach skali głośności.
0: Skali, tak. Dalej po prostu nie pójdziemy. Ten dźwięk nam oznajmia, że koniec. Skończył się nam suwak. Czy coś jeszcze możemy zrobić? Nawet ładne piosenki tu mamy.
1: Polska muzyka taneczna. My coś ostatnio mamy w ogóle szczęście w audycjach Tyflo Podcastu. Dokładnie. Do polskiej muzyki tanecznej. Zawsze jak przeglądamy jakieś radia, jakieś coś, to nam się napatoczy.
0: Ale tutaj zauważyłem ciekawą funkcję właśnie w tej chwili. Że można radio szybko wyciszyć, tak zwany
1: muting. Naciskając OK. Naciskając OK, w sensie.
0: Przycisk do wyłączania urządzenia. Ono jest w tej chwili w kwestii czuwania, ale jest wyciszone. Jakby ktoś nagle chciał coś tam, nie wiem, nam powiedzieć, żeby nie
1: tak,
0: ściszać
1: to
0: i czekać, aż on się
1: ściszy. Tak, wyciszyć radio. Powiedz mi proszę, Krzysztofie, czy jeszcze jakieś funkcje głośnika są jakby godne pokazania i uwagi? Czy jeszcze na coś chciałbyś słuchaczom zwrócić uwagę w samym tym już głośniku? Troszkę szkoda, że nie mamy jak pokazać Bluetooth aktualnie. Natomiast ja ten Bluetooth widziałem i tyle jest dobrze, że nie wymaga kodów. Czyli jeżeli
0: tak, ten
1: system będzie
0: ważne.
1: Się bardzo buntował, że on aby na pewno chce kod, to dajemy tak przycisk opcji, że kod zgadza się z tym na urządzeniu. Z reguły system nie będzie chciał jednak kodu i on po prostu się sam połączy. Nie trzeba wpisywać zer, nie trzeba wpisywać jedynek, on po prostu zadziała.
0: Jest jeszcze taka funkcja w systemie sparuj bez kodu, więc to można też jakby wybrać.
1: Zależnie od interfejsu, wiadomo. W Windowsie na przykład takiego czegoś nie widziałem, natomiast on...
0: Ja widziałem, właśnie dlatego na to zwróciłem uwagę.
1: Bo to jest bardzo
0: Windowsie
1: od...
0: 7.
1: 7. To jest bardzo zależne od samego interfejsu, od tego... Od tego dongla Bluetooth, od tego małego układu, który sobie podłączamy na USB, czy tam wbudowanego naszego w komputerze.
0: Głośnik,
1: jak to wygląda?
0: Głośnik ma akumulator wbudowany, więc jest niewymienny.
1: Kojarzysz może o jakiej pojemności? Jest to gdziekolwiek
0: napisane? nie ma. Mhm. Niestety. To jest głośnik, który jest bardzo słabo opisany.
1: Tak, krótko mówiąc, idziemy na żywioł. Dostał nam się, dlatego przez to, że mówi gdzieś tam i przez to, że są te dźwięki, wszystkie te granice są osygnalizowane w jakikolwiek sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na jego pokazanie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no, to jest gadżet. Nie bójmy się tego słowa. To jest gadżet. Funkcjonalny, ale gadżet.
0: Dokładnie. I tutaj mamy, tak jak powiedziałem, ten wbudowany akumulator. Gra 8 godzin, więc pojemność nie jest taka mała, myślę.
1: Pewnie coś koło 1000, ponad 1000 tam będzie. Spokojnie 1000.
0: Albo lepiej.
1: Może nawet. Może nie wiem, ciężko mi licytować, bo nie wiem, jakie ma parametry. Gdybyśmy się dostali do tych parametrów, to by nam trochę rozjaśniło, co i jak.
0: W każdym razie, jak mówiłem przed audycją, jeśli jakieś szczegóły tego głośnika do mnie dotrą, to ja...
1: Opublikujemy w komentarzu, po prostu.
0: Pod materiałem w komentarzu dodamy jakieś parametry, jeśli nam się uda w ogóle je zdobyć. Zobaczymy. Głośnik, tak jak mówiłem, wyłącza się w ten sposób.
1: To jest krótko przytrzymując przycisk wyłącznika, czy długo?
0: Dłużej. Za to krótko przytrzymujemy, kiedy chcemy go włączyć. Mhm. On od razu po jakimś tam... Ale jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Czy
1: krótko
0: on nam faktycznie
1: przytrzymany włącznik podczas grania nie działa?
0: Aha, dobrze. Czyli on wystartuje nam z AUX-a, jeśli jest podłączony. Jeśli nie jest, to wystartuje z Bluetooth.
1: Bluetooth'a, jeśli włączy. Jest włożony nośnik, wystartuje z karty.
0: Z karty,
1: lub pendrive'a.
0: Z karty. Zawsze z karty.
1: A, z karty.
0: Zawsze z karty. Druga... A, widzisz, zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy, którą ten głośnik posiada, aczkolwiek nie jest ona aż tak widoczna, ona jest dopiero słyszalna. Głośnik jest w stanie, w przeciwieństwie też do tych okrągłych głośników, przejść między folderami. Nie trzeba naszego zasobu muzycznego kopiować na główny katalog jakby karty czy pendrive'a.
1: A on po prostu czyta pod foldery.
0: Dokładnie. Możemy sobie to w folderach przekopiować. Jak się skończy jeden folder,
1: za
0: przechodzi do drugiego.
1: Samo z siebie. Mhm.
0: Tak. I tak samo z nośnikami. Skończy się granie z jednego nośnika, przechodzi na pendrive'a, jeśli jest.
1: Mówi wtedy music, czy wtedy jest poprzedni, następny, nic
0: mówi
1: nie wiemy.
0: Music. Nie, mówi music.
1: Aha. Czyli on jakby już skończył wiemy, utwór, że... powie music i włączył
0: i następny
1: pierwszy start.
0: Nośnik. Mhm. Tak. Następny nośnik. To jest ciekawe. I jak dogra do końca, to nie przełączy się z powrotem na kartę. Po prostu uzna, że to już wszystko wygrałem
1: i się
0: i już nie
1: włączy, zamilknie.
0: Zamilknie, dokładnie. Nie ma jakby takiego autorewersa.
1: Czy on po iluś minutach nieużywania sam się wyłącza?
0: Tak.
1: Czy nie ma takiego?
0: To też chciałem powiedzieć. Ma taką opcję, tylko że nie zmierzyłem czasu, przyznam się, bez bicia.
1: A pewnie...
0: Ale podejrzewam, że tak 20 do pół godziny nieużywania on się wyłączy.
1: Aha.
0: No bo już mi się tak zdarzyło.
1: Zawsze to jakaś oszczędność energii jest.
0: Oczywiście. I też podejrzewam, że te głośniki okrągłe nie mają tej funkcji.
1: Z reguły mają. Z reguły to jest. Niektóre to nawet do tego stopnia, że po 30 paru sekundach nieużywania, jak na przykład masz wpięty AUX, a na AUX-a nie wchodzi żaden sygnał, fizycznie jest cisza elektryczna, no to on się wyłączy.
0: Się wyłączy.
1: Tak, bo uzna, że po drugiej stronie kabla nic nie ma i się wyłączy.
0: Także generalnie to
1: także
0: byłoby
1: tak w
0: tyle, jeśli
1: wyglądałby
0: chodzi...
1: głośnik marki Bose przez 2S.
0: Bose.
1: Chińska nocna zmiana. Ciekawy gadżet. Ile kosztował?
0: Powiem tak, cena tego głośnika nie jest aż tak powalająca. On kosztuje 80 zł. Jak na głośnik stereofoniczny cena jest całkiem przystępna. Wprawdzie te okrągłe głośniki, o których cały czas tu mówię, można kupić za różne ceny typu 40 zł. Nawet w Biedronce chyba był za 15 czy coś, nie pamiętam. Ten kosztuje 80 zł. W zależności od dystrybutora. Ja akurat go dostałem za 80 zł, ale przyglądałem się różnym jakby dystrybucjom. To powiem tak, górna granica to jest 120, ale to jest
1: nie warto.
0: Już max.
1: Nie, 80, nie 80 warto. Parę. I taniej, okej. Okay. Więcej, nie.
0: Więcej, nie. I za tyle mniej więcej maksymalnie on jest sprzedawany w dystrybucjach. Można go dostać głównie w internecie, nie ma go nigdzie w sklepach.
1: Tak, i nie jest podany właśnie, że to jest Bose czy coś. Po prostu aukcje się najczęściej nazywają głośnik Bluetooth. Dokładnie. Tani głośnik Bluetooth. Dlatego jest taki problem ze znalezieniem o nim jakichkolwiek informacji. No chociażby świadczyć o tym może fakt, że nie ma instrukcji obsługi w pudełku. O czymś to jednak świadczy, że to tak wszystko...
0: Ja myślę, że...
1: Potocznie mówiąc, na boku ktoś, jest dystrybuowane i po prostu z Chin. No.
0: Jeśli ktoś chciałby znaleźć ten głośnik gdzieś na Allegro, to musiałby bardzo się wgryzać w opisy. No, osoba widząca oczywiście zobaczy na zdjęciu, o, to ten. Ale osoba niewidoma no, musi się wgryzać w opisy, jeśli znajdzie głośniki Bluetooth, no to tych głośników Bluetooth jest dużo.
1: Jest multum.
0: Trzeba wejść w każdą aukcję i
1: odfiltrować.
0: I szukać opisu, żeby stwierdzić, że to ten. To nie jest tak hop-siup. Niestety. No ale cóż, no takie są uroki chińskich wyrobów. Nic na to nie poradzimy. Ważne, że są, bo przynajmniej zastępują nam te droższe jakby urządzenia.
1: I tak, też szczególnie można... jeżeli ktoś chce na przykład lepszy głośnik zostawić do słuchania na przykład w domu, a ten sobie brać na podróże, jako taka zabawka turystyczna.
0: Albo do ogródka, na ognisko.
1: Tam, gdzie po prostu go nie będzie szkoda. I to, myślę, jest najlepsza konkluzja dzisiejszej audycji o głośniku prosto z państwa środka. Za uwagę dokładnie. Dziękuję no, Krzysztof Gruzda, mój dzisiejszy gość, oraz ja, który tę audycję zrealizowałem i współprowadziłem, Patryk Faliszewski. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Jutro o stałej porze usłyszymy się z Robertem Łabęckim i Dawidem Piperem. Będzie o elektronice użytkowej różnego rodzaju.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Arkadiusz Świętnicki i witam w kolejnym Tyflopodcaście z moim udziałem. Dziś audycja nagrywana, a nie prowadzona na żywo, tak jak to zwykłem wcześniej robić. I w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o programie PDF Squeezer. Program PDF Squeezer to aplikacja dla systemu macOS służąca do kompresji plików PDF. Efekt ten jest osiągany m.in. poprzez usuwanie metadanych z pliku, a także kompresowanie obrazów znajdujących się w tym pliku. Dla osób niewidomych program ten może być szczególnie przydatny, gdyż my tak czy tak korzystamy ze screen readera podczas nawigowania i czytania takich plików, więc jest duża szansa, że obrazki w takim pliku nie będą nam potrzebne. A nawet jeżeli program posiada na tyle dużo możliwości ustawiania, że możemy sprawić, aby obrazki pozostały we w miarę dobrej jakości, a mimo tego, żeby plik był nieco mniejszy. Ja postaram się omówić aplikację PDF Squeezer w zakresie podstawowym, ale każdy użytkownik powinien sobie ją ustawić po swojemu, w zależności od tego, z jakimi plikami ma on na co dzień do czynienia. Bez zbędnego przedłużania uruchomię aplikację PDF Squeezer.
6: Spotlight, Prof. PDF Squeezer, appcel 2 item, wrapper, PDF Squeezer, Windows, toolbar.
5: Rozpoczniemy może od zobaczenia sobie, co jest w głównym oknie tej aplikacji. Jak to zwykle bywa w tego typu programach, okno główne nie zawiera zbyt wiele na razie, ale mimo to warto je poznać. Idąc od góry mamy pasek narzędzi,
6: toolbar, sidebar, button,
5: w którym to znajduje się przycisk sidebar, którego kliknięcie... jak na razie nie spowoduje nic. Dalej mamy tabelę, w której docelowo pojawią się nasze pliki PDF. My teraz nie mamy tutaj wczytane nic, więc tabela jest pusta.
6: Vertical splitter, download, image. Drag and drop your PDF files or folders here. Add button.
5: Dalej mamy informację, że możemy przeciągnąć pliki PDF na okno programu, a na końcu mamy możliwość dodania pliku PDF z dysku. Swoją drogą operację tę można również wykonać przy pomocy skrótu Command plus O. Jeszcze warto omówić sobie pasek menu aplikacji, do którego oczywiście dostajemy się skrótem WO plus M.
6: Menu bar, Apple, PDF Squeezer, menu. About PDF Squeezer. You have saved 182,6 MB of disk space. Since 17 April 2022.
5: Tutaj mamy taką statystykę, ile program PDF Squeezer uratował naszego miejsca na dysku.
6: Rate PDF Squeezer Ellipsis.
5: Tutaj możemy ocenić PDF Squeezera.
6: Preferences Ellipsis Command, Summa.
5: Dostać się do jego preferencji.
6: Services, submenu.
5: No i dalej. To już standardowe funkcje, jakie system macOS dokleja do menu każdego programu. Idąc dalej.
6: File, menu. Open Ellipsis Command, O.
5: To, o czym mówiłem, otwarcie pliku PDF lub folderu zawierającego takie pliki skrótem Command plus O.
6: Open Recent, submenu.
5: Możliwość otwarcia sobie niedawno otwieranego pliku.
6: Remove, dimmed, delete.
5: Możliwość usunięcia pliku.
6: Close Command, W.
5: Zamknięcie okna programu.
6: Open Ellipsis Command, O, Edit, Me, Undo, Bin, Emoji, Symbols, E.
5: Dalej, standardowe menu edycyjne, które nie zawiera w sobie zbyt wielu opcji, tylko te standardowo dawane nam przez system macOS.
6: VF, menu, Customize to All Bar Ellipsis, Dimmed. Sidebar Command Control, S. Show Sidebar, submenu. Sort B, submenu. Indicate Compression Result.
5: O, tutaj mamy
6: status
5: kilka
6: bar. Zoom to fit command,
5: opcji.
6: Zoom in, zoom out, enter, sidebar, command, control, S.
5: Show dla nas sort B, submenu. Ważne może być sortowanie.
6: Sort data, add, disk, title. Data, original, file, size.
5: Możemy sortować
6: date,
5: sobie
6: title.
5: Po nazwie,
6: data, add, date.
5: Po dacie dodania,
6: original, file, size.
5: Oryginalnym rozmiarze pliku,
6: best compression ratio.
5: Po stopniu, w jakim plik może zostać skompresowany.
6: Disk, title.
5: No i to na tyle.
6: Customize to all bar ellipsis, dimmed.
5: Dalej możemy dostosować pasek narzędzi. Opcja ta zdaje się, że jest doklejana przez system macOS. No, tutaj akurat nie ma czego dostosowywać.
6: Sidebar, show sidebar, sort B, indicate compression result.
5: Ta opcja też jest fajna. Pokazywanie wyniku kompresji.
6: Status bar.
5: I tutaj jest pasek statusu, na którym nie ma nic ważnego, więc nie warto sobie zapychać nim okna.
6: Zoom to fit command, zoom in command, zoom out, enter full screen, F.
5: Dalej mamy znowu opcje dawane nam typowo przez system macOS, czyli zoom in, zoom out, przybliżenie, oddalenie, pełny ekran i tak dalej.
6: Window, menu, minimize com, zoom, tile, tile,
5: tak samo w menu okno.
6: Help, me, send PDF Squeezer feedback to Apple, PDF Squeezer help, save lock file ellipsis.
5: No i
6: search result, inter, send PDF Squeezer feedback.
5: Tak samo w menu help. Jedyną opcją, jaka jest inna od tych, które domyślnie daje nam system macOS, jest opcja służąca do zapisania dzienników programu w celu debugowania. Możemy wysłać te dzienniki deweloperom i dzięki temu deweloperzy będą mogli zlokalizować problem, jeżeli jakiś byśmy z tą aplikacją mieli.
6: ADD.
5: Jeszcze zanim pokażę, jak ta aplikacja sobie radzi, otwórzmy sobie preferencje. Standardowym skrótem systemu macOS Command plus przecinek.
6: Preferences. General. Button. Selected.
5: Ogólne.
6: Compression profiles. Button.
5: Profile kompresji.
6: Automation. Button.
5: Automatyzacja.
6: Software update. Button.
5: I aktualizacja oprogramowania. Jak widać, program jest prosty, ma tylko 4 zakładki preferencji, z czego tak naprawdę, gdy pobieramy go ze sklepu App Store, interesują nas tylko 3 pierwsze. Rozpoczniemy sobie przeglądanie preferencji od zakładki ogólne.
6: General, out, include files from subfolders and add a folder, KitKat, Hexbox.
5: Opcja ta służy do tego, że możemy sobie dodać jakiś katalog i program zeskanuje wtedy wszystkie podkatalogi tego katalogu i doda z nich wszystkie znajdujące się tam pliki PDF.
6: Adding a new file starts THE compression with THE first profile, KitKat, Hexbox.
5: Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne zastosowanie pierwszego dostępnego profilu kompresji.
6: Show notification after all compressions have been completed, unticket, Hexbox.
5: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wysłanie nam powiadomienia, gdy tylko kompresja plików się zakończy.
6: Switch to comparison mode after THE compression has completed, unticket, Hexbox.
5: Włączenie tej opcji natomiast spowoduje, że program przełączy się w tryb porównania zaraz po zakończeniu kompresji. Dzięki temu będziemy mogli sobie podejrzeć, jak wyglądał plik przed kompresją i jak wygląda po niej.
6: Mowy file to crash before replacing it, KitKat, Hexbox.
5: Włączenie tej opcji spowoduje, że tuż po zakończeniu kompresji plik oryginalny może wylądować w koszu zamiast zostać natychmiastowo usunięty.
6: If THE compression files through to. 0. Content select, edit text.
5: Tutaj możemy sobie ustawić, ile razy program ma próbować dokonać kompresji, gdyby ta z jakiegoś powodu się nie powiodła.
6: More profiles. Save dialog. Append postfix, unticket, hexbox. Compresset, dimmet, text. Postfix.
5: Ustawienie tej opcji spowoduje dodanie do nazwy pliku jakiegoś znacznika. W tym wypadku domyślnie jest to wartość compressed, ale my możemy sobie tutaj wpisać cokolwiek, gdybyśmy zaznaczyli sobie to pole wyboru.
6: Open save dialog at last folder. Folder of original file.
5: Tutaj możemy sobie wybrać, w którym katalogu ma zostać otwarte okno zapisywania pliku.
6: Selected, radio boot.
5: Jest to zrobione troszkę dziwnie, bo najpierw mamy tytuły przycisków opcji, a dopiero potem te przyciski opcji. To już wszystkie ustawienia znajdujące się w zakładce General. Następna zakładka będzie już nieco ciekawsza, gdyż ustawienia w niej zawarte dotyczą już bezpośrednio kompresji plików.
6: Toolbar. Into compression profiles button. Some out of table.
5: Tutaj znajduje się tabela ze wszystkimi profilami kompresji, jakie są aktualnie zapisane na naszym dysku.
6: Medium compression 144 dpi 75%.
5: Domyślnie znajdują się tutaj trzy profile.
6: Strong compression 72 dpi 50%.
5: Tutaj jest takie podsumowanie, ile dpi, czyli gęstości na cal, zostaje.
6: Medium compression 144 dpi 75%. Light compression 300 dpi 80%.
5: I tutaj mamy te profile. Wybieramy sobie jakiś profil z tej listy. Wychodzimy z interakcji.
6: Out of tab, add, button.
5: I dalej mamy kilka przycisków. Możemy utworzyć sobie nowy profil kompresji.
6: Kremowe, button.
5: Możemy usunąć już istniejący profil kompresji.
6: Go, button, dimmet.
5: Możemy przenieść profil na górę.
6: Go down, button.
5: Albo też możemy przenieść go w dół.
6: Duplicate, button.
5: Możemy go zduplikować.
6: Export, button.
5: Możemy eksportować. To jest akurat profil domyślny, więc nie ma takiej potrzeby.
6: Import, button.
5: Możemy importować taki profil.
6: Button.
5: I ten przycisk służy do otwarcia pomocy na temat profili kompresji.
6: Reset, button.
5: Możemy również zresetować domyślne profile kompresji do ustawień fabrycznych.
6: Profile are applied in the ordering with the pair in the list.
5: Profile są stosowane w kolejności, jak pokazano na liście. Chodzi o to, że jeżeli na przykład automatyzujemy sobie coś albo robimy kilka kopii tego samego pliku, to wówczas program najpierw korzysta z profili kompresji, które to znajdują się u góry listy. Na potrzeby naszej audycji utworzę sobie zupełnie nowy profil, w którym to zawrę takie ustawienia, aby wynik kompresji był jak najmniejszy. Zobaczymy, jaki wynik uda mi się osiągnąć w porównaniu do profili zawartych domyślnie w programie.
6: Add.
5: Klikając w przycisk Add, program tworzy nam nowy profil, jak widzimy.
6: Tej 150 dpi 60%.
5: Tabelce mamy jakieś tam domyślne ustawienia. To oczywiście nie jest jedyny sposób tworzenia profilu. Profil można też utworzyć tak, że duplikujemy sobie jakiś już istniejący profil i na jego bazie jeszcze coś tam sobie zmieniamy. Ja w sumie tak to zrobię. Mój profil będzie bazowany na profilu Strong Compression, więc ten profil, który utworzyłem teraz, usunę. I przejdę sobie w tabelce do profilu Strong Compression.
6: In table. Medium compression 104. Light strong compression 72 dpi 50. Out of
5: I przejdę sobie dalej do przycisku duplicate.
6: Adprem go duplicate but. Go premowe add table. Strong compression 72 dpi.
5: Jak widać, od razu został tutaj ten profil wybrany w tabelce. Więc teraz przejdziemy jeszcze dalej.
6: Adprem go du im but press profil images for met ad image quality.
5: Jakość obrazu
6: 49,5% slider. Image advanced, image quality 49,5% slider.
5: Jakość obrazów, czyli chyba jaki procent oryginalnej jakości obrazu ma zostać zachowany? Nie wiem, bo no nie widzę tego, jak ten wynik wygląda, tak?
6: 50% maximum resolution.
5: Maksymalna rozdzielczość
6: 72. Co bobo?
5: 72 dpi.
6: Dpi. Color profile.
5: Profil kolorów.
6: Original.
5: Tutaj mamy oryginalny.
6: Menu. RGB.
5: Mamy też do wyboru RGB.
6: Cmyk.
5: Jakiś inny profil, o którym nie wiem tak naprawdę nic.
6: Gray.
5: I mamy też do wyboru szary. Jeżeli wiemy, że nasz plik PDF jest w gruncie rzeczy tekstowy, ale zawiera w sobie bardzo dużo obrazów, z których tak czy tak nie będziemy korzystać, zaleca się wybieranie tego profilu szarego. Wówczas rozmiar pliku będzie jeszcze mniejszy.
6: Gray, reduce THE color complexity of images, kitsket, hexbox.
5: Zredukuj zaawansowanie kolorów obrazów. Opcja ta spowoduje zmniejszenie wyrazistości kolorów obrazów zawartych w pliku PDF.
6: Reduce THE color clipping visible parts of images, kitsket, hexbox.
5: Ta opcja natomiast spowoduje, że niewidzialne części obrazów będą ucinane.
6: Remove alternate images, kitsket, hexbox.
5: Usuwaj obrazy alternatywne.
6: Force image recompression, unkitsket.
5: Wymuś rekompresję obrazów.
6: Remove all images, unkitsket.
5: Usuń wszystkie obrazy. I znowu, jeżeli wiemy, że plik PDF jest tekstowy, możemy tę opcję śmiało zaznaczyć. Ja to uczynię.
6: Kitsket. Title. Strong compression copy.
5: Tutaj mamy nazwę naszego profilu. Ja od razu ją zmienię, skoro już tu jestem. Wpiszemy sobie Tyflo.
6: L-E-I-T.
5: Wpiszemy sobie Tyflo Podcast.
6: Resort. New project, open project. PDF. Tyflo Podcast. Discard, button.
5: Ta opcja spowoduje usunięcie wszystkich zmian, jakie dokonaliśmy w tym profilu, czyli przywrócenie go do ustawień domyślnych.
6: Recompressal, button.
5: I ostatnia już opcja w tym oknie spowoduje dokonanie ponownej kompresji wszystkich plików, jakie kiedykolwiek skompresowaliśmy PDF Squeezerem, zakładając, że te pliki znajdują się w swoich oryginalnych lokalizacjach. Dalej w tym oknie nie ma już nic, zatem cofamy się do początku i idziemy do kolejnej zakładki, czyli czcionki.
6: Toolbar. Ta ad rem go go du e im bu res prof ima for meta ad met for images fonts annotations form fields toggle button. Select me ad remove unuset remove remove unuset font glyphs kitsket hexbox.
5: Usuń nieużywane czcionki.
6: Remove standard fonts kitsket hex.
5: Usuń czcionki standardowe.
6: Convert embedded fonts to compact font format kitsket hex.
5: Konwertuj czcionki zagnieżdżone do formatu kompaktowego.
6: Convert embedded font to compact font. Merge embedded font programs kitsket hexbox.
5: Tu możemy łączyć te czcionki.
6: Remove annotations except fields and links unkitsket hexbox.
5: Możemy usunąć sobie przypisy.
6: Remove annotations, remove and flat and form fields, unkitsket, hexbox.
5: Możemy usunąć sobie pola formularzy, jeżeli wiemy, że ten plik PDF takie zawiera, a my nie zamierzamy z nich korzystać, to możemy sobie je usunąć.
6: Remove and flat and link annotations, unkitsket, hex.
5: Znowu można usunąć przypisy zawierające linki.
6: Title. Tyflo podcast.
5: I to tyle, jeżeli o tę zakładkę chodzi. Ja akurat nie chcę tego robić, bo mój profil, który sobie teraz założyłem, że ma za zadanie zajmować się tylko i wyłącznie usuwaniem z pliku rzeczy, które są nam absolutnie niepotrzebne.
6: Table add remove go go duplicate im but res profit image font metadata resources toggle button.
5: Metadane i zasoby.
6: Add custom title unticket hexbox.
5: Możemy sobie ustawić własny tytuł tego PDF-a.
6: Custom author unticket hexbox.
5: Możemy sobie zmienić autora.
6: Custom subject unticket hexbox.
5: Jakiś temat.
6: Custom keywords unticket.
5: Słowa kluczowe.
6: Custom creator unticket.
5: Twórca.
6: Custom producer unticket.
5: Producent.
6: Update modification and creation date unticket.
5: Możemy sobie tutaj ustawić, aby data utworzenia i modyfikacji się nam zmieniła.
6: Update modification date unticket. Remove metadata of objects within the file unticket.
5: Możemy usunąć metadane obiektów w pliku, w tym obrazów, czyli jeżeli potrzebujemy wiedzieć mniej więcej, co jest na tych obrazach, no to polecam to odznaczyć, bo tam są też teksty alternatywne dla tych obrazów.
6: Remove redundant resources, kitsket, hex.
5: Usuń zasoby niepotrzebne, no to nie wiem, jakie to są zasoby niepotrzebne dla tego programu. No, mi ten program nie usunął nigdy niczego, czego bym nie chciał, więc zakładam, że te zasoby są faktycznie niepotrzebne.
6: Remove unused resources, kitsket, hex.
5: Zasoby nieużywane. Czasami do plików PDF dopycha się jakieś rzeczy, które w gruncie rzeczy nie są w tym pliku nigdzie wykorzystywane.
6: Title. Tyflo podcast.
5: I to już na tyle, jeżeli chodzi o tę zakładkę.
6: Toolbar. Table. Add. Remove. Go. Go. Dup. E. In. But. Press. Profit. Ima. Font. Metadata. Advanced. Toggle button.
5: Tutaj mamy ustawienia zaawansowane.
6: Sell. Remove thumbnails. Unticket. Heads.
5: Usuń miniatury. No, nie są nam potrzebne.
6: Kitsket.
5: Możemy to spokojnie zaznaczyć.
6: Remove application data. Kitsket. Hex.
5: Usuń dane aplikacji. Chodzi o dane aplikacji, w której został utworzony taki plik PDF.
6: Remove application data. Remove document structure tree. Kitsket. Hex.
5: Tutaj możemy całkowicie spłaszczyć, powiedzmy, dokument, czyli usunąć całą jego strukturę, całe formatowanie, wszystko. No, Równie dobrze można przekonwertować plik na format TXT.
6: Remove article tracks, untitled, hexbox.
5: Usuń wątki artykułów, nie spotkałem się z czymś takim w PDF-ach, nie wiem jak ta opcja działa.
6: Remove web capture information, untitled.
5: Usuń informacje z sieci web, czyli jeżeli PDF coś sobie doczytuje z internetu, to wówczas to możemy też usunąć.
6: Remove output intents, untitled, hexbox.
5: Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, co to jest, też się nigdy nie spotkałem z tym w PDF-ach.
6: Title.
5: No i to na tyle. To są faktycznie ustawienia zaawansowane, których raczej nie należy ruszać.
6: Into automation button.
5: Dalej mamy zakładkę automatyzacja.
6: Out of scroll area, in scroll area. 18 items button. Use the PDF squeezer short subsection and save the turning summating that will take multiple steps into your phone. You can run them from your...
5: Używaj aplikacji PDF squeezer do w aplikacji skróty. Tutaj możemy sobie, po prostu mamy szybki dostęp do tych aplowskich kreatorów skrótów, w których to możemy sobie konfigurować PDF Squeezera, bo jest do nich wsparcie.
6: Open button.
5: Tutaj możemy otworzyć skróty.
6: Button. Use automator and the PDF squeezer.
5: Używaj automatora.
6: Open button.
5: Tak samo mamy link po prostu, który otwiera nam aplikację automator.
6: Button. Install this quick action to compress files directly from Finder Windows. THS service.
5: Możemy sobie zainstalować szybką akcję, żeby kompresować pliki bezpośrednio z Findera, czyli podejrzewam, że z menu kontekstowego.
6: Install button. Install this folder action to automatically compress a file when new files arrive in a folder.
5: I możemy też zainstalować taki watcher. Powiedzmy, że stworzymy sobie jakiś folder i wówczas wszystkie pliki z tego folderu będą automatycznie kompresowane przez program PDF Squeezer.
6: Install button. Manage button. Button. Use the command line interface PDFs for your custom scripts.
5: Tutaj możemy sobie używać wiersza poleceń do zarządzania naszymi plikami PDF.
6: Install grant access help button help.
5: I tutaj jest pomoc. Te rzeczy wykraczają jednak poza cel tej audycji, więc to pozostaje waszej eksploracji. Ja osobiście nie korzystam z tych funkcji, aczkolwiek chętnie zainstalowałbym sobie tę usługę, która umożliwia nam automatyczną kompresję plików PDF, które pojawią się w jakimś miejscu. Dobrze, preferencje już omówiliśmy, więc teraz pora sprawdzić, jak sprawdza się sam program, że tak powiem, no bo skoro wydajemy na niego 50 zł, to oczekujemy od niego konkretnych wyników. Mam sobie tutaj
6: button.
5: Na potrzeby audycji mam już przygotowany sobie plik PDF. Jest to plik PDF w gruncie rzeczy tekstowy, ale z olbrzymią liczbą obrazów i plik ten zajmuje w chwili obecnej, już wam powiem, daję sobie otwórz.
6: Open.
5: Czyli command O, przejdę sobie do folderu, gdzie ten plik się znajduje.
6: Flutterat pręki CV2, 0, 1 PDF, PDF document. 186,5 MB.
5: 186 MB, czyli prawie 200 MB plik. Otworzymy sobie.
6: Add close button. 1,1 MB.
5: Plik jest teraz skanowany. Poczekamy, aż ten proces dobiegnie końca. Już się udało. I tutaj mamy informację, że
6: 8,6 MB.
5: Program zmniejszył plik o 95%.
6: Share button.
5: Możemy sobie udostępnić taki plik.
6: Horizontal split. Horizontal splitter. Co lapset on button.
5: W sumie tyle. Tak by się mogło wydawać. Ale nie. Teraz w tym pasku narzędzi pojawiło się nam więcej opcji.
6: Intolbar, 7 items, sidebar, button.
5: Mamy ten pasek boczny, o którym mówiłem.
6: Medium compression. Compression profile, put button.
5: Ale tutaj mamy profil kompresji, jaki chcemy zastosować. Wybiorę sobie mój profil, który utworzyłem na potrzeby tej audycji.
6: Men, live, strong, tyflo podcast. Tyflo podcast. Compare, dimmet, toggle button.
5: Porównaj. To zaraz się nam powinno uaktywnić.
6: Info and settings, radio group. In info and settings, radio group. Dwa items, info, selected, radio.
5: Tutaj mamy grupę dwóch przycisków opcji, czyli informacje.
6: Compression profile, radio button.
5: I profil kompresji, gdzie możemy sobie podejrzeć w sumie to, co widzieliśmy już w zakładce ustawienia. Ja wrócę sobie do informacji.
6: Info.
5: I wrócę się, żeby zobaczyć, ile miejsca uratował PDF Squeezer przy użyciu mojego profilu.
6: Out of toolbar. Button, 1,9 MB. Sizreducet by 98%.
5: 98%. Plik zajmuje, proszę Państwa, 1,9 MB. Więc wynik zacny. Teraz, jak obiecałem, porównamy go z profilem Strong Compression, który jest już w programie zawarty.
6: Jeden button, toolbar, int, tyflo, comp, info, share, int, compare, to glebu, int, sza, sa, sabas, bu, sidebar, tyflo, podcast, men, strong compression, out of, button, close, busy, progressing, 899 kb.
5: To nie jest oczywiście to, ile ten plik

0: to wówczas albo lekka, albo średnia, podejrzewam. Sam nie wiem, jak to wygląda, no bo też jestem osobą niewidomą, ale zdaje mi się, że taki profil będzie odpowiedni.
1: Button, close, busy, program 17,6 MB.
0: Ładuję ten plik znowu.
1: 19,8 MB. Sizreduced by 89.
0: No nawet ta lekka kompresja bardzo mocno ten plik tłamsi. Ale ja wrócę sobie do mojego profilu w tym momencie.
1: 9 button, callbar, intolbar, 7 items, save as, sub, share, info, live.com, press, strutyflow podcast, 1,9 MB, 98%.
0: Jak widać, to już przez to, że użyłem tego profilu, to po prostu mam już go sobie do wybrania, po prostu.
1: Tyflow podcast, info, share, save as.
0: I sobie zapiszemy ten nasz plik.
1: Save as, button.
0: Kliknięcie save po prostu zapisuje go automatycznie z tą nazwą, którą my chcieliśmy, żeby on nam dał. I teraz sprawdzimy, czy program nie uszkodził nam formatowania pliku. Zamknę sobie już PDF Squeezera, bo już nie będzie mi więcej potrzebny w tym momencie. Przejdziemy sobie zatem na okno Findera. Otworzymy sobie folder, w którym ten plik jest. I tak, to jest ten. Otwieramy.
1: Open select, preview, flutter apprentice v2, 0, insert page, insert page, document, group, in document, page 2. In, page 2, flutter apprentice, by Michael Katz, Kevin David Moore, Vincent NGO i Vincent Zobuzik, notice of Rick, Alix, Red, out of.
0: Jakąś losową page stronę 3. Jeszcze, żeby tutaj nie naruszyć jakichś praw autorskich, czy jakiejś umowy licencyjnej.
1: In, putting THL list into a chart. It's great that you're displaying real data now. To do you reci in main widget build recipe chart, recipe recipe.
0: Jak widać, wszystko jest na swoim miejscu. Pomimo, że zmniejszyliśmy rozmiar pliku o 98%, to całość jest zachowana perfekcyjnie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnej audycji. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować bardzo ciekawy, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy brytyjskiej firmy Aftershocks. Dokładnie ten konkretny model nazywa się Blues 2. Co w nim takiego ciekawego? Przede wszystkim jest to zestaw stereofoniczny, co nie jest zbyt popularne wśród zestawów bezprzewodowych. Oczywiście ten zestaw słuchawkowy działa w technologii Bluetooth i ja osobiście używam go do moich urządzeń mobilnych, czyli głównie do telefonu. Przede wszystkim z myślą o pieszej nawigacji, ale nie tylko. Tak, w końcu jest to zestaw stereo. To jest jak gdyby jego jedna zdecydowanie duża zaleta, ale tak naprawdę tą największą zaletą tego zestawu jest to, że działa on wykorzystując tak zwane przewodnictwo kostne. Co to oznacza? Nie wchodząc w szczegóły, chodzi o to, że zestaw słuchawkowy nie opiera się na naszych uszach. Wystarczy, że przetworniki, które stanowią w cudzysłowie słuchawki tego zestawu, dotykają naszej skóry i to wystarczy, aby dźwięk był przenoszony do naszych uszu poprzez samokostne przewodnictwo. Jest to technologia może nie jakoś specjalnie ultra nowoczesna, bo ona już od kilku lat funkcjonuje na rynku i także firma Aftershocks robi słuchawki już od kilku lat. Ten model po kilku modyfikacjach dostępny jest na rynku tak naprawdę od mniej więcej 3 lat i on sobie działa z dużym powodzeniem, ale jak gdyby sam początek tej technologii dały zestawy słuchawkowe używane przez wojsko, przez jednostki antyterrorystyczne. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby informacja była słyszalna po pierwsze w dużym hałasie, w momencie, gdy otaczają nas odgłosy, które normalnie mogłyby dźwięk zagłuszyć, w momencie, gdy ten dźwięk przekazywany jest poprzez przewodnictwo kostne, on tak czy siak dotrze do naszego ucha. To jest jedna zaleta.

0: zaleta. Druga zaleta, to co dla nas tak naprawdę jest najistotniejsze w tym zestawie, to to, że nie mamy zasłoniętych zwykłych kanałów słuchowych. Oznacza to, że nosząc ten zestaw słuchawkowy, słyszymy wszystkie dźwięki otoczenia. Jak to możliwe? Jak to działa? Przede wszystkim musicie uwierzyć mi na słowo, że tak to działa. Postaram się Wam wyjaśnić przede wszystkim, jak to nosimy na głowie i jak ten zestaw wygląda. Ten zestaw to nie jest taki typowy zestaw, który zakładamy na głowę. Przepraszam za odgłosy, stuknąłem o stół. Zacznę od opisu, bardzo leciutki. Jeśli widzieliście takie zestawy słuchawkowe tradycyjne na kabelku, do komputera, na przykład do rozmów na Skype'ie, takie z pałąkiem zakładanym na tył głowy. To ten zestaw słuchawkowy Aftershocks, on troszkę przypomina tego typu zestawy, tyle że jest znacznie lżejszy, przypomina trochę taką plastikową opaskę, tyle że tej opaski nie nosimy na potylicy, tylko ona spoczywa na naszym karku. Ale oczywiście sama opaska to nie wszystko. Najważniejsze są te przetworniki. Przetworniki, które mają postać takich kwadracików, kostek takich kwadratowych, przypiętych dla zobrazowania Wam całości do zauszników okularów. Bo tak myślę, najłatwiej można to zobrazować, jak gdyby na końcówki zauszników okularów, gdybyście zaczepili takie kosteczki plastikowe, to tak wyglądają te przetworniki, przy czym przedłużenie tych zauszników okularów, na końcu nie mamy szkieł, tylko mamy właśnie ten pałąk, który zakładamy na kark. Opis brzmi bardzo mętnie, sam to słyszę, ale gdy weźmiecie do ręki ten zestaw, od razu stanie się dla Was jasne, jak należy go nosić, jak należy go zakładać. Ja w tym momencie zakładam go sobie na głowę. Pałąk przychodzi mi na kark. Nad uszami przechodzi mi wąska część tego elastycznego pałąka i przed uszami na kościach jarzmowych opiera mi się po lewej, po prawej stronie każdy z przetworników. Jakie to jest uczucie? Przede wszystkim sam ten pałąk jest elastyczny. On nas nie uciska. Nie jest to bolesne, nie jest to uciążliwe, nawet gdy nosimy przez parę godzin ten zestaw słuchawkowy. Nie odczuwamy tego. Gdy ściągamy ten zestaw, nie mamy obolałych uszu, nie mamy obolałej skóry. Niestety, gdy korzystaliśmy z klasycznych zestawów słuchawkowych zakładanych na ucho, to ucho po paru godzinach bolało. No tutaj nie mamy tego problemu. Co więcej, jak wspomniałem, przetworniki znajdują się na kości jarzmowej przed uchem. One dotykają ucha, jego, nazwijmy to, przedniej krawędzi od strony kości jarzmowej, ale tylko go dotykają, jego przedniej części. Całe kanały słuchowe mamy odkryte i nie ma żadnego najmniejszego problemu, aby informacje z otoczenia do nas docierały. Jest to genialne rozwiązanie i ja osobiście jestem podekscytowany posiadaniem tego typu rozwiązania. Bardzo je sobie chwalę i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj jakoś przekazać Wam, jak to tak naprawdę funkcjonuje. Co do tego konkretnego modelu, należy jeszcze powiedzieć, iż ja w tym momencie trzymam w ręku, bo zdjąłem zestaw, słuchawki działające w oparciu o technologię Bluetooth, ale na rynku dostępne są także starsze modele, które możemy połączyć z naszym urządzeniem poprzez kabel na zasadzie klasycznych słuchawek. Minus tego rozwiązania jest taki, że zarówno jedne, jak i drugie słuchawki, także te na kablu, musimy ładować, ponieważ te przetworniki wymagają energii, ponieważ one sobie wibrują. W ogóle sam zestaw słuchawkowy posiada także wibrację, która się włącza, aktywuje w trakcie włączania i wyłączania urządzenia. Także to urządzenie wymaga zasilania. Zestaw słuchawkowy na kablu po jednym naładowaniu może pracować 8 godzin. Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy na jednym naładowaniu może działać 6 godzin. Przy czym czuwania jest to 10 godzin, także gdy mówimy o czasie pracy, jest to non-stop praca i też jest, zauważyłem, różnica pomiędzy czasem pracy, jeśli tylko słuchamy, na przykład muzyki czy książki, wtedy zestaw działa dłużej niż te 6 godzin, niż gdybyśmy na przykład prowadzili rozmowę, czy to telefoniczną, czy przez jakiegoś Skype'a, wtedy ten czas rzeczywiście wynosi 6 godzin. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o samym urządzeniu? No jest leciutkie, 41 dokładnie gram waży, więc potwierdza to jak gdyby to, że nie męczy nam się głowa, nie męczą nam się uszy. Mogę jeszcze dodać, że występuje w kilku zestawach czy wariantach kolorystycznych, ale jak gdyby w Polsce można nabyć tylko w jednym kolorze czarnym. Gdybyśmy chcieli kupować w innych kolorach, no to tylko u producenta albo poprzez stronę internetową Amazon.com. Powiedziałem, jak urządzenie wygląda, jeśli na nie patrzymy, jeśli je sobie oglądamy. To teraz jeszcze parę słów na temat przycisków, które się na nim znajdują, bo jak każdy zestaw sławkowy bezprzewodowy i to urządzenie posiada kilka przycisków. Tak więc na prawej stronie tego pałąka, jak gdyby po założeniu za prawym uchem, idąc od samego ucha, mamy pierwszy wystający przycisk. Od spodu pałąka jest to włącznik on-off, taki wciskany, nie przesuwany, tylko wciskany. Następnie mamy taką gumową zaślepkę na port ładowania. Tutaj ładuje się kabelkiem, który otrzymujemy wraz z urządzeniem. Kabelek, który wpinamy z drugiej strony do portu USB. A tutaj przychodzi wtyczka micro USB. Dalej znajdują się dwa przyciski głośności, ciszej, głośniej. To jest po prawej stronie, po lewej stronie pałąka nie ma żadnych przycisków. I dopiero na lewym przetworniku, czyli tym elemencie, który znajduje się przed lewym uchem, znajduje się taki multifunkcyjny, wielofunkcyjny przycisk. Jeden duży w kształcie trójkąta. Skoro już wiemy, jak urządzenie wygląda, może po prostu je włączymy. Ja spróbuję Wam zademonstrować, nie wiem, czy to będzie słychać, ale po prostu wcisnę włącznik i zobaczymy. Urządzenie powinno nam zasygnalizować głosem. Głos nawet sobie nazwali, ponieważ mają takie nagrania, różne komunikaty. Głos nazwali, nie wiem teraz, czy dobrze to wymówię, Audrey. I ten żeński głos dostarcza nam wszelkich komunikatów, więc ja teraz wciskam i przytrzymuję przez 2 sekundy włącznik urządzenia. Welcome to Blues 2. Device 1 connected. Usłyszeliśmy komunikat Welcome to Blue 2. Czy nie słyszę teraz, bo nie miałem go dokładnie na głowie po to, żebyście usłyszeli, jaki był dokładnie komunikat, ale słyszeliśmy the one device connected, czyli jedno urządzenie zostało podłączone. Niestety ten zestaw sławkowy nie posiada funkcji tak zwanego multipointingu, czyli nie możemy jednocześnie połączyć kilku urządzeń. Za to posiada inną, bardzo ciekawą funkcję, to znaczy możemy to urządzenie sparować naraz z kilkoma urządzeniami. Jaka jest różnica? Różnica jest przede wszystkim taka, że ten zestaw słuchawkowy będzie działał przede wszystkim w pierwszej kolejności z tym urządzeniem, z którym został ostatnio sparowany, a jeśli to urządzenie jest wyłączone lub wyłączony jest Bluetooth w tym urządzeniu, będzie łączył się z innym sparowanym wcześniej urządzeniem, które posiada włączony tryb Bluetooth. Jest to o tyle fajne, że jeśli mamy kilka urządzeń albo nie wiem, komputer i urządzenie mobilne, wtedy możemy sparować sobie ten zestaw słuchawkowy z oboma urządzeniami albo i z większą liczbą. Ja na przykład udało mi się je sparować z 4 urządzeniami. I teraz w momencie, gdy chcę używać tego zestawu, w jednym z urządzeń, w tym, z którego mam zamiar korzystać, włączam Bluetooth i w tym momencie po włączeniu samego urządzenia zestawu słuchawkowego. Jak usłyszeliście, odezwał się One Device Connected i połączył się z jednym z moich urządzeń. Ustawiony w tym momencie zestaw słuchawkowy jest na bardzo głośno, po to, aby cokolwiek było słychać, ale to cokolwiek to też jest takie pojęcie względne. Jak dla mnie dotychczas to jest jedyna wada tego urządzenia, to znaczy w momencie, gdy korzystamy z tego zestawu słuchawkowego i mamy ustawione je stosunkowo głośno, to osoby znajdujące się obok są w stanie usłyszeć naszego rozmówcę. Jak dla mnie to jest dość duża wada, ale mimo wszystko, gdy kładziemy na szali zalety tego zestawu słuchawkowego i wady, jak mówię, dotychczas tylko ta jedna rzecz mi przeszkadza, no to ewidentnie ciągle ten zestaw wygrywa. Ja teraz słyszycie, włączyłem urządzenie. 13 kwietnia odblokuję urządzenie. No, tak głośno działa ten zestaw słuchawkowy, także on jest bardzo głośny. W tym momencie niestety głośność jest tak duża, że ja nawet czuję, jak on mi wibruje w dłoniach. Jeśli ja go sobie założę na głowę, ściszę tą głośność, ściszę na urządzeniu. Jeszcze. No i teraz to już w ogóle całkiem ściszyłem, dobra. W tym momencie ściszałem jak gdyby natężenie dźwięku na urządzeniu mobilnym, nie na słuchawkach. Teraz jeszcze ściszę na samych słuchawkach. I ja w tym momencie korzystam sobie z urządzenia mobilnego. Słyszę bardzo wyraźnie wszelkie komunikaty. Nawet jak mówię teraz do Was, to cały czas słyszę dokładnie to, co mówi moje urządzenie mobilne, właśnie dzięki temu kostnemu przewodnictwu. Wydaje mi się, że wy teraz już tych komunikatów nie słyszycie, więc tak jak mówię, jest to kwestia wyregulowania. W tym momencie samo urządzenie oczywiście nie drży. Ja dam sobie znowu głośniej, po to, żebyście mogli słyszeć pewne rzeczy. Ok, mam nadzieję, że mnie nie ogłuszy samo urządzenie. Ok, ale w tym momencie już tak, możemy sobie sterować urządzeniem. Z jednej strony urządzeniem mobilnym, na którym możemy regulować głośność, z drugiej strony głośność możemy sobie regulować na samych słuchawkach. Co istotne, samo urządzenie, jak już uruchamiamy je poprzez wciśnięcie przycisku zasilania na 2 sekundy. W tym momencie urządzenie się włącza i łączy się ze sparowanymi urządzeniami mobilnymi. Jak jednak włączyć parowanie z komputerami czy urządzeniami mobilnymi? W tym celu wyłączamy urządzenie, a następnie włączamy je, przytrzymując przez ponad 5 sekund ten sam włącznik. I po prostu po komunikacie powitalnym nasz zestaw słuchawkowy wymówi dodatkowy komunikat pairing. I w tym momencie odbywa się procedura parowania. Na urządzeniu mobilnym wybieramy sobie zestaw słuchawkowy Aftershocks. Tapiemy dwukrotnie. W przypadku moich urządzeń mobilnych nie byłem proszony o podanie kodu, ale gdybyśmy byli proszeni o podanie kodu, to tym kodem są 4-0. Tyle jeśli chodzi o parowanie. Jest to bardzo prosta procedura. Teraz jeśli chodzi o ładowanie. Samo ładowanie trwa 2 godziny. Pełne ładowanie od początku do końca. Osoby widzące mogą sobie korzystać oczywiście z informacji diodowych. W trakcie włączania urządzenia wyświetla się, czy świeci się albo czerwona, albo niebieska dioda z różną intensywnością. W momencie, gdy dioda świeci na niebiesko, urządzenie jest naładowane. Jeśli świeci na czerwono, to wiadomo, że poziom naładowania spada. Od natężenia tego światła zależy, na ile ta bateria jest naładowana, na ile nie. Może nie tyle zależy, co poziom intensywności określa poziom naładowania, intensywności światła określa poziom naładowania baterii. My, gdybyśmy chcieli sprawdzić sobie poziom naładowania, możemy to zrobić na 2 sposoby. Jeśli korzystamy z urządzeń mobilnych firmy Apple, to na pasku statusu wyświetla się komunikat, Ja sobie dokładnie sprawdzę, żeby was nie okłamać, jak brzmi ten komunikat. Już ciszę. Przede wszystkim otrzymujemy informację Bluetooth połączony i na prawo od tego komunikatu mamy informację status baterii Bluetooth w tym momencie 88%. Jest to na lewo od poziomu naładowania samego urządzenia. To jest jeden sposób zapoznania się z poziomem naładowania baterii zestawu bezprzewodowego. Innym sposobem jest po prostu użycie przycisków głośności. Co istotne, musimy to zrobić w momencie, gdy mamy urządzenie w tak zwanym trybie standby, czyli jeśli mamy je sparowane czy podłączone w tym momencie do urządzenia mobilnego, to nasze urządzenie mobilne powinno posiadać zablokowany ekran. Czyli jeśli ja w tym momencie dotykam sobie ekranu mojego urządzenia i nic mi tam nie gada, naciskam sobie przycisk ciszej lub głośniej i słyszę battery medium, czyli mamy poziom średni, oczywiście poziom może być jeszcze high, czyli wysoki naładowania, może być poziom też oczywiście low, czyli niski, a jeśli jest poziom low, już taki bardzo low, bardzo niskie naładowanie, to w tym momencie urządzenie co 2 minuty będzie nam komunikowało właśnie tym samym żeńskim głosem charge me. Będzie mówiło do nas charge me, naładuj mnie, mówi co 2 minuty, ale nie mówi tego zbyt długo. Także to jest bodajże, nie wiem, tam z 15 czy 16 minut tych komunikatów i tyle. Może z 20, powiedzmy, 10 tych komunikatów i urządzenie nam się rozładuje. Czyli jak usłyszymy charge me, to od razu staramy się naładować urządzenie, no bo po prostu urządzenie samo nam się wyłączy. Z takich kwestii związanych jeszcze z parowaniem, osoby słabowidzące na pewno mogą sobie skorzystać też, aby mieć pewność, że urządzenie jest w trybie parowania, to ono w tym momencie, gdy jest w tym trybie, diody od naładowania, ta czerwona i niebieska, migoczą sobie na przemian. Trochę tak jak światła wozu policyjnego. To jest jak gdyby aktywny tryb parowania. Z takich podpowiedzi jeszcze dźwiękowych, no to mamy w momencie włączania i wyłączania urządzenia takie 4 dźwięki, rosnące w momencie, gdy urządzenie jest włączane i malejące, gdy urządzenie wyłączamy. To takie też klasyczna podpowiedź w zestawach bezprzewodowych, słuchawkowych chyba wszystkich. Skoro generalnie wiadomo już, jak parować i obsługiwać w tym podstawowym zakresie, to teraz parę informacji na temat podstawowych funkcji tego zestawu słuchawkowego. Oczywiście jak gdyby najważniejszym przyciskiem jest ten, który znajduje się na lewym przetworniku, czyli po mojej, po waszej, po każdej stronie, po lewej każdego użytkownika. Ja w tym momencie dam głośniej ten i urządzenie mobilne i zestaw słuchawkowy, żebyście też wiedzieli, co robię. W momencie, gdy dochodzimy do górnej granicy poziomu głośności, to słyszycie taki charakterystyczny pisk. Na pewno on był usłyszalny. To jest ten charakterystyczny dźwięk. Ok, ale tak jak mówiłem, najważniejszy przycisk znajduje się na lewym przetworniku i on działa dokładnie tak samo jak w zestawach słuchawkowych, też takich na kablu. Czyli jeśli rozmawiamy o urządzeniach firmy Apple, jednokrotne naciśnięcie, nacisnąłem, powoduje to, że powinna być odtwarzana muzyka. Ona jest, ja w tym momencie przyłożyłem sobie do policzka zestaw słuchawkowy, ale cicho, więc już podgłaśniam na urządzeniu mobilnym i wy ją słyszycie. Więc klasycznie robimy tak, że jedno kliknięcie tego przycisku sprawia, że muzyka jest odtwarzana. Analogicznie, gdy kliknę drugi raz, ta muzyka jest wstrzymywana. Włączam ją ponownie. Jeśli klikniemy 2 razy, no to oczywiście kolejny utwór jest odtwarzany. I następny. Tak też możemy się bawić. Teraz na pewno spytacie, co z dźwiękiem. No dźwięk niestety to nie jest jakaś super jakość audiofilska i tutaj naprawdę zwykłe słuchawki Creativa na kabelku do kanałowe, do uszne będą miały o wiele lepszy dźwięk. Co jest ciekawe, funkcja, którą odkryłem w sumie przez przypadek, ten zestaw słuchawkowy posiada equalizer i możemy sobie zmieniać jakość odtwarzanego dźwięku. Robimy to poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków ciszej i głośniej. W tym momencie przestawia nam się jakość odtwarzanego dźwięku. Tu możecie sobie poeksperymentować. Nie sprawdzałem, ile jest rodzajów tego equalizera, rodzajów tego dźwięku, ale jest taka możliwość, więc to jako ciekawostka. No tak jak mówię, no dla mnie nie ulega po prostu żadnej wątpliwości, nie miejcie złudzeń, nie jest to żadna super jakość, ale spokojnie do rozmów wystarcza, nawet do posłuchania jakiejś tam muzyczki. Jak mówię, nie jesteście audiofilami, to spokojnie też dacie radę. I wracając do naszego przycisku. On oczywiście ma te same funkcje, jak wspomniałem, co zestaw klasyczny na słuchawkach, czyli w momencie, gdy przychodzi nam połączenie przychodzące, jednym naciśnięciem odbieramy. Ponownie, gdy naciśniemy ten przycisk na koniec rozmowy, to zakończymy rozmowę. Także jest możliwość odbierania i zawieszania połączeń z wykorzystaniem tego przycisku, dokładnie tak samo jak na zestawie na kabelku. Gdy przytrzymamy ten przycisk, to tak jak w przypadku kablowego zestawu wywoływane są polecenia głosowe, czyli możemy skorzystać z poleceń typu połącz, zadzwoń do, tego typu rzeczy. Jedna fajna funkcja, która mi się bardzo podoba, to znaczy możliwość wyłączenia mikrofonu. Robimy to w trakcie rozmowy w taki sam sposób, jak włączamy equalizer, czyli jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisków ciszej głośniej sprawia to, że mikrofon jest wyłączany albo włączany i oczywiście nie odbywa się to bez komunikatu. Komunikaty mamy dostarczane przez zestaw słuchawkowy, czyli mikrofon on, mikrofon off, wyłączony, włączony. Możemy sobie w ten sposób, nie wiem, jeśli ktoś do nas rozmawia, a nie chcemy, żeby nasz rozmówca słyszał tą rozmowę, możemy wyłączyć sobie mikrofon. Co ciekawe, mikrofony też mamy 2, bo o tym nie wspomniałem. Mikrofony działają fajnie, wycinają też tło. Raz robią to lepiej, raz robią to gorzej. Generalnie dotychczas tylko jeden rozmówca skarżył mi się na jakość połączenia. Jakość oczywiście nie jest typowa, na zasadzie, nie wiem, podwyższonej jakości wycinanego tła gdzieś tam w urządzeniach Apple. Jest to klasyczna jakość zestawu słuchawkowego i to takiego, bym powiedział, lepszego, bo dotychczas te zestawy słuchawkowe, z których korzystałem, no to tam z tą jakością głosu było różnie. Tutaj naprawdę stwierdzam, że nie można narzekać. Myślę, że o samym zestawie słuchawkowym niewiele jest więcej do powiedzenia. On po prostu jest bardzo wygodny, bardzo funkcjonalny. Zablokujemy urządzenie. Przede wszystkim to, że nie odcina nas od dźwięków tła, to jest jego największa zaleta. Dzięki temu teraz, korzystając na przykład z nawigacji pieszej, możemy iść ulicą i nie obawiać się, że nie usłyszymy jakichś cieni akustycznych, że nie usłyszymy, że na przykład przed nami stoi samochód, czy że na naszej drodze stoi latarnia. Czy nie usłyszymy nadjeżdżającego, czy to rowerzysty, czy nawet samochodu, bo te wszystkie dźwięki otoczenia mogą do nas swobodnie docierać, do naszych uszu i to jest największa zaleta tego zestawu słuchawkowego. Już może na samo zakończenie kilka drobnych uwag, może instrukcja obsługi. Oczywiście w samym urządzeniu, które otrzymujemy w bardzo zgrabnym, fajnym pudełeczku, takim stylizowanym troszkę na sprzęty Apple, nie ma miejsca na płytę z jakimiś tam instrukcjami w wersji elektronicznej, ale bez trudu znajdziecie taką instrukcję na stronie internetowej www.aftershocks.com, czyli www.aftershocks.com. schock.com. Niestety instrukcja jest tylko i wyłącznie w języku angielskim. Co istotne jednak i warte podkreślenia, na stronie znajdziemy instrukcję w dwóch wersjach. Jedna jest to wersja PDF, zupełnie graficzna i zupełnie niedostępna, a druga jest to wersja w pliku wordowskim. I jest to nawet plik opisany jako accessible, jest to plik dostępny, bo nie tylko same grafiki są opisane w środku, ale cała instrukcja została przygotowana w taki sposób, żeby osoba niewidoma mogła się zorientować, jak obsługiwać ten zestaw słuchawkowy. Czyli na przykład mamy tam opis, jeśli weźmiesz zestaw słuchawkowy, położysz go przed sobą na stole, tak, że od strony ciała będą znajdowały się przetworniki, to po stronie lewej będziesz miał pod palcem coś tam, coś tam. Na takiej zasadzie cała instrukcja została przygotowana, tak więc widać, że w środowisku osób z dysfunkcją wzroku ten produkt musi cieszyć się popularnością, to jest raz. Dwa, że oczywiście nas cieszy to, że firma zwraca uwagę na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku i w ten sposób przygotowuje też swoje instrukcje obsługi. Cóż jeszcze mogę dodać? Oprócz samego urządzenia w pudełku znajdziemy kilka rzeczy. Wspomniałem już o kabelku, który możemy oczywiście wpiąć sobie do komputera, ale możemy też wpiąć do jakiejś ładowarki, na przykład z naszego urządzenia mobilnego. Jeśli mamy jakąś większą ładowarkę z portem USB, na przykład jeśli ktoś posiada iPada, no to w tym momencie wasze słuchawki naładują się nieco szybciej niż te przewidywane przez producenta 2 godziny. W pudełku znajdziemy jeszcze, co ciekawe, specjalny taki woreczek na słuchawki, który chroni je przed wilgocią. Do tego znajdziemy jeszcze pasek. Pasek, który zabezpiecza nam, czy może zabezpieczać nam słuchawki, jeśli prowadzimy mega aktywny tryb życia. Czyli nie wiem, uprawiacie wspinaczkę i w pewnym momencie wisicie głową w dół, no to jak dla mnie to jest chyba jedyna sytuacja, gdzie by te słuchawki mogły spaść. Więc wtedy możecie sobie wpiąć tutaj od dołu w przetworniki taki silikonowy paseczek, który wtedy przyciągacie sobie pod brodą. No i wtedy nawet jak wisicie głową w dół, no to ten zestaw słuchawkowy wam nie spadnie. Jesteście wtedy zabezpieczeni. Trzeci element, jaki znajduje się w pudełku, to odblaskowe nalepki, które możecie przykleić sobie tutaj z tyłu na pałąk. Tak więc gdybyście szli ulicą ciemną nocą, no to będziecie jeszcze świecić w ciemności. Ja póki co nie nalepiam, nie wiem, czy w ogóle się na to zdecyduję, no w każdym razie macie taką możliwość. Nie wiem, troszkę to się mija z celem, chyba żeby to w innym miejscu nalepić, bo na przykład czy to kobiety z długimi włosami, czy panowie posiadający długie włosy, w momencie, gdy macie ten pałąk na karku, to on wam po prostu zniknie pod włosami. On jest tak mały, tak wąski, że on znika. Jego nie ma. Wtedy widać tylko przetworniki, które wystają nam przed uszy na policzkach, które przypominają trochę takie, nie wiem, przesunięte jakieś klipsy czy kolczyki po prostu z płatka ucha przed samo ucho. No w każdym razie nalepki są, pasek jest, kabel zasilający jest, woreczek też jest. Ten woreczek nie jest jakiś tam super piękny, bo to taki pseudo prezencik, no ale w jakimś tam stopniu na pewno zabezpiecza nam te słuchawki, na przykład w transporcie. Producent jeszcze zwraca uwagę na to, żeby nie przecierać tych przetworników żadnymi tam mokrymi ścierkami. raczej przecieramy na sucho. Został na tych przetwornikach zastosowany specjalny jakiś patent, który sprawia, że one pokryte są jakąś antybakteryjną powłoką, dzięki czemu, gdy uprawiamy sport, gdy mamy spoconą twarz, czy latem chociażby, gdy sport nie jest potrzebny, a temperatura robi swoje, to po pierwsze skóra nam się nie odparza, a po drugie z tymi przetwornikami nic się nie dzieje, ale wycieramy je na sucho. Nie wycieramy ich na mokro, żeby nie uszkodzić samych tych przetworników. No więc już na sam koniec trzeba powiedzieć coś na temat ceny. Ceny są różne. Przede wszystkim najniższą cenę oczywiście dostaniemy w samym sklepie producenta. Firma jest brytyjska, ale nie wiem dlaczego ceny mają w dolarach. Więc zarówno w samym sklepie, do którego podałem adres www.aftershocks.com, tam znajdziecie słuchawki za cenę $100. Taką samą cenę możecie znaleźć na Amazon, już nieważne czy brytyjski, czy amerykański, czy niemiecki, czy jaki bądź. Tam cena zaczyna się od $100, ale tak naprawdę cena może być różna w zależności od koloru, od modelu. Tu już musicie sobie popatrzeć. W Polsce można te słuchawki kupić głównie w internecie. Jest kilka sklepów. Jednym z najpewniejszych źródeł jest oczywiście sklep Apple, polski internetowy sklep Apple. Tam w tym momencie, na dzień dzisiejszy, po ostatniej podwyżce cen przez Apple, te słuchawki kosztują 460 zł plus minus właściwie koszta przesyłki, ponieważ 460 zł to już jest z przesyłką, a do tych $100 oczywiście musicie, o których mówiłem wcześniej, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, gdybyście kupowali na Amazonie, musicie doliczyć jeszcze koszt przesyłki do Polski. Myślę, że tyle na temat samych słuchawek zestawu słuchawkowego. Przypomnę BlueS2 firmy Aftershocks, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo pracujący w technologii Bluetooth, który wygrywa tym z innymi zestawami, które dotychczas używałem, że posiada funkcję przewodnictwa kostnego, pozostawiając nasze kanały słuchowe otwarte na dźwięki otoczenia. Na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę internetową tyflopodcast.net. Zostawiajcie komentarze, pytania. W wolnej chwili postaram się udzielić odpowiedzi. Lub możecie szukać kontaktu ze mną poprzez moją prywatną stronę www.mojaszuflada.pl. A na dziś jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy wtorek, to 29 dzień czerwca 2021 roku. Rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. To już jest Tyflo Przegląd z numerkiem 90. No proszę, jak ten czas leci, jeszcze 10 wydań i będziemy świętować okrągłą setkę. Witamy Was bardzo serdecznie. Dziś w składzie, no takim nieco uszczuplonym, ale tylko nieco, Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk. I mówiący te słowa Michał Dziwisz, mamy dla Was porcję całkiem słuszną różnego rodzaju informacji, przede wszystkim ze świata technologii, ale podejrzewam, że i nie tylko tak stricte ze świata technologii dla niewidomych. A jakie to informacje i co nas czeka przez najbliższe godziny? O tym już teraz opowie Robert.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Windows 11 i co dalej? Historia oraz dalsze losy europejskiej karty osób niepełnosprawnych. Nowości w Dolphin Guide Connect. ONG i Google chcą pomóc niewidomym. Czy wyniknie z tego coś dobrego? Transmisja uroczystości beatyfikacji Elżbiety Czackiej z udogodnieniami. Quinter, kolejny klient Twittera dla niewidomych. Od 1 lipca łatwiej będzie wyrobić kartę parkingową. Zmiany i nowości w czytniku ekranu NVDA. Zmiany w ACB Radio. Opowiemy o nowościach w Twitterze. Funkcja Live Text w iOS 15 pozwoli na rozwiązywanie tekstowych kodów kacza. Pojawił się TikTok 5.8, a w nim sporo ułatwień dostępności. Sztuka bezpośrednio dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zapisz się na warsztaty. Apple opublikowało listę urządzeń stanowiących zagrożenie m.in. dla posiadaczy rozruszników serca. Letnia wyprzedaż na Steam. Flower dla tych, którzy chcą pisać szybciej, niestety po angielsku. Google pracuje nad swoją siecią podobną do Apple'owego Find My. The Sample, wiadomości od sztucznej inteligencji. Będą też nowości w aplikacjach.
2: I to wszystko, zobaczymy do której godziny zmieścimy, ale na pewno chwilę dziś z wami będziemy, bo opowiadać jest o czym. A jeżeli wy również chcecie nam coś ciekawego opowiedzieć, no to się nie krępujcie, tylko do nas piszcie lub dzwońcie. Pisać możecie na Facebooku na kontakt.tyflopodcast.net, a dzwonić możecie na Zooma, tyflopodcast.net/zoom, albo z kontakt.tyflopodcast.net, tam też znajdziecie odnośnik do połączenia się tu z nami ze studiem Tyflo Radio, żeby po prostu z nami sobie na antenie porozmawiać. Zaczynamy. Zaczynamy od tematu, o którym już było i o którym podejrzewam jeszcze nie raz będzie, bo nowy system operacyjny to zawsze jest gorący temat. Windows 11. Ukazała się pierwsza beta deweloperska tego systemu, chociaż już wcześniej był wyciek, którego Microsoft zresztą spróbował się pozbyć z sieci, ale teraz no, już kto chce, to może testować ten system, a o tym nieco więcej opowie Paulina.
4: Z tego właśnie systemu do was mówię. Zainstalowałam go wczoraj i tak na ogół zmieniło się niewiele względem tego wycieku. Może poza tym, że dostaliśmy już dostęp do centrum funkcji, czyli do głosów i innych rzeczy niezbędnych dla języka, w sensie dla komplementarności pakietów językowych. Jest też zmieniony układ powiadomień. Wcześniej tego jeszcze nie było. Teraz to wygląda troszkę inaczej. Jest więcej zbędnych komunikatów, typu na przykład coś tam grupa 1 z 3 albo jakoś tam. W każdym razie sposób nawigacji jest bardzo podobny. Zostały obniżone wymagania sprzętowe do instalacji tego systemu. Teraz już można próbować instalować te wersje deweloperskie na i7-kach i na pierwszych Ryzenach.
2: A czy wymagany jest dalej ten moduł TPM do szyfrowania?
4: Dalej jest wymagany moduł TPM, z tym, że zamiast 2.0 można użyć starszego modułu TPM 1.2. Microsoft tłumaczy ten zabieg jakby chęcią wyeliminowania tak dużej ilości oprogramowania typu ransomware, tudzież innych złośliwych kodów. Ten moduł jest odpowiedzialny za możliwość uruchamiania takich funkcji jak Windows Hello, bezpiecznego uruchamiania i innych rzeczy zabezpieczających nasze dane, szyfrujących je sprzętowo. Z takich rzeczy nie ma już tego agresywnego wyświetlania się okienka z widżetami co 15 minut. Możemy odetchnąć z ulgą. Naprawdę było to momentami bardzo stresujące i niewygodne. Przykład. Rozmawiałam sobie z kimś na Messengerze, kto był bardzo cichy, bardzo cicho słyszalny i dyktował mi wzór. No więc co zrobiłam? Wyłączyłam mowę, podgłośniłam system na jakieś 40%, a normalnie mam na 8%, i przypisywałam ten wzór do notatnika, aż to nagle podejrzane Windows Ding słyszę w słuchawkach, czyli ten dźwięk taki właśnie Brzęczyk. No więc co widzę po włączeniu mowy, okienko z newsami. Tego już nie ma, możemy to włączyć przez Windows plus W. Skrót klawiaturowy, możemy też się dostać do tego przez odpowiednie kliknięcie na pasku zadań, możemy dodawać i usuwać widżety. Także tutaj jest już postęp. Jest jakiś tam nowy wygląd Microsoft Store, ale nie uważam, że dużo się zmieniło. Podejrzewam, że najwięcej się zmieni w momencie, kiedy zostaną dopuszczone aplikacje zewnętrzne tak masowo. Wtedy to będzie dla mnie jakoś dużo więcej znaczyło, na ten moment raczej nie. Co tu jeszcze? Aha, taka informacja dla osób, które używały tego wycieku, czy to na maszynach wirtualnych, czy to na swoich komputerach osobistych. W momencie upgrade do Insidera traci się dużo różnych tokenów, logowań czy innych zapamiętanych usług w aplikacjach. Na ten przykład ja się z LTN-em męczyłam dobrą godzinę, jak nie więcej. Jest też aplikacja od Microsoftu, która ma pomóc nam dowiedzieć się, czy nasz komputer nadaje się na system Windows 11. Możemy to sobie sprawdzić, link będzie w komentarzu. I cóż, ja otrzymałam świetną wiadomość, że mój komputer obsłuży Windows 11 i jest bezpłatny, czy jakoś tak to było. Jakiś taki śmieszny błąd tłumaczeniowy.
2: Tak, bo system jest bezpłatny dla...
4: Ale nie mój komputer.
2: Tak, tak, tak. No oczywiście za komputer musiałaś zapłacić. Natomiast zdaje się, że chyba nawet była jakaś taka informacja, nie wiem na ile ona jest prawdziwa i na ile Microsoft będzie się tego trzymał, że nawet użytkownicy Windowsa 7 mogą przejść ścieżkę aktualizacji do Windowsa 11, chociaż pytanie, tak, komu sprzęt pozwoli na taką aktualizację.
4: I o tym mówię też, że wszystko jest darmowe. Darmowy jest upgrade ze wszystkich systemów. No tylko, że te wymagania systemowe muszą być spełnione. Co do tego TPM, jeżeli ktoś go nie ma. A, jak szybko sprawdzić, czy się go ma? Wystarczy wpisać w oknie uruchamiania tpm.msc. Nie pamiętam, czy mówiłam to na poprzedniej audycji, chyba nie.
2: Nie mówiłaś, a to
4: zobaczymy,
2: ważna rzecz,
4: nam,
2: myślę.
4: Czy nam się wyświetli. Jeżeli tak, no to ten TPM jest włączony i jest obecny. Jeżeli nie, no to najpierw warto odwiedzić BIOS, żeby sprawdzić, czy TPM da się włączyć. To najczęściej jest osobą widzącą. A jeżeli nie da się go włączyć, to można go kupić. Są moduły, które można podłączyć. Podobno da się go też jakoś wirtualizować, ale o tym nie wiem nic więcej.
2: Ja akurat właśnie teraz uruchomiłem sobie tę przystawkę TPM MSC i u mnie jest komunikat, wyświetla się komunikat, który mówi o tym, że u mnie nie znaleziono zgodnego modułu, tak więc no cóż, ja sobie na przykład z 11 nie mógłbym skorzystać. To chyba, żebym sobie dokupił, ale i tak wkrótce planuję wymianę komputera, więc no więc może, kto wie, może się załapię na 11.
4: Tak, podobno te moduły dokupywane TPM podrożały niesamowicie na wszystkich platformach sprzedażowych. Także im wcześniej, tym lepiej. Chyba to tyle newsów na ten moment.
2: No, ale jeszcze na pewno jakieś newsy będziesz miała, ale to później.
4: To znaczy z Windows 11.
2: Tak, z 11, oczywiście. A jeżeli ktoś...
5: Ja tylko jeszcze coś tak dopowiem, bo co prawda sam nie testowałem, ale tak obserwując Twittera, obserwując to, co generalnie ludzie mówią, co widać i co było, i co jest właściwie dość dziwne i niespodziewane, jeżeli o Microsoft chodzi, to jest kompletny brak jakichkolwiek informacji związanych z dostępnością. Microsoft Accessibility, czyli ten dział Microsoftu, który zajmuje się tą dostępnością, zachowuje się, jakby tego Windowsa 11 w ogóle nie było. Na stronie działu dostępności, tam gdzie na wszystkich stronach Microsoftu możliwych po premierze Windowsa 11 po prostu wszystko było wypełnione nowymi treściami, że w ogóle nowy Windows i że super, tak strona Microsoft Accessibility w ogóle zero, tak jak było wszystko w Windowsie 10, tak jest wszystko w Windowsie 10. Na wydarzeniu Microsoftu zero audiodeskrypcji, gdzie teraz już no, staje się to powoli standardem na tego typu konferencjach, podobno jest sporo rzeczy, które wobec Windowsa 10 się pogorszyły. Wiadomo, że to wersja deweloperska, że do wersji stabilnej to zostanie najprawdopodobniej poprawione, no ale jakby fakt jest faktem, że no, nie widać, żeby się ktoś do tej dostępności przykładał. Sporo problemów, jakie ludzie mieli wobec na przykład narratora, nadal pozostaje problemami i nadal nic z tym nie jest zrobione, więc no, ludzie się spodziewali, slash mieli nadzieję, że skoro Windows 11, to może coś się w tej dostępności ciekawego zadzieje, skoro no, Microsoft o tej dostępności ostatnio tak dużo mówi, a po prostu no, ewidentnie nic, zero, kompletnie w ogóle nawet wzmianki nie ma na ten temat, gdzie no, na przykład Apple na samej swojej konferencji deweloperskiej to sporo, chyba z 5 co najmniej filmów poświęcił dostępności właśnie, więc i oczywiście spore zmiany w tej kwestii się w nowych systemach pojawiają. Więc trochę to budzi taki niesmak, mam wrażenie, że można by pod tym kątem akurat było lepiej.
2: Tym bardziej, że no, Satya Nadella to zdaje się tak rozpoczął ten proces nacisku na dostępność i większego zwrócenia uwagi na dostępność i jakoś tak Microsoft się wcale z tej dostępności nie wycofuje, bo to przecież nie jest tak, że się wycofuje. To jakby jakiś menedżer odpowiedzialny za ten produkt, jakim jest najnowsza wersja okienek, po prostu zapomniał o tej dostępności. Gdzieś jakby mu to umknęło, ale to być może zostanie naprawione z czasem, kiedy po prostu no, ten Windows będzie miał być wdrożony, albo kiedy się zaczną pokazywać już jakieś jego ostatnie te wersje testowe. Mam taką nadzieję i obym się w tej kwestii nie mylił.
4: To znaczy ja też zamierzam pozgłaszać różne błędy, na przykład niedostępność domyślnie z NVDA historii schowka, różne komunikaty dziwne typu desktop window XAML source, i takie inne ciekawostki, to będę zgłaszać wszystko, także mam nadzieję, że to będzie załatane jeszcze przed premierą.
2: To teraz przejdźmy do europejskiej karty osób niepełnosprawnych, do historii i dalszych losów tego dokumentu, o których więcej opowie Paweł.
6: Karta jest cały czas, jest to pewien taki projekt, nad którym pracuje Komisja Europejska i jest to część nowej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na najbliższe lata, strategii unijnej. Karta, z którą mieliśmy się już szansę, no nie my, Polacy, ale Unia Europejska zapoznać w latach 2016-18, bo był to projekt pilotażowy między 8 krajami. W projekcie brała udział Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Włochy, Malta, Rumunia i Słowenia. Chodziło o to, aby stworzyć właśnie coś na kształt naszej jakby legitymacji osoby niepełnosprawnej, taką jaką my mamy, ta biała w Polsce. Oczywiście inne kraje też mają ekwiwalentne dokumenty. Chodziło o to, by stworzyć coś takiego właśnie na wzór europejski, że osoba z Polski przyjeżdża sobie do innego kraju Unii i ma prawo do różnych zniżek, jakichś tam powiedzmy udogodnień i innych powiedzmy świadczeń, które przysługują osobie, która mieszka tam. Głównymi obszarami miała być kultura, turystyka, podróżowanie i sport. No i wyszło różnie. O tym można wszystkim przeczytać, bo różne kraje to różnie uznawały. Były kraje, gdzie można było nawet i kosmetyki kupować na tą kartę. Były kraje, gdzie można było wejść na jakąś jedną plażę. Były kraje, które wydawały kartę z jasną adnotacją, że ta karta obowiązuje zarówno osobę niepełnosprawną, jak i asystenta tej osoby. Były kraje, które na to nie zwracały uwagi i potem te inne kraje, które wydawały, nie chciały takiej karty honorować jak należy. No i dużo było problemów, natomiast mimo wszystko jakieś tam korzyści były. No i po tych dwóch latach przyszedł czas na refleksję, podsumowano co wyszło, co nie wyszło i do końca 2023 roku ma być zaproponowana już na poziomie unijnym taka dopracowana karta. Więc przeczytamy trochę o historii, o tym jak to w 2010 roku różne organizacje europejskie osób niepełnosprawnych zaczęły lobbować za to, żeby taka karta powstała, o tym jak ona się miała nazywać w ogóle Europejską Kartą Mobilności. Komisja Europejska z czasem przemianowała ją na Europejską Kartę Niepełnosprawnych. W 2013 powstała grupa robocza, która miała się tym zająć. W 2016 był pilot, który trwał 2 lata. Podsumowanie, nowa strategia, no i teraz aktualnie będą konsultacje między organizacjami osób niepełnosprawnych europejskimi i komisją, żeby jakiś kształt tej karty ostatecznie wyrobić. Poznamy też stanowisko Europejskiej Unii Niewidomych, która wnioskuje za tym, żeby no właśnie ujednolicić może nie same systemy orzekania o niepełnosprawności, ale skoordynować te różne systemy tak, by jeden kraj nie czepiał się drugiego, że my tu pozwalamy na coś, a wy nie, a u was to znaczy coś, a u nas coś innego. Coś trochę jak w Erasmusie w tym momencie jest system ECTS, czyli punktacja, która uniwersalizuje poniekąd różne systemy oceniania w szkolnictwie wyższym. Ponadto właśnie ujednolicenie tego, co w ramach tej karty jest oferowane, żeby kraje nie mogły sobie jakoś tam dobrowolnie przystępować i my to w sumie zaoferujemy autobusy za darmo, my to tylko, nie wiem, baseny i parki rozrywki, a w sumie to tylko, żeby kolejka była jakaś priorytetowa, a zniżki nawet jak nasi mają, to Europejczycy nie będą mieć, a my to w sumie w ogóle nie przystąpimy. Więc tego chcą uniknąć. Też kwestia ujednolicenia tego, jak te karty mają wyglądać. No i oczywiście EBU jako organizacja poświęcona osobom niewidomym będzie wnioskować o to, aby na kartach był Braille, żeby można było tą kartę łatwo odróżnić od innych dokumentów. Aby karty, jeżeli powstaną w wersji cyfrowej, do czego się przymierzają Włochy na przykład, były też dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. I również by obiekty, które są zobowiązane do honorowania tych kart lub które decydują się je honorować, honorowały też prawa o posiadaczek i posiadaczy psów przewodników. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest opinia EBU. 16 września ma być jakieś wydarzenie, takie jedno z wydarzeń publicznych Europejskiego chyba Forum Osób Niepełnosprawnych poświęconych tej karcie. Zdaje się, że to będzie jedno z wielu wydarzeń, które przed nami, gdzie no oczywiście szersza publika będzie mogła się zapoznać z konceptem karty i z postulatami tych różnych organizacji parasoli, natomiast również dla decydentów, dla osób z Komisji Europejskiej, dla europosłów z parlamentu, żeby można było ustalić, jakie są nasze osób niepełnosprawnych oczekiwania względem takiej karty. Były też zamieszczone doświadczenia 2 krajów, czyli Belgii i Cypru. A propos tych kart, no i właśnie wynika z tego to, o czym mówiłem, czyli że z jednej strony no fajnie, karta jest, tylko osoby, które mają tą kartę sprawdzić, czyli gdzieś powiedzmy tam przy wejściach do tych różnych obiektów, w ogóle nie wiedzą, co to za karta, jej nie honorują, bo oni tego nie znają, to może być równie dobrze kawałek plastiku z Monopoly i tyle to jest warte. Z drugiej strony okazywało się, że na tą kartę wpuszczane były osoby w krajach, które teoretycznie tej karty nie honorowały, patrz Francja. Z trzeciej strony właśnie w niektórych krajach typu Cypr były właśnie tego typu sytuacje, że no tu tylko może jakaś plaża mnie wpuści i coś tam, ale w sumie to wiele praw tam nie mam związanych z tą kartą. Potem się okazywało, że w sumie ta karta nie była potrzebna, bo na wiele atrakcji, i to jest też moje doświadczenie, osoby niewidome były i tak wpuszczane bez okazywania czegokolwiek, po prostu na tak zwane piękne oczy, hehehe, o ironio. I to w dużym skrócie, no nie, że ta karta jest kompletnie niepotrzebna, natomiast no wymaga pewnego przepracowania. Dobrze, że powstał projekt pilotażowy, bo jakieś pierwsze sygnały już są. No natomiast pożyjemy, zobaczymy. Jest też wywiad z panią posłanką Miriam Leksman, pani słowacka europoseł z ramienia, zdaje się, EPP, Europejskiej Partii Ludowej, która jest też członkinią Komisji Zatrudnienia, Zabezpieczenia Społecznego i ona wypowiadała się na temat tej karty. Ona też zajmuje się właśnie kwestiami osób niepełnosprawnych w Europie i podziela stanowiska tych organizacji, które właśnie lobbują za harmonizacją zasad uznawania niepełnosprawności w Europie, za integracją też tej karty z kartą parkingową, żeby to była jedna karta do wszystkich przywilejów. za tym, żeby właśnie ujednolicić kto i co na tą kartę może. I no właśnie, pożyjemy, zobaczymy. Całość tekstu możemy się zapoznać oczywiście w Focusie, link będzie podany w komentarzu. No i zachęcam, bo temat jest ciekawy, będzie się w najbliższym czasie wokół niego dość dużo działo, wszak 2023 z perspektywy legislacyjnej i przygotowania tak wielkiego projektu to nie jest wcale aż tak wiele czasu. No miejmy nadzieję, że uda się lepiej niż pilot. Ja trzymam kciuki. No i może będziemy mogli na całkiem fajnych zasadach w przyszłości podróżować po Europie. Byłoby świetnie.
2: Byłoby świetnie. A tymczasem piszecie do nas na Facebooku. Przemysław pozdrawia całe studio. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. A Monika chciałaby dowiedzieć się o następującej rzeczy. Ja kupiłam laptopa Lenovo w 2013 roku. Mam Windowsa 10. Czy mogę zainstalować Windows 11? Ja odpowiedziałbym w ten sposób. Nawet jeżeli możesz, to na razie tego nie rób, bo to są wersje testowe i takie wersje powinny instalować osoby, które rzeczywiście tego chcą. No chyba, że jest

0: Już natomiast jeżeli... Tak? Jeżeli chcesz, możesz wysłać model swojego laptopa konkretny, to spróbuję jakoś się dowiedzieć, czy... To znaczy, te modele potrafią mieć parę wariantów, ale spróbuję sprawdzić, czy prawdopodobnie ten Windows 11 będziesz mogła uruchomić.
1: Tak, no to... Można też pobrać tę aplikację od Microsoftu do sprawdzania.
0: Tak, tak, tutaj to też jest najlepszy pomysł. To może ja ją wrzucę już teraz do komentarzy na Facebooku, ale będzie też w komentarzu pod audycją.
2: Tak, natomiast zawsze warto sobie wtedy, kiedy już ten Windows będzie oficjalny, to na pewno Microsoft będzie cię... Jestem tego pewien, że Microsoft będzie cię bardzo usilnie nakłaniał, żebyś z dziesiątki zaktualizowała się do tej jedenastki. Więc jeżeli tylko będziesz mogła, techniczne warunki ci na to pozwolą, to na pewno Microsoft będzie bardzo tego chciał, żebyś to uczyniła. A tymczasem mamy słuchacza na antenie, jest z nami Arek, witamy i słuchamy.
3: Dzień dobry, ja dzisiaj przychodzę trochę ciekawostkowo, bo miałem dzisiaj do czynienia z kolejnym chińskim screen readerem na komputery, z którym wcześniej nigdy nie miałem do czynienia, słyszałem o nim różne rzeczy, natomiast dzisiaj mogłem się nim pobawić. I program nazywa się BoYuTing i jest to sobie taki screen reader na komputer, który jest, powiedziałbym, jakiego by tu słowa użyć, dziwny, dlatego że ten program w pewnych miejscach jest tak niedorobiony, że nie wyobrażam sobie, a w pewnych miejscach jest niesamowity. Na przykład jest coś takiego, że możemy sobie ustawić kilkanaście głosów. Może mówić do nas kilkanaście głosów naraz, tam jest jakiś limit. I możemy na przykład ustawić, że powiadomienia systemowe mogą być innym głosem czytane, na innej prędkości, na innej wysokości, na innej karcie dźwiękowej, bo tak można. Jest też taka funkcja, która umożliwia monitorowanie list pod kątem zmian. I okej, w ZDSR-ze też to jest, ale tutaj twórcy poszli o krok dalej. I możemy sobie ustawić, czy chcemy monitorować pierwszy element listy, czy ostatni, czy może nowe elementy pojawiają się gdzieś w środku i chcemy całość monitorować. I na to też jest osobny syntezator, co ciekawe. Jest też automatyczne czytanie napisów OCR-em. To działa tak, że program po prostu co jakiś czas skanuje ekran i zgłasza nam wyniki. Niestety ta funkcja u mnie nie działa. Wiem dlaczego, nie jest to wina BoYuTing, tylko tego, że mam trochę niepasujący monitor do karty graficznej, no tak powiedzmy. I niestety tej funkcji nie dało mi się uruchomić, a szkoda, bo to była taka główna funkcja, która spowodowała, że chciałem BoYuTing przetestować. Co tam jeszcze jest ciekawego? O czym jeszcze chciałem mówić? Jest strasznie śmieszna nawigacja po internecie, wam powiem, bo nawigacja po internecie działa tam tak, że okej, są nasze skróty, powiedzmy, takie jak my znamy, tylko że tam jest Z do pola edycji, V do nagłówka, no, ale powiedzmy, że są te nasze skróty.
2: A czy to ma jakieś swoje uzasadnienie, na przykład z chińskiego?
3: Tak, z chińskiego. Zanfu, pole edycji, pole tekstowe.
2: Rozumiem.
3: Chociażby. Ale to nie jest jeszcze koniec, bo jest jeszcze drugi tryb nawigacji po internecie. Żebym teraz skrótu nie pomylił, chyba Windows Control 7.9 numeryczne porusza nas jakby po elementach, po jakich możemy chodzić, a Windows Control 8.2 chodzi po przedni następny element. I ktoś by mógł powiedzieć, halo, to nie ma sensu. A to ma sens, bo to bierze wszystkie możliwe elementy HTML ze strony, nawet takie, których twórcy nie przewidzieli, projektując mapę, i w ten sposób możemy na przykład przechodzić do następnego suwaka albo do następnej animacji, bo tak. Ale program, i co ciekawe, w tym programie, to Michale, dla ciebie informacja, nie wiem dlaczego działa zaznaczanie z beki, bez niczego, po prostu.
2: No proszę, ale zapytam od razu, to da się wybrać ten element, po jakim chcemy się poruszać?
3: Tak, Control Windows 7.9.
2: Aha, i po prostu na stronie jakby listuje nam wszystko to, co mamy, wszystkie rodzaje elementów HTML, jakie mamy, i później ósemką i dwójką sobie po nich chodzimy.
3: Tak.
2: Tak. Ciekawa sprawa.
0: Pewnie nie jest

0: wygodne, skoro tam są wszystkie i musimy jakby skrótem cały czas sprawdzać.
1: Ale tam jest coś takiego jak menedżer elementów i możemy na przykład pokazywać, że my nie chcemy mniejsze div większe, że my nie chcemy regionów. Tylko, że ten dziwny jest. Powiem wam, że strasznie dziwny jest ten program. To znaczy,
2: on jest darmowy, płatny?
1: Płatny jest i jest oczywiście na dongle, ale twórcy przygotowują się do wydania wersji subskrypcyjnej. Tak mi ptaszki zaćwierkały. I jak korzystałem z tego programu, to miałem takie wrażenie, kurde, ktoś zrobił coś niesamowitego, ale zabrali się za to, jakby to ładnie powiedzieć, od tyłu troszeczkę. I program jest po prostu tak dziwny, że ja jak go uruchomiłem, inna sprawa, że w tym programie jest jeden paskudny bug, że on nie mówi nawet po chińsku, tylko na przykład zamiast bo i się czy mówi samo B jako skrót. I miałem straszny problem, żeby ustawić głos w ogóle i cokolwiek, bo program jest po chińsku, warto zaznaczyć. Nie ma w ogóle angielskiej wersji, ale jest wbudowany tłumacz, jest wbudowany OCR i niektóry skrót, jakby sam interfejs programu jest bardzo dziwny, bo ustawienia wyglądają tak, że mamy dwie listy. Na jednej liście wybieramy kategorię, a na drugiej liście mamy po prostu pola wyboru pod strzałkami. Czy jakieś listy rozwijane. Listy rozwijane działają tak, że jest przycisk, na przykład, nie wiem, voice speed przycisk, klikamy w ten przycisk i otwiera się nam lista rozwijana. Także śmiesznie jest, powiem wam. I ja jak korzystałem z tego programu, to tak się zastanawiałem, co twórcy mieli do końca na myśli, bo program ma niesamowite niektóre funkcje, jest fajnie w niektórych momentach przemyślany, a czasami wygląda tak, jakby był w jakiejś prealfie. Ale mimo wszystko ja zamierzam ten program kupić ze względu na kilka funkcji właśnie. Ja tego programu będę używał do streamowania różnych rzeczy, bo mogę sobie powiadomienia systemowe przerzucić na zupełnie inną kartę, co jest w ogóle, mogę mieć zupełnie inny głos. Zresztą ja tutaj z Pauliną pokazywałem jej fragmenty mojej przygody z tym programem. I na przykład ten monitor list działa świetnie, na przykład w Unigramie, powiem wam, mogę sobie z kimś pisać i program sam mi czyta, na przykład, że ktoś do mnie napisał i mogę sobie z jakiegokolwiek okna po tej liście wiadomości w Unigramie chodzić. Ale na przykład w Wordzie program jest niesamowicie szybki, ale co z tego, jak nie czyta nawet formatowania.
2: No to rzeczywiście, podstawy leżą, ale za to nietypowe funkcje są. Skąd, Arku, można ten program pobrać? Czy jest jakieś demo?
1: Demo jest gdzieś, tylko mi się nie udało go uruchomić.
2: Rozumiem.
1: A strona, jakby się komuś chciało, to strona to jest www.byhd.com. byhd.com.
2: Okej. Okay. I tam wszystko po chińsku, jak rozumiem, więc tłumacz potrzebny.
1: Powiem w ten sposób. Jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy zapomniałem powiedzieć. To w sumie powinienem powiedzieć na początku. Jak instalowałem ten program, to powiem wam, że mój system przypłacił to crashem. I to takim crashem, że musiałem przywracać z kopii zapasowej z obrazu dysku, bo programowi się coś nie spodobało i wyrzuciło mi NTFS Critical Error Cannot Read from Registry, także grubo było. Nie mógł system po prostu czytać rejestru, coś Boeing namieszał. Natomiast deweloper to naprawił, wypuścił łatkę i niby powinno być ok, ale uważajcie, jak to instalujecie, tak wam powiem.
2: No bo to rzeczywiście, można przypłacić po prostu padem systemu.
1: Tak, jakby powiem tak, gdybym miał w tym momencie mówić, czy ten program polecam, to powiedziałbym chyba, że nie, chyba, że potrzebujecie właśnie tych funkcji, o których mówiłem, ale do codziennego użytku ten program się po prostu nie nadaje. Chyba, że ja nie umiem kompletnie nic w nim zrobić, bo może też tak być, bo jakby skróty są dość ciekawe, żeby nie powiedzieć dziwne, i po prostu może nie umiem. Niektóre rzeczy wyglądają zupełnie jak w ZDSR-ze. Jeżeli ktoś używał ZDSR-a, to spoko, na przykład myszka. Natomiast inne rzeczy już nie. Miałem, mówię, straszny problem, żeby ustawić syntezator. A, jeszcze jedna ciekawa funkcja w tym programie jest. Możemy przyspieszać SAPI ponad stan syntezatory SAPI. Wszystkie dowolne, jego nie obchodzi, czy to jest Speak 2Jan, czy to jest Zosia od Vocalizera. Niektóre syntezatory na tym jego przyspieszeniu brzmią cokolwiek śmiesznie, ale da się akcelerować. Co jest w sumie ciekawe.
2: No tak, to może być przydatne dla niektórych, którym za wolno syntezatory w domyślnych konfiguracjach.
1: Jak sobie Speaka zaakcelerować, Speaka Jana, który jest lubiany przez niewidomych, tylko
2: no
1: jego wadą.
2: Tak. Tak, tylko on mógłby jeszcze trochę szybciej mówić.
1: No właśnie, o to chodzi. Dlatego ja mówię o Bo Yuting, mówiłem tak w ramach ciekawostki, po prostu, żeby powiedzieć o czymś ciekawym, o czymś, czego nie, może nikt nie znał, a może ktoś znał, kto wie. No ja jeszcze zamierzam się bawić tym programem. Dzięki uprzejmości dewelopera mam sobie po USB over network wystawiony dongle jednego z użytkowników, który się zgodził. I tam deweloper nie ma nic do tego, więc będę się tym bawił w miarę możliwości, jak ten człowiek będzie mi pozwalał na to. Także taki śmieszny sobie program, zajmuje 101 MB. A, jeszcze jedna śmieszna rzecz a propos jego, że on w systemie po angielsku przedstawia się albo jako PC Boy, albo jako Boy Reader, albo, uwaga, jako Happy Boy. I te nazwy są używane jakby naprzemiennie.
2: Losowo.
1: Przez pliki programu. Raz się pliki nazywają Boy, raz Boy Reader i raz Happy Boy. I po prostu bardzo mnie to rozbawiło, bo...
2: Tak trochę jak wirus.
1: Happy Boy, szczęśliwy chłopak.
2: Tak.
1: No i tak, no... No nie wiem, no...
2: No, interesujące oprogramowanie to rzeczywiście jest, ale dobrze, że wspomniałeś o tych problemach, jakie napotkałeś przy jego instalacji, więc ci wszyscy, którzy macie ochotę przetestować, to zwracajcie na to uwagę, żebyście później nie mieli do nas pretensji, że coś z komputerem wam się stało.
1: Stało, tak. I jeszcze taka jedna rzecz. Program nie chce zapisywać ustawień. To wynika z tego, że... On jakoś dziwnie koduje pliki z ustawieniami i nazwy sekcji się robią pytajnikami zamiast chińskimi znakami. Jak chcecie, żeby wam Boy zapisał ustawienia, to uruchomcie z lokal emulatorem ewentualnie, jeżeli się wam uda w ogóle demo dorwać, bo ja o tym demie słyszałem, ale nigdy nie widziałem. Natomiast no, jeżeli by się wam udało i byście się chcieli pobawić, to chyba lokal emulator powinien zapisywać ustawienia. No. Tak jak mówię, bardzo dziwny program, ma pewną bazę użytkowników w Chinach, rozwija się cały czas, także nie wiem, może kiedyś coś z niego będzie.
2: Oby było, bo to zawsze jakaś alternatywa i coś ciekawego do przetestowania. Okej, Jarku, no to dzięki za te wieści i do usłyszenia jutro w audycji o OBS-ie.
1: O OBS-ie, tak, zapraszam na audycję o OBS-ie.
2: Tak jest. A teraz do usłyszenia. A teraz przeglądam spis informacji, jakie mamy w dzisiejszym Tyflo-przeglądzie do przedstawienia. No i wygląda na to, że czas na mnie. Otóż jest sobie taka aplikacja, która nazywa się Dolphin Guide Connect. Dolphin Guide'a to być może znacie. Dolphin Guide Connect to jest kolejna wersja tej aplikacji. To jest też takie oprogramowanie, którego zadaniem jest wspieranie użytkowników, którzy na przykład niedawno stracili wzrok, są to osoby starsze i tak dalej, i tak dalej. No to osoby, które raczej nie będą chciały się uczyć obsługi komputera, tylko po prostu, które będą chciały mieć coś, za pomocą czego będą w stanie wykonywać najprostsze czynności dla niewidomego, użyteczne, czyli pisanie maili, słuchanie muzyki, czytanie książek, skanowanie książek, pisanie listów. Jest jeszcze coś takiego, jest na przykład taka funkcja jak pisanie listów, a do tego wszystkiego doszły nam gry w wersji 1.17, która już jest dostępna w kilku lokalizacjach językowych, ale jeszcze nie we wszystkich. Zaraz będzie smutna informacja, już się pewnie domyślacie, jaka to będzie smutna informacja, ale to za chwileczkę. Gry. Mamy Hangmana, czyli jak dobrze kojarzę, Wisielca, to gra, w której odkrywamy ukryte słowo. Mamy Blackjacka i mamy Sudoku. Sudoku to może być ciekawe w wersji audio dla nas rozwiązanie. Chyba gdzieś widziałem nawet Sudoku w wersji audio,
3: bo
2: Sudoku to się nazywało chyba, czy jakoś tak.
3: To ja widziałem jakąś taką wersję online. Bardzo topornie to działało, ale było coś takiego.
2: Tak, ja właśnie też to widziałem. To widziałem już lata temu na Audio Gamesach. I to się chyba Sudoku nazywało, ale nie jestem pewien do końca. Ma też wsparcie najnowsza wersja tej aplikacji, czyli Dolphin Guide Connect, wsparcie dla biblioteki Kalibri, o której to swego czasu mówiliśmy. Oczywiście trzeba tam mieć wejście, żeby z niej korzystać.
3: Dobra, tak. Jeżeli ktoś zna angielski, nawet jeżeli wam się wydaje, że macie dobre źródła, to ja naprawdę polecam się do Kalibri i tak swoją drogą zapisać, to Kaliber właściwie, bo to tak się powinno wymawiać, bo to brytyjska pisownia. Dlaczego o tym mówię, dlaczego polecam? Są książki, których nawet komercyjnie, nawet szukając po Audiblach, nawet będąc, że tak powiem, w 100% chcąc zdobyć je legalnie i płacąc autorom, nie jesteśmy ich w stanie w żaden sposób zdobyć w takiej wersji, w takiej jakości, jaką czasami dostaniemy na Kalibrze. Dobrym przykładem jest tu cykl Świat dysku Terry'ego Pratchetta, jeżeli ktoś na przykład by chciał w oryginale. To, co mamy dostępne w obrocie komercyjnym, nijak się ma jakościowo do tego, przynajmniej na początkowych książkach, do tego, co mamy dostępne w Kalibrze, bo to są najczęściej, to są zgrania z kaset. I te komercyjne zgrania z kaset to są jedne z gorszych zgrań z kaset, jakie ja kiedykolwiek w ogóle w życiu widziałem. Naprawdę nie znam się na tym, ale podejrzewam, że zrobiłbym to lepiej. Gdzie to, co robi Kaliber, to jest, no widać czasami, że to jest kaseta, ale jest to zdecydowanie wyższa jakość. Więc jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś czyta takie rzeczy, zna angielski i czyta po angielsku czasami, to ja uważam, że do Kalibra zdecydowanie warto się zapisać.
2: Niestety językiem angielskim albo kilkoma innymi trzeba by też władać, żeby w ogóle skorzystać z Dolphin Guide Connecta, bo o ile Dolphin Guide jest dostępny w języku polskim i kiedyś nawet robiliśmy w Tyflo Podcaście prezentację tego narzędzia, o tyle Dolphin Guide Connect niestety nie jest dostępny. Najbliższy nam język to jest czeski i już zdaje się, że nawet ta wersja 1.17 jest nawet w czeskiej wersji językowej, więc jeżeli ktoś by chciał, to mógłby sobie pokorzystać z tego narzędzia. No tak jak mówię, to jest narzędzie dla konkretnej grupy odbiorców, konkretnej, dość specyficznej, niemniej jednak sądzę, że nie tak wcale małej, która no jednak ma potrzebę korzystania z komputera, która chciałaby z tego komputera korzystać, a na przykład boryka się z problemem utraty wzroku od niedawna i to jest zupełnie dla niej nowy świat, a właśnie tego typu aplikacje jak Dolphin Guide czy Dolphin Guide Connect to są po prostu aplikacje bazujące na zestawie menu, czy chociażby jak Lizzy, ten zestaw skryptów do JOS-a, to też właśnie bazuje na menu, na różnego rodzaju skrótach, które po prostu ułatwiają korzystanie z tego typu programów.
3: Lizzy to jest w ogóle ciekawe narzędzie, bo Lizzy z jednej strony jest bardzo oparte na menu, z drugiej strony tam jest jakaś wersja chyba nawet tańsza dla użytkowników zaawansowanych.
2: Tak jest,
3: właśnie tego
2: zgadza się.
3: Nie ma.
2: I tam są skróty.
3: Ale tam są skróty i ona zawiera parę bardzo fajnych rzeczy, które bardzo by ułatwiły nawet, abym powiedział, szczególnie użytkownikom zaawansowanym pracę z komputerem. Z trzeciej strony i to ja znam człowieka, który o komputerach no sporo wie, w Pythonie pisze, programuje, co człowiek ma absolutnie o komputerach pojęcie, ale człowiek jest nałogowym użytkownikiem Elbraila. bo tam problemy ze słuchem wchodzą, i to dość mocne problemy ze słuchem, do tego stopnia, że generalnie monitor brajlowski, generalnie to jest główne narzędzie pracy, bo po prostu synteza bardzo ciężko. No i podobno właśnie, jeżeli korzystamy z Braille'a, to Lizzy to jest bardzo, bardzo fajne narzędzie. Użytkownicy Braille'a sobie to narzędzie chwalą. O tyle, że ono właśnie w tej wersji z menu może nam zrobić z takiego Braille'a po prostu zwyczajny w świecie notatnik. I jak my jesteśmy gdzieś i my chcemy coś szybko zrobić, to nawet jeżeli my się na tych komputerach znamy, to pracując z takim interfejsem, pracując z monitorem brajlowskim, czasami szybciej, łatwiej, prościej, przyjemniej będzie nam to zrobić z takiego właśnie menu prostszego interfejsu, niż bawić się w Windowsa w jakieś bardzo skomplikowane akordy, żeby tu nacisnąć, tu przejść na pulpit, tu alt tab, tu coś tam. No, użytkownicy, którzy bardziej z takich urządzeń korzystają, mówią, że podobno fajna rzecz.
2: To Mikołaju, skoro jesteś przy mikrofonie, to powiedz, cóż takiego Google do spółki z ING nam szykują ciekawego?
3: Tak, Google do spółki z ING, a właściwie to bardziej chyba nawet ING do spółki z Googlem, przeprowadzili hackathon, na którym to programiści z jakiejś konkretnej uczelni, bodajże szkoły imienia Leona Koźmińskiego oraz pracownicy i partnerzy banku mieli wymyślić jakieś i stworzyć oczywiście, bo to nie tylko wymyślić, stworzyć jakieś rozwiązania, które pomogą osobom niewidomym w dostępie do bankowości oparte na sztucznej inteligencji. Pojawiła się lista laureatów od pierwszego do trzeciego miejsca i o ile miejsce pierwsze i trzecie to mnie, szczerze mówiąc, w żaden sposób nie zachwyca, bo to jest taki typowy pomysł, co można zrobić dla niewidomych, jak się nie wie nic o niewidomych, uważam. Typu jakiś asystent głosowy, który pozwala nam komendami głosowymi zarządzać aplikacją bankową i wykonywać przelewy. Naprawdę, mamy screen reader, umiemy używać telefonu, więc no, bez sensu uważam. O tyle na przykład miejsce drugie uważam, że jest zdecydowanie sensowniejszą opcją, bo to jest aplikacja OCR, służąca w szczególności do czytania dokumentów bankowych, czytania ekranów bankomatów i czytania danych z kart, w tym danych typu na przykład kod CVV. I no, powiem, że coś takiego, gdyby faktycznie weszło, gdyby to faktycznie działało, uważam, że miałoby spory, spory sens i mogłoby naprawdę sporo pomóc. Więc no, to rozwiązanie uważam, że to jest fajne, że tutaj ktoś naprawdę pomyślał. No pytanie tylko, ile z tego jest prototypem, który nigdy nie ujrzy światła dziennego, a ile z tego zostanie kiedyś faktycznie wdrożone do jakiejś produkcji.
2: No ta aplikacja do odczytu numerów kart i rachunków bankowych to jest rzeczywiście coś, co myślę, że nie jedną osobę by ucieszyło. No i pozostaje nam po prostu trzymać kciuki za to, żeby rzeczywiście kiedyś tam gdzieś w jakimś sklepie internetowym było to do pobrania. No i żeby ktoś tego nie wykorzystywał w niecnych celach, bo to taka trochę broń obosieczna. Aplikacje różnego rodzaju mają nowe wersje, sporo się w nich dzieje, a konkrety zna Paweł.
4: Tak, więc aktualizacje na dziś przygotowałem wam trzy. Po pierwsze jest nowy Accessible YouTube Downloader Pro, wersja 1.3. Zdaje się, że ta aplikacja będzie wychodziła z częstotliwością, no, mniej więcej raz na miesiąc. I najważniejszą zmianą, bo oczywiście jest dużo poprawek błędów, na przykład taką zmianę z takich poprawkowych rzeczy, które no, powinny już działać od początku, a jednak nie działały, jest to, że już nie powinien się do tego programu przyczepiać Windows Defender. To chodziło o downgrade biblioteki pip installer i zdaje się, że jak tam się użyje jakiejś niższej wersji, to Windows Defenderowi to nie przeszkadza. I istotnie, po dokonaniu aktualizacji już nie wrzuciło mi pliku exe do kwarantanny, więc jest ok. No będzie też auto-updater, to też fajna sprawa, bo opcja aktualizacji już była, natomiast trzeba było ją zawsze jakoś ręcznie wywołać, teraz jest też automatycznie. Natomiast to, co myślę, o, też z poprawek, to zapamiętane będą teraz poziomy głośności. Jeżeli ustawimy w jednym filmie jakąś głośność, to następny film uruchomi się z tą samą głośnością. Nie będzie to resetowane. Natomiast to, co najbardziej myślę, może ucieszyć, to jest fakt, że dodano możliwość skakania po 10%. Coś, co już jest chyba na stronie YouTube'a możliwe od dość długiego czasu. No czyli na przykład używamy klawiszy od 1 do 0, nawet konkretnie używamy tych klawiszy i na przykład chcemy przeskoczyć do połowy filmu. No i naciskamy piątkę, bo piątka to 50%. No i jesteśmy już automatycznie w połowie. No i tak można od 1 do 0 co 10% sobie skakać i to jest. Zobaczymy, co przyniesie następny update. Na razie widzę, że zmiany idą w kierunku ustabilizowania streamów audio. Zobaczymy, jak to się uda. Natomiast druga aktualizacja dotyczy Envision AI, którym to doszła opcja, nie wiem, czy na iOSie już też, pewnie tak, ale na Androidzie i pewnie na okularach, jak ktoś ma to też, możliwość wyszukiwania obiektów i ludzi. Jest tam oczywiście opcja Naucz Envision, gdzie można uczyć na pewno zdjęć ludzi, zarówno aparatem, jak i z galerii, jakby tego, co już Envision, czemu już Envision zrobiło zdjęcie. I potem można wskazać, że szukamy konkretnej osoby i z telefonem wystawionym albo z okularami szukamy w tłumie i dostaniemy informację, kiedy konkretna osoba zostanie znaleziona. Natomiast też jest wyszukiwanie obiektów i tu mamy już konkretne kategorie obiektów i no, możemy w tym momencie iść i wybrać sobie, jakich obiektów szukamy. Jest ich dużo, bo są plecaki, ławki, krzesła, elektronika, jakieś monitory, klawiatury, myszy, sprzęt kuchenny, jakieś powiedzmy takie elementy dotyczące orientacji, przystanek autobusowy, autobus, kosz na śmieci. Niestety nie ma ubrań na przykład, a szkoda, bo ostatnio miałem taką sytuację, gdzie chciałem sobie sprawdzić po suszeniu prania na balkonie, czy nie zostawiłem czegoś, czy mi coś w wyniku jakiegoś tam wiatru, nie wiatru, nie spadło z suszarki i czy nie leży gdzieś na ziemi, a mam podłogę drewnianą na balkonie, więc z uwagi na drzazgi nie polecam przeszukiwać rękami, sprawdzone doświadczeniem. Jest to ciężka sprawa. I postanowiłem poszukać właśnie aplikacji, w sumie bardziej z ciekawości niż z potrzeby, bo takie gruntowne przeszukanie to robiłem kamerką z osobą widzącą. I niestety nie znalazłem ubrań i szkoda, bo no ważna kategoria moim zdaniem, a Envision jej nie ma. Mają na przykład super sens, to tak mogę od razu powiedzieć. Natomiast próbowałem dzisiaj na jakimś plecaku i cokolwiek, czegokolwiek bym nie robił, to żadnego ogłoszenia od Envision, nawet jak bardzo blisko, nawet jak w sposób bardzo oczywisty ten plecak pokazywałem, no to go jakoś nie wykrył. Może nie umiem, może wymaga to jeszcze jakiegoś przećwiczenia, no natomiast mi się nie udało. Natomiast trzecia rzecz to Clubhouse, który w sumie aktualizacji jakiejś wielkiej przynajmniej na Androidzie nie miał, natomiast zaskoczył mnie czymś, co zaczął robić w tle. Chyba rzeczywiście zaczął się jakoś bardziej z Twitterem lubić i integrować, bo zaczął mi w osobach, które mogę chcieć dodać do znajomych, proponować ludzi z Twittera. No i przez to się powiększyło sporo grono osób, które obserwuję oraz portali, bo też się okazuje, że portale mają swoje Twittery. No i zajrzyjcie sobie, bo może się pojawili, jeżeli połączyliście wcześniej Clubhouse z Twitterem, pojawili się wam jacyś nowi znajomi. Nie wiem, jak tam Instagram, bo wiem, że Instagrama da się też zintegrować.
2: No właśnie, ale czy Clubhouse jakoś korzystał z tej integracji, to jest ciekawe.
4: Dało się w profilu zobaczyć czyjegoś nika, więc była to chyba do tej pory jedyna możliwość skontaktowania się z kimś prywatnie. W ogóle sam Clubhouse ostatnio rozważa różne opcje i ma dojść jakiś czat tekstowy też. Nie wiem, czy w pokojach też, czy tylko prywatnie, ale jakaś możliwość kontaktu tekstowego ma się w tym Clubhouse na przykład pojawić. Oczywiście dalsze jakieś poprawki integracji i tych algorytmów podpowiadania. No u mnie się już zaczęły pojawiać w głównym feedzie, w holu tak zwanym na korytarzu, wydarzenia proponowane, jakieś takie sugestyjki małe, nie jakoś dużo, ale tam po dwa wydarzenia chyba nawet. Mają wejść płatności na Androida, mają być jakieś bardziej rozszerzone opcje właśnie w klubach, różnego rodzaju no, reklamowania się i gdzieś tam promowania tego, co robimy. Było pytanie w którymś z ostatnich town halli a propos stereo nagrywanie i jakoś bardzo wymijająco na to odpowiedział autor, że od tego jest inna osoba i że oni w sumie oferują już high quality. Jakoś nie odpowiedział na to do końca, że ani tak, ani nie. No, jakoś do końca się tam nie wypowiedział w tej kwestii. No więc obawiam się, że na stereo na razie nie mamy co liczyć. A szkoda, bo platforma się do tego doskonale nadaje właśnie, żeby tworzyć też fajne, atrakcyjne dźwiękowo treści, więc może jeszcze twórcy rozważą swoją decyzję inaczej i stereo zobaczymy, ale to chyba nie na ten moment.
2: Pożyjemy, zobaczymy, na pewno kwestię Clubhouse'a będziemy śledzić, a teraz robimy sobie taką małą przerwę od technologii, chociaż nie do końca. Powiedziałbym, że teraz przechodzimy bardziej do wątków sakralnych, bo o tym, że Elżbieta Czacka ma zostać beatyfikowana, już wspominaliśmy swego czasu, ale nie mówiliśmy o tym, że z tej uroczystości będzie transmisja. Będzie transmisja i to transmisja wygląda na to, że całkiem dobrze dostępna dla nas. O tym więcej, Robert.
5: Znaczy w ogóle wszystko się zaczęło od tego, że powiedziano, że nie może wejść na uroczystość więcej ludzi niż. I nagle się okazało, że na tą uroczystość, która odbędzie się 12 września o godzinie 12 w Wilanowie, w świątyni Odpoczności Bożej, nie może wejść więcej ludzi niż 3000, a jak z tego co wiadomo, chciało wejść dużo, dużo, dużo, dużo więcej. No i no bo jakby nie patrzeć, ponoć Elżbieta Czacka założyła pierwszy w Polsce zakład chyba dla niewidomych. To chyba był pierwszy. Potem już są te inne. Ale no poprawcie mnie, jak się mylę, bo tego akurat nie jestem do końca pewien, ale ponoć tak.
3: Chyba masz rację. Też mi się wydaje, że chyba masz rację.
5: I dlatego jest ona po prostu jest ona...
2: No jest ikoną wśród ikoną osób niewidomych. To tak, tego nie da się zaprzeczyć, absolutnie.
5: I dlatego dużo ludzi niewidomych chciał być na tej uroczystości. Po drugie, na tej samej uroczystości ma być też beatyfikowany prymas Wyszyński. Też ważna postać religijnie dla wielu Polaków. No i zdecydowano, a ponieważ mamy pandemię, zdecydowano, że no niestety, ale 3000 max i koniec, że tak powiem, licząc jednocześnie też oprawę i tak dalej. No i w związku z tym zdecydowano o transmisji tej uroczystości i transmisji z audiodeskrypcją, z udogodnieniami dla niesłyszących. No i powiem szczerze, ja to jestem ciekawy tej audiodeskrypcji, bo to będzie chyba pierwsza taka uroczystość transmitowana z audiodeskrypcją. Dlatego, że do tej pory no to były owszem komentarze, jeśli były, ale takiej audiodeskrypcji no to chyba nie było, więc telewizyjna, z tego co wiem, telewizyjna jedynka, godzina 12, 12 września. No i można będzie zobaczyć, jak ktoś jest oczywiście ciekawy tego wydarzenia. Natomiast jeszcze mogę powiedzieć, bo też wiadomość dotarła do mnie z duszpasterstwa niewidomych, że tak powiem, że ośrodek w Laskach organizuje 18 września taki jeden wielki zjazd niewidomych, oczywiście tych, którzy będą chcieli. Nie wiem, na jakich zasadach, prawdopodobnie można się dowiedzieć w duszpasterstwie, na jakich zasadach będzie to przyjmowane, ale oni tam mają duży teren i będą dziękować za tą beatyfikację 18 września i będzie tam ludzi bardzo dużo, że tak powiem, i to będzie takie ogólnopolskie, och i ach, że tak powiem. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to może zasięgnąć informacji, wpisując po prostu w wyszukiwarkę duszpasterstwo niewidomych i tam znajdzie numery telefonów i po prostu się dowie. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany się sposobem, audiodeskrybowaniem tych uroczystości religijnych, no to sobota 12 września, że tak powiem. Nie, 12 września, niedziela. Tak. 12 września, 12 w południe. No i ciekawe, jak to będzie zdeskrybowane swoją drogą. Bo do tej pory różne rzeczy deskrybowano, ale chyba takich religijnych uroczystości chyba nie.
2: A czy w ogóle kojarzy ktoś z was, czy w Polsce na przykład deskrybowano kiedykolwiek mszę?
5: No właśnie mi się wydaje, że nie.
3: A to jest, czy w ogóle gdziekolwiek deskrybowano? Bo jakby, też weźmy pod uwagę fakt, ciekawy fakt, że Polska jest wbrew pozorom jednym z niewielu krajów, gdzie się w ogóle deskrybuje rzeczy na żywo. Bo w takich Stanach, gdzie praktycznie każdy jakkolwiek liczący się wydawany film te deskrypcje ma, o meczach to można zapomnieć. Nie ma opcji. Ale to jest dobre pytanie, czy ktokolwiek kiedykolwiek deskrybował jakąś mszę.
5: No bo jednak tam się wiele rzeczy dzieje wizualnych w trakcie takich mszy. Ja pewnie nawet nie wiem, co się dzieje, szczerze. Ale no, sam jestem ciekawy, jak to będzie zdeskrybowane, jeśli będzie zdeskrybowane, tak? No tutaj ten artykuł, na który się powołuję, do którego jest link i będzie w komentarzu, jest z portalu niepełnosprawni.pl. Natomiast no, zobaczymy, pożyjemy, bo to wszystko może się zmieniać i zmieniać jak w kalejdoskopie. Na razie jest tak, a co będzie później? Proszę Państwa, nikt nic nie wie, tak? W każdym razie. No to tyle, jeśli chodzi o to wydarzenie. Natomiast mówię, no, może być ciekawe.
2: Widzę tu swoją drogą w Google, że ktoś kiedyś próbował z okazji Niedzieli Palmowej, natomiast nie widzę którego roku i gdzie do końca miało to miejsce, no bo w tym momencie prowadząc audycję nie jestem w stanie tego aż tak bardzo przejrzeć.
5: No, ale natomiast to może będzie tak bardzo lokalnie, a tutaj tak, będzie tak, tak,
2: tak
5: ogólnopolsko.
2: Natomiast tak? Odpowiadając, wiesz Robercie, odpowiadając na pytanie, czy w ogóle ktoś próbował, no to wygląda na to, że tak, że próbowano czegoś takiego, więc zobaczymy gdzieś po prostu, jaki to będzie efekt.
4: W Kielcach chyba kiedyś była msza z audiodeskrypcją transmitowana, tak kojarzę. To była jakaś większa taka akcja, wiem, że było więcej osób nawet zaproszonych. Chyba nie wiem, czy wtedy nie było też jakieś... A nie, to chyba było tam na miejscu, ale była chyba też transmisja dla chętnych? Nie pamiętam teraz. Ale wiem, że coś zorganizowane było.
2: No w każdym razie jest to kolejne wydarzenie, które bądź co bądź... O właśnie. Tak. Które bądź co bądź audiodeskrypcji w tej warstwie wizualnej myślę, że mogłoby wymagać. A teraz...
5: To u ciebie było, Michale?
2: Nie.
4: Nie, nie, to moje, ale to tylko woda, na szczęście zamknięte.
2: A teraz z mszy przenosimy się znowu do tematów technologicznych. Będzie o Twitterze, konkretnie o nowym dostępnym kliencie tej usługi.
4: Quinter, bo tak się nazywa. Klient, który, no właśnie, jest takim powrotem znowu trochę do korzeni tego, czym klienty dla niewidomych były, czyli do Quitera, do tradycji Quitera i TheCube'a, bo niektóre skróty są dość podobne, bo niektóre funkcje, które jakoś w tym całym rozwoju i w różnych kwestiach typu Chicken Nugget, TV Blue zostały zapomniane, wróciły. I przede wszystkim klient, który działa na Windowsie i na Macu. Na Windowsie i na Macu ma oczywiście zarówno tradycyjny interfejs z okienkami i listami i tak dalej, jak i niewidzialny ze swoimi skrótami, więc wiele się nie różni od tego, co już znamy. Tutaj założenie jest takie, że listy mają... Każda oś czasu ma swój element na liście, czyli nie ma drzewa, które się tam jakoś zwija, rozwija, bo... To nie ma być skomplikowane, to ma być po prostu najprostsze, jak się tylko da. Więc domyślnie mamy tylko cztery osie czasu. Mamy główną, wzmianki, wiadomości bezpośrednie i ulubione. Oczywiście potem możemy sobie dokoptowywać kolejne, jakieś tam osi czasu konkretnych kont, listy, osoby śledzące, śledzone, obserwowane i tak dalej. No wszystkie standardowe rzeczy są, czyli wysyłanie, odbieranie tweetów i wzmianek, wiadomości bezpośrednie, odsłuch tweetów audio i to, co jest ciekawe, jeżeli są to linki bezpośrednio do plików, jeżeli jest to YouTube i jeżeli są to filmy wrzucone na Twitter. Tego chyba TV Blue nawet nie miał, chyba że się mylę. rzeczywiście to działa i to jest naprawdę fajne ułatwienie, bo dość dużo takich, powiedziałbym, no mainstreamowych kont, jakichś portali technologicznych, czy kont takich, powiedzmy, różnych instytucji, media też, wrzucają często jakieś wycinki ze swoich właśnie jakichś audycji, czy programów, czy jakichś zapowiedzi w formie filmów na Twitterze. No i teraz można tego bezpośrednio w tym kliencie wysłuchać. Super sprawa. Co ciekawe, jest też opcja odpalenia tego w zewnętrznym odtwarzaczu. Wskazujemy plik exe i powinno się to teoretycznie otworzyć. Mówię teoretycznie, bo nie znalazłem jeszcze na Windowsie odtwarzacza, z którym to działa. Próbowałem z VLC, próbowałem z Fubarem, próbowałem z Podplayerem, próbowałem z MPV sprzężonym z YouTube DL-em. Zdaje się, że po prostu podawany jest link do filmiku na Twitterze, czyli tam http://użytkownik/tam status/numer tweeta/video1/2 No czyli musiałby być program odtwarzacz, który obsługuje linki Twittera, więc na no, chłopski rozum. Jest to na Windowsie, z tego co ja znam, jedynie YouTube DL w połączeniu z czymś, czyli na przykład z MPV. I zdaje mi się, że wszystko jest dobrze skonfigurowane, bo kiedy przez standardowo przez okienko uruchom, bo tak mam skonfigurowane, sobie ten link uruchamiam, to MPV się ładnie otwiera i film gra. Jak odpalam to przez Quintera, to nie chce działać. No więc nie wiem. Nie
3: ale
4: wiem.
3: Inaczej, czy to nie jest przypadkiem tak, że ta funkcja służy raczej i głównie w momencie, gdy mamy na przykład linka do audio, do streamu, do MP3, do YouTube'a może nawet. Spróbuj wtedy, może wtedy to lepiej zadziała.
4: Zobaczę, natomiast no wydaje mi się mimo wszystko, jeżeli to jest satelicyjna opcja uruchamiania, że gdybym zastosował właśnie tak, jak zrobiłem, nie? MPV i to, YouTube DL. I skoro to mi jeszcze działa, jak ja ręcznie podam linka, to działa, to nie wiem, czemu tędy nie działa. Natomiast, co jeszcze ciekawego, jest opcja dopisywania do wszystkich naszych tweetów jakiejś konkretnej stopki. Czyli tak jakbyśmy mieli podpis w mailu. Kiedy to jest przydatne? Kiedy na przykład jest jakieś wydarzenie i będziemy przez najbliższą, nie wiem, godzinę, dwie tweetować tylko o tym wydarzeniu. To wydarzenie ma swój hashtag. No żeby nie musieć cały czas tego hashtaga ręcznie dopisywać, typu na przykład, nie wiem, dzisiaj będzie Angger chyba, czyli Anglia Niemcy miało swój hashtag na mecz. No to jeżeli ktoś na przykład komentuje sobie mecz pod tym hashtagiem, no to żeby cały czas nie pisać, to wpisuje ten hashtag w opcję, no i sobie go tam ma. Są oczywiście paczki dźwiękowe, no i co ciekawe, są konwersacje. I wróciło parę rzeczy, które właśnie to, co mówiłem w Twitterze i w TheCube'ie były, w tych kolejnych już iteracjach nie było. Czyli przeskakiwanie po tweetach konkretnej konwersacji. Czyli jeżeli w home'ie znajdziemy sobie na przykład odpowiedź, która jest tweet, który jest odpowiedzią na coś tam, to możemy jednym skrótem przeskoczyć do tweeta głównego, który tę odpowiedź wygenerował. Co ciekawe, możemy też skakać między tweetami konkretnej osoby. Jest skrót na poprzedni i następny tweet osoby, którą aktualnie mam podświetloną. Mamy oczywiście ładowanie konwersacji w osobnym, czy rozmów w osobnym buforze, w osobnej zakładce. Mamy też skrót klawiszowy, który pozwala nam szybko odczytać profile wszystkich osób, które są umieszczone w tweecie. Czyli naciskam jeden skrót i słyszę, że imię, nazwisko, tam jakaś nazwa wyświetlana, ile osób śledzi, ile obserwuje ja tą osobę, biogram, kiedy dołączył do Twittera i tak dalej. I jeżeli jest tweet, którym ktoś coś napisał i zacytował inną osobę, albo ktoś coś napisał, ktoś tam podał dalej, albo ktoś odpowiedział na czyjegoś tweeta i są jakieś wzmianki do innych kont, to usłyszę zbiorczo całą tą informację naraz. Można też jednym skrótem sprawdzić bez przeskakiwania, do którego tweeta odnosi się tweet aktualnie podświetlony. Czyli zamiast przeskakiwać, tak jak wspominałem wcześniej, można po prostu sprawić, żeby ten tweet główny, ten tweet matka został odczytany automatycznie. Program się rozwija. Program ja odkryłem, nie wiem, w piątek chyba i wtedy była wersja 0.35. Aktualnie mam wersję 0.41 i od tamtego czasu zdążyły się pojawić dźwięki na tweety audio, czyli jak najedziemy na tweet, który zawiera prawdopodobnie audio i co ciekawe w przypadku tych linków twitterowych On odróżnia między obrazkami, a zdjęciami, a wideo. I nam daje znać. I doszły multikonta. Doszła obsługa wielu kont. Co prawda chyba trzeba się przełączać na razie między kontami. Nie ma czegoś takiego, że mogę się przełączać skrótami, że tu jestem hop na jednym koncie, a tu na drugim. Tylko muszę i że jednocześnie odbierane są tweety dla tam dwóch, trzech kont. Tylko muszę ręcznie, świadomie chyba wejść w to inne konto. Ale to wskazuje na to, że program póki co przynajmniej rozwija się dość prężnie i dynamicznie. I zarówno na forum Audio Games, jak i na koncie Twittera można wejść w kontakt z osobami tworzącymi. No i pożyjemy, zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Ponoć nawet działa z ZDSR-em. Coś nie da się przekonać osób tworzących do tego, żeby powstała wersja na Linuxa. No ale może argumenty typu wirtualna maszyna przemówią i taka wersja też powstanie. No wielu funkcji też nie ma póki co, takich, które może z TV Blue znamy. A właśnie, są też szablony tego, jak ma wyglądać element z tweetem, czyli czy tam najpierw osoba, która pisze, czy treść, czy tam klient, czy data, czy coś. Nie ma niestety dat relatywnych, czyli że tam 5 godzin temu, 4 godziny temu. Nie ma geolokalizacji, sprawdzania. Ponoć są jakieś zdjęcia, ale nie bardzo o tym, nie za dużo o tym wiem, więc nawet nie wiem, czy da się sprawdzić opisy alternatywne zdjęć.
3: To się chyba da, nie ma OCR-a.
4: Niestety. OCR-a nie ma na 100%. OCR-a nie ma no, opisów zdjęć, ale opisy zdjęć w Chickenie to jest ich własna jakaś usługa, więc nie ma co. No ja na przykład zasugerowałem i jeszcze nie dostałem odpowiedzi, ciekawe czy ten pomysł przejdzie, integrację z jakimś Outline'em albo Textify'em, żeby można było w jakiś prostszy sposób czytać artykuły, do których linkują w tweetach. Co jest zrobić taki czytnik RSS trochę społecznościowy z Twittera.
3: Co jest na pewno problemem i bardzo mnie to dziwi, że autorzy nie chcą tej funkcji wprowadzić. Autorzy nie są otwarci na tłumaczenia. Pytano ich, czy tłumaczenia, a oni nie. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem.
4: Mówisz o tłumaczeniach interfejsu na inne języki, czy o tłumaczeniu tweetów
3: translator? Nie, o tłumaczeniu interfejsu na inne języki, że jakoś nie ma kompletnie na razie przynajmniej ze strony autorów jakoś otwarcia na tego typu pomysły.
4: A to rzeczywiście szkoda, bo nawet widziałem w wątku na Audio Games, że była wola i ochota, żeby przynajmniej na język rumuński przetłumaczyć klienta. A myślę, że na pewno ktoś by się z naszej społeczności zabrał za tłumaczenie polskie. No, w szczęście, w nieszczęściu program póki co nie jest jakoś wybitnie skomplikowany i tych opcji można się tam nawet jakoś wyuczyć. Co ciekawe, w ogóle w sekcji pomoc na przykład można przejrzeć historię błędów API, jakie zostały wygenerowane i statystyki, które są dość dziwne, bo możemy w nich znaleźć na przykład informacje, ile znaków za pomocą tego programu na Twittera w sumie wysłaliśmy. Więc taka informacja, która, no nie wiem komu się przyda, do czego, ale nazywa się to słusznie Statistics, Stats for Nerds, statystyki dla nerdów, więc no też takowe tam są. No ale polecam przetestować, program się przynajmniej na ten moment rozwija, więc no szanse są, że będzie możliwość jakichś wynegocjowania, ulepszeń dalej.
2: No i bardzo dobrze, bo od przybytku wszak głowa nie boli. Kolejny klient dla użytkowników Windowsa do przetestowania, a może do stałego użytku, kto wie. Okazuje się, że nie tylko nowym klientem świat Twittera stoi, szczególnie dla nas. Mikołaj, więcej na ten temat.
3: Tak, bo się okazało, że wydanie nowego klienta, który się tak szybko rozwija się w zastraszającym tempie, bo ja to widziałem no już jakoś w zeszłym tygodniu, na początku zeszłego tygodnia, wcześniej mam wrażenie od ciebie, Pawle, i od tego czasu doszły własne skróty klawiszowe, interfejs niewidzialny, osie czasu odwrotne, wyświetlane jakby od góry do dołu, bo niektórzy tak preferują, czy właściwie od góry do dołu, bo niektórzy tak preferują. Wersja na Maca i po prostu no, praktycznie półtora tygodnia to tam nowościami autorzy strzelają po prostu jak z armaty, dzień za dniem, jakieś ciągle aktualizacje, ciągle coś nowego i to nie są małe nowości, typu poprawiony jeden błąd, tylko tam się wiecznie coś naprawdę dużego pojawia. No właśnie jakieś tam odtwarzanie YouTube'a, odtwarzanie wideo, odtwarzanie czegoś, więc ewidentnie się tutaj coś dzieje. No ale właśnie przez to, że się w Quinterze dzieje, to mam wrażenie, że zmotywowało to też innych deweloperów, bo chociażby od tego czasu, jak Quinter ujrzał światło dzienne, to zanotowano dość sporą aktywność w repozytorium kodu źródłowego TVBlue. Widać, że autorzy TVBlue no, wprowadzają jakieś nowe zmiany, są one umieszczane na razie w kodzie. Do wersji stabilnej myślę, że kiedyś one trafią, nie wiadomo kiedy, ale duża część tych zmian trafiła ostatnio do wersji Snapshot, czyli do takiej testowej, deweloperskiej wersji TVBlue. I co mamy? Mamy na przykład znaczne zmniejszenie ilości RAMu, jakie TVBlue będzie używać. Zmieniono sposób w ogóle, w jaki są przechowywane tweety w pamięci RAM i nawet do 70% mniej pamięci może TVBlue używać na tweeta. No a że tych tweetów bardzo często w naszym buforze jest dużo, zwłaszcza jeżeli ktoś ma zaznaczoną opcję, żeby TVBlue trzymał sobie bazę tweetów między restartami, no to ta oszczędność RAMu będzie dość duża. Ponadto będziemy mieli możliwość nie wczytywania do pamięci RAM całej bazy tweetów. Bo do tej pory było tak, że jeżeli ta baza tweetów, no miała tych tweetów sporo, to nam się wszystko wczytywało do RAMu i jeżeli my tego TVBlue używaliśmy sobie na przykład kilka lat, codziennie tego Twittera przeglądaliśmy i tych tweetów trochę było, a tego się uzbiera parę tysięcy, no to potem mogliśmy mieć duże problemy z ilością pamięci RAM, bo jak nam się cała taka baza wczytała, to działało jak działało. Teraz, jeżeli wybierzemy taką opcję, będziemy mieli taką możliwość, żeby w tej pamięci RAM wczytywały się tylko tweety no, w okolicach naszego kursora i po prostu jeżeli wykonamy jakąś akcję typu przejść na początek, przejść na koniec, to będziemy musieli troszkę dłużej poczekać, bo on sobie będzie musiał zaczytać z dysku tę konkretną część bazy, która będzie mu akurat w danej chwili potrzebna, ale za to będzie wykorzystywał mniej RAMu, więc będziemy mieli po prostu więcej tej pamięci do dyspozycji. Pojawiło się też kilka innych zmian w TVBlue. Właśnie wchodzi teraz w snapshotach dopiero wsparcie wideo z Twittera. Coś tu jeszcze było. Zaraz tutaj zerknę. Tak, odtwarzanie wideo i audio z Twittera, lepszy sposób właśnie cache'owania tweetów, czyli no to, że będzie sobie z bazy pobierał, jeżeli będzie miał taką potrzebę i to, że wykorzystuje mniej RAMu, to się zmieniło w TVBlue. Ale nie tylko w TVBlue też zmiany, bo zmiany duże się szykują w rozwiązaniu, z którego chyba zresztą wszystkie trzy klienty, czyli Chicken Nugget, czyli TVBlue i Quinter korzystają. Jest to biblioteka TwiPy dla języka Python, której to te klienty używają do komunikacji między sobą a Twitterem. Bo ta biblioteka dostaje teraz wsparcie, na razie w jakiejś bardzo eksperymentalnej formie. Nie jest to jeszcze wykorzystywane przez żadnego z tych klientów, ale dostaje wsparcie dla nowego API, nowego interfejsu, który Twitter wprowadził, który pozwala na dostęp do Twittera w czasie rzeczywistym. Bo kiedyś taki interfejs był, tak zwany Streaming API. Potem się z tego interfejsu Twitter wycofał i klienty Twittera mogły się z tymże portalem łączyć maksymalnie bodajże raz na 3 minuty, chyba tak wychodziło, że na tyle starczało. Tam oczywiście odpowiednie limity były stosowane. No, czyli co za tym idzie, jeżeli ktoś coś do nas napisał, to my się o tym przez no te powiedzmy 3 minuty, zanim sobie program danych nie pobierze, mogliśmy nie dowiedzieć. Teraz Twitter znowu wprowadził możliwość pobierania tych danych w czasie rzeczywistym i pobierania tych powiadomień natychmiast. No problem jest taki, że jest to całkowicie inne API, całkowicie nowe API i jeszcze to API niewiele rzeczy wspiera. No to teraz ta biblioteka zaczyna powoli je wspierać. No jeżeli to wsparcie ukaże się w wersji jakkolwiek stabilnej, to myślę, że nasze klienty, i to podejrzewam, że może to być jakoś mniej więcej w równym momencie, podejrzewam, że będą się chciały zaktualizować do najnowszej wersji tejże i też to wsparcie wprowadzić, co no, ułatwi zdecydowanie, bo wiele jest takich sytuacji, że na przykład już słyszymy na telefonie jakieś powiadomienie, słyszymy, że nam przyszła wzmianka, a nasz klient jeszcze czeka i musimy tam coś odświeżać, bo akurat mu tak wypadło, że no, w tym konkretnym momencie sobie z Twittera nic nie pobrał. Więc tak się prezentują nowości w Twitterze. No jak widzimy, ruszył się rynek klientów, ruszył z kopyta. Jak się nagle okazuje, że ktoś zaczyna coś pisać, jest nowe, fajniejsze i lepsze, to inni stwierdzili, że oni też nie mogą być dłużni i też trzeba nadganiać konkurencję.
2: Jest to jakiś sposób motywacji.
4: A wiadomo, Mikołaju, coś o nowych funkcjach Twittera, tych, które no, od czasów ostatnich zmian w API jakoś doszły, czyli na przykład ankiety, przypinanie tweetów, no nie wiem, Twitter Spaces.
3: Twitter powiedział, że one, że nie wiem jak Spaces, Spaces chyba nie, ale przynajmniej cała ta reszta w tym nowym API miała być. Czy one tam są? No to jest dobre pytanie, ale Twitter powiedział, że będą, Twitter obiecał, że będą.
2: To tymczasem z Twittera przechodzimy do NVDA, w którym to i wokół którego również troszkę się dzieje. O tym Paulina.
0: Tak, jest kilka nowości. Przepraszam, musiałam się upewnić, że jestem słyszalna, tak. Jest kilka nowości. Po pierwsze, Joseph Lee napisał i jakby stwierdził, że Windows 11 obsługuje NVDA. Jest kilka błędów, jest kilka poprawek, które należy wprowadzić, ale zasadniczo wszystko działa. Aby jakby uzyskać najlepsze wyniki, według niego należy używać NVDA 2021.1 beta 5 lub późniejszej oraz wtyczki, znaczy dodatku Windows App Essentials, co ciekawe, ciekawe i logiczne, zmieniła nazwę, już nie jest Windows 10, tylko Windows, z 29 marca, czyli z wersji rozwojowej lub później, szej wersji. Wstawił też link w tej wiadomości, który przekierowuje do wątku na liście dotyczącej dostępności Windows 10, który omawiał Windows 11. Można się na tej listy zapisać tam o coś lub coś napisać, ale stwierdził też, że można pisać do niego. Link będzie w komentarzu. Kolejna rzecz to jest dodatek do NVDA, który nazywa się Search With. Jest on zgodny z wersją 2019 roku, tam chyba kropka 1 ta wersja była. Tak, ta przełomowa. Jest to wtyczka, dzięki której możemy zaznaczony tekst wyszukać w jakiejś usłudze. Na razie jest ich 5. Mamy Yahoo, Bing, DuckDuckGo i YouTube. Jak wciśniemy ten skrót, a jest nim insert, to znaczy NVDA plus E dwa razy, to wyszuka w Google. Wynik wyszukiwania otwiera się w domyślnej przeglądarce w systemie. Kolejna rzecz, Weather Plus, wtyczka do NVDA, która zapewnia informacje pogodowe, została zaktualizowana do jakby dzięki tej aktualizacji można jej używać na wersja Handful 2021.1, a także wyświetlić szczegółowe prognozy w osobnym oknie dialogowym. I jest też, no, będzie, to znaczy nowa wersja Resource Monitor, która ukaże się jako stabilna wersja w sierpniu. Joseph Lee zapowiada, że może to być najpewniej ostatnia jego wersja tego dodatku. Będzie

0: całkiem sporo, no i pozostaje już tylko czekać, kiedy to stabilna wersja NVIDIA 2021.1 się ukaże. Teraz to już chyba czwarta beta wyszła, tak? Albo coś koło
1: piąta.
0: Tego. A piąta już, a widzisz, piąta beta. No to już bliżej, tak ten cykl wydawniczy trochę się wlecze, no ale to ze względu na to, że znowu Python się zmienił i znowu jest problem z dodatkami i no ciekawe, czy uda się doprowadzić do tego, żeby...
1: A jeszcze po drodze wskoczył Windows 11.
0: No a to też prawda. I ciekawe, czy uda się doprowadzić do tego, żeby znowu NVDA był wydawany tak 4 razy w roku. Czy to już jednak nie te czasy?
2: Ale no, niestety, i to NVIDIA przyznaje, że każda wersja w ogóle .1 na następny rok będzie taka, czyli będą przeskakiwać na nowszą wersję Pythona, co trzeba robić, bo...
0: No tak, bo potem dług technologiczny się
2: dokładnie
0: zrobi i będzie problem.
2: I będzie problem, więc to trzeba robić, no ale niestety nie zrobimy omletu nie rozbijając jajek i zmieniając taką wersję, no ciągniemy za sobą niestety to, że należy również zaktualizować dodatki.
0: Mikołaju, to skoro jesteś już przy mikrofonie, to teraz kolejny twój temat, mianowicie karta parkingowa. Ma być łatwiej. Nam ten dokument bezpośrednio się nie przyda za bardzo, ale osobom, z którymi gdzieś tam podróżujemy. A i owszem, prawda, może się przydać, no bo dzięki tej karcie parkingowej możemy parkować na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.
2: Niepełnosprawnych, tak. A osobom niewidomym, żeby nie było, bo słyszałem kiedyś takie pytanie, przysługuje, mogą wystąpić, możemy też takiego dostać. W każdym razie od 1 lipca, zgodnie z nową ustawą, która już została, że tak powiem, uchwalona i no, wchodzi w życie, jest to pewne, taką kartę będziemy w stanie załatwić, nie pojawiając się w miejscu, w którym to miejscu o taką kartę musimy prosić osobiście. Do tej pory było tak, że musieliśmy tam przyjechać sami i no, teoretycznie żadna inna forma, przynajmniej zgodnie z prawem, nie powinna być akceptowana. Teraz będziemy mogli to zrobić bez problemu za pomocą poczty lub wysyłając tam jakąś zaufaną osobę, która będzie miała nasz podpisany wniosek, chyba nawet bez upoważnienia notarialnego. Wystarczy po prostu, że w jakiś sposób, czy to pocztą, czy to osobą, to już nieważne, ale w jakiś sposób ten wniosek zostanie do odpowiedniego urzędu dostarczony, a potem urząd się tym wnioskiem będzie w stanie samemu i samodzielnie zająć. Nie będzie również konieczności, no to jedno wynika bezpośrednio z drugiego, okazywania i dostarczania oryginału orzeczenia o niepełnosprawności, oryginału w ogóle dokumentów. Będą wystarczały kopie, no bo wiadomo, że skoro wysyłamy pocztą, no to oryginału to nikomu nie wyślemy, więc będą wystarczały kopie. No i tak, taki stan rzeczy będzie trwać do 90 dni po zakończeniu stanu epidemii. Czyli jest to no, raczej rozwiązanie tymczasowe. Raczej
0: jakby
2: rozwiązanie
0: to naprawdę
2: na
0: nie mogło zostać już
2: dokładnie
0: tak na zawsze.
2: Ale no fajnie, że jest, ważne, że jest, a też no, było od razu mówione, że szykuje się jakby nowy system i że będzie nowy system orzecznictwa. Najprawdopodobniej w ogóle będą jakieś nowe wzory kart, nowy sposób wyrabiania tych kart. Taka informacja poszła, jakoby miały być właśnie planowane nowe wzory kart. Nie do podrobienia, jakieś trudniejsze do podrobienia, trudniejsze do sfalsyfikowania, więc to też może w ogóle jakieś kompletnie nowe procedury wprowadzić, może wtedy to już faktycznie wejdzie permanentnie. No ale na razie dobrze, że jest to, co jest.
0: Zgadza się. A my czekamy oczywiście na wasze wypowiedzi, jeżeli macie ochotę wziąć udział w naszym programie, w Tyflo Przeglądzie, bo ten program to w końcu jest dla was. My tu siedzimy i opowiadamy o tym wszystkim, żebyście byli bogatsi w wiedzę, jaką dla was zbieramy przez cały tydzień. Ale jeżeli wy chcecie również coś dorzucić od siebie, to śmiało, jest Zoom, tyflopodcast.net.

0: tu kośnik Zoom, piszemy Zoom przez 2 O. Tam się możecie do nas podłączyć głosowo, możecie też pisać na kontakt.tyflopodcast.net i możecie też pisać na Facebooku w komentarzu pod transmisją na żywo, która właśnie w tym momencie wam się zapewne gdzieś tam wyświetla. Teraz ACB Radio to taka internetowa stacja radiowa albo kilka stacji radiowych jednej z większych amerykańskich organizacji działających na rzecz osób niewidomych. ACB Radio o już ładnych paręnaście lat działa, no, początek lat 2000, to pamiętam, że oni wystartowali. No i teraz planują zmiany. Zmian będzie kilka. Pierwsza rzecz to nazwa, bo od 1 lipca zdaje się, oni zmieniają się w ACB Media Network i to oznaczać będzie nie mniej, nie więcej, a po prostu zdecydowanie więcej streamów. Też w usprawnieniu Alexa tam się trochę pozmienia, bo teraz trzeba będzie powiedzieć, zdaje się, ACB Media, a nie ACB Radio. I jeżeli chodzi o tego skilla tak zwanego do Alexy, który trzeba będzie sobie uaktywnić na nowo, użytkownicy Alexy są o to proszeni. Natomiast oprócz tego, to widzę tu rozpiskę kanałów. I tu też się trochę pozmieniało, jeżeli chodzi o ACB, bo mamy tak, dwa kanały główne, na których to prawdopodobnie no, są transmitowane te programy typu Main Menu i podobne audycje. Kolejny kanał to jest Treasure Truth. To są słuchowiska różnego rodzaju, to tak zwane old time radio, popularne w Stanach Zjednoczonych, od słuchowiska z lat 1930-1950. Są fani tego i to nie tylko wśród niewidomych, a tego jest naprawdę dużo, dużo, dużo, bo w Stanach no, radiofonia zdecydowanie prężniej się rozwijała niż chociażby u nas. Też mamy połączenie dwóch kanałów, ACB Cafe i ACB Interactive. ACB Cafe to był taki kanał, na którym była tylko muzyka. Muzyka przede wszystkim artystów niewidomych, ale i nie tylko. A ACB Interactive to był kanał, na którym prezentowali się przede wszystkim niewidomi radiowcy. Ludzie, którzy mieli jakieś tam lepsze lub gorsze studio, czy jakiś swój mikrofon, no i chcieli prezentować muzykę. Problem tylko był w tym, i to akurat dobry ruch, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch kanałów, który nastąpił, bo problem był tylko w tym, że no, tych audycji nie było tyle, żeby zapełnić całą ramówkę. Trochę tych osób angażowało się w działanie ACB Interactive, natomiast no, nie aż tyle, nie aż tyle. To nie były takie tłumy. Albo nie wszyscy przeszli też proces selekcji, bo to też to nie było tak, że każdy mógł sobie tam wejść i prezentować audycje. Były też pewne obostrzenia, chociażby ze względu na to, że ponoć w szkołach dla niewidomych amerykańskich było to albo mogło być to słuchane, więc chociażby ze względu na to też jakieś tam zasady panowały. Natomiast no, te dwa kanały się połączyły. Są prezenterzy, jest muzyka, w zależności od tego, no, kto na ile ma czasu, bo z tego co wiem, to tam wszystko odbywa się wolontariacko. ACB Community to jest kanał, na którym są transmitowane wszelkie sponsorowane wydarzenia, wydarzenia, nad którymi ACB obejmuje patronat i tak dalej, i tak dalej. ACB Live Event i Special Event to do transmitowania wszelkich wydarzeń na żywo. I mamy kolejne kanały dotyczące konwencji organizacji ACB, czyli mamy New ACB Convention i to jest, i to są dwa kanały. No i dziesiąty kanał to jest ACB Convention Information, to jest taki kanał, w którym z tego co wiem, to tam po prostu są powtarzane informacje dotyczące tego, co, gdzie i kiedy się wydarzy na tej konwencji, a te dwa wcześniejsze kanały służą po prostu do transmitowania wydarzeń z tejże. Także tyle się dzieje w ACB. Tak przez kilka lat, jak tam zaglądałem do nich, to myślałem, że tam jest gorzej, że już tam nie bardzo jest chęć i wola na robienie tego radia, ale jednak okazuje się, że nie, że cały czas mają na to pomysł, cały czas coś próbują, no i bardzo dobrze. My w Polsce mamy tylko Tyflo Radio, jeden kanał, a tam proszę 10. No i inna rzecz, że nie jest to transmitowane wszystko tam cały czas na żywo, ale skoro tych kanałów jest tyle, no to widocznie na jednym by się wszystko nie pomieściło. A teraz z radia przeskakujemy do iOS-a, który w wersji 15 ma sobie ponoć radzić z kodami CAPTCHA.
1: Odkrył to jeden z autorów francuskiego, zdaje się, portalu dotyczącego nowinek w świecie Apple, Mac Generation, który sprawdził, przetestował funkcję Live Text, czyli funkcję pozwalającą na wykrywanie tekstu na dowolnym zdjęciu, w dowolnym obrazku i na interakcję z tym tekstem. I okazało się, że i nawet jest na tej stronie filmik, niestety filmik nie ma dźwięku, więc tu musiałaby osoba widząca potwierdzić, że udało mu się z kodu CAPTCHA odczytać tekst. I ten tekst mógł sobie skopiować, wkleić do pola edycji i CAPTCHA została rozwiązana, wszystko się udało. No i tu się pojawiła taka myśl właśnie autora, no że okej, okay, no te CAPTCHA tekstowe się stają coraz mniej popularne, teraz coraz bardziej już idzie się w jakieś układanki, puzzle i tam eliminowanie elementów, które nie pasują i tak dalej. No ale jeszcze gdzieś są, powiedzmy, jest dość sporo stron, gdzie te tradycyjne CAPTCHA tekstowe są używane. No i właśnie, autor twierdzi, że, no i ja ciężko się, uważam, że ciężko się z nim nie zgodzić, że tego typu rozwój w iOS-ie, że to w tak oczywisty sposób da się złamać, no pewnie doprowadzi do tego, że nawet te strony, które jeszcze te CAPTCHA mają, również z nich zrezygnują. Więc z jednej strony trochę dla nas innowacja jakby w naszą stronę, może nie zamierzona do końca, ale jednak, a z drugiej strony, no przez to te CAPTCHA pewnie znikną i albo będzie audio alternatywa, albo mamy problem.
0: Albo będzie coś gorszego, typu jakieś tam przeciągnij nożyczki do okręgu i inne tego typu potworki.
2: Bo to już nic niestety nie pomoże, bo o ile w przypadku CAPTCHA tekstowych to zawsze były, czy to jakiś WebVisum, czy to jakaś CAPTCHA, czy nawet pokazanie komuś, zrobienie screenshota i wysłanie obrazka, to teraz w przypadku CAPTCHA typu przyciągnij nożyczki do okręgu już jest niestety zdecydowanie większy problem.
0: To znaczy, to by się dało zrobić oczywiście, ale byłoby sporo kodowania ARI i podobnych rzeczy, bo ja sobie na przykład to wyobrażam tak, że mamy ileś tam, powiedzmy, przycisków rozsypanych z różnymi nazwami, na przykład nożyczki, kwadrat, trójkąt, okrąg i coś tam jeszcze. I są przecież w ARI takie mechanizmy, że możemy te przyciski jakby przesuwać względem siebie, co chociażby ten generator readme pokazywał. I teraz gdyby na przykład było coś takiego, gdyby ktoś coś takiego zrobił, no to byłoby to do rozwiązania.
2: Wiesz co, tylko że ja problem widzę taki, że niestety, jeżeli screen reader jest w stanie coś rozwiązać,
0: to i automat
2: to bardzo
0: też.
2: Często automat też i robot też, więc to rozwiązuje problem dostępności, ale w tym momencie taka CAPTCHA staje się nieskuteczna.
0: Z drugiej strony, no tak naprawdę automatyzację ruchów myszki też da się przeprowadzić, więc ja podejrzewam, że to jest wszystko tylko kwestia trudności.
2: Gorzej wykryć krawędzie, gdzie się zaczynają te nożyczki chyba. Bardziej tu chyba o to chodzi niż o ruchy myszki, bo to się owszem da zrobić.
0: Też tak rzeczywiście może być, Mikołaju, jak mówisz.
2: No. Niestety to jest to, co ja od dawna powtarzam. jedyna dostępna kapcza, jedyna skuteczna kapcza, która jest jednocześnie skuteczna i dostępna, to jest kapcza, która działa na podstawie naszych własnych danych. Która po prostu wie o nas dostatecznie dużo i śledzi nas dostatecznie dobrze, żeby być w stanie stwierdzić, że my to jesteśmy człowiek, a nie robot.
0: Czyli coś takiego, co na przykład ma Google jako recaptcha.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: No dobrze, to teraz z tych smutnych wniosków przejdźmy do czegoś weselszego, bo TikTok nowy się pojawił i to z usprawnieniami dostępności.
2: Tak, pojawił się nowy TikTok, jest na stronie bearware.dk, czyli Bjørna Rasmussena, producenta tegoż TikToka. Pojawił się changelog, lista zmian. I najwięcej tychże zmian tyczy się klienta Windowsowego, no nie tego tworzonego z myślą o dostępności, ale tego tworzonego z myślą o całej reszcie, bo to ten klient staje się coraz bardziej dostępny. No bo jak już tu mówiliśmy kilka razy, wszystko wskazuje na to, że autor TikToka chce pozbyć się dwóch różnych aplikacji, gdzie jedna aplikacja jest dla niewidomych, druga aplikacja jest dla wszystkich. I chcę uczynić te aplikacje dla wszystkich po prostu na tyle dostępną dla osób niewidomych, że aplikacje dla osób niewidomych będzie można po prostu przestać wydawać i użytkownicy niewidomi będą mogli korzystać z tej aplikacji dostępnej dla wszystkich.
3: Ale czy aplikacja ta dla niewidomych jest jeszcze wydawana, czy już nie?
2: Jeszcze jest. Już na przykład porzucono od wersji 5.7 wersję przenośną tejże, ale ona jest wydawana z myślą, że jeszcze kilka wersji, bo jeszcze ta aplikacja główna nie jest tu, gdzie być powinna, ale za czas jakiś, i to nie będzie raczej za długi czas, no myślę, że z tą aplikacją w wersji dla niewidomych się pożegnamy. W każdym razie, co nas czeka w wersji 5.8? Bo zmiany są również w kliencie dla niewidomych, kliencie dla dostępności. Tam poprawiono błąd i pliki z nagraniem z naszego kanału, jeżeli mamy nagrywanie do pojedynczego pliku, będą również zawierać to, co ktoś nam streamuje jako dźwięk z komputera, czego wcześniej nie było. Poprawiono jakiś błąd, gdzie program wysypywał się przy próbie zapisania preferencji przy zaznaczonej konkretnej kombinacji opcji. I poprawiono wydajność, gdy odtwarza się kilka dźwięków naraz, gdy mamy wybrany ten tryb, że dźwięki mogą się odtwarzać naraz. Ale najwięcej nowości jest w tym domyślnym kliencie przeznaczonym dla wszystkich. Też poprawiono te kwestie z nagraniami i ze strumieniami w plików audio. Poprawiono, że okno wiadomości prywatnych nie otwierało się po naciśnięciu Ctrl plus E lub z menu kontekstowego na użytkowniku. Teraz już się będzie otwierać. Dodano jakieś kolejne zdarzenia, które będą oznajmiane dźwiękami. Ujednolicono to, jakie dźwięki są wykorzystywane w kliencie Qt i w kliencie Windowsa dla dostępności. Teraz wszystkie z tych programów po prostu używają dokładnie tych samych dźwięków. Jeżeli działa screen reader i używamy Windowsa, to teraz klient przy pierwszym uruchomieniu zapyta się nas, czy chcemy włączyć tę funkcję text to speech, która pozwala nam słyszeć komunikaty głosowe na poszczególne zdarzenia, jak na przykład ktoś wchodzi, wychodzi na kanał, to nam może TikTok oznajmiać. Teraz będzie nam proponowane domyślne włączenie tejże funkcji. Będzie możliwość wyświetlania informacji o aktualizacji oprogramowania w okienku dialogowym, a nie w historii czatu, żeby to było bardziej zauważalne dla programu odczytu ekranu. Przycisk wyślij przy wysyłaniu wiadomości głosowych nie będzie się pokazywał, gdy pole tekstowe na wiadomość jest puste. Miejsce, obszar wysyłania wiadomości nie będzie wyświetlany, gdy wybrane jest zakładka wideo lub oglądanie czegoś pulpitu. No czyli jeżeli nie jesteśmy w zakładce czat, to po prostu ten element się schowa, bo jego tam nie powinno być, a był. Wiele różnych takich drobnych usprawnień dostępności, w tym sporo usprawnień przy współpracy z programem udźwiękawiającym JAWS. Jakieś dodatkowe zdarzenia, które mogą być właśnie za pomocą screen readera oznajmiane, które sobie możemy włączyć w preferencjach. Linki w historii czatu mogą teraz być aktywowane za pomocą klawisza Enter, to też fajna nowość. Jakieś wklejanie tekstu w okienku spod Ctrl S, czyli właśnie no, streamowanie jakiegoś pliku z naszego dysku zamieni nam zawartość pola tekstowego zamiast się dopisywać, czyli zamiast dwóch ścieżek będziemy mieli po prostu tą jedną, którą wkleiliśmy. W kanałach Classroom, czyli w takich kanałach, gdzie to administrator ustala, kto może mówić, a kto nie, to się przydaje najczęściej, jeżeli na przykład jakąś konferencję robimy. Te przełączniki, no właśnie, kto może mówić, a kto nie, są teraz do screen readerów dostępne, a nie były. Poprawiono, no właśnie, strumieniowanie innym użytkownikom plików, które w ścieżce zawierały cudzysłów na Windowsie, nie działało, poprawili. Usunięto jakąś nową linię, która była wpisywana domyślnie w treści wiadomości prywatnych. Usunięto możliwość wysyłania pustych wiadomości prywatnych. I gdy otwieramy okno wysyłania nowej wiadomości prywatnej, nasz kursor automatycznie ląduje w polu tekstowym do pisania wiadomości, a nie gdzieś nie wiadomo gdzie. Czyli po prostu możemy kliknąć i od razu zacząć pisać. I poprawiono nawigację za pomocą klawiszy Shift-Tab i wprowadzono tłumaczenie na język chorwacki. Są jeszcze jakieś drobne zmiany w pozostałych klientach, na przykład w kliencie na Androida poprawiono jakieś problemy z uprawnieniami, gdy eksportujemy sobie listę serwerów. No przydatne, jeżeli na przykład zmieniamy sobie telefon. W kliencie na iOS-a również jest kilka zmian. Konkretnie poprawiono tłumaczenie na koreański, które znikło, którego nie było. No i mamy jeszcze jakieś techniczne zmiany w programie serwera TeamTalka, bo możemy sobie postawić taki własny serwer. Jakieś kwestie związane z uprawnieniami, stworzeniem podkanałów, administracją serwerem. Myślę, że to większości użytkowników nie będzie dotyczyć. No ale widzimy dużo zmian dostępności w kliencie Qt, w kliencie no, na początku przeznaczonym dla osób widzących, teraz stopniowo udostępnianym. Co z tego będzie, zobaczymy. Ja tylko powiem ze swojej strony, bo ostatnio miałem trochę więcej do czynienia z TeamTalkiem na Macu, że jest to masakra. Bardzo źle się tego używa. Klient Qt ma bardzo duży problem z niedostępnością widoków drzew. A widok drzewa w TeamTalku to jest no, najważniejsza kontrolka, tam się wyświetlają wszystkie kanały, tam się wyświetlają wszyscy użytkownicy i tak naprawdę bez tego to my niewiele zrobimy, musimy dużo robić na czuja albo z OCR-em. Jest wersja na iOS-a, która działa jak chce, a jak nie chce, to nie działa. Na przykład z jednym z serwerów, na którym ja jestem, to trzeba się dobrych kilka razy próbować włączyć, żeby się połączyła z naszym tutaj słynnym polskim Tyflonetem. O ile na iOSie ta wersja działa, o tyle na Macu nie chce. Więc coś tutaj, no nie jestem fanem, nie jestem fanem tego rozwiązania. Ja ostatnio widziałem, jak to się na przykład serwery TeamTalka potrafią z TeamTalka przenieść na Discorda I w tym momencie Discord naprawdę jest, uważam, dla społeczności osób niewidomych zdecydowanie, zdecydowanie pod wieloma względami lepszym rozwiązaniem. No ale to tak trochę poniekąd i trochę mimochodem.
0: Tym bardziej, że rzeczywiście no, wersja mobilna Discorda się tam cały czas aktualizuje i tę dostępność widać. Ja szczerze mówiąc, ja sobie muszę zainstalować Discorda też na PC-cie, bo go akurat nie mam, ale no, mobilna wersja to rzeczywiście ta dostępność się rozwija bardzo ładnie.
2: Na PC-cie też jest bardzo dobrze i jedną rzecz, na przykład, którą Discord ma, jest bardzo przydatna, zwłaszcza jeżeli jest to jakaś, no mimo wszystko troszkę większa społeczność, to jest do włączenia, to nie jest coś, co jest domyślnie włączone, bardzo porządnie zrobiona redukcja szumów, która wycina nam klawiaturę i wycina nam ją bardzo dobrze, która wycina nam jedzenie, chrupanie, płaczące dziecko, zabawkę. I na przykład, no, gdybyśmy audycję realizowali po Discordzie, to takich odgłosów, jakie czasami słyszymy na przykład od Tomasza, to my byśmy absolutnie nie byli w stanie usłyszeć.
0: A ciekawe, czy wycina takie, jakie słyszymy, Mikołaju, od ciebie z mikrofonami, co mieliśmy okazję usłyszeć przed momentem. Jak to jest?
2: Wiesz co, nie wycina, bo niestety ta wersja jeszcze nie doczekała się implementacji na Macu. Ona jest niestety w obecnej chwili na niektórych platformach, na Windowsie jest na pewno, nie ma jej jeszcze na Macu. No co oczywiście nie zmienia faktu, że Discord jako Discord na Macu działa całkiem dobrze. Na pewno lepiej od TeamTalka i to zdecydowanie.
0: No to teraz z technologii przenieśmy się w inne miejsca. Teraz będzie trochę kultury. O warsztatach sztuka bezpośrednio dla osób z niepełnosprawnością wzroku opowie nam Robert.
3: Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza osoby z niepełnosprawnością wzroku na bezpłatny cykl 4 wyjazdowych warsztatów Sztuka Bezpośrednio. Można już zapisywać się na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 4 lipca w Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Jego temat to klasycyzm à la polonaise. Sztuka Bezpośrednio to cykl warsztatów wyjazdowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Chcemy, aby osoby niewidome odkrywały sekrety sztuki z naszym udziałem, ale nie za naszym pośrednictwem. Kontakt z dziełem sztuki to bardzo osobiste... Kontakt z dziełem sztuki to bardzo osobiste doświadczenie. Wielu gości bardzo ceni bezpośrednią relację, którą nawiązuje z eksponatem, lecz osoby z niepełnosprawnością wzroku nie mają okazji doświadczyć tego uczucia. Sztukę poznają poprzez audiodeskrypcję czy tyflografiki. Metody te są jednak interpretacją słowną lub graficzną dzieła, piszą organizatorzy. Sztuka bezpośrednio to spotkania, w których podstawą jest bezpośredni kontakt z dziełem sztuki. Punktem wyjścia będą obiekty, których można dotknąć, meble i przedmioty codziennego użytku eksponowane w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz w Muzeum Nieborowie i Arkadii w oddziałach Muzeum Narodowego w Warszawie. Scenariusze warsztatu tworzymy we współpracy z ekspertami z Muzeum Teatralnego, który jest partnerem projektu, informuje na swoich stronach Muzeum Narodowe. Kolejne spotkania odbędą się, słuchajcie, teraz tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, 11 lipca, pozytywizm w praktyce, można się zapisać od 30 czerwca, 1 sierpnia, Teatralny barok, będzie można się zapisywać od 22 lipca, no i 8 sierpnia ostatnie spotkanie taneczne Rokoko, będzie można się na nie zapisać od 29 lipca. Zasady uczestnictwa, regulamin i szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Narodowego mnw.art.pl, jak również podamy to w linku do artykułu, który będzie podlinkowany w komentarzu pod audycją. No to takie, co znalazłem. Znalazłem to, nie ukrywam, w portalu dla niepełnosprawnych, niepełnosprawni.pl, tak, natomiast jest to świeżynka dla nas przeznaczona, jeśli ktoś jest zainteresowany.
0: To zapraszamy. Proszę bardzo,
3: zapraszamy.
0: I ta informacja kończy naszą część tyfloinformacyjną, ale jeszcze się z wami nie rozstajemy, o nie, nie, nie. Co to nie? Mamy dla was jeszcze garść informacji technologicznych, które są ciekawe, interesujące, ale może niekoniecznie bezpośrednio związane z osobami niewidomymi, co nie znaczy, że niewidomi nie mogą z nich skorzystać. Na dobry początek garść nowości w różnistych aplikacjach, które zebrała dla nas Paulina.
4: Zgadza się, mam dość potężny zestaw nowości i nowych aplikacji najczęściej, które już nie są związane z dostępnością, ale mogą się przydać. Pierwsza aplikacja, o której będę mówić, to jest Communic AI, chyba tak się to powinno czytać, która, znaczy dzięki której osoby introwertyczne mogą w inteligentny sposób planować wysyłanie wiadomości SMS, maili, czy połączeń głosowych z osobami, które są dla tych osób ważne. Jeśli chodzi o funkcję, automatycznie wysyła wiadomości SMS, jakby, które sami napiszemy, są one jakby do wpisania przez nas w jakimś tam konkretnym harmonogramie, losowane one są z puli i nie będą powtarzane. Przypomina o wykonaniu połączenia pod koniec danego, danej jakby odległości czasu. To znaczy, nie wiem, jakby nie testowałam tej aplikacji, ale jest mowa jakby raz o automatycznym wykonaniu połączenia, co według mnie wydaje się dziwne, bo osoby zainteresowanej może, w sensie osoby, z której telefonu połączenie jest wykonywane, nie może, może nie być przy telefonie. A później jest napisane, wspomniane o takim komunikacie, który się wyświetla, żeby do kogoś zadzwonić, i to mi się wydaje bardziej realistyczne. Jest też funkcja automatycznego pokazania takiego okienka z wstępnie wypełnionym mailem z przypomnieniami jakby na bieżąco. I tak, nie wysyła wiadomości automatycznych, jeśli użytkownik jest jakby rozmawia z tą osobą, z adresatem. Niedawno zostało pominięte połączenie od tej osoby, co jest konfigurowalne. Osoba ostatnio wysłała wiadomość i nie otrzymała odpowiedzi. Nie rozpocznie automatycznie połączenia, jeśli była już rozmowa z tą osobą. Jakby lub jeśli się rozmawia, jest nowoczesny design, ciemny motyw. Po wykupieniu wersji premium jest obsługa wielu osób. Nie powtórzy nigdy tej samej wiadomości, ale też mówiłam. Można ustawić maksymalną liczbę wiadomości na dzień, tydzień lub miesiąc. Powiadomienia o nadchodzących wysyłanych wiadomościach jest konfigurowalne i wiele różnych innych funkcji. Ja tego nie testowałam, ponieważ nie jest mi to potrzebne, ale jeżeli ktoś potrzebuje, to jest taka opcja. Jest oczywiście, są zakupy w aplikacji, ale taką zwykłą wersję można wypróbować za darmo. Kolejna rzecz, Outlook na razie do iOS-a, później do Androida wprowadza funkcje głosowe. Są to trzy funkcje. Po pierwsze, można planować. Aha, bo nie dodałam jeszcze do poprzedniej aplikacji, że jest ona w języku angielskim. Nie ma na razie polskiej wersji językowej.
0: A co do Outlooka, mówiliśmy o tym, Paulino, w poprzedniej naszej audycji, swoją drogą. Natomiast ja jako użytkownik iOS-a no, mogę powiedzieć, że u mnie tego nie ma, ale to może dlatego, że na razie po prostu funkcja ta nie jest wspierana dla języka polskiego.
4: Okej. Okay. Jest jako trzeci news aplikacja na iPady, która pozwoli nam na odnalezienie pewnych wzorców naszych zachowań, przez to, że będziemy pisali, jakby notowali w tej aplikacji, od której do której wykonywaliśmy dane czynności i jaki mieliśmy wtedy nastrój. Możemy oczywiście zapisywać takie podstawowe rzeczy, jak na przykład jakby dzień, w którym jesteśmy, od obudzenia się do zaśnięcia lub sam sen, ale możemy też jakby zapisywać wszystko to, co robimy. Jest to bezpieczne, kopia jest przechowywana na iCloud i na naszym urządzeniu. Aplikacja służy do tego, żeby wyznaczyć sobie pewną optymalną dawkę różnych rzeczy, które robimy w ciągu dnia, tak aby nie czuć negatywnych emocji. Można eksportować to do CSV w celu głębszej analizy. Też ta aplikacja będzie nam przypominała, jeżeli już się nauczy, że na przykład, nie wiem, jak więcej niż godzinę nieustannie się uczymy, to stajemy się jacyś zirytowani, to będzie nam wysyłała jakieś widżety, przypomnienia czy cokolwiek. No i może uda nam się dzięki temu ograniczyć wpływ negatywnych emocji na nasze życie. Czwarty news. Jest nowa funkcja w aplikacji Microsoft Power Toys, która służy do optymalizacji i dodawanie ciekawych funkcji do systemu. Jest to funkcja, dzięki której możemy trochę bardziej skonfigurować jednorazowo usypianie komputera, ponieważ no na przykład mamy taki scenariusz, że komputer usypia nam się po jakimś tam czasie, po 10 minutach. Włączamy sobie na przykład jakąś konwersję, eksport, kopiowanie, pobieranie czy cokolwiek. Później wracamy i zobaczymy, że ten komputer nam się uśpił. I właśnie w tym PowerToSie mamy funkcję jednorazowego wyłączenia tego uśpienia na jakiś czas. Co prawda jest możliwość przestawienia tego w systemie, jednak jest to konfiguracja trwała, dokonywana w ustawieniach zasilania, a może nam taka rzecz być przydatna raz. Jakby dzięki temu nie przerwie nam się proces w połowie, który chcielibyśmy zostawić, żeby robił się automatycznie, podczas gdy będziemy gdzieś indziej. Piąty news. Jest aplikacja TikToka na Windowsa 10.11, dostępna w Microsoft Store. Wygląda jak PWA, czyli jak zwyczajna strona internetowa. Z tego, co wiem, bo jeszcze nie testowałam, news sprzed kilkunastu minut mi się trafił. To znaczy, był opublikowany wcześniej, ale dopiero teraz go zauważyłam. Można się logować, wysyłać i otrzymywać prywatne wiadomości, wysyłać filmy, oczywiście je oglądać. Są funkcje dla ciebie, śledzeni na żywo i rekomendowane konta. Nie wiem, jak te funkcje brzmią po polsku. Jakby jest to wolne tłumaczenie angielskich nazw funkcji. I szósty news, ostatni. Rusza nowa usługa Ubera, czyli Uber Connect. Jest to usługa na razie adresowana do mieszkańców Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia oraz Trójmiasta, dzięki której będziemy mogli szybko przewieźć paczkę z jednego miejsca w drugie. Typowy przykład, nie wiem, jest impreza czy spotkanie, ktoś zapomniał kurtki albo nie wiem, czegoś i możemy mu to jakby wysłać Uberem na jego adres domowy. W tym celu musimy wejść do Ubera, wybrać zakładkę Connect, wybrać jakby źródłowy i docelowy adres i zapłacimy za to mniej więcej tyle, ile byśmy zapłacili za zwykły przejazd Uberem. Jest to dużo szybsze niż zwykłe wysłanie paczki, ponieważ jakby ten kierowca Ubera może się pojawić w przeciągu kilku minut, wziąć paczkę, pojechać z nią od razu na wskazany adres i ją dostarczyć. Mamy śledzenie też i dostaniemy informacji, kiedy paczka pojawi się w miejscu docelowym. Co prawda może będzie troszkę drożej niż w przypadku wysłania tradycyjnej paczki,
0: ale na pewno szybciej.
4: Nie będziemy musieli tam jej wieźć, co też może nam zaoszczędzić czas, a nawet i pieniądze, jeśli podróżujemy komunikacją miejską lub samochodem. Takich nowości to już chyba tyle.
0: No to teraz przejdźmy do listy, którą opublikowało Apple, jeżeli chodzi o urządzenia, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, na przykład jeżeli korzystamy z rozrusznika serca albo z podobnych urządzeń. O tym więcej wie Robert.
3: No właśnie, jak przeczytałem dzisiaj tę wiadomość, to zdziwiłem się niewąsko, pomyślałem, że taka firma jak Apple jednak urządzenie produkuje takie z tymi wszystkimi możliwymi certyfikatami bezpieczne dla zdrowia. Tym razem niestety nie. No, opublikowali sobie listę urządzeń, które stanowią zagrożenie dla rozruszników, defibrylatorów, kardiowerterów i innych tego typu urządzeń medycznych wszczepialnych dla człowieka. I teraz, jakie są to urządzenia? Na przykład AirPods i AirPods 2, jak i etui ładujące do tych urządzeń. AirPods i bezprzewodowe etui ładujące. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale tak tu jest napisane. AirPods Pro i bezprzewodowe etui ładujące, AirPods Max i Smart Case, Apple Watch z akcesoriami, paski Apple Watch z magnesem, urządzenia ładujące magnesowe, HomePods, HomePod, HomePod Mini, iPad, iPad Mini, iPad Air i akcesoria, iPad Pro, nakładki na iPad Pro i Smart Folios. Czy to jest u nas?
0: Klawiatury na przykład.
3: Klawiatury do iPad Smart, Smart Keyboard Folios, klawiatura Magic Keypad dla AirPada, iPhone 12 na przykład i akcesoria, jak również niestety akcesoria MagSafe też. Mac Mini, Mac Pro, MacBook, tak tutaj napisali. Mac Air.
0: Czyli tak w zasadzie to z prawie każdej wszystko. Gałęzi tak. sprzętu Maszej. Apple to coś tam jest.
2: Chodzi w tym.
3: No i słuchawki. Tak Beats Flex, Chodzi Beats X, wszystkim. Power Beats Pro Urban 3. trzy.
2: Chodzi i tak dalej.
3: No i teraz Apple poinformował, że bezpieczny dystans, jeżeli chcemy jednak używać tych urządzeń, to jest 15 cm od urządzenia takiego standardowego lub 30 od urządzenia, które może być ładowane bezprzewodowo. Także no, dosyć dużo.
0: I tu chyba Mikołaj jeszcze też chciałby coś dodać.
4: Ciekawe.
2: Po pierwsze, to jest dystans między tym urządzeniem, które my mamy, z tego co wiem, a między urządzeniem, z którego my korzystamy, żeby po prostu one się do siebie za bardzo nie zbliżyły.
0: Czyli żeby na przykład nie kłaść na klatce piersiowej powiedzmy AirPodsów.
2: iPhone'a, tak, albo dokładnie, no właśnie. AirPodsów. Tak. Po drugie, nie jest to żadne zaskoczenie, bo tak naprawdę to zwykły lodówkowy magnes może no, takim osobom gdzieś tam podobno problemy sprawić. Więc jakby logicznym jest, że wszystko, co w sobie ten magnes ma, od jakiej firmy by nie pochodziło, może taki problem gdzieś tam sprawiać. No pytanie tylko, które firmy o tym ostrzegają. Apple ma na tyle gdzieś tam, że ostrzega, nie wszyscy to robią. Po trzecie, wiadomo też, że firmy tej wielkości robią to bardzo często na razie czego i nawet jeżeli teoretycznie gdzieś nie byłoby powodów czegokolwiek przypuszczać, to one wolą o tym powiedzieć i potem w razie czego, jeżeli ktoś by miał ich pozwać o jakieś odszkodowanie, to powiedzieć, że no przepraszamy, my mówiliśmy, niż powiedzmy nawet, nie wiem, gdyby to jednej osobie na świecie miało się coś złego przytrafić i mieliby wypłacić powiedzmy kilka milionów dolarów, no to już jest to problem, więc po prostu no taniej jest wydać coś takiego i napisać coś takiego i potem po prostu mieć temat z głowy i się niczym więcej i później nie przejmować.
3: Natomiast ja mogę tylko powiedzieć a propos urządzeń, bo też opublikowały to też Huawei i LG. Natomiast żeby nie było, ja rok temu albo dwa byłem na czymś takim, co się nazywa rezonans magnetyczny zresztą głowy. I słuchajcie, i założono mi słuchawki podczas badania, z których płynął dźwięk jednej ze stacji radiowych polskich. Więc to też nie znaczy, że to, co ma magnes, jest szkodliwe. Urządzenia firmy Apple są tak drogie.
0: Inaczej, Robercie, ale pytanie, czy na przykład gdybyś miał rozrusznik albo coś podobnego, tak, to czy mógłbyś w ogóle to badanie mieć przeprowadzone?
2: I to były osoby, które zginęły z tego powodu, że coś miały, nie
0: dokładnie,
2: powiedziały o tym, że
0: dokładnie
2: miały. I tam się potem taka miazga, że tak powiem, zrobiła.
0: No to jest pole magnetyczne.
2: Więc to absolutnie nie jest tak. Oni, jeżeli cokolwiek takiego ci dali, to dali ci to z powodu... Dali ci coś, co jest, myślę, bardzo dobrze sprawdzone i podejrzewam, że nawet przystosowane.
0: I że w tych
2: do
0: warunkach.
2: Tego, żeby działać w tych konkretnych warunkach, a nie jest to byle co.
0: A tymczasem ktoś do nas się dodzwonił. Mamy telefon. Kogo witamy? Halo?
5: No hej, Bartek po tej stronie.
0: Cześć Bartku, słuchamy.
5: No ja praktycznie tylko do was dzwonię, a chyba tylko do ciebie, Michale, z takim małym pytaniem, bo o ile co pamiętam, to chyba ty korzystasz z iPhone'a którego, jeżeli tak na początek mogę zapytać?
0: 11.
5: Aha, 11, ale to może nawet, może i ty zauważyłeś ten problem, już zdążę do meritum. Ostatnio zauważyłem pewne takie uchybienia w aplikacji ICO. Ja akurat korzystam z iPhone'a 8 i sprawdziłem to też na iPhone'ie 8 u innej osoby i był ten sam problem, do tego dążę. Mówię tutaj o karcie Moje produkty. Ta karta jakby zaczęła bynajmniej na iPhone'ach 8 źle się wyświetlać, bo w ogóle nie pokazuje tych pozycji. Konta karty w ogóle jakby nie mogę ani sprawdzić na przykład opłaty za użytkowanie karty, zmienić limitów. I moje pytanie brzmi, czy na przykład Michał, czy ty zauważyłeś u siebie takie kłopoty?
0: Szczerze mówiąc nie. Natomiast musiałbym to jeszcze dokładnie przejrzeć, bo ja rzeczywiście ostatnio nawet zmieniałem tam różne ustawienia, ale nie z poziomu aplikacji ICO, a z poziomu po prostu strony internetowej. Akurat tak mi było z jakiegoś powodu wygodniej.
5: Bo jak zauważyłem, na stronie internetowej nie ma żadnych problemów, tylko no, powiedzmy, że sesja 5-minutowa może nie wystarczyć do tych rzeczy, które chcemy na przykład sprawdzić czy zrobić, bo jak zauważyłem, to sprawdzenie na przykład opłaty za użytkowanie karty, to trzeba troszeczkę się dokopać.
0: No to jest też prawda, to jest też prawda. Natomiast wiesz co, nie potwierdzę ci tego tak z marszu, bo to jest rzecz, którą trzeba by było przejrzeć.
5: U innego kolegi,
0: przejrzeć.
5: On właśnie chyba bodajże też z 11, to mówił, że u niego takiego problemu nie ma.
0: Bo ja tam widzę na zakładce produkty te wszystkie różne tam informacje i dotyczące kart i tak dalej, natomiast no nie wiem, czy tam są dokładnie te konkretne informacje, które ciebie interesują i też pamiętaj, że to może być zależne również od banku, bo aplikacja ICO jest w iluś tych jakby bankach. Mamy i Inteligo, i PKO BP i one się troszeczkę no jednak tak, mimo wszystko różnią.
5: Inteligo, a jeszcze w PKO to rzeczywiście może być różnica.
0: Dokładnie. Tam nawet kiedy aktualizacje się pojawiają w aplikacji Inteligo, to czasem jest taka informacja, taka adnotacja, że coś nie dotyczy użytkowników danej opcji, często Inteligo, ale to tak na marginesie.
5: Ja się właśnie zastanawiam, dlaczego w zakładce moje produkty wyświetla mi na przykład informację o kwocie, którą posiadam na koncie, i nazwę konta, gdzie to jest w zakładce start. W ogóle nic innego mi nie wyświetla, tylko te pozycje.
0: No to nie, to u mnie to jest znacznie więcej tych rzeczy. Znacznie więcej, to już mogę ci powiedzieć na pewno.
5: Ja pamiętam, że była jakaś aktualizacja i bodajże, że ona mogła coś tutaj...
0: Bartku, prosta rzecz, trzeba takie kwestie zgłaszać i to zgłaszać producentowi. Mogą coś takiego poprawić, a to jest, podejrzewam, no, specyficzny problem, na przykład wynikający rzeczywiście być może z rozmiaru wyświetlacza i tu całkiem możliwe, że dobrze kombinujesz, że to może o to chodzić. To jest iPhone jaki?
5: To jest 8.
0: Robercie, ty z 8 korzystasz
3: Ja mam 8. No ja korzystałem z ICO dokładnie wczoraj, bo potrzebowałem. No u mnie wszystko działa, ale tam jest coś takiego jak dane, które trzeba spersonalizować, w tym ekran startowy i tam się przychodzi do ustawień, tam jest ekran startowy i tam sobie można pewne rzeczy poodkrywać,
0: albo poukrywać. Tak, ale to na tej pierwszej zakładce, na zakładce start. I tam wtedy masz te różne tak zwane kafle.
3: Mhm. Natomiast powiem szczerze, nie korzystałem z zakładki moje produkty, bo nie potrzebowałem akurat. Potrzebowałem autoryzować transakcję internetową, potrzebowałem sprawdzić saldo, to bez problemu, ale za chwilę mogę sprawdzić te moje produkty i odpowiedzieć na pytanie. No tylko pozwólcie mi chwilkę tam zajrzeć i...
0: Dokładnie, to może w ten
3: zobaczymy,
0: sposób...
3: Zobaczymy, co tam będzie.
0: To może w ten sposób zróbmy i może
3: uda
0: się
3: odpowiedzieć. Bo może ten problem dotyczy tylko iPhone'ów 8.
0: Tak, być
3: przyległości
0: może właśnie tak
3: SE 2020 na przykład, tak jak z aplikacją Bose'a.
0: Być może właśnie tu jest problem, ale Bartku, tak czy inaczej, no warto zgłaszać producentom takie rzeczy, ale jak to zrobiłeś, no to już super.
5: No właśnie zaraz po tym, jak to zauważyłem, już mi dało coś do myślenia i pierwsze moje kroki kierowałem na infolinię PKO.
0: No akurat PKO to jest taki bank, że jak oni, że jak się ich tam szturchnie odpowiednio, to tam po jednej, dwóch aktualizacjach oni to naprawiają. Raczej. Błędy zgłaszane przeze mnie zostały poprawione.
5: No zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku i kiedy światło dzienne ujrzy kolejna aktualizacja i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście jakieś te błędy zostały poprawione.
0: Dokładnie.
5: Bodajże chyba ostatnia aktualizacja była jakoś w drugiej połowie czerwca, tak mi się bynajmniej chyba wydaje, o ile to
0: pamiętam. Chyba tak.
5: Jeszcze właśnie tutaj kolega mi zaradził, żeby zrobić zrzut ekranu tej zakładki. Teraz się właśnie zastanawiam, w której aplikacji bym mógł to sprawdzić.
0: Ale co byś chciał sprawdzić?
5: No, poradzi mi, żeby zrobić zrzut ekranu i zobaczyć, jak to wtedy wygląda. Chyba to z perspektywy osoby widzącej.
0: Aha, tak? No to na przykład jakimś OCR-em, to chociażby Sync AI-em mógłbyś.
5: No właśnie tą aplikację mi zalecił, będę sobie ją musiał pobrać z App Store, z App Store'a i zobaczyć, jak on to mi będzie wyświetlał.
0: Co on ci tam przeczyta? No jasne. Jedna tylko rzecz, to musisz być tego świadom, że jeżeli dobrze pamiętam, to no tego typu rzeczy będą gdzieś tam wysyłane, tak, na serwery, bo to chyba nie będzie rozpoznane lokalnie, tu mnie poprawcie, więc no musisz się z tym liczyć, tak, a to jest bądź co bądź jednak ekran aplikacji z twoimi dość poufnymi danymi jakimiś tam.
5: No i teraz właśnie pojawia się pytanie. Jeżeli, jak powiedziałeś, Michale, że te informacje będą wysyłane, a zrzut ekranu wykaże to, co pokazuje mi teraz VoiceOver, to powiedzmy, że już mój stan konta jest to taka dość poufna sprawa.
2: Inaczej, ja tutaj polecam VoiceDream Scanner, bo VoiceDream Scanner robi OCR offline.
0: O właśnie.
2: I VoiceDream Scanner nic nie wysyła. Seeing AI wysyła, Envision wysyła, VoiceDream Scanner nie wysyła.
5: No to ewentualnie jeszcze tą aplikacją sterowałaś, tak?
3: Słuchajcie, już mogę coś powiedzieć, bo zrobiłem te moje produkty, słuchajcie, i tam rzeczywiście jest cisza. To znaczy nie jest cisza, mówi mi stan konta i tak dalej, ale nie mówi mi ani, że mam jakieś karty, ani coś.
5: No właśnie Robercie o tym mówię, nie ma ani konta, karty.
3: Tak, nie ma. Nie ma, zgadza się, nie ma. Przynajmniej na iPhone 8 tego nie ma. Tylko mówi stan konta, jakieś tamte, tak jakby w ogóle nie zmienił zakładki.
5: Tak, tak, właśnie o tym samym mówi i też się że sprawdziłeś to na ósemce. Ja sprawdziłem.
3: Tak, no przed chwilą.
5: To też na ósemce sprawdziło. A za to tak jak mówię, kolega, co mi zalecił ten skan ekranu, on prawdopodobnie z tego co wiem ma tego ostatniego nie 12, ale chyba 11. I u niego mówił, że wszystko jest tip-top.
3: Czyli może być ten problem. Ja jeszcze, znaczy niestety nie mam nikogo z SE 2020, kto miałby ICO, bo jeszcze tu można by było jakoś sprawdzić.
5: No
3: to.
5: Ja właśnie też.
3: Ale
5: teraz tak
3: to muszę po audycji do kogoś się odezwać, bo ja wiem, że te same problemy z aplikacjami, one dotyczą i najnowszych SE 2020 i właśnie ósemek, ze względu właśnie na ekrany, które posiadają. Bo rzeczywiście nie można się dostać ani do karty, ani do konta, ani po prostu.

0: Urządzenie to opowie osoba, która będzie to urządzenie właśnie prezentować. Patryk Horodyski. Cześć, Patryku.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: No, też dawno serdecznie się nie słyszeliśmy.
1: No dawno. Tak jakoś się złożyło, że faktycznie chyba kilka miesięcy nawet.
0: Dokładnie. Ty z lepszego mikrofonu od
1: tak,
0: razu słychać.
1: Tak, w ogóle ja jestem nowy ja, można powiedzieć.
0: Dokładnie.
1: Bo tak naprawdę nowe, więc testujemy tak naprawdę.
0: Sprzęt w sumie też nowy.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak jest.
1: Tylko ja zostałem.
0: Dokładnie. Nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, jeżeli macie ochotę o coś zapytać na przykład, no to żaden problem. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest YouTube, jest... Chyba Facebooka właśnie nie ma, bo Facebook jakieś nam tu problemy robi. Natomiast jest, co ważne, to aplikacja Tyflocentrum, która też jest do waszej dyspozycji. Jeżeli nawet jeszcze jej nie widzicie, że możecie się z nami kontaktować, to dosłownie za chwileczkę, za momencik będzie to możliwe. No i oczywiście jest też WhatsApp, do którego korzystania i z którego korzystania także was namawiamy, to pod tym samym numerem 663-883-600. No to wspominałem, że będzie telewizor firma Kiano, tak? A jaki dokładnie
1: tak.
0: model?
1: Jest to Kiano Elegance 32, bo jest to wersja 32-calowa, czyli najmniejsza. I co ciekawe, no to jest właśnie Kiano Power by Samsung, czyli to jest napędzane systemem Samsunga.
0: O, więc no, czyli
1: to jest, tak, jest to
0: system premium premium w cenie budżetowej i to bardzo budżetowej,
1: tak,
0: bo ty mi poza anteną powiedziałeś, ile to mniej więcej kosztuje, to może powiedzmy
1: tak,
0: od razu.
1: Bo to kosztuje w granicach 600 zł plus minus, bo to się waha, naprawdę teraz troszeczkę pewno będzie zwyżkować, bo wiadomo, musi podrożeć, bo za miesiąc te wszystkie Black Friday i w ogóle, więc wiadomo, w tym momencie nie kupujemy, poczekajmy sobie tak w okolicach grudnia, będzie poniżej 600 stówek, więc bo w tym momencie mówię, troszkę wyszkuje, jest bliżej tam nawet 700.
0: Jasne, więc warto nawet poczekać, ale to jest naprawdę dobra cena jak za telewizor.
1: Tak, to jest naprawdę dobra cena, zważywszy na to, co tak naprawdę dostajemy, bo naprawdę ja byłem mile zaskoczony. W ogóle historia była tego taka, no, że ja pewnej tutaj pani będę wykonywał taką instalację antenową i właśnie w tym był też zakup tego telewizora, więc ja postanowiłem właśnie, że ten telewizor sobie zakupię, pobawię się nim przez tydzień i tutaj zrobimy audycję i wyciągniemy jakieś wnioski i ocenimy.
0: Pewnie,
1: tak
0: że
1: naprawdę.
0: No dobra, to zaczynamy od pudełka, bo wspominałeś mi też poza anteną, to już mogę zdradzić, że pudełko to nawet ci się spodobało.
1: Tak, pudełko jest świetne, ja lubię, bo wiadomo, w dobie tej ekologii te pudełeczka szaro, burę, takie kartonowe, a tutaj no fajne obrazki, kolorowe. Pudełko jest przede wszystkim takie śliskie, nie wiem jak to tak opisać, jest takie, naprawdę, no czuję się, że jest coś fajnego, nawet warto popatrzeć na to pudełko, jak ktoś widzi. Jak ktoś nie widzi, to można sobie ręką przejechać. Jest to naprawdę coś innego i przyciąga gdzieś tam oko, bo fajnie to po prostu wygląda. Naprawdę ja lubię takie smaczki, jak już to zresztą wspominałem przed audycją.
0: No, to się zgadza. Czyli pudełko już jest rzeczywiście fajne, takie nowoczesne, można by powiedzieć?
1: Tak. Pudełeczko jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Są wygodne rączki też do przenoszenia, ale to jest tak naprawdę bierzecie pod pachę i idziecie z tym. To jest 32 cale, więc leciutkie, nie ma problemu w ogóle, jeśli chodzi o...
0: A jaka waga z ciekawości? Co pamiętasz? Albo...
1: Wiesz co, nie pamiętam, ale to myślę więcej jak 5 kilo nie waży. Naprawdę, to jest naprawdę leciutkie. Nie ma w ogóle problemu z przenoszeniem, więc pod tym kątem jest naprawdę bardzo, bardzo fajne.
0: Tu jeszcze taka jedna moja uwaga na marginesie, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Patryka momentami po prostu tak przycina, no to jest po prostu uroda internetu.
1: No tak.
0: I tu mamy takie problemy i z tymi problemami będziemy się niestety dziś troszkę mierzyć. Całe szczęście ten Zoom jakoś bardzo ciekawie to robi, bo on co prawda cię przycina, ale potem jakby nie wycina zbyt wiele z twojej wypowiedzi, więc ja po prostu będę cierpliwie czekał, aż ten głos do nas dotrze.

0: miejmy nadzieję, że tak, tak, że tak nam się to uda zrobić, a potem jakoś w postprodukcji postaramy się te przerwy wyciąć. No dobra, to powiedzieliśmy o pudełku, ale teraz co w pudełku?
1: No w pudełku, no co? No najważniejsze jest telewizor, no to wiadomo. Jest też pilot zdalnego sterowania. Pilot, jak ktoś używał starszych Samsungów, no to będzie się czuł jak w domu, no bo pilot jest z wyglądu taki sam jak te właśnie piloty do starszych Samsungów. No jest to pilot niestety na podczerwień. Co za tym idzie, no musimy dość precyzyjnie celować w stronę telewizora, żeby gdzieś tam wejść w interakcję, tak? Więc no to jest taka wada, no ale czy to wada w tej cenie? No właśnie.
0: Mhm.
1: Co tutaj jeszcze? No mamy nóżki. Nóżki w ogóle są fajnie rozwiązane, bo możemy sobie je regulować, ich rozstaw, w zależności co chcemy postawić pod telewizorem. No chyba, że na przykład mamy węższą komodę, to możemy je sobie skręcić bliżej siebie, bo też są otworki montażowe. No i wtedy na węższej komodzie nawet może ten telewizor bez problemu stanąć. Ale jedna uwaga odnośnie nóżek. Powiem to teraz, bo zapomnę. Brakuje podgumowania pod nimi. I co się z tym wiąże, że telewizor bardzo łatwo zrzuci z komody, jak gdzieś będzie tak na krawędzi stał. Naprawdę warto by było sobie coś tam przykleić, bo może spaść. Tym bardziej, że on jest bardzo lekki.
0: Czyli te nóżki, one po prostu są takie plastikowe, jak rozumiem.
1: Tak, takie plastikowe i nawet nie wiem, czy to będzie słychać, jak przejadę. O, pewno to słychać. Naprawdę delikatny ruch i telewizor już przesuwamy, nie? Więc to taka uwaga ode mnie, że no jeszcze jak będzie jakaś szklana powierzchnia, wydaje mi się, to już w ogóle będzie tragedia pod tym kątem, nie? Bo jednak jakby było jakieś podgumowanie, no to nie byłoby opcji, żeby to przesunąć, nie? Bez podniesienia, tak naprawdę.
0: No tak, a tutaj jednak jest to problem.
1: Tak. To jest jednak problem i od razu o tym mówię, bo zapomnę, a uważam, że jest to dość istotne. Istotna wada, tak naprawdę. No wada nie wada, bo to można bardzo łatwo gdzieś tam rozwiązać, kupić sobie jakieś takie nóżki i samoprzylepne, gdzieś tam podkleić i problemu nie będzie. No ale wspominam o tym, bo uważam, że to jest dość ważne.
0: No jasne.
1: W tym. No wiadomo, kabel zasilający. Kabel zasilający jest zintegrowany z telewizorem, więc niestety no nie odepniemy. On jest po prostu zintegrowany na stałe i tak po prostu rozwiązali. Czy to jest wada, czy zaleta? No właśnie, pryzmat, oceniamy poprzez pryzmat ceny. No dla mnie to jest akurat wada, ale no dla kogoś może to w ogóle nie przeszkadzać. Więc jakby to tak naprawdę zależy, jak to na to spojrzy, jeśli o to chodzi. No mamy jeszcze w pudełeczku całą papierologię, wiadomo, instrukcje jakieś tam wszystkie. No i steropian tak naprawdę i tyle. I nic więcej nie dostajemy tak naprawdę, jeśli chodzi o...
0: Czy to wyjęcie telewizora...
1: No i są ci... O, co się też istotne.
0: No.
1: Co ciekawe, no to jeszcze są baterie do pilota, gdzie to różnie z tym jest tak naprawdę teraz. Więc to warto też docenić, że te baterie są do pilota.
0: A to prawda. Czy wyjęcie w ogóle telewizora z tego pudełka jest problematyczne, czy nie? Bo z Samsungiem to pamiętam, że mówiłeś, że tam był problem.
1: W Samsungu było to fajnie rozwiązane, tylko mówimy o telewizorze 65-calowym, no bo tam otwieraliśmy od dołu tak naprawdę karton i go podnosiliśmy do góry i telewizor jakby zostawał. No i no, trzeba było mieć drugą osobę do pomocy, żeby tu w ogóle się za to zabrać, bo inaczej nie byłoby tak naprawdę możliwości. Tutaj gdziekolwiek nie otworzymy, jedną ręką sobie wyciągamy to z pudła i tyle, nie ma problemu. Tak, bo to mówię, to jest lekkie, małe przede wszystkim. No jest to 32 cale, więc tutaj nie ma w ogóle problemów, jeśli chodzi o wyjęcie i czy później spakowanie tego, czy cokolwiek. No bo to jest, mówię, no telewizor jest taki, że sezonowo nawet można gdzieś tam go poużywać, z powrotem wrzucić do pudła i on nawet nie będzie przeszkadzał zbytnio, gdzieś tam nawet za szafą, czy cokolwiek. Naprawdę. Jest to bardzo fajne, cieniutkie pod tym kątem, więc myślę, że no to jeszcze co do opakowania, no tam więcej mówię, nic nie dostajemy oprócz właśnie tego pilota i w sumie tyle.
0: A jak w ogóle wygląda pilot?
1: No pilot jest, co ciekawe, no to pilot jest, ma pełną klawiaturę, czyli mamy cyferki, mamy włącznik, wyłącznik, mamy przycisk do zmiany źródła, bo to nie jest taki minimalistyczny pilot, jak był w Samsungu, że to jest ten pilot smart control. Chociaż tutaj jest taka pewna ciekawostka, o której powiem, jak nie zapomnę, ale wrócimy do tego później. Co do pilota, no mamy przyciski YouTube'a, Netflixa, Suite TV, no i Prime Video. To też myślę, kogoś może zainteresować, takie przyciski tutaj na pilocie są. Więc możemy bezpośrednio od razu przeskoczyć do tych aplikacji, jeśli o to chodzi. Więc no, pilot jest fajny, no mówię, jak ktoś miał jakiegoś Samsunga sprzed tam 7-10 lat, no to będzie czuł się jak w domu, bo pilot jest identyczny. No może troszeczkę gorzej wykonany, bo to jest plastik, taki twardy plastik, taki czuć, że to jednak no nie jest to pilot Samsunga, bo mam tu też pilot Samsunga z tamtej epoki, no jest troszeczkę lepiej wykonany, moim zdaniem, mimo wszystko, nie? Ale właśnie, to jest też zaleta tego pilota, bo jak go zepsujemy, to tak naprawdę piloty do Samsunga to można sobie kupić nawet w Żabce, przy hot dogach leżą te piloty i można je kupić. Kupimy je wszędzie. Nie mam pilota do Samsunga, tak? Bo to jest to samo. Pilot do Samsunga bez problemu będzie działał z tym Kiano. Więc to jest, uważam, największa chyba zaleta, że nie będziemy musieli kombinować gdzieś tam, jak uszkodzimy pilota.
0: Okej, okay, ale na przykład z tych nowych telewizorów Samsunga, ten taki bez klawiatury, to on też będzie działał, czy to muszą
1: da
0: być
1: się
0: te
1: go
0: starsze?
1: Sparować. Da się to sparować. Da się to sparować i co ciekawe, nawet funkcje głosowe wtedy działają. I potestowałem, mam taki pilot i sparowałem i da się z tego korzystać w ten sposób. Jakby ktoś chciał, nie wiem, miałby taki pilot gdzieś do kupienia później sobie za, nie wiem, jakieś 40-50 zł, można kupić i będzie to działać.
0: Wstępna konfiguracja różni się czymś od standardowego takiego Samsungowego telewizora?
1: Czy inaczej, jeżeli robimy to przy pomocy pilota, to w sumie nie. Robimy wszystko tak naprawdę jak na Samsungu. Logujemy się też do konta Samsung, więc no fajnie mieć konto Samsung, jeżeli chcemy właśnie sobie z tego korzystać, z tych aplikacji, bo do telewizji naziemnej w ogóle to nie musimy, ale żeby korzystać właśnie z aplikacji, no wymagane jest no posiadanie konta Samsung, żeby to w ogóle te aplikacje działały. Pierwsza konfiguracja jest w ogóle bardzo fajna, bo przytrzymujemy sobie, jak włączamy telewizor, zacznie nam grać muzyczka, przytrzymujemy sobie klawisz mute i pojawia nam się funkcja dostępności i od razu przewodnik głosowy do nas przemawia. Naciskamy OK, wychodzimy z tego przewodnika, wybieramy sobie język polski tak naprawdę i mamy całą później konfigurację po polsku, więc uważam, że jest to świetnie zrobione w tej cenie. I nie wiem, czy jakiś Android, bo to przeważnie jakieś Androidy by były. Nie wiem, jeżeli komuś by się w ogóle chciało z tego korzystać, bo to była tragedia, ale przyjmiemy, że ktoś by się podjął próby skonfigurowania z jakimś talkbackiem. Nie wiem, w ogóle nawet nie wiem, czy to by po polsku przemówiło bez połączenia z internetem, tak naprawdę. Jeśli chodzi o Androida. A tutaj no mamy tą możliwość, że no to wszystko już jest zainstalowane fabrycznie. Polska synteza też jest zainstalowana fabrycznie, więc nawet jeżeli ktoś nie będzie chciał sobie z internetu korzystać, bez problemu sobie wyszuka kanały naziemne czy satelitarne, bo no właśnie, bo to też ciekawe, to też ma tuner satelitarny, DVB-S2.
0: To za to jest takie w ogóle wielkie pieniądze, tak, to naprawdę tak, dostajemy ciekawe tak rozwiązanie.
1: No to właśnie, bo to też istotne, myślę, żeby powiedzieć, no mamy trzy złącza HDMI, w tym jedno jest ARC z kanałem zwrotnym, czyli możemy sobie podłączyć jakiegoś soundbara, czy jakiś tam amplituner, czy cokolwiek. Mamy też jakieś te chyba kompozytowe złącza, widziałem, są. Ja nic nie podłączałem, ale no, jak ktoś ma jakieś starsze DVD czy coś, myślę, że tutaj podłączenie nie będzie problemu. Co tu jeszcze? No te właśnie satelitarne, naziemna oczywiście jest, no tu musi być. No jest też miejsce na ten moduł COM interface, jakby ktoś chciał sobie satelitę oglądać właśnie przez moduł.
0: Czyli bez ten moduł dekodera. CI, tak?
1: Tak, tak. Także to też uważam, to jest w ogóle spoko opcja, no bo telewizor za te pieniądze. Ja powiem inaczej, ja mam w sypialni drugi telewizor Samsunga 43-calowy, który był droższy o 1000 zł od tego i on nie ma. On nie ma w ogóle DVB-S2.
0: O proszę.
1: Ma tylko telewizję naziemną.
0: Mamy telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami?
2: Halo, dzień dobry, Dominik z tej strony.
0: Cześć Dominiku, słuchamy.
1: No witam.
2: Zacznę najpierw od tego, że nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale Patryku, po podcaście o QE80F od Samsunga zachęciłeś mnie do zakupu telewizora. Wybrałem model The Frame QE32LS03C i jest taka sprawa, gdybyś miał wybrać między Kiano tym 32-calowym telewizorem, a tym Samsungiem The Frame, to który model byś wybrał?
1: No to jest trudno powiedzieć. Zaryzykuję stwierdzenie, że Samsung będzie miał po prostu lepszy procesor i przez to będzie lepiej działał.
2: No rozumiem. A jeszcze mam takie małe...
1: Druga sprawa. Nie wiem z jakiego roku jest ten Samsung, ale w Kiano jest jedna olbrzymia wada. On nie będzie prawdopodobnie otrzymywał aktualizacji systemu. Znaczy inaczej, poprawki będą, ale no nie będzie jak w Samsungu, że co roku dostajesz przez na przykład 7 lat nowy system. No tutaj tego nie będzie. No w Samsungu jest to gdzieś tam zapewnione, tak? Jest taka deklaracja. Więc no, na razie się z tego wywiązują.
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że ten The Frame Samsunga, ta nasza rameczka jest z 2025. Ponieważ ma już ten pilot solarny.
1: No, piloty solarne były już od 2021 albo 2 roku, więc to nie jest wyznacznik, jeśli o to chodzi.
2: No, rozumiem. A mamy dostęp na tym Samsungu, tylko na tym Kiano również do trybu sztuka?
1: Nie. Tu nie ma, tu w ogóle nie ma, nie ma dostępu do wielu rzeczy, jeśli chodzi o Samsunga. Można sterować z poziomu aplikacji SmartThings, no. Co ciekawe, ale nie ma tych wielu rzeczy, które gdzieś tam są z ekosystemu Samsunga. Właśnie jakieś sterowanie, że z poziomu telewizora SmartThings możemy tam, tak jak masz w Samsungu, tak, że możesz sobie jakimiś lampkami, urządzeniami takimi IoT sterować, no to tutaj tego nie ma.
2: No, rozumiem. A powiedz mi, można, bo jest przycisk do zmiany źródła wejścia, nie? Ci tam HDMI 1, 2, 3, nie? Ale tutaj też jest. Można to też zrobić przez ten sam sposób, co w Samsungu, bo u mnie jest tak, że najpierw muszę nacisnąć domek. Następnie w lewo.
1: Tak samo.
2: I mam podłączone urządzenia. I sobie w to wchodzę i mogę...
3: HDMI 1, HDMI 2, element 3, 6.
2: I mam HDMI 1, HDMI 2.
1: To tutaj jest tak samo, bo system jest taki sam. To jest Tizen z 2024 roku, z tego co ustaliłem.
2: No rozumiem. No i u mnie właśnie tak jest. I czasem też się dzieje coś takiego, że jak mam podłączony dekoder i mi się źle zsynchronizuje włączenie dekodera z telewizorem, to tak potrafi mi przerywać dziwnie.
1: A to nie, to ja tak nie mam. Ani na Kiano, bo też dekoder specjalnie podłączałem, ani na dwóch Samsungach, bo ja mam dwa Samsungi z tym samym systemem w domu, więc nie ma takich problemów. Spróbuj wymienić kabel HDMI. Może to gdzieś tam...
2: No tak myślałem na ten temat, żeby kiedyś go wymienić, bo już niestety
1: wymienić, bo może.
2: Ja widziałem
1: kiedyś różne wady właśnie, zwłaszcza jak się amplituner podłączało, czy właśnie soundbara, to nieraz niektóre kable były kapryśne po prostu, więc tutaj A może jak... też coś...
2: A jak konfigurujemy ten telewizor, bo może nie zostało o tym powiedziane, jest ta muzyczka w tle?
1: Tak. Zostało powiedziane, że właśnie jest ta muzyczka taka początkowa i sobie konfigurujemy z tą muzyczką. I to jest fajne, bo my wtedy wiemy, że telewizor jest na pewno włączony. I to jest super,
2: tak,
1: nie?
2: Tak. To jest właśnie bardzo fajne i później jak już skończymy tą konfigurację, to jest takie fajne wideo welcome.
1: Ale to tutaj tego nie ma właśnie, tak. Ale tutaj tego nie ma. Tu jest wycięty. To jest ten Tizen jest troszeczkę jest wycięty. Ze względu na to, że on musi działać na trochę słabszym sprzęcie, nie?
2: Rozumiem.
1: Zubożony.
2: No dobra, to nie będę wam przeszkadzać. Miłej audycji wam życzę.
1: Dzięki.
0: Dzięki, Dominiku.
2: Trzymajcie się, hej.
0: Cześć, do usłyszenia. Hej. No to co, Patryku, tyle teorii, czy jeszcze coś warto powiedzieć? Zanim do praktyki przejdziemy.
1: No tutaj powiedziałem o... W ogóle o samej matrycy może powiem, bo to też jest ciekawe, bo to jest chyba IPS. Ja tego nie sprawdzałem, bo powiedziałem, że to jest loteria. Wydaje mi się, że może być to loteria, ale jest to IPS. I co jest fajne? W IPS-ie mamy dość szerokie kąty widzenia. I co za tym idzie? Jak postawimy sobie gdzieś ten telewizor w kuchni, bo to się moim zdaniem nadaje świetnie do takich właśnie, czy dziś na działeczkę, czy w miejscu, gdzie ten telewizor będzie tam sobie z doskoku oglądany, to faktycznie są dość szerokie kąty widzenia i możemy sobie tylko gdzieś tam rzucić okiem i wszystko widać, jest okej. No ale no niestety matryca ma tą wadę, że czerń jest niestety szara i ja już widzę, że zwłaszcza jak jest ciemno, są jakieś ciemne sceny, no nie ma tu czerni, tak? Nie jest to mini LED, nie jest to tym bardziej OLED, gdzie tam czerń jest naprawdę czarna. No tutaj spodziewajmy się, że no jednak te filmy gdzieś tam wieczorami oglądane będą dość takie szarawe, tak? Jak jest dużo czerni. Znowuż w dzień ta jasność też nie powala, bo tam jest chyba 160 nitów, jak dobrze pamiętam, to jest naprawdę niewiele, nie? Więc tutaj... Jak będzie gdzieś telewizor w nasłonecznionym miejscu, to też będzie słabo, nie? No niestety, no to coś za coś. Więc tak tutaj jeszcze dopowiem. No głośniki, no mamy niby głośniki, tam jest chyba 14 albo 16 watów. No ale tutaj tak samo, no to jest mega podstawowe. Tam nie ma żadnych przesterów, nic nie harczy, nic, ale jest mega płasko. Mega płasko. Do jakichś tam seriali, żeby coś tam, czy jakiś podcast sobie w tle leciał, okej, ale nic więcej. No tutaj są oszczędności, tak?
0: No na czymś trzeba było.
1: No oczywiście, no tutaj każdy tak naprawdę Samsung, już tak się odniesiemy do tego Samsunga, gdzieś tam za 1000 plus tak naprawdę będzie grał o wiele lepiej. Nawet nie ma o czym mówić. Jak komuś na tym zależy, to no ewentualnie, no mamy tego ARK, można sobie tam przez HDMI podłączyć jakiegoś soundbara czy coś, no to już w ogóle będzie super wtedy. I to wtedy tak naprawdę działa jednym pilotem, nie? Że dajemy głośniej, ciszej, włącz, wyłącz. To jest super. No i też mamy optyka, jak też ma jakiś starszy amplituner na przykład, no to też możemy przez łącze optyczne podłączyć i też będzie działać. Więc to też, myślę, tutaj chyba temat złącz wyczerpałem tak naprawdę. Właśnie, a propos łącz, to jest też istotne. One są na dole. One są na dole telewizora. Mało tego, one są skierowane w dół. I teraz ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że jak ktoś ma jakiś kabel antenowy taki porządny, ten czarny taki zewnętrzny i on jest sztywny. I ten kabel, jak nie zastosujemy jakiejś wtyczki kątowej, no to on może go podnosić do góry, ten telewizor. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. To też taka uwaga. Niestety, no nie wiem, co ich tchnęło, żeby te złącza robić w ten sposób, że one są właśnie od dołu.
0: Ale nie? One są po prostu w tej podstawie jakby tego telewizora.
1: Nie. One są trochę wyżej, ale mimo wszystko one są gdzieś z 15 centymetrów nad jakby powierzchnią biurka na przykład. Więc no to jest taka... Dla mnie to jest wada akurat. Uważam, że dla mnie to jest wada. No. I to jest, HDMI na przykład już nie, HDMI są normalnie po lewej stronie, stojąc od przodu telewizora, a te właśnie antenowe, które no uważam, że jeszcze no mówię, no do telewizji naziemnej wykombinujemy jakąś kątową przejściówkę i to podłączymy, niestety no zwykłej takiej F-ki nakręcanej no nie zrobimy w ten sposób do telewizji satelitarnej i to może być problem. To prawda. Może być gdzieś tam problem akurat, więc mówię o tym, żeby ktoś później no miał tą świadomość, że trzeba gdzieś tam zwrócić na to uwagę. No u mnie tutaj nic się nie dzieje, no kabel jest elastyczny, jest kątowa też, wtyczka antenowa i nie ma w ogóle problemu, tak? Kabel mi nie swisa w dół, tylko idzie sobie do tyłu i tutaj nie ma problemu.
0: Jasne. No dobra, to co? To chyba możemy go uruchomić.
1: No możemy go uruchomić. On tuż sobie już tak naprawdę jest włączony. Podgłośnimy go. Głośność 12.
0: Myślę, że możesz jeszcze spokojnie dać głośność.
1: Jeszcze damy głośniej. Głośność 28. Damy sobie do 30. A mamy sobie telewizję naziemną w tym momencie.
3: Cytki nas w kanał 2. 3418-1925-2000-audiodeskrypcja.
0: Czy u ciebie to też się tak leciutko przycina? Czy
1: tak,
0: to...
1: tak.
0: Okay.
1: On jakby buforuje i on tak robi właśnie. On sobie tam pobiera informacje w tym momencie i on dlatego tak robi. On będzie sobie tak właśnie czasami przycinał.
0: Rozumiem.
1: No mamy głośność, idziemy sobie dalej. No i on sobie w tym momencie pobiera informacje, sobie tam do EPG sobie coś pobiera i on robi taką przycinkę, więc też jest taka, no to nie jest jego wada, tylko chyba cecha po prostu, że no tak po prostu ma ten telewizor.
0: No wiesz, ja bym to jednak traktował w kategorii jakiejś wady, bo to tak nie powinno się zachowywać.
1: No nie powinno się tak zachowywać, tylko mówię, no oceniamy to przez pryzmat jego gdzieś tam ceny.
0: Oczywiście.
1: Więc... No jest taka ewentualna niedogodność, no musimy z tym żyć. Raczej tego nie naprawią, chociaż kto wie. Może tam przedstawiciele firmy Kiano będą nas słuchać, bo to chyba nawet polska firma jest z przedstawicielstwem w ogóle w Krakowie, jak się nie mylę. Więc może będą nas słuchać i może wypuszczą jakąś łatkę naprawczą tego, więc w Samsungu chyba tak nie kojarzę, żeby coś takiego było. No ale to też myślę, że no ten procesor, to wszystko, no tutaj wiadomo. No właśnie, no teraz jestem w ekranie domowym, tak jak wcześniej właśnie Dominik wspominał.
3: Netflix Element 2.
1: I tutaj mamy wszystkie aplikacje, nie wiem czy słychać, ale może trochę głośniej.
3: Głośność 25.
1: Okej.
3: Okay. Prime Video Element 312. Disney Plus Element, Apple TV Element 5, Canal Plus Element.
1: Mamy wszystkie aplikacje.
3: Zachowimy Element, YouTube Element, Megogo, TV Film Sport.
0: No, czyli bardzo podobnie jak w przypadku rzeczywiście tego Samsunga, którego pokazywałeś.
1: Tak, tylko no troszeczkę wolniej jednak mimo wszystko, nie? Tam trochę to jest bardziej takie responsywne, bo tam możemy iść tak naprawdę szybciej i on... No tu też teoretycznie można się tak w miarę sprawnie poruszać, tak? Bo ja tak ogólnie, jeszcze tak wspomnę, jakby pomijając też nawet osoby niewidome, ale właśnie jak nie ma tego udźwiękowienia, to naprawdę chodzi szybko. To jest w ogóle nie ma w ogóle mowy, że to jest telewizor za te pieniądze. No Androidy w tej kasie to się nie nadają tak naprawdę do niczego. No miałem do czynienia, więc wiem co mówię. A tutaj no można sobie śmigać po tym systemie, bo on jest lekki. No ktoś tutaj naprawdę wykorzystał w pełni te możliwości tego procesora, które są pewno tam mega niewielkie.
3: CLTV Element 1012.
1: Więc no mówię, no tak to wygląda. System w ogóle wygląda tak jak na Samsungu, na pierwszy rzut oka. Więc jak ktoś, mówię, korzystał z Samsunga, to się będzie się czuł jak w domu.
3: 6, strona główna, element 3-6. Szukaj element 2-6.
1: Tutaj mamy konto Samsung też.
3: Strona główna, element 3-6. Podłączone urządzenia, element 4.
1: Tutaj mamy też te podłączone urządzenia właśnie.
3: Element 8, element 1 z 8.
1: No i on teraz wczytuje i on będzie teraz przycinał na przykład. Pewno było to słychać. Tak, i było to już słyszalne, nie? Taka przycinka.
0: Zgadza się.
1: Tak.
3: 6, podłączone urządzenia, element 4 z 6.
1: Ustawienia element. No właśnie, no i też tym pisem celować. No ja w tym mówię, no w momencie muszę w miarę celować, żeby to jakoś tak...
0: No tak, wiadomo. Bo to jest taki na podczerwień, tak?
1: Tak, to jest taki na podczerwień pilot, taki standardowy. Więc...
3: I dziękujemy, że jesteście z nami!
1: No i teraz mamy ustawienia, tylko właśnie, bo to pewnie ta telewizja będzie nam teraz przeszkadzać. To sobie gdzieś... Wejdziemy sobie do jakiejś innej w ogóle aplikacji. Dobra, wejdziemy sobie do jakiejś innej aplikacji. W ogóle pokażę też na przykład YouTube, jak działa.
0: Czym był ten dźwięk?
1: To był dźwięk uruchamiania YouTube'a. To jest na każdym telewizorze tak naprawdę.
3: Na kartach 314. Schod z kartach 414. Subskrypcje, karta, biblioteka, karta, muzyka, karta.
1: No i tak sobie chodzi YouTube. Bo teraz nie chcę chodzić po filmikach, bo zaraz będzie nam wczytywał tak naprawdę automatycznie podgląd tych filmików, więc...
3: Schod z kartach
1: 414. No bo tak to jest. No jest to używalne, no nie jest to jakieś takie responsywne, ale uważam, że... Przede wszystkim działa przewidywalnie, w sensie nie ma sytuacji, że to się wywali, że nie wiem, nas wyrzuci z tej aplikacji. Nie, nie, bynajmniej przez te dni, no to od piątku, tak? Od piątku albo od soboty z tego korzystam. Nie zaobserwowałem takich sytuacji, więc. Więc tutaj jest to takie w miarę przewidywalne. Działa w swoim tempie, ale jest przewidywalne. Więc myślę, że. Tak można to powiedzieć. To był dźwięk, też pewno był dźwięk słyszalny.
0: Był.
1: I to był dźwięk po prostu ekranu domowego Samsunga. Ktoś, kto właśnie ma telewizor Samsunga, no to będzie od razu wiedział, o co chodzi tak naprawdę. Przejdziemy sobie też do tych ustawień. Zobaczymy sobie ustawienia. Mamy obraz, no tutaj...
3: Obraz elementów, 3 w 1. Typ obrazu dynamiczny, wybierz typ obraz najlepiej odpowiadający wam komu.
1: No to tutaj wiadomo, każdy sobie wybiera... Właśnie, i to jest ciekawe, a propos tego trybu obrazu, bo nie ma tu eko. Nie ma eko. Chyba, że coś tu się zmieniło, ale nie było eko.
3: Typ obrazu elementów, 3 w 1, dynamiczny, zmiana tego ustawienia, wam standardowo.
1: Zawsze jest eko, a tu nie ma. Więc dla mnie szacun, że takiego czegoś tu nie ma. Nie ma, mamy trzy tryby, mamy film.
3: Wam standardowy.
1: Mamy standardowy. No i mamy ten dynamiczny, który miałem wtedy. On mi się najlepiej podobał, ale to jest, mówię, kwestia tak naprawdę indywidualna, więc wiadomo.
3: Ustaw na dynamiczny. Dwa ustawienia rozmiaru obrazu, standardowy 16:9.
1: No tutaj nic nie robimy, no bo to się automatycznie tak naprawdę robi. No tutaj mamy, no ale tutaj też raczej bez jakiejś aparatury pomiarowej to bym tego nic tu nie ruszał. Więc no ewentualnie jakby ktoś chciał, ale no tu bym uważał z tymi ustawieniami. No można to później zresetować w razie gdzieś tam jakieś pomyłki, ale ja zazwyczaj tego nie ruszam. Obraz. Dźwięk. No pewno dźwięk będzie was bardziej interesował, wiadomo.
3: Wyjście dźwięku, głośnik TV, wybierz preferowany głośnik do odtwarzania dźwięku z telewizora.
1: No tu możemy sobie wybrać, tak jak w Samsungu, teoretycznie.
3: Wyjście dźwięku, wybierz urządzenie audio z listy, aby odtwarzać dźwięk z telewizora elementów. 3, głośnik TV. Odbiornik optyczny.
1: No, tu możemy w ogóle wyłączyć głośniki, żeby były tylko, żeby tylko na przykład jakby był soundbar jakiś podłączony przez łącze optyczne, no to możemy tak ustawić.
3: Lista głośników Bluetooth.
1: No tutaj mamy listę głośników Bluetooth, które możemy sobie podłączyć. No tu są moje słuchawki, no bo to jest tak, jak ktoś korzysta na przykład z Apple'a, no to tak samo jest w Samsungu, jak się zalogujemy na konto na dowolnym urządzeniu, no to mamy te wszystkie urządzenia, które
0: no tak, mamy cały ekosystem. Powiązane.
1: Tak, tak, no to jest to samo, więc jeżeli ktoś ma słuchawki na przykład Samsunga, to one się będą automatycznie tutaj przełączać i nie będzie, i to będzie działać. Więc to tak to tutaj wygląda, no. Cofniemy się. Tryb dźwięku. No tu w ogóle. No jeszcze jest ten. O, jest wzmocnienie. Pewno, że słychać, że jest różnica. O, zobaczymy.
3: Zmiana tej funkcji może zwiększyć przycisk.
1: Dobra.
3: Ustaw na wzmocnienie. Trzy ustawienia.
1: No ja słyszę, że on jest bardziej donośny. No,
0: tak,
1: nie
0: to
1: wiem,
0: prawda.
1: Na ile
0: jest,
1: ten mikrofon oddaje.
0: Jest głośniej.
1: Ale jest bardziej taki, jest trochę więcej dołu, może trochę więcej góry. Jest taki, słychać, że O ile słychać przez te głośniki, bo te naprawdę głośniki są mega podstawowe.
0: No to słychać, że jest naprawdę. Tak płasko. No, ja bym płasko, bardziej płasko. Powiedział, że jest po prostu głośniej. Ja nie słyszę na przykład, żeby ten dźwięk się jakoś zmienił. Co prawda, no tu może być jeszcze też kwestia tego, że mikrofon to tak, a nie inaczej zbiera.
1: No, ale... tak, ale... Ale jest troszeczkę te, bardziej uwypuklone są te tony, zwłaszcza w tym troszeczkę niższym zakresie. Słychać, że gdzieś tam troszeczkę... No przy męskich wokalach na przykład będzie gdzieś to słychać, a może tak powiem, żeby to było też tak zrozumiałe. No mamy tu ustawienia eksperckie też, sobie tu do nich...
3: Trzy ustawienia eksperckie.
1: To jest wszystko tak jak na Samsungu.
3: Aby zoptymalizować balans dźwięku. Ustawienia eksperckie elementów 8.1. Balans,
1: dozwój
3: poziom
1: 2,
3: korektor wyłączony.
1: No, korektor jest wyłączony, ale to jest ciekawe, bo chyba przez to, że mam właśnie ten wzmocniony dźwięk, to on jest wyszarzony, że nie mogę z niego korzystać w tym momencie, w tym trybie, który mam ustawiony.
0: A to całkiem możliwe.
3: Możesz podłączyć urządzenie audio, które obsługuje
1: RAS
3: za pomocą HDMI
1: RAS. No, tu jest ARC, ten HDMI, o którym wspomniałem wcześniej. To możemy sobie jakiegoś soundbara podłączyć i jeżeli ktoś ma możliwość, to bym zalecał ogólnie, naprawdę zalecał, naprawdę, bo...
3: Cztery format wyjściowego dźwięku cyfrowego audio.
1: No tutaj wybieramy format...
3: Zapewnia sygnał wyjściowy HDMI do odbiornika podłączonego przez HDMI.
1: Na ciekawości, co tu mamy?
3: Format wyjściowego dźwięku cyfrowego elementów. 3 audio.
1: Auto jest? Jest PCM.
3: 2 audio.
1: No to wiadomo.
3: 3 przelotna skrąg wyłączone.
1: No i nic więcej nie ma co jakieś tam Dolby Atmos czy coś. Nie w tej kasie. Ale to tak naprawdę odkrywam, bo tu nie wchodziłem, przyznam się, wcześniej akurat. No to możemy sobie jakieś opóźnienia regulować. To jak mamy jakiś problem, na przykład jak podłączymy sobie jakiś amplituner i czasami się zdarza, że no dźwięk nie jest synchronizowany z wideo, no to możemy sobie tam... to wyrównać. A to też jest fajna funkcja akurat, że nieraz, chociaż teraz chyba tak jest mniej tego w telewizji, ale kiedyś to się zdarzało, że te kanały były z różną głośnością nadawane i czasami mogliśmy się w nocy przestraszyć, tak jak przełączaliśmy na jakiś inny kanał, a tu nagle nam zaczęło to się drzeć. No to no tutaj tak. Ta funkcja by to wyeliminowała.
3: 7. Jednoczesne wyjście optyczne włączone. Urządzenie podłączone za pomocą kabla optycznego zawsze odtwarza dźwięk.
1: A to jest funkcja, że jak sobie podłączymy właśnie jakiegoś soundbara czy amplituner przez łącze optyczne, no to będziemy sobie mogli równocześnie z głośników telewizora i z tych głośników właśnie soundbara gdzieś tam, żeby to jednocześnie nam brzmiało, chociaż nie wiem, nie polecałbym w ten sposób, wolałbym z samego soundbara czy innego sprzętu.
3: Granicę.
1: No to tutaj mamy zerowanie dźwięku, żeby sobie do ustawień domyślnik, jak coś nagrzebiemy, żeby to przywrócić.
3: Dźwięk element 3, 3. Ustawienia elementów 6, 2, dźwięk.
1: No dobra, to chyba w tym dźwięku...
0: To może ja przeczytam pytania, które się pojawiły w międzyczasie. Pierwsze pytanie jest od Marka. Witam, czy do tego telewizora można podpiąć słuchawki da jacka 3,5 mm? Oraz ciekawi mnie, czy ten telewizor posiada Bluetootha. Pozdrawiam.
1: Posiada Bluetootha, posiada. To zresztą tu wspominałem, no, pokazywałem właśnie te słuchawki. Posiada Bluetootha, jak najbardziej można sobie podłączyć. Co do słuchawek, ja powiem tak, w specyfikacji gdzieś tam, że ten jack powinien być, ja go nie...
0: Akurat...
1: Przyjmijmy, że go nie ma.
0: Akurat trochę teraz cię przycięło i Zoom nie nadrobił, więc powtórzę, że ty go nie widzisz tam w tym telewizorze, tak?
1: Nie ma. Jakby nie widzę tego w tym telewizorze.
0: A w specyfikacji teoretycznie jest.
1: Teoretycznie gdzieś tam jest, więc...
0: No cóż, to bardzo ciekawa sprawa. Mamy jeszcze wiadomość od Sylwestra. Ja mam bardzo duże problemy, ponieważ bardzo słabo widzę i nie mogę dobrać telewizora. Jest sporo tych marek. Prosiłem rodzinę, żeby mi doradziła i nikt mi nie umie poradzić. Ze stron internetowych sklepów nic mi to nie mówi. Markety internetowe nic mi nie mówią. Jestem całkiem zagubiony. U mnie w Parczewie nikt mi nic nie doradzi. Nawet znajomy nie wie, jak mi doradzić w sklepie elektronicznym. Ja mieszkam na wsi, do miasteczka mam 9 kilometrów. Ostatnio już od kilku lat nie podróżuję z powodów zdrowotnych. Jak ktoś mnie podwiezie, to tylko tyle. Reszta sklepów to tylko marketowe w Parczewie. No Sylwestrze, to może słuchając tej audycji, to w jakiś sposób coś cię zainspiruje. Na przykład właśnie ten telewizor. Kto
1: wie? I tak o tyle, o ile Sylwestra kojarzy, no to chyba raczej dużo nie chce na to wydać, więc można by się pochylić. Można by się pochylić.
0: Chociaż pytanie, jak, bo z twojej perspektywy, Patryku, bo tu Sylwester też mówi, że ma słaby wzrok. Z tego, co kojarzę, to ty też wzrokiem się jeszcze posługujesz.
1: Tak, tak.
0: I jakie są twoje wrażenia, ja powiem, jeżeli chodzi o ten odbiór obrazu?
1: Ja bym go sobie nie kupił. Ja bym go sobie nie kupił. Żeby, bo mówię, mam mini LED-a na ścianie 65-calowego, o którym marzyłem, i jak się popatrzy na to i na tamto... Nie kupiłbym sobie tego.
0: Ale to jest kwestia jakiejś, nie wiem, ostrości, głębi
1: wszystkiego,
0: tego obrazu.
1: Wszystkiego po prostu, okay. Wszystkiego. No jakby, no nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć, no tak powiem. No, brutalna prawda, no to
0: no
1: trzeba
0: tak,
1: zobaczyć.
0: Tak, jasne.
1: No to jakby, no właśnie o tej czerni wspominałem, jasność, to tam w tym minilezie tam chyba powyżej 1000 nitów jest. To tam, jak na przykład mam jakiś film z HDR-em, no to te słońce to aż naprawdę... No, świeci, naprawdę świeci w oczy. A tutaj, no... Ale no mówię, ja to oceniam przez pryzmat ceny, więc wiadomo.
0: Pewnie. No dobrze, to możemy przejść, myślę, że dalej.
1: No właśnie, bo mi się tutaj te menu schowało, bo za długo czekaliśmy, więc musimy sobie do tego wrócić.
3: Znak lub element. Dwa pod gry, element 1 z 2. Najnowsze element. Pasek boczny, element 6. Opcje prywatności, ustawienia, element 5 z 3, element 19, wszystkie ustawienia, element 1 z 19.
1: No i jest taka przycinka, nie? Pewnie też było słychać.
0: To prawda.
3: 2 dźwięk. 3 połączenie.
1: Połączenia. No tutaj też.
3: Połączenie elementów. 6, 1. Nazwa urządzenia, Pizenos TV, zmień nazwę urządzenia.
1: No właśnie.
3: Która będzie się pojawiać na urządzeniach, przenośnych i komputerach podłączonych do twojej sieci.
1: To jest jego nazwa. No nie wyścigili się, żeby dać sobie jakąś swoją nazwę. No jest to... Tizen i tak naprawdę tyle. Tutaj mamy wszystkie ustawienia sieci.
3: Stan sieci, wyświetl bieżący stan sieci. 2. Otwórz ustawienia sieci. Skonfiguruj ustawienia sieci, cel podłączenia do dostępnej sieci. 1. Stan sieci.
1: No i to wszystko jest dostępne.
3: Stan sieci, telewizor jest połączony. Z internetem masz połączenie z internetem. W przypadku problemów z korzystaniem z usług online skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym, zamknij. Przycisk. Sieć elementów. 4, 1. Stan sieci, wyświetl. 2. Otwórz ustawienia sieci. Skonfiguruj ustawienia sieci, celu podłączenia do dostępnej sieci.
1: Ustawienia sieci.
3: Bezprzewodowa. Rodzaj sieci.
1: Tu możemy sobie wybrać tak naprawdę.
3: Bezprzewodowa.
1: Tu nie będziemy nic psuć, bo chcemy, żeby to jeszcze było połączone z internetem.
3: 2. Otwórz ustawienia sieci. Skonfiguruj ustawienia sieci, celu. 3. PZB sieci. Przywróć ustawienia sieci do domyślnych wartości wamycznych.
1: Tu możemy sobie zresetować, jakbyśmy mieli jakiś problem z działaniem, bo czasami... To możemy bez jakby przywracania całego telewizora, możemy sobie tu sieć zresetować. To też myślę fajna opcja.
3: 4. Ustawienia eksperckie. Skonfiguruj zaawansowane
1: ustawienia eksperckie.
3: Ustawienia eksperckie elementów. 2. 1. Włącz za pomocą urządzenia przenośnego, włączone ze urządzeniem przenośnego.
1: No właśnie.
3: Takim jak smartfony i tablety na włączanie TV.
1: I tu jest problem. Tu jest błąd w oprogramowaniu, dlatego że gdy wyłączymy telewizor, my już nie jesteśmy w stanie go włączyć z poziomu właśnie aplikacji SmartThings. Niestety. On po prostu jakby, nie wiem, jakieś agresywne jest oszczędzanie energii czy coś. Niestety jest telewizor w tym momencie wtedy offline i no tutaj jest błąd w softcie. W Samsungu też kiedyś był chwilowo, ale no wiadomo, tam było kwestia miesiąca, była łatka i nie ma problemu, no tutaj nie wiem, czy będzie łatka, czy nie będzie. Raczej nie. No tutaj możemy sobie wyłączyć... włączyć Wi-Fi, no ale no to ustawienie eksperckie, ale tutaj praktycznie nic nie ma, no w Samsungu jest tutaj tego więcej.
3: Sieć elementów. 4, 4. Ustawienia eksperckie, skonfiguruj zaawans. Połączenie elementów. 3. Urządzenia Bluetooth. Połącz urządzenia audio, klawiaturę, mysz lub pada do jednego.
1: No tutaj urządzenia Bluetooth, to możemy sobie w ogóle połączyć, co tam chcemy.
3: Jeden item z urządzeniem strzyma. Użytkownika Patryk sparowany.
1: Więc jeżeli coś byśmy chcieli sparować, to nam się by tu i też pojawiło.
3: Zamknij przycisk. Połączenie elementów. 6, 3. 4. Menedżer urządzeń zewnętrznych. Zarządzaj podłączonymi do telewizora urządzeniami zewnętrznymi. Menedżer urządzeń zewnętrznych. Elementów. 4, 1. Annet plus HDMI CZ. Włączony. Używaj Bioga TV do sterowania urządzeniami zewnętrznymi i słuchania dźwięku telewizora za pomocą listwy dźwiękowej odbiornika podłączonej do portu HDMI ANC lub EAC.
1: Znaczy to jest ogólnie funkcja, która jest ważna, jak mamy na przykład jakiś dekoder i chcemy sobie, żeby to jednym pilotem nam działało, to to musi być włączone.
4: Wasz poziom czerni HDMI nisk wyłączony. No to jest poziom czerni, aby zoptymalizować jasność i kontrast obrazu HDMI.
1: To jest wyszerzone i w sumie nawet nie wiem dlaczego. W Samsungu.
4: Menedżer urządzeń wyjściowych. Skonfiguruj urządzenia wyjściowe dla wiatrówek, myśl do współpracy z DV. Możesz dodawać urządzenia i konfigurować ustawienia, elementy podrzędne, ustawienia dla...
1: No to tutaj jakbyśmy mieli właśnie jakąś klawiaturę, to możemy sobie ją tam ustawiać, więc też takie funkcje są tutaj, nie wycięli tak naprawdę z oprogramowania, więc w sumie spoko.
4: 4. Menedżer podłączania urządzeń. Zespół urządzeń w twojej sieci, takim jak smartfony i tablety. Na udostępnianie zawartości na telewizorze, elementy podrzędne, powiadomienie o występie, lista urządzeń.
1: No to tutaj możemy sobie zarządzać tak naprawdę tym, co możemy wysłać do telewizora, bo możemy sobie wybrać.
4: Menedżer podłączania urządzeń elementów. 2.1. Powiadomienie o występie wyłączone. Wyświetl powiadomienie, kiedy urządzenie, takie jak smartfon czy tablet.
1: No zobaczmy. Właśnie. To
4: korzystasz z sieci Wi-Fi. Zabezpieczony hasłem, wyłącz te opcje, aby automatycznie podłączać urządzenia bez
1: tutaj, powiadomień. Tutaj jest to wyłączone. Jeżeli teraz z telefonu przesłać, no to nie pojawi mi się żadne powiadomienie, które muszę akceptować, tylko on sobie automatycznie się połączy i jeżeli sieć jest bezpieczna, no to nie musimy tego włączać tak naprawdę.
4: Menedżer urządzeń zewnętrznych, elementów. 4.4. Menedżer podłączania urządzeń.
1: Więc cofamy się.
4: Połączenie elementów. 6.4. Menedżer urządzeń zewnętrznych, zarządzaj. 5. Tryby wyłączone. Zoptymalizuj ekran, aby poprawić wydajność
1: podczas... To jakbyśmy...
4: Jakby... ...dostępna tylko na obsługiwanych urządzeń. Może mi go dać podczas przełączania do tryb gry.
1: No właśnie, to jest tryb gry, to jest też fajne, no bo Samsung słynie właśnie z tych swoich tam różnych sztuczek do grania. I tutaj też to się pojawia, jakbyśmy mieli właśnie konsolę, no to on by gdzieś tam te ustawienia dostosował. Chociaż no nie mam, nie wypowiem się, nie wiem jak to działa, ale no jakaś ta opcja jest.
4: 6. Ustawienia AirPlay. AirPlay pozwala Wam zrozumieniować wideo, muzykę i zdjęcia z ikony iPada lub Maca na ten dywan.
1: No tutaj mamy AirPlay, jak ktoś ma iPhone'a, to bez problemu można sobie jakieś tam rzeczy przerzucać. Jak ktoś korzysta, to wie o co chodzi, więc wiadomo, funkcja też jest. Gdzie w Androidach? Niestety, no tego zazwyczaj nie ma. Więc jeśli chodzi o tą zakładkę, to chyba tyle, bo więcej już nic nie mamy.
4: Elementów. 6.3. Połączenie. 4. Nadawanie wyłączone.
1: Nadawanie. To jest, tu są ustawienia wszystkie od telewizji naziemnej. To jest teraz w tym momencie wyłączone, dlatego że jestem w aplikacji YouTube, no to no jakby to jest wyszerzone. Jeżeli przejdę sobie do telewizji naziemnej, to ta zakładka będzie dostępna i można sobie tam wejść i wszystko ustawiać.
0: I co tam, jakieś skanowanie kanałów, tego
1: tak, typu rzeczy, tak, ale tak? To pokażę. Tak, myślę, że to też będzie ważne, istotne. Bo jak ktoś właśnie będzie sobie chciał korzystać, to też to pokażę później, więc do tego wrócimy jakby.
4: 4. Nadam. 5. Ogólnej prywatności.
1: Ogólnej prywatność.
4: Elementów. 9.1. Dostępność. Dostosuj ustawienia
1: dostępności. No jest dostępność. Mamy wszystkie tutaj.
4: Dostępność elementów. 14.1. Ustawienia przewodnika głosowego włączone. Skonfiguruj ustawienia przewodnika głosowego. Połączenie funkcja
1: dalej. Mamy przewodnik głosowy.
4: 5.1. Przewodnik głosowy włączony. Ustaw przewodnik. 2. Głośność średnia. Dostosuj głośność przewodnika głosowego.
1: Możemy sobie wybrać, jaka ma być jego głośność.
4: 3. Szybkość. Szybko. Dostosuj tempo przewodnika.
1: Możemy sobie szybko.
4: 2. Szybka. Ustaw na szybka.
1: Możemy go sobie zwolnić szybkość. Jeszcze.
4: 3. Normalny. Ustaw na normalny.
1: No, jak ktoś...
4: 4. Ton średni. Dostosuj ton przewodnika głosowego.
1: Możemy sobie 3. Ustawiać. To jest to samo tak naprawdę, jak było na Samsungu.
4: Szybkość elementów. 5.3 normalny.
1: No chyba wrócimy sobie do tego pierwotnego ustawienia.
0: Zdecydowanie.
4: Szybko.
1: No bo to jest...
4: Szybko. 4. Ton średni.
1: No tu może...
4: Przewodnika głosowego. 5. Głośność DV średni. Dostosuj głośność dźwięków tle telewizora podczas korzystania z przewodnika głosowego.
1: No tu możemy sobie wybrać, ale to jest trzeba metodą prób i błędów, jak sobie właśnie coś leci w telewizji i sobie wybrać, jak te tło ma być słyszalne, żeby nam... Nie, tak naprawdę przewodnik nie przeszkadzał. To już kwestia tak naprawdę indywidualna. To trzeba samemu sobie wybrać, kto jak preferuje. Tak naprawdę.
4: Dostępność elementów. 14.1. Ustawienia przewodnika głosowego włączone.
1: No, bo tam.
4: Ustawienia przewodnika głosowego.
1: Tam więcej nic nie mieliśmy.
4: Ustawienia audiodeskrypcji wyłączone.
1: No, tutaj.
4: Akcja jest dostępna tylko wraz z transmisjami oferującymi tę usługę. Elementy podrzędne, audiodeskrypcja. Głośność audiodeskrypcji.
1: Tutaj ta funkcja się pojawi, w ogóle możliwość wejścia w tą audiodeskrypcję, jak będziemy w telewizji naziemnej, bo tam audiodeskrypcja jest i można sobie z niej korzystać. Więc to też myślę jest no ważna opcja, bo bardzo łatwo się ją włącza bez tam kombinowania, jak to zazwyczaj bywa w, jak właśnie w telewizorach z Androidem, że no nie jest to takie oczywiste. No tutaj jak ktoś ma Samsunga, przytrzymujemy ten przycisk mute, pojawiają się te wszystkie opcje dostępności, tam jest też audiodeskrypcja i bez problemu możemy sobie to, że na przykład kilka osób korzysta, są osoby widzące, tak, my jesteśmy niewidomi, no to na czas oglądania możemy sobie w bardzo łatwy sposób włączyć i wyłączyć, żeby nikomu nie przeszkadzać. To też myślę fajnie.
4: Trzech wyłączony, raz wyłączony. Ekran TV jest wyłączony, ale dźwięk jest nadal odtwarzany. Naciśnij
1: dowolny. No tu w ogóle możemy sobie obraz wyłączyć. Jak ktoś właśnie jest faktycznie całkowicie niewidomy i nie potrzebuje obrazu, może sobie to wyłączyć obraz i zaoszczędzi sobie na prądzie.
4: Cztery, wysoki kontrast wyłączony. Zwiększ kontrast między tekstem a tłem dla smartfonu i menu ustawienia.
1: No tu jest wysoki kontrast. W sumie sobie go nawet można włączyć. No, zastosował się. I tu już był lag, nie? Jak on stosował ten właśnie kontrast, no to był, tak, było takie przycięcie.
0: To się przycięło, no, tak, tak.
1: Przycięło.
0: No tutaj czasem też się przycina po prostu za sprawą twojego internetu, ale no, są te przycięcia jednak w różny sposób. To prawda, tak, więc są. Mam nadzieję, że nasi słuchacze zauważą te różnice, że gdzie jest przycięcie z powodów technicznych, a gdzie jest przycięcie z powodów telewizora.
1: Więc to też. A w ogóle ciekawią mnie te przycięcia internetu, bo z tabletu jak byłem, to zazwyczaj było dobrze. Więc nie wiem, tutaj ten Windows dziwna pewno sprawa. Się tam układa jeszcze pewno, bo to jest, mówię, pierwszy dzień komputera, więc. No ale trudno. Nie mamy na to wpływu.
4: Cześć, odcień żarości wyłączony.
1: No to tu wiadomo, jak ktoś potrzebuje.
4: Odrzucenie koloru wyłączone. Odwróć kolory na ekranie. Jasne elementy wydają się ciemne i na odwrót.
1: Tak, to też jak ktoś potrzebuje, można sobie takie coś uruchomić.
4: 8 filtry colors wyłączone. Wybierz filtry kolorów, aby wyraźnie widzieć obraz na ekranie.
1: To można tu też, jak ktoś ma problemy chyba z widzeniem jakichś kolorów, to można sobie tam...
4: 9 ustawienia napisów wyłączone.
1: Poustawiać.
4: Ustawienia napisów, elementy podrzędne. Napisy, tryb napisów, język napisów, 10, wiele wyjścia audio. Włącz jednocześnie głośniki TV oraz urządzenia Bluetooth. Po włączeniu tej funkcji możesz ustawić większą głośność urządzeń Bluetooth od głośników TV.
1: A to jest też ciekawa opcja, bo na przykład jak ktoś ma problemy ze słuchem, ja jestem w stanie sobie to wyobrazić i nie chcę, żeby ten telewizor gdzieś tam głośno grał, no to bierze sobie słuchawki, jednocześnie leci sobie telewizorek, a on sobie w słuchawkach gdzieś tam słyszy to o wiele głośniej i to jest ciekawa opcja moim zdaniem. To jest do wykorzystania akurat.
0: To prawda.
1: Więc tutaj...
4: 11. Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie. Wyłączone, skonfiguruj ustawienia szybkości powtarzania przycisku. Po jej włączeniu ta funkcja zmniejsza częstotliwość powtarzania przycisku podczas przytrzymywania go na pilocie.
1: A to są jakieś ustawienia już dla osób gdzieś tam, które mają jakieś ograniczone zdolności manualne.
0: Z problemami manualnymi, no. Tak? Jak na przykład zdarza im się za długo przytrzymać ten przycisk, tak. Albo na przykład nie są w stanie dostatecznie szybko naciskać tych klawiszy na pilocie.
1: Tak, i to jest też, no mówię, Samsung jednak słynie z tej dostępności wszędzie tak naprawdę, więc tutaj też tego nie zabrakło i w tym systemie no jest. Fajnie, że nie wycięli tego, nie? Że gdzieś tam nie ingerowali za dużo w ten system.
0: To prawda.
1: Więc to się ceni, nie? Bo mogliby tutaj wywalić tak naprawdę, zrobić tylko, żeby był przewodnik głosowy, włącz, wyłącz i nic więcej. A tutaj no dali nam tak naprawdę prawie 1:1, co mamy w Samsungu.
4: 12. Ustawienia skrótu dostępności. Skrót dostępności. Ustaw skrót dostępności tak, aby aktywował się po naciśnięciu przycisku głośności i jego przytrzymaniu.
1: Tak, no to jest ten właśnie, o którym mówiłem, o tym przycisku do wyciszenia głośności. To tam możemy sobie wybrać, co chcemy, żeby tam się pojawiało, więc to jak to tam woli.
4: 13. Czas podjąć działanie. Domyślny wybierz. Jak długo wiadomości, na przykład. Wyskakujące okna mają być wyświetlane na ekranie.
1: Też.
4: Jakieś działanie.
1: Dla osób właśnie z dysfunkcją wzroku jest to spoko, możemy sobie ustawić czas, jak pojawi nam się powiadomienie, no to możemy sobie wydłużyć, żeby nam to za szybko nie znikało. To też jest opcja jak najbardziej do wykorzystania.
4: 14. Ruchomy tekst i obraz włączony. Niektóre efekty ekranowe mogą być ograniczone, ale może to być pomocne dla osób wrażliwych na ruch na ekranie.
1: No to też to jest, jak ktoś ma jakieś problemy takie, że no jak gdzieś ten różne elementy się nadmiernie ruszają, to można sobie też to włączyć, wyłączyć, jak kto tam woli. Więc tutaj chyba... I tutaj już nie ma nic więcej. Także dostępność pokazaliśmy wszystko. No mówię, jak ktoś...
4: Odrzucenie koloru, tryb. Ogólna i prywatność elementów. Warunki i prywatność. wyświetli zdefiniuj zasady ochrony prywatności usługi smartfonu i innych usług.
1: Jak ktoś będzie chciał, może sobie wrócić do mojej audycji, jak pokazywałem właśnie Samsunga, to sobie może porównać wtedy tak naprawdę, czy jest tego mniej, czy jest więcej. Więc to też
0: jak
1: taka ciekawostka. Mhm. Tak, można sobie gdzieś tam do tego wrócić.
4: Trzy tryb inteligentny. Poprawia komfort oglądania poprzez rozpoznawanie treści. Elementy podrzędne, dopasowujący się obraz, dopasowujący się dźwięk.
1: No to już jest taka trochę jakiś AI, można powiedzieć. No w Samsungu to tam jest tego dużo. No tutaj też jest jakiś pewny algorytm, który rozpoznaje treści i tam dostosowuje dźwięki i obraz.
4: Element 2.1. Dopasowujący się obraz wyłączony. Dostosuje ekran w zależności od HDV. Dopasowujący się dźwięk wyłączony. Analizuje zawartość audio w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia optymalnego.
1: Zobaczymy, co się stanie.
4: Dopasowujący się dźwięk element 2 wyłączony. Ustaw
1: włączony. O, zmienił się dźwięk.
4: Jeden dopasowujący się obraz wyłączony.
1: Zmienił się dźwięk. Jeszcze inaczej brzmi.
4: Dwa dopasowujący się dźwięk włączony. Analizuje zawartość audio w czasie rzeczy.
1: Nie wiem, na ile mikrofon to oddaje, ale ja to słyszę na przykład.
4: Podczas analizy nie są zapisywane żadne dane.
1: Że ten dźwięk jest faktycznie inny.
4: Dopasowujący się dźwięk element.
1: Ale to wyłączymy.
4: Ustaw na wyłączony. Ogólna i prywatność elementów. 9.3. Tryb inteligentny poprawia komfort oglądania poprzez rozpoznawanie treści. 4. Głos. Konfiguruje szczegółowe opcje asystenta głosowego. Możesz używać Bixby z aplikacją mobilną SmartThings. Wystarczy, że naciśniesz i przytrzymasz przycisk mikrofon na pilocie w aplikacji mobilnej SmartThings i wydasz polecenie. Uwaga! Możesz także użyć przycisku mikrofon na pilocie Smart. Do nabycia osobno elementy podrzędne.
1: No nawet informują. Fajnie. Informują, że właśnie pilot Smart jest do dokupienia, że można sobie go dokupić do tego telewizora. Nawet tutaj jest taka informacja.
0: No tak.
1: To też jest ciekawe, bo tego nawet nie widziałem, więc też odkrywam tutaj z wami, że taka tutaj informacja jest. To też jest spoko. Też jest spoko, bo ktoś nawet może nie mieć świadomości, że da się tutaj taki pilocik podłączyć.
4: 5. Menedżer systemu. Ustaw system PV i dostosuj ustawienia do warunków oglądania. Elementy podrzędne, czas, język, konto Samsung, zmień kodiem. Tryb użytkowania.
1: To tutaj w sumie chyba nic ciekawego nie ma, no mamy czas.
4: Język polski. 3. Konto Samsung.
1: No konto Samsung.
4: 4. Zmień kodiem. Zmień kodiem używany do ustawień
1: rozwiązania.
4: 5. Tryb użytkowania. Tryb domowy wyłączony.
1: No tu możemy...
4: Tryb użytkowania dostosowany do środowiska. W przypadku zastosowań sprzedażowych ustaw tryb użytkowania na tryb sklepowy.
1: No wiadomo, tutaj w sklepie to jest inaczej. My w domu inaczej.
4: 6. Ustawienia rozdzielskie. Skonfiguruj opcję blokady rozdzielskiej i elementy podrzędne. Blok. Klasyk. Zastosuj blokadę kanału, ustawienia blokady.
1: No to tam można się bawić, jak ktoś ma, nie wiem, dzieci i można sobie blokować, które są gdzieś tam nieodpowiednie. Nie wiem, ja z tego przyznam szczerze, nigdy nie korzystałem z takiej blokady, ale jest.
4: Blok, klasyk, NSZ, blokuj programy na podstawie ich klasyfikacji.
1: No, można sobie...
4: Zastosuj blokadę kanału włączony. Zablok, 3. Ustawienia blokady kanału. Ustaw kanał na zablokowany lub odblokowany. 4. Blokada aplikacji. Ustaw zainstalowaną aplikację na zablokowaną lub odblokowaną.
1: No, to jest tak, ciekawe.
0: Czyli można też nawet aplikację blokować.
1: Tak, oczywiście. No właśnie, zobaczymy. Co tu możemy wybrać? I co? Bo się tu wczytywa. I są aplikacje.
4: Browser, przycisk 2. Select TV, przycisk 3.
1: Ja można sobie wybrać faktycznie. No.
4: YouTube, przycisk 5, 12 elementów.
1: To też ciekawe.
4: Schowkimy, przycisk 6, 12 elementów.
1: I tutaj mamy...
4: Więcej opcji, lista... Zablokuj przycisk 2, instaluj ponownie przycisk
1: 3. Bo to on jakby do tego menedżera aplikacji do zarządzania nas przeniósł i tu z tego poziomu możemy usunąć aplikację, możemy ją instalować ponownie i możemy właśnie zablokować. No, to też ciekawe. I teraz też był ten lag taki, jak się właśnie cofnęło.
4: Elementy podrzędne, blok 7, oszczędzanie energii. Zmniejsz zużycie energii, zmieniając preferencje dotyczące zasilania i włączając opcję oszczędzania energii. Elementy podrzędne, rozwiązanie oszczędzające energii.
1: No mamy oszczędzanie energii.
4: 3.1. Rozwiązanie oszczędzające energię, wyłączone. Zmniejsz zużycie energii poprzez regulację jasności.
1: No ja bym to naprawdę nie włączał, bo to jak włączymy, to ten jasność tego wyświetla, tej całej matrycy jest...
0: To będzie jeszcze gorzej, teraz też mówisz, że jakiegoś wielkiego szału...
1: Ona jest w tym momencie rozjaśniona chyba na 100%. I ja siedzę z 40 centymetrów od tego telewizora i na mnie to nie robi kompletnie żadnego wrażenia. Jakbym przed swoim mini LED-em tak usiadł, to już by mnie oczy bolały i bym musiał po prostu odwrócić głowę, nie? Bo to jakby... No ale wiadomo.
4: Wygaszacz ekranu, kiedy TV wyświetla stały obraz przez co najmniej 2 godziny.
1: No to tu sobie możemy jakiś wygaszacz ekranu, jak jest jakiś statyczny obraz. To jest bardziej chyba jak z komputera korzystamy. Myślę, że to się gdzieś tam uruchomi. to jestem w stanie sobie wyobrazić. Ewentualnie jakiś Spotify, muzyka czy coś, ale to też nie, no bo to te okładki się zmieniają, to też nie w sumie.
4: Zasięg 4 godziny, wybierz, po jakim czasie braku aktywności użytkownika dbał ma się wyłączyć.
1: No to tu możemy sobie wybrać, po jakim czasie ma się nam telewizor wyłączyć, żeby, no wiadomo, jak przyśniemy czy coś, no to on automatycznie się wyłączy, żeby zaoszczędzić. No to tutaj tyle. Cofniemy się.
4: Ogólna prywatność elementów. 9.7. 8 opcja ekranu startowego. Ustaw ekran startowy, elementy podrzędne, zacznij od strony głównej smartfona, autouruchamianie.
1: No to tu tak naprawdę wybieramy.
4: Włączone. Automatycznie wyświetlaj stronę główną smartfona po włączeniu telewizora. Jeśli wyłączysz tę opcję, ostatnim używanym źródłem będzie pierwszy ekran. Opcja ekranu startowego, elementów. 2.1. Zacznij od strony głównej smartfona, włączony, automatycznie wyświetlaj stronę główną smartfona po włączeniu telewizora. Jeśli wyłączysz tę opcję, ostatnim używanym źródłem będzie pierwszy ekran.

0: No i wiadomo, są też tam jakieś reklamy, no bo każdy chce zarobić, więc no wpychają nam ten ekran startowy na siłę, żeby był od razu. No tutaj można to wyłączyć, więc wiadomo.
1: Plan do uruchamiania ostatniej aplikacji. Wyłączony, automatycznie uruchom ostatnią używaną aplikację, kiedy TV jest włączony.
0: No to to jest, jak na przykład chcemy, żeby oglądaliśmy sobie na YouTubie, wyłączamy telewizor, wracamy z powrotem, włączamy go z powrotem, no i on zostaje na tej YouTubie i sobie możemy wznowić oglądanie, więc no ja mam to wyłączone, ale można sobie to włączyć, jak ktoś potrzebuje.
1: Ogólna liczba wartości elementów 9.8. 9 przywrócenie ustawień fabrycznych. Zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień.
0: No to są ustawienia fabryczne, które ja po audycji zrobię, no bo to nie jest moje urządzenie, więc no tutaj za pomocą tego menu można to zrobić.
1: Menu elementów.
0: Więc to tyle. Jeśli chodzi o tą zakładkę. Oj, całkiem wyszliśmy. Tak nie chciałem.
1: 19, wszystkie ustawienia, element 1 z 19.
0: Tak nie chciałem.
1: Menu, marketing. 4 na 5, ogólne liczby wartości. 6, pomoc techniczna.
0: Tutaj mamy pomoc techniczną.
1: Pomoc techniczna elementów. 5, 1. Aktualizacja oprogramowania. Wyświetl wersję oprogramowania TV i w razie konieczności zaktualizuj je. Obecna wersja. 1241, nowa wersja. 1241, elementy podrzędne. Aktualizuj teraz. 1, aktualizuj teraz. Pobierz pliki aktualizacyjne i zaktualizuj oprogramowanie. Obecna wersja. 1241,
0: będzie
1: nowa wersja.
0: Będzie coś? Chyba raczej nie będzie.
2: Skoro obecna wersja i nowa wersja mają ten sam numer, to nie spodziewałbym się.
0: Nie spodziewałbym się.
1: Najnowsza wersja. W tej chwili nie ma żadnych nowych aktualizacji. Pokaż przycisk.
0: Ale widzisz, to jest to, co ja mówiłem o Samsungu. Każde menu, które jest systemowe, ono jest dostępne.
2: To prawda.
0: Wszystko to, co robimy, jest dostępne. I nie ma problemu tak naprawdę z czymkolwiek w tym momencie.
1: Pomoc technicznych elementów. 5.1. 2. Konserwacja urządzenia wyłączone. Zoptymalizuj i zdiagnozuj stan swojego telewizora. Możesz sprawdzić i zwiększyć ilość miejsca w pamięci. Zdiagnozować problemy i przeprosić o pomoc techniczną.
0: Z tą zakładką jest coś dziwnego, bo ona raz jest dostępna, raz jest wyszarzona i w sumie nie rozumiem, od czego to zależy. Znaczy, wydaje mi się, że chyba jak telewizor będzie obciążony, jeśli ten RAM będzie bardziej obciążony, to ta możliwość wejścia tam się pojawia. Ale to też taka dziwna sprawa.
1: 3. Przewodnik połączeń. Dowiedz się. Jak podłączyć różne urządzenia do telewizora?
0: No to tutaj mamy... Ja to chyba pokazywałem nawet na przykładzie Samsunga. No.
1: Przewodnik połączeń. 7 element. Urządzenie audio. Pozycja 1 z 7. Podłącz do telewizora urządzenia audio.
0: No można sobie... Łożniki jest cały przewodnik, jak coś chcemy podłączyć.
1: Smartphone. Pozycja 4 z 7. Urządzenie wyjściowe. Konsola do gier. Pozycja 6 z 7.
0: Podłącz tak naprawdę. Instrukcja, co chcemy podłączyć. No i tutaj możemy sobie wejść i...
1: Pomoc technik elementów. 5,
0: i to gdzieś tam sprawdzić.
1: Dowiedz się, jak podłączyć różne urządzenia do telewizora. 4. Otwórz instrukcję obsługi. Uzyskaj dostęp do instrukcji obsługi, aby zapoznać się z instrukcjami i poznać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. 5. O urządzeniu TV. Wyświetl informacje kontaktowe i specyfikacje telewizora, które mogą być potrzebne do uzyskania pomocy technicznej.
0: No i tutaj jest w ogóle taka ciekawostka, bo w Samsungu mamy jeszcze coś takiego jak pomoc zdalna. No tutaj tego nie ma. W Samsungu jest o tyle to fajne, że jak sobie zadzwonimy na infolinię, czy tam na czacie poprosimy o pomoc, to oni są w stanie się połączyć z naszym telewizorem i nam poustawiać, co chcemy, więc no tutaj niestety tego nie ma. Więc raczej infolinia Samsung tutaj nam nie pomoże, no bo nie jest to ich produkt, więc tej opcji nie ma.
1: Menu elementów. 6, pomoc technik.
0: Więc no co, no tutaj pokazałem całe te menu ustawień. No mówię, jak komuś czegoś brakuje, to można sobie wrócić do tej audycji, o której mówiłem, o Samsungu. To jest tak naprawdę w 70% to samo. No, tak naprawdę są wyjątki, no, przez to, że Samsung ma więcej funkcji, przez to, że jest no, dużo droższym urządzeniem, tak? Jest urządzeniem premium, można powiedzieć, więc siłą rzeczy tego jest więcej, tak? No tutaj jeszcze mamy takie podmenu, bo ja wchodziłem od razu we wszystkie ustawienia, a teraz możemy sobie iść strzałką w prawo.
1: Wyjście dźwięku, głośnik TV ustawiony. Element 1 z 2.
0: Możemy sobie tutaj od razu wybrać wyjście dźwięku.
2: Czyli to są takie szybkie ustawienia, tak?
0: Tak, o właśnie, dokładnie. Możemy sobie jasność ustawić.
1: Tryb obrazu dynamiczny, stan element 1 z 3.
0: Tak.
1: Element 4, tryb dźwięku, wzmocnienie, stan element 2 z 2. Element 5, rozwiązanie oszczędzające energię, wyłączone. Stan element... Urządzenia Bluetooth, element 7 z 19. Wi-Fi, Public, stan element 1 z 2. Element 8 z

0: auto, wyłączanie, wyłączony, stan, element 1 z 5, element, wybryk, wyłączony, stan, element 1 z 2, element 10, oszczędzanie energii, element 11 z 19.
1: Także, no to jest takie właśnie te menu podręczne.
0: Napisy wyłączony, stan, element 1 z 5, element 12 z 19, naciśnij klawisz, aby wyświetlić więcej opcji.
1: Chociaż w Samsungu jest to jeszcze lepiej zrobione, bo tam jest tak naprawdę przycisk dedykowany praktycznie i można w bardzo łatwy sposób pomiędzy tymi skrótami się przerzucać. No tutaj niestety nie jest tak łatwo. No trzeba tutaj przejść do no właśnie do tego ekranu domowego i dopiero tam przejść do tych ustawień i to się nam pojawi. No to już jest no dłuższa praca. No ale za to na przykład mamy bezpośrednio przycisk wyboru źródła na pilocie, więc no w Samsungu nie mamy, no tutaj mamy, więc coś za coś. Chociaż z drugiej strony do takiego Samsunga droższego też możemy sobie taki tani pilot bez problemu kupić i też korzystać w ten sam sposób jak z tego telewizora, więc wybór jest.
2: Pojawiło się pytanie od Majora Tadeusza tym razem. Witam, czy w tym TV albo swoich Samsungach macie możliwość zaprogramowania nagrywania na przyszłość z dowolną datą i godziną? Bo w moim taką funkcję przeoczono i można tylko wybrać coś z EPG do nagrywania, ale własnego harmonogramu nie można zrobić.
1: Nie, mało tego, ja powiem inaczej. Tu w ogóle nie ma funkcji nagrywania i w nowych telewizorach Samsunga też z tym nagrywaniem jest różnie. Tego nagrywania zazwyczaj nie ma w ogóle.
2: No właśnie. I tu jeszcze taka prośba od Majora Tadeusza, tylko nie mów, że masz, dopóki tego nie sprawdziłeś, bo ja tak myślałem przez 2 lata, że mam, aż w końcu było potrzebne i okazało się, że jednak brakuje takiej funkcji. Pozdrawiam.
1: Znaczy, no ja tu, jak to, kto mnie zna, to wie, ja mówię szczerze, jak jest, jak coś jest złe, to jest złe, jak coś dobre, to dobre i ja tutaj nie będę czarował. Nie ma tej funkcji, więc niestety nagrywania w ogóle tutaj nie ma. To też sprawdzałem z ciekawości. Więc no niestety tak, nie wiem, w ogóle nie wiem, czy jakieś przepisy są, które tego zabraniają, czy co. W starych telewizorach Samsunga takich sprzed 8-10 lat ta funkcja jest, a tutaj nie wiem, coś
2: może i coś się pozmieniało albo
1: nie wiem, jakby nie wnikam,
2: obostrzenia.
1: Więc niestety tak to wygląda. No szkoda, no bo to nagrywanie faktycznie gdzieś tam na jakiś dysk czy na jakiś pendrive można by sobie skonfigurować i to tak zazwyczaj to działało w obrębie telewizora, bo tych nagrań nie mogliśmy sobie wziąć na przykład gdzieś tam, żeby na komputerze oglądać. To i tak trzeba było to oglądać na telewizorze, więc nie wiem, dlaczego tak zrobili. Trudno. No dobrze, no to umówiłem te takie najważniejsze rzeczy. Może teraz pokażę ogólnie, bo mam ten pilot właśnie Smart od mojego Samsunga Mini LED-a i spróbujemy go połączyć z tym Kiano i zobaczymy, co się stanie, czy wybuchnie, czy nie wybuchnie.
0: Główna karta 3Z14.
1: Co on zrobi?
0: Pilot Smart Solar Vanguard. Pilot Smart połączono.
1: No, Pilot Smart połączono.
2: Jak ty to zrobiłeś?
1: Przytrzymujemy przycisk wyjście i play pauza, czyli to jest, jak mamy na pilocie tym smart, mamy te kółko takie, gdzie mamy OK i strzałki i pod właśnie tym kółkiem są 3 guziki, jest właśnie przycisk wyjście, przycisk domowy na środku i play pauza jest po prawej stronie, czyli ten 2 skrajne przyciski przytrzymujemy i pilot nam się automatycznie paruje. I możemy sobie...
0: Wybrane dla Ciebie, wiesz, Kiano Elegance DV32 na żywo, Tyflo Podcast.
1: O, i tutaj mamy już Tyflo Podcast. I możemy sobie obsługiwać. Mogę tak naprawdę pilot mieć za sobą i on nam działa przez Bluetooth. A w tym momencie jest za mną.
2: Zdecydowanie wygodniejsze niż ten taki klasyczny pilot do... tego telewizora.
1: I on w ogóle, ta reakcja jest lepsza, mam wrażenie. W sensie od momentu naciśnięcia, bo to właśnie może ciężej być wychwycić, ale no ja w tym momencie to czuję, że jak naciskam, to jest tak od razu, a ten pilot... Tak. Więc nie wiem, czy to się uda tak pokazać do mikrofonu, ale raczej nie. Więc no, to jest też ciekawa opcja, więc możemy sobie, nie wiem, powiedzieć włącz YouTube. Włączy? Włączył.
0: Subskrypcja, karta, 5
1: mamy YouTube.
2: Szkoda, że nic nie powiedział, że włączył.
1: Ogólnie te Bixby Samsungowe jest takie dziwne, bo ono rozumie polski, ale nie umie po polsku mówić. I tak naprawdę musiałby przewodnik głosowy nam powiedzieć, że jeżeli coś włączy i przewodnik to przeczyta, to przeczyta. No niestety sam asystent nie mówi. Nie mówi niestety w języku polskim. Znaczy, no mówię, no on rozumie, ale nie mówi. To jest coś trochę takiego, jak jest sztuczna inteligencja w Apple'ów, z którą można sobie popisać, ale nie możemy z nią porozmawiać. No to w sumie tu możemy do niej mówić, ale ona nam, jak to się mówi, nie odpowie, tylko zrobi to, co chcemy. Spróbujemy włączyć, nie wiem, telewizję naziemną na przykład. TV na żywo. No i włączymy nam sobie telewizję na ziemię. No ale to już jest opcjonalny pilot, więc... No dobra, to może pokażemy też... No i on EPG długo teraz ładuje, o.
0: Ładowanie, czekaj. Teraz w TV, cyfr nas, uwaga, 19.55 do 20.15, 6 TV4, uroczysko, 5 TVN, uwaga, 19, na wspólne jest, 20, Heflores, 9 Fox, 3.20, 20.50 do 21.30.
1: No i teraz klikniemy w ogóle a propos tego nagrywania.
0: 3.22 elementy programu i oglądanie.
1: No, jest tylko programu i oglądanie. Więc niestety nagrywania nie mamy.
2: No właśnie, bo tu Mariusz też pyta, czy będąc osobą niewidomą można nagrywać programy na tym telewizorze na pendrive'a. Mariuszu, niezależnie od tego, czy jesteś osobą widzącą, czy niewidomą, nie można.
1: Nie można. No, jest to wszystko dostępne, całe to. I nawet jest to responsywne w miarę.
0: 4 Polsa, 5 TV, 6 TV, 7 TV, 8 TV, 9 Puls, 10 TV, 6, 11, 12 SD, 13 TV.
3: Sprawdzony przez ekspert.
0: 12 SD TV. 5G
3: Samsung Galaxy A27.
1: Tak to wygląda. No wyjdziemy z tej telewizji, bo ona tu pewno nam będzie...
2: To będzie zagłuszać dość mocno.
1: Tak, więc niestety... Ale no chciałem pokazać też te EPG, że ono jest dostępne, więc tutaj jak komuś na tym zależy, to... Jak najbardziej jest to dostępne i można sobie z tego korzystać. No można tylko programować oglądanie, nagrywać. Niestety nie można. Właśnie, bo miałem wrócić do tej zakładki nadawanie i ja tam wrócę, bo może zrobimy jakieś skanowanie, wyszukiwanie kanałów tradycyjnie, bo o ile dobrze kojarzę, to chyba na Samsungu to robiłem, więc tutaj też...
2: Tak, i tu to ja jeszcze tylko przeczytam jedno pytanie, które do nas na WhatsAppie przyszło od Łukasza. Cześć, czy po podłączeniu dekodera satelitarnego przewodnik głosowy będzie czytał nazwy kanałów i aktualne programy telewizyjne? Pozdrawiam.
1: No nie, no jest to niemożliwe, żeby no tak to działało. No może w czasach jakiejś sztucznej inteligencji za parę lat się takie możliwości pojawią, ale no telewizor to traktuje jako zewnętrzne źródło i on nie wie tak naprawdę, co my tam klikamy na dekoderze.
2: Ale nie, czy po podłączeniu, ale czekaj, bo tu Łukasz zapytał, a dobra, z dekodera satelitarnego.
1: Tak, z dekodera satelitarnego.
2: Tak, dekodera satelitarnego, no, okej. Okay. Tak, ale tak. Łukaszu, gdybyś podłączył samą antenę satelitarną, To jest inne pytanie i myślę, że ono jest ciekawsze, bo podejrzewam, że gdybyś podłączył sam talerz, gdyby ci się udało, co też nie jest sprawą trywialną, otrzymać moduł CI od operatora danej usługi platformy satelitarnej, bo oni tak niekoniecznie są jakoś bardzo chętni, żeby te moduły udostępniać, no to wtedy... Przypuszczam, że to by było czytane.
1: I ja powiem tak, jeżeli będę miał taką możliwość i będę instalował takie urządzenie u kogoś, to ja wybłagam, żeby to wziąć na audycję. I jeżeli będzie taka możliwość, to ja takie coś wezmę i zobaczymy, czy faktycznie to jest tak. Podłączymy sobie do mojego Samsunga taki moduł i zrobimy audycję, zobaczymy. No,
2: a nie próbowałeś obiecuję... podłączać satelitę w ogóle do tego i skanować kanały FTA?
1: Nie, znaczy... Nie próbowałem, bo mówię, no podłączyłem tu naziemną, satelity nie podłączałem, ale no jest możliwość, da się gdzieś tam...
2: A w Samsungu czyta, tak?
1: Tak.
2: Okej, okay, no to pewnie i tutaj. No,
1: tutaj będzie...
2: Tak per analogia.
1: Będzie ten, no ale no mówię, no mogę wyszukać, wejdziemy sobie... Wejdziemy sobie w tą zakładkę.
0: Mam zaraz spotkanie z sędzią. 2, element. Pasek boczny, element. 6, strona główna, element 3, 6. Podłączone urządzenia, element. Ustawienia, element 5, 6. Elementów. 19, wszystkie ustawienia, element.
1: Wszystkie 1, ustawienia.
0: 9, menu, element. 2, 9. 3, połączenie. 4, nadawanie.
1: No i tu już nadawanie jest dostępne. Możemy 1, sobie wejść.
0: Nadawanie elementów. 4, 1. Ustawienia automatycznego zdrojenia. Skonfiguruj ustawienia automatycznego zdrojenia. 2, wspólny interfejs celi, wyłączone. 3, dźwięk podwójny, wyłączone. 4, ustawienia eksperckie, wyłączone. Skonfiguruj zaawansowane ustawienia nadawania, elementy podrzędne. Ręczne skanowanie, dostrój, transfer listy kanału, usuń profil operatora realny, system satelitarny, ustawienia języka teletekstu.
1: No bo tu w ogóle możemy nawet... Ale właśnie, najpierw wyszukam kanały i o tym powiem.
0: Elementów. 3, 1. Automatyczne zdrojenie, skonfiguruj ustawienia automatycznego zdrojenia.
3: Żeście przebili dno.
4: Zadzwoni jako się przekonam.
3: Błagam, nie!
4: Ajdę.
3: Nigdzie nie!
0: Automatyczne zdrojenie, naciśnij przycisk start, aby wyszukać i zapisać kanał. Uwaga! Wyszukiwanie spowoduje usunięcie bieżącej listy kanałów, uruchom przycisk.
4: Dzień dobry, okay. Pani Jeni!
0: Skanuj kanał. Zaznaczaj poszczególne elementy i wybieraj właściwe ustawienie. Następnie wybierz skanuj, aby szukać kanałów. Wybierz obecnie podłączoną antenę elementów.
1: No to, to możemy wybrać sobie.
0: Trzy naziemne. Kablowe. Satelitarne.
1: Więc mamy do wyboru kablówka, naziemna i satelita, więc możemy sobie to wybrać, co chcemy skanować.
0: Ustaw na naziemne, skanuj kanały. Zaznaczaj poszczególne elementy i wybierz cyfrowe i analogowe. Cyfrowe lub analogowe, aby przeprowadzić wyszukiwanie kanałów, typ kanału, cyfrowe i analogowe.
1: No to tu zalecam, jak ktoś właśnie robi coś takiego, od razu wchodzimy.
0: Trzy cyfrowe i analogowe. Cyfrowe.
1: Wybieramy tylko cyfrowe, bo wiadomo, analogu już nie mamy od chyba bodajże 14 lat, czy tam 13, jak dobrze
2: pamiętam. Coś koło tego. Analogowej satelity też już zresztą nie mamy.
1: Tak, to był chyba rok 2000, ja pamiętam. TVN jak zniknął. Z satelity analogowej. No właśnie, bo tam też możemy sobie transferować listę kanałów, jak ktoś sobie stworzy. Na komputerze to możemy sobie transferować. To się przy satelicie przydaje, zwłaszcza.
2: No tak, bo satelita to akurat skanowanie, takie dokładne skanowanie satelity potrafi trwać długo, bo to
1: tak, jest tak.
2: przepotężne. No,
1: tak.
0: Wyszukiwanie kanałów 62% czeka jest stop przycisk.
1: Ja nas o wszystkim informuję. Jest postęp.
0: Wyszukiwanie kanałów 72% czeka jest stop przycisk. Wyszukiwanie kanałów 89% czeka jest stop przycisk. Ukończono skanowanie kanałów. Kanały znalezione i zapisane na Twoim urządzeniu TV. 57, cyfrowe, 57, TV, 57, radio, 0, dane inne, 0, zamknij. Przycisk.
1: No i wszystko. Krótko, zwięźle, podsumowane, wiemy.
2: Ile to jest tych kanałów telewizyjnych teraz?
1: No jest, jest. Naziemny jest. Tam chyba z kilku nadajników też odbieram, ale...
2: No tak.
1: Ale jest, jest. No i fajnie, że jest ta też opcja. Ja zapomniałem, jak ona się nazywa. Ale niektóre telewizory z Androidem mają taką przypadłość, że one rozwalają tą listę. A tutaj mamy fajnie poukładaną tak.
5: Od 3 do 8.
1: Że jedynka jest na jedynce, dwójka na dwójce. Także... O, laga miał, nie? Bo on sobie...
2: No,
0: tak.
1: No i właśnie, bo też pokażę tą audiodeskrypcję, czyli przytrzymuję ten przycisk wyciszania.
3: Proszę bardzo. Aha. Zgadza się, tak jest.
0: Skróty dostępności elementów. 16, przewodnik głosowy włączony.
1: Tutaj możemy sobie przewodnik głosowy włączyć i wyłączyć.
0: Audiodeskrypcja wyłączona.
1: No mamy audiodeskrypcję, możemy sobie ją włączyć. No, poniżej strzałka w dół mamy audiodeskrypcję.
3: Za 2000 zł.
1: I teraz jak kanał będzie wspierał ścieżkę, no to wiadomo, będzie.
0: Cyfrinas kanał 3, TVP 3 Gorzów, Gośredniów. 20.13 do 20.30.
1: Teraz nawet nie kojarzę, co tu teraz może lecieć w telewizji, co by miało tą audiodeskrypcję, bo teraz tak różnie
2: może
1: jest.
2: Może w TVP w jedynce albo w dwójce coś.
1: No na przykład Barwy Szczęścia, nie wiem, czy one akurat mają audiodeskrypcję, bo tego nie oglądam.
3: Nie martwię się o ciebie. Słyszałeś, co mówił mecenas?
4: Przesadzał, żeby wyciągnąć no,
1: chyba nie ma.
4: Kasy. Zobaczysz, będzie nie...
1: Chciałem to pokazać, bo to fajnie, aha. Fajnie to brzmi, jak ona jest. Ale no niestety.
2: Ale chyba teraz
4: chyba
2: nie trafimy.
1: Też te seriale na TV4 kiedyś miały audiodeskrypcję, ale teraz jest dziwnie, że właśnie jak mamy jakichś tam policjantów czy tam sprawiedliwych, to na powtórkach tylko jest audiodeskrypcja i to jest śmieszne.
2: No tak. A teraz jest akurat ten czas premierowy.
1: Tak, i niestety no, nie ma, nie? I to jest takie tutaj dziwne, że tak jest, no ale niestety, no. No tak, takie mają jakąś politykę dziwną. Jak ktoś tam komuś się chce, to można tam napisać i ich tym tematem zainteresować. No aplikacje mamy, no tak naprawdę pokrywa to się to, co mamy na Samsungu, to co jest dostępne na Samsungu, Netflix, Disney, nie wiem, Apple TV, Canal Plus, to wszystko jest tutaj dostępne, więc nie ma w ogóle problemów, jeśli chodzi o aplikacje, z których najczęściej się gdzieś tam ogląda. Więc jeżeli coś będzie niedostępne, to nawet nie jest wina to Kiano, tylko po prostu ograniczenie systemu Samsunga, że no niestety nie ma, więc...
2: No tak, oni tu jakoś za specjalnie nie ingerują w to.
1: Nie ingerują. Widzę. I chwała im za to. Ta. Ja w ogóle uważam, że naprawdę to jest kawał fajnego systemu, bo nic tu nie okroili. To, co musieli, naprawdę, to, co było mega obciążające, to musieli. A to, co jest najważniejsze, dla nas zwłaszcza, tak, osób, które mają tą dysfunkcję, no to jest i możemy sobie z tego korzystać, więc to jest gdzieś tam spoko. No nie wiem, no poszczególnych aplikacji no nie będę pokazywał chyba, bo no mówię, no jak komuś gdzieś tam by chciał zobaczyć, można się tam gdzieś tam cofnąć do tej audycji o Samsungu, tam ja omawiałem wszystkie chyba aplikacje, Netflix i nie Netflix, więc, bo tu się mówię, nawet nie logowałem. No mogę na przykład wejść sobie w Netflixa, czy on przemówi.
2: No ale dostępność to... przypuszczam, że będzie taka sama, zarówno jak i niedostępność tak, tego.
1: Tak, oczywiście. To jest kwestia właśnie tego, że można sobie... No to, co jest na Samsungu, to będzie tu. No to się odpala dłużej, tak? Na Samsungu już by było, no tu czekamy. Tu czekamy, tak.
0: Witamy w serwisie Netflix. Filmy,
1: programy... I on mówi, nie?
0: Głośność 18. Zaloguj się Netflix.
1: Można się zalogować.
0: Zacznij Netflix.
1: No, więc Netflix jest.
0: Zakup element. 2 podkryj element. Najnowsze Netflix.
1: No mówię, no to jest to samo.
0: Netflix element 2.12. Mimo wideo element 3.12.
1: To samo, to co na Samsungu, więc...
0: Netflix element 2.12.
1: No i YouTube'a to pokazywałem.
0: TV na żywo, naziemny element 1.12.
1: To jest telewizja naziemna, to też pokazywałem.
0: Mimo wideo element...
1: No nie wiem, jakoś Disneya też wejdziemy sobie, no to często gdzieś tam jest dawane przy abonamentach, ludzie z tego korzystają, to... Ale ta dostępność raczej chyba tu też była. Na Samsungu jest, to tutaj raczej też będzie.
2: No tak, a jeżeli nie jesteś zalogowany, to tak naprawdę to nie zweryfikujemy tego w żaden sposób.
1: Nic nie zweryfikujemy, więc...
2: Łukasz do nas jeszcze pisze. Dodam jeszcze, że Polsat Box niechętnie sprzedaje moduły C. I jeszcze pytanko do Patryka. Co polecasz? Kiano za 650 zł, czy lepiej dopłacić 150 zł i kupić Samsunga 32 cale z Tizenem 2025. Znalazłem takiego na Allegro. Pozdrawiam.
1: No bo te 32-calowe Samsungi, one były przeważnie z tym Tizenem z 2020 roku. Jeżeli faktycznie jest z 2020 roku, to fajnie, bo jest duża szansa, że Samsung przez parę lat będzie podnosił jeszcze tą wersję tego Tizena. No tutaj niestety raczej, no mówię, jest to wersja z 2024 roku. Na 3-letnim Samsungu w sypialni mam wersję najnowszą, która jest dostępna na telewizorach, więc no Samsung to podnosi, a tutaj raczej pod względem aktualizacji to będzie taki minus. Tam jakaś łatka była, że jak właśnie go pierwszy raz skonfigurowałem, to pojawiła się jakaś aktualizacja, ale to tylko tam jakieś pewno krytyczne wady, które były, może łatali.
2: Zapewne.
1: Więc nie było to gdzieś tam podniesienie całego systemu do wyższego, wiadomo. I co ja bym wybrał? Nie wiem, musiałbyś dobrze to sprawdzić. Tutaj też trzeba uważać, jest wiele dystrybucji tych telewizorów. Trzeba było dobrze sprawdzić, skąd to jest. Jeżeli to jest jakiegoś takiego sklepu, nie wiem, typu Avans.pl, czy inne takie tego typu sklepy, takie duże, to raczej bym się nie bał. Jeżeli to jest taki mniejszy sprzedawca, pytaj, sprawdzaj. Zawsze jest te 14 dni na to, żeby to zwrócić. No ale no w tej sytuacji no chyba bym dopłacił. Jeżeli jest 32 cale i jest ten faktycznie system z 2025 roku, to chyba wolałbym mimo wszystko tego Samsunga, nie? Lepiej dołożyć.
2: No tak.
1: Pewno i matryca będzie lepsza. I
2: wydajnościowo to jednak, bo tam procesor tak, podejrzewam, tak, że przede wszystkim tak, będzie tak. Szybszy i, no i nie będzie to wszystko tak się zacinało. Bo to
1: tak, myślę, no tutaj że... no jest to używalne gdzieś tam, Ale tak, nadal.
2: Ale to jest denerwujące chyba jednak.
1: Jest denerwujące i jest denerwujące, ale mówię, jakbyśmy wzięli, postawiłbym tu Androida za te pieniądze, to dopiero byście zobaczyli, co to znaczy denerwujące urządzenie.
2: Zgadza się. Dobrze, Patryku, to tak pytanie, czy o czymś jeszcze warto powiedzieć, bo myślę, że pokazaliśmy to, co jest najważniejsze. Nie ma sensu tego wszystkiego przechodzić, bo to są bliźniacze systemy z tym, co już pokazywałeś.
1: Tak, tak.
2: Samsung jest, każdy widzi.
1: Każdy widzi, no jest taki jest, no możemy go lubić, nie lubić, ale dostępność ma dość na przyzwoitym poziomie, więc no jest też dostępność ta w aplikacji, mogę to w ogóle tam wejść, pokazać, że zwolnimy. O, chyba teraz będzie zrozumiałe.
2: Tak jest.
1: Bo ja nie wiem, czy ja na tym telefonie to mam, bo ja teraz jestem na etapie przeprowadzkowym, jeśli chodzi o sprzęty. Więc... Ale właśnie, dobra, nie pokażę aplikacji, bo ja go jeszcze przywracałem do ustawień fabrycznych i tutaj w ogóle... żeby go dodać też do tej aplikacji, to trzeba to w ogóle robić osobno, poza konfiguracją. Nie jest to tak fajnie jak w Samsungu, że jak już zalogujemy się na konto i w ogóle, to on już jest od razu w aplikacji widoczny, tylko tu musimy osobno jeszcze to skonfigurować w aplikacji.
2: No jest to możliwość... jakaś natywna aplikacja Kiano, czy po prostu
1: nie,
2: też
1: Nie, to jest SmartThings. Też okay. SmartThings, jest to wszystko w ramach SmartThings, ale właśnie no, jest taka niedogodność, że musimy to zrobić. I tam jak wchodzimy sobie właśnie w dodawanie tych urządzeń, to nie wchodzimy w tam wyszukiwanie tych urządzeń tam z poziomu listy, tylko dajemy szukaj w pobliżu i on nam znajdzie ten telewizor i wtedy go sobie tam dodajemy. Więc tak to wygląda.
2: Jasne.
1: No, zapomniałem, że właśnie go przywracałem, bo jeszcze chciałem tą dostępność dobrze sprawdzić przy pierwszej konfiguracji i zapomniałem dodać tego do SmartThings niestety.
2: Okay.
1: Ale to jest, mówię, ktoś widział właśnie moją poprzednią audycję, no to jest, tak to jest samo. Podobnie.
2: Tak samo. Jest. Dobrze, Patryku, to tak podsumowując, cena to jest bez wątpienia atut tego urządzenia. Czy coś jeszcze?
1: Cena i ogólnie, że to jest dostępne od wyjęcia z pudełka, bo naprawdę, to trzeba podkreślać, różnie jest. Przeważnie w tych pieniądzach mamy telewizory z Androidem i jest to naprawdę karkołomne. Każdy coś tam od siebie dodaje, każdy producent coś modyfikuje. I żeby to był taki system czysty, na przykład jak w Chromecastie, jeśli chodzi o Androida, czy tam w Google Streamerze, nie ma problemu, ale no wiadomo, Android jest modyfikowalny i każdy go modyfikuje na własny sposób i jest później problem z pierwszą konfiguracją. Tutaj nie ma problemu. Bez problemu wszystkie kroki przechodzimy. Nie ma żadnego problemu. Możemy tak naprawdę wziąć telewizorek, postawić na biurku, podłączyć i bez pomocy osoby widzącej to wszystko ogarnąć. I tak jak już tu pokazałem, no nie natknęliśmy się na rzecz w tym systemie od Samsunga, która by była niedostępna. To też za to ich warto trzeba pochwalić.
2: To prawda, bo tu rzeczywiście można narzekać na wydajność tego, na responsywność,
1: no tak.
2: Ale wszystko się zrobi.
1: Tak, ale wszystko zrobimy. Wiadomo, ja już się wyraziłem. Ja bym tego nie kupił jako główne urządzenie do salonu. Do sypialni też raczej nie, bo mam lepszy troszeczkę telewizor. Ale gdzieś tam w kuchni.
2: Ale do kuchni, no właśnie.
1: Mógłby stać gdzieś na działeczkę. I by sobie to działało i naprawdę nie irytowałoby tym, że on tam jest. I też te kąty widzenia są fajne. Ta matryca jest słaba, no umówmy się. No, myślę, że Keanu mi wybaczy, że gdzieś tam nie pochwalę tej matrycy. No ale z drugiej strony, no kąty widzenia są dobre, więc jak telewizor gdzieś stoi bokiem, a zwłaszcza w kuchni, no to wiadomo, no nikt nie ma centralnie gdzieś tam, nie siedzi i patrzy na telewizor, tylko jest do skoku gdzieś na to gdzieś tam.
2: Aczkolwiek spojrzeć, ten dźwięk, no to... gdzie w kuchni, to jednak tam się coś smaży, coś się robi.
1: Znaczy, on jest głośny, on jest głośny.
2: Tylko czy wyraźny? Czy wyraźny? Ja mam wrażenie, że on jest taki płaski i trochę matowy.
1: Płaski. Matowy, tak. W ogóle nie ma basu. Tak ktoś pomyśli. To, nie wiem, mój tablet Samsunga za, nie wiem, tam 2000 zł gra o wiele lepiej, głębiej niż telewizor, nie? laptop, który tu mam, z którego teraz właśnie jest audycja, o wiele lepiej gra niż ten telewizor. No nie wiem, ja i tak, nawet ja w swoim Samsungu, ja nie korzystam z głośników wbudowanych, bo ja mam stereo 2.1, więc dla mnie to jest wyznacznik dźwięku, ale gdybym musiał korzystać z mojego Samsunga, no to on nie jest zły, tak? Tam jest ten dźwięk taki w miarę zrównoważony, jest ten basik, jest fajnie ten dźwięk wyważony, a tutaj... No. No jest fajnie, że jest możliwość, jest te HDMI ARC i że można coś podłączyć coś, właśnie
2: tak,
1: zewnętrzne.
2: Jakieś głośniki, subwoofer, cokolwiek.
1: Tak, jakieś właśnie głośniki. Czasami można sobie
2: soundbar,
1: przejść się.
2: Nawet
1: soundbar. Można soundbar. Się przejść, tak sprzedam coś takiego, że można sobie przejść się do Action. Tam są fajne perełki i można sobie jakiś soundbar do 100 zł kupić właśnie z HDMI i zagra to na pewno lepiej. Dopełni to dużo lepiej ten dźwięk niż to, co mamy tutaj.
2: Jasne. To przypomnijmy, że to telewizor Kyano Elegance 32.
1: Właśnie, bo też warto... Jest dużo właśnie Ferroidem. Jest wersja
2: jeszcze,
1: z systemem
2: jeszcze,
1: Vida.
2: Jeszcze raz, Patryku, bo teraz to cię przycięło tak dość mocno.
1: Tutaj trzeba uważać, bo trzeba patrzeć, żeby ta była wersja Power by Samsung, bo jest też wersja właśnie z Androidem i jest wersja z... To się chyba Vida nazywa. To jest chyba system, który jest dostępny w telewizorach Hisense, o ile dobrze kojarzę. Więc to też bym przetestował. Może Kiano słucha to i może mi wyśle, to ja z chęcią zrobię audycję. Jak mi wyślecie za darmo, to ewentualnie przesyłkę mogę opłacić, to chętnie tutaj sprawdzimy ze słuchaczami i zobaczymy, co to jest warte.
2: I czy w ogóle dostępne. To też,
1: tak, i czy w ogóle dostępne, nie? Tak. Bo tutaj Samsung, system Samsunga jest dostępny. Ja się spodziewałem, że będzie jeszcze gorzej, przyznam szczerze, że będzie to naprawdę takie straszne, że będzie ciężko to skonfigurować, bo naprawdę Androidy w tej cenie, one mają problem bez talkbacka, żeby się gdzieś tam uruchomić, nie? A tutaj no, mamy ten przewodnik głosowy, który obciąża owszem ten telewizor, ale nadal jesteśmy w stanie to uruchomić. A teraz jak ktoś jest słabo widzący i nie będzie z tego przewodnika korzystał, to działa super, to naprawdę responsywne jest. Tutaj nie ma wstydu, naprawdę.
2: No to rzeczywiście fajnie, że mamy taki wybór i że rzeczywiście tak. Jest to sprzęt dostępny. Patryk Horodyski prezentował dziś możliwości tego telewizora. Dzięki, Patryku.
1: Dzięki również.
2: Tak jest. I dziękujemy również wszystkim tym, którzy do nas pisali, dzwonili, pytali. No w końcu po to te audycje właśnie są, żebyście mieli
1: dokładnie,
2: okazję się jeszcze dowiedzieć tak. Różnych rzeczy. A zatem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Jako się nie lubię. Może dlatego, że bateria bardzo szybko siada, bardzo szybko się rozładowuje. Tak może powiem. Na słuchawkach czytanie książek, na przykład słuchanie książek, audio, bateria trzyma jakieś od 10 do 12 godzin u mnie.
2: Czyli jakie są takie ogólne twoje wrażenia odnośnie Milestone'a? Poleciłbyś to urządzenie, czy tak niespecjalnie? Jak tak słuchasz tych informacji odnośnie innych urządzeń? No wiadomo, że to jeszcze trzeba by było potestować. Może miałeś okazję porównać Milestone'a?
7: Tak, miałem okazję poużywać przez chwilkę czytaka. Jakoś nie za bardzo mi się on spodobał. Może dlatego, że to był ten jeden z tych pierwszych czytaków.
2: A, właśnie miałem zapytać, którego czytaka, bo to tego jest pierwszego, jeszcze pewna różnica.
7: Dosyć nieprzyjemne wrażenia. Z tego nowszego nie miałem okazji korzystać. Tak, jeśli chodzi o inne urządzenia tego typu, to raczej żadnych wrażeń, żadnych możliwości skorzystania nie miałem. Jeśli chodzi o moje wrażenia odnośnie Milestone'a, znaczy, poleciłbym to urządzenie, nie wiem, bo klawiatura składa się tylko z 5 przycisków, o ile pamiętam, 6, nie wiem, I czasami te kombinacje klawiszy są dosyć skomplikowane, ale generalnie bym polecał to urządzenie.
8: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo.
7: Z czystym sumieniem bym polecał.
8: Dziękujemy Ci bardzo, Adrianie, za wypowiedź. To teraz, skoro już tak przeszliśmy do Milestone'a, to może, Michale, jeszcze coś chciałbyś dopowiedzieć odnośnie tego urządzenia? Bo Ty także je masz chyba, jak dobrze pamiętam.
9: Tak, Milestone, urządzenie, którego ja za bardzo nie lubię. Może to wynika z tego, że dużo producent i za nim dystrybutor dużo obiecywał, potem z tych obietnic bardzo późno się wywiązywał, albo zmieniał politykę, to znaczy zmienił, najpierw Milestone miał odtwarzać, możliwym nagrywać ze źródeł zewnętrznych, potem się okazało, że Milestone dopiero, coś tam był jakiś błąd hardware'owy, że od któregoś tam numeru seryjnego dopiero Milestone mogły nagrywać ze źródeł zewnętrznych, a wcześniejsze nie, i miała być jakaś przystawka na USB, która to umożliwiała. O ile wiem, do dzisiaj chyba nie ma takiej przystawki. No i jakby wiele innych, polska synteza a cappella, która przycina się, działa w krótkich notatkach, jakieś takie, jedna z osób, ktoś mi opowiadał, że używa Milestone'a do takich notatek krótkich, sobie coś tam w nim nagrywa, czy w plikach tekstowych, i potem to jest taka swoista lista zadań i tu się sprawdza ok, ale do czytania książek, gdzie właściwie żadnej zakładki w pliku tekstowym nie możemy zrobić, no to on nie jest dobry. No i Milestone, jak powiedzieliśmy, on ma te 6 przycisków i no to jest dosyć stare urządzenie, bo one w 2006 roku już w Polsce, jako ta starsza wersja, była dostępne. No i to było też na owe czasy ekstra, no bo tak coś małego i w sumie głośnego. On jest głośny bardzo, jak na takie małe, kilkudziesięciogramowe urządzenie. To trzeba przyznać. I stosunkowo długo jednak na baterii działa, na wbudowanym akumulatorze. No z tym, natomiast jakby no, kiedyś się mówiło dyktafon Milestone. No nie wiem dlaczego dyktafon, no on nagrywa owszem, ale nie nagrywa jakoś wybitnie wcale.
8: Zaraz myślę, zresztą to zadekonstruujemy.
9: Tak, gorzej od Buxensa moim zdaniem nagrywa. I Milestone, no przez to, że on ma, to jest ta obsługa takim krzyżem kursorów, jak to jest napisane w instrukcji, 6 przyciskami, góra, dół, lewo, prawo, zatwierdzenie i przycisk wybor, forma ustawiania audio, ustawiania trybów pracy, czyli budzik, Daisy, książki mówione, radio, bo też jest Milestone z radiem. Jest jeszcze kilka innych akcesoriów, o których zaraz powiem. No to ta obsługa sprowadza się do naciskania różnych kombinacji klawiszy, czyli żeby zrobić głośniej, musimy przycisnąć jeden klawisz i drugi, właściwie dwa klawisze, jeden trzymać, a drugim podgłośnić. Co dla osób na przykład starszych, myślę, może stanowić jakiś tam problem.
8: Dokładnie, no pamiętajmy, no i nie każdy jest jeszcze jakoś tak, powiedzmy, sprawny manualnie, różnie to z tym bywa, tak jak miałeś obawy, że na przykład z interfejsami dotykowymi mogą ludzie mieć problem, tak, a tu, ale te przyciski są duże, jeszcze tak zapytam, czy one nie są
9: zbyt duże? One są duże, porządne, wyraźne i tutaj nie, tego bym się nie obawiał. Nawet bym się obawiał tego, że ten Milestone jest tak delikatny, że on się może łatwo pobrudzić w środku i te przyciski mogą, nie wiem, łatwo się uszkodzić albo coś tam wpaść, bo on jest taki, na dobrą sprawę można tam paznokieć włożyć, tak bardzo, no, oczywiście trochę przesadzam, ale no on nie jest taki, ten Milestone nie jest taki stabilny, to jest takie malutkie urządzenie, takie delikatne bardzo i tak. No właśnie.
8: Adrian jeszcze napisał na czacie Skype'owym, że chciał jeszcze wspomnieć, że Milestone odczytuje mało formatów tekstowych, że tylko TXT czyta i że to jest również wada tego urządzenia.
9: Tak, to się zmieniło, bo to zresztą to też takie było charakterystyczne, bo producent, firma Bones ze Szwajcarii, potem jak już były problemy, że Milestone czegoś tam nie czyta, no to wypuścili taki dokument, gdzie była taka tabelka ze specyfikacją, co już działa, a co dopiero będzie działać.
8: I faktycznie taka, działa?
9: No coś tam działa. Te 3 gdzieś tam minęły i no coś tam działa.
8: A powiedz mi, czy jeszcze cały czas wypuszczane są jakieś aktualizacje do tego? Łatają cały czas te poprawki?
9: Od około roku czasu nie było aktualizacji do Milestone'a jako takiego. Ale też trzeba powiedzieć, że Milestone jako jedyne urządzenie takie hardware'owe, sprzętowe, stricte do Daisy ma, no wiadomo, że kilka odmian to każde ma urządzenie, ale ono jeszcze ma kilka dodatkowych funkcji, bo istnieje do Milestone'a taka przystawka do odtwarzania kodów
8: do odczytywania kodów kreskowych chyba, tak?
9: Tak, kodów kreskowych, tak. Istnieje kolor, tester kolorów na Milestone'a.
8: I jeszcze, jak dobrze pamiętam, miało być coś do oznaczania różnego rodzaju rzeczy, bo ten czytnik kodów kreskowych to raz, ale jeszcze to przy okazji Side City chyba wyszło zeszłorocznego.
9: Tak.
8: Taki audioetykietownik, takie coś jak Penfriend.
9: To audioetykietownik to właśnie to już wcześniej chyba było, a te kody kreskowe produktów jakby z jakiejś tam bazy, no to, to gdzieś tam też się
8: rozumiem.
9: Też się pojawiło,
8: tylko
9: to urządzenie, ten skaner był śmieszny, bo to Milestone taki jest malutki, taki naprawdę jest do ręki, można go ścisnąć w dłoni, jest taki płaściutki poręczny, to trzeba przyznać, chociaż no, mocno plastikowy, a ten, ta przystawka do ten kolor test, czy tam ten kod, ten skaner kodów. To była taka duże coś większe niż cały Milestone, więc to takie trochę śmieszne. No i też trzeba pamiętać, że w Szwajcarii gdzieś tam te właśnie ten audioetykietownik jest wykorzystywany przy jakichś przewodnikach w muzeach. Gdzieś były idee wykorzystania Milestone'a w systemach komunikacji miejskiej, gdzieś były idee wykorzystania właśnie w odczytywaniu leków Milestone'a. Także
8: potencjał systemy... ma to urządzenie, tylko ma, to żeby nie, się to nie, to producent nie tak bardziej idea. Przyłożył troszeczkę do niego.
9: Ja mam wrażenie, że jakby producenta, nie wiem, hardware'owo to przerosło, że jakby za małym, no bo, aha, jeszcze jest programowy, można już kupić programowy kalendarz, terminarz.
8: Aha, i można zainstalować sobie do Milestone'a. Tak. Ale oczywiście to jest, tak jak powiedziałeś, płatne rozwiązanie.
9: Płatne.
8: Dobrze.
9: Także mówię, rozwiązanie ogólnie nie jest jakby do końca złe. Ono jest proste, tylko na przykład no, taka dziwna rzecz. Nie można w książki, którą odtwarzamy sobie w MP3, nie można, mówię, w pliku MP3 nie można wstawić sobie zakładki. Czyli jeżeli przejdziemy do innej MP3-ki, no to już tamtą musimy odtwarzać od początku. Chyba że jest w innym folderze, no to wtedy
8: jest okej. Okay, tak? Teraz myślę, że damy naszym słuchaczom możliwość posłuchania, jak też Milestone rejestruje dźwięk, bo on również może funkcjonować jako taki poręczny dyktafon. Milestone na powietrzu. Posłuchajcie, jak to brzmi.
7: Tym razem mikrofon testujemy na dworze, dyktafon Milestone 312, nowy egzemplarz z końca 2010 roku. Jest trochę wiatr i słychać w oddali dźwig, który pracuje na budowie nowego budynku, w którym się będzie mieścić biuro operatora telewizji kablowej.
8: No i tak właśnie to brzmi, tak brzmi Milestone, tak brzmi jego mikrofon. Cichy w ogóle jest ten sygnał, straszliwie, z tego urządzenia. Nie wiem, czy to była jego maksymalna głośność, Michale?
9: To znaczy, z tego co wiem, to właściwie, bo w którymś firmware'ze Milestone'a pojawiła się możliwość właśnie ustawiania parametrów mikrofonu, no i to całkiem ładnie brzmi, ale to tylko działa z mikrofonem zewnętrznym albo właśnie z nagrywaniem z wejścia liniowego, a mikrofon wbudowany nagrywa jak nagrywa.
8: Aha, a to był mikrofon wbudowany.
9: Tak.
8: Ty teraz masz Milestone'a przy sobie.
9: Tak, mam przed sobą nie tylko zresztą Milestone'a. Ja może pokażę tak pokrótce, demonstracyjnie, jak on...
8: Okej, to wyciszymy podkład. Włącza się.
10: Audio. Folder Glorievic is ZP.
9: Milestone jako jedyny, on ma taką... Milestone jako jedyny ma coś takiego, że właściwie, bo wszystkie te inne urządzenia na karcie pamięci jakoś sobie organizują dane, to znaczy są takie gotowe foldery, w których by się należało trzymać, czyli jakieś tam audio, DAISY, podcasty, pliki tekstowe. One się oczywiście różnie nazywają w zależności od danego urządzenia, albo po polsku, albo po angielsku, a w Milestone jest inaczej. Tam właściwie foldery mogą być wszystkie, także to jest trochę mylące. Jak jesteśmy w module DAISY, no to on nam DAISY wyszukuje, ale jak jesteśmy w module po prostu karty pamięci, gdzie sobie przeglądamy listę folderów, no to oprócz folderów tych naszych musimy się przebrnąć, musimy przebrnąć przez wszystkie foldery, również z tymi książkami DAISY.
8: No i co? Jeszcze coś nam pokażesz?
9: Wiktorze tak nie jest, bo tak, już pokażę, bo w Wiktorze tak nie jest. W Wiktorze mamy osobne jakby poziomy takie niezależne. I to jest, no to trzeba się nauczyć, ale to jest bardzo, bardzo sensownie, uważam, rozwiązane. No pokażę, jak czyta foldery na przykład.
10: Folder Rozne. Folder Rozne 2. Tyfloswiat 01-2010. TXT.
9: I na przykład...
10: Folder Glojewicz.
8: Folder Endemo. Strasznie się przycina.
9: Tak, on się niestety tak przycina. I to i też, no nie chcę tak być bardzo krytyczny, bo znam osoby, które mówią, że im się Milestone nie przycina. No i tak naprawdę ja nie wiem, czy te osoby tego nie słyszą, czy po prostu są różne modele.
8: A może to jest tak?
9: Różnie aktualizowane i nie wiem.
8: A jeszcze zapytam, a na przykład jak ustawimy syntezę na wolny, taki dosyć mocno wolny poziom, to też się przycina?
9: No to może jest trochę lepiej, ale chyba nie aż tak. No zobaczymy. Zaraz.
10: Aha.
9: Oj, coś chyba jednak, przepraszam, muszę sprawdzić.
8: A coś się w ogóle...
11: Dyktu pod tytułem Pismo Braille'a w nowoczesnym wydaniu, czyli książka w standardzie Daisy.
9: O,
8: no i tu można sobie, odtwarzać, jak rozumiem, dźwięk, książkę.
9: A nie, przepraszam, dźwięk syntezy trzeba, nie, to jest tylko prędkość audio, dźwięk syntezy, iż prędkość syntezy trzeba w menu przestawić. Ja pokażę też, że to menu działa bardzo wolno.
8: No właśnie, to może już nie będziemy tu się bawić, tylko,
9: tylko
8: po prostu...
9: tak bardzo, bardzo pokrótce, tylko...
10: Echalesne ZP. 2 GB. 50. Folder. Ustawienia lokalne. Rozmiar kroku. Tekst na... Włączenie usypiania.
8: Szczerze mówiąc...
10: Ustaw czas usypiania.
8: Jak tak słyszę tam, czas tak, reakcji...
10: Tekst. 200...
8: Nie chciałbym na tym pracować. Ja nie chcę nikomu nic sugerować, ale ja nie chciałbym
9: rozumiem
8: na tym pracować. Dobrze, Michale, to myślę, że...
9: 200%. Mm-hmm.
10: 190%.
9: Może...
10: 150%.
9: O.
10: 70%.
9: 70%. Tak.
8: No i teraz zobaczmy.
9: Ale to jest tempo czytania. To...
8: Aha.
10: Język. Aktualny folder. Odtwarzanie losowe. Tempo czytania. Tekst.
8: Nie, dalej się przycina. Dobrze.
9: Nie,
8: dobrze,
9: z tego menu nie można wyjść. Musimy czekać kilka sekund, aż sam nam to menu opuści.
8: No to jeszcze ciekawie. Dobrze.
9: Opuścił? Zaraz zobaczymy. Opuścił? Mhm.
10: Ustaw czas usypiania.
9: Nie, jeszcze
8: nie opuścił. Nie, to wiesz
9: czekamy,
8: co, to może już lepiej niech nie opuszcza, może przejdźmy do kolejnego urządzenia, bo się zaczekamy tu na to, aż Milestone nam coś zrobi. Może przejdźmy teraz do Plextoka. O nim tak króciutko myślę, bo urządzenie w... No z przyczyn, o których zaraz powiemy, nie za bardzo nadaje się dla polskiego odbiorcy, ale można je w Polsce nabyć.
9: O tym ostatnio mówiliśmy, można je nabyć u jedynego dystrybutora, o ile Milestone jest i w Madison, w firmie Madison Wojciecha Maja i w firmie Altix Marka Kalbarczyka, to Plextok jest tylko w Altixie i urządzenie nie jest w języku polskim. Jest zarówno jego obsługa, komunikaty, jak i TTS, odczytywanie tekstów jest tylko i wyłącznie w języku angielskim. Urządzenie na świecie znane, dosyć ładnie i dosyć solidnie wykonane. Takie myślę jest miłe też.
8: Ja zawsze, kiedy czytałem opis tego urządzenia, to była mowa, że jest wielkości karty kredytowej. To takie dosyć cienkie
9: to
8: by było.
9: Nie, wielkości karty kredytowej to jest Milestone.
8: Milestone, a nie a?
9: Milestone jest wielkości karty kredytowej. W ogóle ten opis, ten podręcznik Milestone'a to jest też majstersztyk, gdzie zawsze były takie opisy, wyobraź, że tam wychodzi na przystanek, wyciągasz swój wspaniały odtwarzacz Milestone. No to takie, to było bardzo...
8: Takie trochę bajkowe, dużo takiego PR-u.
9: Gadżeciarsko-bajkowe, tak. Mhm. A tutaj Plextok, solidna, znana firma i no mówię, urządzenie mówi po angielsku, sobie wejdziemy.
12: 344.
9: Wejdziemy sobie do menu.
8: Zresztą Plextoka możecie sobie w pełnej krasie posłuchać demonstracji tego urządzenia w Tyflo Podcaście. To mi zawsze Klango przypomina.
9: Mi też. Te dźwięki teraz tak demonstruję. Plextoka troszkę tak testuję dzięki uprzejmości firmy Altix. No co, dziękuję. No i są też te funkcje nowe, funkcje sieciowe, funkcje gdzieś tam streamingu radiowego, których mi się nie udało do końca, powiem szczerze, przetestować. Być może jakoś nie umiałem, nie wiem, trudno mi powiedzieć. A też wsparcie jest tak małe, że...
8: No bo rzeczywiście, no bo skoro dystrybutor dowiedzieć. Nawet nie zlokalizował tego urządzenia, nie ma tam polskiej syntezy, no to nic dziwnego, że niespecjalnie do niego się przykłada. Ale może, bo teraz nam to dźwięczy to urządzenie, teraz cały czas. No właśnie. Dużo dźwięków. A co to urządzenie potrafi? Bo jak już powiedzieliśmy, potrafi dla polskiego użytkownika niewiele, jeżeli chodzi o syntezę, bo nie ma polskiego TTS-a, a jakieś, no nie wiem, odtwarzanie muzyki?
9: Znaczy tak, ono jest generalnie jako jedyne urządzenie z tych wszystkich, o których mówimy, bo potrafi to wszystko, co pozostały, te wszystkie pełne nawigacje, zakładki, DAISY, MP3, Wordy i tak dalej, ale jako jedyne urządzenie, pomijam już to Wi-Fi teraz i radio, ale jako jedyne urządzenie ono pozwala tworzyć książki w DAISY. To nie jest takie pełne oczywiście DAISY, ale możemy pliki MP3 jakoś tam otagować, stworzyć z nich format DAISY i przez to ileś tam funkcji dotyczących samego nagrywania również jakby jest pomyślanych właśnie na nagrywanie w formacie DAISY.
8: To jest coś takiego, podejrzewam, jak w przypadku na przykład rejestratorów, które umożliwiają edycję nagranych plików, że jakaś tam ograniczona edycja jest.
9: Tutaj za bardzo edycji, może edycja w sensie nagłówków i build zbudowania książki, tak, natomiast jakby są fajne parametry takie detekcji nagrania, ja może pokażę po prostu, żeby o tym za dużo nie opowiadać, wejdziemy sobie do menu.
12: Menu.
9: Mam nadzieję, że słychać.
8: Select item.
12: Recording settings. Enter select items. Select recording mode.
8: I tu mamy tryb nagrywania.
9: I wejdziemy sobie w tryb nagrywania.
8: Domyślnie.
12: Custom. Enter select sound quality. MP3 128 kbps 44.1 kHz stereo.
9: Musimy to zatwierdzić.
8: Stereo, MP3.
9: Tak, MP3 i do 32 mowa nagrywać. Całkiem dobrze nagrywa, mikrofon ma niezły.
8: Jeżeli ktoś będzie chciał sobie posłuchać tego, jak brzmi w ogóle Plextalk, to ja bym zachęcał na przykład do posłuchania audycji o Zoomie H1, bo ty, Michale, nagrywałeś się właśnie za pomocą Plextalka.
9: Tak. Teraz auto section off.
12: 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds.
9: On może co kilka, 5 seconds, co dany właśnie okres tutaj wstawiać
8: znacznik
9: nową
8: sekcję,
9: czyli znacznik sekcji.
12: Enter, select time to auto stop recording.
9: Kiedy nie ma dźwięku, czyli nagrywamy coś na przykład z wejścia liniowego i kończy nam się kaseta albo piosenka, jest cisza i wtedy on nam się od razu wyłącza. Nie musimy potem przycinać.
12: 30 seconds, 1 minute.
8: I to można przedstawiać.
9: I dalej.
12: Enter, select trigger of starting recording.
9: Starting recording, czyli może wykrywać, kiedy włączymy, kiedy źródło dźwięku.
8: Właśnie,
9: będzie.
8: Jakiś poziom zadanego sygnału.
9: Background noise, czyli inaczej mówiąc taki low cut, po prostu coś takiego. O.
8: No i mamy takie możliwości.
9: To są takie możliwości. Inne możliwości są, no ma jeszcze trochę możliwości właśnie związanych z tymi nowymi mediami, z tym, co mówiliśmy przy okazji omawiania nowości ogólnie technologicznych. I samo jest właśnie stworzenie tej książki w DAISY. Także,
8: to jest dosyć interesujące.
9: Tak, myślę, że tak. Jeszcze pokażę może głośność.
12: Antonina Domańska, Historia żółtej ciszynki. Czyta Joanna Szczepkowska. Wydawnictwo, Nasza Księgarnia.
9: W miarę głośno.
8: Tak, jest dosyć. Ja powiem szczerze, że słychać głośniej to urządzenie niż ciebie, tak na dobrą sprawę. Dobrze, ja myślę, że teraz. Czy jeszcze coś dodamy o Plextalku? Czy
9: chciałem to. Zaraz?
8: Nie, bo wiesz, jeszcze musielibyśmy coś powiedzieć o czytaku, jakoś zakończyć, a... No,
9: tak, nie, chciałem czas, spiew, ale dobrze, to już... To
8: czas
9: już,
8: goni
9: dobrze,
8: nas.
9: Nie, ja myślę, że oplek stoku wystarczy.
8: Dobrze, to teraz ja mam taką propozycję, żebyśmy zrobili... A nie, to już... No chociaż nie, możemy zrobić sobie jeszcze odrobinę muzycznej przerwy i w ostatnim wejściu podsumujemy sobie to wszystko. Jeszcze powiemy nieco o czytaku, no bo o tym urządzeniu trzeba też coś powiedzieć. No i to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Jeżeli chcecie do nas dzwonić, to zachęcamy. Jeszcze przez kilka najbliższych minut macie taką możliwość. Radio N. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu w Radiu N. Słuchacie nas na www.radion.fm i www.radion.pl. Wracamy do naszej dzisiejszej audycji o urządzeniach umożliwiających czytanie książek elektronicznych przez osoby niewidome. No i został nam jeszcze ostatni, polski, rodzimy, o którym już co nieco dziś wspomnieliśmy tak krytycznie, ale no warto myślę też powiedzieć o tym urządzeniu, czyli czytak.
9: Tak, czytak produkowany przez spółdzielnię Nowa Praca Niewidomych od 2004 roku. Początkowo bardzo promowany przez Pefron również. I początkowo nie było wiadomo, czy biblioteka będzie centralna również tworzyć książki w Daisy, czy tylko książki w formacie szyfrowanym czytaka.
8: Była gorąca dyskusja wokół tego.
9: Tak, bo o co chodzi? To jest, czytak to jest taki... Coś podobnego do tego, o czym mówiliśmy cały czas, czyli polski odtwarzacz książek, z tym, że no, dlaczego on wzbudził taką krytykę? To znaczy, po pierwsze dlatego, że był przez 4 lata sprzedawany jako urządzenie bardzo kiepsko wykonane, bardzo i o bardzo ograniczonych w stosunku do konkurencji możliwościach.
8: A wcale tak mało nie kosztował.
9: Tak. On na początku, no co, on tylko odtwarzał MP3.
8: A pamiętasz, Michale, ile kosztował czytak, tak mniej więcej?
9: W pierwszym coś, wariancie 1900.
8: O, no właśnie, 1900 prawie 2000.
9: W 2004 roku. To potem oczywiście to się zmieniło, ale no, przez 4 lata odtwarzał Daisy w taki sposób, że jedna książka na jedną kartę pamięci, tak jakby. Nie, bo on folderów nie obsługiwał w tych pierwszych wersjach. Odtwarzał, nie można było, przez to, że był na karty Compact Flash, to trzeba było kartę podłączać do zewnętrznego czytnika, nie można było czytaka podłączyć do komputera. Nie miał zmiany regulacji prędkości czytania. Nie miał możliwości odtwarzania tekstu jakiegokolwiek, czyli właściwie to było tylko odtwarzanie książki audio w MP3 albo w szyfrowanym formacie ASH.
8: No i właśnie wokół tego formatu ASH sporo także się różnego rodzaju kontrowersji nagromadziło, tak. A to przede wszystkim bardziej, ze względu na specyfikację tego formatu.
9: I na to, że MPN początkowo jakby robił takie nadzieje, że on ten format, no wiadomo, płatnie, ale będzie udostępniał innym producentom, tak żeby na przykład użytkownicy Pacmate'a, Kajetka, Braille Pena mogli odtwarzać sobie też po prostu książki, nie wiem, kupione czy wypożyczone w tym formacie ASH. I podobno no, takie prace były prowadzone gdzieś tam. Pan Jarosław Urbański kiedyś opowiadał, że próbował się porozumieć z MPN-em. Altix też próbował gdzieś tam w Pacmate'cie podobno, ja nie wiem, myślę, że jest to prawda. Był jakiś prototyp nawet działający gdzieś tam z Pacmate'a obsługującego czytaka, no ale wszystko pewnie rozbiło się, przypuszczam, o pieniądze, o jakieś prawa, o licencje, o pewnie różne pomysły na to, jak tego dokonać. I w praktyce nic poza urządzeniem czytak nie jest w stanie otworzyć, no jest ten program na peceta z kluczem USB.
8: Dokładnie. Michale, zapytam, bo szczerze mówiąc nie orientuję się. Ja, jeżeli chodzi o książki audio, już dawno wypadłem z obiegu. Teraz czytam głównie książki w postaci plików tekstowych, ale powiedz mi, czy dużo książek na czytaka wychodzi nadal? Jak to jest?
9: To znaczy, ja do końca też nie wiem, jaką politykę ma tutaj Biblioteka Centralna, natomiast większość, bo to jest też tak, że część... Ja nie wiem, kto te książki na czytaka tak naprawdę produkuje, czy to też produkuje. kto je, te stare książki, kto udostępnia, czy to biblioteka udostępnia na czytaka, czy jakoś to przekazuje NPN-owi, który to jakoś, oni to digitalizują, tego właśnie do końca nie wiem, jak to wygląda, nie tyle właśnie w sensie udostępniania, ile w sensie adaptacji owych książek. Natomiast...
8: Ale czy orientujesz się, że się nowe pojawiają, czy się nowe książki na czytaka pojawiają?
9: I z nowościami właśnie jest problem, dlatego, że jest takie stowarzyszenie Larix, które nagrywa książki właśnie nowe, które one mają sygnatury 20

0: zabezpieczone, szyfrowane i że właśnie to ma uchronić, no nie jest to, tak jak mówię, bez racji, że ma to uchronić osoby, które nie są powołane do odtwarzania tych książek, żeby tych książek właśnie nie odtwarzały. No i tam są nagrywane niezłe, ja nie wiem ile rocznie, kilkadziesiąt książek myślę spokojnie, od 2-3 lat, czyli nie wiem, te 200 pewnie książek już nowych jest. I to są nowości takie, no ja tam sporo książek znalazłem dla siebie, takich też bardziej naukowych albo jakichś takich filozoficznych, z trochę książek, no takich dobrych myśli.
1: Książek interesujących, jest... czyli nadal no, książki.
0: Tak.
1: Czyli nadal książki na czytaka wychodzą, ale także i sam czytak ewoluuje. Ty ostatnio miałeś tak. możliwość na łamach Tyflo Podcastu demonstrować nowego czytaka.
0: Tak, nowego czytaka, który jest, tak jak powiedzieliśmy, bardzo podobny do tego elektora. No, on jest trochę inny, bo ma obudowę plastikową. Jest w wersji mniejszej i w wersji większej, z syntezą albo bez syntezy. Ma wbudowaną również syntezę Iwona, głos Jacek. Teraz już po angielsku może działać. Umożliwia w jednej z wersji nagrywanie do formatu MP3, jakość bardzo kiepska. 128 jeszcze może być. Zresztą w elektorze też podobno jakość nagrywania jest beznadziejna, tak mówili ludzie. I to, co ja słyszałem, rzeczywiście było beznadziejne, ale mowy coś się zmieniło. I czytak, prócz MP3-ek, prócz tekstu, odtwarza format również DAISY. Jest no, w komplecie, znaczy co, jakie ma plusy? Niezła karta pamięci, bo 8 giga w komplecie. Niezły akumulator, około 19 godzin działa i to rzeczywiście działa. Na głośność, na prawie pełnej, no może nie pełnej, ale na głośno możemy kilkanaście godzin spokojnie odtwarzać, czyli na słuchawkach dłużej. I plusem też jest akumulator, dobry głośnik, no i to tyle chyba. Ale to są też, no to są ważne plusy, nie można
1: no powiedzieć, dokładnie,
0: że,
1: oczywiście.
0: Że tam nie.
1: Ten czytak
0: natomiast
1: na początku...
0: Ta nawigacja po DAISY i po strukturze, no dla mnie, nie wiem, może ja jestem już tak przyzwyczajony do Victora Stream, że inne urządzenia, ewentualnie BookSense, że inne urządzenia dla mnie mniej się liczą, ale no dla mnie ta no działa ta nawigacja, ale to wszystko działa wolno, działa jakoś tak w bliki MP3 z VBR. No ja zgłaszałem problem, że mi średnio działają. Pan z MPN-u mi odpisywał, że powinno wszystko działać ok. No może ja miałem jakiegoś pecha, nie wiem. Ale ja nie uważam, żeby ten czytak działał bardzo stabilnie, choć też nie mogę powiedzieć, żeby się jakoś bardzo zawieszał. To też to jest o wiele coś o wiele lepszego niż... No, o, teraz czytak dorównuje, już jakoś tam goni i dorównuje te odtwarzacze, o których mówiliśmy przez całą audycję.
1: Właśnie, bo mówiliśmy
0: dopiero
1: dziś...
0: teraz, po tych 5 latach.
1: Dokładnie, mówiliśmy dziś o kilku urządzeniach. Tak naprawdę chyba ciężko wybrać jakieś urządzenie tak optymalnie. Bo jedni będą za Victorem, inni będą za BookSense'em. Jeszcze, no, słyszeliście, mamy tu głos jednego z naszych słuchaczy, któremu się nawet Milestone podobał. I na pewno także i tacy się znajdą, którzy będą murem stać za czytakiem.
0: Tak.
1: Bo nie wiem,
0: no,
1: czy
0: ja
1: pamiętasz...
0: Powiem tak, jeżeli...
1: nie, ale poczekaj, ja jeszcze tu powiem, że nie wiem, czy pamiętasz, że na liście Tyflos były swego czasu głosy kilku osób, które bardzo chwaliły czytaka, którym się bardzo podobała ta prostota tego urządzenia. No, dla każdego coś miłego tak naprawdę jest tych urządzeń,
0: tak.
1: Ale ja mam inne pytanie. I tak jak mówiłeś...
0: Jeśli można, takie może nie podsumowanie, ale tak żeby... No taka generalizacja trochę, ale tak, no mi się tak wydaje tak, że BookSense mimo wszystko tak trochę go chwalimy, ale myślę nie bezkrytycznie jednak, ale BookSense jakoś tak na chwilę obecną jest najbliższy chyba ideału. Jeżeli komuś zależy na dobrej syntezie do czytania tekstu, no to bardziej BookSense, myślę. Jeżeli dla kogoś ważna jest bardzo dobra nawigacja po książce, no to BookSense albo Victor, to już wedle preferencji. Jeżeli ktoś lubi duży, głośny głośnik i zależy mu na formacie szyfrowanym, to czytak albo elektor. Jeżeli komuś zależy na dobrym mikrofonie i na tworzeniu DAISY, no to Plextalk, przy czym musicie liczyć, że raczej w najbliższej, dłuższej przyszłości chyba nie będzie spolszczony i wtedy po prostu no, o czytaniu TTS-em polskim nie ma mowy. Jeżeli komuś zależy na urządzeniu bardzo małym, a głośnym, No to Milestone. Z całymi jego

0: z całą jego specyfiką obsługi 6 klawiszami.
1: A ja teraz takie zadam inne pytanie. Tak, takie podsumowanie. Teraz jeszcze może tak szybciutko ceny. Ceny tych urządzeń, no już teraz nie będziemy cytować dokładnie cenników, ale jest jakieś urządzenie z tych, które kosztuje poniżej 1000?
0: Nie. Czytak PC, czyli na kluczu USB, klucz USB i program do komputera. To tak. I czytak no, chyba to... ten stary.
1: Dokładnie, bo to staniało. No, ale to tak. Nie ma sensu nawet chyba o tym wspominać.
0: Od 1300 ilość złotych za Buxensa, który staniał, więc to mnie właśnie zadziwiło, że on tak trochę staniał i to 1300 to jest nieźle, to 50 to jest nieźle za Buxensa z syntezą. Po 2000 kosztuje Plextalk chyba. Milestone jest dosyć drogi, pewnie przez tą akapelę podejrzewam. Niestety, ona jakoś tak zawsze dość droga była wszędzie. No to on kosztuje około, też zależnie w jakiej wersji, bo są wersje Milestone'a też przecież różne i z Daisy, i bez Daisy. O, jeszcze w Milestone'ie jest to ciekawe, że go można łatwo kupić sobie każdy komponent osobno, że jakby kupimy zwykłego Milestone'a, możemy dokupić moduł Daisy, możemy dokupić budzik, wszystko właściwie możemy osobno potem...
1: Z klocków sobie poskładać własnego Milestone'a. No dobrze, a teraz ja mam pytanie i też poddaję pod rozwagę, bo tak mówimy o tych urządzeniach, ale...
0: I pod krótką dyskusję na koniec.
1: Dokładnie, pod krótką dyskusję. Czy w ogóle... jest sens kupować tego typu urządzenie? No przecież jak ja słucham, jak mówisz mi, Michale, o tym, że te urządzenia kosztują powyżej 1000 zł, oczywiście pomijając, że no mamy jakieś tam programy celowe realizowane przez Pefron, ale na urządzenie, które no potrafi co? Potrafi odtwarzać książki, potrafi odtwarzać muzykę, potrafi czytać jakieś tam powiedzmy pliki TXT i kilka jeszcze innych formatów, no i wspiera ten użyteczny, bądź co bądź dla nas standard Daisy. Miałbym wydać ponad 1000 zł, a powiem szczerze, że ja lubię czytać. Ja lubię czytać szczególnie książki no, tekstowe, do audiobooków jakoś mnie nie ciągnie już od dłuższego czasu, ale powiem szczerze, że z własnych pieniędzy byłoby mi szkoda, najzwyczajniej w świecie szkoda byłoby mi wyłożyć tyle pieniędzy na takie urządzenie.
0: Ja powiem z drugiej strony, oczywiście to rozumiem, tylko tak, z tego co obserwuję rynek i zachowania konsumentów, to te urządzenia jednak są na tyle jeszcze tanie, że ludzie albo z dofinansowania PCPR-owego, albo z własnych kieszeni no są w stanie te 1500 zł wydać. No bo już z JOS 3000, czy tam, nie wiem, coś więcej, notatnik brajlowski, no to już nikt raczej za 10 tysięcy sobie o przeciętnych dochodach tego nie kupi. I teraz co otrzymujemy w zamian? Ja bym nawet powiedział tak, że to Daisy, które w Polsce różnie jest robione, choć pewnie coraz lepiej, ja bym nawet to Daisy... Na chwilkę olał, mówiąc
1: pominął,
0: potocznie.
1: Pominął.
0: Natomiast zakładki. Możliwość oznaczenia bardzo wielu fragmentów rozmaitych plików dźwiękowych i tekstowych oraz możliwość odczytywania plików tekstowych na takim niezależnym od komputera urządzeniu. To jest kolejna, myślę, rewolucja jednak, bo tak jak swoistą rewolucją był komputer, udźwiękowienie, synteza, skaner później, OCR, możliwość przetworzenia książki drukowanej do postaci elektronicznej, tak kolejną, może mniejszą, ale jakąś tam rewolucją jest to, że możemy, jeżeli już polubiliśmy tego TTS-a w naszym urządzeniu i akceptujemy, że on tak nam czyta, jak czyta, to możemy bez jakiejś konwersji na pliki MP3 przetwarzane mową syntetyczną, możemy po prostu wrzucić na kartę pamięci właśnie jakieś z e-kiosku gazety, plik tekstowy, nie wiem, jakiś tyfloświat, jakąś książkę, cokolwiek. Ktoś się uczy do, nie wiem, egzaminu, robi jakieś notatki z plików, jakichś z książek, nie musi w komputerze przeshakiwać od z okienka Winampa, Fubara, Windows Media Playera, nie wiem, do Worda, gdzie pisze coś, tylko ma obok urządzenie i wszystko w tym urządzeniu.
1: Ale czy podobnej funkcjonalności, Michale, nie da nam telefon komórkowy z odpowiednim oprogramowaniem? Ja od razu zastrzegam, że no, ja w ten sposób nie wykorzystuję tego, ale o ile pamiętam, to na przykład Piotr Witek w Tyflo Podcaście swego czasu prezentował nam oprogramowanie do telefonu komórkowego, na przykład umożliwiające...
0: Tak, no bo TOX od wersji 4.0 Mobile Speak jest to prawda płatny, TOX ma to od razu w tym, ma programik do odtwarzania Daisy, no tylko moglibyśmy Piotra zapytać od momentu, jak kupił BookSense'a, jak mu się używa tego programu Daisy, do książek Daisy, czy fajnie.
1: No to obawiam już się, rzeczywiście.
0: Komórka służy jednak, oczywiście.
1: No właśnie,
0: można,
1: ale chodzi mi o to, przede wszystkim, no że my i tak musimy za ten telefon no jeszcze troszeczkę więcej zapłacić, bo jest jeszcze oprogramowanie czytające. No chyba, że kupimy
0: tylko,
1: sobie...
0: Ale jaki jest komfort odtwarzania książki z takiego telefonu?
1: No ale przecież te urządzenia wcale nie mają chyba jakiegoś takiego, no BookSense co, jest podobny do telefonu, a te urządzenia jakiegoś tam rewelacyjnego głośnika też nie mają.
0: Ale to jest o wiele lepsze niż telefon jednak komórkowy, jeżeli chodzi o głośnik, o optymalizację baterii, nawet o nawigację.
1: A no, jeżeli chodzi o żywotność, to podejrzewam, że na pewno, no bo telefon nie jest do tego stworzony. No niemniej jednak, szczerze mówiąc, no ja w dalszym ciągu będę konserwatywnie trwał przy swoim stanowisku.
0: Jeżeli chcesz mieć pełną kontrolę nad tekstem, no to myślę, że taki BookSense się świetnie przyda do czytania, do słuchania, nie wiem, do sprawdzenia, jak co się pisze i właśnie do tych wspomnianych przeze mnie zakładek. No to jest uważam świetna rzecz, która ja kupiłem Wiktora.
1: To by była świetna rzecz, gdyby ona kosztowała 200 zł.
0: Powiem tak, ja w 2006 roku kupiłem odtwarzacz MP3, zwykły, którego jakoś tam się nauczyłem obsługiwać. On wtedy kosztował chyba 600 zł, też miał radio, więc taki dosyć sporo możliwości nawet. I słuchałem na nim też książek, ale no wiadomo, jak to właśnie w odtwarzaczach takich trzeba się było nauczyć czegoś na pamięć, potem po kilku miesiącach nieużywania tego się zapominało. I różnie z tym było.
1: No i nie ma wsparcia dla tego Daisy, czy nie ma TTS-a. To jest też.
0: Ale ja już pomijam to Daisy, bo załóżmy wy te MP3, no można, załóżmy wy to Daisy, ja dlatego tak specjalnie powiedziałem nieco przewrotnie, że mówimy o urządzeniach Daisy, a ja teraz to Daisy pomijam.
1: Pomijasz.
0: Właśnie, no dlatego, właśnie dlatego pomijam, że jakby przez te zakładki takie pliki MP3 zwykłe mogą się stać takim naszym wewnętrznym Daisy.
1: No poniekąd tak, albo no Daisy ma więcej możliwości nawigacyjnych.
0: Otwiera, oczywiście, jeżeli one są udostępnione, bo jak jest zwykłe Daisy, takie, że jest początek książki, książka i koniec książki.
1: Aha, no to niewielkie.
0: Jakieś wirtualne strony 5-minutowe, a tak zwane Daisy wersja robocza, były takie Daisy chociaż przez BC robione, to nie jest pełne Daisy z reguły, czy tam takie półpełne Daisy nawet.
1: Nie, no to wiesz co, to jeżeli mamy takie możliwości, jakie mamy, i jeżeli to Daisy jest rzeczywiście tak robione po łebkach.
0: Czytasz sobie książkę i ty nawet nie musisz pamiętać, nie wiem, strony, nawet tej zakładki. Ty wiesz mniej więcej, że przeczytałeś 8%, bo sobie tam na końcu sprawdziłeś, tam przeczytano 8%. I dobra, robisz skok. Tam 8%. Załóżmy, coś tam ci źle skoczył. Dobra, to robisz 7%. I te procenty to już jest też jakiś poziom wirtualnego skoku po książce, czego
1: sobie
0: żadna MP3 nie da.
1: Masz rację. I to jest, myślę, że też kwestia kto, gdzie czyta. Jeżeli ktoś jest to użytkownikiem bardzo mobilnym, to myślę, że tego typu urządzenia są rzeczywiście fajne. Ale jeżeli na przykład ja czytam z reguły, no w podróży wiadomo, jakąś tam książkę się gdzieś zabierze. Ale ja czytam w dużej mierze przy komputerze swoim i tu mi wystarcza w zupełności EdgeSharp i jego możliwości zakładek, które on ma i z którymi działa naprawdę to bardzo, bardzo fajnie. Mogę sobie otworzyć ileś tam tych książek w zakładkach, w okienku z zakładkami, przełączać się między nimi Ctrl-Tab, Ctrl-Shift-Tab. Nie ma najmniejszego problemu.
0: No, No tak, to jakby to jest trochę, no i to jest trochę inne
1: podejście,
0: inny styl po prostu
1: dokładnie.
0: Czytania, inny styl pracy.
1: Dokładnie. I teraz ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że oczywiście no my nie mamy zamiaru tu nikogo przekonywać albo odwodzić od jego racji, bo jeżeli ktoś kupił tego typu urządzenie, to ja nie mam wcale zamiaru mu powiedzieć, że no zmarnował pieniądze, no bo to nie o to chodzi. Ja na przykład nie chciałbym czegoś takiego kupić za własne pieniądze, podkreślam.
0: No, a jeszcze nie powiedzieliśmy, że jeszcze teoretycznie są inne możliwości, jak odtwarzanie właśnie w telefonie komórkowym, ale też odtwarzanie specjalnymi
1: aplikacjami. Tak, myślę, że warto o tym powiedzieć.
0: O aplikacjach na iPhone'a, o czymś, co może nie jest zawrócone, ale trochę to u nas upadło przez to, że nie po polsku i przez to, że Rockbox.
1: Dokładnie.
0: Czyli udźwiękowienie niektórych odtwarzaczy jest. To nie wiem, czy to jest jeszcze rozwijane w ogóle?
1: Szczerze jest mówiąc, chyba. Też nie wiem, ale chyba jest i nawet ostatnio miałem sygnały, że sobie jeden z naszych słuchaczy przerabia urządzenie tego typu, właśnie instaluje tam na jakimś odtwarzaczu MP3 Rockboxa. Jacku, jeżeli słuchasz, to przypominam, że miałeś zrobić podcast na ten temat. I myślę, że już będziemy powoli kończyć naszą dzisiejszą audycję. Powiedzieliśmy sporo.
0: Generalnie potencjał, no, będziemy rynek obserwować. Wszystko idzie w tym kierunku, o czym tak jak mówiliśmy na początku, w tych sieciach Wi-Fi i w jakimś tam w usługach takich właśnie dodatkowych, płatnych albo półpłatnych. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać, ile w Polsce, jaką to będzie miało przyszłość u nas, w naszym kraju.
1: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie ja wiem jedno, kolejny Tyflo Podcast w Radiu N.
0: Przepraszam, mhm, i co jeszcze jedno? Argument. Urządzenie, prawie żadne MP3, odtwarzacz tego typu, nie umożliwia regulacji wysokości, tonu nagrania i prędkości odtwarzania.
1: Zgadza się. Tak zwanego, no przede wszystkim tego tak zwanego time compressu, żeby nie zwiększała się wysokość, ale żeby szybciej było odtwarzane. To się zgadza.
0: To
1: jest bardzo istotne i to się przydaje. Rzeczywiście tu masz rację. Po godzinie 21 mamy już 6 minut. Kończymy dzisiejsze wydanie Tyflo Podcastu w Radiu N. Kolejne już za tydzień spotkamy się z kolejnym z gości. Będziemy rozmawiać o kolejnej ciekawej kwestii. Ciekawej i istotnej dla niewidomych. A my już dziękujemy za uwagę. Mówili do was dziś Michał Dziwisz
0: i Michał Kasperczak.
1: No i na koniec piosenka kolejna, którą Michale wybrałeś. Cóż to będzie tym razem?
0: Grupa Double, płyta Blue, rok 85, drugi utwór z tej płyty, którą ostatnio sobie przypomniałem i jakoś tak zawsze chciałem jej posłuchać i doceniłem całą płytę, nie tylko najbardziej znany utwór na płycie, którego zresztą dzisiaj nie posłuchamy, ale całą płytę w takim
1: popowo-jazzowym
0: klimacie.
1: Dokładnie, to będzie utwór I Know A Place i tym nagraniem kończymy dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.

0: To Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu poniedziałek, 24 dzień czerwca 2024 roku. No proszę, jaka fajna data nam się pojawiła. Witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy nas słuchają. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Robert Rosiejka. Witaj, Robercie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Miał być jeszcze Patryk z nami, ale coś Patryka nie ma. Może zjawi się w nieco późniejszym czasie, miejmy nadzieję. Chociaż akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ja na temat, o którym dziś będziemy mówić na antenie Tyfloradia, też mam parę słów do powiedzenia, gdyż sprzętem tak zwanym poleasingowym mam również do czynienia. Właściwie miałem do czynienia i to jeszcze do niedawna. Bardzo dużo Tyflopodcastów powstało właśnie na takim poleasingowym sprzęcie, którego używałem z powodzeniem przez lata, i to myślę, że może być całkiem ciekawa rzecz i całkiem ciekawa oferta dla tych wszystkich, którzy na przykład potrzebują jakiegoś komputera, bo ten, który obecnie mają, no najzwyczajniej w świecie już nie domaga.
3: No, na przykład mieć zapasową jakąś sztukę na wyjazdy lub po prostu w tak zwane w razie W.
2: Dokładnie, a nie chcą pakować się w zupełnie nowy sprzęt, bo po pierwsze ten nowy sprzęt jest znacznie droższy, a po drugie, no nie zawsze mamy taką potrzebę, żeby kupować
3: sprzęt. I też może się rozjeżdżać z jakością właśnie sprzętu poleasingowego, do czego zaraz przejdziemy. Te sprzęty są zupełnie w innej klasie, jakby to nazwać, jakości i w ogóle wykonania niż takie sprzęty typowe, jakby to nazwać, cywilne, które można kupić w markecie lub w sklepie internetowym.
2: Oj tak, to znaczy oczywiście taki sprzęt, który jest zazwyczaj oferowany jako poleasingowy, to też można by było kupić, ale za znacznie wyższe pieniądze, jeżeli chodzi o nówki. No to jest zdecydowanie bardzo duża różnica, bo ja na przykład w sprzęcie poleasingowym, który miałem u siebie i z którego korzystałem, to miałem sprzęty tak naprawdę, które kosztowały pierwotnie po kilkanaście tysięcy złotych, minęło kilka lat i ja je kupowałem za jakieś, powiedzmy, 2000 mniej więcej.
3: To może zacznijmy od tego, co to jest w ogóle sprzęt poleasingowy, skąd się to bierze i co to tak jest po prostu, że też mówimy, że to jest lepsza jakość niż taka typowa marketowa lub inna rzeczy sklepu internetowego. Sprzęt poleasingowy to jest sprzęt wysokiej klasy, sprzęt biznesowy, najdroższe serie laptopów od Della, HP, Lenovo, Fujitsu najczęściej. Są to komputery używane w firmach, tak zwanym leasingu, na przykład są używane rok, dwa, trzy, zależy od w sumie finansów danej firmy, wielkości firmy i w sumie też kraju pochodzenia firmy. Długość używania takiego sprzętu. To są laptopy typowo pod korporacje, z zabezpieczeniami, z najlepszym wykonaniem, obudowy, podzespołów, ich jakości i zabezpieczeń. I takie komputery po 2-3 latach, roku zależności, są odkupywane od firm, które też leasingowały sprzęt dla danego odbiorcy. I sprzedawane dystrybutorom, później sklepom, od których możemy odkupić takie laptopy lub komputery stacjonarne poleasingowe. My sobie możemy kupić do siebie na własny użytek, czy w sklepie, czy nawet tam do jakichś osób prywatnych.
2: I one tak naprawdę będą sprzętem, który może nam posłużyć jeszcze lata. Na przykład mój sprzęt poleasingowy, komputer Della, to była jakaś taka stacja robocza Della, już teraz naprawdę nie pomnę modeli, ale on mi służył około 8 lat mniej więcej, a sam już liczył sobie tych lat też kilka, więc to naprawdę, i oczywiście on był po jakiejś tam drobnej rozbudowie, zdaje się RAM-u tam dołożono i wymieniono dysk systemowy na SSD, więc
3: no
2: to
3: co
2: takie...
3: właśnie, co do laptopów może, to najczęściej przychodzą w bardzo dobrym stanie, to też najczęściej w takich firmach są laptopy używane ze stacjami dokującymi, z podpiętym zewnętrznym monitorem, klawiaturą, myszką, brane są na przykład tylko na spotkanie zadanie biznesowe lub do domu, jak ma pracownicy jakąś robotę do wykonania, więc najczęściej te laptopy są w stanie idealnym, a wręcz wyglądające jak nowe po prostu, bo były bardzo mało używane w ruchu, brakuje mi słowa, nikt z nimi nie chodził,
2: nikt nimi nie rzucał.
3: Tak, dokładnie.
2: Nie miały okazji się nawet za bardzo o coś poobijać, bo sobie, jeżeli nawet były przenoszone, to po prostu w teczce, czy w jakiejś specjalnej walizce.
3: Aktówce.
2: Jedyne co na takich laptopach może się pojawić i co może być dla osób na przykład słabowidzących jakimś takim pewnym zaskoczeniem i może wprowadzać w dezorientację, bo niewidomym to tak naprawdę jest wszystko jedno. To kwestia literek na klawiaturach.
3: Klawiatury, tak jak już mówiłem, że mogą pochodzić sprzęty z różnych krajów. Najwięcej w Polsce mamy z Niemiec i z krajów skandynawskich, tak zwanych nordyckich. Najczęściej właśnie jest Nordic QWERTY lub klawiatura QWERTZ niemiecka. Są po prostu... Tak naprawdę te klawiatury różnią się tylko nadrukiem na klawiszach, bo fizycznie po ustawieniu układu polskiego programisty w Windowsie to nam nic to nie robi, osobom niewidomym, a pewnie słabowidzącym też. Więc tak, bardzo zróżnicowane klawiatury, jakby ktoś naprawdę potrzebował stricte patrzeć na klawiaturę, no to trzeba unikać układu belgijskiego i francuskiego, bo to są układy całkowicie inaczej wyglądające, bo to jest układ AZERTY, więc totalnie inaczej klawiatura wygląda po prostu wzrokowo.
2: Ale wiesz co, są tak zwane nalepki korekcyjne, często dodawane do tych
3: tak,
2: komputerów.
3: Których nie polecam.
2: A czemu? Ja tego nigdy nie naklejałem, bo nie było mi potrzebne.
3: Ja też nie naklejałem, ale kilkukrotnie trafiłem na sprzęt, gdzie sprzedawca był za miły i już nakleił te naklejki. Właśnie bardzo lubię i zwracam też często uwagę, czy dla siebie to może nie, bo tak często tego sprzętu przecież nie kupujemy, ale jak komuś szukam, czy sprzedawca właśnie umieszcza informacje, czy są naklejone naklejki, czy są dorzucone do zestawu naklejki, bo to jest bardzo ważne. Bo zatrzymałem jednego ThinkPada, gdzie były te naklejki. I bardzo dużo czasu mi zeszło na ściągnięcie tych naklejek, bo po prostu były dla mnie... No, prześladowały mnie przy korzystaniu z komputera, denerwowały wręcz.
2: Wiesz co, ja widziałem klawiaturę z takimi naklejkami kiedyś nawet, bo miałem okazję je serwisować swego czasu, jakiś taki polizingowy komputer. Nie było to dla mnie jakąś taką męczącą rzeczą, jeżeli
3: Kwestia
2: chodzi o pracę na tym komputerze.
3: Tego jest taka, wiesz, że po prostu ten laptop był kupiony, ktoś go kupił z firmy polizingowej, a ja kupiłem go od tej osoby, odkupiłem. Po prostu od osoby prywatnej i po prostu już to było trochę wyjechane i to było bardzo takie już nieprzyjemne w dotyku, na przykład taka naklejka versus zwykły klawisz.
2: W ten sposób. No to tak, to rzeczywiście. No przy dłuższym działaniu na takim komputerze to oczywiście też mogłyby być
3: tak,
2: jakieś problemy.
3: Tak, no i też trzeba zwrócić właśnie uwagę do osób słabowidzących, że jeżeli są naklejki użyte, a jest klawiatura podświetlana, no to też to podświetlenie nie będzie po prostu dobrze realizowane, jeżeli są naklejki na danych klawiszach.
2: My się tak rozkręciliśmy już z naszymi opowieściami, a jeżeli wy chcecie dorzucić coś do tematu albo chcecie o coś zapytać, to oczywiście możecie, bo jesteśmy na żywo. 663-883-6600 to jest nasz numer telefonu. Tu zarówno telefon, jak i WhatsApp są do waszej dyspozycji, jeżeli tylko macie ochotę się wypowiedzieć, bo na przykład może korzystacie właśnie ze sprzętu polizingowego albo mieliście okazję korzystać z takiego sprzętu i możecie dać nam znać, czy polecacie, czy nie, jakie były wasze doświadczenia z tego typu urządzeniami. Możecie oczywiście również do nas pisać pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na kontakt.tyflopodcast.net albo jesteśmy, albo za chwilę tak naprawdę będziemy, bo jeszcze muszę ten panel kontaktowy włączyć. No dobrze, Robercie, czyli ja myślę, że my możemy się chyba zaliczyć do tych osób, do grona tych osób, które ze sprzętem polizingowym to ma mamy raczej doświadczenia pozytywne, prawda?
3: Tak, i właśnie chciałem dodać, że przy szukaniu takiego sprzętu trzeba też zwracać na opisy sprzedawców, opinie, czy są rzetelni co do danego opisu i opisywania sprzętu, bo sprzęt polizingowy dzieli się na tak zwane klasy stanu produktu. Klasa A+, A-, B, C i u niektórych sprzedawców D. No, czyli wiadomo, że od A+ będzie jakiś stan idealny, wręcz nowy, A po prostu idealny stan, A- na przykład mogą być jakieś przebarwienia na matrycy od klawiatury, czy jak się laptop zamyka i dotyka z klawiaturą, mogą być jakieś drobne ryski. No klasa B to już mogą być jakieś przetarcia, głębsze zarysowania, brak na przykład jakiejś nóżki na dole obudowy lub na przykład jakieś większe dłużki na matrycy. Gdzie też tutaj właśnie na takich osób jak my, to można taki sprzęt na przykład kupić, bo jest taniej, na przykład, nie wiem, 200-300 zł od sprzętu w klasie A danego tego samego modelu. No ale nie oszukujmy się, w większości momentów nie korzystamy z tej matrycy, więc czy będą tam 2 piksele czy 3, no to nic nam to nie zrobi.
2: A czy przy okazji takich klas, kiedy mamy do czynienia z informacją o danej klasie, to czy jest gdzieś wyszczególnione, co konkretnie takiemu komputerowi jest?
3: W większości sprzedawców tak. Ale na przykład przy aukcji wielosztukowej, no to piszą, że możliwe na przykład przykładowe zdjęcia danego modelu i wady możliwe do. Możliwe wyróżniamy w danym. W aukcji, nie? Że nie jest konkretnie podana sztuka, że ta na przykład ma ryskę koło touchpada, a ta ma ryskę koło portu zasilania.
2: Czy, tak, uogólniają, czyli po prostu tak, to. Bo ogólnie, ogólnie jest taka informacja, że gdzieś tam są ryski na obudowie, tak? I oni wszystko to wrzucają.
3: Prze jakieś zarysowania. Zawsze możemy, jeżeli jest aukcja wielosztukowa, napisać, że prosimy o wybranie najlepszej sztuki, jeżeli na przykład kupujemy na Allegro, no też zawsze zawsze możemy zwrócić dany produkt, jeżeli robimy zakup przez internet i teraz też w większości sklepów, nawet przy zakupie stacjonarnym, możemy oddać produkt w ciągu 14 dni lub wymienić na inny model lub inną sztukę danego modelu.
2: No tak, ale w każdym razie, jeżeli już decydujemy się na sprzęt poleasingowy, na sprzęt używany, to chyba najlepiej rzeczywiście celować w tę klasę taką najwyższą, na którą oczywiście możemy sobie pozwolić. No bo teraz pytanie, czy lepiej kupić sprzęt lepszej klasy, ale o słabszych parametrach, czy sprzęt klasy gorszej, ale jednak o tych parametrach słabszych? Jak to twoim zdaniem wygląda?
3: Troszkę cię mi tutaj przerwało. Możesz powtórzyć jeszcze raz pytanie?
2: Pytam, czy twoim zdaniem lepiej kupić sprzęt lepszej klasy, ale o słabszych parametrach, czy sprzęt klasy gorszej, ale o parametrach lepszych, o lepszych podzespołach?
3: Powiem ci tak, że ja jestem niestety perfekcjonistą i ja bym wolał mieć lepszy stan i dobrą wydajność, ale dokładać zawsze można w nieskończoność.
2: No oczywiście.
3: Zależy też, kto na co patrzy. Jakbym miałbym dany budżet i bym miał, nie wiem, ten laptop musi mi na rok starczyć, załóżmy, poszedłbym w wygląd, ale jeżeli bym miał mi nastarczyć na dłużej, poszedłbym w wydajność.
2: Jasna sprawa. Więc...
3: Bo to jest kwestia tego też, do czego chcemy używać danego sprzętu i czy też nam będą przeszkadzały te wady, czy nie. Czy też właśnie jesteśmy osobą słabowidzącą, czy niewidomą. Czy pomaga nam ktoś czasami coś przy komputerze, czy na przykład możemy kupić, nie wiem, jakiegoś super wypasionego lapka w nie wiadomo jakiej konfiguracji, na przykład w klasie C, bo ma na przykład uszkodzoną matrycę, rozlaną matrycę, nie? A będzie miał podzespoły, nie wiem, będzie kosztował 1500, będzie miał i9, załóżmy, i 32 giga RAM-u, jakąś mocniejszą kartę, a za te same pieniądze w klasie A, bo A- będzie miał i7, 16 RAM-u i na przykład nie będzie miał dedykowanej karty, a będzie w idealnym stanie, więc to zależy oczywiście, kto do czego by chciał tego sprzętu używać i też patrzeć na to, czy potrzebna jest ta matryca faktycznie, czy nie, bo zawsze też jest opcja podpięcia zewnętrznego monitora.
2: Czy twoim zdaniem na przykład, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby z jakiegoś powodu poszukać sobie komputera, który obsłuży mu jakąś starszą architekturę, dajmy na to, mamy na przykład jakieś sprzęty, które działają nam tylko powiedzmy pod Windowsem 7 albo jeszcze pod Windowsem XP, no bo tak się czasem zdarza, że gdzieś tam mamy tego typu urządzenia, które chcielibyśmy wykorzystywać, no i w takiej sytuacji, czy też warto się rozglądać w tych sprzętach poleasingowych, czy na przykład jeszcze aż takie stare urządzenia znajdziemy?
3: Takie sprzęty to znajdziemy, ale jest to nieopłacalne. Takie sprzęty to już, krótko mówiąc, lepiej szukać po jakichś właśnie OLX-ach typu, nawet jakby tokolwiek nie zabrzmiało, zbiórkach elektrośmieci, bo najczęściej nawet firmy takie rzeczy to już wyrzucają po prostu do utylizacji i możemy takie rzeczy nawet zdobyć za darmo.
2: No tak, ze względów bezpieczeństwa, tak, bo nikomu absolutnie byśmy nie zalecali pracy na Windowsie 7, czy tym bardziej na Windowsie XP, ale...
3: To jest konkretne zastosowania, tak. Już jakby... zamknięty totalnie system, ja bym w ogóle nie podpinał komputera z Windowsem XP do internetu.
2: Do sieci, tak.
3: Do sieci.
2: Chociaż co ciekawe, ja się na przykład spotkałem z takimi ofertami komputerów i to z kolei poszło bardzo w drugą stronę, bo są niektóre firmy, które działają na przykład, to są jakieś tam duże przemysłowe molochy, no ale niedostatecznie duże, żeby było ich stać na opracowanie na przykład nowej wersji swojego oprogramowania, które kiedyś tam zostało stworzone i to oprogramowanie to często jest jakimś sterownikiem do jakiegoś konkretnego urządzenia.
3: Najczęściej maszyn CNC.
2: Dokładnie.
3: Lub dziwnych tokarek czy frezarek.
2: Tak, i to pamięta jeszcze czasy DOS-a na przykład. Mm-hmm. No i teraz mamy problem, bo oczywiście wirtualizacja. Wszyscy, którzy zdają się na IT, to powiedzą wirtualizacja, wirtualizujmy.
3: Nie pójdzie to, ponieważ musimy mieć dostęp fizyczny do sprzętu, do portów COM, portów LPT, w takich stricte specyficzne zastosowania, gdzie maszyna wirtualna niestety nie ma takiego dobrego, niskopoziomowego dostępu z komputerem gospodarza, więc najlepiej mieć po prostu taki system uruchomiony na fizycznym komputerze.
2: Dokładnie, bo nawet jeżeli nam to pójdzie, to maszyna wirtualna zawsze ma jakieś swoje opóźnienia, a w takich procesach przemysłowych to często ważne są milisekundy i to musi działać teraz, a nie na przykład za jakiś tam czas, bo się komputer, ten gospodarz właśnie musi namyśleć, żeby coś tam zrobić. I teraz, żeby było ciekawiej, to ja jakiś czas temu widziałem, że są firmy, to zwłaszcza na zachodzie, które się wyspecjalizowały w sprzedaży takich komputerów kompatybilnych ze starymi systemami operacyjnymi i oni na przykład za to sobie wołają wcale nie takie małe pieniądze.
3: No. W Polsce też.
2: No widzisz.
3: Ale w Polsce to właśnie lepiej szukać, bo jeżeli naprawdę jakaś firma, nie wiem, ma 100 tych komputerów i padnie ich kilka sztuk, to najczęściej tak i tak takie firmy szukają po prywatnych użytkownikach takiego sprzętu. No ja kilku firmom nawet kiedyś sprzedałem jakieś tam komputerki takie pod XP-ka, jakieś stare Dell Optiplexy, Core 2 Duo czy HP-ki, więc jakby... Firmy szukają już wtedy później, no konkretnej sztuki pada, to musi być na już, nie? Nie może być żadnego przystoju, więc... Więc też takie komputery są potrzebne, no ale też nie idźmy w taką skrajność, że nie wiadomo jakie za to pieniądze będziemy brać, bo tego jest jeszcze... Rynek wbrew pozorom jest przesycony tym wszystkim.
2: Oczywiście, że tak. I tam naprawdę tego sprzętu jeszcze podejrzewam, że trochę znajdziemy, jeżeli rzeczywiście byśmy potrzebowali. Chciałbym cię zapytać o to, jak twoim zdaniem wygląda, jeżeli chodzi o ten sprzęt polizingowy, takie ogólne zadbanie o ten komputer. No bo z wierzchu może być wszystko w porządku. Mamy obudowę, dajmy na to nawet w stanie idealnym albo z jakimiś tam niewielkimi ryskami. No ale teraz jak to wygląda w środku? Jak taki komputer zazwyczaj jest przygotowywany do tego, żeby opuścić magazyn i żeby trafić do końcowego użytkownika?
3: Wiesz co? Są firmy, które chwalą się same w opisach aukcji, że mają pastę, sprzęty mają wymienioną termoprzewodzącą, są przeczyszczone. Niektóre firmy nawet zakładają nowe dyski, gdzie to jest bardzo dobra praktyka wbrew pozorom. Bo są też firmy, które przysyłają laptopa, komputer stacjonarny z oryginalnym dyskiem, tam z producenta, z jakimś tam dyskiem SSD. Bo już teraz, no nie oszukujmy się, nie pakowałbym się w komputer z dyskiem HDD, z Windowsem 10, 11.
2: No chyba, że jako jakimś tam powiedzmy drugim, ale to nigdy podstawowym
3: nawet
2: system.
3: Nawet drugim, wiesz, tym bardziej drugim, jeżeli ci komputer pada, to taki komputer, który leży na półce, laptop czy tam stacjonarka, tak nazwane w razie W, to właśnie lepiej, żeby była na tym SSD-ku, bo jeżeli jest bardzo rzadko uruchamiana, to taki dysk HDD zanim się odmuli.
2: Nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, mamy komputer i mamy system postawiony na SSD, ale po prostu jako drugi dysk, który jest magazynem na dane.
3: Tak, to już po leasingówkach coś teraz to się bardzo rzadko zdarza w laptopach, no bo nie oszukujmy się, czas biegnie i coraz nowsze modele mamy do kupienia. no nie wiem, już teraz mamy do kupienia modele z 2020 roku, które były wtedy kosztowały, nie wiem, po 9, 10, 12 tysięcy. Teraz są już do kupienia poniżej 1500, więc jakby czas też biegnie, nie oszukujmy się. Sprzęt, który 4 lata temu był spoko poleasingowy, teraz się już robi powoli przestarzały. No zawsze taki po prostu taki margines. Ja to zauważyłem, że taki właśnie margines sprzętu poleasingowego to jest takie 4 lata. Załóżmy, że 2024 rok, no to taki sprzęt w miarę w porządku i którego jest coraz więcej, no to będzie z 20 roku. Był 20 rok, dużo sprzętu było z 2016-17 roku. Taki właśnie, no ten okres poleasingu właśnie, leasingu się później tak zaciera, prawda?
2: Tak, jest sobie ten okres leasingu, czyli taki dana firma, która się tym zajmuje, to jeszcze szuka gdzieś tam, powiedzmy, ewentualnie przez kilka miesięcy kupców na ten sprzęt, bo nikt się nie bawi w detal. To wszystko jest sprzedawane hurtowo.
3: Setki, tysiące sztuk. Kiedyś zresztą widziałem zdjęcie takiego magazynu z poleasingówkami chyba od AMSO. Po prostu stoją palety z laptopami jeden na drugim poukładane. To są setki sztuk danego modelu, danego konkretnej konfiguracji. Na co bym uważał? No to... I tu jest znowu kolejna rzecz. Jeżeli laptopa kupimy... Komputery stacjonarne to za chwilę, ale kupimy laptopa, przyjdzie. No to co warto zrobić? Warto byłoby tak, uruchomić go. Jeżeli system jest zainstalowany, no to najczęściej przychodzą właśnie z zainstalowanym systemem z licencją na Pro, no bo to są komputery biznesowe, tam jest najczęściej Windows Professional.
2: No tak.
3: No przychodzą z systemem zainstalowanym w miarę świeżym, no to bym rzucił Crystal Disk Info, aby sprawdzić, czy jest, w jakim stanie jest dysk, czy jest na przykład nowy wrzucony, czy używany, no właśnie mówię, że niektóre sklepy mają dobrą praktykę, wrzucają dyski nowe SSD niepożądanej firmy, już tam zajechane z paręnaście tysięcy godzin przejechane, tylko są nówki sztuki faktycznie. To co sprawdziłbym, dysk i jakiś program, który może obciążyć komputer i program, który może sprawdzić temperatury, bo raz właśnie niedawno nam się zdarzyło właśnie z Patrykiem, który miał z nami tutaj być, kupić laptopa, w którym był uszkodzony wentylator po wyciągnięciu z pudełka. Komputer osiągał 100 stopni, wyłączał nam się, jak to był w dodatku Dell, więc wył alarmami przy uruchamianiu. Więc warto sprawdzić temperatury. No jeżeli są ok, no to bym nie ruszał. To znaczy, że albo jest dobra pasta, albo sprzedający wymienił. No albo, ale jeżeli jest zła, no to bym się skontaktował z sprzedawcą. Jeżeli czujemy się na siłach lub mamy kogoś, jakiegoś znajomego, który by nam tą pastę wymienił, no to się kontaktujemy z sprzedawcą, jeżeli jest plomba jakaś naklejona na obudowę, gwarancyjna, bo do tego też zaraz dojdziemy, że sprzęty poleasingowe mają gwarancję, to nie jest sprzęt z taką gwarancją, że bramy i się nie znamy, jest normalnie udzielana pisemna gwarancja na taki sprzęt, w zależności od sklepu zależy ich długość.
2: Zazwyczaj taka rozruchowa, tak? To jest ta gwarancja.
3: No od 3 do 2 lat nawet.
2: O, to z tym, żeby się gwarancja taka na sprzęt poleasingowy na 2 lata aż rozciąga, to się nie spotkałem. Zazwyczaj to tam było kilka miesięcy. Chyba, że się poprawiło w tych.
3: Poprawiło. Powiem ci, że to się rozwija. Jakby w bardzo dobrym kierunku to idzie. No to właśnie, uderzamy wtedy do sprzedawcy, czy jeżeli naprawdę rozkręcimy tego laptopa, no to czy stracimy tą gwarancję? No ewentualnie można się też z sprzedawcą dogadać, że odsyłamy produkt i oni nam to wezmą na serwis i wymienią, tylko pewnie wtedy trzeba załączyć jakieś screeny z tych temperatur i w ogóle ja bym zalecał zakup przez Allegro, bo jest ochrona praw kupujących, jest dyskusja w razie W, można sprzedawcę pocisnąć do działania, więc no tak. Co do sprawdzania technicznego sprzętu, no zawsze jeszcze można ten mem testa puścić na pamięciach RAM, no ale to już jest takie jakby moja totalna taka, ja jestem, no każdy jakby szczególik sprawdzam, prawda, porty warto wszystkie sprawdzić, USB, tak, jack i Ethernet, jeżeli są, tak. Czy wszystko działa, no.
2: Chociaż ja to ja tu akurat takie wspomnienie moje, jeżeli chodzi o sprzęt poleasingowy, ja się naciąłem tylko na jedną rzecz, jeżeli chodzi o komputer, który kupiłem. Wszystko było w porządku, działał sobie ten komputer przez jakiś tam dłuższy czas, aż w pewnym momencie zacząłem czuć jakiś mało przyjemny zapach. Tylko to nie był zapach jakiegoś tam, nie wiem, topiących się podzespołów, a bardziej Ja myślałem w pewnym momencie, że po prostu na zewnątrz, bo to akurat było lato, miałem otwarty balkon i myślałem, że na zewnątrz coś się dzieje, że ktoś, no nie wiem, smołuje dach na przykład, albo jakoś, jakieś rzeczy robi podobne. No tylko w pewnym momencie zaczęło mi coś tam przy tym komputerze tak niebezpiecznie trzeszczeć. Jakieś takie dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Koniec końców stanęło na tym, że wybiło mi korki. No więc, okej, podchodzę do tego komputera, patrzę, co tam się dzieje. Wtyczka gorąca z tyłu, no i na tej wtyczce zasilającej kawałki dosłownie stopionej tej masy, tak, z której wykonana jest ta wtyczka. Mm-hmm. To jest taki gumoplastik, takie jakieś tworzywo sztuczne. No i co się okazało? We wtyczce ewidentnie musiało być jakieś zwarcie. Po prostu wystarczyło no, jakoś tam obskrobać te styki przy tym zasilaczu z tych różnych pozostałości.
3: Ale ty mówisz o kablu zasilającym zasilacza idącym do prądu, tak, czy do laptopa?
2: O kablu do prądu, do stacjonarnego komputera.
3: No, najczęściej właśnie niektórym sprzedawcom właśnie przy komputerach stacjonarnych najczęściej jest tak, że jest kabel zasilający w zestawie, albo go nie ma.
2: Ja dostałem.
3: I albo sprzedawca dodaje dobrej jakości kabel, albo dodaje totalną chińszczyznę. I też raz właśnie z jednym z laptopów, moim właśnie pierwszym poleasingowym komputerem, laptopem w 2019 roku, no to dostałem zasilacz oryginalny Lenovo, bo to był laptop od Lenovo, ale kabel zasilający przewód od zasilacza, tak zwana koniczynka do prądu, była totalna tandeta i ja jakby najprędzej ten kabel pozbyłem się go na rzecz jakiegoś innego tam wygrzebanego z szuflady, bo miałem lekkie obawy co do tego kabla.
2: No więc to naprawdę trzeba uważać. Ja już teraz po tym czasie, kiedy byłem, kiedy miałem to doświadczenie, to też jestem w stanie mniej więcej nawet po dotyku zobaczyć i ocenić, jak dany kabel zasilający, no czy to będzie dobry sprzęt, czy niekoniecznie. Jeżeli te otwory, to już warto na to zwracać uwagę, jeżeli te otwory, czyli te takie trzy otworki na te piny, które po prostu podpinamy, one sprawiają wrażenie takich wyciętych bardzo niechlujnie, to taki kabel może, mogą być z nim problemy po prostu. Jeżeli to też jest, jeżeli też ta kostka, to z tyłu, to właśnie to, ten element, w którym są wycięte te otworki, jest stworzony z takiego trochę bardziej miękkiego, takiego szorstkiego plastiku, to też może być zapowiedzią jakichś kłopotów.
3: To też można stwierdzić po izolacji na kablach, po prostu też takiej tej całej obudowie na kablu. I też właśnie jakby to dziwnie zabrzmiało po zapachu samego przewodu i samego właśnie tego przewodu do zasilania.
2: Jeżeli on pachnie takim tanim, tandetnym plastikiem, to tu już można się spodziewać kłopotów.
3: Tu już trzeba, musi czerwone światło zaświecić. Oj! Ten kabel warto byłoby odrzucić i wrzucić jakiś inny.
2: Tak. No więc mamy...
3: No i też jeszcze, nie na rzecz mi się nasunęła, no warto też sprawdzić specyfikacje, czy się zgadza z opisem, bo tutaj chciałem właśnie taką anegdotkę opowiedzieć, co do właśnie tego mojego pierwszego sprzętu. Nie zgadzały się w nim dwie rzeczy. Jedna na korzyść, druga na niekorzyść. Laptop miał przyjść z i5-ką z procesorem i5-3320M, przyszedł z i7-ką 3520M, miał mieć Bluetooth, nie miał Bluetootha, bo to jeszcze były czasy, kiedy Bluetooth był osobno na płycie laptopa i Wi-Fi było osobno. No to jakby z Bluetoothem mogłem się pogodzić, było smutno, a z i7-ką no, trzeba było się cieszyć.
2: Z i7-ki się ucieszyłeś.
3: No tak, z braku Bluetootha... Nie, no i ten brak Bluetootha później wykończył tego laptopa, ponieważ dokupiłem ten moduł w jakimś tam pół roku i przy wymianie tego, dołożeniu tego modułu uszkodziłem taśmę matrycy i w ogóle tam dużo później dziwnych rzeczy powstało, to z własnej w sumie głupoty trochę, ale czasami sprzęty przychodzą z błędem w specyfikacji na naszą korzyść, czasami na niekorzyść, no... Trzeba to sprawdzać, bo tak jak mówiłem, sprzedawcy mają palety tego sprzętu, więc tam mogą być różne konfiguracje dla firm.
2: To nawet nie jest zła wola, tylko po prostu no ewidentnie coś gdzieś nawet na tym wcześniejszym etapie sortowania na tak. odpowiednią paletę mogło się rzucić. Nie tak jak
3: nawet ten wentylator nie działał w tamtym Dellu, co akurat mieliśmy na testy, to mógł nawet po prostu sprzedawca zainstalować system, wentylator chodził, nawet paczka mogła po prostu gdzieś spaść w sortowni i złośliwe rzeczy martwych, coś się odkleiło na płycie głównej, coś się naderwało, no to jest sprzęt tylko, nie?
2: Tak, no bo raczej wydaje mi się, że tam jakaś kontrola jakości jednak przeważnie jest, no bo w końcu tak. oni z tego żyją. To nie ma jakby celu żadnego taki sprzedawca, żeby sprzedać nam totalny szrot, którego my nie będziemy w stanie w żaden sposób używać, bo my więcej od niego już niczego nie kupimy, to jest raz, a kolejna rzecz może być po prostu taka, że napiszemy mu jakąś negatywną opinię, no i po co? Skoro no to tak, jest jego tak samo, główne źródło dochodu.
3: Możemy też dociekać jakby naszych praw. Właśnie tutaj zachęcam zakupów przez Allegro. Nie zapłacili mi za to, ale ja naprawdę Allegro zawsze można jakby wyegzekwować to, co mieliśmy dostać, no bo sprzedawców jakiś tam obowiązuje regulamin, nas też. I mamy swoje prawo właśnie dociekać tego, co powinniśmy dostać, a tam sprzedawca na przykład pomyli się, bo miał na przykład zły dzień, no to okej, ale pomyli się na naszą niekorzyść, bo jemu to się opłacało, no to też możemy jakby otrzymać to, co mieliśmy otrzymać.
2: Z twoich takich doświadczeń, jeżeli sprzęt do nas przychodzi, to zazwyczaj przychodzi już właśnie tak zaopiekowany, to znaczy system zainstalowany, wszystko tam poczyszczone, czy na przykład zdarzało ci się tak, że przychodził do ciebie komputer, a tam jeszcze na przykład, nie wiem, albo w ogóle czysty dysk bez zainstalowanego systemu operacyjnego, czy...
3: Raz dostałem z czystym dyskiem, często jest system właśnie zainstalowany, ale też bez sterowników, po prostu wgrany do pulpitu z pendrive'a i wyłączony komputer, żadnych sterowników wgranych. Czy czysty, to bardziej przy komputerach stacjonarnych chciałem się odnieść, że to częściej brudasy przychodzą niż laptopy. I też chciałem powiedzieć, że przy stacjonarnych są rzadziej jakieś naklejki typu otworzysz brak gwarancji, no to już wiadomo, że komputery stacjonarne się łatwiej serwisuje, co do wymiany pasty czy dołożenia podzespołów.
2: No i przede wszystkim w komputerach stacjonarnych to my możemy chcieć w ogóle otwierać i tak. Coś tam modyfikować.
3: I
2: w
3: też
2: laptopach...
3: nie musimy się bać właśnie to... Poczekam, dokończ, Michale.
2: No mówię, w laptopach to zazwyczaj nikt nie będzie miał takiej potrzeby, a przynajmniej nie taki przeciętny użytkownik, tak? W stacjonarce no jednak dołożyć jakiś dysk, wymienić kość pamięci, no to jest prostsze i tam zazwyczaj to nie będziemy nawet jakoś za
3: też
2: to karani.
3: Łatwiej wyczyścić i co do stacjonarek też tak nie trzeba się przejmować, jeżeli ktoś nie jest estetą i perfekcjonistą jak ja, nawet na wygląd tak nie trzeba patrzeć, może być jakaś wgniotka w obudowie, gdzie raz na przykład też kupowałem sobie komputer stacjonarny jakiś czas temu, to było z 6 lat do tyłu, HP-ka leżącego, w sensie leżącego taką w niskiej o profilowej obudowie, to przyszedł z wgniecionym rogiem jednym na obudowie, no ale wtedy był bardzo kupiony w bardzo dobrych pieniądzach, więc stwierdziłem, że odpuszczę, nie będę tego w ogóle tematu poruszał u sprzedającego, bo widocznie albo taki był, albo dostała paczka tak zwanego dzwona podczas transportu.
2: Swoją drogą to też takie poleasingowe komputery, jeżeli na przykład chcemy swoją przyszłość związać z informatyką, to jest całkiem niezły poligon doświadczalny do tego, żeby się w ogóle czegoś o tym sprzęcie nauczyć.
3: Oj, żebyś wiedział. Właśnie na tym raczkowała moja wiedza informatyczna czy komputerowa właśnie na sprzęcie poleasingowym. Właśnie moim pierwszym takim kompem do eksperymentów był HP-ek chyba 7800DC, jeszcze na Core 2 Duo, 1 GB RAM-u, 160 GB dysku, kupiony w 2016 roku za 115 zł.
2: Zdaje się, że podobny komputer to był mój stacjonarny przez kilka ładnych lat.
3: A wiesz,
2: tylko, że ja go...
3: Na...
2: kupowałem, że ja go kupowałem jako oryginał i wtedy kosztował sporo więcej.
3: Wiesz co, i nawet chyba masz rację, bo kiedyś sobie słuchałem starych audycji i na którymś z odcinków o instalacji Windowsa to właśnie słyszałem wentylatory uruchamiania tego kompa na nagraniu i właśnie brzmiał identyko jak mój też chapek, właśnie taki bardzo charakterystyczny dźwięk wentylatora.
2: Ten mój chapek to miał takie wejście na jakąś, jeszcze na jakiś taki dziwny chapekowski napęd. Coś a la stacja dyskietek, ale zdecydowanie szersze.
3: To może też nawet nie było chapekowskie, tylko standardowe złącze IDE. Też mogło być.
2: Co chyba nie, bo
3: do
2: to
3: dysków.
2: Chyba nie, nie, to nie było IDE. To było jeszcze coś zupełnie innego. Takie, no, tak jak mówię,
3: i tu też ciekawy
2: temat taka klapka
3: poruszyłeś, że teraz to już nie, ale właśnie kiedyś każdy z producentów tej tak zwanej świętej czwórki miał swoje standardy, złącz, w ogóle sterowników.
2: Mocowania dysków chociażby.
3: Mocowania dysków,
2: też
3: swoich przejściówek ze SATA na jakieś swoje złącze. W ogóle karty były w teorii Wi-Fi, na przykład Broadcom albo Intela, ale były brandowane Dellem albo HP-kiem, że się wyświetlało tam HP Wireless coś tam, czy na przykład Dell Wireless coś tam, a w środku siedział zwykły chip Intela, gdzie było później też problem dobór sterowników. Zawsze trzeba było się sugerować stroną producenta.
2: Tyle dobrego, że akurat te firmy, które produkowały ten sprzęt taki profesjonalny, to zawsze miały na swojej stronie komplet sterowników.
3: Support, i który na przykład takiego właśnie, nawet tego HP-ka 7800DC do dziś jest strona z driverami, z całym supportem z 2008 roku.
2: Dla Windowsa XP, ale jednak.
3: Dla siódemki też.
2: Też? A widzisz.
3: Co ciekawe, te komputery właśnie co do wsparcia, poruszyłeś ciekawy temat, one mają bardzo długie wsparcie, na przykład BIOS-u, często są mikrokody zabezpieczeń Intela aktualizowane. Mam jeszcze w domu, nie wiem, musiałbym sprawdzić, miałem ostatnio HP-ka jednego, no to był z 2012 roku albo 2013 roku, no to BIOS miał z 2022 roku najnowszy.
2: No to więc rzeczywiście, to bardzo dobrze, że
3: bardzo długo wspierają BIOSy, aktualizują, wszystkie luki zabezpieczeń łatają, bardzo często są sterowniki wypuszczane. Miałem HP-ka na 11 generacji Intela przez chwilę w swoich rękach, no to też miał co miesiąc aktualizację sterownika tam wszystkich swoich modułów, podzespołów, nawet raz się spotkałem z czymś takim, że miał aktualizację zasilacza, że pobierał HP software do zasilacza na zwykłą wtyczkę tam HP-kowską, nie na USB-C jeszcze.
2: Natomiast warto sobie też zdawać sprawę z jednego, bo my mówimy o bardzo pozytywnych aspektach tego sprzętu poleasingowego, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te komputery, zwłaszcza takie laptopy czy to stacjonarki, to pamiętajcie o tym, że one jednak pewien swój przebieg mają. To
3: tak.
2: One są w pracy, one są używane bardzo często i to jeżeli coś ma te 2 lata, to ten przebieg zdecydowanie większy może mieć niż taki komputer domowy, bo ten sprzęt jest odpalany od poniedziałku do piątku i pracuje co najmniej te 8 godzin.
3: Tak, i właśnie tutaj chciałem, właśnie mówię, że chwalę niektórych sprzedawców za to, że nowe dyski wkładają twarde do komputerów SSD-ki. Nie wypuszczają sprzętu do klienta z dyskiem, mówię właśnie z przebiegiem 10-15 tysięcy godzin, tylko z nowym dyskiem wyciągniętym z pudełka, bo to jest bardzo dobra praktyka. Bo też nie mamy, nie wiem, na przykład nam nie padnie dysk po miesiącu w takim laptopie, bo na przykład już będzie jego kres godzin i po prostu wyrobi swoją normę.
2: Tak, bo na przykład tego typu, zwłaszcza takie wydajniejsze komputery, to są używane chociażby często przez grafików albo przez osoby zajmujące się projektowaniem, tak, a takie programy, czy właśnie do montażu wideo, jak wspomniałeś, to one bardzo szybko są nam w stanie zajechać dysk SSD, tak. Bo one po prostu, bo dyski SSD nie lubią, jak jest na tych dyskach dyskach dużo operacji, dużo się tych danych nadpisuje, zapisuje. Tam z czytaniem nie ma problemu, ale z tym zapisem jest większy kłopot, tak. A te programy właśnie bardzo dużo piszą po tych dyskach. Więc tu rzeczywiście no taki SSD to co jakiś czas trzeba wymienić. No on zresztą sam nam da o tym znać, bo się nagle okaże, że mamy dysk 240, ale na nim możemy zapisać coraz to mniej danych, jak coś skasujemy.
3: No albo na przykład będą już problem z odczytaniem danych. Będzie już problem, bo też taki dysk jeden miałem, co już miał problem po zainstalowaniu systemu, nawet już, bo widać po nim, przy jego formatowaniu, że bardzo długo się formatował, na przykład podczas instalacji Windowsa.
2: Z formatowaniem to się akurat, czy z odczytywaniem z SSD, to się akurat nie spotkałem, ale z tym, że coraz mniej tego miejsca na zapis, to tak. I to zauważyłem, że jak już to się zacznie, to to później potrafi iść lawinowo. Chociaż to tak. Teraz to i tak już jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy te dyski SSD to była taka
3: nowinka. No ja mam
2: nowinka.
3: Taką praktykę, to już tak ogólnie, że raz na 2 miesiące odpalam na każdym ze swoich komputerów Crystal Diska, sprawdzam. Zwłaszcza w NASie, gdzie mam dyski, sprawdzam po prostu, czy jakim jest stan tych dysków. Warto tak za jakiś czas zajrzeć, po prostu, czy one już na przykład tam nie wyświetlają jakiejś uwagi czy problemu, że halo, wymień mnie, halo, coś się ze mną dzieje.
2: No tak, bo później może się okazać, że jest za późno.
3: Nie mamy danych i nie mamy dysku.
2: Tak jest. No okej, więc tak, już wiemy mniej więcej z czym się mierzymy, jakie mamy sprzęty, jakich klas i kto może być zainteresowany kupnem tego typu urządzeń, tego typu komputerów. Chciałbym cię jeszcze zapytać, bo czasem na przykład w tych ofertach sprzętu polizingowego również widzę oferty Apple'a. Czy ty się z tym spotkałeś? Czy ty miałeś okazję na przykład korzystać z jakiegoś takiego polizingowego MacBooka? Jakie są twoje wrażenia, jeżeli tak?
3: Co do polizingowych MacBooków, to jest temat rzeka. No, ja nie miałem okazji korzystać w ogóle. Nie jestem osobą, która tu powinna się w tej kwestii wypowiadać co do korzystania z sprzętów od nagryzionego jabłka. Ale tak, pojawiają się te sprzęty polizingowe od Apple. Są bardzo, jakby tokolwiek nie zabrzmiało, przedrożone. Czasami nawet są sprzedawane drożej niż jak były nowe. Tutaj trzeba bardzo dużo rzeczy. Tutaj trzeba jeszcze więcej rzeczy zwracać uwagi. Przede wszystkim w Apple mamy tak zwaną blokadę znajdź mojego Maca.
2: Tak, i to już parę razy też spotkałem się z taką sytuacją, że mamy system na czysto, odpalamy ten system i nie jesteśmy w stanie pójść dalej, bo tak. Po prostu, i to nawet nie dlatego, że ten komputer został skradziony. To wcale nawet nie musi o to chodzić.
3: Nawet też może być tak zwana blokada NDM, czyli tak. Blokada korporacyjna. Laptop jest zablokowany przez korporację i to już jest też nie do przeskoczenia w domowych warunkach i w legalnych warunkach, więc tutaj trzeba

0: one wcale, okej, no one były troszkę tańsze, to nie tak, że w ogóle, ale to wcale nie była jakaś taka atrakcja, jak w przypadku komputerów.
1: No i właśnie też przy Apple trzeba zauważyć to, że od dłuższego czasu są już dyski lutowane, a tam są dyski SSD i po takich 2-3 latach przebiegu, a nie oszukujmy się, w firmach MacBooki najczęściej są wykorzystywane do obróbki wideo właśnie, czy do audio, i tam też ten dysk może być zaciochrany, a niestety go tam nie wymienimy.
0: No dokładnie, więc na to trzeba też zwracać uwagę i jeżeli chcieliście mieć Apple'a taniej, to chyba jednak nie ten droga.
1: Jednak lepiej nie tą drogą, może lepiej szukać właśnie to, co by... To tutaj też jest temat rzeka od osoby prywatnej. Najczęściej lepiej kupić od sklepu, bo... No bo jednak się nie zaskoczymy niemiło blokadą lub na przykład zaciochranym dyskiem SSD lub baterią, gdzie w MacBookach bateria to też jest temat rzeka. No i właśnie też nic nie powiedzieliśmy o bateriach w tych poleasingowych sprzętach, teraz mi się właśnie przypomina.
0: No to wróćmy do tego jeszcze.
1: W laptopach właśnie warto przetestować baterie i też sprzedawca najczęściej, sprzedawcy mają taki ciekawy, właśnie większość takich wybryk stosuje, że bateria trzyma od godziny, może trzymać godzinę lub dłużej. No i tu mamy jakby taki, mają swoją granicę bezpieczeństwa, że nikt się do nich nie może przyczepić, że kłamią, że bateria na przykład trzyma godzinę 20. Baterie też warto właśnie przetestować po zakupie sprzętu i też właśnie sprawdzić, co sprzedawca pisał w aukcji, co jest w rzeczywistości, jak bateria wygląda, jak się kształtuje jej pojemność i jej stan.
0: A czy mamy jakieś narzędzia, za pomocą których jeszcze możemy dodatkowo sobie czegoś się o tej baterii dowiedzieć?
1: Są, najczęściej są to aplikacje producenckie. W przypadku Lenovo, Lenovo Vantage, w przypadku HP, HP Support Assistant, w Dellu, bodajże też jest chyba to Support Assist, można sprawdzić stan tej baterii, pojemność produkcyjną, a pojemność w tym momencie. No i też warto zrobić jakiś taki test, przy takim poużytkować sobie po swojemu przez właśnie na baterii skonfigurowany sprzęt i zobaczyć, jak bateria ucieka i jak idzie jej zużycie.
0: Jak to w ogóle w tym momencie wygląda? Bo ja powiem szczerze, już od kilku ładnych lat nie mam do czynienia tak na co dzień z nowym sprzętem komputerowym, poza swoim własnym. Tak. Czy teraz te baterie, one są lutowane do sprzętu, czy jest łatwość w ich wymianie po prostu tak, jak kiedyś to było, że przesuwamy dwa klipsy, odczepiamy, wymieniamy i już?
1: Te czasy to już minęły dawno. Kwestie baterii, ze swojego doświadczenia powiem tak, nie ruszałbym tego, jeśli nie widzimy, bo to są bardzo małe, delikatne wtyczki. W biznesówkach powoli też się już to pojawia. Producenci robią to tak, żebyśmy mieli w jak najłatwiejszy sposób mogli zepsuć ten sprzęt, aby kupić nowy, niestety. Też teraz tak wygląda większość zachowania producentów. Są to delikatne wtyczki, nie są baterie lutowane, są najczęściej przykręcane, w najgorszym przypadku klejone do obudowy, po ściągnięciu najczęściej całej dolnej części, całej dolnej klapy. Mamy dostęp do baterii, która jest przykręcona i podpięta wtyczka do płyty głównej lub przyklejona i podpięta do płyty głównej. Czasami też się mogą zdarzyć też takie wsuwane złącza, ale to już jest rzadkość, że ściągamy dolną klapę i mamy wsuwaną baterię w złącza do płyty. Już nie ma, nie spotkałem się bardzo dawno z laptopem, gdzie mieliśmy z tyłu baterię, którą wyciągamy i możemy wymienić ją w locie.
0: A czasem można było jeszcze wymienić sobie na jakąś większą baterię, o większej pojemności.
1: Tak, ThinkPady, Dele miały, że taka bateria wystawała w tył albo na spód, był laptop trochę wyższy. Na przykład ThinkPady, nie wiem jak jest dzisiaj, ale od serii T440 wzwyż miały dwie baterie. Miały tak zwane, to były Power Bridge. Miały malutką bateryjkę pod nadgarstkami, wbudowaną w środku, tak jak dzisiaj mamy, i zewnętrzną wyciąganą. I mogliśmy, gdy ta bateria zewnętrzna się rozładowała, mogliśmy w locie wymieniać tą baterię na kolejną i kolejną i kolejną, na przykład w trasie lub poza domem.
0: W dzisiejszych czasach, jak rozumiem, instalacja systemu operacyjnego, nawet jeżeli mielibyśmy taką potrzebę, żeby zainstalować

0: go na czysto, no to już jest tylko pendrive. Tak naprawdę napędy, jakiekolwiek DVD, to już jest zupełnie, nawet w tych biznesówkach, no nawet, pieśń przeszłości, tak?
1: Tak, w większości tak. No a dwa, no w większości ISO Windowsa 11, 10 nie zmieścimy już na krążek DVD, więc tak i tak niestety nam pozostaje pendrive.
0: No tak, tak. Ale w ogóle napędy jako takie, to też już ich nie ma, prawda?
1: Nie ma.
0: W komputerach.
1: Nie ma.
0: No, wszystko to już takie cieniutkie już teraz się zrobiło.
1: To już jest, tak, cieniutkie i co do wymiany baterii, to co jedyne nam pozostaje, jeżeli byśmy chcieli mieć większą baterię, no to jakiś powerbank mocniejszy, większej pojemności, większej mocy na USB-C. Jeżeli jest sprzęt, już mamy na USB-C, który nam go zasili w podróży, podładuje.
0: No tak, to w takiej sytuacji to rzeczywiście można by się...
1: Bo powerbanki to też jest temat rzeka, ja ostatnio badałem temat, nawet miałem jeden w rękach, niestety go zwróciłem, bo strasznie się przegrzewał podczas ładowania laptopa, to laptopa w idlu, nie podczas obciążenia, tylko na pulpicie, więc no trochę bałem się o tą właśnie temperaturę, jakie będą pod obciążeniem, więc stwierdziłem, że na razie sobie odpuszczę temat. Bo im większa moc, tym niestety są większe straty i to bardziej się nagrzewa. To jest też, USB-C jest dość cienkim złączem, więc to też trzeba uważać.
0: Jasne. A tymczasem mamy telefon. Kto się do nas dodzwonił? Kogo witamy?
2: Dobry wieczór, Andrzej z tej strony. Jedno ciutkie pytanie mam. Jeżeli mowa jest o kwestii sprzętu polizingowego, czy to dotyczy tylko i wyłącznie komputerów stacjonarnych i laptopów, czy w tym systemie możemy zakupić też na przykład po okazyjnej cenie jakąś super drukarkę, skaner albo jakieś tam jeszcze inne użyteczne, powiedzmy w pracy domowej czy biurowej urządzenia, albo też powiedzmy urządzenia w ogóle z zupełnie jakichś innych branż?
0: Ja się czasem spotykam z jakimiś ofertami na przykład drukarki czy jakieś urządzenia wielofunkcyjne, ale nie wiem jak ty, Robercie, ale bardzo rzadko w porównaniu
1: bardzo
0: do
1: bardzo rzadko jest tego mało. No myślę, że też tutaj jakby firmy też idą w odpowiedzialność za swoją, za to, co sprzedają, że nie chcą ryzykować drukarek. Też nie wiemy, ile te drukarki tak naprawdę pracowały i to są jednak części ruchome, tam się mogą zużywać. Bardzo mało firm takie rzeczy sprzedaje. No jeszcze z takich innej branży niż laptop, komputer, no to smartfony są często, właśnie iPhone'y i Samsungi najczęściej. Przy iPhone'ach bym uważał, przy Samsungach, no w sumie przy telefonach bym, to jest dużo jeszcze więcej rzeczy do sprawdzenia.
2: No właśnie, ale mam pytanie, czy tutaj jest równoznaczne pojęcie, powiedzmy telefon leasingowy, tak jak mówimy o iPhone'ach, czy tam jakichś smartfonach innych marek, czy mówimy o telefonach po regeneracji?
1: To są właśnie dwa różne pojęcia i to też na to trzeba zwracać uwagę, bo są telefony poleasingowe, używki sprzedawane przez właśnie takie sklepy, które sprzedają też laptopy i stacjonarki, a są też sklepy, które sprzedają iPhony w stanie powystawowym, gdzie ten stan powystawowy bardzo różnie można interpretować i spotkałem się niejednokrotnie z takim telefonem w nawiasie powystawowym, gdzie ten telefon gorzej wyglądał jak telefon używany od jakiegoś gościa czy gościuły z OLX.
2: Bo ja na przykład sobie kupiłem chyba ze 2 albo 3 lata temu, znaczy kupiłem, no dostałem wraz z umową w sieć Klej iPhone'a X, czy też 10, bo to różnie nazywają, po regeneracji i powiem szczerze, że do dzisiaj go używam i nie narzekam na niego, więc tak zastanawiam się właśnie, jaka jest różnica między telefonem, powiedzmy, po regeneracji, a po leasingowym.
0: Ja podejrzewam, że no po regeneracji to tak jak Robert
1: będziesz
0: powiedział,
1: miał wymienioną baterię, pewnie tylne plecy w przypadku telefonu, tylną obudowę. Co jeszcze można wymienić? Najczęściej też wyświetlacz albo port ładowania. A poleasingowy to po prostu podejrzewam, że będzie sprawdzony pojemność baterii, stan po prostu wizualny, zewnętrzny, jak i wewnętrzny, w sensie czy wszystko działa, no i będzie sprzedany po prostu bez jakby jakiejkolwiek ingerencji wewnętrznej w sprzęt.
0: No ja bym się, powiem szczerze, takiego poleasingowego telefonu, przynajmniej jeżeli chodzi o iPhone'a, to obawiał kupować tylko z jednego chociażby względu, no ze względu na baterię, na pojemność baterii, bo jeżeli ktoś by tam się rzeczywiście zadeklarował, że te baterie wymieni, no to jeszcze okej, natomiast no przy dzisiejszej intensywności eksploatacji takiego telefonu, który tak naprawdę bardzo często zastępuje nam komputer, to niech on sobie będzie u kogoś przez 2 lata, to ta bateria nam po prostu poleci na łeb, na szyję.
1: To prawda.
2: Czyli ona w tym przypadku nie jest wymieniana na nową.
1: To zależy od firmy. No też może być na przykład stan produktu odnowiony, no ja cały czas sugeruję się tutaj Allegro, może być odnowiony sprzęt przez sprzedawcę, na przykład też mamy taki stan do wybrania na Allegro.
2: Rozumiem. A dobrze, a jeżeli chodzi właśnie o inne branże jeszcze, czy orientujecie się może, czy na przykład można w cenach poleasingowych w ogóle poleasingowo kupić sprzęt, powiedzmy, nie wiem, z jakiejś tam z branży audio, typu jakieś nagłośnienie albo no nie wiem, no jakieś inne rzeczy.
1: Nie jestem jakby w temacie, no bo właśnie stricte u mnie to są komputery, laptopy, sprzęty, w ogóle ogólnie nazwijmy to PC.
0: Ja mogę jeszcze powiedzieć, że takie firmy, które sprzedają te używane poleasingowe komputery, to bywa, że sprzedają też innego rodzaju sprzęt komputerowy, właśnie taki, ale bardziej dla profesjonalistów. Na przykład ja się spotykam czasem z ofertami serwerów. To są już naprawdę wtedy duże komputery z miejscami na dużą ilość dysków. Na kilka procesorów. Bardzo często, i to też trzeba zwracać uwagę na to, że bardzo często bez dysków. Serwery bardzo często są bez dysków i trzeba sobie te dyski jeszcze osobno dokupić. I to tam jest czasem po prostu, no też kwestia taka, że to muszą być jakieś konkretne modele tych dysków. Więc tu już wchodzimy, mamy dajmy na to serwer po jakiejś atrakcyjnej cenie, ale potem się okazuje, że jeszcze trzeba kupić to, jeszcze trzeba kupić tamto, albo na przykład nie ma jeszcze tak zwanych szyn do tych dysków, więc zaczyna być to poważny problem. I jeszcze co? To sprzęt sieciowy. Jakieś na przykład routery Cisco, switche, takie jakieś, jeżeli ktoś na przykład słucha nas w tym momencie i chciałby, tak jak mówię, trochę z tą informatyką się zapoznać, mieć jakieś sprzęty do swojego własnego, to się nazywa home lab, czyli po prostu takiego laboratorium, żeby sobie testować różne rzeczy. Ja wiem, że bardzo często na filmikach na YouTubie, gdzie ludzie opisują te swoje jakieś tam komputerowe przygody, to spotykamy się z taką opinią, że w sumie to tak naprawdę wystarczy wirtualizacja i emulacja. Ale tak naprawdę dla niewidomego to niekiedy jednak ten fakt podpięcia jakiegoś konkretnego urządzenia, obmacania sobie, jak tam na przykład taki router podłączyć, jak skorzystać z konsoli, bez tej warstwy wirtualizacyjnej, to jest jednak moim zdaniem wartość dodana. I jeżeli ktoś by szedł tą drogą, właśnie się interesował, to myślę, że tutaj warto. Czy ja bym sprzęt taki typowo audio na przykład za takim się rozglądał? Za scenicznym to nie wiem, bo on może być dość mocno zużytkowany.
1: To tutaj bym szedł właśnie a propos takich innych kategorii sprzętowych, o które pytasz, to bardziej bym szedł może w sprzęt powystawowy lub pozwrotowy, bo też takowy jest. W każdej w sumie kategorii też można wyrwać takie sprzęta o wiele taniej. No ale to już jest zupełnie, to nie jest sprzęt poleasingowy, tylko sprzęt zupełnie innej kategorii, ale o którym też możemy kiedyś porozmawiać.
0: Ale na przykład taki mikser estradowy, powiedzmy, który przez ileś lat służył na jakiejś scenie, to ja nie wiem, czy ja bym ryzykował, żeby go kupować. Na ile czasu?
2: Wspomnieliście jeszcze na początku audycji, że te komputery poleasingowe często używane przez jakieś korporacje są wzbogacone o dodatkowe zabezpieczenia. Teraz jest takie pytanie, czy w momencie, kiedy ja dostaję taki komputer sobie, kupuję, dostaję go do domu, czy te zabezpieczenia wiążą się z jakimiś dodatkowymi krokami w celu uruchomienia tego komputera? Czy po prostu wygląda to w ten sposób, że dostaję komputer, jeżeli on faktycznie ma tą specyfikację zgodną z tym, co było w opisie, odpalam go i on już jest gotowy do pracy.
0: W przypadku Windowsa, to chyba, Robercie, się ze mną zgodzisz, nie ma problemu. Gorzej nie z ma. Maciem.
2: No to spoko.
0: Windows po prostu stawiasz go na czysto, albo zazwyczaj ta firma, od której kupujesz ten sprzęt, już ci go zainstaluje, albo w ramach tej oferty, albo za jakąś tam drobną opłatą i po prostu możesz go używać.
1: Najczęściej w laptopach jest zainstalowany system, a co do komputerów stacjonarnych, wspomniałeś właśnie o ciekawej rzeczy, co do dysków, że czasami też jest oferta na tani, te komputery są bez dysków i na przykład czasami się opłaca kupić osobno komputer i osobno dysk, bo mimo wszystko wychodzi na przykład 50 lub 100 zł taniej niż ten komputer z dyskiem u sprzedającego, no bo wiadomo, że sprzedający musi kupić dysk, pewnie kupuje go gdzieś w hurtowni taniej, no ale musi swoją marżę, wiadomo, narzucić.
0: Z drugiej strony, jeżeli na przykład się decydujemy na takie rozłożenie tej oferty i kupno bez dysku, no to jeżeli kupujemy dysk, to wiemy, jaki to jest dysk. Jeżeli...
1: Tak, jaki konkretny tak. Chcemy Samsunga, mamy Samsunga, chcemy WDK, mamy WDK.
0: Jeżeli sprzedawca to nam po prostu włoży to, co ma pod ręką, tak?
1: To, co jest też, nie oszukujmy się, najtańsze.
0: Dokładnie.
1: Żeby się mu to opłacało.
2: Dobrze, to dziękuję za wyjaśnienie. W takim razie z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Również dzięki, Andrzeju, za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. Jeżeli wy również macie jakieś pytania, to zapraszamy śmiało. 663-883-600 kontakt.tyflopodcast.net WhatsApp, YouTube, Facebook. To słuchajcie, tyle opcji kontaktu z nami, że nic tylko po prostu się z nami kontaktować. Okej, więc czy my tu coś jeszcze mamy a propos takich podstawowych rzeczy? Jeżeli chodzi o te komputery. Chyba teraz tak naprawdę moglibyśmy przejść powoli do informacji, jak właściwie szukać. No co, wchodzę na Allegro, wpisuję sprzęt poleasingowy, czy
1: no
0: jakoś...
1: No to nie. To właśnie ja bym brał się za to w ten sposób, zakładamy budżet, jaki mamy. Mamy na przykład 1500 zł budżetu na laptopa i też wiemy, do czego chcemy tego laptopa. Czy ten laptop może stać na biurku i będzie podpięty cały czas pod ładowarę, będzie zewnętrzna klawiatura, czy na przykład tam monitor, czy głośniki. Czy to będzie laptop, nie wiem, 12-13 calowy, którego będziemy wrzucali w torbę codziennie i będziemy szli z nim do pracy, do szkoły, czy nie wiem, do firmy, czy gdziekolwiek. Czy będzie to na przykład też laptop stricte na wyjazdy, który byśmy właśnie chcieli, żeby był jak najmniejszy. No to wchodzimy sobie na Allegro, wybieramy kategorię, no ja się cały czas tym Allegro sugeruję, bo tam jest najłatwiej to filtrować i wszystko i najwięcej firm tam jest. Oczywiście większość też firm ma swoją stronę internetową. No to wchodzimy na Allegro, wybieramy sobie kategorię laptopy, no i zaznaczamy sprzęt używany i zaznaczamy sobie producenta HP, Dell, Lenovo, czy IBM, Lenovo i... Lenovo, Dell, HP i Fujitsu, bo to są właśnie najwięksi producenci, którzy dostarczają sprzęt poleasingowy sprzęt biznesowy do firm, do korporacji. Mhm. No i później sobie wybieramy, jakie byśmy oczekiwali parametry, takie po prostu zarys, nie wiem, czy chcemy i5, czy chcemy i7, zależy, czy potrzebujemy 8 GB RAM-u, czy 16, co robimy na tym komputerze i... Patrzymy, co możemy w danej kwocie najlepszego dostać i po prostu wybieramy sobie, nie wiem, model. Chcemy Della 14 cali do 1500 zł, na przykład z i7 9 generacji, na przykład 16 GB RAM-u. Bierzemy sobie model, otwieramy kolejną kartę, wpisujemy ten model i patrzymy, czy nie da się jeszcze taniej u innego sprzedawcy. Porównujemy oferty, stany, klasy produktu, opisy produktu. Bierzemy sobie, patrzymy, czy dany sprzedawca ma swoją stronę internetową i swój sklep, czy też tamten produkt jest, czy na przykład nie jest taniej o 100-200 zł, bo też wiadomo, że trzeba zapłacić prowizję Allegro od sprzedaży, czy na przykład nie ma więcej innych różnych modeli i sprawdzamy sobie później, na przykład spodoba nam się ten model po specyfikacji, złączach, stanie, no to ja bym później brał sobie dany model i szukał, czytał recenzje i opinie w Google, sprawdzamy sobie później opinię sprzedającego. No to jest dla mnie to jest złożony etap, bo to trzeba kilka kroków, kilka rzeczy posprawdzać. Trzeba sprawdzić dane opinie, najczęstsze usterki produktu, przeczytać sobie recenzje danej. Najwięcej właśnie, dużo jest recenzji, większość modeli poleasingowych, biznesowych ma recenzję swoją w internecie, bo były testowane. Wiadomo, że takie najdroższe sprzęty najczęściej właśnie się testuje.
0: No właśnie, tylko pytanie, z kiedy te recenzje, bo zazwyczaj to
1: no,
0: będą
1: te recenzje
0: najczęściej z
1: będą z początku premiery tego sprzętu. Nie wiem, uparliśmy się na przykład na Della 7490, to jest sprzęt z 2018-2019 roku, no to wiadomo, że wtedy będą te recenzje. No bo wtedy ten sprzęt był opublikowany, no chyba...
0: Czy spotkałeś się z recenzjami sprzętu poleasingowego?
1: Tak,
0: że ktoś na przykład
1: tak,
0: opisuje swoje doświadczenia tak, ze sprzętem po iluś latach?
1: Tak, na przykład po zakupie, nie wiem, robi recenzję sprzętu po zakupie w sklepie ze sprzętem takim właśnie. Że recenzuje sprzęt już kupiony, no nie tak na świeżo po premierze sprzętu, tylko po zakupie, na przykład po 4 latach, 4-letniego komputera lub laptopa.
0: No to rzeczywiście. A gdzie można na przykład tego typu recenzje znaleźć?
1: Myślę, że YouTube, można szukać po grupach też facebookowych, bo jest na przykład poleasingowy sprzęt komputerowy, grupa taka technologiczna, która się właśnie ludzie wymieniają uwagami, szukają właśnie porad, co wybrać, co kupić, w jakim sklepie. Jest takich kilka grup tematycznych na Facebooku.
0: Też myślę, że nie od rzeczy będzie, jeżeli już się gdzieś tam zaczynamy interesować tym sprzętem, to w ogóle tak z ciekawości nawet pozapisywać na jakieś newslettery danych sklepów.
1: Tak, tak. Bo... Albo na przykład na Allegro dodać sobie do obserwowanych danego sprzedawcę lub na przykład dane wyszukiwanie z danym produktem.
0: Bo ci sprzedawcy zazwyczaj, jeżeli to jest jakaś większa firma, no to co jakiś czas wysyłają taki newsletter z informacją, że teraz mamy to na stanie. I tam jest jakaś rozpiska w ogóle tego całego sprzętu, ile sztuk, przy każdym urządzeniu opis.
1: Jaki stan,
0: dokładnie. Więc można się z tym zapoznać i to faktycznie czasem może nas w jakiś sposób zainspirować. Ja pamiętam, że jakiś jeden z komputerów właśnie w ten sposób kupiłem, że coś mi tam się spodobało, akurat potrzebowałem jakiejś dodatkowej maszyny, która będzie mi pomocna w jakichś działaniach, no i okej, to proszę bardzo, to kupujemy to, bo było ciekawe.
1: No tak.
0: No dobrze, to czy jeszcze jakieś tutaj miałbyś takie porady dla naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o ten sprzęt poleasingowy? Może warto przynajmniej jako taki punkt
1: zaczepienia. Jedna rzecz mi przyszła do głowy. Okay. Na przykład jeżeli chcemy, nie wiem, mieć, załóżmy, uprzemy się, że chcemy mieć 32 GB RAMu i zaznaczymy sobie to w parametrach, to ja właśnie bym konkretnie w to nie szedł, że na przykład, o, chcemy 32 GB RAMu i duży dysk. Czasami częściej można kupić dany sprzęt w najniższej konfiguracji 8 GB RAMu, na przykład 128 GB dysku. I jeżeli się nie boimy, no to najczęściej właśnie taki sprzęt będzie paręset złotych taniej i na przykład w naszej gestii będzie taniej dołożenie RAMu niż kupienie na przykład u danego sprzedawcy w danej konfiguracji, na przykład 32 GB RAMu, 1 TB dysku, będzie taniej nam rozbudować taki sprzęt niż kupić u danego sprzedającego już rozbudowany taki sprzęt.
0: No chyba, że to będzie profesjonalny sprzęt, jeszcze się spotykasz z tymi kośćmi RAMu, jak one się nazywały, ECC, tak.
1: W laptopach bardzo rzadko i teraz jeszcze jest nowy standard, który Dell 2 lata temu wprowadził i niektórzy producenci zaczynają powoli go też montować w laptopach, to jest pamięć w modułach CAM w laptopach.
0: Aha.
1: Gdzie na bardzo małej powierzchni może być bardzo dużo pamięci, podstawowa chyba kość ma 32 GB albo 16 i na takiej kości może być nawet 256 giga w jednej kości.
0: Tak, tylko wtedy, jeżeli na przykład mamy właśnie taką pamięć ECC, to trzeba też na to uważać, bo one no później...
1: Sprawdzać specyfikację właśnie RAMu obsługiwanego przez konkretny sprzęt, co on obsługuje, jaki ten RAM na przykład, nie wiem, kupiliśmy Della z 8 właśnie RAMu i na przykład 250 giga dysku, a chcemy mieć 32 giga RAMu, no to sprawdzamy na stronie Della, na stronie Intela, na przykład, jeśli to jest procesor Intela, jaką maksymalną szybkość pamięci wspiera ten procesor i chipset, jaki jest wbudowany na tej płycie głównej. I po prostu później szukamy takich kości jak najtaniej i dokładamy, czy wymieniamy na przykład 8 na 2 16.
0: No okej, okay, Robercie, to w takim razie myślę, że przynajmniej kilka jakichś takich znanych firm sprzedawców mógłbyś wymienić. Gdzie w ogóle warto sprawdzać, gdzie w ogóle warto szukać, jeżeli chodzi o
1: ja od siebie o rzetelność sprzedawcy i szybkość, no to na pewno shoplet.pl. Są na Allegro jako www.shoplet.pl lub po prostu strona sychyopylet.pl przez internet. Mają laptopy, stacjonarki, nawet telefony. Mówię, przy telefonach bym radził uważać. Monitory mają też kilka, nawet tam kiedyś się przewinął drukarek.
0: Swoją drogą to jest też właśnie fajna opcja dla nas. Jeżeli na przykład potrzebujemy jakiegoś bardzo taniego monitora, jeżeli potrzebujemy czegokolwiek, to w sobie
1: byle
0: można
1: wyświetlało sobie taki pulpit.
0: Tak, tak. To, bo dla nas to w sobie nie ma znaczenia. A jak na przykład nam się popsuł nasz poprzedni monitor, to co za problem kupić po prostu jakikolwiek, żeby był.
1: Tak, no to ja właśnie Shoplet bym polecał. MDM komputery mają bardzo tanio Dele. Właśnie bardzo dużo pchają się w Dela. Rzetelni są, bo właśnie tutaj podeszli bardzo profesjonalnie do tego, co ten wentylator w tym laptopie nie działał. I też bardzo popularny, znany sklep Precio.pl. Mają też swój kanał na YouTube i tam było bardzo dużo testów wydajnościowych sprzętu, który sprzedawali jakiś czas temu. Teraz jakby nie śledzę tego kanału, to nie wiem, czy coś dodają. No i jeszcze jest bardzo znana firma, choć moim zdaniem się oni trochę pogorszyli. No właśnie, zawsze mówię, jest 14 dni na zwrot. Amso.pl też mają bardzo dużo tego sprzętu polizingowego i mają w większych miastach, z tego co wiem, to na pewno Poznań, Kraków, Warszawa, mają swoje salony, możemy iść obejrzeć i wybrać sobie konkretną sztukę, no to wtedy też wiemy, nie kupujemy kota w worku.
0: Tak, no Amso to kiedyś to właśnie taki był synonim sprzętu polizingowego jeszcze kilka lat temu. Jak coś, jak komputer właśnie używany, no to z Amso się brało.
1: Tak.
0: To też pamiętam, rzeczywiście. Jeszcze tylko jedna
1: mówię, w ich
0: ważna
1: przypadku się trochę kategoryzacja, właśnie klasyfikacja im rozjeżdża często, że te sprzęty niby są w klasie A, są w klasie B, no ale to mówię, że ktoś jest z większego miasta, no to może sobie podjechać, podskoczyć do danego salonu
0: i
1: na przykład obejrzeć taki sprzęt i o, ja go chcę, no nie chcę go, nie?
0: Jeszcze jedna ważna rzecz, moim zdaniem, w przypadku komputerów stacjonarnych, być może to jest dla niektórych oczywiste, ale warto to zaznaczyć. Jeżeli kupujecie komputer stacjonarny, taki polizingowy, to bardzo uważnie trzeba czytać, co dostajecie w tym zestawie, bo zazwyczaj to jest po prostu komputer stacjonarny plus ewentualnie kabel zasilający. Nie dostajecie myszki, nie dostajecie klawiatury, nie dostajecie monitora. Jeżeli w takiej sytuacji mielibyście to dostać, to będzie wyszczególnione. Nie należy zakładać z góry, że dostaniecie jeszcze coś poza po prostu tak zwaną budą. Nie. To będzie tylko skrzynka, którą sobie postawicie pod biurko, a całą resztę to już musicie mieć.
1: Jeszcze właśnie przy stacjonarkach dodałbym jedną rzecz. Właśnie w tym sprzęcie biznesowym jest kilka rozmiarów. Jest standardowy tower, gdzie zmieścimy karty rozszerzeń o standardowej wysokości. Jest tak zwany SFF, czyli low profile, gdzie tam wysokość karty graficznej lub na przykład sieciowej musi być niższa, wtedy trzeba szukać konkretnie pod ten rozmiar. To są tak zwane SFF-y lub właśnie low profile. I są też tak zwane USFF-y lub USDT-ki, czyli komputery wielkości, nie wiem, dwóch routerów na sobie, wielkości bardzo małe komputerki z zewnętrznym zasilaczem. No to tam w większości takich komputerów nie dołożymy żadnej karty rozszerzeń, czyli karta zintegrowana i najczęściej moduły laptopowe są pamięci RAM i te komputerki są właśnie wtedy bardzo małe, więc też na rozmiary można zwracać uwagę. I najczęściej w tych USDT-kach, USFF-ach czy MFF-ach w przypadku od jakiegoś czasu u Dela są też trzeba zwracać uwagę na
0: no na co?
1: Właśnie jest problem taki, że mi myśl uciekła.
0: O, no widzisz.
1: Rozmiar, że o, już mam, że procesory najczęściej są z ograniczonym TDP, czyli poborem prądu, są to najczęściej Intele z literką T lub Ryzeny też z literką, w przypadku Ryzenów to jest literka E. z obniżonym TDP, czyli te procesory mają mniejszy zegar turbo procesora, mniejszy, tak, niższe zegary taktowania, bo no są...
0: To jest bardziej sprzęt mobilny niż stacjonarny.
1: Mobilny bym tego nie nazwał, bo nie weźmiemy tego do kieszeni, nie zasilimy tego z powerbanka. To jest bardziej sprzęt biurowy, totalnie biurowy, więc tam najczęściej... wygląda chłodzenie jak chłodzenie laptopowe. Miałem kiedyś takiego małego ThinkCentra, bardzo cienkiego od Lenovo. To chłodzenie było no stricte wzięte z jakiegoś laptopa. Jedynie procesory są de facto desktopowe, ale no chłodzenia są bardziej laptopowe, więc to jest nie do takiego całodziennego obciążenia, tylko bardziej typowo pod internet lub jakieś naprawdę lekkie gry czy zastosowanie, na przykład, nie wiem, montaż audio jakiś delikatny.
0: Ale rzeczywiście, jeżeli macie potrzebę na przykład postawienia sobie jakiegoś komputera dodatkowo, który no będzie coś tam robił, jakieś działania wykonywał cały czas na przykład, no to też może warto się zainteresować właśnie takim
1: sprzętem. Nawet jako router.
0: Dokładnie. Na przykład możecie albo jako router, albo jako NAS.
1: Też w moim przypadku.
0: No właśnie, możecie sobie to tak wykorzystać. Pomysłów na to jest całkiem sporo, albo po prostu, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, to kupujecie jakiś taki komputer, możecie tam sobie stawiać, nie wiem, dowolne systemy, eksperymentować.
1: No nawet właśnie do testowania przez systemów, czy jakichś programów, czy czegokolwiek, czy nawet jako komputer zapasowy, no to... czy drugi do uruchomienia, jak coś obciążamy, na przykład nasz główny komputer, gdzieś, nie wiem, coś obciąża, trenujemy, obrabiamy, gdzieś NVDA nie wyrabia i chcemy sobie na przykład, nie wiem, przejrzeć internet, no to odpalamy sobie drugiego małego laptopa czy mały stacjonarny komputerek i na tym sobie robimy inne rzeczy.
0: Dokładnie. Także nie trzeba zawsze kupować sprzętu nowego, a na pewno będzie taniej.
1: Tak.
0: No dobrze.
1: I ekologicznie.
0: I ekologicznie, tak. No dobrze. Robercie, to myślę, że chyba tak naprawdę tyle. Powiedzieliśmy o tych najważniejszych rzeczach. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście komentarze są wasze pod audycją. Czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy, na co warto zwracać uwagę?
1: Właśnie... no co was... no na długość gwarancji na przykład, czy nie wiem, dołożenie 50 zł na przykład u innego sprzedawcy, na przykład gwarancja będzie roczna versus 3 miesiące, no to już na przykład jest warto te 50 zł dołożyć. Choć też nie oszukujmy się, w przypadku Allegro nas chroni 2 lata ochrony, jakby ochrony klienta, więc nie musimy się tym aż tak przejmować, ale na przykład na stronie internetowej danego sklepu, no to już 50 zł, a mieć rok lub 2 lata gwarancji, no to już jest na przykład różnica. No na to bym też zwracał uwagę.
0: I ja jeszcze raz powtórzę, zwracajcie naprawdę uwagę na te kable zasilające,
1: tak.
0: Bo no, u mnie to tak naprawdę nic wielkiego się nie stało, ale gdyby ten komputer działał na jakiejś słabiej zabezpieczonej instalacji elektrycznej, no to ja obawiam się, że mogłoby to się skończyć różnie. Więc z tym żartów nie ma, na to po prostu trzeba naprawdę bardzo zwracać uwagę. Sprzęt polizingowy, to był temat dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia. Robert Rosiejka opowiadał o swoich doświadczeniach. Dzięki, Robercie.
1: Dziękuję tobie, Michale.
0: I ja opowiadałem o swoich. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dwudziesty dzień listopada, to jest środa w kalendarzu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. I tak jak powiedziałem, zanim weszliśmy już tu na antenę, tak oficjalnie, zanim tę audycję rozpoczęliśmy, złośliwość rzeczy martwych. Dziś po prostu urządzenia nas się nie słuchają. To znaczy, ja dziś też miałem trochę walki z komputerem swoim i musiałem trochę się nabiedzić, żeby dokonać aktualizacji części oprogramowania. Jeżeli macie takie problemy, to już od razu uprzedzam, tak, ludzie z Microsoftu o tym wiedzą i coś mają zamiar z tym zrobić, zwłaszcza jeżeli macie Windowsa 10 i na przykład nie chcą wam się aplikacji aktualizować, ma pojawić się łatka, która rozwiąże ten problem, to tak nawiasem mówiąc, a mój dzisiejszy gość, Wojciech Dulski, ma problem z urządzeniem, które będziemy dziś demonstrować. Dobry wieczór, Wojtku.
4: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: dziś urządzenie, które, o którym mi opowiadałeś, o którym wspominałeś, że jest fajne, ale akurat ono dziś postanowiło nam trochę odmówić współpracy. Natomiast tak czy inaczej o nim troszeczkę opowiemy. Nawet jakieś dźwięki może się uda zademonstrować. Może, nie wiem, jeszcze w trakcie audycji uda ci się je naprawić. Kto wie, to jest wszystko na żywo, proszę państwa, więc się wiele rzeczy może wydarzyć. A tak już przechodząc do meritum, to dziś będzie tym urządzeniem, o którym opowiadać będzie Wojtek, golarka Remington RX7 Ultimate Series XR1600. Tak trochę po polsku, trochę po angielsku pozwolę sobie wymówić nazwę tego urządzenia. I to jest golarka elektryczna do głowy. Nie do brody?
4: Do głowy.
0: Tylko do głowy.
4: Tylko właśnie do głowy. Teoretycznie można nią jeszcze ogolić sobie na przykład brzuch, plecy. Aczkolwiek to też zależy od struktury, że tak powiem, skóry u każdego. To może trochę inaczej wyglądać. Natomiast co do zasady, jest to rzeczywiście golarka do głowy.
0: I to jest rzeczywiście sprzęt, co do którego, no jeszcze o tego typu urządzeniu, no mam wrażenie, że nie opowiadaliśmy nigdy, no bo zwykle golarki to się kojarzą z, no, brodą, tak? Zazwyczaj zarost, no to broda i to golimy, ale no okazuje się, że tu w zasadzie jest nas dwóch, którzy tak ostatnio właśnie idą w tę stronę, że na twarzy zarost, na głowie zero. Tylko z tym na głowie zero to jest jeden zasadniczy problem. I chyba ty go też, Wojtku, masz, bo ja, mi się naprawdę akurat to całkiem podoba, jak rzeczywiście mam brodę i na głowie totalną łysinę. Natomiast problem z tym jest podstawowy jeden. Bardzo długo trwa doprowadzenie do tego stanu, nawet jeżeli golimy się codziennie. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie.
4: To jakby tak, to raz. A dwa, że no oczywiście u każdego to inaczej wyglądać będzie. Natomiast no włosy u mnie bardzo szybko odrastają.
0: Oczywiście.
4: I takie golenie się na przykład co tydzień, to już u mnie jest taki maksimum, tak? To jest ten taki czas, kiedy już trzeba. No i spędzanie tam właśnie, nie wiem, pół godziny czy tam kilkunastu minut, no jest wkurzające, no jest irytujące, nie ma się co oszukiwać.
0: Ja ostatnio po powrocie od barbera i też na następny dzień chciałem ogolić sobie głowę na zero, żeby to zero rzeczywiście jeszcze zostało, to tak z zegarkiem w ręku, moją obecną golarką, którą mi zresztą pani barberka poleciła też do tego typu czynności, no to zajęło mi to około 10 minut. Żeby doprowadzić do takiego, żeby doprowadzić to do takiego stanu rzeczywiście, że ja sam czuję, że to jest gładkie i że tu faktycznie już nic nie odstaje.
4: O to chodzi, nie?
0: Tak. Tak, tak. Co ciekawe, mam wrażenie, że my czasem więcej wyczuwamy niż to w rzeczywistości widać, zwłaszcza, no to oczywiście tak. Też pewnie zależy od koloru włosów.
4: Właśnie, o tym chciałem napomknąć, że to rzeczywiście zależy od koloru włosów, bo oczywiście jak ktoś ma włosy jaśniejsze, no to wiadomym jest, że nie będzie tak tego widać, no ale wiesz co, zależy od barbera, bo taki dobry barber, no to bada to palpacyjnie, manualnie sprawdza sobie, aha, dobra, jest zero, tak? Mm-hmm. No, ale no przyzjeży często czy coś, no to po prostu na wzrok, tym bardziej, że no wiesz, no mają tych klientów kilkunastu, no to też czas się jakoś tam liczy, nie?
0: Dokładnie. No i w związku z powyższym, z racji tego, że ty miałeś podobne problemy, rozterki, dylematy, to postanowiłeś zainwestować w urządzenie, które ostatnio jest dość mocno reklamowane.
4: Tak, no nie wiem, czy możemy tutaj mówić o kto to reklamuje.
0: Myślę, że tak. No, dlaczego nie?
4: Okej, okay, no więc no, w pewnym sensie jest to reklamowanie produktu, więc ja rzeczywiście przez przypadek gdzieś natrafiłem na te reklamy. Jeszcze raz nie pamiętam, czy to było w serwisie YouTube, czy gdzieś indziej. Mianowicie Szymon Marciniak, no, znany sędzia piłkarski, jeżeli ktoś się interesuje piłką, no to myślę, że raczej go zna. Nasz, jak to mawiają, eksportowy pan sędzia. on reklamuje właśnie, bierze udział w kampanii promocyjnej firmy Remington i właśnie owe maszynki reklamuje. Jako, że to jest rzeczywiście też mężczyzna, akurat on jest łysy, że tak powiem, i na głowie, i na twarzy. No i właśnie reklamuje to tym, że to jest golarka właśnie taka, która daje mężczyźnie takie poczucie pewności, że tak powiem, komfortu i tak dalej, bla, bla, bla. No i takim właśnie hasłem reklamowym jest to, czy tam może chwytem to, że właśnie w ciągu 2 minut ogolisz sobie głowę na zero.
0: To od razu może zacznijmy od tego, czy rzeczywiście pan sędzia Marciniak mówi prawdę, czy ty to potwierdzasz?
4: Zasadniczo mogę to potwierdzić. Natomiast też gwoli uczciwości jest tak, że u mnie na przykład, z racji na to, że ja mam dość sporą ilość pieprzyków na głowie. Nie wiem, czy ty masz, Michał, taką sytuację, czy masz gładką po prostu, że
0: tak
4: powiem, czaszkę.
0: Tak, no to ja nie mam takich
4: No, a ja mam,
0: rzeczy.
4: Więc u mnie to nie zawsze są 2 minuty, to mogą być 3-4 minutki, bo gdzieś tam właśnie w tych miejscach, blisko szyi na przykład, czy z tyłu głowy.
0: To jesteś bardziej ostrożny.
4: Tak, bo na początku rzeczywiście to były 2 minuty, jak ją kupiłem, ale te ostrza są na tyle ostre, że po prostu zrobiły mi się ranki na ich pieprzykach i one po prostu krwawiły, tak?
0: No tak.
4: Natomiast rzeczywiście, jeżeli, bo to też kolejna sprawa, oni zalecają goić głowę co 2 dni. Bo oczywistym jest, że im dłuższy włos na tej głowie, tym dłużej zajmie nam jego ścięcie, tak? Do zera faktycznie.
0: To się zgadza.
4: Natomiast, no rzeczywiście, ja tam najdłużej chyba co się goliłem, to 5 minut.
0: Mhm. I to był chyba jakiś tydzień, tak?
4: Tak, to taki test sobie robiłem, że tygodniowy miałem właśnie zarost na głowie. Tak.
0: No więc rzeczywiście.
4: No więc myślę, że jak na tygodniowy zarost, to nie był to może centymetr, no bez przesady, ale...
0: Ale trochę ale było.
4: Tych milimetrów było, tak, było to.
0: Także tu rzeczywiście urządzenie może się sprawdzić. To teraz może powiedzmy o tym, skoro już zacząłem też mówić, że mamy dziś złośliwość przedmiotów martwych, to że przed samą audycją ta maszynka odmówiła posłuszeństwa. I to w jakiś taki bardzo dziwny sposób.
4: Sposób, właśnie bardzo dziwny. Powiedzmy może tak. Powiedzmy, jak ta maszynka wygląda i z czego się składa, to sobie dojdziemy powolutku do tego, co się stało, że
0: się
4: zepsuła.
0: Dokładnie.
4: Maszynka generalnie ma korpus. Korpus jest troszkę odmienny od korpusów takich maszynek, może, które znacie, do golenia, bo nie jest taki podłużny, tylko jest taki bardziej obły. I mieści się w zamkniętej dłoni spokojnie.
0: Czyli tak, to jest tak, co? To sobie... jest co, taka beczułka bardziej?
4: Taka, tak bym to... można powiedzieć, że to jest taki prostokąt, zaoblony prostokąt i on się troszkę zwęża w kierunku portu USB, bo port USB jest jakby na dole. Znaczy, to nie jest port USB, przepraszam, to jest może bardziej port ładowania, tak?
0: No tak.
4: Czyli taka beczułka w formie prostokątu, lekko się zwężająca w kierunku tego właśnie portu ładowania, który jest jakby na dole maszynki. I on tak w mojej dłoni, która nie jest jakoś przesadnie duża, mieści się właśnie tak idealnie, że kciuk mam na jednej stronie, a palce czwarty, piąty są tak na tym drugim, dłuższym boku. Nad tym portem ładowania mamy 2 przyciski. Jeden taki większy jest do włączania lub wyłączania, a drugi nam przełącza między takim trybem power i takim zwykłym. Ten tryb power, on przyspiesza ruchy ostrzy i jest zalecany do takich fragmentów skóry, gdzie mamy gęstsze, to obłosienie bardziej jakoś tam skoncentrowane, tak? Żeby wtedy po prostu to nabiera mocy wszystko.
0: Jest sens cały czas tego powera używać?
4: Jeżeli golimy się co 2 dni, rzeczywiście to nie ma aż takiego wielkiego sensu. No i właśnie, jeżeli są takie miejsca, gdzie łysiejemy, u mężczyzn to są przeważnie za kola, tak? To się takie robią z przodu, to tam nie ma sensu tego używać, ale można, a to jakby nie...
0: Nie zaszkodzi.
4: To powoduje, że maszynka się szybciej zużyje, bo wiadomo, że jest większy pobór mocy, nie?
0: A na ile goleń tak mniej więcej starcza naładowana maszynka?
4: No i to jest właśnie. Oni się chwalą tym, że mamy w pełni głowę oglądną do, w ciągu 2 minut do zera i ta maszynka powinna starczać na około 60 minut. To jak sobie, jak sobie prostą kalkulację wykonamy, tak, że przykładowo golimy się co 2 dni w ciągu miesiąca.
0: Golenie to zajmuje nam powiedzmy 2 minuty, no już dajmy margines, że 4, no to będzie jakieś 15 goleń.
4: No, to jakieś 15 goleń, czyli to jest statystyka. I powiem tak, bo z tym jest tak różnie, no bo właśnie mówię, no u mnie czasami to zajmuje 3 minuty, czasami 5, więc ja średnio raz na tydzień sobie po prostu ją podłączam na nas do ładowania. A ona się powinna około 4 godzin ładować do takiego pełnego naładowania swojego i wtedy jest wszystko okej. Okay. To jest wada tej golarki taka, że no te takie barberskie maszynki, one trochę dłużej działają na tym jednym ładowaniu. Ja mam też golarkę Philipsa, z tym, że ona ma foliowe ostrze i ona rzeczywiście dłużej działa. No ale też powierzchnia właśnie tego golnia jest zdecydowanie mniejsza. To może powiedzmy właśnie jeszcze o tym, że nad dwoma tymi przyciskami mamy właśnie montowane do korpusu maszynki ostrze. Ostrze sobie możemy całkowicie wyjąć, pociągając do siebie, o właśnie, i w tym momencie, jak sobie załączymy, maszynka działa bez ostrza, o tak. I wtedy mamy po prostu mamy tam taką tą dziurkę, do którego to ostrza będziemy montowali. Ostrza są wymienne, natomiast rzeczywiście koszt tych ostrzy jest, powiedziałbym, dość spory, bo sama maszynka mnie akurat kosztowała, to też warto o tym wspomnieć, kosztowała mnie 249 zł. Ty, Michale, mówiłeś mi, że właśnie na Allegro gdzieś tam te ceny są różne.
0: Jakieś 230 nawet można dostać.
4: Ja z kolei sobie patrzyłem w Euro AGD, to kosztowała prawie 300, więc...
0: Tak, to prawda. Tej maszynki się nie opłaca kupować stacjonarnie, bo ona jest znacznie droższa.
4: To znaczy, ja kupiłem w MediaMarkcie właśnie za 250, to taka była powiedzmy cena do przyjęcia, tym bardziej, że nie chciałem się jakoś czekać, więc to tak. I dodajmy jeszcze, że są dwa rodzaje tej maszynki, o czym ja nawet nie wiedziałem. Ta maszynka, którą mam ja, u góry tego korpusu, czy jakby po przeciwnej stronie, gdzie jest port tego ładowania, mamy trymer. Naciskamy sobie taki przycisk, który jest u góry korpusu. O, było słychać?
0: Było słychać.
4: I wyskakuje nam na takim zawiesiku, on, wydaje mi się, że on nie jest do wymiany, trymer. No taki zwykły trymerek, czyli takie ostrze, które nam pozwala precyzyjnie sobie na przykład, nie wiem, boczki dociąć gdzieś tam, czy przy uszach wygolić te fragmenty. Troszkę niestety nie jest to szczęśliwie umiejscowione, bo powiedzmy o samym ostrzu. Ostrzu, które jest wymienne i z tego, co ja widziałem, to kosztuje około 120 zł, no czyli de facto
0: połowa ceny maszynki.
4: Tak, tak. Ostrze ma, znaczy ostrze, no cała ta...
0: Ta głowica.
4: Cały ten element ma 5 głowic de facto. O, może tak to, ja bym tak to określił, nie? Ma 5 głowic. I to jest fajna sprawa, bo jednak w tych maszynkach takich, które ja widziałem, no to...
0: To są 3. To są 3.
4: No
0: 3,
4: maksymalnie 4.
0: W tych golarkach na przykład Philipsa takich, z tym takim bardzo charakterystycznym, z tą taką głowicą, tak. One mają...
4: One mają kształt trójkąta.
0: Tak, one mają kształt trójkąta i tam każdy z tych szpiców tego trójkąta, wierzchołków tego trójkąta, to jest ostrze. I po prostu...
4: To jest głowica, tak.
0: Takie kółeczka i w ten sposób to działa.
4: No, więc teraz tutaj mamy kształt kwadrata. Z tym, że właśnie ten kwadrat jest, te głowice, czy tam te ostrza w tym kwadracie są ułożone w kształt X-a. Nie? Czyli mamy po dwóch bokach dwa ostrza, po dwóch dwa ostrza i w środku centralnie jest jeszcze jedno ostrze. Czyli mam taki X. Mhm. No i właśnie.
0: X z kropką w środku.
4: Tak i tak właśnie. Z tym, że ten kwadrat to jest, jakbyście połączyli sobie właśnie 3 koła. Przepraszam, nie 3 koła, tylko właśnie 5 kół. Jakbyście ułożyli centralnie koło i później po lewej i po prawej dołożyli jeszcze 2 koła. Tak? Jasne. Zachowuję to, można powiedzieć, strukturę kwadratu, z tym, że właśnie jakby po środku każdego boku tego kwadratu mamy takie właśnie owalne wcięcie. No, mam nadzieję, że jakoś tak to sensownie wyjaśniłem. I co? I to ostrza sobie... I to jest właśnie maszynka typu ostrzowego, nie foliowa maszynka.
0: Co jest trochę bezpieczniejsze jednak mimo wszystko, bo mam takie wrażenie, przynajmniej z moich jakichś takich doświadczeń, że zdecydowanie łatwiej jest głowicy foliowej przeoczyć pęknięcie. Bo to pęknięcie potrafi być niekiedy bardzo małe.
4: To prawda.
0: Potem... boleśnie możemy odczuć to, że to pęknięcie jest.
4: Aha, rozumiem.
0: Ja miałem nieprzyjemne doświadczenia raz właśnie z foliówką, w której nie zauważyłem pęknięcia, bo ono było bardzo malutkie i zastanawiałem się, o co chodzi. Co tu mnie jakoś ta maszynka tak źle traktuje? No, potem się okazało, bo już pęknięcie się zdążyło zrobić większe.
4: To ostrze? Czy ten cały element, może ten cały element składa się też z dwóch części, bo w momencie, kiedy się golimy, to włosy przez te takie siteczka, które dotykają naszej skóry, wpadają, są jakby tak zaciągane do tej kieszeni. Czyli do tej przestrzeni właśnie, gdzie są te ostrza. No i żeby to wyczyścić, przeczyścić, czy tak jak w moim przypadku zepsuć, to trzeba po prostu delikatnie palcami sobie rozwarstwić tę górną i dolną część tego całego elementu. No i co się stało właśnie, że się zepsuło? Chodzi właśnie o to, że ja wczoraj się goląc, po wizycie też u barbera, umyłem sobie pod wodą, bo ta maszynka jest w pełni wodoodporna, można się i na sucho nią golić, tak jak ja to robię, ale jak ktoś ma taką fantazję, bądź jego skóra jest bardziej delikatna, wymaga jakichś tam środków, już tak powiem, poślizgu, to wtedy sobie po prostu bierzemy to pod prysznic, piankę jakoś tam nakładamy i nie ma z tym problemu. Jest w pełni wodoodporna i to działa, i to sprawdziłem to. I ja sobie otworzyłem tę kieszeń, no i cóż, no otworzyłem, umyłem, no i dzisiaj przed audycją tę maszynkę ładowałem, Michał świadkiem, że właśnie odłączyłem od ładowania.
0: Tak, my tu próbowaliśmy to diagnozować przez ostatnie pół godziny, co się stało, że to przestało działać.
4: Tak, niestety w momencie, kiedy kieszeń jest zamknięta, maszynka się na sekundę, to jest taka, wiecie, jakaś tam na część sekundy i po prostu się blokuje.
0: Tak, po prostu jest wykrywany opór jakiegoś elementu, tego obrotowego, bo te ostrza są w środku i one się powinny obracać. I coś tam obracać się do końca nie chce, no i niestety...
4: Nie chce. I to tutaj dodajmy jeszcze, że na cały ten element jest takie siteczko, też w takim właśnie kształcie takiego kwadratu już, takiego pełniejszego na bokach. No i coś się podziało i teraz w ogóle jak sobie jeszcze troszkę docisnąłem tę kieszeń, no to w ogóle się to tak trochę rozleciało, więc nie wiem, co tam się dziwnego podziało. Nie wiem, czy gwarancja to uwzględni. Z drugiej strony, no nie wiem, no po prostu się wzięło i się trochę rozleciało. Po prostu jakby wypadły mi, Michale, wiesz,
0: te ostrza.
4: Nie. Ostrza są okej. Ostrza są okej. Wypadły mi właśnie z tego elementu zabezpieczającego, tego, który bezpośrednio naszej skóry dotyka, te takie właśnie siteczka. Te takie właśnie, no.
0: Ja podejrzewam, no, że trzeba by je powkładać na miejsce odpowiednio.
4: Tylko właśnie chodzi o to słowo.
0: No tylko właśnie odpowiednio. To jest niestety dosyć precyzyjne zapewne i trzeba tu trochę albo czasu poświęcić, albo po prostu też poprosić kogoś, kto okiem na to zerknie.
4: Tak, no bo żeby tego też nie połamać. No, natomiast... w pudełku dostajemy od firmy Remington jeszcze bardzo fajny, bardzo praktyczny taki pokrowiec na tę maszynkę. Mały, zgrabny, taki, wiecie, minimalistyczny, ale spełnia on swoje zadanie w czasie transportu na przykład, czy coś. Dostajemy oczywiście papierologię, której nikt nie czyta. I dostajemy Oczywiście bez ładowarki, bo trzeba walczyć o lepszy świat i tak dalej. Uczmy się od najlepszych, tak? Apple się kłania tutaj. Jest, daj nam sam kabel. Kabel ma z jednej strony wejście na USB-A, takie standardowe, takie grube, a z drugiej strony ma takie nie wiadomo co, bo to nie jest USB-C, ani USB tam, mikro USB, takie jakby trapez. Takie dziwne, no takie bym powiedział pewnie jakoś tam wejście typowe dla maszyny Remington. Wcale by się nie zdziwił, gdyby
0: całkiem
4: tak...
0: możliwe, że to tak właśnie jest.
4: I to tyle. I to tyle, nic tam więcej już nie ma. Więc trzeba sobie jakąś kostkę do ładowania zapewnić na USB-A, co w dzisiejszych czasach już, no, może nie być wcale takie oczywiste.
0: W ostateczności zawsze można sobie przy komputerze ładować.
4: O, właśnie, wpadłem na to teraz, że rzeczywiście można przy kompie to robić. Tak, tak. No, jak ktoś dużo pracuje, no to przyjemne z pożytecznym.
0: I... oczywiście.
4: To może zanim pokażę, jak maszynka działa, no bo ona bez tej osłonki końcowej no działa, tylko że golić się nią nie da. No więc powiem o komforcie używania, bo
0: no
4: rzeczywiście...
0: No właśnie, bo to jest coś, o co też chciałem cię zapytać. Jakie wrażenia po jakimś tam, nie wiem, ile ty używasz tej maszynki? 2 tygodnie?
4: No, mniej więcej. Rzeczywiście do dzisiaj wrażenia były mega bardzo,
0: bardzo pozytywne, tak.
4: Rzeczywiście przede wszystkim to, co mi się podoba, to jest powierzchnia golenia. Duża powierzchnia golenia. Po drugie, podoba mi się to, że te włosy rzeczywiście wpadają do tej kieszeni. No tam może coś tam jasne, że ich tam jeden czy dwa włoski wylecą poza. No, ale to nie wygląda tak jak w przypadku zwykłej maszynki, gdzie wszystko leci na nas, nie na podłogę, tak? No i dokładność tej maszynki, bo ona rzeczywiście goli do zera. Tam nawet ktoś tam pisał, że do 2 mm goli. Nie. W momencie, kiedy przejedziemy tam jeszcze raz czy dwa, to goli rzeczywiście na gołą glacę, tak jak się powinno to robić. I wygoda właśnie to, że jest ten taki właśnie kształt jej, taki obły, beczkowaty, czy jakbyśmy go tam nie nazwali, wchodzi on po prostu do dłoni, zamykamy go w dłoni i naprawdę możemy sobie wykonywać, tak powiem, takie ruchy, wiecie, no, posuwista zwrotny góra-dół, albo sobie takie kółeczka wykonywać. Tutaj nie ma znaczenia, po prostu jak jest nam wygodniej i jaką tam część głowy golimy, nie ma to naprawdę znaczenia. No i ta wygoda, że jak ktoś chce, to sobie ją bierze pod prysznic, jak ktoś chce, to sobie nawet, no nie wiem, siedzi sobie przy komputerze, bo mu się coś tam sobie czyta, a ja chcę mieć czymś ręce zajęte, no to się goli, tak?
0: No pytanie, czy to jest na tyle wygodne i na tyle mało hałaśliwe, że możemy sobie gdzieś tam usiąść.
4: No właśnie, no, pokazaliśmy już, jak to działa bez tej głowicy, czy tam bez tego elementu tnącego, to teraz jego sobie po prostu nałożę. Lekki docisk. Dobra, no to teraz rzeczywiście, o proszę bardzo. Tak działa, bez tych ostrzy.
0: To jest ten tryb standardowy, czy ten przyspieszony?
4: Standardowy, a teraz sobie...
0: No. A niewiele głośniej.
4: No, po przełączamy.
0: A po prostu słychać, że szybciej.
4: Nawet taki interwał to chyba dałoby się taki...
0: No, coś tam. Coś by się dało.
4: Jak ktoś ma ucho muzyczne, to nam może powie, co to jest za jakiś tam, jakaś tam sekunda mała, czy wielka, czy jakaś tam inna. No i właśnie, no więc jak dla mnie ta maszynka naprawdę mi się spodobała, mi się bardzo. Wydaje mi się, że również ten koszt nie jest jakiś taki nadmierny, no. Tym bardziej, że ja czytałem na Euro AGD, że sugerowana cena producenta to jest 449 zł.
0: No to już jest sporo.
4: To jest ciekawe, to jest bardzo, no sporo, tak, sporo. Może nie bardzo dużo, ale dość sporo, więc to jest rzeczywiście ciekawe.
0: Fajnie, że jest taniej, natomiast no pozostaje mieć nadzieję tylko, że rzeczywiście ta maszynka nie będzie tak awaryjna jak u ciebie, albo że, bo to też być może jest kwestia taka, że ktoś, kto posługuje się wzrokiem, to byłby w stanie zdiagnozować tę przyczynę, co tu się z tymi ostrzami podziało, bez większego problemu. A no niestety na dotyk
4: ktoś, kto nie widzi,
0: nie jest to takie oczywiste.
4: Nie jest takie proste i oczywiste, tak, bo tutaj rzeczywiście, jak teraz sobie to uświadomiłem, to wygląda, że wypadły mi z tej osłonki ostrza, dwa ostrza, i one się po prostu musiały gdzieś przyblokować.
0: Tak,
4: tak. Ale jeżeli elementy nie są połamane, a miejmy taką nadzieję, że nie są,
0: to pewnie da się je z powrotem włożyć, tylko to...
4: Tak, to przy odrobinie... Tak. I też dodajmy, że to no nie jest jakby problem maszynki, znaczy... Wiecie, tego wiesz, całego, to... całej elektroniki,
0: problem, no bo... Oczywiście fajnie, że ona działa rzeczywiście dość sprawnie, że jest w stanie nas ogolić w bardzo krótkim czasie, ale jeżeli coś takiego miałoby się zdarzać regularnie, to znaczy, wiesz, no to co tak, któreś golenie...

0: no to rzeczywiście bywa różnie. No i co? I cóż jeszcze o tej maszynce można powiedzieć? Michał, nie wiem, czy ty masz może jeszcze jakieś pytania, czy...
1: Wiesz co, no w zasadzie to już nie. Wszystko wiemy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że historia z tą golarką zakończy się happy endem. Ja tylko...
0: Powiem jeszcze może tylko, bo też przy niektórych maszynkach są takie problemy, że im dłuższe włosy, tym rzeczywiście, no, przy goleniu jest dyskomfort, bo szarpie. Ja tutaj tego nie miałem. Przy tym takim tygodniowym zaroście było naprawdę spoko. Tyle tylko, że no wiadomo, trzeba było trochę więcej czasu poświęcić te minutę czy dwie, żeby to po prostu do zera rzeczywiście zgolić, tak? Ale poza tym to z ciekawości może kiedyś zrobię eksperyment przy jeszcze dłuższych włosach, ale to wiadomo, że to, no im dłuższy włos, tym będzie trudniej, nie?
1: No oczywiście, że tak, ale właśnie pytanie, jak ona sobie będzie radziła, czy będzie szarpała, czy najpierw na przykład zgoli część, a potem będzie dogalała.
0: Tak, dogalała. No, ale ja już tę maszynkę paru osobom poleciłem i no. Się może...
1: I teraz zobaczymy, jak to będzie...
0: No właśnie.
1: Jak to
0: będzie
1: wyglądało.
0: I teraz ktoś to polecił, Dulski.
1: No. Ktoś mógłby powiedzieć, dobra, to po co wy właściwie tę audycję robicie, jak ona wam padła?
0: Czy to...
1: No. Po prostu...
0: To jest coś, czego się nie przewidzi.
1: To jest coś, czego się nie przewidzi, a ta historia będzie miała ciąg dalszy. Ja myślę, że poza się tym, Wojtku, poza tym w komentarzu podzielisz.
0: Jasne, że jak tylko nie zapomnę, to się podzielę. Poza tym, no tak jak mówię, sama maszynka działa, można usłyszeć, jak głośna jest, bądź jak jest cicha. A no to jest niestety, wiecie, no takie rzeczy niestety w dzisiejszych czasach są nagminne, tak, że coś, że wszystkie te podzespoły gdzieś tam są w taki, a nie inny sposób wykonywane z mniejszą lub większą dbałością o detale. No i trudno, no i niestety się psują, jak widać, no. Niestety, no.
1: Dokładnie, dokładnie. No dobrze, maszynka firmy Remington RX7 Ultimate Series XR 1600, czy tam 1600, żeby to już tak wszystko powiedzieć jednym językiem. To było urządzenie, które dziś na antenie Tyfloradia Wojciech Dulski prezentował, demonstrował, o którym opowiadał. Ja jeszcze tak na szybko sprawdzę, czy mamy jakieś komentarze na koniec naszej audycji, ale chyba nie. Nic się nie pojawiło. A zatem no cóż, ja ci, Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję za dziś.
0: Dzięki również. Życzcie mi powodzenia.
1: Tak. Powodzenia w składaniu maszynki i ewentualnie powodzenia w jakiejś tam reklamacji, bo może i do tego dojdzie. To się wszystko okaże.
0: Może tak być, rzeczywiście.
1: Tak. Ja też dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 18, a nie, 19 minęła, a 18 to inna rzecz w kalendarzu, bo dziś mamy 18 dzień listopada 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale nie jestem w trakcie dzisiejszej audycji sam, bo dzisiejszą audycję razem ze mną prowadzić będzie Piotr Witek. Witaj, Piotrze.
1: Witaj, Michale, dobry wieczór Państwu.
0: Po raz kolejny, można powiedzieć, nasz naczelny ambasador firmy z jabłuszkiem się pojawił.
1: No, mów tak dalej.
0: A się plotki będą szerzyć, tak?
1: No, wiesz, jakoś tak to kończy się potem, tak?
0: No, ale wiesz, no to dobrze, no może tam ze Stanów w końcu się odezwą do ciebie z jakąś interesującą propozycją. Któż to wiedzieć raczy, ale w każdym razie dziś kolejne urządzenie właśnie firmy

0: będziesz prezentował na naszej antenie. Tym razem będzie to Apple TV i to już czwartej generacji. Najnowsze dzieło firmy Apple, urządzenie, po którym spodziewano się wiele. Tak było, jeżeli chodzi o materiały promocyjne. Obiecywano bardzo dużo, obiecywano, że to już w zasadzie no, tak jakbyśmy mieli telewizor od Apple'a, prawie, ale jak się okazuje, chyba prawie zrobiło wielką różnicę, prawda?
1: Myślę, że tutaj przede wszystkim, jeśli mowa o wiele, to dostarczyło nam Apple TV wiele rozczarowań i przynajmniej tak jest w moim wypadku. Tu od razu nawiązując do tego, o czym wcześniej wspominałeś, to tym razem jest to, że tak powiem, inicjatywa mojej małżonki, która od dłuższego czasu już oczekiwała na taką przystawkę do telewizora. I pomimo jak gdyby moich upomnień i ostrzeżeń, żeby lepiej wstrzymać się z zakupem, ona stwierdziła, że jednak nie, że teraz ona już musi mieć. No i tak właśnie weszliśmy w posiadanie takiej przystawki, jak wspomniałeś, z czwartej generacji i mieliśmy okazję przekonać się o jej wadach i zaletach, bo i takie oczywiście posiada, więc myślę, że dzisiaj będziemy mogli o tym troszkę opowiedzieć, no bo jest tego trochę.
0: No dobrze.
1: Zarówno i plus, jak i minus.
0: To zacznijmy może od tego, jak... O, właśnie się odezwało.
1: Przedstawiło się. Tak. Apple TV się przedstawiło.
0: Sztuczna inteligencja dała o sobie znać, wiedziała, kiedy się odezwać.
1: Wiesz, teoretycznie mikrofon ma, więc podsłuchuje.
0: No, podsłuchuje, no właśnie. Tam specjaliści siedzą i wiedzą, kiedy wypuścić odpowiednią komendę. Ale tak poważnie mówiąc, zacznijmy może od tego, jak to wygląda cenowo. Ile za to urządzenie przyjdzie nam zapłacić, jeżeli się będziemy decydować na zakup w Polsce? Chyba, że jakoś inaczej kupowaliście i coś tu możesz polecić.
1: Kupowaliśmy w Polsce, zresztą pierwszy raz kupowałem przy pomocy aplikacji tej App Store, czy Apple Store właściwie, na iOSie. Bardzo fajnie się kupuje przy pomocy tej aplikacji. To tak na marginesie. W tym momencie dostępne są to urządzenie w dwóch wersjach. Pierwsza wersja 32 GB wbudowanej pamięci, druga wersja to 64 GB. Pierwsza, tak jak zapowiadano, kosztuje 779 zł. Ta z mniejszą ilością pamięci, druga z większą, wcześniej zapowiadano, tak zakładano, że różnica będzie jak w przypadku iPhone'ów czy iPadów, tak? Czyli te 500 zł. No ale na szczęście to się okazało być nietrafionym przewidywaniem i tutaj cena zamiast gdzieś tam 1200 to kosztuje to urządzenie o większej pamięci 999 zł, czyli 1000 zł. Jeśli chcemy wejść w posiadanie takiego urządzenia, musimy wydać.
0: A warto inwestować w taką większą pamięć? Bo tam zapisywane są, jak rozumiem, materiały, jakieś wideo, tak? To wszystko, co pobieramy?
1: Już ci powiem. Ja osobiście uważam, że nie. Zresztą jak się kupuje to urządzenie, to Apple samo jak gdyby podpowiada, czy jest ci takie urządzenie z większą czy z mniejszą pamięcią potrzebne. I tak naprawdę zwraca uwagę, że urządzenie o większej pamięci powinny kupić osoby, które będą instalowały dużo gier. Bo tak naprawdę to te gry będą zabierały najwięcej miejsca. Jeśli nie jesteś jakimś tam miłośnikiem gier, nie zakładasz, że twoje dzieci będą zapychały ci pamięć, no to spokojnie to tańsze urządzenie powinno ci wystarczyć na parę lat.
0: A tak swoją drogą, a propos tych gier, spotkałeś się już z jakimiś dostępnymi grami, za pomocą, w które możesz sobie pograć na Apple TV?
1: Michale, tak naprawdę to spotkałem się tylko z jedną aplikacją dedykowaną jak gdyby osobom z dysfunkcją wzroku, więc tak naprawdę jest tego ciągle strasznie mało, no ale myślę, że o tym parę słów jeszcze powiem.
0: Dokładnie, pewnie to się zresztą z czasem również i będzie zmieniało. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś będzie chciał do nas zadzwonić, o coś zapytać, to za momencik uruchomię nasze środki łączności w postaci telefonu i Skype'a. 123 834 835 to jest właśnie telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Można będzie już za chwileczkę z nich korzystać. Zatem, żeby całą opowieść o Apple TV zacząć od początku, o Apple TV czwartej generacji dodajmy, bo już wcześniej Mikołaj Rotnicki opowiadał o wcześniejszych wersjach, wcześniejszej wersji Apple TV, więc jeżeli ktoś jest ciekaw tego podcastu, zachęcam do odsłuchania go sobie z archiwum, a my dziś będziemy opowiadać właśnie o Apple TV czwartej generacji. Jak to urządzenie wygląda, Piotrze?
1: Tutaj jakby odwołując się do tego podcastu, o którym wspominałeś, podcastu Mikołaja, powiem, że to urządzenie wygląda identycznie. Gdyby ktoś, oczywiście w cudzysłowie, gdyby ktoś gdzieś tam sobie chciał obejrzeć to urządzenie trzeciej generacji w jednym pokoju i zaprowadziliby go do drugiego i pokazali mu czwartej generacji, to pewnie nie zauważyłby różnic, bo tak naprawdę różnice widać dopiero jak postawi się je obok siebie. Po prostu to nowsze urządzenie jest troszeczkę wyższe, jest troszeczkę większe, cięższe, ale na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, dopiero gdy postawimy je obok siebie, no to ta różnica jest widoczna. Jest to taka niewielka czarna skrzynka, to akurat jest doskonałe porównanie, trochę jak katastrofa. Ta czarna skrzynka tutaj pasuje idealnie.
0: Nie można sobie wybrać koloru, jak na przykład w przypadku iPhone'a.
1: Nie. Są tylko czarne Apple TV, więc jest to taka czarna skrzyneczka. To jest w ogóle taki tradycyjny design od Apple, bo na przykład identycznie wyglądają napędy zewnętrzne, na przykład dla MacBooków. Jakbym postawił obok mój napęd zewnętrzny, no to wygląda na pierwszy rzut oka identycznie. To takie charakterystyczne też dla Apple, że designem one są bardzo do siebie zbliżone i no, taka mała, czarna, elegancka skrzyneczka, także jak stoi pod telewizorem, wygląda bardzo niepozornie i nie ma żadnych wyświetlaczy, także no, takie małe, niepozorne urządzenie, które kryje w sobie bądź co bądź no, jakiś tam komputer, tak?
0: No tak.
1: W każdym razie fajna rzecz, o czym trzeba powiedzieć, i to ja już nie pamiętam tego podcastu Mikołaja, czy on to pokazywał, czy nie, czy pokazywał uruchomienie samego Apple TV, ale jest to bardzo fajne o tyle, że po pierwsze możemy oczywiście skorzystać z opcji ułatwień dostępu, czyli z VoiceOvera. W momencie, gdy podłączymy urządzenie do telewizora, podłączymy je do prądu, odczekamy chwilę, żeby tam wszystko się uruchomiło. Trzykrotnie naciskamy wtedy na pilocie przycisk menu. Jest to przycisk tuż pod powierzchnią dotykową po lewej stronie. Trzykrotnie go naciskamy i wtedy włączamy VoiceOver. Ja to mogę nawet zademonstrować. Jeśli raz, dwa, trzy.
2: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
1: Wyłączona, raz, dwa, trzy.
2: Funkcja VoiceOver włączona.
1: Normalnie też możemy sobie ustawić taki skrót dostępu i wtedy możemy sobie wybrać właśnie na przykład VoiceOvera, ale domyślnie to jest ta funkcja. I później proces jak gdyby konfiguracji bardzo przypomina ten znany z iPhone'a czy iPada, z jedną różnicą. I to jest taki element właśnie, jak mówiłem na przykład przy zegarku od Apple, że są takie wstawki, które mają taki dla mnie posmak magiczny, to tutaj właśnie też jest taki element drobny przy konfiguracji, ponieważ wiadomo, że przy konfiguracji wpisujemy mnóstwo haseł, tak? Do sieci, jakieś Apple ID, jakieś cuda na kiju. I na Apple TV zawsze to było problematyczne. I już od wersji trzeciej, nie wiem czy wcześniej, ale w trójce to było na pewno, to tutaj tak samo. W trakcie konfiguracji, bodajże w drugim kroku Apple TV, tam po wybraniu języka, pyta nas, czy chcemy przeprowadzić jakby konfigurację za pośrednictwem naszego mobilnego urządzenia. To chyba działa od iPhone'a 4S i iPada 2. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli wyrazimy zgodę, Apple TV prosi nas, żebyśmy zbliżyli nasze mobilne urządzenie do Apple TV, przy czym to zbliżyli tak naprawdę czasami nie działa, jeśli to jest odległość nawet 10 cm. Czyli najlepiej jest po prostu położyć sobie iPhone'a na przykład na Apple TV. Wtedy na Apple TV musimy mieć włączonego Bluetootha. Wyskakuje nam powiadomienie, pytanie też, czy chcemy jakby za pośrednictwem tego urządzenia skonfigurować Apple TV. Jeśli wyrażamy zgodę, podajemy nasz Apple ID i wtedy wszystkie hasła, ustawienia sieci, wszystkie dane są transferowane z naszego mobilnego urządzenia do Apple TV. No i już po chwili tylko na Apple TV mamy przycisk tam rozpocznij, chyba tak się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. I to jest całość konfiguracji. Także błyskawiczna, wygodna i tutaj taki właśnie bardzo miły akcent, jeśli chodzi o konfigurację samego urządzenia.
0: No to rzeczywiście bardzo przyjemne, bo to ułatwia z pewnością tą wstępną konfigurację i można się dzięki temu szybciej cieszyć sprawnie działającym urządzeniem. Wspomniałeś o tym pilocie, o powierzchni dotykowej, sporo również gdzieś tam czytając na temat Apple TV mówiono o tym, że będziemy mieć właśnie pilot z... No właśnie, i tutaj... Często używano takiego słowa jak ekran dotykowy, takiego sformułowania.
1: Tak, to jest coś, co właśnie, na co dała się nabrać między innymi moja żona, bo ja tutaj konsekwentnie twierdzę, że Apple wprowadziło klientów w błąd i to kilkukrotnie, poruszając różne kwestie dotyczące Apple TV. Między innymi cały czas mówili o ekranie dotykowym. Nie mówili o powierzchni dotykowej, nie mówili o czymś podobnym, tylko mówili o ekranie dotykowym. Więc moja żona sobie wyobraziła, że to będzie jakiś taki niewielki ekran, coś na zasadzie ekranów jak w iPodach Nano na przykład. Czyli jakieś takie podstawowe funkcje będą mogły być wyświetlane, szczególnie, że już mieliśmy do czynienia przecież z ekranami w Apple Watchach i tak dalej, więc takim i w tych iPodach Nano, więc to nie byłaby żadna tam rewolucyjna rzecz dla Apple. No i wszędzie się pojawia ta informacja o ekranach. No ale oczywiście to nie ma nic wspólnego z ekranem, bo jest to po prostu gładzik. Ja tutaj świadomie używam też takiej nomenklatury Apple'owskiej, bo jest to powierzchnia nawet w dotyku przypominająca te gładziki z MacBooków i nawet funkcjonalnie, ponieważ gładziki już chyba w tych najnowszych się nie naciskają, ale jeszcze w moim MacBooku dolna krawędź naciska się tego gładzika, na tym pilocie górna krawędź tej powierzchni dotykowej się naciska i to jest ten klik, to potwierdzenie, to kliknięcie. Nie stukamy w ekran, tylko naciskamy krawędź. I to było takie największe rozczarowanie w przypadku mojej żony, która jak zobaczyła, że tutaj nie ma żadnego ekranu, że to jest tylko powierzchnia taka do smyrania, jak na gładziku, no to już ten pilot stracił dla niej połowę uroku. Potem jak się okazało, że trzeba wykonywać gesty, które no gesty jak to gesty są czasami bardziej, czasami mniej precyzyjne, no to od razu się mnie pytała, czy jest możliwość sparowania z tym nowym Apple TV starego pilota, który ma ten Naviki, czyli ktoś gdzieś wspominał, że stary pilot od Apple miał tam 3 czy 4 przyciski, co też jest nieprawdą, gdzieś tam czytają w opiniach czy recenzjach. Chyba ktoś, kto to pisał, nie miał takiego pilota w ręku, ale przecież tak naprawdę na pilocie z trzeciej wersji jest Naviki, który sam w sobie ma 5 przycisków, plus do tego jak na pilocie w nowym urządzeniu było play, pauza, to było na jednym przycisku i też taki przycisk wyłącznika, czyli 6 klawiszy. Dokładnie tyle, ile jest w tym nowym pilocie, tyle, że w nowym jest jeszcze ten gładzik klikany, czyli to jest ta wartość dodana. Oczywiście ja nie porównuję tak funkcjonalnie, no bo jednak ten nowy pilot ma o wiele więcej możliwości. Teoretycznie jeszcze nie miałem okazji na niczym tego sprawdzić. Różne akcelerometry, żyroskopy, które mają działać w grach. Nie wiem, bo tak jak mówię, jeszcze na niczym nie mogłem tego zweryfikować, ale wygląda o wiele gorzej. Stary pilot od starego Apple TV. Designersko był super. Metalowy, elegancki. Tutaj...
0: A to jest plastik? Czy...
1: Spód jest metalowy, góra jest plastikowa i to już wygląda trochę tak, wiesz, no...
0: Nieco bardziej odpustowo.
1: Na odpuście byś znalazł podobne rzeczy, szczególnie, że te przyciski też są takie, wystają, mają jakieś takie krawędzie nieobłe, a na starym pilocie wszystko było takie obłe, bardzo przyjemne, to jest takie trochę poporne. No.
0: Widocznie Sir Jonathan miał gorszy dzień, kiedy to projektował po prostu.
1: No ja ci powiem, że to wiesz, gorszy dzień miał na pewno w momencie, gdy się zgodził wypuścić takiego pilota, tak?
0: No
1: bo,
0: tak.
1: Bo to jest nieporozumienie jakieś. I to nie jest oczywiście tylko jakaś ta moja subiektywna opinia, mojej Ali, która, tak jak mówiłem, po paru minutach chciała wrócić do starego pilota. Ale tak jak czytam też jakieś opinie, jak jakieś tam unboxingi słuchałem, no to sytuacja jest taka, że ludzie jak tylko biorą go do ręki, to od razu po prostu zaczynają się pocić ręce, bo to jest bardzo delikatne. Wydaje się, że to się zaraz, jak się mocniej ściśnie, że to nam się skruszy w dłoniach. I jak tylko mają jakieś konsole z jakiejś PlayStation czy jakieś inne konsole do gier, no to zaraz próbują parować je z Apple TV, żeby sterować czymś bardziej masywnym.
0: No tak, a tym urządzeniem, tak jak wspomniałeś, będziemy mogli sobie też zagrać w różnego rodzaju gry, to już w ogóle będzie
1: ciekawie. No to ja
0: ciekawie.
1: Sobie tego nie wyobrażam, bo masz przede wszystkim obawę, że jak ściśniesz to za mocno, to gruchoczesz, a jak będziesz to trzymał za lekko, to jest takie delikatne, takie, wiesz, takie lekkie, że tylko sekunda, jak ci to śmignie z dłoni i roztrzaska.
0: Zdarzyło ci się już, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. No ale ja też, wiesz, trzymam go w dłoni i już, tak?
0: No tak.
1: Nie wymachuję nim, nie bawię się w jakieś gry, które, wiesz, jak odrobinę cię spoci dłoń, on jest mega śliski, że po prostu ci się wysmyknie z dłoni.
0: Zgadza się. A powiedz mi jeszcze z tą powierzchnią dotykową, to jest wielkości właśnie takiego gładzika, czy dla nieaplowych użytkowników to może powiedzmy touchpada, czy to jest mniejsze, większe?
1: Nie. To jest mniej więcej 3,5 na 3,5 cm mniej więcej, albo 3,5 na 3 cm, taki kwadracik.
0: Aha. Wygodnie się na tym wykonuje jakieś gesty, czy nie bardzo?
1: Gesty wykonuje się głównie kciukiem, dopiero o czym zaraz może, bo to, czy od razu możemy o tym powiedzieć, tu są, jak gdyby ten gładzik wprowadza nowe możliwości obsługi voice-overa, wcześniej niedostępne na Apple TV, czyli dostępne mamy pokrętło, tak? Wirtualne pokrętło znane z urządzeń mobilnych. Ja teraz przekręcam sobie wirtualne pokrętło na pilocie, tyle, że żeby to zrobić, muszę albo wziąć pilota do drugiej ręki, albo tak jak w tym wypadku teraz położyć je na oparciu fotela, kładę pilota, żeby móc ten gest wykonać wolną ręką, tak? No bo to jak na telefonie, musimy go po prostu jedną ręką trzymać, a ten nie wykonamy tego, trzymając pilota w jednej dłoni.
0: Jeszcze to taka ciekawostka, o której napisał Mikołaj, że warto dodać, że nowy pilot, i to jest jego zaleta, łączy się z Apple TV za pomocą Bluetootha, natomiast stary pilot łączył się na podczerwień. No i różnica między tymi dwiema technologiami jest taka, że nie musimy za pomocą nowego pilota celować w Apple TV, żeby wydać urządzeniu jakieś polecenie, natomiast no, w przypadku starego rozwiązania była taka konieczność.
1: Zgadza się, tyle że ja dodam kolejną rzecz jeszcze, bo tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że od tego pilota się ładuje.
0: A on jak często trzeba go ładować?
1: Łącze Lightning, no Apple twierdzi, że tam powiedzmy 3 miesiące Nie wiem, tak, no bo jeszcze nie miałem tyle tego urządzenia. Myślę, że ktoś, kto gra intensywnie korzysta, no to rzeczywiście te 3 miesiące. Myślę, że jeśli ktoś korzysta rzadziej, no to ten czas się wydłuży. No ale mimo wszystko trzeba co jakiś czas naładować. Stare piloty miały baterię, tak? Tą baterię można było wymienić. Przy czym ja dodam, że stare Apple TV kupowałem dokładnie 2 lata temu. Baterii w nim nie wymieniłem jeszcze w pilocie.
0: A jest tu jakiś wskaźnik baterii? Czy tak na bieżąco jest, nie możemy sprawdzić?
1: Możemy sprawdzić w 60%. Ustawieniach. Tutaj jest akurat regulacja tempa. Ale możemy sobie... Niech tylko popatrzę w ustawieniach.
2: Ustawienia. Konta. Ogólne. 59. Konta.
1: Piloty.
2: Urządzenia. 59. Piloty i urządzenia. Pilot. Śledzenie powierzchni i inne urządzenia. Ucz się pilota. Sterowanie pilnem domu. Sterowanie głośności.
1: Gdzie to było? Gdzieś to widziałem.
2: Śledzenie powierzchni touch. Szybko. Jeden inne urządzenia. Bluetooth. Przycisk.
1: Inne urządzenia Bluetooth.
2: Śledzenie powierzchni touch. Szybko. Przycisk. Średnio. Szybko. Przycisk.
1: Przeskoczył. Piloty
2: i urządzenia. Inne urządzenia.
1: To są to, co mówiłem o tych gestach, tak?
0: Aha.
1: Dobra.
2: Pilot. Połączone 86% baterii.
0: Aha, tu mamy.
1: 86% i to chyba było to 86% odkąd mam tego pilota, więc to naprawdę bardzo wolno spada, ale samo to menu jest też mało intuicyjne, tak? No bo czemu inne urządzenia, nie? To powinno się jakoś nazywać.
0: Dokładnie, jakoś tym bardziej, pilot. Że to nie jest jakiś pilot obcy, tylko to jest pilot dedykowany Apple TV.
1: Dokładnie. Dokładnie. No także tyle może celem pilota. Jeszcze powiem, że jest on bardzo płaski, wielkości, no, nawet nie wiem do czego go porównać. Większy jest od starego pilota i grubszy. Wyższy jest, na szerokość mniej więcej podobny. Na wysokość nie wiem, jeśli do czegoś, co jest takie znane. Snickers Max na wysokość, jak baton po prostu, ale jest mega płaski, także tak jak mówię, no i taki delikatny.
0: No i zdecydowanie podejrzewam, że jeżeli chodzi o grubość, to cieńszy od Snickersa.
1: Zdecydowanie, jest bardzo płaski.
0: Okej. To porozmawiajmy może teraz a propos tego, co nam się już odezwało, czyli a propos voiceovera, jak wygląda praca z tym czytnikiem ekranu.
1: No tak jak wspominałem, czyli tak, no przede wszystkim najpierw to poruszanie się, możemy poruszać się tymi gestami. Czyli wykonujemy sobie gesty góra, dół, lewo, prawo, tak jak przy nawigacji na iPhone'ie czy iPadzie klasycznej. Możemy też skorzystać z gestu potarcia 2 palcami, żeby wrócić o poziom wyżej, ale możemy też nacisnąć przycisk menu, żeby sobie wrócić o poziom wyżej. Na pokrętle możemy sobie wybrać
2: tryb
1: interakcji. Wtedy przesuwamy palcem też analogicznie, jak nad wirtualnym pokrętlem.
2: Włączone.
1: I teraz możemy sobie palcem przesuwać sobie po tym gładziku, tak jak po ekranie dotykowym, tak jakbyśmy sobie palcem eksplorowali ekran iPhone'a na przykład. I po prostu chodzę sobie po tych rzeczach, które mam wyświetlone na ekranie telewizora.
0: Czyli taka eksploracja ekranu.
1: Tak jest.
2: Dobra. Wyłączone.
1: Wyłączone. I co my tu jeszcze mamy?
2: Znaki.
1: No, klasyczne rzeczy, bo tutaj nie można, nie pamiętam zresztą, ale raczej nie można dodawać rzeczy na pokrętło. Mamy pewien taki standardowy zestaw ustawień, bo ich jest tak mało, że za bardzo nie ma czego odejmować czy wybierać. I tyle praktycznie o samej nawigacji, bo ona opiera się głównie na właśnie wykorzystaniu kciuka, chodzenia góra, dół, lewo, prawo.
0: Zdaje się, że jeszcze jest z takich gestów, które są, to jeszcze gest dwa palce w dół, tak? Do czytania też powinien działać z tego, co...
1: Ale nie działa.
0: Nie działa?
1: Bo to jest, powiedzmy, czekaj. Zobaczmy, czy odczytamy aplikację. Dwa palce w dół. I nic się nie dzieje.
0: No proszę, Apple twierdzi, że powinien działać.
1: No wiesz, twierdził, że różne rzeczy powinny działać tutaj, tak? Więc może nie poruszajmy drażliwego tematu.
0: Okej. Okay. No ale myślę, że do tego tematu to jeszcze wrócimy. Co działa, co nie działa, czego nie ma, a co powinno być. Natomiast teraz może przejdźmy do kolejnych rzeczy, które ma Apple TV. Mianowicie do aplikacji. Cóż my tu mamy ciekawego, jeżeli chodzi o to. Jest jakaś nowa aplikacja, tak? Remote Control?
1: Nie, akurat, ale dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo akurat Remote Control to jest aplikacja stara. Stara aplikacja, która umożliwiała sterowanie Apple TV z poziomu urządzeń mobilnych. Tak samo ta aplikacja Remote trafiła na zegarki Apple Watch i za jej pomocą bez problemu można sobie obsługiwać właśnie Apple TV. Masz wtedy większy ekran, większą powierzchnię, czyli jak gdyby mając Apple TV trzeciej generacji i korzystając z aplikacji Remote Control, czy Pilot, nie wiem, czy już została spolszczona, to masz jak gdyby coś porównywalnego, jak tutaj ten gładzik na Pilocie. Aha. Bo tak samo działa to na Apple Watch. Bez problemu się paruje ze starym Apple TV, bo z nowym Apple TV się nie paruje. Nic się nie paruje. Nie paruje się właśnie iPhony, tablety, iPady, nie parują się zegarki Apple Watch, czyli nie można sterować tym urządzeniem z poziomu aplikacji Remote Control, czyli przypominam jeszcze raz, aplikacji od Apple z urządzeń Apple nie można połączyć z nowym, super, hiper wypasionym Apple TV czwartej generacji. Dlaczego? Nikt tego nie wie.
0: Ale to jest kolejna rzecz, co do której Apple twierdzi, że powinno to działać? Wiesz może coś na ten temat? Czy
1: nie,
0: to jest...
1: Nie. Ja myślę, że to jest w ogóle jakieś kosmiczne nieporozumienie i to jest w ogóle... Nie mam pojęcia, jak w ogóle mogło do tego dojść, bo oprócz tego, że nie działają... nie działa możliwość sterowania z urządzeń zewnętrznych, no to nie można sparować z Apple TV klawiatury bezprzewodowej od Apple. I to jest dla mnie tak absurdalna rzecz, że w ogóle ciągle mi się nie mieści w głowie. Szczególnie też z tego powodu, że już zewnętrzni producenci udostępniają jakieś konsole dla Apple TV, jakieś konsole, kontrolery do konsol innych producentów można parować z Apple TV, a nie można sparować klawiatury. To jest po prostu niezrozumiałe dla mnie, szczególnie gdzie właśnie przydaje się to chociażby, nie wiem, w YouTubie czy w innych aplikacjach, gdzie chcemy coś wyszukać, jakiś wpisać dłuższą frazę, no to w tym momencie klawiatura była super rozwiązaniem. A tutaj niestety. I dlaczego tego się nie da zrobić? Nie mam bladego pojęcia.
0: Także dobrym rozwiązaniem byłoby Siri. I to jest chyba kolejna rzecz, której nie ma, prawda? Przynajmniej w polskiej wersji.
1: Nie ma Siri i jak gdyby to oczywiście nie chodzi o Polskę, tak? Tylko chodzi o Apple ID zlokalizowane w Polsce, jeśli ktoś ma pewnie Apple ID jakieś tam stanowe z adresem w Stanach Zjednoczonych, no to nawet jak mieszka w Polsce, jak je poda Apple TV, no to będzie mógł korzystać z Siri. W tym momencie Siri jest niedostępna, jest to po prostu wyszarzona opcja. No i cóż, no powiem byłbym w stanie jakoś to sobie jeszcze wytłumaczyć, tak? Z oporami, no ale okej. Zakładam, że Amerykanie po prostu w głowie im się nie mieści, że ktoś poza Stanami może mówić po angielsku lub w jakimś innym języku, tak? I oni stwierdzają, że dobra, to nie będziemy tych Polaków męczyć jakąś Siri, wyłączymy im, żeby tam nie łamali sobie języka, ale że nie ma opcji dyktowania, no to tego to nie rozumiem.
0: O to właśnie też chciałem zapytać. Dobrze, że o tym powiedziałeś. Mamy tymczasem telefon. Dodzwonił się do nas Marek. Witaj, Marku. Słuchamy, o co chciałbyś zapytać.
3: Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, czy z App Store'a w iPhone 5S można też ściągnąć tę aplikację Apple TV?
0: Marku, ale to nie jest aplikacja, to jest urządzenie. Zewnętrzne urządzenie dodatkowe.
3: Aha, bo ja nie od początku słuchałem audycji właśnie.
0: Także nie, to nie jest aplikacja, to jest zewnętrzna skrzyneczka, którą po prostu podłączamy sobie do telewizora, no i spełnia takie funkcje, o których mówimy w audycji.
3: Aha, to przepraszam, pomyliłem w ogóle temat. Przepraszam,
0: nic się nie stało. W końcu kto pyta, nie błądzi. Pozdrawiamy cię, Marku, serdecznie. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, no to zapraszamy. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są namiary do nas. Wspomnieliśmy, że Apple TV za bardzo nie można kontrolować z czymś z zewnątrz oprócz pilota, ale czy Apple TV może kontrolować coś z siebie? Ze swojego poziomu?
1: Tak, ale jeszcze zanim do tego przejdę, chciałem ci odpowiedzieć, wrócić do tego dyktowania, tak?
0: Jasne.
1: Bo to jest coś, co też jest mega irytujące, no bo przecież dyktowanie mamy i w systemie macOS, dyktowanie po polsku, i w iOSie mamy dyktowanie, i w Apple Watchu mamy dyktowanie po polsku. Dlaczego nie ma tego dyktowania po polsku zupełnie odrębnego od Siri, podkreślam. Czemu go nie ma, to jest dla mnie rzecz zupełnie niezrozumiała. I to jest kolejny jakby powód, dlaczego irytuje mnie niemożność połączenia Apple TV z urządzeniami typu iPhone, na których też można by było dyktować na przykład zapytania, tak? Czyli ta funkcja dyktowania wtedy byłaby przeniesiona, jeśli z jakichś tajemniczych względów nie jest możliwa implementacja tego na Apple TV jako urządzeniu, byłoby to obsługiwane zewnętrznie. No ale Apple skutecznie zablokowało taką możliwość sparowania czy to zegarka, czy też iPhone'a i nic póki co na to nie poradzimy.
0: Miejmy nadzieję, że kolejna aktualizacja systemu będzie miała sporo dodanych nowych rzeczy, chociaż...
1: No jeśli będzie miała tyle, co ostatnia, no to raczej bym się nie spodziewał.
0: Nie spodziewał, okej.
1: Ale wracając do twojego pytania o kontrolę, to tak, Apple TV w tej wersji kontroluje na przykład telewizor, czyli ja w tym momencie mógłbym, zresztą mogę to chyba pokazać, mam przycisk wyłącznika, jeśli ja go przytrzymam sobie, on jest nad przyciskiem ciszej, głośniej, i jeszcze raz pokażę wam ten komunikat.
2: Przycisk.
1: A nie powtórzę go. W każdym razie, jeśli bym kliknął uśpi, to on wyłączy też mi telewizor. Czyli przełączy go na standby, tak? Czyli nie, że tam wyłączy go z prądu, tylko po prostu go przełączy w tryb czuwania. Ekran będzie oczywiście wyłączony, ale będzie w takiej gotowości, że jakbym wziął pilota, czy to z telewizora, czy z Apple TV, mógłbym włączyć telewizor i to tak samo właśnie nie włączając telewizora, nie sięgając po pilota telewizora, mogę po prostu klikając guzik na pilocie z Apple TV włączyć telewizor, co nie było możliwe na starym Apple TV. Jest jeszcze jedna funkcja Apple TV. Ten nowy system potrafi uczyć się pilotów zewnętrznych urządzeń. Czyli jeśli mamy podłączony pod telewizor, nie wiem, jakiś tam, no, nie wiem, jakiś system kina domowego, tak? I mamy do niego pilota, To na przykład Apple TV może się nauczyć jego obsługi w ograniczonym zakresie, czyli na przykład będziemy mogli z poziomu Apple TV sterować głośnością tego kina domowego, czyli znowu będziemy mogli odłożyć sobie jednego pilota i sterować wtedy za pomocą tylko i wyłącznie pilota Apple TV.
0: Bo jak rozumiem, nie ma takiej możliwości, żeby sobie, powiedzmy, sterować tunerem tego telewizora, czyli na przykład, no nie wiem, wybrać sobie program telewizyjny, który chcemy oglądać, przeczytać przewodnik, ten EPG, nie. To...
1: Nie.
0: Rozmarzyłem się.
1: To jeszcze nie ten, szczególnie, że tu jest problem właśnie z tą klawiaturą ekranową, o której chciałbym powiedzieć też dwa słowa, bo ja tutaj tak mówię o tym dyktowaniu, marudzę o tym braku Siri, a o co tak naprawdę chodzi z tą klawiaturą? Tutaj problem polega na tym, że wcześniej Apple TV wyświetlało klawiaturę w układzie siatki. Czyli mieliśmy literki od A do F i później następnie od G do ileś tam i po kolei do Z, następnie szły cyferki. Potem poniżej mieliśmy tam spacja, jakieś tam dodatkowe znaki i tak dalej. Więc stosunkowo szybko po tej siatce, stosunkowo oczywiście szybko, można się było poruszać. A tutaj, jeśli ja teraz wywołam sobie klawiaturę, okazuje się, że ta klawiatura, bo mamy guzik na pilocie, który wywołuje klawiaturę i włącza wyszukiwanie zasobów, ja go nacisnąłem teraz, wyświetla nam się w jednym rzędzie. I teraz, gdybym ja chciał wpisać chociażby słowo, nie wiem, Azazel, to muszę wcisnąć literkę A i teraz prześmigać się przez cały alfabet.
0: A nie zawija się to menu z klawiaturą? Nie możesz przejść po prostu w lewą stronę i od razu przeskoczyć do Z?
1: Nie, wchodzę na spację, zaraz ci pokażę. Bo spacja jest po lewej stronie tego węża, aha, a na końcu mamy delete i daję Z i znowu zaiwaniam z powrotem na A i teraz wiesz, jak pójdę w lewo, to mam odstęp.
0: Nie, no to zdecydowanie nie jest wygodne.
1: To jest masakra, dlatego ja tak narzekam na ten brak dyktowania, na brak możliwości podłączenia klawiatury zewnętrznej. Jak damy sobie, zejdziemy w dół, to możemy, mamy tutaj jakby te funkcyjne rzeczy, możemy zmienić wielkość liter. Zwróć uwagę i posłuchaj, co on mówi.
2: Zaznaczone. Mamy litery.
1: No.
2: Numbers.
1: Numbers.
2: Interpunkcja.
1: Tak wygląda spolszczenie. Wcześniej delete, numbers. Pokażę ci na przykład...
2: S.
1: Wywołujemy polskie znaki poprzez naciśnięcie tego gładzika, jego krawędzi i przytrzymanie.
2: Dostępne są znaki zamienne. Naciśnij wybierz, aby zaakceptować znak zamienny. Naciśnij lewy przycisk, aby usunąć. Eś.
1: I teraz mam komunikat po polsku i powiem ci, że pierwszy raz go mam po polsku. Wcześniej cały czas komunikaty były po angielsku. Sprawdzę jeszcze na innej literze. Może dajmy sobie. O.
2: S, E, Q, E, O.
1: O.
2: Dostępne są znaki zamienne?
1: Nie, teraz widzisz, po polsku. Wcześniej komunikaty miałem po angielsku i to jest też bardzo charakterystyczna rzecz, że mnóstwo jest niekonsekwencji w tym systemie. Raz coś jest po polsku, raz jest po angielsku. Coś ci raz działa, raz ci nie działa. Ten system jest pełen bugów, pełen błędów. I te błędy odkrywa się przez przypadek. A zobaczmy, czy się zmieniło.
0: I one raz się pojawiają, raz nie.
1: Tak.
0: Jeszcze.
1: Tak, no tutaj dalej mamy numbers. Co jeszcze? W starym Apple TV mogłeś wejść na to pole edycyjne, w którym wprowadzasz tekst. Czyli jak się walnąłeś w jakiejś literce, mogłeś sobie tam po prostu dojść do tego miejsca i to poprawić.
0: Aha.
1: W nowym tego nie zrobisz. Musisz skasować całość.
0: To do czego w edycji tekstu służy gładzik i Czy w ogóle do czegoś?
1: Do niczego, bo w ogóle nie masz dojścia do pola edycyjnego.
0: Aha.
1: Czyli to, co wiesz, to, co wpisałem, wyniki jak gdyby nawet nic nie znalazł, to nic mi nie wyszukuje, bo nie ma żadnego przycisku szukaj, tylko schodzisz jak gdyby poniżej tej linii funkcyjnej na gładziku. Gestem w dół, więc wpiszmy sobie może coś takiego. Dobra. Możemy sprawdzić od razu, bo to jest okno wyszukiwania. Pytałeś coś o rzeczy dla niewidomych, tak? Oczywiście w Polsce nie bardzo.
0: A na świecie?
1: A na świecie możemy sobie wpisać blind. Abecadło sobie powtórzę.
0: To chyba się trochę inaczej pisze, wiesz?
1: Tak?
0: Tak, blind.
1: A już, a dajmy tak i zobaczymy, czy tam coś znajdzie. I tak jeszcze się pomyliłem. Ja mam słuchawki w uszach i mam odsłuch. Nie do końca. Czy ten? Dajmy D. Dobra, nic nie znalazł.
0: To jest delete. Okay.
1: Dobra. Jeszcze raz. W ogóle, wiesz co, on mnie... Coś, dobra, czyli coś wyszukuje.
0: Coś znalazł tylko.
1: To są takie, wiesz, propozycje.
0: Teraz po prostu takie propozycje, tak. Bez względu na to, z racji tego, że nic nie wpisałeś. To pewnie no, dlatego to jest.
1: To dyktujesz. BL.
0: IND.
1: A jak ja wcześniej pisałem?
0: Blind? Chyba tak wpisałeś.
2: O. Wielkie litery. Filmy.
1: Link data. 1 z 8. Przycisk.
0: Randka tak.
1: Mamy, tak. Ślepa churia. Mamy jakby na pierwszej pozycji, bo on wyszukuje teraz we wszystkich zasobach, tak? Na pierwszej pozycji mamy filmy, potem pozycja niżej aplikacje, jeśli dobrze pamiętam.
2: Aplikacje.
1: Tak jest.
2: 2048x3x4x5 Pro. Classic plus Video. 1 z 1. Przycisk.
1: I tyle mamy aplikacji. Classic plus Blind Edition.
0: Ciekawe, co to jest w ogóle.
1: I więcej nie ma. To oczywiście wiesz, jak już coś tam trafisz sobie, to już reszta... działa jak w tym, jak w starym Apple TV, tak? Czyli coś sobie tam wybierasz, on ci tutaj zaczytuje teraz z iTunesa filmy. Możesz sobie wypożyczyć, poczytać o tym filmie coś. Na przykład, wypożyczyć. Zobaczmy.
2: Widzowie oglądali także. Daily, obsada i twórcy.
1: Jakieś.
2: Język. Chiński tradycyjny.
0: Jakieś powiązane.
2: Napisy. Wiesz. Napisy. Grecki. Napisy.
1: Masz informację o napisach. No pewnie napisy. Po polsku napisy. Też są, bo napisy. Jak jest przetłumaczony tytuł, to napisy. Polski. Napisy. Polski. No i oczywiście możesz sobie też podgląd, czyli jakiegoś tam trailera możesz sobie rozmącić. I
0: zaczęło grać.
1: I możesz sobie oczywiście obejrzeć filmik, nie? Na tej zasadzie. Ale to wszystko jest samo to pisanie, tak? Już rozumiesz, dlaczego ja się tak gorączkuję, że nie ma tej opcji dyktowania, czemu nie ma Siri, czemu nie ma możliwości podłączenia klawiatury. No bo
0: zdecydowanie cię rozumiem, bo irytujące. Jest po prostu niewygodne i na dłuższą metę naprawdę może irytować.
1: No więc dokładnie i tego mi mocno brakuje i liczę, że wreszcie coś będzie można z tym zadziałać.
0: A jak to jest w ogóle, jeszcze od razu zapytam, bo gdzieś tam takie plotki były, ale to chyba, bo nic o tym nie mówisz, więc przypuszczam, że nie ma. W Apple TV nie ma Safari, nie można przeglądać tu stron.
1: Nie ma Safari, nie ma mnóstwa innych rzeczy, takich na przykład, nie wiem, mnóstwo ludzi chciałoby mieć Facebooka, jakieś tam portale społecznościowe, wygodnie na dużych ekranach przeglądać sobie zdjęcia. Pozostaje im tylko i wyłącznie, i pewnie taka jest filozofia Apple, no mam nadzieję, że się zmieni, tak? Ale streamować obraz, tak? Czyli po prostu z urządzeń, z iPhone'a czy z tabletu robić klonowanie obrazu i wtedy na tej zasadzie, że obsługujemy aplikację na naszym urządzeniu mobilnym, a obraz mamy na telewizorze.
0: No tak, tylko do tego akurat nie potrzeba nam Apple TV, wystarczy tańsze rozwiązanie pokroju jakiegoś Chromecasta na przykład.
1: No, dokładnie tak.
0: No a jak w ogóle ze stabilnością działania tego urządzenia? Mamy niewiele funkcji, ale może one chociaż działają jakoś stabilnie, nie zawiesza się to wszystko?
1: No właśnie, powiem ci tak, dynamika jest o wiele większa niż na starym Apple TV. Działa to naprawdę szybko. Ja tutaj też mam nadzieję, że bo i tak zwolniłem tego gadacza, że możemy go, żeby on był zrozumiały dla większości. Działa bardzo szybko. Fajna funkcja jest jeszcze, zapomniałem wspomnieć, bo mówiłeś o dwóch palcach na gładziku, dotknięcie dwoma palcami wycisza gadanie.
0: No tak, czyli taka standardowa też funkcja voiceovera.
1: Standardowa, ale na starym Apple TV nie mogłeś sobie wyciszyć. No tak. Musiał się wygadać, nie? A tutaj możesz sobie wyciszyć, więc to jest fajne. Dynamika działania jest bardzo fajna, działa szybko. Czasami niestety, i to dotyczy albo tak, bo tu jakby te zajawki, na które zwracam uwagę, takie bugi, błędy, to głównie dotyczą voice-overa.
2: Zdjęcia, muzyka, ustawienia.
1: Pokażę ci na przykład, słyszysz kolumna tam któraś, no tak. Któryś tam wiersz, wchodzimy w ustawienia.
2: Ustawienia, piloty i urządzenia, przycisk, programy, przycisk, 6,9.
1: Słyszysz 6,9.
2: Sieć, przycisk. 79,
1: tak? Czyli tak. Wiemy, że mamy listę i ileś tam elementów. No ale wejdę sobie w ogólne.
2: Ogólne. To urządzenie. Przycisk. 1 z 6.
1: 1 z 6. No to idę do szóstego elementu.
2: Ograniczenia. Przycisk. 5 z 6. Prywatność.
1: Prywatność.
2: 6 z 6.
1: No i koniec, tak?
0: No tak.
1: Ale jak dam gest w dół.
2: Siri, wygaszone, 1 z 2.
1: Siri. I wiesz, dezorientacja, tak?
0: No tak, bo...
1: Przecież już miał być koniec, nie? Ale Siri, wiesz, prywatność. Następna pozycja,
2: 2 z 2,
1: daje znowu w dół.
2: Użycie, zarządzaj dyskiem, przycisk, 1 z 1.
1: 1 z 1.
2: Data i czas.
0: No rzeczywiście.
1: Jest takie... Te komunikaty są dezorientujące. I ja tutaj część opcji w ogóle przez jakiś czas w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że jakieś tam opcje są. Bo słuchałem podpowiedzi i byłem święcie przekonany, że jest tyle, ile ma być pozycji. I dopiero gdzieś tam przez przypadek smyrnąłem na pilocie i się okazuje, że tam jakieś dodatkowe opcje. I to jakieś nieporozumienie. Nieporozumieniem są też na przykład w Siri, tu możesz przekonać się,
2: wygaszone,
1: ale komunikaty, tutaj na przykład, tylko tam gada długo, ale jest informacja, że możesz tam włączyć dyktowanie, jeśli wyłączysz tam Siri gdzieś tam w opcjach prywatności i tak dalej, albo włączyć dyktowanie w ustawieniach klawiatury. A takich ustawień w ogóle nie ma. Więc są komunikaty, które wprowadzają w błąd.
0: Są komunikaty jakby przepisane z jakiegoś bardziej rozwiniętego systemu pokroju iOS, podejrzewam.
1: Tak, tak. Także to wszystko jest takie, mówię ci, to jest nie niedopracowane, tak? I to widać na każdym kroku. W przypadku voiceovera też ci pokażę, bo też mnie to zirytowało mocno. Mamy powiedzmy język, tak? Więc ja go sobie tu wybieram. Powiedzmy, patrzę, zmienić chcę na angielski, ale się rozmyślam, wracam do polskiego, wybieram ten polski. Trafiłem do menu z powrotem i chcę się ruszyć. No. I nie mogę, mam tylko świerszcze.
0: Tak, coś tam słychać, że coś tam pika, to dla naszych słuchaczy taka informacja, bo to słychać dość słabo, mikrofon zbiera, to ale...
1: Odgłos tylko świerszczy i nic nie jestem w stanie zrobić, bo jak gdyby system uwięził mi fokusa voice-overa i nie jestem w stanie się ruszyć. I żeby się ruszyć, muszę wyłączyć voice-overa, nie mam w ogóle komunikatu, że voice-over się wyłączył, muszę go ponownie włączyć. I dopiero teraz mogę się ruszyć. Także to są takie bugi, które uważam za poważne. No.
0: Powiedziałeś o tym, że sporo aplikacji tutaj nie ma. To z czym tak naprawdę dostajemy w ogóle Apple TV? Jeżeli chodzi o taki pakiet startowy.
1: Tak naprawdę jak dostajemy Apple TV, to też ci mogę od razu pokazać. Dostajemy na początku, żebym nie skłamał. Tak, mamy filmy, czyli możliwość wypożyczania filmów i tak dalej od Apple. App Store, czyli możliwość kupowania aplikacji, gier, wszystkiego, co tam przyjdzie deweloperom do głowy napisać. Druga aplikacja, to znaczy druga ikona.
2: Zdjęcia,
1: czyli te, które mamy powiedzmy z iClouda naszego.
2: Muzyka.
1: Możemy sobie słuchać tych list, które mamy gdzieś na naszych urządzeniach. Możemy słuchać Apple Music. Możemy słuchać radii, tyle że te radia są bardzo głupio, tak jak zresztą podobnie na iTunesie udostępniane, czyli masz tam kilka kategorii muzycznych, nie możesz jak gdyby wygodnie sortować sobie stacji, nie możesz przeszukać radii pod kątem, nie wiem, nazwy na przykład, tak? Jest to niemożliwe. No tak jak na iTunesie, dokładnie tak, tak samo te stacje radiowe wyglądają.
2: Aha.
1: Szukaj, wyszukiwanie, czyli to jest to samo, co mamy pod przyciskiem na pilocie. I do tego ustawienia i komputer. Czyli 5 czy tam 6 ikonek na dzień dobry. Wszystko, co byśmy chcieli więcej, musimy sobie pobrać. Dla porównania, stare Apple TV, szczególnie tam po iluś aktualizacjach systemu, jakbyśmy kupili nowe, to po uruchomieniu on wywali ci ze 30 najróżniejszych aplikacji. Oczywiście ich tam przydatność jest różna i różne rzeczy by cię tam interesowały, bo nie wiem, tam, czy akurat nie wiem, oglądanie NHL by cię interesowało, ale aplikacja do tego jest, jakieś tam inne rzeczy, a tutaj cokolwiek, nawet YouTube, musisz sobie pobrać.
0: A jeżeli chodzi właśnie o pobieranie aplikacji, jeżeli chodzi o działanie App Store'a, jak to wygląda? Jest dość prosto? Zresztą można wyszukiwać od razu z tej,
1: tak,
0: z tej wyszukiwarki.
1: Tak, tylko że tutaj nie masz jak gdyby kategorii w tym wyszukiwaniu. A w App Store też masz kategorie, tak? Klasycznie. Masz polecane po prostu.
0: Aha.
1: Najlepsze. Kupione. Czyli to, co już kupiłeś. No i wyszukiwanie. W kupionych też mnie to zirytowało,
2: bo jak...
1: O, pojawił się TripAdvisor, popatrz, nowa aplikacja. Czyli jak kupiłem Apple TV, miałem już nie pamiętam ile tutaj, chyba 6 aplikacji, teraz jest ich 9, czyli z tych, które kupiłem, 3 kolejne zostały jakby odświeżone na Apple TV, czyli tutaj mamy TripAdvisor.
0: Aplikację pogodową.
1: Tak, która podaje mi bardzo śmiesznie pogodę, bo mam dla lokalizacji mojej, ale podaje mi stopnie w Fahrenheitach z oznaczeniem Kelvina.
0: No to już w ogóle rzeczywiście miszmasz.
1: Jest w ogóle pokręcone z poplątanym.
2: Speed test.
1: iBlink Radio.
2: Vevo.
1: Tu sobie aplikację ściągnąłem. Jeszcze nie testowałem. Jestem ciekaw, czy uda mi się zmusić komputer z Windowsem, żeby streamował mi przez tą aplikację rzeczy na Apple TV.
2: Periscope,
1: YouTube.
2: O.
1: MyTuner Radio. I to jest aplikacja do słuchania radia. Całkiem fajna, muszę przyznać.
2: Vimeo
1: i tyle. Fajna o tyle, że możesz sobie wybierać kraje,

0: Zobaczymy.
1: No to na razie jest taka jedna. No,
0: bo ja spodziewam się, że ten gest dwoma palcami, o którym wspominałeś, że tam coś czytanie, ja myślę, że on będzie odpowiadał za przewijanie jednak, wiesz, zrealizowanym.
1: Całkiem być może.
0: No. W każdym razie tak. Tu mam akurat wybraną Finlandię, bo to stacja od Ali. Stacje najpopularniejsze w Finlandii. Możemy sobie przeglądać. A, tu poster i tutaj znowu on raz są wyświetlane, potem wiesz, poprawnie są zaetykietowane, a czasami tutaj wyświetla się tam poster. I to nie wiem, skąd to się bierze, bo to jest, czy to jest kwestia voice-overa, czy to jest kwestia aplikacji, bo to jest tak jak z tymi diakrytykami polskimi. Dotychczas miałem cały czas po angielsku informacje o wyborze tych diakrytyków, dzisiaj była po polsku. Tak samo tutaj, raz jest po polsku, znaczy ten poster, a raz jest po prostu wpisane jakieś tam informacje, że tam wybierasz regiony i tam potem podział na regiony i tak dalej, i tak dalej.
1: Rozumiem.
0: Także to bywa zaskakujące. Ten Apple TV.
1: Co racja, to racja. Urządzenie pełne niespodzianek, tylko szkoda, że tak mało pozytywnych. A z takich pozytywnych rzeczy, które rzeczywiście działają, które cię jakoś tak ucieszyły w tej edycji Apple TV, coś jest, co naprawdę można powiedzieć, że Apple zrobiło dobrze?
0: Powiem tak, przede wszystkim dla mnie rzeczywiście ta dynamika pracy jest bardzo fajna. O wiele lepsza jest jednak mimo wszystko obsługa voice-overa. Wydaje mi się, że też lepiej trzyma sygnał.
1: To jak znaczy w jakim sensie
0: streamuje cokolwiek do Apple TV.
1: A, w ten sposób.
0: Jak miałem, czasami jakieś rzeczy streamowałem na starego iPada, czasami, znaczy Apple TV. Czasami chwila, moment, jakiś, wiesz, nie wiem, spadek jakości połączenia i połączenie było zrywane. Tutaj nie zrywa mi w ogóle. Ani razu mi nie zerwało połączenia. A streamowałem i z urządzeń mobilnych, i z komputera jakieś tam filmy. O, to co bardzo mi się podoba. Teraz to też dzięki Mikołajowi Rotnickiemu, który jakiś czas temu polecał rozwiązanie na system macOS, czytające napisy. Bardzo fajnie działa też właśnie w tym momencie, gdy streamuje się na Apple TV. Zosia bardzo fajnie odczytuje napisy w filmie. Mogę nawet spróbować
1: zademonstrować. To wiesz co, to ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę przerwy, żebyś mógł sobie to wszystko poustawiać, pokonfigurować i za chwileczkę jeszcze na chwilę wrócimy i zaprezentujesz to rozwiązanie. Dobrze, więc teraz odrobina muzyki. Ja przypominam, że jeżeli ktoś ma ochotę o coś zapytać, to można. tyflopodcast.net, tu jesteśmy na Skype'ie, a pod telefonem jesteśmy na 123-834-835. Dziś rozmawiamy o Apple TV czwartej generacji. A teraz muzyka. Wracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której to, przypomnę, wspólnie z Piotrem Witkiem rozmawiamy o Apple TV. Tym razem jest to Apple TV czwartej generacji. Apple TV już do nas przemawia.
0: Znowu się wygaszasz, włączony.
1: Tak, a teraz będziemy pokazywać, jak to fajnie można sobie oglądać filmy z napisami, tak?
0: No, spróbujemy przynajmniej, tak? Ja w tym momencie tak, puszczam film, ja już go słyszę, teraz muszę go jeszcze wrzucić monitory.
1: I w tym momencie robisz to na komputerze, na Macu.
0: Tak, tak. I teraz klikam przełączenie na ekran, na telewizor.
2: Odbieram AirPlay.
0: Zadziałało.

0: idzie cicho, podgłośnie.
1: Okej.
2: Okay. Myślałam, że mogę chcieć, żebyśmy siedzieli jakieś stare drzewo, ale nie. Te prociny są grube na 65 stóp.
0: 65. Teraz.
1: Tak.
0: Leci sobie film o Michał.
1: I przy okazji mnie słychać.
0: Tak.
2: W dawnych czasach w procinach przechowywano.
0: I czyta sobie Zosia po prostu film. I to jest bardzo sympatyczne. Pytałeś, co mi się podoba. To mi się podoba, więc ja zatrzymam odtwarzanie, ale możesz teraz odezwać się ty, czy ciebie słychać.
1: Proszę bardzo, odzywam się.
0: O tak, ja teraz Michała nie słyszę właśnie w słuchawkach, tylko słyszę go z samego telewizora. Także to też jest taka funkcja, którą możemy... przełączył mi się też gadacz
1: na telewizor?
0: Tak, czekaj. Wyłączę sobie. Wyłącz AirPlay.
1: O! Ta pani jest głośno. Dlatego. Że aż ty się teraz bardzo, Piotrze, ściszyłeś. Miejmy nadzieję, że zaraz wszystko wróci do normy.
0: Zaraz powinno być ok, mam nadzieję. Jeszcze się upewnię, że... Telewizor jest też ok już?
1: Tak, już jest wszystko ok. Powiedz w takim razie, co to jest za rozwiązanie, bo to chyba nie jest natywne rozwiązanie Apple'a, tak? To jest jakiś dodatek, no, dzięki któremu było możliwe odczytywanie tych napisów.
0: Ja tak naprawdę nawet nie wiem, czy to jest wtyczka, czy to jest po prostu program. To jest, bo program polecany swego czasu przez Mikołaja Rotnickiego, SAP TTS się nazywa, czy SAP TTS, albo SUP TTS, żeby było wszystko jasne. Pobieramy, wrzucamy sobie go do programów, uruchamiamy jakiś odtwarzacz. Klasycznie wczytujemy film, klasycznie wczytujemy napisy, tyle że on czyta tylko napisy SRT, więc to jest raz, w tym formacie SRT i dwa, jak gdyby odczyt napisów włącza się z poziomu tej aplikacji.
1: No i jeszcze od razu informacja od Mikołaja, że to jest skrypt Apple, czyli Apple Script. Można o tym poczytać. Tu przy okazji jeszcze taka informacja na iaccessibility.pl i accessibility.pl. Tam tak. Możecie
0: dodam
1: sobie
0: o tyle,
1: wejść
0: że
1: i poczytać.
0: Jest to fajne, że jeśli mamy napisy w różnych językach, no to oczywiście w Macu możemy sobie pobierać najróżniejsze syntezatory z różnymi językami. I wtedy wystarczy zmienić jakby domyślny syntezator systemowy, który będzie nam odczytywał napisy w danym języku.
1: No tak, i wtedy jeżeli na przykład mamy język angielski, a film powiedzmy włoski, nie znamy włoskiego, ale mamy angielskie napisy, to te napisy będą czytane po ludzku, a nie his, ist, he, coś tam.
0: No dokładnie, szczególnie właśnie jak są jakieś takie niezależne kino, tak, gdzie nie jest to jakiś tam z tego głównego nurtu film, że zaraz się pojawią napisy do niego, więc o wiele łatwiej jest wtedy znaleźć napisy do takiego filmu. No właśnie po angielsku, tak, zanim będą po polsku. To
1: zgadza się.
0: Wtedy można sobie obejrzeć. Ale tutaj właśnie jeszcze jedna rzecz, jak mówiliśmy w przerwie o odtwarzaniu, Michał jeszcze pytał mnie o jedną rzecz, odtwarzanie muzyki i właśnie przypomniało mi się, że jest jeden krytyczny błąd w Apple TV. Ja go wam zademonstruję. Będzie to ostatnia rzecz, którą wam w ogóle zademonstruję, bo po prostu błąd jest na tyle krytyczny, że potem trzeba wyłączać Apple TV.
1: Z ciekawości, jak w ogóle długo się włącza to urządzenie?
0: No to z ciekawości to zobaczysz. Włącza się niedługo, tylko wiesz, dokładnie ci nie powiem co do sekundy, bo no, trzeba mieć kontrolę wzrokową, tak?
1: No jasne.
0: Bo zanim się on odezwie i tak dalej,
1: to też
0: wychwycę
1: trwa.
0: To, ja gdzieś tam sprawdzam słuchakiem głośności. No to jest tak naprawdę tam kilkadziesiąt sekund.
1: Rozumiem.
0: I teraz tak, bo powiedzmy, jeszcze pokażę na przykładzie muzyki.
2: Szukaj.
0: Powiedzmy listy utworów, bo jeszcze nie pokazywaliśmy.
2: Przycisk.
0: O.
2: Przycisk.
0: Po angielsku. Słychać to?
1: Słychać.
0: Dzisiaj było po polsku wcześniej.
1: No. Coś się
0: kupione,
1: zmieniło.
0: Ostatnio dodane. Wszystko było po polsku, także to ciągle są... O, a to już widzisz komunikat po polsku, tak? O, czyli masz, widzisz, etykietkę i...
1: Tak, i po angielsku, i po polsku.
0: I tytuł. Wydaje mi się, że to jest, wiesz, klasyczny błąd dostępnościowy, że etykietkę masz po angielsku, a tytuł masz po polsku.
1: Zgadza się, tak właśnie może być.
0: I to jest właśnie, że wiesz, zależy od sposobu poruszania się. Jak wchodzę na ten przycisk z boku, gestem lewo-prawo, to mi czyta tylko etykietkę, a jak wchodzę, że tak powiem, z dołu, to mi czyta etykietkę i tytuł.
1: No tak.
0: No, także to taki ten, ale...
2: Ostatni, Edyta Bartosiewicz. 5,
0: o,
2: 6,
0: Edyta Bartosiewicz, 3, ostatni.
2: 1 z 1.
0: Bo musiała sobie Ala kupić ostatni.
2: Ostatni, Edyta Bartosiewicz, zaznaczone. Ostatni, Edyta Bartosiewicz.
0: No i co?
2: 1 z 1. O, przycisk.
1: Chyba zacznie grać.
0: Tak. I gra. I teraz mamy przycisk stop, ostatni, play.
2: Edyta Bartosiewicz, dziś za moje godziny.
0: To on sam z siebie przeczytał, nic nie robiłem. I jak dam sobie pauzę,
2: wstrzymane,
0: to zaczyna, przynajmniej dotychczas, będzie mi figle robi, zaczynał mi się krztusić. I jak ja teraz wyjdę sobie...
2: Tak, opcja voice-over jest wyłączona.
0: O.
2: Voice-over włączone. Tatni, Edyta Bartosiewicz, 5,
0: mówi,
2: 6.
0: Tatni, ja wyjmę słuchawkę, żebym... Sam miał lepszy odsłuch. Tatnio dodane.
1: Czy jakby początki słów zaczyna tracić.
2: Jest muzyka. Rysz numer jeden.
1: Rysz numer jeden, tak?
0: Dokładnie.
2: Zdjęcia. Rysz numer jeden, kolumna numer trzy. THM latek. Rysz numer dwa, kolumna numer trzy.
1: No, rzeczywiście jest coś takiego. I teraz co?
0: I wiesz, jak ja wyłączę nawet voice-overa, już go raz wyłączyłem, ale wyłączę. Włączę go jeszcze raz.
2: Kcja voice-over włączone.
1: Nie naprawiło się.
0: Nawet mówi sama kcja voice-over, tak. I tak dalej.
1: Popsułeś Apple TV.
0: No więc dokładnie. I teraz ja muszę wziąć... Wyłączyć go.
2: Uśpi,
0: pyk. Muszę go wyłączyć. I za chwilkę po prostu muszę go włączyć, żeby on się zresetował i ustawienia, żeby wrócił do normy i żeby zaczął mi normalnie czytać.
1: No to rzeczywiście błąd, który miejmy nadzieję, że zostanie kiedyś poprawiony. To co prawda nie jest taki spektakularny błąd jak bodajże w iOSie 8? Chyba 8, który spowodował całkowite wysypanie się, nie, przepraszam, 7. Nie, 8, dobrze mówię, 8.
0: Który, ten u ciebie, tak?
1: Tak, ten u mnie, który powodował całkowite wysypanie się voice-overa. No, ale. No, zawsze to coś. Natomiast jeszcze z takich rzeczy, o których też sobie gdzieś tam poza anteną rozmawialiśmy, no to Apple TV w stosunku do wersji poprzedniej, to zostało też troszeczkę zubożone, tak?
0: Tak, zostało zubożone i to jest, myślę, bardzo bolesne dla osób, które naprawdę mają jakieś takie poważne zamiary, nie wiem, czy zapędy audiofilskie i które lubią posłuchać sobie muzyki w dobrej jakości, mają sprzęt przede wszystkim. No to stare Apple TV posiadało wyjście optyczne. Tutaj tego nie ma. Nie ma nic, nie ma żadnego jacka, także jedyna opcja podłączenia sobie jakichś głośników zewnętrznych, no to są tylko głośniki na AirPlay. Czyli łączenie bezprzewodowe w technologii takiej preferowanej przez Apple już.
1: A jak rozumiem, do internetu Apple TV też tylko i wyłącznie podłącza się bezprzewodowo, nie ma portu
0: sieciowego? Nie, jest opcja podpięcia kablem sieciowym.
1: O.
0: Tak jak była w trójce, tak jest. Tam jest oczywiście jeszcze port serwisowy USB-C, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No i tyle tam. Więcej, wiadomo, HDMI i zasilanie. Dostajemy bez kabla HDMI, musimy sobie ten kabelek zanabyć sami, ale w starej wersji było dokładnie tak samo, także tutaj tyle, chyba jeśli chodzi o samo urządzenie.
1: No to
0: chyba,
1: Piotrze.
0: Że czy lub słuchacze macie jeszcze jakieś pytania, no to...
1: To ja mam jedno. Mogę?
0: Proszę.
1: Warto czy nie warto?
0: No wiesz, to jest pytanie takie, jakby, no wiadomo, podstawowe. Odpowiem tak. Przede wszystkim zależy, do czego chcesz tego urządzenia, do czego je potrzebujesz. Bo jeśli, jak rozmawialiśmy wcześniej, do streamowania obrazu, czy streamowanie zaspokoi ci wszystkie inne funkcje jakieś, które chcesz przenieść na telewizor, no to możesz kupić tańsze, inne rozwiązania, film trzecich, zewnętrznych.
1: Dokładnie.
0: Jeśli zależy ci, żeby była opcja, nie wiem, fajnego dźwięku, masz sprzęt, no to to urządzenie ci tego nie da. Ale nie ma co ukrywać, no to urządzenie ma też swój potencjał. Ze wcześniejszym Apple TV, z jego wcześniejszymi wersjami, na początku Apple też tak robiło, że je kastrowało, upośledzało na początku, także ono było nawet uboższe funkcje niż jakieś urządzenia, które już dotychczas funkcjonowały na rynku. A to, co powiedziałem na początku, że tu mamy w końcu komputer, to nie było przejęzyczenie, bo tam naprawdę siedzi komputer. I Apple, gdyby chciało, to może go oprogramować w taki sposób, że nawet te takie funkcje jak Siri czy dyktowanie, to jest najmniejszy, że tak powiem, problem. Bo tutaj ja marzę sobie, mam nadzieję, że kiedyś będzie taka możliwość, jeśli nie oficjalnie, to na pewno będzie opcja zhakowania Apple TV. Ale marzę sobie takie rozwiązanie przede wszystkim, że podpinam klawiaturę, to jest raz, bardzo podstawowe, prozaiczne życzenie. I drugie, że instaluję sobie tam przeglądarkę.
1: No bo jak to tam... rzeczywiście może być fajne oglądanie na dużym ekranie stron internetowych.
0: Słuchaj, tak naprawdę przeglądarka daje ci dzisiaj wszystko. Bo jeśli ty masz dostęp do przeglądarki, no to masz dostęp do poczty. Przeglądarka to jest, umożliwia ci obsługę wszystkiego tak naprawdę i dokumentów elektronicznych i masz dostęp do plików audio z Dropboxów różnych przecież, Google Drive'ów, wszystkich chmur, do poczty elektronicznej, portali społecznościowych, nawet do Skype'a, tak? W końcu masz tutaj w tym pilocie mikrofon. I masz wersję webową Skype'a i mógłbyś spróbować w ten sposób działać.
1: Zgadza się.
0: Tylko tyle, że oczywiście to jest wcale pod kątem technologicznym niedaleko idąca wizja, bo to wszystko jest w tej skrzynce, tak? Tylko to trzeba uruchomić. Problem jest inny. Problem jest taki, że Apple dla jakiejś tam grupy niewymagających użytkowników, niewymagających szybkości, jakiejś tam nie wiadomo jakich efektów, grupy, ona by ją straciła na takiej zasadzie, że oni przeszliby z o wiele droższych, na przykład iMaców, komputerów all-in-one, na rzecz Apple TV.
1: Dokładnie, bo ja mam wrażenie takie, że Apple to urządzenie projektując bardziej celuję w użytkowników, którzy już mają swój ekosystem gdzieś tych urządzeń Apple'a, bo powiedzmy sobie szczerze, Apple TV kupować samo dla siebie to chyba nie ma zbyt wielkiego sensu. To się sprawdzi wtedy, kiedy mamy coś jeszcze z nadgryzionym jabłkiem i kiedy kilka tych urządzeń możemy ze sobą połączyć i Apple TV jest częścią tego ekosystemu. Tak, bo ile ja gdzieś tam na przykład mając...
0: Zdjęcia, wideo, jakieś inne rzeczy, to wszystko... To się bardzo łatwo wszystko streamuje. Jakieś nawet rzeczy z YouTube'a, tak? To jest... Dlatego to nie jest przypadek, że to moja Ale sobie wzięła, bo ona po prostu jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam nawet słucha na YouTubie, tak? Ale czy czasami, nie wiem, włącza sobie jakiś film, włącza jakieś tam katastrofy w przestworzach czy coś, to to jest tak naprawdę jeden przycisk, klik Apple TV i ci gra, tak?
1: Dokładnie.
0: Na telewizorze.
1: Dokładnie.
0: I to już jest zupełnie inna jakość niż takie urządzenie mobilne przenośne. No więc tak jak mówisz, to jest coś dla ludzi, którzy już mają czy to iPhone'a, czy iPada, czy komputer Apple, no bo wtedy można bardzo wygodnie, szybko, łatwo przerzucać różne treści na telewizor. Ale tak jak mówię, no, ma to swój potencjał. Ja liczę na to, że prędzej czy później trafi tam przeglądarka i jak tam trafi przeglądarka, no to biorąc pod uwagę, tak jak wspominałem, te wnętrzności tego urządzenia, ja gdzieś niedawno czytałem, że moc obliczeniowa tego Apple TV jest porównywalna do MacBooków sprzed tam 4 czy 5 lat.
1: Tak, czyli jest to już urządzenie, które dysponuje całkiem niezłą mocą. Musi czyli zresztą takie być, żeby dekodować jakieś filmy.
0: Tak, ale wiesz, do pracy w internecie spokojnie
1: oczywiście.
0: Wystarczy. I gdy będzie miało przeglądarkę i tak jak mówię, ma mikrofon. Więc w tym momencie już, ja nieraz już tak się bawiłem, że na przykład, nie wiem, rozmowę na FaceTime, tak? Z tabletu czy z urządzenia puszczałem na telewizor. Szczególnie gdy Ala coś chciała zobaczyć i żeby to było na dużym ekranie, no to trzeba było rzucić to na telewizor. I wtedy to się sprawdza doskonale, więc wiesz, rozmowy właśnie na Skype'ie, wiadomo, Apple TV nie ma kamery, ale mikrofon ma, więc rozmowy, jakieś komunikatory, jakieś WhatsAppy, inne rzeczy. Czemu nie?
1: No przypuszczam niestety, że to będzie podłej jakości ta rozmowa ze względu na Bluetooth. Mamy obaj Aftershocksy, to wiemy, jaka tam jest jakość.
0: No, zgadza się. Tylko to jest też tak, że wiesz, tam też te mikrofony są daleko od ust.
1: Wiesz co, to mi raczej chodzi o szerokość pasma, wiesz? O szerokość pasma akustycznego, a tego chyba tak łatwo nie przeskoczymy, bo Bluetooth w dwie strony musi działać wolniej.
0: Apple to zrobiło tak, że rozpoznawany jest nasz głos, tak, przez Siri, no to ta jakość musi być zrozumiała.
1: Nie, to po prostu świadczy o tym, jak dobre są algorytmy Siri. I ta jakość będzie oczywiście zrozumiała, tylko bardziej chodzi mi, wiesz, no...
0: Myślę, że to będzie tak porównywalne jak te wiadomości, na przykład audio, które śmigają w iMessage.
1: Tak, a to zdecydowanie mi się nie podoba ta jakość, więc no jakby wiadomo, jest to zrozumiałe, natomiast no można więcej.
0: Jedna rzecz jeszcze na przykład, której mi brakuje i nad czym się zastanawiałem i się w sumie jestem zdziwiony, że Apple jeszcze tego nie zrobiło, no bo jakby wszędzie Apple robi taką synchronizację, tak, czyli jeśli mamy kilka urządzeń, przychodzi nam, nie wiem, iMessage, to dostajemy je na wszystkie urządzenia. No wiadomo, że to możemy ustawiać sobie, nie? Ale jeśli mamy ustawione, żeby przychodził na wszystkie, przychodzi na wszystkie, ale nie na Apple TV.
1: No a chciałbyś na Apple TV odpisywać?
0: Niekoniecznie odpisywać, ale na przykład, wiesz, oglądam sobie film w cudzysłowie i dostaję wiadomość, która w formie, nie wiem, paska informacyjnego wyświetla się u dołu.
1: No tak, to by było też rzeczywiście dosyć fajne. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie tu zrobiono to celowo, też chociażby ze względu na to, że jakaś odpowiedź z
0: no ale nie,
1: poziomu
0: właśnie
1: tego
0: ja myślę,
1: urządzenia
0: że wiesz, to mogłoby
1: taka.
0: Spokojnie nawet tak jak...
1: Tylko w formie takiej właśnie do odczytu. Mhm.
0: Ale Michał, nie. Tak jak na zegarku. Też możesz tapnąć i podyktować odpowiedź. Przecież też nie masz klawiatury na zegarku.
1: Nie, no to się zgadza.
0: Mogłoby być dokładnie tak samo. Tak samo Apple TV mogłoby przechwytywać połączenia z telefonu. Tak jak w tym momencie przekazywane jest to na przykład na iPady czy na komputery.
1: To się wszystko zgadza, to by mogło być, bo technicznie to jest wszystko do zrobienia, tylko mam wrażenie, że koncepcja jest jakby inna, ale...
0: No ja myślę właśnie, że ciągle ktoś się czai i po prostu, tak jak mówię, pytasz czy warto. Ja myślę, że w tym urządzeniu drzemie ogromny potencjał i jakbyśmy jeszcze pogadali z pół godziny, to jeszcze by nam przyszło do głowy jeszcze...
1: Ileś pomysłów, na pewno.
0: Więc, a nas tu siedzi dwóch, w takim Apple siedzi ludzi tysiąc i oni też nad tym myślą. I ja myślę, że oni o tym wszystkim doskonale wiedzą, tylko z jakichś względów tego nie wprowadzają. Rozumie względy strategiczne, nie rozumie tego, co zrobili z tymi wszystkimi ograniczeniami, o których powiedziałem, bo to taki trochę strzał w stopę i sam znam co najmniej 3 czy 4 osoby, które dowiedziawszy się, jak wygląda aktualnie ten system, zrezygnowały z zakupu, a czekały na to urządzenie. Więc to jest takie trochę niepoważne ze strony Apple, trochę takie wprowadzanie ludzi w błąd, tak jak z tymi ekranami, tak jak z tą Siri i tak dalej, i tak dalej. No, mimo wszystko, jak gdyby odpowiem ci też takim stwierdzeniem z własnej perspektywy. Ja nie żałuję, że kupiłem to urządzenie, żałuję, że kupiłem je tak wcześnie.
1: Tu jeszcze Mikołaj do nas napisał, że Apple TV jest w ogóle reklamowane jako konsola do gier. Reklamy, przekaz reklamowy jest taki, że przede wszystkim jest to nastawienie właśnie na rozrywkę, na gry, na tego typu sprawy. A jeszcze taka moja refleksja po tym wszystkim, jak zaprezentowałeś to urządzenie i jak sobie tu rozmawiamy, że to jest naprawdę w jakimś ekosystemie, gdybym miał sobie powiedzmy tam ileś tych urządzeń z jabłuszkiem, to ile na przykład, i szczerze mówię, iPhone'a bałbym się jailbreakować ze względu na to, że no, pozbawiamy się w tym momencie jakiejkolwiek ochrony. iPada niekoniecznie bym zjailbreakował, bo tam po jailbreaku zwykle bateria strasznie leciała, jeżeli chodzi o zużycie energii. O tyle Apple TV to rzeczywiście jest chyba najlepszy kandydat do zrobienia jailbreaka i tu rzeczywiście by nam się całkiem niezłe możliwości mogły otworzyć, jeżeli ktoś to zrobi, prawdopodobnie znowu Chińczycy.
0: Z jednej strony tak, ale myślę, że z drugiej strony właśnie też może stać się z tego powodu priorytetowym celem ataków. Bo to wiesz, też tam podajesz te newralgiczne dane, bo
1: tak,
0: korzystasz ze sklepu, więc masz i dane karty kredytowej, i jakieś tam inne prywatne hasła. Nie ma tutaj też, widzisz, na przykład tych... Jezus, jak to się nazywa? Nie Passbook, tylko... Passbook?
1: Pęk kluczy.
0: Pęku kluczy, o, dokładnie. Więc wiesz, ale jeśli trafi tu kiedyś, no to tak jak mówię, no to w końcu siedzi, w sieci.
1: No więc tak.
0: Dobranie się do tego, no ale tak jak mówię, jest tam system poważny, potężny system, który może mieć strukturę i zabezpieczenia porównywalne jak macOS i może po prostu oferować mnóstwo, a w tym momencie przypomina po prostu odpustową zabawkę, która ma po prostu ogromny potencjał i może też dlatego trochę mi to, wiesz, taką chińszczyzną zalatuje, że potencjał jest ogromny, a wykonanie po prostu spartaczone.
1: A więc zobaczymy, co będzie dalej, zobaczymy, co pokaże czas. W każdym razie, na razie, czwarta generacja Apple TV jest na rynku. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziesz miał trochę kilka wolnych chwil, żeby przetestować, no chociażby
0: czekamy na aktualizację.
1: Tak, ale wiesz, w ogóle chociażby te gry, skoro Apple TV, tak jak pisał Mikołaj, jest reklamowane jako konsola do gier, to być może jakieś gry dostępne także się pojawią i ciekawe, co z tym pilotem.
0: Ja myślę, że Mikołaj też pisał tutaj z dużą dozą ironii, bo w internecie też przetoczyła się ogromna dyskusja na temat czy można Apple TV nazwać konsolą do gier, czy nie.
1: To tak? Znaczy, wiesz, można czy nie można, pytanie, wiesz, kwestia jest taka, jaki jest przekaz reklamowy twórców. Jeżeli oni uważają, że Apple TV może być konsolą do gier, no to okej, tylko teraz właśnie kwestia weryfikacji tego i pytanie, co z naszego punktu widzenia. Też jestem tego ciekaw.
0: Słuchaj, no tak, ale to wiesz, to nie można, to trzeba być jakimś też tam skończonym fanboyem, żeby tylko interpretować funkcjonalność urządzenia przez pryzmat reklam Apple. Tak?
1: Wiesz, no interpretacja, nie, Apple... chodzi mi o weryfikację po prostu.
0: Tak, bardziej tak, o to. No ale to wiesz, jak będą jakieś gry, no to wiadomo, że się nie weryfikowało, ale mówię w tym kontekście, że jeśli mamy, wiesz, Apple ma też, ich reklamy są takie, seryjne, tak? Że oni, powiedzmy, skupiają się na jakimś jednej cesze i wiesz, i tam serią reklam ją podkreślają, więc tu myślę, jest podobnie. Myślę, że zaraz wymyślą coś innego, że Apple TV to jest, nie wiem, jakaś super rzecz do podlewania kwiatków w ogródku i będą to samo forsować przez jakiś czas i dopóki im znowu jakaś koncepcja nie przyjdzie albo zaktualizują coś, zrobią na następnej konferencji.
1: Jeszcze będą musieli Apple Flowers wymyślić w takim razie.
0: No pewnie wymyślą coś na zasadzie, wiesz, tam Tamagotchi, że będziesz tak musiał, wiesz, brać pilocika i codziennie, wiesz, tam podlewać i on ci będzie liczył, kurczę, z akcelerometru, czy wiesz, odpowiednio...
1: Czy dobrze podlałeś? Fantazja nas ponosi, a skoro tak jest, to już chyba rzeczywiście najwyższa pora zakończyć tę naszą dzisiejszą audycję. Przypomnę, że Apple TV czwartej generacji to był bohater dzisiejszej audycji, a urządzenie dla was prezentował Piotr Witek. Piotrze, dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszym programie.
0: Ja również dziękuję tobie, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: I ja również się żegnam, dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Reklama.
1: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Inglaway. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: Po reklamie. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dziś opowiem Państwu o aplikacji antywirusowej. O jednej z aplikacji, która jest dostępna dla użytkowników niewidomych, a mianowicie G-Data Antivirus, albo jak kto mówi po polsku G-Data Antivirus, wersja na 2012 rok. Program jest płatny, mamy 30-dniową wersję demo, oczywiście też do dyspozycji. I dlaczego, może się wytłumaczę, dlaczego o nim opowiadam. Mianowicie, program jest w pełni dostępny, jako jeden z niewielu.
5: Dlaczego też opowiadam o antywirusie? Wszak firma GData posiada inne aplikacje, na przykład GData Total Care, GData Security, GData Antivirus plus Firewall i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego troszkę. A mianowicie dlatego, ponieważ uważam, że aplikacja antywirusowa to jest pewnego rodzaju podstawa, która nie szkodzi przede wszystkim. Jest to takie clue komputerowca, ponieważ tak, jakiś firewall mamy zawarty w systemie, czy to Windows XP, czy Windows 7. Mamy tak samo zawarte inne mechanizmy ochronne, lepsze lub gorsze. Natomiast z moich doświadczeń na temat różnych aplikacji typu Total Care wynika, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to coś jest do niczego i bardziej przeszkadza niż pomaga. Są gusta i guściki, wszak niektórzy lubią kompleksową ochronę wszystkiego, co się rusza w komputerze i co w nim piszczy, że tak powiem w cudzysłowie. A więc ja postanowiłem wziąć na warsztat GData Antivirus. GData Antivirus 2012, wersja polska, gdyż wersja polska jest do pobrania ze strony www.gdata.pl, www.gdata.pl albo www.gdata.pl, biorąc z angielska. Firma GData to firma niemiecka, mająca swoje różne oddziały, no i polski oddział tej firmy mieści się w Szczecinku. Adres i dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.gdata.pl. Jak pobrać program? Użyję syntezatora Agaty i powiem, co zrobić, aby program pobrać. Wejdźmy sobie
6: Internet Explorer.
5: W Internet Explorer.
6: Otwórz adres.
5: Otworzymy
6: www.gdata.pl.
5: Wystukamy.
6: Linków 127 na główku.
5: No, mamy troszkę tutaj na główku i tak.
6: Link. Home. Link. Home. Belgien. Link. Brazil.
5: Języki.
6: Link.
5: Różne.
6: Link. United Kingdom.
5: United
6: Link.
5: Kingdom.
6: International. Link. Italia.
5: No, ominijmy sobie te języki.
6: Moja GData.
5: Potem mamy moja GData.
6: Link. Kontynuacja licencji.
5: Mamy kontynuację licencji.
6: Sklep, sklep. Link.
5: Sklep.
6: Promocje. Link.
5: Promocje.
6: Dla domu. Link. Dla biznesu. Link. Sklep. Link. Pobierz. Link. Pomoc. Link. Security. Link. O nas. Link. Gdzie kupić. Link. Szukaj. Koniec list. Na głowę. Witamy. Link. Antywirus dla domu i małej firmy. Antywirusy dla domu i małej firmy. Link. 1. Link. 2. Link. 3. Link. 4. Nagłów. Link. Antywirus. Nowości. Link. Produkty. Nagłów. Link. Dla domu. Link. I. GData Antivirus 2012.
5: Cały czas idę strzałką w dół.
6: Lista 3. Link. I. Pobierz.
5: I teraz jak wezmę ten link, kliknę pobierz.
6: Anuluj. Przycisk. Dialog. Pobieranie pliku.
5: Zaczynamy link. Pobieranie pliku.
6: Anul. Zapisz. Odstęp.
5: Plik się nazywa.
6: Nazwa. Setupa. V.exe.
5: Zapisujemy na dysk i rozpoczyna się standardowy proces instalacji. Aplikacja zapyta się nas, gdzie chcemy zainstalować program. Zapyta się, czy chcemy wersję pełną, czy chcemy wersję demo. Powiem tak, tutaj mam zainstalowaną wersję pełną na komputerze, natomiast przy czym ona się różni? Mianowicie różni się tym, że aplikacja demo sama będzie pobierać aktualizację przez 30 dni. Natomiast w aplikacji pełnej przy próbie dostępu do aktualizacji muszę wpisać odpowiednie hasło i odpowiedni login, który dostaję od firmy GData, po prostu przy rejestracji programu. Dostaje numer rejestracyjny. Wszystko to się odbywa po prostu przez internet w momencie kupna programu. Gdy kupimy program, mamy taki przycisk rejestracja. Naciskamy, wychodzi nam numer taki rejestracyjny, który musimy sobie spisać i potem dostaniemy coś takiego
7: jak wejdziemy w taki kreator rejestracji, gdzie wypełniamy imię i nazwisko, w odpowiedzi przyjdzie nam login i hasło, które sobie powinniśmy spisać gdzieś tam po to, żeby później, w późniejszym czasie korzystać z aplikacji. Dlaczego GDATę antywirusa też wziąłem dzisiaj na tapetę do Tyflo Podcastu? Ano dlatego, że aktualizacje do tego programu antywirusowego są dość tanie. Mianowicie aktualizacja na dwa komputery kosztuje 110 zł, czyli po 55 zł na jeden komputer, aktualizacja roczna. Myślę, że 55 zł, choć jest wydatkiem znacznym, nie jest wydatkiem strasznie dużym i można taki wydatek ponieść. Po instalacji, która przebiegnie nam spokojnie i po restarcie systemu, ponieważ GDAT antywirus po instalacji zażąda restartu, pokaże nam się aplikacja, która się zaktualizuje w wersji demo. Oczywiście będzie nam pokazywać, że jest to wersja demo, ale nie będzie to takie uciążliwe. Natomiast w wersji pełnej ona się nie zaktualizuje i dopiero musimy wcisnąć aktualizuj sygnatury wirusów, taki przycisk, i w tym momencie pojawi się kreator, w którym wpiszemy nazwę użytkownika i hasło, które dostaniemy od GDAT. GDAT antywirus nie ma żadnych zabezpieczeń numerami seryjnymi, ani żadnymi tego typu. Jest zabezpieczenie proste, sprawne, po prostu. Nie mamy wykupionego programu, nie mamy aktualizacji do programu, mało tego, pokazuje nam się taki w tym miejscu pod zegarem, gdzie jest antywirus, pokazuje się, że system nie jest zabezpieczony. No i oczywiście słynne alerty systemu Windows nam się pojawiają, a nie pojawią nam się wtedy, kiedy mamy wykupiony program i wtedy, kiedy program się może spokojnie aktualizować. Może przejdę do interfejsu programu. Jak możemy uruchomić program GDAT Antywirus 2012? Możemy uruchomić z pulpitu przez ikonę GDAT Antywirus. Możemy uruchomić z treja, po prostu naciskając Enter na tym okienku pod zegarem. Trzeci sposób to po prostu uruchomienie tej aplikacji z menu Start programy GDAT Antywirus. Oczywiście aplikacja posiada także swój podręcznik użytkownika, który jest dostępny bez problemu. PDF jest dostępny, jak i dostępna jest wersja tak zwana HTML-owa tego podręcznika. Może ja zademonstruję.
6: GDAT Antywirus 2012 gramów rozwijany. GDAT Antywirus 2012 gramów. Podręcznik P.
7: Podręcznik, proszę
6: menu
7: bardzo,
6: zamknięte.
7: Enter.
6: Start, przycisk.
7: Załadowało się i mamy.
6: GDAT Security 2012.
7: Podręcznik jest do...
6: Podręczniku użytkownika.
7: Oczywiście podręcznik użytkownika, ale to jest do całości,
6: pojedynka.
7: Bo tu też jest...
6: Wszystkie prawa zastrzeżone. Pisemny materiał informacyjny chronione SA prawami autorskimi.
7: Też jest do
6: oprogramowania, które
7: antywirusa, po prostu
6: udostępniania osobom
7: pewne
6: trzecim.
7: Pewne opcje nie są dostępne
6: GDAT
7: w
6: Software spółka z
7: które są dostępne w GDAT Security. Zamknąłem podręcznik użytkownika, ponieważ nie będziemy się nim zajmować. Jest on dostępny, jeśli macie taką ochotę, możecie go sobie przeczytać od deski do deski z pewnymi może niedogodnościami, ale małymi i takimi, którymi da się przeskoczyć. Jak wygląda interfejs w treju GDAT antywirusa?
6: Szuflada systemu.
7: Wchodzimy do szuflady.
6: Exe. GDAT antywirus 2012.
7: GDAT antywirus 2012. I robimy menu kontekstowe na tym.
6: Grafika. Uruchom GDAT antywirus 2012.
7: Uruchom właśnie to, GDAT antywirus 2012.
6: Wyłącz strażnika.
7: Wyłącz strażnika i tutaj mamy różne przedziały na 5 minut, na 10 minut, na pół godziny lub do następnego uruchomienia komputera.
6: Aktualizuj sygnatury wirusów.
7: Aktualizuj sygnatury wirusów.
6: Statystyki.
7: Statystyki, czyli ile wirusów tam było i tak
6: uruchom
7: dalej.
6: Uruchom GDAT antywirus.
7: I wyjście. Ustawiłem się w szufladzie systemu na GDAT antywirusie i uruchommy go z Entera. Bo wszak powiedziałem, że GDAT można uruchomić na trzy sposoby. Albo z treja, albo z pulpitu z ikonki GDAT antywirus, albo start programy GDAT antywirus. to jak się chce. Oczywiście w Treju aplikacja jest instalowana automatycznie, można ją stamtąd wyrzucić, zaraz powiem jak. Ale naciśnijmy Enter.
6: Grafika. GData Antivirus 2012. GData Antivirus 2012. 2011, 11, 17, 19, 40.
7: Jak ta aplikacja wygląda? Aplikacja ma swój, jakby taki swoisty pulpit. Coś w tym stylu. I teraz możemy się poruszać po tym pulpicie tabulatorem i wybierać poszczególne opcje, co powiem jest takie średnio wygodne, dlatego że one są takie nieuporządkowane. Natomiast można poruszać się w sposób taki skoordynowany. Czyli dojść do przycisku ustawienia i zaraz powiem co i jak. Natomiast teraz zajmijmy się tym pulpitem nieszczęsnym. Tutaj usłyszeliśmy taką datę, taki przycisk.
6: Aktywne skanera 2011, 11, 17, 19, 40. Przycisk.
7: Jak nacisnę tutaj spację.
6: Odstęp. Skanuj komputer. R. Wyłącz skanowanie w trybie bezczynności. Przycisk. 2011, 11, 17, 19, 40. Przycisk. Wyłącz skanowanie w trybie bezczynności. Przycisk.
7: Doszliśmy tutaj do jednego z części menu, do skanowania. Wyłącz skanowanie w trybie bezczynności. Dlaczego to tak mówi? Ano dlatego, że GData domyślnie, jak mamy ją zainstalowaną, ma włączony tryb automatycznego skanowania w trybie bezczynności, czyli jak nic nie robimy na komputerze według GData, to ona zaczyna skanować sobie komputer. Ja, jak powiedziałem, nie lubię automatów, więc ja wyłączyłem ten tryb, ponieważ według mnie to ja chcę decydować, kiedy ma być skanowany komputer, dlaczego i tak dalej, i tak dalej, ponieważ według mnie bezczynność komputera może być traktowana bardzo różnie. Czasami coś ważnego mogę robić, a będzie to widoczne jako bezczynność komputera, prawda? Bo na przykład zużycie procesora jest mniejsze niż, a na przykład ja nie będę chciał, żeby on skanował, więc ja mam to wyłączony. Mogę tutaj zrobić.
6: Skanuj komputer.
7: Skanuj komputer.
6: Wyłącz. 2011, 11, 17, 19, 40. Przycisk.
7: Z powrotem ten przycisk. Ja cały czas się poruszam tabulatorem i shift tabulatorem po tym. Naciskam spację.
6: Odstęp. GData Antivirus 2012. 2011, 11, 17, 19, 40.
7: I teraz z powrotem wróciliśmy jakby do
6: przycisk.
7: Pulpitu.
6: Aktywne skanera. Przycisk.
7: A teraz następny tabulator i mamy tutaj aktywny skaner A. Co to będzie, jak wciśniemy spację?
6: Odstęp. Wyłącz strażnika. Przycisk.
7: Wyłącz strażnika. Pierwszy przycisk, bo jesteśmy w zakładce strażnik w tej chwili. Możemy wyłączyć tą aplikację i wyrzucić ją z Treju po prostu. Wyłączyć już. Wtedy oczywiście wyświetlą nam się alerty systemu Windows, że system nie jest zabezpieczony i tak dalej, ale mamy taką możliwość. Możemy sobie to zrobić tutaj. Wyłącz strażnika.
6: Aktywne skanera. Przycisk.
7: Aktywne skanera. Wciskamy.
6: Odstęp. Wróciliśmy z powrotem 2012. Do aktywne skanera. Przycisk.
7: Pulpitu strażnika.
6: Sygnatury wirusów. R. Przycisk.
7: Sygnatury wirusów. Proszę
6: odstęp.
7: Bardzo.
6: Uaktualnij sygnatury wirusów. U. Przycisk.
7: I to jest do aktualnienia sygnatury wirusów.
6: Wyłącz automatyczne aktualizacje. A. Przycisk.
7: Można też wyłączyć aktualizację automatyczną.
6: Ustawienia. U. Dialog. Przycisk.
7: I ustawienia.
6: Sygnatury wirusów. Przycisk. Odstęp.
7: Sygnatury wirusów. I z powrotem
6: 2012.
7: Zamykam. To,
6: sygnatury
7: to
6: wirusów. R. Przycisk.
7: Jakby taką sekcję.
6: 2011, 11, 20. Przycisk 30 min. 2011, 11, 20.
7: Kolejny
6: odstęp.
7: Przycisk.
6: Uaktualnij sygnatury. 2011. Uaktualnij sygnatury wirusów. U.
7: Kolejna aktualizacja sygnatur
6: 11,
7: wirusów.
6: 20. Przycisk.
7: Ale z powrotem
6: odstęp.
7: 2011, 11, 20. Naciskamy to wszystko spacją. Wyłączamy to.
6: 30 min. Przycisk.
7: Co to jest 30 min? A 30 min, czyli 30 minut zostało nam do kolejnej aktualizacji programu GData. On to tak odlicza. Jak ja to teraz wcisnę spacją.
6: Wyłącz automatyczne aktualizacje.
7: Mogę wyłączyć.
6: A, przycisk. 29 min. przycisk. Wyłącz automatyczny akt.
7: Cały czas
6: 29
7: robię
6: minut.
7: Tabulator.
6: Przycisk.
7: 29 minut zostało
6: odstęp
7: nam. Naciskam.
6: Data an. Filtrowa. 29 min. Przycisk.
7: Za chwilę 29 min się zrobi. 28 min, 27 i tak dalej, aż się rozpocznie aktualizacja, po czym znowu tak co godzinę nam będzie odliczał. Chyba, że ustawimy to inaczej, ale to za moment.
6: Filtrowanie
7: HTTP.
6: Przycisk.
7: Filtrowanie stron HTTP, jest taki mechanizm, możemy to sobie włączyć.
6: Włącz filtr stron HTTP. H. Przycisk.
7: Włącz.
6: Ustawienia.
7: Wyłączone.
6: U. Dialog. Przycisk.
7: Ustawienia.
6: Filtrowanie
7: tego,
6: HTTP.
7: Tej opcji.
6: Przycisk. Odstęp.
7: Wyłączę
6: tę sekcję.
7: An.
6: Nieaktywne. Filtrowanie HTTP. F. Przycisk.
7: Już mówię, czym jest filtrowanie HTTP. Program przeczesuje to, co pobieramy i na bieżąco nam filtruje, co możemy, a czego nie z internetu pobrać. Powiem szczerze, opcja dobra, ale dla nowych komputerów z czterordzeniowymi procesami bądź więcej. W przypadku dwurdzeniowych procesorów powoduje to, że można mieć problemy z pobieraniem plików z pewnych stron. Ja na przykład zauważyłem, że można nie mieć możliwości odbioru nadawanych streamów w formacie AC+. Czyli jeżeli radio nadaje w formacie AC+, mamy starszy komputer dwurdzeniowy i mamy to włączone, możemy mieć problemy z jego odbiorem. Cały czas jesteśmy tutaj, przypominam, w sekcji pulpitu.
6: Nieaktywne. Filtrowanie. Nieaktywne. Przycisk.
7: Nieaktywne. Coś jest nieaktywne, ja tutaj to wyłączyłem, bo wszystko jest aktywne w domyślnej instancji, ale nieaktywne to jest u mnie. Naciśnijmy spację.
6: Włącz filtr stron HTTP. H. Przycisk. Nieaktywne. Przycisk. Włącz filtr stron.
7: Znowu nieaktywny. Tam było ustawienie tego filtra, a tutaj tylko włączenie
6: odstęp
7: i włączenie.
6: To jest taki ochrona poczty. P. Przycisk.
7: Potem mamy ochronę poczty i tutaj możemy sobie zrobić na przykład, czy mamy włączyć skaner poczty przychodzącej, wychodzącej i tak dalej, i tak dalej.
6: Aktywne. Przycisk. Ustawienia. U. Aktywne.
7: Jeszcze mamy przycisk,
6: przycisk
7: aktywne.
6: Odstęp. Wyłącz ochronę poczty. C. Przycisk.
7: Możemy wyłączyć ochronę poczty.
6: Aktywne. Przycisk.
7: I zrobić aktywne.
6: Odstęp. G-data.
7: To jest właściwie taki pulpit, jakby tak można to tak nazwać. Taki skróty programu G-data antywirus, które się pojawią, jak tylko otworzymy interfejs użytkownika, jak tylko otworzymy program. Obojętnie, czy przez pulpit, czy przez tray. Ja uruchomiłem przez tray, po prostu naciskając na ikonce w szufladzie systemu, zwyczajnie Enter. Natomiast, jeśli ktoś nie lubi tych skrótów, tylko woli zwykłe menu, takie, że wie, że to ustawia, to ustawia, to ustawia i tak dalej, to przechodzi cały czas tabulatorem do
6: ustawienia. U. Dialog. Przycisk.
7: Do przycisku ustawienia. I z tego przycisku ustawienia on zrobi wszystko. To samo, co by w tym skrócie zrobił, tylko po prostu ten skrót został, ten taki pulpit został pomyślany przez twórców G-data antywirusa jako jakieś takie ułatwienie albo coś w tym stylu. No, nie wiem po co, ale no tak zrobiono. Jeszcze można zerknąć dalej na ten pulpit.
6: Więcej. Przycisk.
7: Więcej. Tutaj, jak zrobimy więcej, to mamy informacje o programie i, uwaga, ważna rzecz. Jeśli kupimy program G-data antywirus, pobierzemy ją z internetu, mamy tak zwaną wersję troszeczkę okrojoną. Dzwoniąc na infolinię techniczną programu, możemy dostać pełną wersję G-data antywirusa zupełnie za darmo, wszak mamy wykupiony abonament, a pełna wersja zawiera jeszcze tak zwany kreator płyt. Kreator płyt ratunkowych, oni to tak nazwali, i polega to na tym, że możemy zrobić bootowalną płytę z antywirusem, która to umożliwi nam przeskanowanie całego komputera podczas uruchamiania tegoż. Nie jest to dostępne dla nas, niestety, ale taka płyta ma też taką zaletę, że w momencie, gdy ją włożymy do jakiegokolwiek komputera, który nie ma G-data antywirusa, możemy swoją tą G-datą z tej płyty zawierającą te bazy wirusów, które akurat pobraliśmy, przykładowo najnowsze, przeskanować kilka lub kilkanaście komputerów przy pomocy jednej płytki. Można zrobić to inaczej, kupić płytę RW, wypalić taki właśnie dysk, przeskanować kilka komputerów, na przykład w firmie albo u siebie, taką płytką, po czym ją skasować i przy następnym skanowaniu na przykład za tydzień znowu wypalić taką płytkę i tak dalej. Jest taki kreator, natomiast dlaczego ja nie demonstruję tego kreatora? Ponieważ ja demonstruję wersję, którą możemy pobrać bezpośrednio z internetu, ona takiego kreatora nie ma. Tu są tylko informacje licencyjne i informacje pomocy. I do kiedy trwa licencja?
6: Ochrona antywirusowa.
7: Ochrona antywirusowa. Przycisk, tu jak naciśniemy ten przycisk, zaczniemy nam się skanowanie komputera.
6: Kontynuacja licencji.
7: Kontynuacja licencji. Tutaj możemy sobie zakupić dalszą część licencji, zobaczyć do kiedy ona jest.
6: Rozszerz licencję.
7: Rozszerz licencję.
6: Dialog. Przycisk.
7: I tu możemy sobie rozszerzyć licencję, bo na przykład nagle nam się zachce, że no, mamy tu antywirusa, no ale chcemy mieć koniecznie jeszcze antywirusa z firewallem, albo G-Data Security, albo inny produkt tej firmy oprócz tego. To możemy sobie za pomocą tego dialogu rozszerzyć licencję i wtedy bez problemu większego możemy tam zrobić odpowiednią transakcję, pomanipulować w tym sklepie, prawda, zakupić co trzeba, dostaniemy po zakupie odpowiedni link, ściągamy odpowiedni update, nie musząc deinstalować tutaj tego antywirusa, to wszystko nam się potem doinstaluje odpowiednio. Dalej tabulator, przyciskam.
6: 2011/11/17/19/40. Aktywne skanera, przycisk.
7: Aktywny skaner. Ja teraz przejdę szybko do ustawień tabulatorem.
4: Reklama.
1: Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
4: Po reklamie.
6: Ustawienia.
7: Ustawienia.
6: Dialog.
7: Naciskam odstęp. Spację.
6: Oba skanery wykrywalne. Strażnik. Przycisk.
7: I muszę wcisnąć Shift Tab, dlatego że najpierw to znajdzie mi się niestety w menu strażnika. Znaczy niestety albo stety. Żeby nie być gołosłownym, to jestem w menu, to po prostu naciskamy spację na ustawieniach, cofamy się Shift Tab i jesteśmy w czymś, co się nazywa strażnik. Mówić strażnik, przycisk. Chcemy do czego innego dojść, strzałka w dół.
6: Ręczne skanowanie. Przycisk.
7: Ręczne skanowanie.
6: Aktualizacje.
7: Aktualizacje. Przycisk.
6: Filtrowanie HTTP.
7: Filtrowanie HTTP.
6: Skanowanie wiadomości. Przycisk.
7: Filtrowanie HTTP.
6: Skanowanie wiadomości. Przycisk.
7: Skanowanie wiadomości.
6: Automatyczne skanowanie.
7: Automatyczne
6: przycisk.
7: Skanowanie.
6: Antywirus. Przycisk.
7: Antywirus.
6: Strażnik.
7: Strażnik.
6: Przycisk. Ręczne skanowanie.
7: Ręczne skanowanie.
6: Przycisk.
7: No i tak w kółko.
6: Strażnik.
7: Ale strażnik. Przycisk. Jesteśmy w strażniku. Jak wciśniemy ustawienia, to on jest domyślnie włączony. Możemy mu wcisnąć przycisk,
6: odstęp.
7: Proszę bardzo.
6: Włączony, zalecane. Pole wyboru. Oznaczone.
7: Wiadomo, powie nam, że włączony.
6: Strażnik. Przycisk. Włączony, zalecane. Skanery. S. Tylko skanera. Lista rozwijana. 2/3.
7: Tutaj ja ustawiłem, że tylko skanera, ponieważ mam tylko dwurdzeniowy komputer i może powiem tak. G-Data Antivirus ma dwa skanery, dwa silniki skanujące, które skanują równolegle prawie. Skaner A i skaner B. Skaner A jest tym głównym, skaner B jest tym pomocniczym. Są to dwa silniki skanujące i teraz tak. Możemy mieć to ustawione, że na oba skanery mają być w tle pracować, na procesory czterordzeniowe jak najbardziej wyżej. Możemy ustalić tylko skaner A i tylko skaner B. Producent, czyli firma G-Data, zaleca w podręczniku, żeby ustawić sobie skaner a przy tych komputerach mniej wydajnych. Czyli ja mam wstawiony tylko skaner A.
6: Zarażone pliki. R. Dezynfekcja, jeśli niemożliwa do kwarantanny. Lista rozwijana. 4 z 6.
7: No i tutaj mamy, co ma zrobić strażnik, jeśli znajdzie na swojej drodze pliki zarażone. No i tak mamy tu...
6: Dialog z użytkownikiem. 1 z 6.
7: Dialog z użytkownikiem.
6: Zablokuj dostęp. 2 z 6.
7: Ma zablokować dostęp.
6: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa, zablokuj dostęp. 3 z 6.
7: Ma naprawić, jeśli nie, ma zablokować.
6: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa, do kwarantanny. 4 z 6.
7: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa.
6: Przenieść do kwarantanny. 5 z 6.
7: Ma od razu przenosić do kwarantanny, nawet nic nie pytać?
6: Usuń. 6 z 6.
7: Albo tylko usuwać.
6: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa, do kwarantanny.
7: Dezynfekcja, jeśli nie, 4 z 6.

0: Wyjątki. J.
1: Wyjątki.
0: Dialog. Przycisk.
1: Można tutaj zdefiniować różne wyjątki, na przykład czego ma nie skanować, jakich plików, jakich stron i tak dalej, i tak dalej.
0: Zaawansowane. A. Dialog. Przycisk.
1: Mamy przycisk
0: odstęp.
1: Zaawansowany. Naciskamy.
0: Dialog.
1: Spację.
0: Sprawnik. Tryb. Strażnik. Skanowanie podczas odczytu i zapisu.
1: I
0: lista
1: tutaj.
0: Rozwijana. 1/3.
1: Tutaj mamy tryb strażnika. Skanowanie podczas odczytu i zapisu.
0: Skanowanie tylko podczas odczytu. 2/3.
1: Skanowanie podczas odczytu.
0: Skanowanie tylko podczas uruchamiania. 3/3.
1: Skanowanie tylko podczas
0: skanowanie podczas odczytu i zapisu. 1/3.
1: Domyślnie jest skanowanie podczas odczytu i zapisu i to jest akurat ok. Już mówię, o co chodzi. GData może skanować pliki, które przychodzą i teraz skanuje odczyt, skanuje zapis, to co robi, jak się nie podoba, to alarmuje. Jest to bezpieczny tryb. Można skanować tylko podczas odczytu, czyli wtedy, kiedy aplikacja będzie na dysku, lub podczas uruchamiania, wtedy, kiedy będzie chciała się uruchomić. Tryb niezalecany, no ale jak ktoś chce, to może, tak? Czuje na tyle bezpiecznie. Umiej skanowanie podczas odczytu i zapisu.
0: Skanuj zasoby sieciowe. Pole wyboru. Nieoznaczone.
1: Chodzi o sieć lokalną. Jeśli mamy sieć lokalną, włączamy to. Jeśli nie mamy sieci lokalnej, nie ma powodu, żeby było to włączone, chociaż domyślnie jest.
0: Ustawienia. Heurystyka. H. Pole wyboru. Nieoznaczone.
1: Też wyłączyłem heurystykę dla strażnika, bo po co? Cały czas jesteśmy w menu strażnika. Po co obciążać komputer? Wykrywajmy to, co jest w bazie, reszta zostanie wykryta podczas zwykłego skanowania. Nie ma powodu, po to włączyć heurystyki. To jest komputer starszy. To są cały czas ustawienia dla komputerów starszych, więc można sobie z nich skorzystać.
0: Ustawienia. Skanuj archiwa. A. Pole wyboru.
1: Wiadomo.
0: Nieoznaczone.
1: Pobierając archiwum, nic w komputerze się złego nie stanie. Dopiero jak chcemy archiwum rozpakować, a wtedy może być wesoło. Ale wtedy mamy skanowanie podczas odczytu i zapisu. I to nam zablokuje złośliwe archiwum. Więc nie mamy po co skanować archiwum w trakcie pracy strażnika.
0: Ustawienia. Skanuj obszary systemowe przy starcie komputera. S. Pole wyboru. Nieoznaczone.
1: Można to włączyć, bo to jest domyślnie włączone, ale to nam opóźnia strasznie start komputera. Skoro nie mieliśmy wirusa przedtem, dlaczego zakładać, że mamy wirusa później? Po skończonej sesji internetowej można włączyć skanowanie całego dysku C i sprawdzić, mamy coś, nie mamy, przeskanować pamięć, mamy, nie mamy. Nie jest potrzebne skanowanie przy starcie komputera. Tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy mamy do czynienia naprawdę z złośliwym oprogramowaniem.
0: Ustawienia. Skanuj obszary systemowe przy zmianie nośnika. M. Pole wyboru. Nieoznaczone.
1: Skanuj przy zmianie nośnika. Powiem tak. To nie skanuje nośnika, tylko to skanuje obszary systemowe. Więc, że tak powiem, wyłączyłem tę opcję, bo po co? Jak ja wyjmę pendrive'a i włączę drugiego, no to on mi skanuje to coś na tym pendrive'ie, a nie obszary systemowe przy wyłączonym odtwarzaniu. A poza tym cały czas mamy odczyt i zapis ze strażnika, przypomnę, włączony, więc tak powiem, kolejna opcja troszeczkę zbędna.
0: Ustawienia. Wykrywaj dialery spyware adware riskware. D. Pole
1: no,
0: wyboru.
1: Oczywiście,
0: oznaczone.
1: Wiadomo, wykrywaj właśnie dialery, adware, riskware i tak dalej. To trzeba mieć zaznaczone.
0: Ustawienia. Skanuj tylko nowe i zmodyfikowane pliki. Pole wyboru. Oznaczone.
1: Skanuj tylko nowe i zmodyfikowane pliki. O co tu chodzi? A chodzi o to, że jak zainstalujemy na początek aplikację GData Antivirus, to dopóki nie przeskanujemy komputera, będzie nam ona komputer, że tak powiem, zamulać albo zwalniać jego pracę. A to dlatego, że ona cały czas będzie chciała się domagać, żeby zrobić sobie raporcik, a cóż to wy macie, panie, w tym komputerze, żeby się dowiedzieć. Jak ona się już dowie, co my mamy w komputerze, to wtedy ona sobie zapisze, że tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to w swoich odpowiednich logach i w tym momencie ona tylko będzie skanowała nam nowe i zmodyfikowane pliki, czyli to, co się zmieniło lub to, co doszło do komputera. Zaoszczędzi nam to czasu, i dzięki temu aplikacja będzie znacznie, znacznie szybciej pracować. Także i tak polecam po aktualizacji i po pierwszej

0: informacji, przeskanować cały komputer. Może to trochę trwać, ale potem naprawdę jest to dużo, dużo łatwiej, lepiej i sprawniej.
1: Okej. Przycisk.
0: Okej.
1: Anuluj.
0: Anuluj.
1: Tryb. Skanowanie podczas odczytu i zapisu.
0: To mamy...
1: Anuluj. Przycisk.
0: Anuluj. Nacisnę, bo to było zaawansowane.
1: Strażnik. Przycisk.
0: Strażnik. To jest strażnik. No to strzałka teraz w dół.
1: Ręczne skanowanie.
0: Ręczne skanowanie.
1: Przycisk.
0: Spacja.
1: Skanery. S. Oba skanery zalecane. Lista rozwijana. 1 z 3. Skaner.
0: Co to jest ręczne skanowanie? A ręczne skanowanie to jest takie uruchamiane właśnie spod GDATy antywirusa, aby zeskanował mój komputer. To jest na przykład skanowanie z eksploratora systemu. Mamy w eksploratorze Windows takie coś jak skanuj dysk GDATą, znaczy aplikacją GDATa antywirus. To jest właśnie ręczne skanowanie, czyli skanowanie na żądanie. I tutaj mamy oba skanery włączone przy takim skanowaniu.
1: Zarażone pliki.
0: Zarażone pliki.
1: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa do kwarantanny.
0: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa.
1: Lista rozwijana. 3 z 6.
0: I tutaj identyczne opcje jak w strażniku.
1: Zainfekowane archiwa A. Tylko protokół. Lista rozwijana. 1 z 6.
0: Ja już mówiłem, że samo archiwum jako archiwum nic tam w komputerze nie zaszkodzi. No ale GDATA to przeskanuje, no i jak zobaczy infekcję, no to powie nam, że tu jest infekcja. W tym i w tym miejscu. W związku z tym, co robimy, wiemy, że to jest i jak on ma tylko protokół, to on to zaznaczy. Ale można mu zrobić co innego.
1: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa tylko protokół. 2 z 6.
0: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa tylko protokół, czyli próbuje naprawić, jeśli się nie uda, to zostawi w spokoju.
1: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa do kwarantanny. 3.
0: Przenosi do kwarantanny.
1: Dezynfekcja, jeśli niemożliwa, usuń. 4 z 6. Przenieś do kwarantanny. 5 z 6. Usuń. 6 z 6.
0: Usuwa. Ja miałem
1: tylko
0: protokół.
1: 1 z 6. Wstrzymaj skanowanie podczas aktywności systemu. T. Pole wyboru. Nieoznaczone.
0: Wstrzymaj skanowanie podczas aktywności systemu. To można sobie zaznaczyć i wtedy jak system coś robi, a skanujemy ręcznie, czyli na żądanie, skanowanie nam się zatrzyma. Ale ja to mam wyłączone, ponieważ jak wybieram skanowanie, to wiem, że wybieram skanowanie i ma się to skanować do końca.
1: Zaawansowane. Dialog. Przycisk.
0: Kolejne
1: odstęp.
0: Ustawienia zaawansowane.
1: Rodzaje plików. R. Wszystkie pliki. Lista rozwijana. 1 z 2. Dialog. Skanowanie.
0: Wszystkie pliki albo pliki oprócz, czyli tu można...
1: Ustawienia. Heurystyka. H. Pole wyboru. Oznaczone.
0: I tutaj w skanowaniu na żądanie heurystyka jest jak najbardziej wskazana.
1: Ustawienia. Skanuj archiwa. A. Pole wyboru. Oznaczone.
0: Wiadomo.
1: Ustawienia. Bez ograniczeń. O. Przycisk.
0: Pliki o rozmiarze takim będą skanowane, mniejsze nie, albo większe tak, mniejsze nie.
1: Okej. Okay. Skanuj pliki e-mail.
0: Skanuj.
1: M. Pole wyboru.
0: Pliki
1: oznaczone.
0: No to mam zaznaczone.
1: Ustawienia. Skanuj obszary systemowe. S. Pole wyboru. Oznaczone.
0: No
1: E.
0: No wiadomo.
1: Ustawienia. Wykrywaj dialery spywary adware. Ustawienia.
0: Wiadomo.
1: Skanuj obszary systemowe.
0: Wykrywaj.
1: Ustawienia. Wykrywaj rootkity. K.
0: Rootkity,
1: pole wyboru.
0: Oznacz
1: ustawienia. Skanuj tylko nowe i zmodyfikowane pliki. N. Pole wyboru. Oznaczone. Twórz raport. P. Pole wyboru. Oznaczone. OK. Przycisk. Anuluj. Wyjątki.
0: Tutaj mamy znowu wyjątki.
1: OK. Anuluj.
0: Anuluj.
1: Zastosuj. Pomoc.
0: Zastosuj.
1: Ręczne skanowanie.
0: Ręczne skanowanie. Następna strzałka w dół.
1: Aktualizacja.
0: Aktualizacja. Naciskam spację.
1: Użytkowniku. A. B. Hasło H. Rejestracja online. R. Dialog. Przycisk.
0: I tutaj mamy właśnie
1: ustawienia
0: te...
1: internetu. S. Dialog.
0: Wszystkie sprawy
1: przycisk.
0: Dotyczące aktualizacji.
1: Nie pamiętasz danych dostępu. A. Przycisk.
0: Nie pamiętasz danych, można je dostać właśnie naciskając tutaj przycisk.
1: Kontrola wersji. K. Pole wyboru. Oznaczone. Automatycznie aktualizuj sygnatury wirusów zalecane. Pole wyboru. Oznaczone. Sporządź raport. Pole wyboru. Uruchamianie. Co? Przycisk opcji. Oznaczone. 1 z 3.
0: I teraz tak. Tutaj
1: uruchamianie.
0: Mamy...
1: 1. Góra dół. Pole edycji.
0: Co jedną godzinę.
1: Uruchamianie.
0: Albo
1: co?
0: Można...
1: Przycisk. Uruchamianie. Codziennie po połączeniu z internetem. Albo... Po połączeniu z internetem. Przycisk opcji. Oznaczone. Przycisk. Pomoc. Aktualizacje. Filtrowanie HTTP. Zawartość stron HTTP. Sprawdzaj zawartość HTTP. Pole wyboru. Nieoznaczone.
0: Ja mam to wyłączone, ale można to włączyć w mocniejszych komputerach, tych czterordzeniowych. Można sobie włączyć filtrowanie HTTP.
1: Potem komunikatory. Chroń komunikatory.
0: Komunikatory.
1: Pole wyboru. Oznaczone. Więcej. Dialog. OK. Anuluj. Pomoc. Filtrowanie HTTP. Przycisk. Skanowanie wiadomości. Przycisk.
0: Skanowanie wiadomości.
1: Odstęp. W razie infekcji. Usuń wirusa, jeśli się nie da. Usuń załącznik tekst. Lista rozwijana. 3 z 4.
0: Ja mam tak to nazwane. Jeszcze można pytać. Dialog z użytkownikiem.
1: Wiadomości przychodzące. Skanuj wiadomości przychodzące. P. Pole wyboru. Oznaczone. Wiadomości przychodzące. Dołącz raport do przychodzących zainfekowanych wiadomości. 500. Pole wyboru. Oznaczone. Wiadomości wychodzące. Skanuj wiadomości wychodzące. K. Pole wyboru. Nieoznaczone.
0: Wiadomości wychodzące. Czyli takie, które wysyłamy z komputera. Wiadomo, że generalnie jeśli czegoś nie dostaniemy do komputera, to nie mamy z czego wysłać wirusa. Zakładam tak, że instalujemy aplikację antywirusową na systemie wolnym od wszelkiego złośliwego oprogramowania. Więc w tym momencie skanowanie poczty wychodzącej mija się z trochę z celem. Ważne jest skanowanie poczty przychodzącej, żeby nam nic nie przyszło. Jak nam nic złego nie przyjdzie, to i nic złego nie powinno wyjść. Ja mam wyłączone.
1: Skanery. A. Oba skanery zalecane.
0: Tutaj oba
1: lista
0: skanery
1: rozwijana.
0: Są przy odbieraniu 1, poczty
1: 3.
0: Zalecane.
1: Opcje skanowania. Outbreak Shield. O. Pole wyboru. Oznaczone.
0: Outbreak Shield, czyli tarcza. To trzeba sobie zostawić.
1: Więcej. Część. Dialog. Przycisk. OK.
0: Więcej. Zobaczymy.
1: Odstęp. Wiadomości przychodzące P. O. P. 3. Edytuj wiadomości przychodzące P. O. P. 3. P. Pole wyboru. Oznaczone. Dialog. Ustawienia ochrony poczty. Numery portów oddzielone przecinkami Y. 110.
0: Numery portów.
1: Standard. T. Przycisk.
0: Standardowo można sobie
1: wiadomości
0: ustawić.
1: Przychodzące P. O. P. 3. Ignoruj. Wiadomości przychodzące IMAP. Edytuj wiadomość. Wiadomości przychodzące P. O. P. 3. Ignoruj przekroczenie limitu czasu w programie pocztowym. I pole wyboru oznaczone.
0: Tak, trzeba ignorować. Czasami połączenie z serwerem pocztowym trwa trochę. No i może nam przynieść niepożądane skutki. Długo musimy czekać. No a po co antywirus ma się nam jeszcze do tego doczepiać? Więc to trzeba po prostu wyłączyć.
1: Wiadomości przychodzące IMAP. Numery portów standard.
0: Standard.
1: Wiadomości przychodzące IMAP. Ignoruj przekroczenie limitu. OK. Wiadomość, dialog, skanery A, więcej, anuluj, pomoc,
0: skanowanie wiadomości,
1: przycisk,
0: czyli poczta,
1: automatyczne skanowanie, przycisk,
0: automatyczne
1: odstęp,
0: skanowanie,
1: skanowanie w trybie bezczynności, włączone, zalecane, o, pole wyboru, oznaczone, odstęp,
0: nie, to powinno być
1: nieoznaczone,
0: jednak, nieoznaczone,
1: włączone,
0: nie,
1: zalecane,
0: nie wiem,
1: o,
0: dlaczego się
1: pole wyboru.
0: Oznaczyło.
1: Zaplanowane skanowania. Nie wybrano.
0: Można
1: obiektu.
0: Tutaj sobie zaplanować, jakie się chce.
1: Zaplanowane skanowania. Nowy. N. Dialog. OK.
0: Nowy.
1: Zastosuj. Odstęp. Automatyczne skanowanie. Przycisk. Antywirus. Przycisk.
0: Potem mamy antywirus.
1: Odstęp. Skanowanie w trybie bezczynności. Włączone, zalecane. O. Pole wyboru. Nieoznaczone. Zaplanowane skanowania. Nie wybrano obiektów. Widok listy. Zaplanowane skanowania. Nowy. N. OK.
0: Tutaj
1: anuluj.
0: Mamy tak
1: pomoc.
0: Samo.
1: Strażnik. Przycisk. ręczne skanowanie.
0: I z powrotem
1: przycisk
0: mamy strażnik, ręczne skanowanie, aktualizacja,
1: filtrowanie H,
0: skanowanie wiadomości,
1: przycisk,
0: i tak
1: GData antivirus.
0: To jest cały interfejs GData antywirusa. Oczywiście można tutaj myszką sprawdzać jeszcze, co się skanuje i tak dalej, bez problemu, prawda? Natomiast generalnie ten program jest całkiem dostępny i całkiem przystępny i wszystko można tutaj zrobić bez większego problemu. Program się też aktualizuje bez większego problemu i generalnie nie ma z nim wielu kłopotów. Tak jak mówię, domyślne ustawienia są potrzebne na te mocne komputery, te ustawienia, które ja Wam zademonstrowałem, pewne wyłączenia, czyli tylko skaner, a przychodzenie, czyli wyłączenie w opcji strażnika, tej heurystyki, tych skanowań archiwów i reszta, to można to sobie spokojnie zrobić. Natomiast no, pewnych rzeczy robić nie wolno, czyli nie wolno wyłączać skanowania poczty przychodzącej, nie można wyłączać strażnika, jednak on powinien cały czas monitorować zapis i odczyt. Także polecam aplikację GData Antivirus, choćby nawet po to, że jest to niedrogi program, całkowicie spolszczony i potem jego aktualizacje nie wydrenują nam tak bardzo kieszeni, a jak zastosujemy odpowiednie ustawienia, będziemy naprawdę z programu zadowoleni i wirusa nam nie przepuści. To by było wszystko na temat GData Antivirus. Jeszcze powiem, że też z eksploratora Windowsa można skanować, no i że w ogóle można też skanować cokolwiek, jak się chce. Nie jest to jakieś uciążliwe, można sprawdzać myszką, co się skanuje i tak dalej. To było takie krótkie pokazanie możliwości aplikacji GData Antivirus. Przypomnę, że polska filia mieści się w Szczecinku. Adres strony to www.gdata.pl. Dziękuję za uwagę, Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Lost in TV na dobry początek naszego dzisiejszego programu. Czy zdarzyło ci się w jakiejś audycji telewizyjnej, w jakimś programie telewizyjnym zagubić?
7: Jak należy rozumieć to zagubienie?
6: No to zagubienie, że nie wiedziałaś, o co w niej chodzi, bo mi często...
7: No to po wielokroć to no. Przecież brak audiodeskrypcji jest...
6: Oczywiście!
7: ...podstawową przyczyną w naszym przypadku, a troszeczkę sobie też dzisiaj ponarzekamy na brak audiodeskrypcji, gdzie nie, gdzie.
6: I żeby to tylko na brak audiodeskrypcji. To, no, dziś będziemy narzekać i wykazywać się, no nie wiem, czy nawet, czy roszczeniową... Tak, roszczeniową postawą ja się będę...
7: Tak,
6: ty już mi powiedziałaś poza anteną, że ja to dziś będę roszczeniowe tutaj. No oczywiście, że tak. Tak, oczywiście. Jak widzieliście być może w naszej zajawce na Facebooku, będziemy mówić o tym programie, wokół którego sporo kontrowersji narosło, czyli programie To Tylko Kilka Dni. Ja sobie zadałem ten... No, nie powiem na razie co. I obejrzałem pierwszy odcinek i dziś sobie o tym porozmawiamy. Ale nie tylko, bo porozmawiamy o wielu innych wydarzeniach dotyczących radia i telewizji, a to wszystko w 117. wydaniu programu RTV, w którym to witają Was jak zawsze bardzo serdecznie Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz, czy tych wydarzeń będzie dziś tak wiele? No, trudno powiedzieć,
6: trochę będzie.
7: Nie mamy aż tak bardzo gorącego okresu medialnie, jak to bywa na przykład w lutym czy w marcu, ale jednak trochę się dzieje i dwa pierwsze wejścia będą poświęcone takim, no, sporym tematom. To tylko kilka dni, no to nieco później przejdziemy do tego wątku, to będzie nasz drugi temat, możemy to już zapowiedzieć, ale zaczniemy tak nieco weselej, wiecie, żeby to już od razu się nie denerwować, ciśnienia sobie nie podnosić, Michał tu przed chwilą wypił pół kawy, także wiecie, no też musi
6: i to w drodze z kuchni
7: uspokoić.
6: Do studia, także...
7: Tak było, to
6: nie są łatwe rzeczy.
7: Ja za kawą nie przepadam, więc tutaj na szczęście sobie tak ciśnienia nie podniosłam, ale też myślę, że to, co się za chwilę wydarzy, to ci przysporzy sporo energii, także jednak mimo wszystko tego poziomu ciśnienia warto pilnować, ale zanim przejdziemy do konkretnego tematu, to ja muszę zastrzec, że gdyby się tak zdarzyło, że ja w dzisiejszym programie będę mówiła jakieś dziwne rzeczy, no to jest tego jasny, określony powód. Otóż wczoraj pewne siły przejęły kontrolę nad moim umysłem.
6: Chipa ci wszczepili.
7: Wszczepili mi chipa. No i wiecie, tak się teraz mówi, to już taki żart trochę wytarty, bo wszyscy go powtarzają, że no to Bill Gates przejmuje tę kontrolę, ale ja myślę,
6: teraz
7: że...
6: Teraz to nie wiadomo, bo Bill się przecież z Melindą rozwodzi, bo to oni teraz, wiesz, jak będzie ci na przykład, nie wiem, jedna ręka robiła to, druga ręka robiła co innego, to znaczy, że Bill z Melindą się po prostu kłócą.
7: Ale ja właśnie myślę, że przez to wszystko, że tak im się gdzieś tam w życiu potoczyło, to teraz skończyły się te chipy od Billa i są takie nowe chipy i ja chyba dostałam taki specjalny chip, który sprawił, że kontrolę nade mną przejął prezes Jacek.
6: To już się stało dawno.
7: dlatego, że odkąd to się wczoraj wydarzyło...
6: To oglądasz TVP Info.
7: Gorzej, to nie może opuścić mojej głowy pewna taka piosenka, a jaka? To już się będziecie mogli domyślić, kiedy usłyszycie dżingiel, który zainauguruje nasz pierwszy temat.

0: Tak jest, Eurowizja. Eurowizja.
1: Eurovision Song Contest. Oh yeah, to już w przyszłym tygodniu.
0: Rok temu jej nie było, no bo COVID, teraz COVID też jest, ale jest również Eurowizja.
1: Jest Eurowizja. We wtorek i w czwartek mamy półfinały, natomiast w sobotę mamy grande finale. Tak jak wspomniałeś, Eurowizji rok temu nie było, co nie znaczy, że się nic wokół tego nie wydarzyło, bo przypomnijmy, że konkurs miał się odbyć. Plany były jeszcze przed wybuchem pandemii, zostały wybrane wszystkie piosenki. Ostatecznie nie wypracowano żadnej formy, w której można by było konkurs zrealizować i dlatego mieliśmy tylko takie specjalne widowisko Eurovision Shine a Light, w którym były łączenia z wykonawcami, którzy mieli wystąpić na Eurowizji. Był szereg występów takich specjalnych. No zawsze lepsze coś niż nic, ale szkoda, że się jednak nie udało jakiejś takiej formy wypracować. Coś by, myślę, można było wymyślić w tym roku. Na szczęście się udało. Gdzie w tym roku Eurowizja się odbędzie? No w przypadku Eurowizji tej dorosłej to zawsze jest tak, że gospodarzem jest kraj, który zwyciężył w poprzedniej edycji, a więc sięgamy pamięcią do 2 lat wstecz, no bo tak to wychodzi z rachunków, skoro w zeszłym roku Eurowizji nie było. No zresztą również w zeszłym roku to specjalne wydarzenie odbyło się w tym samym miejscu, które teraz będzie centrum eurowizyjnych wydarzeń. Jest to Rotterdam i Arena Ahoy, tak się nazywa. Nie umiem jakoś z lepszym holenderskim akcentem tego powiedzieć. No właśnie, ale skoro mamy COVID, to czy to się może odbyć tak jak zawsze? Wszystko bez zmian? Czy będzie publiczność? Czy sala będzie wypełniona po brzegi? No publiczność będzie, natomiast w arenie będzie zajętych tylko 20% miejsc i te miejsca mogli otrzymać tylko ci, którzy starali się o nie już w zeszłym roku, więc nie można było polować ponownie, no bo skoro taka ograniczona pula, no to trzeba było tutaj przyjąć jakieś takie ograniczenia. No i też trzeba być w tej sytuacji przygotowanym na jakieś nagłe wydarzenie, no bo wiecie, może się zdarzyć, że ktoś nagle będzie miał pozytywny wynik testu na COVID, albo że będzie w kwarantannie. No i co wtedy? Czy nie zaśpiewa? No na żywo nie zaśpiewa, ale na szczęście jest przewidziane potencjalne wyjście z tej sytuacji. Otóż uczestnicy mają przygotowane nagrania zapasowe, które mogą być odtworzone w takim przypadku, jeżeli rzeczywiście...
0: W drodze wyjątku, bo zdaje się, nigdy wcześniej nie pozwalano na coś takiego.
1: Tak, to nie jest jedyny taki wyjątek i już wiadomo, że on znajdzie zastosowanie w co najmniej jednym przypadku. Otóż z uwagi na restrykcje covidowe reprezentantka Australii nie może przyjechać do Holandii i w związku z tym jej występ zostanie odtworzony z takiego nagrania zapasowego. No szkoda oczywiście, że jej się tak pechowo trafiło, bo wystąpić na żywo, no to wiadomo, że to większa atrakcja. Niemniej liczymy na to, że w większej liczbie przypadków takie rozwiązanie nie będzie konieczne, że wszyscy będą zdrowi i będą mogli zaprezentować się na scenie tak, jak to zawsze bywa. Już wspominaliśmy o tym w kwietniu mieliśmy taką dłuższą nieobecność, ale w kwietniu nadrabialiśmy i mówiliśmy o tym, kto nas będzie reprezentował. Myślę zresztą, że jeżeli oglądacie TVP, no to nie sposób było się nie natknąć na tę wiadomość. My szeroko skomentowaliśmy utwór Rafała Brzozowskiego.
0: Rafała.
1: No, Rafała, już bym się tak nie śmiała z tego, bo widziałam, że na YouTubie w filmach z oficjalnego kanału Eurowizji jest podpisywany jako Rafał, więc już niech mu tam będzie w każdym razie bez nazwiska.
0: Po prostu prowadzący się nauczyli.
1: Tak, mówię o tej wersji pisemnej, tak, że film jest podpisany jako Rafał, a nie Rafal, przynajmniej z tego, co widziałam, ale pewnie, być może też nie każdy, ale na pewno nie będzie napisane, że Brzozowski, bo kto by to tam wymówił. Inni, niektórzy uczestnicy są wymieniani z nazwiskiem, na przykład Natalia Gordienko, no ale Gordienko to jakoś prościej wymówić niż Brzozowski.
0: Niż Brzozowski, bo tutaj szeleszczące głoski
1: tak,
0: mamy.
1: Tak, zresztą przypomnijmy, że Alicja też miała być po prostu Alicją, a nie Alicją Szemplińską.
0: No tak, no to jeszcze cięższe nazwisko.
1: Właśnie. I już w tym tygodniu przez cały tydzień Arena Ahoy tętni życiem, odbywają się próby. Każdy uczestnik miał takie 2 sety prób, można powiedzieć, czyli mógł sobie zaśpiewać utwór chyba kilkukrotnie, bo pierwsze wykonanie na pierwszej próbie to było takie, no tylko dla uczestnika, żeby się zapoznał ze sceną i tak dalej. Później dopiero mogli to obserwować dziennikarze. No te próby oczywiście podzielone na części, tam w danym dniu powiedzmy osoby z jednego półfinału, w kolejnym z drugiego, później jeszcze ci, którzy mają zagwarantowany udział w finale, tak, bo jest taka grupa państw, których te półfinały nie dotyczą, bo są już tacy w Eurowizji zaawansowani i zasłużeni, że wolno im więcej i to też tyczy zawsze gospodarza konkursu, więc oni się o awans nie muszą martwić. No i nasz Rafał, zwany Rafalem, miał próby w poniedziałek i w czwartek. No i żyjemy w dobie internetu i tego, że no wszyscy, którzy mają możliwość w takich okazjach, robią nagrania, bo można je robić, więc można było usłyszeć, jak Rafał sobie radzi na tej próbie, bo jest taka szalenie istotna rzecz. Otóż być może mi coś umknęło, ale chyba nie zdarzyło się, żebyśmy my mieli możliwość dotychczas usłyszeć Rafała, jak ten utwór śpiewa na żywo. Miał co prawda występ uświetniający finał Voice Kids, ale jak słusznie chyba zauważył, analizując ten występ jeden z youtuberów, Alan Cyprysiak, to był taki no, przygotowany playback, w sensie, że Rafał to gdzieś tam nagrał na żywo, wokal był odtworzony. To coś mniej więcej chyba podobnego, jak zostało zrobione przy niektórych występach na Eurowizji dla dzieci ostatniej. Nie powinno tak być, bo to jest niesprawiedliwe, bo to jest taki występ, wiecie, niby na żywo, ale coś tam jednak zawsze można podkręcić. Ale tak na żywo, to jeszcze nam Rafał tego nie zaśpiewał, więc nie wiedzieliśmy do końca, jak wypadnie. Ale oczywiście może być tak, że jakiś tam występ mi utknął, ale nawet jeżeli on był, to nie był jakiś taki, wiecie, szeroko komentowany, czy też transmitowany tak jak w tym Voice Kids. Może coś niszowego się wydarzyło. Czy ja muszę wiedzieć o wszystkich występach Rafała? To jeszcze nie jest ten etap działania tego chipa mojego. To później będę wszystko wykrywać. No i mieliśmy, jak wspomniałam, te dwie próby. Rafał miał dwie próby w poniedziałek i w czwartek. No i na próbie poniedziałkowej, jak można było wnioskować z krótkich nagrań i jak też komentowali ci, którzy tę próbę widzieli w całości, bo to są dziennikarze, którzy mają akredytację, żeby oglądać te próby i wszystko, co się dzieje na żywo, no to tam z tym wokalem trochę nie poszło. Trochę te wysokie dźwięki u Rafała zawiodły, więc jest jakiś element ryzyka, że jak będzie miał, nie wiem, gorszy dzień, nie wyśpi się, zestresuje się, albo po prostu będzie miał pecha, że coś tam, te struny tak nie zachowają się, jak powinny struny.
0: No bo nie mamy nad tym stuprocentowej kontroli i stuprocentowego wpływu
1: tak,
0: na zachowanie się naszego głosu.
1: Tak, jest czynników, które mają na to wpływ, że zawsze się coś może wydarzyć. No i dlatego fajnie by było, gdyby piosenki pisane dla konkretnych wykonawców były pisane tak, żeby na pewno było bezpiecznie, żeby jednocześnie mogli oczywiście pokazać swoje najlepsze rejestry w głosie, bo wiadomo, że im ktoś śpiewa wyżej, tym często to jest bardziej popisowe i robiące wrażenie, ale fajnie by było, gdyby jednak wokalista był bezpieczny i w sytuacji stresu, gorszej formy, czegokolwiek, żeby sobie mógł poradzić. Tutaj mamy element ryzyka, że u Rafała coś nie zagra. Na szczęście w czwartek było już lepiej, chociaż nadal przyznam, że to nie jest mistrzowski poziom, jeśli chodzi o wokal. Na kanale Eurowizji Oficjalnym można znaleźć fragmenty prób obu, przy czym to są takie przebitki, tam trochę słychać tego dźwięku ze studia, a trochę dźwięku rzeczywiście ze sceny, ale to są takie krótkie fragmenty, 40-50 sekund, natomiast my mamy dla Was coś specjalnego, nagranie bardziej kompletne, ale też nie pełne, ponieważ nie można zamieszczać w internecie pełnych nagrań z prób. Przypomnijmy, że maksymalny czas, jaki może mieć piosenka eurowizyjna, to są 3 minuty, a nagranie takie z próby może mieć minut 2. I takie właśnie dwuminutowe nagranie zostało zmontowane przez kanał Dobry Wieczór Europo, więc my Wam je teraz wyemitujemy, bo piosenki Rafała w wersji studyjnej już słuchaliśmy i będziecie mogli się przekonać, czego się można po Rafale spodziewać, jeżeli chodzi o wokal. Oczywiście to nagranie też budzi emocje, jeśli chodzi o stronę wizualną, której nie skomentujemy w tym sensie, że jej nie ocenimy. Za chwilę powiemy, co tam mniej więcej jest, ale będziecie mogli posłuchać, jak Rafał brzmi w tym utworze na żywo, bo trochę go rzeczywiście rozwinął, tam dodał coś pod koniec, żeby się więcej działo. No ale to jest ten, wiecie, Rafał w lepszej wersji. Może być gorzej, ale mamy nadzieję, że będzie lepiej, a tymczasem przenieśmy się do areny Ahoy, przenieśmy się w czasie do czwartku i posłuchajmy, jak Rafał poradził sobie na drugiej próbie.
0: I nawet jakieś tam brawa dostał.
1: Brawo, brawo Rafał. O, thank you.
0: Brawo, o, thank you. Very much.
1: Jak ci się podobał Rafał na próbie?
0: Co ja mogę powiedzieć? No, na moją wiedzę muzyczną to ja bym tego lepiej nie zaśpiewał.
1: No, istotnie to prawda. Nie, no, nie brzmi to wokalnie źle, jest już rzeczywiście lepiej, ale no, ja przede wszystkim będę dalej trwała w tym, że on mi nie pasuje do tego utworu, jeżeli chodzi o barwy głosu, szczególnie, że właśnie w studyjnej wersji trochę, no już o tym też mówiliśmy, te jego takie charakterystyczne elementy barwy zanikają, tutaj one wychodzą na wierzch i po prostu bardziej go widzę w innych utworach. No i czuję, że te góry są takie, że one wyjdą albo nie, albo bardzo nie. A już mieliśmy przecież taki występ, kiedy? 3 lata temu? Kiedy to właśnie wokal zadecydował, że no, odbiór nie był dobry. Mówię o Gromim, o konkretnie o Lukasie Myjerze, wokaliście, który z Gromim współpracował, który po prostu sfałszował ten występ, więc mam nadzieję, że tutaj nic się takiego nie wydarzy. No właśnie, ale szczególnie na Eurowizji to jest ważne, bo wokal to jedno, ale drugie to otoczka, której my nie ocenimy tak dokładnie, jeżeli chodzi o tę warstwę wizualną, bo Rafałowi towarzyszą tancerze, chyba 4 panów tancerzy. Oprócz tego, co się dzieje w czasie występu, są na ekranach wyświetlane fragmenty teledysku i widziałam, że to jest jakieś jakoś tak bardzo krytycznie oceniane, że znowu Polska stosuje ten efekt i dlaczego my znowu to robimy, że to ponoć źle wygląda. Nie mam pojęcia. No po prostu wam mówię, co przeczytałam, jakie komentarze ludzi przeczytałam, a tak naprawdę, no wiadomo, kogo się zapytacie, no to pewnie wam powie coś innego, bo to jest kwestia gustu.
0: A fakt faktem, że chyba jednak no bardzo odbiorcy, którzy będą głosować, przywiązują wagę do tego, co jest widoczne na ekranie. Czasem mówi się nawet o tym, że bardziej jest istotne to, jak coś tam wygląda, jak wygląda ta scenografia, choreografia, niż jak prezentuje się sam utwór.
1: Oczywiście, że tak, a tak jak wspomniałam, na Eurowizji to ma chyba szczególne znaczenie. Tam są jakieś scenki, że Rafał zdejmuje okulary i je zakłada, nie wiem po co, ale być może to fajne. No i są też efekty pirotechniczne, o których z kolei przeczytałam, że chyba ich celem było zasłonienie Rafała i że to też nie jest dobre, ale no między 1. a 2. próbą mieliśmy ponoć jakieś zmiany odnośnie tej strony wizualnej, więc być może 2. próba też pokazała, że coś tam jeszcze nie do końca gra, jeżeli coś na przykład Rafała zasłania, to będą jeszcze próby generalne chyba w dzień samego koncertu, więc jeszcze będzie czas, żeby coś zmodyfikować. Coś zaś się tyczy jeszcze tego, co możemy usłyszeć, no to możemy usłyszeć chórzystę, to jest Paweł Skiba, znany między innymi ze studia Acanthus, więc być może możecie go stamtąd kojarzyć. I kolejny taki wyjątek, jaki mamy w tym roku. Tak jak wspominałam, kwestia zapasowych nagrań to nie jest jedyny wyjątek covidowy. Drugi jest taki, że dopuszczalne są w tym roku chórki w podkładzie. Co nie znaczy, że nie można sobie przywieźć chórzysty. Można mieć jedno i drugie, i chórek w podkładzie, i chórzystę. I chyba właśnie Rafał to ma, bo tam chyba w podkładzie jest jakiś wokal. Jeszcze
0: wydaje mi się, że tak, na moje ucho to coś tam z tego podkładu się dobywa jeszcze.
1: Bo to nigdy nie było legalne w tym sensie, że zawsze wszystkie warstwy wokalne musiały być przedstawiane na żywo, chociaż niektórzy próbowali kombinować, czyli słynna akcja z Chorwacją z roku chyba 99, kiedy reprezentantka miała w podkładzie chórki, a próbowano przekonywać, że to nie są chórki w sensie żywe osoby, tylko że to są dźwięki generowane syntetycznie.
0: Tak.
1: Ale jednak było słychać, że nie i to tam później skutkowało obniżeniem pozycji Chorwacji w jakiejś tam generalnej klasyfikacji, co skutkowało ich wypadnięciem chyba w kolejnej edycji czy jakoś tak. Wtedy jeszcze troszeczkę były inne te zasady. Ale teraz można tak robić. Można też mieć chórki tylko w podkładzie, a można mieć no, wszystkich chórzystów sobie przywieźć. No, przypuszczam, że to tylko na czas COVID-u będą właśnie takie modyfikacje. No dobrze, a kiedy w takim razie tego naszego wspaniałego Rafała będziemy mogli usłyszeć? No otóż Rafał wystąpi w 4 i wystąpi jako 6. To jest kolejność, która również została zachowana z zeszłego roku, bo kolejność jest losowana wcześniej, więc gdyby Alicja śpiewała w zeszłym roku, to też by śpiewała w 2. półfinale jako 6. Także tego już nie zmieniano, nie losowano tej nowej kolejności, więc czwartek to jest ten nasz dzień, co też w praktyce oznacza, że tylko w czwartek, jeżeli chodzi o półfinały, będziemy mogli głosować, bo tam jest tak, że głosować można tylko w koncercie półfinałowym, w którym występuje artysta z twojego kraju.
0: Ale więc oczywiście wtorek... przypomnijmy, na nasz kraj głosować nie można.
1: Nie można, no chyba, że jesteście poza granicami Polski. Także we wtorek, jak ktoś się wam spodoba, to nie zagłosujecie wcale, ale w sobotę już niezależnie od tego, czy się Rafał dostanie, czy nie, będziecie mogli głosować no znów na kogo wam się podoba, z wyjątkiem Rafała, o ile jesteście w Polsce. Jeżeli jesteście poza Polską, no to wtedy Rafała będziecie mogli wspierać, jeżeli on się dostanie. Czy on się dostanie? No tutaj mamy przewidywania w tej sferze.
0: Bukmacherzy wiele na to nie stawiają.
1: Nie. Rafała przyporządkowują do pozycji mniej więcej 34 z 38 czy 9 krajów. I jeżeli chodzi o konkretnie półfinał czwartkowy, to też go stawiają na ostatniej 17 pozycji. Mówię tak mniej więcej, bo to się zmienia na przykład po próbach. No to też te konkretne notowania się zmieniają, bo widać jak się kto prezentuje na żywo. Po poniedziałkowej próbie chyba Rafałowi jakoś właśnie spadło tak już znacząco. Nigdy nie było jakoś dobrze w tych notowaniach, o czym też mówiliśmy. Także szanse są marne, ale no wiecie, zaskoczenia bywają, prawda? Więc różnie to bywa i wiele pewnie zależy właśnie od strony wokalnej, ale przede wszystkim od tego tak zwanego stagingu, czyli od tego...
0: prezencji na scenie.
1: Tak, jak się Rafał zaprezentuje na scenie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co do tej liczby państw, no to to też było w tym roku zmienne, bo mieliśmy mieć więcej państw. Na przykład Białoruś miała brać udział w konkursie, ale tam była taka sytuacja, że zgłoszono piosenkę, która miała podtekst polityczny, co jest niezgodne z regulaminem Eurowizji, i sam prezydent Łukaszenka podjął decyzję, że w takim razie ma zostać wybrany nowy utwór. I wiecie, co oni zrobili? Wybrali nowy utwór, który miał znowu podtekst polityczny.
0: Ojej.
1: I tak oto wywalono Białoruś z konkursu. Armenii też nie zobaczymy, no bo z uwagi na ten konflikt o Górski Karabach, na tę sytuację w kraju, również zdecydowano o wycofaniu z uczestnictwa w konkursie. Było też jeszcze trochę kontrowersji z innymi uczestnikami odnośnie jakichś wpisów w social mediach, to znajdziecie o tym więcej w internecie, bo jest trochę takich już ciekawych plotek zza kulis. No a kto w takim razie może to wygrać, skoro nie Rafał, nie wiem w ogóle zupełnie dlaczego. No to tutaj oczywiście również się zmieniają te notowania, ale jakie państwa są w czołówce, tak mniej więcej, no kto będzie pierwszy, drugi się okaże. Ale bardzo dużo się mówi o Malcie, jak ci się podoba utwór Malty, bo my wszystkiego przesłuchaliśmy, to już możemy powiedzieć tak wstępnie, ale przesłuchaliśmy większości utworów.
0: Wszystkie przesłuchaliśmy, ale szczerze powiedziawszy, teraz mnie zagięłaś, bo jak zapytałaś mnie, jak ci się podoba utwór Malty, to a który to był?
1: A mówiłam wczoraj, posłuchaj utworu Malty, bo będziemy go komentować, bo Malta jest typowana do zwycięstwa i powiedziałeś dobrze,
0: a
1: i
0: widzisz,
1: nie wróciłeś do niego.
0: A widzisz, nie wróciłem do niego. I tu się przyznaję, biję się w piersi, nie wróciłem do niego.
1: No to jest taki bardzo taneczny, wesoły utwór, zapowiada się dobry wokal, nie słuchałam prób, ale tak czytałam, no i też wnosząc po tej wersji studyjnej można tak wnioskować, więc to jest no taki energetyczny kawałek, no sympatyczny całkiem, ale no ja mam innego faworyta, moja faworytka gdzieś wokół drugiego miejsca oscyluje na razie, to jest Francja. Możemy już zdradzić, że tego utworu sobie posłuchamy za chwilę. I to jest utwór, którego powinni posłuchać ci wszyscy, którzy mówią, że na Eurowizji jest tandeta. Bo tak się utarło, prawda?
0: Tak.
1: Że Eurowizja to tandeta, właśnie
0: festiwal
1: jakaś kiczu
0: i tandety,
1: zawsze
0: tak?
1: Coś tam. No, ale otóż, no, moi drodzy, nie zawsze i to naprawdę, no już można się było o tym przekonać choćby po zwycięstwie pana z Portugalii 4 lata temu i innych też w wykonaniach, ale o pani Barbarze Pawi, chyba tak się powinno to mówić, ale po francusku to tak samo jak po holendersku, czyli wcale, mówi się o niej, że to jest druga Edith Piaf, no i rzeczywiście można mieć takie skojarzenie, bo to nie jest wynalezienie prochu ani koła, w tym sensie, że to nie jest jakiś nowatorski utwór. To jest właśnie powrót do dawnych wzorców dobrej piosenki, dobrej ballady z fortepianem, ze smyczkami. I to robi wrażenie, więc mam nadzieję, że że coś z tego będzie. W czołówce są jeszcze takie kraje jak Szwajcaria, chociaż chyba po ostatniej próbie spadła, i Włochy jeszcze są gdzieś całkiem wysoko. A może jeszcze się okaże, że jest jakiś czarny koń. No Szwecja jest wysoko, ale to z reguły tak jest, że oni tam są, no bo przecież to tamtąd pochodzi sporo producentów muzycznych tworzących eurowizyjne propozycje, łącznie z naszą, więc oni wiedzą, jak to robić. Tobie zresztą Szwecja się całkiem podoba.
0: Tak, tak. Całkiem niezły jest to utwór. Nie jakiś może bardzo super, ale rzeczywiście słucha się go dosyć przyjemnie, chociaż nie wiem, czy zostanie jakoś na dłużej zapamiętany, ale dziś Szwecji nie posłuchamy.
1: Nie, mam jeszcze ciekawostkę odnośnie Francji, że to by w ogóle było super, gdyby ona wygrała, ponieważ pani Barbara brała udział w tworzeniu propozycji Francji na Eurowizję Junior, która to propozycja wygrała w zeszłym roku. Więc to w ogóle byłoby fajne, gdyby miała takie dwa zwycięstwa z rzędu i gdyby ten sezon eurowizyjny był no właśnie w takich, był związany z Francją. No nie wiem, czy co prawda Eurowizję Junior zorganizują, no ale dorosłą musieliby. Ale byliby tutaj wiodącym państwem i istotnym, i to byłoby myślę ciekawe, gdyby tak się wydarzyło. Eurowizja to również występy specjalne. Tutaj, jeżeli chodzi o większość wykonawców, to niekoniecznie ich imiona i nazwiska wiele mi mówiły, więc no nie będę ich cytować, bo nawet nie bardzo umiem powiedzieć, kto to jest. Na pewno, i to nie jest zaskoczeniem, Eurowizję rozpocznie i w trakcie koncertu finałowego recital będzie miał Duncan Lawrence, czyli zwycięzca sprzed 2 lat. Przyznam szczerze, że ja nie byłam miłośniczką tej jego piosenki Arcade. Jakoś w ogóle jej nie zapamiętałam po pierwszym przesłuchaniu 2 lata temu, ale z czasem się do niej przekonałam, a już w ogóle się do niej przekonałam, to tak zachęcę. Jeśli nie znacie, to posłuchajcie wykonania z Eurowizji Junior właśnie, gdzie Duncan zaśpiewał z Roxy Węgiel i Vicky Gabor. To jest absolutny sztos. Może kiedyś będę miała jakiś pretekst, żeby wam to zagrać. To jest wspaniała rzecz. Dziewczyny są naprawdę genialne, więc uwielbiam to, musiałam o tym powiedzieć. No i też w finale będziemy mieć taki jakiś specjalny występ zwycięzców z lat ubiegłych, a więc będzie Mans, którego nazwiska nie umiem nigdy wymówić, będzie Helena Paparizou, także no będą twarze znane. 2 lata temu zresztą też tak było, bo przecież i Werka była i jeszcze tam parę innych osób. Także to się ma przedstawiać. No właśnie, i kolejną taką zmianą istotną dla tego roku jest to, że, no przypomnijmy, Rafał Orzech nie skomentuje konkursu piosenki Eurowizji. W Telewizji Polskiej skomentuje go Marek Sierocki i mówiło się o tym, że drugim komentatorem będzie Aleksander Sikora. No to tak nie do końca. W tym sensie, że on nie będzie komentatorem, a będzie reporterem, który w Rotterdamie będzie wszystko pokazywał, co się tam dzieje, więc taka będzie jego rola. Natomiast o punktach, jakie przyznają polscy widzowie, poinformuje Ida Nowakowska, czyli ona będzie tą panią, która powie and 12 points goes to i tam jakieś państwo. To dobrze, że to ona, w tym sensie, że kilka razy nasze punkty prezentował Mateusz Szymkowiak, a on po prostu brzydko mówi po angielsku. No niestety Ida ma dobry angielski, ale ona niedawno urodziła dziecko, więc to naprawdę tak kilka dni temu, więc ona to już, wiecie, nie odpoczywa za długo i dochodzi do siebie i już pojawi się w studiu, żeby te punkty z Polski zaprezentować. Transmisja z konkursu we wszystkie dni, czyli wtorek, czwartek i sobotę, będzie miała miejsce od godziny 21. Ach, jeszcze nie dodałam odnośnie komentarza, że cały czas nie wiem, co ten Artur Orzech kombinuje. Takich informacji nie znalazłam, czy on już obmyślił, czy na żywo, czy nie na żywo, na tym swoim kanale, co go założył. O tym mówiliśmy, więc się przekonamy. Ale fajnie byłoby jednak oglądać Eurowizję z jego komentarzem. Chyba wolałabym jego, a niekoniecznie pana Sierockiego. Ale zobaczymy, jak sobie pan Marek poradzi w tej nowej roli, bo w szansie na sukces, jak wspomniałam, nie jestem jego jakąś szczególną fanką. Tak więc przypomnijmy na koniec jeszcze raz, że Rafała usłyszymy w czwartek jako szóstego w kolejności. No i to jest właśnie ten utwór, który nie może mnie opuścić. Widzicie, takie są po prostu skutki. To jest, widzicie, element propagandy dla antyszczepionkowców. Ale nie, tak zupełnie serio, to szczepcie się i nie słuchajcie tutaj mojego gadania.
0: Oczywiście, że tak, ale właśnie a propos jeszcze szczepień, a propos COVID-u, to przed momentem od naszego słuchacza Wojciecha dostałem taką informację, można by rzec, z ostatniej chwili ponoć w polskiej ekipie eurowizyjnej wykryto COVID i wcale nie jest pewne, czy Rafał Brzozowski w ten czwartek będzie miał okazję wystąpić na żywo.
1: No to rzeczywiście informacja z ostatniej chwili, bo nie czytałam jeszcze o tym niczego. No całe szczęście, że są te występy zapasowe.
0: Dokładnie.
1: No ale wiadomo, że jednak występ na żywo to,
0: no na pewno nie, na pewno nie wystąpi jutro w tej ceremonii otwarcia. To już wiadomo, teraz po prostu pozostaje czekać na wynik testu.
1: A wy, żeby uniknąć takich sytuacji, to się szczepcie. Jeżeli byście chcieli mnie przy okazji zapytać o to, czy coś mi po szczepieniu jest, no to tylko tyle jest mi, że boli mnie ręka. Więc naprawdę można
0: ale
1: to przeżyć.
0: Ale to po praktycznie każdej szczepionce to
1: tak,
0: się czuje.
1: Tak,
0: zresztą więc to charakterystyczne, ała, nie w szczepionkę, to się znikąd nie wzięło.
1: Dokładnie, więc myślę, że jest to nic w porównaniu do tego, jakie konsekwencje można mieć, kiedy ten COVID rzeczywiście nas dopadnie, więc tutaj sobie pozwoliłam na taką adnotację, bo myślę, że to są ważne sprawy i że warto to podkreślać na każdym kroku. Mówiłeś o tym, że nie zagramy utworu ze Szwecji, ale zagramy dwie inne piosenki. Ja już zdradziłam, że to będzie Francja. No właśnie, bo postanowiliśmy, że każdy z nas wybierze piosenkę eurowizyjną, która podoba nam się najbardziej. W przypadku pierwszego utworu, który zabrzmi, to był twój pierwszy wybór, a mój drugi wybór, bo drugie miejsce w moim prywatnym rankingu, więc tym bardziej się cieszę, że się ono pojawi. I przypomnijmy, że to jest jeden z takich przypadków, w którym kraj zdecydował się na ponowne wysłanie tego samego wykonawcy. Raczej może nie tyle wysłanie, bo w zeszłym roku konkurs się nie odbył, ale rok temu ten sam zespół, czyli Hooverphonic, został wybrany do reprezentowania Belgii, bo to o tym kraju mowa, więc na początek będzie propozycja z Belgii. I wtedy również graliśmy ten utwór, który został wybrany, Release Me, bo on nam się również spodobał.
0: Wniosek prosty, Hooverphonic to dobry zespół jest.
1: Tak, piszą dobre piosenki.
0: Tak.
1: I tegoroczna propozycja też nam się spodobała, też trafiła do stałej playlisty Radia DHT i również zagramy ją dla was. Będzie to The Wrong Place. No a później wspominana już nowa, współczesna Edith Piaf, czyli Barbara Pravi, czy jakoś tak, w utworze Voila. Chyba wszystkim powiedzieliśmy, choć niewykluczone, że jeszcze jakieś istotne elementy związane z Eurowizją nam się później przypomną. Czy jeszcze coś chcesz dodać?
0: Nie, ja nie mam już tu nic do dodania, poza tym, że teraz słuchamy piosenki, no i a właściwie piosenek. No i cóż, życzymy Rafałowi Brzozowskiemu, jak i całej ekipie naszej polskiej, reprezentującej nasz kraj na tegorocznej Eurowizji, zdrowia. Przede wszystkim zdrowia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Voilà. No i jesteśmy z wami ponownie, a teraz, jak to tu w naszych notatkach napisałaś, w takim nagłówku, kontrowersyjne programy.
1: Ja jeszcze tylko się na momencik cofnę, bo zapomniałam dodać odnośnie eurowizyjnych występów naszych faworytek, że oglądałam ich próby, zarówno Hooverphonic, jak i pani Barbary, i no to będą dobre występy również pod kątem wokalnym.
0: To
1: i jedna
0: super.
1: I druga pani po prostu super śpiewają na żywo i tak sobie pomyślałam, jak to dobrze wiedzieć, że twój kraj reprezentuje osoba, o której warsztat wokalny nie musisz się martwić i na pewno zaśpiewa super i nie ma takiego procenta niebezpieczeństwa, że coś się tam nie uda. No ale w tym przypadku, no zobaczymy, jak to będzie, czy przede wszystkim rzeczywiście Rafał
0: wystąpi.
1: Wystąpi na żywo, no, można by tutaj powiedzieć, że jeżeli miałby występ zapasowy, to na pewno będzie wszystko okej z wokalem, ale jednak no, nie o to tutaj chodzi, bo jednak wystąpić na żywo to zupełnie coś innego, inne wspomnienia później i tak dalej, więc mimo wszystko trzymamy kciuki, żeby się udało zaśpiewać na żywo i żeby się udało zaśpiewać dobrze. O tak, tak powiem. Jest. A co będzie dalej, to się okaże, bo to nie chodzi o to, może nam się podobać piosenka Rafała lub nie, możemy jej kibicować lub nie. No, ale
0: ja
1: to
0: mimo
1: nie
0: tego, że
1: to,
0: jakoś niespecjalnie mi się podoba, to kibicuję, no bo w sumie dlaczego nie, no, no jakiś
1: się udało, to
0: lokalny
1: fajnie,
0: patriotyzm no. jednak się włącza tak czy inaczej. Fajnie by było, żeby artysta reprezentujący nasz kraj no na przykład wygrał, tak? No wiadomo, że szanse na to są niewielkie.
1: No to też, ale
0: mógłby to pierwszy od tej właściwej strony, od tego właściwego końca.
1: I przypomnijmy też jeszcze, że głosować można, no SMS-ami to jedno, ale drugie, że w głosowaniu przydatne może się okazać aplikacja Eurowizji, tak. która również polega na tym, że wysyła ona SMS-y, ale wtedy nie musicie zapamiętywać poszczególnych numerków i tak dalej, tylko klikacie, że głosujecie na przykład właśnie Francję. Francja właśnie jest jednym z tych krajów, które nie muszą w półfinale walczyć, więc panią Barbarę zobaczymy dopiero w sobotę. No i załóżmy, że w sobotę w trakcie finału uznacie, o, powinna wygrać, wtedy głosujecie. Ja lubię głosować przez tę aplikację, bo nie dość właśnie, że nie muszę zapamiętywać tych numerków, to jeszcze dla tych, którzy głosują przez aplikację, są przygotowane przez tych artystów takie specjalne podziękowania. Coś zaśpiewają przez kilka sekund i to jest fajne i dlatego ja tak głosuję zawsze i na pewno tak głosowała będę również w tym roku na panią Barbarę.
0: Warto wspomnieć, że ta aplikacja jest raczej dostępna, tam z nią nie ma większych problemów. Co prawda ja jej używam raz do roku, ale... Więc miejmy nadzieję, że tu również będzie wszystko okej, ale nie pamiętam, żeby z nią jakieś tam kłopoty były. Dało się zagłosować.
1: Tak. No dobrze, tyle było miłych muzycznych wrażeń, Rafał dał nam energię, tak. A teraz się zaczyna, słuchajcie,
0: teraz się
1: po prostu
0: zaczyna.
1: To jest hit. Jeżeli jakoś jesteście zaangażowani w tematykę związaną z niepełnosprawnością, no bo mamy wśród słuchaczy osoby, które nas słuchają z Tyflo Podcastu, więc no siłą rzeczy, no to mogliście się natknąć na dyskusję w social mediach odnośnie wspaniałego, nowego programu pod tytułem To tylko kilka dni, który to program pokaże nam stacja TTV i który zadebiutuje już jutro.
0: To już tytuł jest
1: 16
0: dobry.
1: Maja. Tak, tytuł jest piękny. 16 maja, czyli w miejscu Down the Road po godzinie 22 będzie emitowany w niedzielę i już to pasmo nam wskazuje, że to jest jakaś kontynuacja tej tematyki, ale o ile Down the Road, nie boję się tego powiedzieć, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka się w ogóle przydarzyła telewizji w Polsce w ostatnich latach, we wszystkich kanałach, w ogóle wszędzie. Tak tutaj, no już od początku mogliśmy mieć pewne wątpliwości, bo jak czytamy w zapowiedzi, widzowie zobaczą, jak wygląda codzienne życie osób niepełnosprawnych. No, teoretycznie to się wydaje dobrym zamysłem, ale zamysł to jedno, a drugie to realizacja. No właśnie, bo no, tak naprawdę no, ten program się spotkał z szeregiem komentarzy i mnie się wydaje, tak jak już mówiłam poza anteną, że to można rozdzielić na takie trzy rzeczy. Jedno to jest pomysł na program, nad którym można dyskutować, może on się podobać lub nie, ale moim zdaniem, jak ja to przeczytałam po raz pierwszy, to pomyślałam, no teoretycznie można to zrealizować nie najgorzej, jeżeli tylko się będzie chciało. Druga rzecz to jest sama realizacja, której nie można ocenić, póki się nie widziało odcinka, a Michał już
0: ja widział,
1: on wam wszystko zaraz opowie. A trzecia rzecz...
0: No właśnie nie wszystko i o tym też powiem dlaczego.
1: ale dużo nam powiesz i to już jednak zawsze większa wiedza niż taka, którą mieliśmy wcześniej. A trzecia rzecz to jest sama otoczka programu, czyli to jak on jest zapowiadany przez twórców, przez panią ze stacji TTV, a ludzie czytają te rzeczy, bo one nie tylko wychodzą do portali medialnych, ale też jakichś innych, tam we Wprost chyba był jakiś artykuł, więc no to jednak też jakoś rzutuje na ocenę tego wszystkiego i moim zdaniem to wszystko jest po prostu szkodliwe. Ja najpierw chciałam przeczytać sam opis i potem pokomentować, ale nie, ja się tutaj po prostu będę musiała zatrzymywać chyba co słowo,
0: co chwilę,
1: bo to wszystko wymaga komentarza, przynajmniej moim zdaniem. Uważajcie. Może jeszcze nie wszyscy w ogóle wiedzą, co się tu dzieje, to będziecie w szoku. To tylko kilka dni to burzące stereotypy spotkanie dwóch światów. Czego?
0: Dwa światy to były w Polsacie.
1: No, nie dam ja się nikomu. No właśnie, bo to może jeszcze powiedzmy o tym, bo nie wszyscy mogli słyszeć o tym programie, że chodzi o to, że będziemy mieć osoby z niepełnosprawnościami i celebrytów, którzy będą się nimi opiekować. Używane takie słowo, o to zaraz się na nie popastwił. Ale czekajcie, z tymi dwoma światami. Musiałam to powiedzieć, bo to jeszcze z tego pierwszego zdania nie wynikało, o czym jest program. Mnie się zawsze wydawało, bo jak wiecie, na przykład oglądam jakichś polityków czasami i teraz takim popularnym tematem jest ekologia. I co oni zawsze mówią? Na przykład, co mówi Robert Biedroń? Nie mamy planety B. No to ja zawsze myślałam, że nie ma tej planety B i tego drugiego świata,
0: Ja tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście, gdyby osoby z niepełnosprawnością żyły w tym swoim świecie, to może by się go udało jakoś bardziej przystosować pod potrzeby każdej z tych niepełnosprawności, ale tak nie jest. To osoby z niepełnosprawnościami muszą się zmagać z barierami, z którymi problemów nie ma większość, bo to do większości ten świat jest przystosowany. Świat jest jeden.
1: I jest jeden świat, jak ktoś śpiewał Nie tak Szcześniak. Kiedyś graliśmy ten utwór, bo właśnie go nagrał z artystami z Zaczarowanej piosenki, więc to akurat taki był wydźwięk. I no każdy z nas inaczej funkcjonuje w tym świecie, inaczej go postrzega ze względu na niepełnosprawność i szereg innych cech, bo generalnie jesteśmy różni, ale ten świat jest jeden. Idziemy dalej. Roli opiekunów. Kogo? Słuchajcie, jesteśmy w XXI wieku i naprawdę zupełnie inny odbiór jest, jeżeli zamiast opiekun użyje się słowa asystent. To jest zupełnie coś innego. Wiem o tym, że mówi się o usługach opiekuńczych i asystenckich generalnie, ale im bardziej będziemy stawiać na te asystentury, no można by teraz dyskutować, że to rozgraniczać, gdzie opiekuńcze to są wtedy, jak ktoś musi, nie wiem, robić jakieś higieniczne rzeczy przy tej osobie, ale jednak to naprawdę wiele zmienia, bo jak mówimy, że ktoś ma asystenta, to myślimy o tym kimś jakoś tak bardziej podmiotowo. Opiekun to jak takie dziecko, prawda?
0: Dokładnie.
1: Potrzebuje, żeby się nim ktoś zaopiekował. Więc zmienilibyście jedno słowo i już byście mieli inny wydźwięk.
0: Wyglądałoby inaczej, ale to...
1: No więc roli tych opiekunów, osób niepełnosprawnych, mówi się z niepełnosprawnościami generalnie, większość osób już tak mówi, ja tam już aż tak bardzo się tego nie czepiam, ale jakbyście tak napisali, to też nie byłoby tak najgorzej. Podjęli się między innymi Basia Kurdej-Szatan, Dagmara Kazimierz, to jest Dagmara z wspaniałego programu TTV Królowe Życia i Dagmara, ciekawostka, jakiś czas temu uległa wypadkowi i miała problemy z poruszaniem się, więc ona zeznała trochę tej niepełnosprawności. Sławomir Zapała, Michał Koterski oraz Kuczej. Daniel Kuczaj, trener personalny. Spotkają się oni z ludźmi, którzy na co dzień potrzebują wsparcia osób trzecich. W tym czasie rodzina lub prawni opiekunowie wyjadą na kilkudniowy urlop. No i to jest spoko, że ci opiekunowie, prawni, wel rodzice, wel ktokolwiek, rzeczywiście odpoczną, bo problem opieki wytchnieniowej jest ważny, potrzebny i wciąż nierozwiązany, więc warto byłoby na to zwrócić uwagę. No ale czy to zostanie w programie odpowiednio podkreślone i zwrócone uwagę, że potrzebujemy rozwiązań systemowych? No trudno powiedzieć.
0: No nie bardzo. To już zaspoiluję.
1: Gwiazdy, które wzięły udział w projekcie, spróbują, uwaga, utrzymajcie się, wnieść do życia swoich nowych znajomych powiew energii i inną perspektywę. No bo tego bardzo potrzebne. Ja nawet nie mam tu słów.
0: Ale
1: wiecie.
0: W ogóle ja się tak zastanawiam, no my jesteśmy osobami z niepełnosprawnością, konkretnie tak. Z niepełnosprawnością wzroku. Tak. I nie wiem, czy potrzeba ci, żeby wniósł ci coś, jakąś inną perspektywę do twojego życia, Misiek Koterski, Sławomir albo Basia Kurdej-Szatan?
1: Nie, kompletnie nie. Jakby jeszcze, nie wiem, Zenek Martyniuk miał się mną opiekować, to inna rzecz.
0: Prawda? Lekcje śpiewu, tak? Razem tam, może by ci dał parę jeszcze dodatkowych.
1: No,
0: tak?
1: Bym się nauczyła tej jego techniki.
0: Tak jest, tak. Mocniej, w górę!
1: tak, ale nie, to nawet nie mam słów na to. I dalej, jest po prostu jeszcze gorzej. Także dla nich, czyli tych, wiecie, gwiazd, to będzie czas na chwilę refleksji i docenienie tego, co się ma. Nie, błagam
0: i
1: was.
0: To po prostu...
1: obrzydliwe,